0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ponad 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim ewakuowano prewencyjnie ze względu na przechodzące nad regionem burze, poinformował rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej aspirant Martin Halasz. Straż apeluje do mieszkańców o śledzenie komunikatów meteo. Burze przejdą przez całą Polskę. Strażacy do tej pory interweniowali już prawie 500 razy. Front przesuwa się na wschód kraju, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 460 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
0: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w zachodniej i centralnej Polsce do godziny 10 rano. Prezydenckie weto to nie wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ale obrona małżeństwa, napisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. W ten sposób odniósł się do krytycznej reakcji premiera Donalda Tuska na odmowę podpisania przez Karola Nawrockiego ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef rządu stwierdził, że ustawa miała ułatwić życie milionom osób pozostających w związkach nieformalnych.
2: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli premier Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
0: Pomimo weta, prezydent Nawrocki zapowiada gotowość do dalszych rozmów w sprawie statusu osoby najbliższej. Cztery kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej.
3: Zatrzymani to trzej byli prezesi Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowej przez Fundację Red Izbet prowadzoną przez Pawła Esz. Ta ostatnia miała otrzymać ponad 1 400 000 zł z naruszeniem procedur. Do tego mieli doprowadzić byli prezesi Fundacji BGK. Z kolei były pełnomocnik agencji miał wpływać na zawieranie i zmianę umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 milionów zł. Miał również forsować wybór spółki powiązanej z Pawłem Esz przy planowanym zakupie stacji uzdatniania wody. Żadna z tych osób nie przyznaje się do winy. Były pełnomocnik trafił już do aresztu, a wobec pozostałych osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
0: Mówiła Joanna Opas, a do tej pory zarzuty usłyszało 18 osób. Niemcy rozważają francuską ofertę dotyczącą współpracy w obszarze broni atomowej, poinformował o tym kanclerz Niemiec po spotkaniu z prezydentem Francji. Na początek wojska obu krajów przeprowadzą wspólne ćwiczenia z bronią nuklearną.
4: Tydzień intensywnych spotkań niemiecko-francuskich zakończyły dzisiaj konsultacje rządowe i spotkanie Wspólnej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. To tam dyskutowane było zaproszenie dla Niemiec, by dołączyły do francuskiego programu nuklearnego odstraszania. Głównym argumentem jest zagrożenie dla Europy ze strony Rosji. Niemcy i Francja zamierzają nadal wspierać Ukrainę wobec trwającej agresji rosyjskiej na ten kraj. Rozważamy obecnie, jakim miksem zdolności obronnych możemy w przyszłości zwiększać nasze wspólne możliwości odstraszania. Niezależnie od ustalania nowej doktryny, niemieckie konwencjonalne siły zbrojne wezmą jeszcze w tym roku udział we francuskich ćwiczeniach nuklearnych. Zapowiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz przekazał również, że mimo zakończenia prac nad wspólnym projektem samolotu wojskowego, Niemcy i Francja realizują i poszerzają program współpracy militarnej dla bezpieczeństwa Europy. Z Frankfurtu nad Menem, Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Prezydent FIFA Gianni Infantino, przemawiając na sesji ONZ, ocenił, że mundial spełnił swoją misję jednoczenia ludzi z całego świata. Pozostały jeszcze dwa spotkania. Dziś Anglia zagra z Francją o trzecie miejsce, a w niedzielę Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. W mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku uczestniczyło w sumie 48 drużyn. Była to największa impreza tej rangi w historii. FIFA poinformowała, że stadiony były praktycznie pełne na każdym z meczów. Łączna frekwencja na turnieju wyniesie 6 700 000 widzów.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Ostrzeżenie przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru do 90 km na godzinę. Możliwy też grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. W sobotę w wielu miejscach też przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Temperatura w dzień od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
1: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
1: Komentarz.
2: Profesor Marek Migalski, politolog, publicysta, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry Panie Profesorze.
3: Dzień dobry.
2: Jarosław Kaczyński nie wybacza. To Donald Tusk nie jest pierwszym politykiem, który o tym mówi. Jakie opcje ma dziś Pana zdaniem Jarosław Kaczyński, żeby ratować partię?
3: Znaczy, pierwsze odniosę się do tego, że nie wybacza. Otóż oczywiście, że wybacza, dlatego że przecież były trzy frondy, takie rebelie w PiS-ie. W 2007 roku to była Polska Plus, w 2010 roku to było PJN i w 2011 roku to była Solidarna Polska. Wszystkie zakończyły się klęską i duża część jednak działaczy z tych trzech ugrupowań wróciło na łono partii matki, więc jeśli to jest potrzebne Jarosławowi Kaczyńskiemu, to potrafi wybaczać.
2: No zresztą jego reakcje po tym, jak Mateusz Morawiecki założył swoje stowarzyszenie, też były odmienne od tych ostatnich, prawda? Najpierw mogliśmy mieć wrażenie, że jednak dał Morawieckiemu szansę.
3: Ale też dał ultimatum, które zostało kilka miesięcy temu
2: Ale potem się z niego wycofał.
3: Tak, zostało zlekceważone. Premier czy prezes Kaczyński robił dobrą minę do złej gry, dlatego że wtedy w momencie tej niesubordynacji Mateusza Morawieckiego powiedział, że to w sumie dobrze, że teraz partia będzie miała dwa płuca. Ale jak mówię, było to robienie dobrej miny do złej gry, dlatego że rzeczywiście i tutaj premier ma rację. Partia się rozsypuje Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nigdy nie było tak jawnego lekceważenia jego komend przez na przykład wiceprezesa partii. Owszem, był sprzeciw, ale to już w wykonaniu tych, którzy odeszli z PiS-u. Natomiast nie pamiętam, żeby ktoś tak jawnie, no, użyję mocnego słowa, kpił z przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, jak teraz to robi Mateusz Morawiecki i jego środowisko. W moim przekonaniu prowadzi to do nieuchronnego jednak rozpadu tej formacji. Oczywiście o końcu PiS-u mówiono od samego początku powstania tej partii i te prognozy się nie sprawdzały. Natomiast dzisiaj mamy, no, niespotykany do tej pory kryzys w tej partii, który w moim przekonaniu zaowocuje prawdopodobnie wyrzuceniem Mateusza Morawieckiego z partii, dlatego że to w chwili obecnej jest lepsze dla Jarosława Kaczyńskiego, niż gdyby Mateusz Morawiecki odchodził z partii na przykład na 6 miesięcy przed wyborami. Dlatego że wtedy byłby pewien efekt świeżości, który zawsze jest oczekiwany przez wyborców, i wiele inicjatyw udawało się dlatego, że były ogłaszane na krótko przed wyborami. Natomiast rozstanie teraz między PiS-em a frakcją Mateusza Morawieckiego wskazywałaby to środowisko byłego premiera na funkcjonowanie przez kilkanaście miesięcy bez finansowania publicznego, na utratę właśnie tego efektu świeżości czy nowości. Więc w moim przekonaniu to drugie ultimatum, to sprzed dwóch dni Jarosława Kaczyńskiego, już jest poważne. To raczej zmierza ku temu, że Jarosław Kaczyński chyba podjął decyzję, że dłużej tak być nie może.
2: A jaki największy, najważniejszy błąd popełnił Pana zdaniem Jarosław Kaczyński względem Mateusza Morawieckiego? To Przemysław Czarnek?
3: Trudno powiedzieć. Na pewno powierzenie misji odgrywania roli premiera przez Przemysława Czarnka.
2: Odgrywania roli premiera?
3: Tak, no bo on jest takim premierem in spe, ale no wiadomo, że premierem nie jest i być może w ogóle nie zostanie, ale

0: To na pewno musiało no jakby uderzyć w Mateusza Morawieckiego, który ma wszystkie papiery do tego, żeby walczyć o najwyższe stanowiska zarówno w partii, jak i później w państwie, jeśli PiS wróciłoby do władzy. I na pewno to był, być może to była kropla przelewająca czarę goryczy, ale myślę, że już wcześniej Mateusz Morawiecki rozumiał, że przy obecnym kursie PiS-u i jego rola maleje, dlatego że jeśli ten kurs jest na prawo po to, żeby zdobywać wyborców obu konfederacji, co zresztą niespecjalnie wychodzi, to jest inna sprawa, możemy o tym porozmawiać, no to jego rola przestaje być istotna. Znaczy wtedy raczej tacy politycy właśnie jak pan Czarnek, politycy dawnej Solidarnej czy Suwerennej Polski, oni jakby akceptują ten hals na prawo. Natomiast Morawiecki staje się w jakimś sensie nawet obciążeniem dla partii. I on rozumiał, że w tej rozgrywce, jeśli dalej tak pójdzie, no to on po prostu po ewentualnych wygranych przez PiS wyborach w 2027 roku nie będzie się liczył w rozgrywce, dlatego że wówczas PiS będzie negocjowało z konfederacjami, być może z jedną, być może z dwoma, w których to konfederacjach Mateusz Morawiecki nie jest specjalnie lubiany.
1: Efekt czy afekt Czarnka, prawda? Łatwo z efektem pomylić, ale od efektu do afektu, kto wie, czy nie blisko. Wszyscy obserwujący polską politykę widzą, że operacja Czarnek na premiera nie przynosi efektów, tak pisze pan w swojej opinii dla Wirtualnej Polski. To jest operacja obarczona błędem z samego założenia?
0: Sam pomysł nie był głupi w moim przekonaniu. To znaczy, no jeśli to jest tak, że w ciągu ostatnich 2 lat pewna część wyborców PiS-u z 2023 roku odeszła do obu konfederacji, zwłaszcza do Konfederacji Brauna, bo tam są badania, które pokazują, że mniej więcej połowa wyborców, obecnych wyborców czy zwolenników Konfederacji Korony Polskiej to są byli wyborcy PiS-u, więc sam koncept nie był zły. Natomiast coś poszło nie tak. Albo to jest kwestia tego, że wyborcy, ja bym położył jakby nacisk na dwie kwestie przede wszystkim. Znaczy, pierwsze to jest to, że wyborcy, widząc dzisiaj ten antyukraiński skręt PiS-u, rozumieją, że to nie jest wiarygodne, dlatego że trzeba to oddać i Jarosławowi Kaczyńskiemu, i Andrzejowi Dudzie, że na początku tego konfliktu zachowywali się tak, jak trzeba. To dzięki nim w dużej mierze Europa Zachodnia przestała myśleć w kategoriach, że będziemy w dalszym, że udamy, że to się nie stało, że ta agresja nie ma miejsca. Uwierzymy, że to jest jakaś tam akcja specjalna czy operacja specjalna i będziemy robić z Rosją interesy as usual. Natomiast dzięki, i naprawdę to nie można nie docenić roli Polski w tych pierwszych dniach wojny, gdzie po pierwsze wspierała czynnie, ale również finansowo i militarnie Ukrainę, a po drugie budziła pewnego ducha oporu na Zachodzie. Dzisiaj on jest obudzony, więc być może dlatego w ogóle już my się troszkę mniej liczymy, natomiast to naprawdę trzeba było docenić. I teraz wyborcy tych obu konfederacji, po których idzie premier inspe Czarnek, pamiętają, to nie było dawno, to było przez 4 lata temu, jak bardzo proukraińskie stanowisko zajmowało wówczas PiS.
1: Tak, to dzisiaj 2022 rok, prawda? I tak. Tu może nam coś nie grać.
0: Tak, tutaj jak gdyby, o ile obie konfederacje były od początku antyukraińskie, może nie aż tak otwarcie jak dzisiaj, bo dzisiaj już pewna bezczelność stała się normą, ale no trzeba przyznać, że obie konfederacje od początku były sceptyczne wobec tej pomocy, no to one dla wyborców są bardziej wiarygodne w tej antyukraińskości niż PiS, które, jak mówię, 3-4 lata temu zajmowało zupełnie inną, w moim przekonaniu bardziej przyzwoitą pozycję. I drugi aspekt tego niepowodzenia misji Czarnka to jest sam Czarnek. To znaczy, ja posłużę się takimi kategoriami mało politologicznymi, przyznam, ale po prostu jest tak, że niektórych polityków się lubi za to, jak się wypowiadają, jak wyglądają, jak się zachowują. I czasami nawet to działa ponad podziałami politycznymi.
1: Nawet wtedy, kiedy przekraczają jakieś granice, prawda? To odpuszczamy. A Przemysław Czarnek?
0: Tak, a Przemysław Czarnek w moim przekonaniu do tych polityków nie należy. On ma w sobie coś, mówię tutaj bardzo osobiste, więc proszę naszych słuchaczy o to, żeby skonfrontowali to z własnymi odczuciami. On ma w sobie coś odpychającego.

0: I być może to jest po prostu kwestia, jak mówię, mało politologiczna, natomiast to nie oznacza, że ona nie jest prawdziwa. Że,
1: no ale odbieramy polityków wszystkimi zmysłami, prawda? I działają na nas werbalnie, niewerbalnie. Pan pisze w tym komentarzu o bucie, pewności siebie i o chamstwie wręcz. No może wydaje się panu profesorowi, że jest przez to taki, taki inny niż wszyscy.
0: Aż tak bym nie poszedł daleko, że on jest inny niż wszyscy, bo on jest podobny do wielu innych polityków.
1: Nie, no bo inni próbują być
0: mili.
1: Mili, tak? Przypodobać się. A pan profesor Czarnek, nie podoba mu się OZE, to idzie mocno, chociaż nie zdejmuje z dachu, bo pan mówi o niekonsekwencjach. Ja bym dodała jeszcze do tego coś, bo oprócz OZE, którego... jak kandydat na premiera nie zdejmuje ze swojego dachu. Ale wie pan, co bym jeszcze do tego dołożyła? Konsekwencje pewnego stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w sprawie SAFE, którego Przemysław Czarnek może ponosić konsekwencje. Bo najpierw czy Błaszczak, czy inni byli hura optymistyczni, teraz jesteśmy przeciw i ludzie mogą tego nie rozumieć. I Przemysław Czarnek może za to obrywać.
0: Tak, tak, oczywiście. To podejmę dwa wątki. Pierwszy, który pani powiedziała, a zacznę od drugiego jeszcze, czyli trzeciego w kolejności argumenta, mianowicie no po prostu Czarnkowi też nie służy ta rebelia, od której zaczęliśmy. Bo gdyby Morawieckiego czy jego środowisko, bo gdyby partia była zwartą pięścią, jak mi to mówić, to być może to dzieło Czarnka, czy ta misja Czarnka byłaby jakby no bardziej obfitująca w sukcesy. Natomiast w związku z tym, że ta partia jest w kryzysie, i duża część wyborców to postrzega, pomimo właśnie tych buńczucznych deklaracji liderów PiS-u, że wszystko jest w porządku i tam oddychamy dwoma płucami, to też może wprawiać takie wrażenie, że ta buta i pewność siebie Czarnka jest niczym niepodszyta. Natomiast wracając do pani koncepcji, czy mogła pani ją przypomnieć, bo ona była ciekawa.
1: A propos niekonsekwencji, dołożyłabym do tego to, czego pan profesor Czarnek nie zdejmuje z dachu, chociaż krytykuje, i dodałabym do tego SAFE i stanowisko całej partii Hura Optymistyczne jeszcze pod koniec ubiegłego roku. No a teraz mamy być pod niemieckim butem, a tu ani buta, ani sznurowadeł, jak ja czasem mówię, w zestawieniu tych umów w ramach SAFE nie ma.
0: Tak, mnie to ciekawie, podzielam pani intuicję, dlatego że kwestia bezpieczeństwa jest jak gdyby prymarną potrzebą człowieka od czasów wczesnoczłowieczych, jak i przedczłowieczych. Ja akurat zajmuję się taką aplikacją, naukowo zajmuję się aplikacją takich narzędzi biologicznych do rozumienia procesów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem politycznych zachowań. Natomiast i to wpisuje się w to. To znaczy, że to, co jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia przeżycia i przekazania swojego genotypu, no to jest kwestia bezpieczeństwa. I my jesteśmy uczuleni na niebezpieczeństwo, dlatego że strachliwość była premiowana w procesie ewolucji. Czyli ci, którzy się niczego nie bali, wyginęli. My wszyscy jesteśmy potomkami raczej tych, którzy jak widzieli poruszającą się trawę, to raczej 100 razy uciekli bez sensu, niż raz nie uciekli i z tej trawy wyłonił się lew. Więc my mamy taką tendencję do po pierwsze budowania pewnych lęków, które jak gdyby na zapas, ponieważ to jest ewolucyjna adaptacja. Lepiej było bać się niepotrzebnie 10 rzeczy, niż zlekceważyć jedną naprawdę istotną. Dlatego na przykład są takie statystyki, które mówią, że 80% naszych lęków nigdy się nie sprawdza. I teraz wracając już do polityki. Bezpieczeństwo jest taką prymarną potrzebą. Bezpieczeństwo oczywiście zewnętrzne, wewnętrzne, zdrowotne, różnie rozumiane. I jeśli jest tak, że dzisiaj ten straumatyzowany naród, którym jesteśmy, bo taka była nasza historia w ciągu ostatnich co najmniej 200 lat, gdzie w polskim społeczeństwie jest bardzo niski poziom zaufania, chęci zrzeszania się tak zwanej sztuki asocjacjonizmu, wiary w innego człowieka, bo to są naprawdę w Polsce są jedne z najniższych wyników w tych kategoriach w całej Europie, no to jeśli ci wyborcy straumatyzowani widzą, że można wziąć jakieś 200 miliardów na bezpieczeństwo i nagle partia, w której oni pokładali nadzieję, mówi, że nie, że chociaż wcześniej mówiła, że tak, to rzeczywiście mają prawo być skołowani i uznawać, że inni są warci ich poparcia, a nie partia, która

0: W sytuacji, kiedy mamy bezprecedensową szansę na dozbrojenie naszej ojczyzny, sprzeciwiają się temu.
1: No oczywiście. Tak, i zmienia zdanie dla jakiejś politycznej korzyści. Pozwoliłam sobie panu wejść słowo, bo zostało nam 1,5 minuty. Chcę pana zapytać koniecznie. Jestem ciekawa pana refleksji.

0: doświadczonych jako państwa założycielskiego dla wielu wartości demokratycznych? Czy za daleko sięgam?
1: Z przykrością muszę się z panią zgodzić, pani redaktor. Znaczy generalnie jest przyjemnością zgadzać się z innymi, natomiast tym razem jest to przykre, myślę, dla nas obydwojga i dla wielu innych osób, które obserwują to, co dzieje się w świecie. A ten mit rzeczywiście upada, dlatego że Stany Zjednoczone pod wodzą obecnego prezydenta w sposób jawny, powiedziałbym wprost bezczelny, depczą prawa, których rzecznikami Stany Zjednoczone przynajmniej nominalnie były przez długi, długi czas. Jeśli przyjrzeć się krótkiej historii obecnej kadencji prezydenta Trumpa, no to przecież mieliśmy już kilka interwencji międzynarodowych na dużą skalę, plus kilka pomniejszych i mnóstwo gróźb pod adresem innych państw, w tym, uwaga, swoich sojuszników, myślę tutaj oczywiście o Danii w kontekście Grenlandii, i całego szeregu działań, jesteśmy świadkami działań, które stoją w absolutnej sprzeczności z logiką funkcjonowania wspólnoty międzynarodowej. Także tutaj za ten dość radykalny spadek ocen większości państw w badaniach, które pani cytuje, ja bym odpowiedzialnością obarczał bezpośrednio obecnego prezydenta.
0: Który jest z siebie dumny? Ja myślę, że nie jest to poza. On jest autentycznie z siebie dumny. Jednym z obszarów, w którym Stany Zjednoczone w tym badaniu nadal otrzymują wyższe oceny niż Chiny, jest kwestia wolności osobistych, ale trudno mieć niższe oceny w tej sprawie niż Chiny.
1: Da się mieć oceny niższe niż Chiny. Wystarczy pojechać do Korei Północnej, to fakt znany powszechnie, albo do Erytrei.
0: No ale w takim zestawieniu to Stany Zjednoczone nie chciałyby funkcjonować. Chiny, Korea Północna, Stany Zjednoczone.
1: Zdecydowanie nie, natomiast tutaj Trump swoimi decyzjami zdecydowanie zaczyna się wpisywać w pejzaż tych państw, które mają charakter jednoznacznie autorytarny. No przecież to, co wyprawia na ulicach amerykańskich miast ICE, służba imigracyjna, woła o pomstę do nieba. Przecież ci ludzie potrafią w trybie łapanki, która przypomina trochę bardziej Warszawę 43 roku niż wolny świat 2026 roku, zgarnąć z ulicy człowieka, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, posiada paszport, posiada social security number i wrzucić go w samolot i wywieźć za granicę. Przecież takie przypadki zostały udokumentowane.
0: Albo go zastrzelić, no, panie profesorze, albo go zastrzelić.
1: Albo go zastrzelić.
0: Po prostu.
1: Cóż, łącząc dwa poprzednie pani pytania czy kwestie, które pani poruszyła, no cóż, pan prezydent Trump jest osobą szalenie narcystyczną i powiedziałbym niestabilną emocjonalnie. No jeśli potrafi niemal na tym samym wdechu powiedzieć, że osiąga sukces w negocjacjach z Iranem i jednocześnie zlecić przeprowadzenie kolejnego ataku na Iran, no to trudno interpretować tego typu działania w jakichkolwiek racjonalnych kategoriach. A to z kolei przekłada się na zmieniający się w oczach mnóstwa ludzi na świecie obraz prezydenta Trumpa, a tym samym obraz działań Stanów Zjednoczonych i Stanów jako państwa.
0: Nie przypominam sobie, panie profesorze, takich słów ostatecznych z ust któregokolwiek z polityków tego demokratycznego świata, tak to nazwijmy, bo jak Donald Trump mówi o zniszczeniu cywilizacji, to dalej nie ma już nic. Zmienia się też, te słowa w moim głębokim przekonaniu zmieniają też w pewnym sensie naszą tolerancję na taką ostateczność. My się zaczynamy do tego przyzwyczajać i w sytuacji, w której zacznie się dziać coś ostatecznego, być może nie zareagujemy tak, jak powinniśmy. Przesadzam?
1: Wszystko zależy od tego, co rozumiemy pod słowem coś ostatecznego.
0: Zniszczenie cywilizacji.
1: Zniszczenie cywilizacji pewnie nastąpiłoby, gdyby w Ziemię ponownie uderzyła asteroida, taka jak 65 milionów lat temu zmiotła z Ziemi wielkiej gady ery mezozoicznej. Podobno przez najbliższe lata nic takiego nam nie grozi. Zniszczenie mogłoby nastąpić, gdyby doszło do wojny atomowej, bo liczba zgromadzonych przez wielkie potęgi głowic no jest taka, że gdyby odpowiednio dedykować je przestrzeni, to rzeczywiście świat cały stanąłby w nuklearnych płomieniach. Nie sądzę, żeby to w tę stronę zmierzało.
0: Ale ja mówię, pozwolę sobie panu wejść w słowo, panie profesorze, bo ja mówię o czymś w rodzaju znieczulenia na

0: słowa. I przypominają mi się słynne słowa także z naszej rzeczywistości, żebyśmy nie byli obojętni, bo jeżeli znieczulimy się na słowa, na deklaracje, to jeżeli one się zaczną stawać ciałem, to nie wiem, czy będziemy obojętni, ale może nas to nie poruszyć tak, jak powinno.
1: Myślę, że prezydent Trump, gdyby wysłuchał przemówienia Mariana Turskiego, do którego się pani tutaj czytelnie odwołuje, przepięknego zresztą przemówienia, myślę, że on nie zrozumiałby większości tego przekazu, a gdyby nawet zrozumiał, to wyparłby to szybko, bo on, ten przekaz nie pasuje mu do jego wizji, jego prezydentury. Prezydentury, po której on chce pozostawić wrażenie, zresztą wielokrotnie to powtarzał i stąd moja teza o jego narcystycznym charakterze, że jest największym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Przecież on to wielokrotnie otwarcie mówi, a jednocześnie, kiedy przyjrzeć się analizom politologicznym, a są analizy, które rangują kolejnych prezydentów, układając ich w kolejności od tych najlepszych, największych po tych najgorszych, prezydent Trump regularnie w tych analizach ląduje na ostatnim miejscu. Co to oznacza? Dla jego zwolenników oznacza tylko to, że ci, którzy układają takie rankingi i nad nimi pracują, należą do wrogiego obozu. Ci ludzie nigdy nie wyjdą z własnych butów. Dla przeciwników Trumpa oczywiście będzie to oznaczało potwierdzenie ich opinii na temat tej postaci i polityki przez nią prowadzonej. To oznacza dla nas w Polsce dokładnie to samo. Jesteśmy podzieleni na dwa obozy.
0: No tak, a pogarszające się wyniki poparcia dla prezydenta Trumpa i potencjalny niekorzystny dla niego wynik wyborów połówkowych mogą się przełożyć u nas na sympatie, antypatie polityczne, takie czysto sondażowe, bo ja rozumiem, że na decyzje, które podejmujemy, składa się bardzo wiele rzeczy, również coś w rodzaju aury. Prawda? No bo jeżeli grzejemy się w cieple, prawda, popularności amerykańskiego prezydenta, to być może ma to na nas jakiś wpływ. Ale jeżeli pan prezydent popełnia błąd za błędem, może to mieć wpływ także na nasze przekonania i wybory?
1: Nie wiem, czy komukolwiek udało się kiedykolwiek zważyć to, jaki jest wpływ uścisku ręki bądź pozytywnej, ciepłej wypowiedzi przykładowo amerykańskiego prezydenta o przyszłym polskim prezydencie bądź przyszłym węgierskim prezydencie. No, na przykładzie naszych wyborów prezydenckich można powiedzieć, tak, osiągnął sukces. Na przykładzie węgierskich, no to była jednak porażka. Natomiast tego się nie da zważyć i powiedzieć, jaki procent naszego poparcia jest wynikiem poparcia bądź poparcia Amerykanów, amerykańskiego prezydenta bądź aury, która jemu towarzyszy. Ja mam wrażenie,
0: ja nawet nie pytam
1: bo to jest
0: o liczby, tylko właśnie o to,
1: na poziomie wrażeń.
0: Właśnie.
1: Na poziomie wrażeń wydaje mi się, że nie przełoży się to w sposób istotny na zmianę sytuacji w Polsce, a my jesteśmy tutaj w sposób czytelny zupełnie, tak jak wspomniałem, podzieleni na dwa obozy i w jednym obozie mamy zwolenników pana prezydenta Nawrockiego i oni niejako z automatu swoją sympatię dla prezydenta Nawrockiego przekładają na sympatię dla prezydenta Trumpa, no bo przecież mają świadomość tego, że jest to w jakiś sposób ta sama linia. Po drugiej stronie, w drugim obozie mamy antypatię dla prezydenta Nawrockiego i siłą rzeczy antypatię dla Trumpa. I teraz to jest generatorem tej drugiej antypatii, a co jest jej źródłem, pozostaje kwestią otwartą. Natomiast jest faktem, że to idzie ręka w rękę.
0: Nie wiem, czy pan pamięta żart z okresu wyborów parlamentarnych na Węgrzech, że każdy, kto chce wygrać wybory, powinien zaprosić J.D. Vance'a z poparciem dla przeciwnika politycznego, prawda? No dobrze. Stany Zjednoczone będą miały problem z tym, żeby wrócić do punktu wyjścia sprzed Trumpa?
1: Cóż, nie da się odzobaczyć tego, co widzimy w ostatnich latach.
0: Odsłyszeć, prawda?
1: I odsłyszeć na światowej scenie geopolitycznej. Cóż, no możliwych jest kilka scenariuszy. Jeden będzie wiódł w kierunku zwycięstwa Republikanów, aczkolwiek tutaj zwycięstwo w wyścigu o prezydenturę nie poparł.

0: poparte zwycięstwem w Izbie Reprezentantów bądź w Senacie waży zupełnie inaczej niż sukces na wszystkich trzech polach. To kwestia tego, jaki jest zakres władzy, którą będzie potem dysponował przyszły prezydent. Zatem kierunek republikański kontra kierunek demokratyczny nikt dziś nie powie, jak będzie, bo nikt oczywiście tego nie wie. Natomiast wydaje mi się, że tak jak po pierwszej prezydenturze Donalda Trumpa Joe Biden bardzo szybko odwrócił bieg bardzo wielu spraw. Weźmy choćby wycofanie amerykańskich wojsk z Afganistanu po 20 latach stacjonowania tychże wojsk w Afganistanie. To nastąpiło błyskawicznie. Tak samo i tutaj wiele rzeczy może się zmienić. Wystarczy popatrzeć dzisiaj, jak zmienia się nastawienie wielu różnych państw i osób do Węgier po zmianie na stanowisku prezydenta. Tutaj też to ma szansę się zmienić.
1: A czy spotkał się pan kiedyś z taką sytuacją, żeby przerywano transmisję wypowiedzi ważnego polityka z obawą przed niesprawdzonymi informacjami, delikatnie mówiąc?
0: Nie mam świadomości istnienia takiego zdarzenia w przestrzeni publicznej.
1: Ale też myślę sobie, ten akt Save America, akt, o którym mówił Donald Trump, i odtajnienie części dokumentów wywiadowczych i informacje o tym, że Chiny ingerowały w amerykańskie wybory, to się składa, prawda, w jakąś taką narracyjną całość. To już tak w ramach podsumowania poproszę.
0: Składa się to w całość i myślę, że spoiwem dla tej całości jest, jakby to powiedzieć dyplomatycznym językiem, specyfika rządów obecnego prezydenta. Myślę, że takiego prezydenta Stany Zjednoczone jeszcze nie miały i gdyby ten ranking, o którym wcześniej wspominałem, ułożyć w oparciu o nieco inne kryteria, to Donald Trump na pewno miałby szansę zająć w tym rankingu pierwsze miejsce.
1: No, z przykrością, jak to pan profesor powiedział, dobrze jest się zgadzać, ale w tej sprawie niekoniecznie. Nie wiem, jak to nazwać. Nawet.
0: Ale rozumiem, że tym razem to pani z przykrością zgadza
1: tak,
0: się ze mną.
1: Tak. Chciałabym się z panem nie zgadzać w tej sprawie i mieć rację, dodam jeszcze. Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Wojciech Janicki z nami w Polskim Radiu 24.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Cyber Defense 24 albo Cyber Defense. Panie Mikołaju, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak mówimy? Cyber Defense, Cyber Defense 24? No.
3: Spotykam się i z takim rozwiązaniem, więc myślę, że nie ma to większego znaczenia. Ja zazwyczaj mówię cyber defense.
1: Jasne. I tak trafimy do pana gdzieś po drodze, prawda?
3: Jak najbardziej.
1: W świecie Wielkiego Brata, gdzie zaczyna i kończy się nasza prywatność, wszyscy jesteśmy inwigilowani?
3: Powiedziałbym, że jesteśmy na pewno poddawani monitoringowi, jeżeli korzystamy z różnych miejsc publicznych. Natomiast nie wiem, czy nazwałbym to inwigilacją. Ten monitoring, z którym spotykamy się w różnych miejscach publicznych, na przykład na ulicach, placach, parkingach, nie wiem, dworcach, w parkach, w sklepach, galeriach handlowych, on jest wprowadzany po coś, on ma konkretny, ograniczony cel, tak? Czyli chociażby poprawę bezpieczeństwa, ochronę życia, zdrowia, ochronę mienia. To też nie jest monitoring, który jest konkretnie ukierunkowany na jedną osobę, ale co do zasady rejestruje wszystkich. On też podlega w pewien sposób przepisom prawa. Więc myślę, że to nie jest problemem, natomiast pewnym problemem jest to, jeżeli dochodzi do naruszeń, gdy na przykład nie mamy informacji o tym, że jesteśmy poddawani temu monitoringowi, gdy na przykład jest nagrywany zbyt duży obszar, gdy na przykład te nagrania są zbyt długo przechowywane, jeżeli zbyt wiele osób ma do nich dostęp, jeżeli zabezpieczenia są słabe, kiedy na przykład dźwięk jest nagrywany bez uzasadnienia, no to wtedy rzeczywiście jest to problem. Natomiast co do zasady, myślę, że nie należy nazywać tego inwigilacją. a raczej kwestiami, które właśnie mają poprawiać nasze bezpieczeństwo.
1: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył ponad 26 tysięcy złotych kary na właściciela posesji, który nie wykonał decyzji nakazującej zdemontowanie kamer monitoringu, które były skierowane na sąsiednie posesje i drogę publiczną. Ludzie się skarżyli, że są nagrywani bez powodu. Jedna ze skarg dotyczyła na przykład tego, że kamera patrzy prosto w toaletę, na przykład w okno toalety sąsiadów.

0: Przed nałożeniem kary miała miejsce oczywiście cała procedura. Właściciel kamery był wzywany przez urząd do zmiany tej sytuacji. Nie wiem, czy nie odbierał korespondencji, czy nie reagował. Kara jest oczywiście konsekwencją tego, że nie współpracował. 26 tysięcy złotych, porządne pieniądze.
1: To prawda i wydaje mi się, że w tym przypadku akurat ta kara jest zdecydowanie słuszna. Tutaj, tak jak pani powiedziała, warto to podkreślić, że nie chodzi o to, że po prostu ktoś miał kamerę, tylko po pierwsze, że te kamery rejestrowały obraz i dźwięk także poza posesją, na przykład na sąsiednich nieruchomościach, czy chociażby na drodze publicznej. No i po drugie, że ten właściciel był wzywany do tego, aby usunąć ten monitoring, czy zmienić ustawienia tak, aby one nie zaburzały komfortu innych osób, ale po prostu na to nie reagował i z tego względu jakby ta kara została nałożona i to jest jak najbardziej kara słuszna. Oczywiście co do samego monitoringu prywatnej posesji, no to on jest co do zasady dopuszczalny i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, natomiast on nie może, no można by tak powiedzieć, zamieniać sąsiadów czy też przechodniów w osoby, które są stale obserwowane. Taka kamera ma przede wszystkim chronić posesję takiej osoby, bramę, furtkę, podjazd, drzwi, daną nieruchomość, ale jej celem nie jest rejestrowanie życia sąsiada, tak? Jego ogrodu, okna, wejścia do domu. Są pewne granice, no i wydaje mi się, że właśnie w tym przypadku ta granica przebiega właśnie tam, gdzie przechodzimy w obserwowanie innych osób. No, czym innym
0: gdzie
1: jest
0: kończy
1: sytuacja
0: się prywatność innych osób, prawda? I ta kara została nałożona nie za samo zamontowanie kamery, ale za niewykonanie prawomocnej decyzji organu nadzorczego. Piszecie o tym na Cyber Defense 24. Nie wiem, czy składający wniosek w jakikolwiek sposób dowiedli, że to było celowe działanie właściciela kamery. Chyba nie.
1: Co do tego, czy to było celowe działanie, nie wiem, czy zostało to dowiedzione, natomiast było prowadzone postępowanie administracyjne, które wykazało naruszenie, więc w tym kontekście wydaje się, że ta sprawa została rzeczywiście zbadana. Przypisanie celowości jest oczywiście czymś innym. No tutaj zastanawiające jest też to, że ta osoba, która została ukarana, w żaden sposób nie reagowała i to jest też w pewien sposób pewnym problemem, tak? Nie wiadomo, z czego wynika, że tej reakcji nie było. Jaka będzie też jej reakcja po nałożeniu tej kary. Natomiast rzeczywiście przypisanie celowości może być trudniejsze. Natomiast pamiętajmy, że nawet jeżeli to nie były działania celowe, to one i tak w pewien sposób mogą tym sąsiadom szkodzić. No, taka kamera, która również może zbierać dźwięk, no to jest osoba, to jest kamera, która na przykład rejestruje wizerunek osób, które znajdują się na tych sąsiednich posesjach. Głos tych osób. No, taki mikrofon może na przykład rejestrować rozmowy, jakieś relacje rodzinne, konflikty, wizyty, codzienne nawyki, tak? Z kim te osoby się spotykają, kto do nich przychodzi, kto przyjeżdża, o jakich godzinach. No, tutaj wchodzimy też chociażby w kwestię bezpieczeństwa, czyli kiedy na przykład nikogo nie ma w domu, kiedy ten dom jest pusty. Nie wiemy, jakie intencje miał też ten sąsiad, natomiast możemy sobie wyobrazić sytuację, że dochodzi na przykład do jakiegoś ataku i te dane, które były rejestrowane z tej kamery, wyciekają i to już jest na przykład bardzo przydatne z punktu widzenia potencjalnych przestępców, którzy na przykład chcą się włamać do takiego domu, no bo mają cenne informacje dotyczące tego, kiedy na przykład nikogo w tej nieruchomości nie ma, jakie są nawyki tych osób, kiedy najlepiej dokonać takiego włamania. Więc tutaj już wchodzimy w kwestię bezpieczeństwa, natomiast pomijając nawet sam ten fakt, no to też zwykła prywatność i komfort. No nikt nie chce być stale obserwowany i podsłuchiwany, więc to jest w mojej ocenie dwutorowy problem.
0: Zwracacie uwagę u siebie, że monitoring powinien być ustawiony w taki sposób, żeby obejmował przede wszystkim teren, którego bezpieczeństwo chce zapewnić właściciel, ale to nawet nie chodzi o to, że kamera patrzy. Chodzi o to, że rejestruje, prawda? I to jest chyba najważniejszy element tej układanki. Rejestruje dźwięk i obraz, który jest przechowywany na jakichś nośnikach i to sytuację zmienia.
1: To prawda, zdecydowanie. I tutaj już te systemy, z którymi mamy do czynienia współcześnie, one są dużo bardziej zaawansowane. To już nie jest tylko nagranie obrazu, ale właśnie te kamery mogą rejestrować głos. Tutaj oczywiście zależy to od danego systemu, od danych kamer. To może być, bo oczywiście są kamery nadal, które rejestrują wyłącznie obraz. Może być kamera, która ma wbudowany mikrofon. Może być kamera na przykład z mikrofonem zewnętrznym. No tutaj bardziej zaawansowane systemy możemy sobie wyobrazić, które ten dźwięk rejestrują gdzieś dalej, tak? I będzie on lepiej słyszalny. No i też fakt, że te dane są po prostu zapisywane, one mogą zostać poddane analizie. Oczywiście nie wiemy, czy takie były intencje tej osoby, ale sam fakt przechowywania

0: przechowywania tych danych właśnie na dysku czy na jakimś serwerze, no sprawia, że to zagrożenie dotyczące prywatności zdecydowanie rośnie.
1: No tak, wspominałam o tym, że kara nałożona przez WODO jest konsekwencją zaniechań ze strony właściciela kamery, który nie reagował na wezwania, na upomnienia i też nie wykonał sugestii urzędu w ciągu właściwie niemal pół roku, tak? Bo miał szansę, więc jeśli państwo w państwa przypadku ma miejsce tego rodzaju nadużycie, no to najprawdopodobniej zastosowanie się do wskazówek WODO nie spowoduje kary finansowej, która maksymalnie może wynieść 20 milionów euro.
0: To prawda i w takiej sytuacji zdecydowanie najlepiej zastosować się do tych rekomendacji. Tutaj bardzo często jest tak, że właśnie ta sprawa jest załatwiana polubownie. Nawet zanim zostanie to zgłoszone do UODO, to jeżeli my na przykład jesteśmy ofiarami takiej sytuacji, tak, jesteśmy obserwowani, możemy spróbować skontaktować się z tą osobą, zasugerować potencjalne zmiany albo usunięcie monitoringu, dopiero później na przykład zgłosić się do UODO, żeby on interweniował. Ale sam UODO, tak jak pani wskazuje, początkowo może wydać pewne zalecenia i to nie od razu musi być kara. Dopiero później, na tym, można by powiedzieć, późniejszym etapie, gdy nie ma żadnej reakcji ze strony właściciela, no to ta kara zostaje nałożona. Ale rzeczywiście można tą sprawę załatwić polubownie, no i to jest pierwszy taki krok, chyba jedno z najlepszych rozwiązań. A jeżeli ktoś nie chce tego załatwić polubownie, no to wtedy taka kara może zostać nałożona.
1: Panie redaktorze, a jak możemy sprawdzić, czy kamera sąsiada nas nagrywa? Mamy prawo go poprosić o to, żeby nam pokazał, co rejestruje?
0: No to jest rzeczywiście nieco bardziej skomplikowane pod kątem tego, aby zweryfikować, czy ta kamera też jak daleko sięga, tak, co dokładnie rejestruje. Nie jest to proste, możemy oczywiście próbować w jakiś sposób się tego dowiedzieć na podstawie obserwacji, na przykład tego, jak te kamery były zakładane, możemy porozmawiać z tym sąsiadem, tak, dopytać się, jak to wygląda. Czasami jest to widać, jeżeli ktoś, powiedzmy, jeżeli te kamery są tak założone, że można to dostrzec, no to wtedy też możemy w ten sposób to ustalić. Natomiast co do tego, co jest na przykład rejestrowane, czy jest rejestrowany także dźwięk, czy nie, no to tutaj ustalenie tego jest oczywiście trudniejsze. Nie wiem akurat, jak było w tym przypadku, tak, w jaki sposób to ustalono. Jeżeli są też takowe podejrzenia, no to właśnie można też zgłosić taką sprawę do UODO. Jeżeli na przykład sam właściciel nie odpowiada, nie reaguje, nie daje nam jakichś istotnych odpowiedzi, które by rozwiały nasze wątpliwości, no i w toku postępowania administracyjnego może to zostać wtedy ustalone.
1: Piszecie o ciekawym aspekcie, o tym, że właściciele prywatnych kamer często powołują się na tak zwany wyjątek domowy, zgodnie z którym przepisów RODO nie stosuje się do przetwarzania danych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, ale nie każda domowa kamera jest poza RODO. Jak to sprawdzić?
0: To prawda, no i tutaj myślę, że warto odróżnić też taką sytuację, w której na przykład co do zasady monitoring jest na naszą posesję, trochę wykracza, na przykład kawałek chodnika monitoruje, od sytuacji, w której na przykład ta kamera sięga zdecydowanie dalej poza posesję i monitoruje na przykład też drogę publiczną, monitoruje podwórko sąsiada, czy posesję sąsiada, czy wjazd na posesję sąsiada. Więc no tutaj każdy przypadek oczywiście może być szczególny, może być inaczej interpretowany. To jest potencjalnie najtrudniejsze, no to ustalenie, jaki jest zakres tej kamery, tak? No bo to jest coś, co nie jest proste do sprawdzenia dość sprawnie z perspektywy osoby, która podejrzewa, że może być monitorowana. Ale gdy takie podejrzenia istnieją, no to oczywiście warto się z tym sąsiadem czy z tą osobą, którą podejrzewamy, skontaktować, aby spróbować to ustalić.
1: Myśli pan, bo to pierwsza taka sytuacja w naszej historii, myśli pan, że ona uruchomi albo jakąś lawinę naszej ciekawości, czy jesteśmy podglądani, albo może też poruszy sumienia właścicieli kamer, którzy przyjrzą się temu, co rejestrują?
0: Myślę, że to na pewno zwiększy świadomość ludzi na temat tego problemu, no bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, ustalenie, czy ktoś ma te kamery, jak daleko one sięgają, nie jest proste. Ktoś może być monitorowany, ale nie jest tego świadomy. Też mogliśmy w ogóle nie być świadomi tego problemu, więc myślę, że sam fakt wydania takiej decyzji zwiększy świadomość ludzi właśnie w tym zakresie, że mogą być monitorowani, że te kamery mogą mieć mikrofony, że te kamery mogą zapisywać ten obraz, podsłuchiwać i że być może więcej osób zacznie się tym troszkę bardziej interesować i ustalić, czy przypadkiem właśnie

0: Radia.
1: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. W sobotę w wielu miejscach przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich. 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Doktor Agnieszka Zaręba, politolog, politolożka właściwie, powinienem powiedzieć, jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
2: Tak się zastanawiam, dlaczego jeszcze nie ma żadnego mema w takim stylu, że jest zdjęcie siedziby Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej i taki napis przekreślone stowarzyszenia, w sensie, że zakaz stowarzyszeń w PiS, bo chyba do tego doszliśmy w tym momencie.
3: Trochę do tego dochodzimy rzeczywiście. Prawo i Sprawiedliwość no, najwyraźniej ma problem ze stowarzyszeniami. Była próba takiego wizerunkowego obejścia tych stowarzyszeń, czyli powstanie drugiego stowarzyszenia i taka ewentualna zgoda na to, żeby takie stowarzyszenia w partii funkcjonowały. No natomiast teraz mamy już jasny głos, że albo stowarzyszenie, albo członkostwo w partii. No i tutaj oczywiście mamy wiele czynników, które na to się złożyło.
2: No to jakie to czynniki, że te stowarzyszenia są tak niemile widziane?
3: Po pierwsze, panie redaktorze, no, tego jest sporo, nie ukrywam. Oczywiście to, co jest najbardziej w tej chwili medialne, to wytłumaczenie pana prezesa Kaczyńskiego, że chodzi o pieniądze, chodzi o finansowanie kampanii wyborczych. Natomiast prawda jest trochę, powiedziałabym, inna, albo bardziej nie taka czarno-biała. Chodzi tutaj przede wszystkim o pewne odcienie szarości. Partia polityczna, która generalnie funkcjonuje poza rządem, poza takimi konfiturami, które związane są z tym, że partia rządząca może rozdawać pewne stanowiska, no zazwyczaj jest w kryzysie. Bycie w opozycji dla partii, która jest przyzwyczajona do władzy, jest tym bardziej większym kryzysem. A to przychodzi w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, bo poza kilkoma samorządami Prawo i Sprawiedliwość władzy nie ma, więc no jest to duży problem, zwłaszcza, że z drugiej strony strona obecna rządowa obiecywała rozliczenia, to co przed chwilą nawet słyszeliśmy w państwa programie, obiecywała to, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość odpowie za chociażby niegospodarność czy no zwykłe złodziejstwo, tak jak to partia rządząca przedstawiała. No więc tak. Mamy tutaj duży problem. No i teraz pojawia się ktoś z ogromnymi ambicjami politycznymi. Ktoś, kto początkowo był bez zaplecza w Prawie i Sprawiedliwości. Mówię tu o Mateuszu Morawieckim. No i pan Mateusz Morawiecki naturalną rzeczą jest, że usiłował wykorzystać i wykorzystał to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Gdybym był złośliwy, bym powiedział, ktoś go sobie wyhodował, prawda? Ale nie jestem, więc tylko z drugiej strony patrząc, to gdybym porównać partię polityczną do restauracji na przykład, to oczywiście są restauracje na przykład takie monotematyczne, że nie wiem, jest tajska, jest włoska i tylko takiej kuchni możemy się spodziewać w tym miejscu. Ale partia jest no, dosyć szeroka, to nie jest wąska partia jak na przykład Ludowcy, prawda? To jest szeroka partia adresowana właściwie do każdego. Więc wracając do tej restauracji, to powinna mieć coś i dla wegetarian, i dla tych takich twardogłowych na przykład miłośników mięsa, czyli i dla tych bardzo prawicowych i dla tych może bardziej liberalnych. To może dobrze, że są takie frakcje czy stowarzyszenia w partii.
3: No tutaj myślę, że zarówno pan Jarosław Kaczyński, jak i pan premier Donald Tusk na pewno by się z panem redaktorem nie zgodzili. Partia wizerunkowo ma być monolitem i tylko wtedy według tych polityków ma szansę na to, żeby utrzymać ten elektorat, który w tej chwili w tej partii funkcjonuje. I za tą jednolitością, proszę zwrócić uwagę, że nawet w Prawie i Sprawiedliwości mieliśmy tak zwany przekaz dnia, więc tam nie było miejsca i w zasadzie nie ma miejsca na tych, którzy myślą inaczej. W związku z powyższym, powyższym budzi to ogromny niepokój. Natomiast myślę, że Mateusz Morawiecki ma taki plan. Znaczy początkowo miałam takie wrażenie, że był to taki plan pozyskiwania nowych wyborców, którzy nie są koniecznie wyborcami Grzegorza Brauna, za co odpowiedzialny był pan Czarnek, żeby tych wyborców pozyskiwać. Mam takie wrażenie, że Mateusz Morawiecki miał pozyskiwać tych wyborców, którzy są

0: są osobami niekoniecznie pozostającymi w tym takim twardym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Czyli osoby niekoniecznie zadowolone z Koalicji Obywatelskiej, ale z drugiej strony związane z biznesem, przedsiębiorcy, którzy niekoniecznie chcą bardzo mocno ideologicznie funkcjonować, tak jak to jest w Konfederacji, natomiast gdzieś mają takie poczucie pozostawienia ich bez opieki. Ale to jest trochę niewiarygodne, szczerze powiem, panie redaktorze, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w końcu jest odpowiedzialną partią za to, za te ogromne transfery socjalne, co z kolei dla przedsiębiorców no, nie było koniecznie dobrze akceptowane.
1: Czyli taka partia, która jedno mówi, drugie robi. Trochę tak wygląda. A to, że by się nie zgodzili ze mną, to pewnie tak, bo mamy w Polsce partie wodzowskie, a nie partie, które są think tankami i wykuwają jakby pewien program, tylko i narzucony i wykonywać. To zostawmy te partie. Czy się rozpadnie, czy się nie rozpadnie, będziemy o tym informować, będziemy się temu przyglądać. Audyty KAS, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, mówi się o nieprawidłowościach. Znaczy ja mam taki zgrzyt poznawczy, bym powiedział, semantyczny nawet, czyli językowy. Jak ktoś zwędzi tyle pieniędzy, to trudno mówić o nieprawidłowościach. To po prostu gruby wałek, o tak już naprawdę bardzo dyplomatycznie staram się to ująć. Chodzi o te miliardy złotych. Będzie to rozliczenie do końca? Wierzy pani w to, pani doktor?
0: Ja wierzę w to rozliczenie. To znaczy myślę, że w momencie, kiedy są twarde liczby i tutaj jakby nie ma możliwości dyskusji z matematyką, bo matematyka jest nauką ścisłą, więc tutaj trudno dyskutować z tymi wynikami tych audytów. Natomiast pytanie, kiedy to rozliczenie nastąpi? Dlatego, że mamy ten problem, który pojawia się, który gdzieś wyborcy nie doceniali do tej pory albo nie zauważali tego. Jest też bardzo trudny do zrozumienia dla wyborców. Mówię tutaj oczywiście o praworządności i o tym, w jaki sposób funkcjonują sądy i prokuratura. Więc moim zdaniem jeszcze do tych rozliczeń droga bardzo daleka. No i w związku z tym mamy na horyzoncie wybory parlamentarne i nie wiem, czy przed tymi wyborami uda się faktycznie rozliczyć kogokolwiek, szczególnie z tych osób, które teraz zostały wskazane jako odpowiedzialne, albo przynajmniej wokół tych afer, które funkcjonują właśnie w ramach tych audytów KAS.
1: Gdyby ktoś nie wiedział, o czym mowa, audyty KAS w zakresie wydatkowania środków publicznych wykryły, no właśnie, tak to mówi się, no nieprawidłowości. 120 miliardów złotych wykorzystywanych za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. No właściwie trochę na prywatne potrzeby, bo to w lasach państwowych to były wycieczki, to były różnego rodzaju wyjazdy. Mówimy o tym wszystkim, że niektórzy narzekają, tak jak trochę pani doktor, że te rozliczenia się ślamazarzą, ale tutaj Agnieszka Drążkiewicz dzisiaj przywoła informację o tym, że dokument dotyczący samych lasów państwowych liczy 2000 stron, cały ten audyt, więc no, żeby go napisać, sprawdzić, zebrać te dokumenty, to trochę czasu potrzeba, więc ja mam wrażenie, że stąd to opóźnienie rozliczeń.
0: Na pewno tak, panie redaktorze. Zresztą ja też nie chcę narzekać na praworządność, bo prawda jest taka, na to, że jakby na te przedłużające się procesy. Bo jeżeli chcemy zachować pewne standardy właśnie praworządności, no to nie ulega wątpliwości, że będzie to trwało. Natomiast właśnie dotykając kwestii lasów państwowych, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo bulwersujące są tutaj sprawy, bo tam też były przypadki mobbingu i różnego rodzaju właśnie wykorzystywania środków na kompletnie prywatne rzeczy. Mówię tu chociażby o mieszkaniach, które były służbowe, nagle przestawały być służbowe, a przy tym wszystkim osoby, które często chodzą do lasu, ja jestem taką osobą, widziały, jak ogromna ilość drzew znikała z tych lasów i jak bardzo dużo drzew było sprzedawanych, więc jak ogromne pieniądze były właśnie w lasach państwowych. No i jak i kto zawiadywał tymi konfiturami, bo przypomnę, że tutaj raczej Solidarna Polska była za to odpowiedzialna. I to też jest, panie redaktorze, bardzo bulwersujące, że właśnie politycy dzielą się tymi łupami, prawda? Czyli ta partia, ta część partii będzie się zajmowała takimi konfiturami, taka innymi. No a lasy państwowe są naprawdę wyjątkowo takim bardzo smakowitym kąskiem.
1: To można powiedzieć, że wszystkie partie od 1989 roku jakoś dzieliły się łupami i robiły skok na kasę, ale skok na kasę w wykonaniu właśnie Solidarnej Polski, czy wcześniej, później Suwerennej Polski, no to było, no nie chcę powiedzieć, że Mistrzostwo Świata, ale to była inna liga po prostu, to był zamach. Prawie jak polityka rabunkowa, nawet właśnie w lasach państwowych. Nomen omen przy wycince. Zostawiamy te nieprawidłowości. bardzo dyplomatyczne ujęcie sprawy. Wybór szefa IPN i Rzecznika Praw Obywatelskich to nastąpi dzisiaj. Pani zdaniem, kto powinien zostać Rzecznikiem Praw

0: Obywatelskich. Mamy dwóch kandydatów, przypomnę, to jest Adam, nazwisko mi w tym momencie uciekł,
1: Borowski,
0: tak, i pani, która jest prawniczką, która zajmowała się sprawą wolnych sądów.
2: Tak, pani Grzegorczyk-Abram. Ja myślę, że oczywiście, że pani Grzegorczyk-Abram, dlatego że jest to osoba, która jest twarzą walki o prawa człowieka i to jeszcze przed tą jej taką karierą, można powiedzieć, medialną. To jest osoba bardzo ściśle związana właśnie z występowaniem przed sądami międzynarodowymi, gdzie broniła chociażby mniejszości romskiej w Polsce, broniła różnych tego rodzaju spraw. Więc to jest osoba mocno doświadczona, a przy tym też jest doświadczona już w tym momencie taka, można powiedzieć, obyta politycznie, dlatego że bardzo mocno występowała przeciw Prawu i Sprawiedliwości, więc pewnie to jest najtrudniejszym momentem tutaj w tym głosowaniu, dlatego że pewnie przed głosowaniem będą wypowiedzi polityków i na pewno nie obędzie się bez takich złośliwości czy podejścia takiego, powiedziałabym, osobistego do pani Grzegorczyk-Abram. Natomiast myślę, że to jest osoba stosunkowo młoda, rozpoczynająca swoją karierę. Myślę, że przed nią naprawdę jeszcze dużo, dużo ciekawych kwestii. Natomiast pytanie tylko, czy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być tak bardzo mocno związany z jedną stroną sceny politycznej.
0: No właśnie, chciałem o to zapytać, bo trochę ustawia mnie pani w roli adwokata diabła, więc no właśnie, czy to powinna być osoba, która będzie rzecznikiem części obywateli?
2: No więc pytanie właśnie, jak rozumiemy praworządność i jak rozumiemy tę część obywateli. Ja mam taką nadzieję, że pani Grzegorczyk-Abram jednak będzie potrafiła w sytuacji, kiedy no właśnie ta druga część obywateli stanie się przedmiotem jakichś opresyjnych działań państwa, będzie w stanie występować też w ich obronie. Także tutaj mam taką lekką wątpliwość, aczkolwiek bardzo doceniam to, co pani Grzegorczyk-Abram do tej pory zrobiła i w jaki sposób też, proszę zwrócić uwagę, bardzo sensownie tłumaczyła takim prostym językiem te kwestie związane z niepraworządnością i z wszelkimi przekroczeniami chociażby praw człowieka, czy prawa do sądu, czy prawa do uczciwego procesu i tak dalej, i tak dalej. Także przyglądajmy się, natomiast ja zawsze mam takie obawy, że osoby stosunkowo młode właśnie, które dopiero wchodzą do polityki, mają taką tendencję do pewnych ekstremizmów. No ale liczmy na to, że akurat pani Grzegorczyk-Abram tutaj się sprawdzi, co nie można powiedzieć pewnie o panu prezesie IPN-u, że tak łatwo przeskoczę na ten drugi temat, dlatego że tutaj partie polityczne bardzo nie są do końca przekonane, czy pan powinien zostać, właśnie ta osoba powinna zostać prezesem IPN-u. No, historycy i znane postaci naszej sceny naukowej są przeciwne temu kandydatowi. No także zobaczymy, bo bardziej chodzi tutaj o kwestie wizerunkowe, mam takie wrażenie, i polityczne, niż faktyczna merytoryczna ocena tej kandydatury.
0: Mateusz Szpytma, bo to on jest kandydatem, o nim mowa. No tak, tam sposób wyboru szefa IPN-u jest bardzo skomplikowany i trochę zabetonowany, mam wrażenie, został tak specjalnie napisany, żeby właśnie nie można było wiele zmienić.
2: Tak, i pytanie, panie redaktorze, moim zdaniem w ogóle o przyszłość tej organizacji, dlatego że tej instytucji, przepraszam, bo Instytut Pamięci Narodowej jakkolwiek jest bardzo potrzebną instytucją, tylko właśnie pytanie, tak samo jak pytamy o Rzecznika Praw Obywatelskich, czy powinna być to instytucja upolityczniona. No ale o tym jakby rozmawialiśmy już w tej części, mówiąc o Lasach Państwowych. I mamy cały czas problem właśnie w Polsce ze służbą cywilną i tak naprawdę z osobami, które powinny piastować takie stanowiska typowo urzędnicze, a nie polityczne. No ale bądźmy szczerzy, o służbie publicznej u nas mówi się bardzo długo i były próby powoływania tej służby publicznej. No i Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z tego rodzaju służby. Natomiast pytanie, czy jakakolwiek partia jest w tej chwili w stanie wrócić do takich ustaleń, gdzie rzeczywiście urzędnicy bezpartyjni, urzędnicy niezwiązani z żadną częścią sceny politycznej i dobrzy fachowcy, czy faktycznie znajdą swoje miejsce w tego rodzaju właśnie urzędach. No, Instytut Pamięci Narodowej to rzeczywiście jest bardzo trudna kwestia. Ja pamiętam początki tej instytucji, kiedy osoby, które tam zatrudnione mogły być, musiały być bardzo ściśle sprawdzane co do swoich przodków i tak dalej, i tak dalej. Więc to rzeczywiście był dobry pomysł na pewną instytucję. Natomiast to się stało dalej, no to teraz

0: to obserwujemy.
1: Tak, służba publiczna czy służba cywilna to jest coś, co zdecydowanie słabo nam wyszło w całych tych wszystkich reformach po 89 roku. A szkoda, bo jeżeli eksperci, tacy, którzy nie są uwikłani w politykę, dlatego że nie chcą być uwikłani, nie będą pracować dla rządu, no to będą pracować nieeksperci. A tych nieekspertów to chyba byśmy nie chcieli, prawda? Każdy woli iść do eksperta i rozmawiać z ekspertem niż nie z ekspertem. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Orędzie Donalda Trumpa. Tym się teraz zajmiemy, a zajmiemy się wspólnie z Magdaleną Górnicką-Partyką, ekspertką do spraw amerykańskich, autorką podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry.
1: Właśnie, w stan wyborczy, to trochę w Stanach Zjednoczonych już można mówić o stanie wyborczym. 250-lecie odhaczone, mundial się kończy i za chwilę połówkowe wybory. Znaczy, za takie dwie chwile trochę, ale pewnie Ameryka już tym żyje.
2: Tak, zdecydowanie. Mam wrażenie, że ten stan wyborczy to trwa z większym albo mniejszym natężeniem właściwie przez cały czas. Przez cały czas toczą się te kampanie, bo to po tych wyborach połówkowych zaraz się zacznie już przymiarki do kampanii prezydenckiej i zgłaszanie się kandydatów po obu stronach sporu politycznego, żeby rywalizować w partyjnych prawyborach. Więc tak, będzie bardzo dużo się działo, to będzie bardzo gorący czas w amerykańskiej polityce. 3 miesiące ponad do wyborów połówkowych w kongresie i to jest takie być albo nie być Donalda Trumpa, bo jeśli ten skład kongresu się zmieni i demokraci przejmą większość, no to jego władza prezydencka będzie bardzo mocno ograniczona. Kongres będzie mógł wrócić do tej funkcji kontrolnej, bardzo mocno patrzeć na ręce tego, co robi amerykańska władza wykonawcza i Donald Trump tego nie chce. Stąd między innymi to nocne orędzie na temat potencjalnych oszustw wyborczych, czy zagrożenia tego, że wybory nie będą przeprowadzane uczciwie, właśnie z jednej strony, żeby wzbudzić w Amerykanach strach, żeby podważyć, żeby mieć jakieś takie pole do podważenia, czy kwestionowania wyniku wyborów, które nie będzie, jeśli by one nie były po myśli amerykańskiego prezydenta. No i też wskazanie jasno, kto jest takim potencjalnym zagrożeniem, że tutaj Donald Trump chce, żeby te wybory przebiegały jak najbardziej uczciwie, bez żadnych problemów, ale demokraci stają o koniem, demokraci nie pozwalają na uchwalenie przez Kongres Safe America Act, czyli takiej ustawy, która będzie bardzo mocno regulowała zasady prowadzenia wyborów. Chociaż wybory są jakby przeprowadzane logistycznie na poziomie stanów, no to Donald Trump chce, żeby wprowadzono na przykład wymóg tego, żeby udowodnić swoje obywatelstwo w momencie rejestrowania się do spisu wyborców, bo w Stanach Zjednoczonych jest tak, że nie jesteśmy automatycznie wciągani, jak w Polsce, na listy wyborcze po ukończeniu 18 roku życia, tylko po prostu no, trzeba się zarejestrować jako wyborca. No i Safe America Act, ta ustawa bardzo mocno utrudnia takie zarejestrowanie. Między innymi właśnie trzeba pokazać dowód obywatelstwa. W Stanach Zjednoczonych połowa Amerykanów nie ma paszportu. Będą mieć problem też z zarejestrowaniem osoby, które zmieniły na przykład nazwisko po ślubie. To jest 70 milionów kobiet, które zmieniły nazwisko po ślubie, więc jest sporo takich możliwości, gdzie coś może pójść nie tak i osoby, które do tej pory głosowały bez większych problemów, no nagle stracą możliwość oddania głosu w wyborach, a wybory już za no, nie, kilka miesięcy, więc jest bardzo mało czasu, żeby zadbać o te wszystkie formalności. I pod tym względem Donaldowi Trumpowi właśnie zależy na tym, żeby ta ustawa przeszła przez kongres, stąd takie straszenie, że te wybory mogą pójść nie tak, że one mogą być zagrożone i ich uczciwość może nie być tak, jak Amerykanie tego oczekują.
1: To ja prosto z mostu zapytam, a może chodzi o to po prostu, że Donald Trump się boi przegranej i majstruje przy prawie, by jak najwięcej osób odsunąć od urn i sobie zapewnić tymi głosami, którzy przyjdą wygraną.
2: Donald Trump jest osobą, która już boi się, że sama kwestia polityki czy idei może nie pozwolić Republikanom wygrać. Stąd kilka takich właśnie różnych zabiegów. Oprócz tej ustawy, która jeszcze przez kongres nie przeszła, były przecież zmieniane okręgi wyborcze. Okręgi wyborcze zwykle, granice okręgów wyborczych zmienia się zwykle raz na 10 lat. Donald Trump, znaczy właściwie rządzone przez Republikanów Stany zaczęły to zmieniać poza tym okresem, kształtując je tak, żeby po prostu więcej miejsc zdobyć w Izbie Reprezentantów. I to też było działanie na rzecz partii republikańskiej. Oczywiście demokraci próbowali też w swoich rządzonych przez siebie stanach takie okręgi wykroić dla siebie. Mniej im się to udawało niż republikanom, ale widać bardzo taki silny na amerykańskiej prawicy takie działanie, żeby te wybory na wszelki wypadek nie wygrywać tylko na takim poziomie ideologicznym, ale też żeby mieć jakieś dodatkowe narzędzia, które pozwolą im odnieść potencjalnie większy sukces wyborczy. I Donald Trump myślę, że z jednej strony

0: szykuje takie dodatkowe ułatwienia, czy dodatkowe możliwości, żeby ten sukces wyborczy mieć, ale też, żeby buduje takie nastroje polityczne, żeby w razie czego, gdyby to wszystko nie pomogło, móc zakwestionować wynik wyborów i powiedzieć, że zostały one, jak w 2020 roku mówił, że zostały ukradzione.
1: Trochę przypomina mi to film Sami Swoi. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tak to trochę wygląda.
0: Zdecydowanie tak. To Donald Trump uważa, że to on po prostu stoi trochę na czele tej amerykańskiej sprawiedliwości i on wie, jak przeprowadzać te, jak powinny być przeprowadzone te wybory, no bo wybory mogą skończyć się tylko jedynym słusznym wynikiem, takim, że to Republikanie utrzymają większość w obu izbach kongresu, tak żeby Donald Trump mógł przez kolejne 2 lata prezydentury sprawować ją bez właściwie żadnych ograniczeń, tak jak robi to w tej chwili.
1: Król Słońca. A propos sprawiedliwości. Sekretarz Rubio, który do tej pory uchodził za raczej nie twardogłowego w rządzie Donalda Trumpa, ogłosił kampanię na rzecz rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, bo nie chce, żeby amerykańscy obywatele byli sądzeni w innym kraju. Jak to młodzież mówi? Grubo, tak?
0: No grubo, zwłaszcza, że nie zaproponował właściwie nic w zamian, tylko że bardzo wytoczył działa przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Właściwie nie wiadomo dlaczego, no bo w ostatnich latach nie były wszczynane żadne dochodzenie przeciwko, czy żadne działanie przeciwko amerykańskim obywatelom. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone nie są stroną statutu rzymskiego, więc jakby same Stany Zjednoczone są wyłączone spod jurysdykcji. No, mogłyby dotyczyć działania MTK ewentualnie wobec amerykańskich obywateli, którzy popełnili jedne z 4 ściganych przez MTK przestępstw, z kategorii przestępstw. Ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne lub zbrodnie agresji na terytorium kraju, które albo uznają jurysdykcję MTK, albo no, są członkami statutu rzymskiego. I patrząc na to, na te kraje, które są, no to mogłyby dotyczyć ewentualnie amerykańskich działań w Afganistanie. Były takie zapowiedzi MTK, że MTK się będzie przyglądać temu, co Amerykanie potencjalnie jakimś naruszeniom, natomiast zostało to wycofane, przestał MTK się tym zajmować, więc to jest taki bardziej, to nie jest realne zagrożenie to, o którym Rubio mówił, to jest bardziej takie pokazanie, że administracja Stanów Zjednoczonych bardzo mocno odchodzi od takiego prawa międzynarodowego, jakie my rozumiemy, czy jakie było budowane po II wojnie światowej, na które właściwie zasadzał się ten świat po II wojnie światowej, ale przede wszystkim po zimnej wojnie, że Stany Zjednoczone nie chcą być krępowane przez prawo międzynarodowe, no i to jest właśnie trochę tak, że to sprawiedliwość musi być po naszej stronie, ale naszej amerykańskiej. To my ustalamy, co jest sprawiedliwością, a co nie.
1: Czyli możemy wszystko.
0: No, możemy wszystko. Donald Trump zresztą powiedział kiedyś w wywiadzie dla New York Times, że on jest ponad prawem międzynarodowym. On decyduje o tym, co jest. Jego nie interesuje prawo międzynarodowe, bo on w swojej moralności decyduje, co jest dobra, co nie i co warto zrobić i od czego się wstrzymać. Więc myślę, że to jest chyba przełożenie na takie działanie dyplomatyczne tego, co powiedział amerykański prezydent.
1: I tu potrzebna kropka. Magdalena Górnicka-Partyka, ekspertka do spraw amerykańskich, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Bardzo dziękuję. Grzegorz Łączak.
0: Dziękuję.
1: Też się Państwu kłaniam i do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Pan Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja. Dzień dobry Panie Redaktorze.
4: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
3: Na ile te zmiany zapowiadane przez Komisję Europejską mogą być rewolucją, a na ile to będzie tylko pudrowanie tej rzeczywistości i zmiany kosmetyczne?
4: Na pewno no, nie jest to rewolucja w takim ujęciu, w jakim patrzylibyśmy na to w Polsce, ale nie jest to również pudrowanie, nie jest to zmiana kosmetyczna, która powiedzmy ukrywa tylko ten dalszy kurs Unii Europejskiej i utrzymanie modelu, w jakim dotychczas funkcjonowaliśmy. Komisja Europejska idzie trochę na rękę w europejskiemu przemysłowi i no, można powiedzieć, wkomponowuje jego postulaty, które były zgłaszane w ostatnich latach do systemu handlu emisjami. No i też najprawdopodobniej będzie blokować postulaty niektórych państw członkowskich, które w ramach tej reformy, jaka się toczy teraz, jeżeli chodzi o system ETS, domagały się zaostrzenia tego systemu. Bo trzeba pamiętać, że podejście do takich instrumentów jak właśnie ETS jest różne w różnych państwach członkowskich i my z polskiej perspektywy patrzymy na ETS jako na zagrożenie. Tymczasem są kraje członkowskie Unii, które widzą w nim już tylko dochód budżetowy i chciałyby, żeby ten dochód był jeszcze większy.
3: Dobrze, panie
4: więc
3: redaktorze.
4: Starają się
3: To dla porządku, powiedzmy, przypomnijmy.

0: ETS, czyli co?
1: ETS, czyli system handlu emisjami, wprowadzony dyrektywą z 2003 roku, który wszedł w życie w roku 2005, i on ma na celu doprowadzenie Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej poprzez dołożenie kosztu finansowego do emisji. To znaczy, system handlu emisjami polega na zasadzie, kto emituje, ten płaci. Objęte nim sektory, czyli na przykład elektroenergetyka, mają obowiązek wykupywania uprawnień do emisji dwutlenku węgla i następnie umarzania ich, czyli jak elektrownia, dajmy na to elektrownia Bełchatów, emituje rocznie 30 milionów ton dwutlenku węgla, to musi wykupić 30 milionów uprawnień, bo jedno uprawnienie upoważnia do emisji jednej tony dwutlenku węgla, a następnie musi te uprawnienia umorzyć. I teraz tak modelowo pieniądze z tych uprawnień, z wykupu tych uprawnień powinny trafiać do budżetu państwa, bo to państwa za pomocą aukcji są, nazwijmy to, handlarzami tych uprawnień i w większości przypadków tak się właśnie dzieje. Natomiast są państwa takie jak Polska, gdzie suma przyznawanych im uprawnień do sprzedaży jest niewystarczająca na potrzeby krajowych sektorów objętych ETS-em, czyli na przykład elektroenergetyki. W przypadku tych podmiotów trzeba kupować uprawnienia od innych państw i przez to robi się taka w Polsce właśnie, gdzie pieniądze wędrują na konta innych państw członkowskich, więc de facto finansują ich transformację energetyczną, ale to jest pochodna tego, że nasza intensywność emisji z energetyki jest po prostu najwyższa w Unii Europejskiej. To jest problem, który mamy. No, ale też warto zauważyć, że te środki z ETS-u, które są gromadzone przez poszczególne państwa, one mogą być wydawane, powiedzmy, z różnym poziomem efektywności, no bo na przykład Polska według raportu NIK-u przez długi czas, można powiedzieć, trochę marnowała, czy nie wykorzystywała odpowiednio pieniądze z systemu handlu emisjami. Niewielka tylko ich część trafiła na inwestycje realnie wspierające transformację energetyczną. Z tego na przykład finansowaliśmy program Mój Prąd. Natomiast duża część była rozmyta w budżecie. A to są bardzo spore środki, bo w ciągu ostatnich 10 lat Polska zarobiła na ETS ponad 100 miliardów złotych.
0: No ale te pieniądze zarobione, tak jak pan mówi, nie biorą się znikąd. Biorą się po części z rachunków, które wszyscy płacimy za prąd, ale biorą się także od tych przedsiębiorstw przemysłowych, które również składają się na koszty emisji CO2. I rozumiem, że ta dzisiejsza propozycja Komisji Europejskiej, którą mamy poznać, wychodzi naprzeciw i przemysłowi, i takim pojedynczym odbiorcom prądu, jak pan, czy ja, czy nasi słuchacze.
1: Tutaj warto zaznaczyć, że ta propozycja jest przede wszystkim ukierunkowana na przemysł, bo sektor elektroenergetyczny jest już trochę traktowany w Unii Europejskiej jako coś, co będzie łatwo dekarbonizowane, ale tutaj pozostawienie tych darmowych uprawnień, odpowiedniej puli darmowych uprawnień, jest takim ukłonem przede wszystkim w stronę przemysłu, no, który zgłaszał, moim zdaniem, tak na poziomie ogólnounijnym, poważniejsze problemy z ETS-em niż elektroenergetyka. Bo o ile w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej sektor elektroenergetyczny jest już naprawdę praktycznie zeroemisyjny, tutaj można przywołać chociażby Francję, której cała elektroenergetyka ma roczne emisje na poziomie jednej naszej polskiej elektrowni Bełchatów, no to tak jednak przemysł w Unii cały czas jest dosyć mocno zasadzony na paliwach kopalnych. I to właśnie przemysł ma, powiedzmy, dostać jeszcze taką taryfę ulgową, żeby mieć więcej możliwości, więcej czasu na dekarbonizację.
0: I żeby móc w tych warunkach konkurować z przemysłem chińskim czy amerykańskim, tak to rozumiem.
1: Tak, ale żeby przede wszystkim w jakiś sposób amortyzować wysokie koszty energii, które są wysokie, powiedzmy, w sposób pierwotny. To, że unijny przemysł ma problemy, wynika nie tyle z obciążeń nałożonych przez ETS, tak w pierwszej kolejności, co w ogóle z takiego kształtu naszego portfela dostaw energii. No, Unia Europejska jest bardzo uzależniona od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych, znacznie bardziej niż Na przykład Chiny, no o Stanach Zjednoczonych już nie wspominając, bo Stany to jest eksporter netto surowców energetycznych, no i przez to energia w Unii jest bardzo droga. Więc tutaj ta, powiedzmy, ulga niesiona poprzez odpowiednią reformę ETS-u ma w pewien sposób kompensować ten właśnie stan rzeczy i dać trochę oddechu unijnemu przemysłowi. Natomiast jeżeli chodzi o taki bezpośredni aspekt, który dotyczy nas jako konsumentów,

0: konsumentów, jeżeli chodzi o ETS, no to oczywiście kierunkujemy myśli przede wszystkim w stronę rachunków za prąd, tylko też trzeba pamiętać, że w debacie publicznej wpływ ETS-u na energię elektryczną w Polsce jest często wyolbrzymiany, bo jeżeli spojrzymy na takie typowe rachunki Kowalskiego za prąd, to jakby składowa kosztów, które on ponosi w ramach ETS-u na tych właśnie rachunkach, to jest 15%, więc to jest mniej niż na przykład podatek VAT ciążący na energii elektrycznej. Często się słyszy, że to jest połowa, czy nawet więcej niż połowa, to jest tylko 15%, jeżeli chodzi o końcowy rachunek, który dostajemy jako konsumenci. Więc tutaj też warto zauważyć, że mamy na poziomie krajowym inne instrumenty, jak na przykład obniżenie opłat, chociażby opłaty dystrybucyjnej, które mogą przynieść podobną ulgę, co właśnie często pojawiające się postulaty wyjścia czy zawieszenia z ETS-u.
1: Czytam w prasie, panie redaktorze, o tym, że rząd planuje również i szykuje taki pakiet obniżający ceny prądu, a właściwie chciałby przekonać Polaków do większego korzystania z taryf dynamicznych lub pochodnych instrumentów, co pozwolić ma na większe oszczędności. Co to znaczy i na jakim etapie są te prace?
0: Na początkowym, jeżeli chodzi o szersze wdrożenie taryf dynamicznych, z tego względu, że to jest jednak instrument, który najlepiej sprawdza się w przypadku gospodarstw domowych, gdzie funkcjonuje magazyn energii, bo ceny dynamiczne polegają na tym, że kupujemy energię nie na podstawie ustalonej na cały rok taryfy, czyli sztywnej ceny, która jest niezmienna i którą płacimy po prostu przez 12 miesięcy na podstawie umowy z naszym sprzedawcą energii, tylko kupujemy energię na giełdzie po takiej cenie, po jakiej akurat ona jest dostępna. Więc jeżeli mamy na przykład w rynku ceny bliskie zeru, albo nawet ceny ujemne, no to kupujemy ten nasz prąd właśnie po takich cenach. A jeżeli są one wyższe, no to płacimy trochę więcej, więc to jest instrument, który dla osób posiadających magazyn energii może być całkiem atrakcyjny, bo one dzięki temu urządzeniu są w stanie odłożyć sobie energię kupowaną po cenach niższych i wykorzystać ją w takim ujęciu dobowym albo kilkudniowym w momentach, kiedy ta cena jest wyższa. I faktycznie przekłada się to na całkiem spore oszczędności. Można dzięki temu naprawdę obniżyć swoje rachunki za prąd, no ale najlepiej sprawdza się to właśnie, kiedy mamy magazyn energii, a jeszcze kiedy mamy własne źródło wytwórcze, tak jak fotowoltaika, no to już w ogóle tutaj te oszczędności są największe. Ale tak w skali całego kraju, no to liczba gospodarstw domowych z tymi urządzeniami jest nieduża, więc tutaj przede wszystkim trzeba doposażyć Polaków w odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, żeby to przejście na ceny dynamiczne było jak najbardziej efektywne i przyniosło jak najwięcej ulgi. Myślę, że takim bardziej dostępnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o obniżenie ceny prądu w Polsce, to jest właśnie obniżanie opłat, które przekładają się na wysokie rachunki, bo jeżeli sobie spojrzymy na nasz rachunek za prąd, to widzimy, że on się dzieli na dwie części. Na część taką elektroenergetyczną, czyli po prostu na koszty wytworzenia w jednej kilowatogodziny z naszego systemu elektroenergetycznego, ale też na część związaną z opłatami, z podatkami, z daninami. I ta druga część jest prostsza do pewnych takich manewrów księgowych, które mogą tę ulgę w postaci niższych rachunków szybko przynieść.
1: A jakie manewry księgowe, panie redaktorze, mogłyby sprawić, że za benzynę na stacjach paliw będziemy płacić mniej? Czy w ogóle istnieje takie rozwiązanie i czy jest szansa, możliwość, że CPN, do którego się przyzwyczailiśmy wiosną, wróci po tym, jak sytuacja na Bliskim Wschodzie znowu się poważnie zaogniła?
0: No myślę, że to jest już w tym momencie dyskutowana na poziomie rządowym opcja, bo biorąc pod uwagę te najnowsze dane ze stacji benzynowych, kiedy widzimy, że benzyna i olej napędowy kosztują powyżej 7 zł za litr, no to jest to sytuacja dosyć mocno uderzająca w portfele Polaków. Sytuacja no, rodem z tych najgorszych momentów kryzysu energetycznego z roku 2022. Więc myślę, że wcale nie jest wykluczone, że jeszcze w te wakacje projekt, pakiet CPN powróci jako sposób radzenia sobie z tym kryzysem. Natomiast to jest oczywiście już w gestii rządu. Takie możliwości są, możliwości powiedzmy przejęcia tych kosztów na poziom budżetu państwa. No ale to jest też oczywiście pytanie, co dalej z naszym ogólnym światowym rynkiem paliwowym i z kilkoma kryzysami, które się nałożyły na dostawy paliw

0: między innymi właśnie do Europy, które powodują, że takie, a nie inne ceny widzimy teraz na pylonach.
1: No i ta nieprzewidywalność sytuacji wojennej na Bliskim Wschodzie również nie sprzyja tutaj opracowaniu jakiejś strategii albo chociaż taktyki na te najbliższe tygodnie, miesiące.
0: Nie sprzyja i to jest jeszcze zasadzone na takich, powiedzmy, czynnikach, o których wiemy, że ich wpływ stabilizujący powoli się wyczerpuje, jeżeli chodzi o rynek paliwowy, bo te ceny, które widzimy na stacjach benzynowych, one mogłyby być jeszcze wyższe, mogłyby być jeszcze bardziej uderzające w portfele, gdyby nie na przykład uwalnianie rezerw ropy i paliw przez poszczególne państwa świata, czy też przez działania polegające na przykład na ograniczeniu importu przez takie gospodarki jak na przykład Chiny. To były czynniki stabilizujące, które sprawiały, że na przykład ceny ropy udało się okiełznać na poziomie powiedzmy jeszcze akceptowalnym, a analitycy wskazują, że gdyby nie nałożenie się właśnie tych dodatkowych czynników, no to ropa mogłaby kosztować nawet i $200 za baryłkę. Więc szok dla rynku paliwowego byłby wtedy i jeszcze poważniejszy. No i teraz niestety dobijamy powoli do granic możliwości, jeżeli chodzi o działanie tych czynników, co może być bardzo niepokojące, jeżeli chodzi o perspektywy dla także polskiego rynku paliw.
1: Może zabraknąć surowca?
0: Surowca może nie tyle zabraknie, co będzie on po prostu bardzo drogi, ale paliw już jako produktów może zabraknąć. Tutaj przede wszystkim rodzą się obawy o paliwo lotnicze, czyli takie bardziej specjalistyczne, powiedzmy, rodzaje tych paliw. No i oczywiście też powstaje pytanie, co z benzyną, która jest teraz poddawana pod podwójnej presji, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie związane z cieśniną Ormus, ale też jeżeli chodzi o rynek rosyjski, który, no, można powiedzieć, załamał się wewnętrznie pod naporem ukraińskich ataków i ściąga benzynę z innych miejsc na świecie, na przykład z Białorusi, z Kazachstanu, z Indii i przez to po prostu, no, drenuje inne rynki, które dostarczały to paliwo gdzie indziej, więc cały globalny łańcuch dostaw benzyny jest teraz pod ogromną presją.
1: Z kolei też zbliża się sezon huraganów, co może utrudnić eksporty ze Stanów Zjednoczonych.
0: A mamy też jeszcze sezon prac rolniczych, który również powoduje zwiększenie
1: większe
0: zapotrzebowania na
1: zapotrzebowanie.
0: Paliwa w ogóle. Więc to jest naprawdę taka sytuacja, która sprawia, że ta presja jest spora. No i też warto zauważyć, że o ile w pierwszych tygodniach tego kryzysu związanego z Bliskim Wschodem ceny oleju napędowego były istotnie wyższe od cen benzyny, tak teraz te nośniki energii się w zasadzie zrównały cenami na stacjach. Z tego właśnie względu, że benzyna była poddana dodatkowej presji w ostatnich tygodniach, no i jej cena skoczyła gwałtownie, dobijając do poziomu wyznaczonego przez olej napędowy.
1: Czy gdyby został dziś ogłoszony pokój na Bliskim Wschodzie i koniec wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem, to mielibyśmy natychmiastowy efekt w postaci uspokojenia na rynku?
0: Mielibyśmy taki natychmiastowy efekt, ale myślę, że on byłby bardzo zachowawczy, no bo to już nie jest pierwszy pokój ogłaszany w ciągu
1: to
0: ostatnich
1: prawda.
0: 4 miesięcy. Natomiast mielibyśmy pewnego rodzaju otwartą drogę do schodzenia z tym napięciem, jeżeli chodzi o światowe rynki. No ale przede wszystkim takim kluczowym czynnikiem, który byłby brany pod uwagę przez analityków, to jest przywrócenie żeglowności i cieśniny Ormus. Jeżeli tam ruszyłoby faktycznie eksportowanie ropy, surowców, innych paliw,
1: to bylibyśmy
0: no
1: w
0: to
1: domu,
0: wtedy
1: panie redaktorze.
0: tak, trzymam za to kciuki.
1: Czekamy na taką decyzję wiarygodną. Bardzo dziękuję, pan Jakub Wiech, ekspert do spraw
0: dziękuję
1: energetyki i autor podcastu Elektryfikacja, był z nami.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ze mną w studiu pan Maciej Czapluk, analityk do spraw prawnych Polityka Insight. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent w swoim uzasadnieniu tej decyzji mówi i pisze o tym, że no, kreuje nam się jako taki obrońca konstytucyjnej zasady mówiącej o nienaruszalności małżeństwa, zasady tego, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. I tutaj pan prezydent twierdzi, że tym wetem broni instytucji małżeństwa zapisanej w ustawie zasadniczej, a ja się zastanawiam, czy tym wetem jednak systemu prawnego w Polsce nie osłabia, bo no, wydaje się, że nie dostrzega tych potrzeb, które niesie życie.
3: Tak, nie dostrzega. Warto też tu w ogóle na początku powiedzieć, że to już jest drugie weto dotyczące małżeństw.

0: które Karol Nawrocki złożył, że tak powiem. Pierwsze to było to dotyczące rozwiązywania związków małżeńskich poza sądami, tak? W określonych sytuacjach była taka ustawa, która zakładała, że w określonych sytuacjach byłaby możliwość zrobienia tego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, po prostu tak jak jest zawierane małżeństwo też, tak? No bo ono jest zawierane w urzędzie, a rozwiązywane w sądzie. No na to też nie było zgody prezydenta. No ja bym tutaj z punktu widzenia takiego prawnego, w sensie też wypada powiedzieć, że ono było spodziewane, tak? Współpracownicy prezydenta, bo chyba nie on sam, od jakiegoś czasu już sugerowali, ale tak bardzo dobitnie, że, no, że nie będzie zgody Karola Nawrockiego na tę ustawę. No i tak się faktycznie stało. No, z punktu takiego widzenia prawnego, no to warto pewnie tutaj powiedzieć o tych problemach, tak, obiektywnie na przykład, które w przypadku rozwiązywania małżeństw są w sądach, tak, gdzie na te wyroki się czeka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, tak jak mówię, no, spodziewana decyzja i trudno pewnie było oczekiwać od prezydenta czegoś innego w tym wypadku.
1: Osłabia czy wzmacnia polski system prawny tą decyzją?
0: Co do systemu prawnego, to pewnie można by dyskutować. Natomiast no, przede wszystkim to jest moim zdaniem taki wyraz jakiegoś takiego, powiedzmy, nie chcę używać jakichś mocnych słów, tak, ale w stosunku do tych wszystkich osób, których ona ewentualnie ta ustawa by dotyczyła, tak, no nie wiem, choćby te informacje, prawda, medyczne, czy tam kwestie dziedziczenia i tak dalej, to wszystko wymaga jakiegoś uregulowania, które w tym stanie prawnym obecnie, no jest takie niedopowiedziane, tak, trzeba liczyć na to, że nie wiem, lekarz coś powie, że tu, prawda, jakiś inny ukłon zrobi. Ta ustawa miała przynajmniej w jakimś zakresie te kwestie uporządkować, ale nie uporządkuje.
1: Pewnie większość obecna rządząca nie odpuści i do tematu wróci, no bo to jest jeden z takich głównych tematów, który pojawił się w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi przez obecną większość wygranymi. Pytanie do pana jako eksperta, czy można to zapisać w tym projekcie, w tej ustawie w ten sposób, że te rozwiązania będą satysfakcjonujące dla osób, które na nie czekają i strawne dla prezydenta?
0: Nie, wydaje mi się, że to jest niemożliwe i nawet gdyby, znaczy ta ustawa i tak już została bardzo złagodzona względem tego pierwotnego projektu, który się ukazał. Ona nie zyskała akceptacji prezydenta. Znaczy, moim zdaniem to w ogóle też niespecjalnie ma znaczenie, co w tej ustawie jest. W sensie wystarczy jakby samo hasło, które, prawda, politycy opozycji obecnej w przestrzeni publicznej gdzieś tam, prawda, kolporturują, że to jest, prawda, jakieś właśnie osłabianie instytucji małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. No i to już jakby automatycznie, moim zdaniem, wyklucza jakikolwiek podpis, podpis prezydenta pod jakąkolwiek formą tej ustawy.
1: Mamy tę zasadę transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych za granicą. Czy to będzie ta furtka, z której będą korzystały teraz osoby chcące zarejestrować związek partnerski? No, ja wiem, że tutaj upraszczam, ale związek partnerski w Polsce?
0: No, tutaj też pewnie dochodzi po prostu taka kwestia ekonomiczna, tak? No, tych osób, które ewentualnie chciałyby skorzystać, powiedzmy, z takiej formy, nazwijmy to, jakby legalizacji swojego związku. Mm-hmm. Jest tam około 2 milionów, zdaje się, minister Kotula chyba taką liczbę podawała. No, na pewno nie każdego jakby z tych osób będzie stać na to, żeby, nie wiem, wyjechać gdzieś do Niemiec, czy do nie wiem, do Czech, czy do jakiegoś innego państwa, w którym zawarcie takiego związku jest możliwe, a później wrócenie tutaj do Polski, prawda, i dokonywanie tej transkrypcji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, o której też pewnie wypada jakoś wspomnieć, że w tym wyroku TSUE, na który polskie władze między innymi słusznie się powołują, zmieniając te przepisy, no tam jednak jest mowa o tym, że ta para w tym konkretnym przypadku, tak, tam w sensie TSUE położył nacisk na to, że to życie tam, w tym kraju, w którym ten związek został zawarty, musiało być, że tak powiem, realne. W sensie, że te osoby ileś tam czasu na przykład musiały faktycznie żyć.
1: Czyli nie jest tak, że wyjeżdżamy tam, zawieramy małżeństwo i wracamy do domu.
0: Nieładnie mówiąc, takiej turystyki małżeńskiej, tak? Jest z kolei wyrok, z tego co kojarzę, tylko już nie pamiętam z jakiego miasta, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego już w Polsce, który w zasadzie jakby pominął trochę.

0: to, o czym mówił Cue. W sensie powiedział, że okej, jakby związek zawarty za granicą jest okej, jeśli został zawarty legalnie, można go tutaj dokonywać transkrypcji, tak? Natomiast to jest wyrok jednego sądu wojewódzkiego administracyjnego w Polsce, no a tam jest jednak wyrok Cue. Też nie wiadomo na szerszą skalę, jak polskie sądy podchodziłyby do tego, do takiej sytuacji, kiedy na przykład masowo by wzrosła liczba takich przypadków, tak, że jakaś para wyjeżdża gdzieś za granicę, po czym przyjeżdża do Polski, no i tutaj chce dokonywać tej transkrypcji.
1: To a propos TSUE. Pochylmy się nad tym ostatnim wyrokiem, ostatnią decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To orzeczenie, to postanowienie udzielone na pytanie Sądu Najwyższego w Polsce dotyczyło testu bezstronności i niezależności sędziego z wymogami unijnego prawa. Kto w Polsce jest sędzią w myśl tego ostatniego postanowienia TSUE?
0: To orzeczenie wprost nie mówiło o tym, kto w Polsce jest sędzią. Znaczy, może jakbyśmy się odrobinę cofnęli i chwilę porozmawiali więcej o tym, o czym pani redaktor już zaczęła, czyli o tym teście niezależności. Tak? No to jest taka instytucja wprowadzona do polskiego prawa za czasów PiSu, który, mówiąc w skrócie, chciał się jakoś dogadać z Komisją Europejską i wprowadził taki mechanizm, prawda, no w związku z tym, że był ten kryzys praworządności, właśnie nie było do końca wiadomo, czy ci sędziowie powoływani przy udziale tej wadliwej Krajowej Rady Sądownictwa to są sędziami, czy nie są. No i PiS wtedy wprowadził, licząc na pewne ustępstwa, jeśli chodzi o środki unijne, wprowadził taki mechanizm, który miał pomóc właśnie rozstrzygać, jakby, czy ten sędzia to jest prawidłowo powołany, czy nieprawidłowo. Natomiast skonstruował ten mechanizm w taki sposób, no, który faktycznie uniemożliwiał jakby realną kontrolę, tak? Bo tam trzeba było wykazać, po pierwsze, jakby, czy cały czas trzeba teoretycznie, no bo ta instytucja cały czas w polskich przepisach jest, że tam trzeba było po pierwsze wykazać jakby nieprawidłowości w procesie powoływania danego sędziego przez tą Krajową Radę Sądownictwa, ale co więcej, to trzeba było też wykazać wpływ tych nieprawidłowości na rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie. No to jest ogólnie jakby bardzo trudne do przeprowadzenia, tak? Żeby jakby skonkretyzować tą nieprawidłowość, która, nie wiem, mogła mieć na przykład miejsce 3 lata wcześniej, do konkretnej sprawy, tak? No w związku z czym ten mechanizm, no, średnio jakby... On oczywiście celowo został tak przez PiS zaprojektowany, żeby utrudnić maksymalnie z niego korzystanie. No i w tym wyroku, od którego zaczęliśmy teraz, tym z wczoraj, TSUE powiedział, że w określonych sytuacjach już sam fakt powołania przez tą wadliwie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa może świadczyć o tym, że dany sędzia nie daje tam rękojmi niezależności, prawda, i obiektywności. I to jest wyrok na pewno istotny z punktu widzenia takiego, powiedzmy, zlotu ptaka, nazwijmy to, na ten polski wymiar sprawiedliwości, czy na polskie sądownictwo. Natomiast wydaje mi się, że jego takie, powiedzmy, faktyczne przełożenie na te sprawy, które się dzieją w Polsce, no będzie niestety niewielkie.
1: Waldemar Żurek już mówi o tym, że to jest wyrok i orzeczenie przełomowe i zielone światło do tego, żeby zmieniać system sądownictwa w Polsce, tak jak to Waldemar Żurek i obecna większość rządząca sobie wymyśliła i zaplanowała. Z kolei opozycja twierdzi, że wręcz przeciwnie, że to orzeczenie jeszcze bardziej zaciemnia cały obraz i bardziej jeszcze komplikuje całą sytuację.
0: To są prawdopodobnie takie reakcje, których można się było spodziewać w zależności od rozstrzygnięcia jakby z jednej albo z drugiej strony.
1: No jak to z wyrokami w sądzie, prawda? Jedna strona zadowolona,
0: tak.
1: Druga nie.
0: No bo jakby każdy ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości, on jest taki, że no jakby TSUE podsuwa pewne wskazówki, pewne podpowiedzi, jak pewne rzeczy, nie wiem, rozumieć, jak postrzegać, jakie decyzje wydawać. Natomiast na końcu, to jest zresztą też w tym wyroku, no że to ten sędzia na końcu, do którego trafi konkretna sprawa, no to on musi podjąć tę decyzję, tak? Czy ten, powiedzmy, czy ten sędzia, nie wiem, podlega wyłączeniu na przykład z powodu powołania przy udziale tej wadliwej Krajowej Rady Sądownictwa, czy nie. No i teraz no, to trafi do sędziów, których to, powiedzmy, po części dotyczy albo nie dotyczy, tak? No i tu można się spodziewać, że no, rozstrzygnięcie będzie trochę zależne od tego, no bo sędzia, który sam przeszedł procedurę, powiedzmy, przed tą wadliwie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa, no on powie, że no nie, no to nie zastosuje tego wyroku, bo on wykracza, powiedzmy, poza traktaty czy jakiekolwiek inne uzasadnienie, tak? Sędzia, który sędzia, no też nie lubię tego określenia, ale powiedzmy, ten stary sędzia, na przykład, który to dostanie, no on powie, że nie, no TSUE dobrze orzekł, trzeba zastosować, tak? No więc wydaje mi się,

0: że ten wpływ na końcu no, będzie stosunkowo niewielki. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, z punktu, z lotu ptaka, z góry patrząc, no to jest to niewątpliwie orzeczenie istotne.
1: Jak to jest możliwe, że ten system jeszcze się nie wywrócił o własne nogi? Mam na myśli system sądownictwa w naszym kraju. Po tych wszystkich perypetiach, po tych wszystkich wyrokach, orzeczeniach, różnych decyzjach wydawanych przez różne kwora, że to jeszcze jakoś funkcjonuje, panie redaktorze. To jest niesłychane i pewnie duża zasługa jest w tym ludzi, którzy no, na co dzień się tym faktycznie zajmują, zakładają togi, zakładają łańcuchy, siadają do biurek i to wszystko ciągną, no też na swoich barkach to dźwigają i też to jest ich również osobista odpowiedzialność w podejmowaniu tych trudnych decyzji.
0: Tak, jak najbardziej. No to jest niewątpliwie no bardzo trudna sytuacja, tak? I jakby ja bym nie chciał tutaj stawać absolutnie po którejkolwiek ze stron, a już na pewno nie po tej, w sensie że jakoś broniącej, powiedzmy, tej wadliwej Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast no, chyba to jest tak, że faktycznie jakby te środowiska, nazwijmy to takie najbardziej walczące, powiedzmy, czy z jednej, czy z drugiej strony, o tą sytuację, powiedzmy, w wymiarze sprawiedliwości, no to one są głośne, o nich się słyszy, natomiast w całej tej masie jakby tego wymiaru sprawiedliwości, no one chyba nie są aż tak liczne, w sensie jakby na przykład, nie wiem, no możemy tutaj przywołać przykład Justiti, tak, tego największego stowarzyszenia sędziowskiego, no ono ma tam, zrzesza ponad 3000 sędziów. Natomiast no, można założyć, że ogólnie ci sędziowie, pomimo tego całego bałaganu i pomimo ich jakby niechęci do tego stanu prawnego, który PiS w trakcie swoich rządów ukształtował, no oni jednak pracują w tych sądach. Oni orzekają, oni wydają te wyroki i tak dalej, i tak dalej. Tak? W sensie to nie jest tak, że oni jakby nie zgadzając się z tym, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, no to mówią, że no to my to już nie orzekamy, nie pracujemy, dopóki to nie zostanie uregulowane. Tak? No, trochę to wymaga na pewno takich jakichś wewnętrznych kompromisów, ale, no, ale tak jak pani redaktor powiedziała, no, to jest odpowiedzialność tych ludzi, tak? I na końcu ten człowiek, który do tego sądu idzie, no to nie widzi całej tej otoczki, tylko widzi tego jednego sędziego, czy trójkę sędziów, która wydaje orzeczenie w jego sprawie, tak? No i to też jest jakby po stronie właśnie sędziów, no jakaś taka prawdopodobnie potrzeba no po prostu zakończenia sprawy tego człowieka, który na nią czeka, tak? Dla którego to może być jakaś często kwestia no, fundamentalna, nie wiem, jakiegoś majątkowa, prawda, czy rodzinna, czy jakakolwiek inna. No więc no tak to niestety się w Polsce toczy już od jakiegoś czasu.
1: Pan Maciej Czapluk, analityk do spraw prawnych Polityka Insight.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10. Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

Tu program pierwszy Polskiego Radia Aktualności Jedynki. Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk pozytywnie ocenił zapowiedź prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że otworzy archiwa związane ze zbrodnią wołyńską. Mają też być kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Ten temat zbiegł się w czasie z odnalezieniem w Woli Ostrowieckiej szczątków kolejnych ofiar. Z kolei

0: I w lesie niedaleko cmentarza w Ostrówkach odkryto mogiłę ze szczątkami jednej osoby, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
1: Ujawnione szczątki zostały podjęte, zabezpieczone i przekazane do oględzin. Ze wszystkich szkieletów, które zostaną podjęte, zostanie pobrany materiał kostny do badań genetycznych.
0: Do tej pory odnaleziono szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. Sejm opowiedział się za wyborem Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym odrzucił kandydaturę Adama Borowskiego, którą zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.
2: Decyzję posłów poprzedziła burzliwa debata. Rządzący i opozycja wzajemnie podważali kompetencje konkurencyjnych kandydatów. Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że Adam Borowski nie ma kwalifikacji do tego, aby zostać rzecznikiem.
3: Nie ma po pierwsze wykształcenia prawniczego i nie ma też wiedzy prawniczej.
2: Sebastian Kaleta z PiS zarzucał kandydatce koalicji rządowej, że będzie działać w interesie władzy przeciwko obywatelom.
4: Jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram ostrożnie komentowała decyzję Sejmu.
5: Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością.
2: Teraz nad wybraną przez Sejm kandydaturą będzie głosował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie zakończyło sporu o stowarzyszenia wewnątrz partii, przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. 31 lipca Mateusz Morawiecki zaprasza zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Rozwój plus Wy.
6: Spotkanie trwało 2,5 godziny, jednak decyzja o ultimatum, które wystosowało prezydium PiS, nie została cofnięta. Rafał Bochenek w mediach społecznościowych napisał, że parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń do czwartku. Do prezesa Kaczyńskiego list skierowało 45 posłów i europosłów PiS. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaapelowali o jedność, ale też ponowne dotarcie do tych grup wyborców, które w ostatnich latach utraciły zaufanie do partii i odeszły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Ponad 5 tysięcy osób zginęło w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca. Rannych zostało prawie 17 tysięcy osób, a drugie tyle nie ma swoich domów. Według oficjalnych rządowych danych w kraju funkcjonuje ponad 100 obozów przejściowych. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych wciąż znajduje się 30 tysięcy nazwisk osób, z którymi nie ma kontaktu. Coraz więcej zwierząt trafia do schronisk w wakacje. Pod koniec czerwca w opolskiej placówce były 34 psy, a teraz jest ich 51. Pracownicy przytuliska nie odpoczywają w wakacje, mówi Aneta Dominik z opolskiego schroniska.
7: Znajdują ludzie w różnych miejscach, nie wiem, w lesie, fosie. Ostatnio była historia, że pani po prostu zadzwoniła i była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić. Potrzebujemy wsparcia. Mamy starsze psiaki, które muszą być na karmie gastro. Jest to karma gastro i mokra, i sucha dla psów. I karma pasztyciki dla kociąt. No, bo mówię, mamy 105 kotów.
0: Schronisko zachęca również do regularnego wyprowadzania psów na spacery, poświęcania im czasu i pomocy w socjalizacji. Poza tym zapasy jedzenia dla zwierząt szybko się kurczą. Informacje na temat, jak wesprzeć zwierzęta, można znaleźć w mediach społecznościowych schroniska w Opolu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Te ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. A w dzień w wielu miejscach, zwłaszcza na południu i wschodzie, będzie padać i przejdą burze. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich, 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.

0: żeby ratować partię?
1: Znaczy, pierwsze odniosę się do tego, że nie wybacza. Otóż oczywiście, że wybacza, dlatego że przecież były trzy frondy, takie rebelie w PiS-ie. W 2007 roku to była Polska Plus, w 2010 roku to było PJN i w 2011 roku to była Solidarna Polska. Wszystkie zakończyły się klęską i duża część jednak działaczy z tych trzech ugrupowań wróciło na łono partii matki, więc jeśli to jest potrzebne Jarosławowi Kaczyńskiemu, to potrafi wybaczać.
0: No zresztą jego reakcje po tym, jak Mateusz Morawiecki założył swoje stowarzyszenie, też były odmienne od tych ostatnich, prawda? Najpierw mogliśmy mieć wrażenie, że jednak dał Morawieckiemu szansę.
1: Ale też dał ultimatum, które zostało kilka miesięcy temu zlekceważone.
0: Ale potem się z niego wycofał.
1: Tak, zostało zlekceważone. Premier czy prezes Kaczyński robił dobrą minę do złej gry, dlatego że wtedy w momencie tej niesubordynacji Mateusza Morawieckiego powiedział, że to w sumie dobrze, że teraz partia będzie miała dwa płuca. Ale jak mówię, było to robienie dobrej miny do złej gry, dlatego że rzeczywiście i tutaj premier ma rację. Partia się rozsypuje Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nigdy nie było tak jawnego lekceważenia jego komend przez na przykład wiceprezesa partii. Owszem, był sprzeciw, ale to już jakby w wykonaniu tych, którzy odeszli z PiS-u. Natomiast nie pamiętam, żeby ktoś tak jawnie, no, użyję mocnego słowa, kpił z przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, jak teraz to robi Mateusz Morawiecki i jego środowisko. W moim przekonaniu prowadzi to do nieuchronnego jednak rozpadu tej formacji. Oczywiście o końcu PiS-u mówiono od samego początku powstania tej partii i te prognozy się nie sprawdzały. Natomiast dzisiaj mamy, no, niespotykany do tej pory kryzys w tej partii, który w moim przekonaniu zaowocuje prawdopodobnie wyrzuceniem Mateusza Morawieckiego z partii, dlatego że to w chwili obecnej jest lepsze dla Jarosława Kaczyńskiego, niż gdyby Mateusz Morawiecki odchodził z partii na przykład na 6 miesięcy przed wyborami. Dlatego że wtedy byłby pewien efekt świeżości, który zawsze jest oczekiwany przez wyborców, i wiele inicjatyw udawało się dlatego, że były ogłaszane na krótko przed wyborami. Natomiast rozstanie teraz między PiS-em a frakcją Mateusza Morawieckiego wskazywałaby to środowisko byłego premiera na funkcjonowanie przez kilkanaście miesięcy bez finansowania publicznego, na utratę właśnie tego efektu świeżości czy nowości. Więc w moim przekonaniu to drugie ultimatum, to sprzed dwóch dni Jarosława Kaczyńskiego, już jest poważne. To raczej zmierza ku temu, że Jarosław Kaczyński chyba podjął decyzję, że dłużej tak być nie może.
0: A jaki największy, najważniejszy błąd popełnił pana zdaniem Jarosław Kaczyński względem Mateusza Morawieckiego? To Przemysław Czarnek?
1: Trudno powiedzieć. Na pewno powierzenie misji odgrywania roli premiera przez Przemysława Czarnka...
0: Odgrywanie roli premiera?
1: Tak, no bo on jest takim premierem in spe, ale no wiadomo, że premierem nie jest i być może w ogóle nie zostanie, ale to na pewno musiało, no, jakby uderzyć w Mateusza Morawieckiego, który ma wszystkie papiery do tego, żeby walczyć o najwyższe stanowiska zarówno w partii, jak i później w państwie, jeśli PiS wróciłoby do władzy. Więc na pewno być może to była kropla przelewająca czarę goryczy, ale myślę, że już wcześniej Mateusz Morawiecki rozumiał, że gdyby obecnym kursie PiS-u jego rola maleje, dlatego że jeśli ten kurs jest na prawo po to, żeby zdobywać wyborców obu konfederacji, co zresztą niespecjalnie wychodzi, to jest inna sprawa, możemy o tym porozmawiać, no to jego rola przestaje być istotna. Znaczy wtedy raczej tacy politycy właśnie jak pan Czarnek, politycy dawnej Solidarnej czy Suwerennej Polski, oni jakby akceptują ten hals na prawo. Natomiast Morawiecki staje się w jakimś sensie nawet obciążeniem dla partii. I on rozumiał, że w tej rozgrywce, jeśli dalej tak pójdzie, no to on po prostu po ewentualnych wygranych przez PiS wyborach w 2027 roku nie będzie się liczył w rozgrywce, dlatego że wówczas PiS będzie negocjowało z konfederacjami, być może z jedną, być może z dwoma, w których to konfederacjach Mateusz Morawiecki nie jest specjalnie lubiany.
0: Efekt czy

0: efekt Czarnka, prawda? Łatwo z efektem pomylić. Ale od efektu do efektu, kto wie, czy nie blisko. Wszyscy obserwujący polską politykę widzą, że operacja Czarnek na premiera nie przynosi efektów. Tak pisze pan w swojej opinii dla Wirtualnej Polski. To jest operacja obarczona błędem z samego założenia?
1: Sam pomysł nie był głupi w moim przekonaniu. To znaczy, no jeśli to jest tak, że w ciągu ostatnich 2 lat pewna część wyborców PiSu z 2023 roku odeszła do obu konfederacji, zwłaszcza do konfederacji Brauna, bo tam są badania, które pokazują, że mniej więcej połowa wyborców, obecnych wyborców czy zwolenników konfederacji Korony Polskiej to są byli wyborcy PiSu, więc sam koncept nie był zły. Natomiast coś poszło nie tak. Albo to jest kwestia tego, że wyborcy, ja bym położył jakby nacisk na 2 kwestie przede wszystkim. Znaczy, pierwsze to jest to, że wyborcy, widząc dzisiaj ten antyukraiński skręt PiSu, rozumieją, że to nie jest wiarygodne, dlatego że trzeba to oddać i Jarosławowi Kaczyńskiemu, i Andrzejowi Dudzie, że na początku tego konfliktu zachowywali się tak, jak trzeba. To dzięki nim w dużej mierze Europa Zachodnia przestała myśleć w kategoriach, że będziemy w dalszym, że udamy, że to się nie stało, że ta agresja nie ma miejsca. Uwierzymy, że to jest jakaś tam akcja specjalna czy operacja specjalna i będziemy robić z Rosją interesy as usual. Natomiast dzięki, i naprawdę to nie można nie docenić roli Polski w tych pierwszych dniach wojny, gdzie po pierwsze wspierała czynnie, ale również finansowo i militarnie Ukraina, a po drugie budziła pewnego ducha oporu na Zachodzie. Dzisiaj on jest obudzony, więc być może dlatego w ogóle już my się troszkę mniej liczymy, natomiast to naprawdę trzeba było docenić. I teraz wyborcy tych obu konfederacji, po których idzie premier INSPE Czarnek, pamiętają, to nie było dawno, to było przez 4 lata temu, jak bardzo proukraińskie stanowisko zajmowało wówczas PiS.
0: Tak, to dzisiaj 2022 rok, prawda? I tak. Tu może nam coś nie grać.
1: Tak, tutaj jak gdyby, o ile obie konfederacje były od początku antyukraińskie, może nie aż tak otwarcie jak dzisiaj, bo dzisiaj już pewna bezczelność stała się normą, ale no, trzeba przyznać, że obie konfederacje od początku były sceptyczne wobec tej pomocy, no to one dla wyborców są bardziej wiarygodne w tej antyukraińskości niż PiS, które, jak mówię, 3-4 lata temu zajmowało zupełnie inną, w moim przekonaniu bardziej przyzwoitą pozycję. I drugi aspekt tego niepowodzenia misji Czarnka to jest sam Czarnek. To znaczy, ja posłużę się takimi kategoriami mało politologicznymi, przyznam, ale po prostu jest tak, że niektórych polityków się lubi za to, jak się wypowiadają, jak wyglądają, jak się zachowują. I czasami nawet to działa ponad podziałami politycznymi.
0: Są nawet wtedy, kiedy przekraczają jakieś granice, prawda? To im odpuszczamy. A Przemysław Czarnek?
1: Tak, a Przemysław Czarnek w moim przekonaniu do tych polityków nie należy. On ma w sobie coś, mówię tutaj bardzo osobiste, więc proszę naszych słuchaczy o to, żeby skonfrontowali to z własnymi odczuciami. On ma w sobie coś odpychającego. I być może to jest po prostu kwestia, jak mówię, mało politologiczna, natomiast to nie oznacza, że ona nie jest prawdziwa. Że,
0: no ale odbieramy polityków wszystkimi zmysłami, prawda? I działają na nas werbalnie, niewerbalnie. Pan pisze w tym komentarzu o bucie, pewności siebie i o chamstwie wręcz. No może wydaje się panu profesorowi, że jest przez to taki inny niż wszyscy.
1: Aż tak bym nie poszedł daleko, że on jest inny niż wszyscy, bo on jest podobny do wielu innych polityków.
0: Nie, no bo inni próbują być
1: mili,
0: tak? Przypodobać się. A pan profesor Czarnek, nie podoba mu się OZE, to idzie mocno, chociaż nie zdejmuje z dachu, bo pan mówi o niekonsekwencjach. Ja bym dodała jeszcze do tego coś, bo oprócz OZE, którego jak kandydat na premiera nie zdejmuje ze swojego dachu, ale wie pan, co bym jeszcze do tego dołożyła? Konsekwencje pewnego stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w sprawie SAFE, którego Przemysław Czarnek może ponosić konsekwencje. Bo najpierw czy Błaszczak, czy inni byli hura optymistyczni, teraz jesteśmy przeciw i ludzie mogą tego nie rozumieć. I Przemysław Czarnek może za to obrywać.
1: Tak, tak.

0: Oczywiście. To podejmę dwa wątki. Pierwszy, który pani powiedziała, a zacznę od drugiego jeszcze, czyli trzeciego w kolejności argumenta, mianowicie no po prostu Czarnkowi też nie służy ta rebelia, od której zaczęliśmy. Bo gdyby Morawieckiego czy jego środowiska, bo gdyby partia była zwartą pięścią, jak mi to mówić, to być może to dzieło Czarnka, czy ta misja Czarnka byłaby jakby no bardziej obfitująca w sukcesy. Natomiast w związku z tym, że ta partia jest w kryzysie i duża część wyborców to postrzega, pomimo właśnie tych buńczucznych deklaracji liderów PiS-u, że wszystko jest w porządku i tam oddychamy dwoma płucami, to też może wprawiać takie wrażenie, że ta buta i pewność siebie Czarnka jest niczym niepodszyta. Natomiast wracając do pani koncepcji, czy mogłaby pani ją przypomnieć, bo ona była ciekawa.
1: A ja zapomniałem. A propos niekonsekwencji, dołożyłabym do tego to, czego pan profesor Czarnek nie zdejmuje z dachu, chociaż krytykuje, i dodałabym do tego sejf i stanowisko całej partii Hura Optymistyczne jeszcze pod koniec ubiegłego roku. No a teraz mamy być pod niemieckim butem, a tu ani buta, ani sznurowadeł, jak ja czasem mówię, w zestawieniu tych umów w ramach sejf nie ma.
0: Tak, mnie to ciekawie, podzielam pani intuicję, dlatego że kwestia bezpieczeństwa jest jakby prymarną potrzebą człowieka od czasów wczesnoczłowieczych, jak i przedczłowieczych. Ja akurat zajmuję się taką aplikacją, naukowo zajmuję się aplikacją takich narzędzi biologicznych do rozumienia procesów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem politycznych zachowań. Natomiast i to wpisuje się w to. To znaczy, że to, co jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia przeżycia i przekazania swojego genotypu, to jest kwestia bezpieczeństwa. I my jesteśmy uczuleni na niebezpieczeństwo, dlatego że strachliwość była premiowana w procesie ewolucji. Czyli ci, którzy się niczego nie bali, wyginęli. My wszyscy jesteśmy potomkami raczej tych, którzy jak widzieli poruszającą się trawę, to raczej 100 razy uciekli bez sensu, niż raz nie uciekli i z tej trawy wyłonili się lew. Więc my mamy taką tendencję do po pierwsze budowania pewnych lęków, które jak gdyby na zapas, ponieważ to jest ewolucyjna adaptacja. Lepiej było bać się niepotrzebnie 10 rzeczy, niż zlekceważyć jedną naprawdę istotną. Dlatego na przykład są takie statystyki, które mówią, że 80% naszych lęków nigdy się nie sprawdza. I teraz wracając już do polityki. Bezpieczeństwo jest taką prymarną potrzebą. Bezpieczeństwo oczywiście zewnętrzne, wewnętrzne, zdrowotne, różnie rozumiane. I jeśli jest tak, że dzisiaj ten straumatyzowany naród, którym jesteśmy, bo taka była nasza historia w ciągu ostatnich co najmniej 200 lat, gdzie w polskim społeczeństwie jest bardzo niski poziom zaufania, chęci zrzeszania się tak zwanej sztuki asocjacjonizmu, wiary w innego człowieka, bo to są naprawdę w Polsce są jedne z najniższych wyników w tych kategoriach w całej Europie, no to jeśli ci wyborcy straumatyzowani widzą, że można wziąć jakieś 200 miliardów na bezpieczeństwo i nagle partia, w której oni pokładali nadzieję, mówi, że nie, że chociaż wcześniej mówiła, że tak, to rzeczywiście mają prawo być skołowani i uznawać, że inni są warci ich poparcia, a nie partia, która w sytuacji, kiedy mamy bezprecedensową szansę na dozbrojenie naszej ojczyzny, sprzeciwiają się temu.
1: No oczywiście. Tak, i zmienia zdanie dla jakiejś politycznej korzyści. Pozwoliłam sobie panu wejść słowo, bo zostało nam 1,5 minuty, a chcę pana zapytać koniecznie. Jestem ciekawa pana refleksji, co dalej z Mateuszem Morawieckim?
0: W moim przekonaniu, chociaż to są ryzykowne prognozy, ale jeśli pani pyta, a mamy minutę, to powiem w ten sposób. W moim przekonaniu dojdzie do przesilenia, które jest zwiastowane już od wielu miesięcy. Natomiast w moim przekonaniu tutaj Jarosław Kaczyński zrozumiał to, że jemu się bardziej opłaca dzisiaj wyrzucić Morawieckiego, niż czekać na jego odejście na pół roku przed wyborami, co tłumaczyłem, dlaczego tak się dzieje. I to oznacza wobec tego, że Mateusz Morawiecki prawdopodobnie będzie zakładał własną partię, której ja, mówiąc szczerze, niespecjalnie wróżę powodzenie, dlatego że nikt nie czeka na skruszonych pisowców. Znaczy ja dzisiaj nie widzę wyborców, którzy poparli jakąś partię, która będzie zarówno w opozycji wobec PiS-u, jak i wobec koalicji rządowej i że ma przetrwać ta partia przez następne kilkanaście miesięcy, jak mówię, bez wsparcia finansowego z budżetu państwa i bez tego efektu świeżości, o którym mówiliśmy. Także ja uważam, że ta partia raczej poniesie klęskę.

0: Nie twierdzę, że ona spadnie poniżej 5%, chociaż to w moim przypadku też jest możliwe, ale na pewno nie będzie konkurencją dla Konfederacji i dla PiS-u. Jeśli to powstanie czwarta formacja prawicowa na polskiej scenie politycznej, to w moim przekonaniu za 10 miesięcy ona będzie najsłabsza z tej całej czwórki.
1: Dziękuję za komentarz, profesor Marek Migalski, politolog z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Z nami profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Kłaniam się nisko, pani redaktor.
1: Donald Trump w orędziu zmienionej nocy wyraźnie oskarża Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory. Mówił o działaniach tak zwanych deep state, które jego zdaniem miały wpływać na procesy wyborcze. Czy ja mam dobre wrażenie, panie profesorze, że jeśli Donald Trump tego nie wiedział, to ja się dziwię, że on o tym nie wiedział albo że tego nie przypuszczał?
3: Wszyscy najwięksi gracze światowej sceny geopolitycznej wykonują dokładnie te same ruchy, tyle tylko, że nikt o tym oczywiście publicznie nie mówi i zdarzają się czasem w przestrzeni publicznej takie dosyć sarkastyczne stwierdzenia, że kto jak kto, ale Amerykanie nie powinni zarzucać innym i mieć pretensji do innych, na przykład do Chin czy Rosji, że Chiny bądź Rosja wtrącają się w jakikolwiek sposób w wybory amerykańskie, bo Amerykanie od zawsze wtrącają się w wybory w bardzo wielu państwach świata. Cała Ameryka Środkowa oraz Południowa jest tego najlepszym przykładem.
1: Ale panie profesorze, ja sobie pozwolę...
3: Jest to wysokiej klasy hipokryzja, po prostu.
1: Wejść panu w słowo, bo te działania w naszym kraju to nie było deep state, tylko to był official state. Nie wiem, czy jest takie określenie, ale w ogóle się pan prezydent nie wahał, wskazując kandydata i ciesząc się, że wygrał dzięki jego poparciu.
3: Jest to przykład takiej sytuacji, w której ktoś pewnie doszedł do wniosku, o ile ktoś się nad tym rzeczywiście głębiej zastanowił, że prościej będzie zamiast stosować techniki znane z czasów decyzji Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej, bądź też sprzed pierwszej kadencji Trumpa, prościej jest zwyczajnie, otwarcie i oficjalnie powiedzieć: popieram tego pana. Rzeczywiście to się dzieje, natomiast w takiej sytuacji zdarzą się oczywiście komentarze, że ktoś w nasze sprawy się wtrąca, ale one natychmiast zostaną przykryte innymi, znacznie ważniejszymi sprawami. Koniec końców polityka międzynarodowa ma to do siebie, że dobrze jest mieć za partnera w innym państwie osobę, z którą czuje się jakąś wspólnotę intencji, ideologii, jakiś flow czasem, bo potem łatwiej o pozyskanie sojusznika bądź utrzymanie go. Także to jest naturalny element polityki i wydaje mi się, że kiedy czyni się to publicznie, to przynajmniej wszyscy wiedzą i widzą, co się dzieje. Gorzej, kiedy to dzieje się rzeczywiście na poziomie deep state, a tak się dzieje też bardzo, bardzo często.
1: Chińska Republika Ludowa przeprowadziła coś, co uważa się za największy wyciek danych wyborczych w historii, skutkujący nielegalnym pozyskaniem przez Chiny 220 milionów plików amerykańskich wyborców. Posłuchajmy, bo to są słowa samego prezydenta Trumpa, to go zacytujmy.
4: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
1: Ten wyciek skutkujący nielegalnym pozyskaniem przez Chiny 220 milionów plików amerykańskich wyborców. Informacje te obejmują nazwiska, adresy, numery telefonów, preferencje partii politycznych oraz inne wrażliwe dane, które byłyby potrzebne do rejestracji do głosowania i angażowania się w inne niecne działania, co jest dokładnie tym, co się działo. No tak, to sam Donald Trump, który uważa, że amerykańskie, albo przytacza pewne dane, że amerykańskie agencje szpiegowskie w 2020 roku odkryły, że dane dziesiątków milionów wyborców w 18 stanach zostały kupione, skradzione lub zhakowane przez Chiny, ale ówczesne władze USA ukrywały ten fakt. Co jest gorsze, że Chińczycy kupili, czy że władze ukrywały, panie profesorze?
3: Polityka...

0: Międzynarodowa jest strasznie brudna. Musimy o tym pamiętać, bo jeśli oczekujemy, że jest to czyste i etyczne, to jesteśmy zwyczajnie naiwni, a to czy spróbujemy wyważyć i ocenić, co jest nieco gorsze, a co nieco mniej złe, chyba nie ma znaczenia. Grunt, żebyśmy mieli świadomość tego, że tego typu procesy się dzieją. A kiedy słyszę to, co mówi Kiedy słyszymy to, co mówi Donald Trump w kontekście zdarzeń bieżących, no to ja śpieszę przypomnieć, że ten sam Donald Trump w swojej kampanii w roku 2016 wykorzystywał dane zhakowane bądź kupione od dostawców mediów społecznościowych, w tym od Facebooka. Słynny skandal Cambridge Analytica, opisany przepięknie przez młodego chłopaka, który Brytyjczyka, nazwiskiem Chris Wiley, w przetłumaczonej na język polski książce, tytuł oryginalny został zachowany, brzmi on Mindfuck. Chris Wiley opisuje w absolutnych detalach to, w jaki sposób tak zwanym mikrotargetingiem, a więc adresowaniem przekazów dedykowanych pojedynczym osobom, takich przekazów, które zwolenników Trumpa skłonią, żeby koniecznie stawili się przy urnach, a przeciwników Trumpa skłoniły do tego, aby zostali w domu, a tych wahających się oczywiście, aby głosowali na Trumpa. To stało się w pewnym momencie wiedzą publiczną, ale my szybko zapominamy o takich rzeczach, a Trump, którego sztab wyborczy korzystał z tego typu brudnych narzędzi, został prezydentem. Nikt mu tej prezydentury przecież nie odebrał w momencie, kiedy stało się wiedzą publiczną to, co się wówczas działo, ale przecież takie mamy realia i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, i w innych miejscach na świecie. W tym momencie on wychodzi i mówi, ukradliście nam coś. Tak, oni ukradli. Trump też kradł.
1: Pytanie, kto jest w tym złodziejstwie skuteczniejszy, prawda? I kto sobie lepiej radzi, kto wykorzystuje lepsze narzędzia, bo one są cały czas udoskonalane. No ale nie ma się co obrażać, panie prezydencie Trump, na Chiny, skoro, prawda, działamy podobnie. Panie profesorze, co się dzieje z naszym przekonaniem o Stanach Zjednoczonych jako kraju wolności obywatelskich i tak dalej, skoro w 25 z 36 badanych krajów więcej osób ma pozytywne zdanie o Chinach niż USA, to jest sondaż Pew Research Center. No my się trochę różnimy, my tutaj w Polsce, ale upada mit Stanów Zjednoczonych jako państwa założycielskiego dla wielu wartości demokratycznych?
0: Z przykrością muszę się z panią zgodzić, pani redaktor. Znaczy generalnie jest przyjemnością zgadzać się z innymi, natomiast tym razem jest to przykre, myślę, dla nas obydwojga i dla wielu innych osób, które obserwują to, co dzieje się w świecie. A ten mit rzeczywiście upada, dlatego że Stany Zjednoczone pod wodzą obecnego prezydenta w sposób jawny, powiedziałbym wprost bezczelny, depczą prawa, których rzecznikami Stany Zjednoczone przynajmniej nominalnie były przez długi, długi czas. Jeśli przyjrzeć się krótkiej historii obecnej kadencji prezydenta Trumpa, no to przecież mieliśmy już kilka interwencji międzynarodowych na dużą skalę, plus kilka pomniejszych i mnóstwo gróźb pod adresem innych państw, w tym, uwaga, swoich sojuszników, myślę tutaj oczywiście o Danii w kontekście Grenlandii, i całego szeregu działań, jesteśmy świadkami działań, które stoją w absolutnej sprzeczności z logiką funkcjonowania wspólnoty międzynarodowej. Także tutaj za ten dość radykalny spadek ocen większości państw w badaniach, które pani cytuje, ja bym odpowiedzialnością obarczał bezpośrednio obecnego prezydenta.
1: Który jest z siebie dumny? Ja myślę, że nie jest to poza. On jest autentycznie z siebie dumny. Jednym z obszarów, w którym Stany Zjednoczone w tym badaniu nadal otrzymują wyższe oceny niż Chiny, jest kwestia wolności osobistych, ale trudno mieć niższe oceny w tej sprawie niż Chiny.
0: Da się mieć oceny niższe niż Chiny. Wystarczy pojechać do Korei Północnej, to fakt znany powszechnie, albo do
1: No ale w takim zestawieniu to Stany Zjednoczone nie chciałyby funkcjonować. Chiny, Korea Północna, Stany Zjednoczone.
0: Zdecydowanie nie. Natomiast tutaj Trump swoimi decyzjami zdecydowanie zaczyna się wpisywać w pejzaż tych państw, które mają charakter jednoznacznie autorytarny.

0: autorytarny. No przecież to, co wyprawia na ulicach amerykańskich miast ICE, służba imigracyjna, woła o pomstę do nieba. Przecież ci ludzie potrafią w trybie łapanki, która przypomina trochę bardziej Warszawę 43 roku niż wolny świat 2026 roku, zgarnąć z ulicy człowieka, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, posiada paszport, posiada social security number i wrzucić go w samolot i wywieźć za granicę. Przecież takie przypadki zostały udokumentowane.
1: Albo go zastrzelić, no panie profesorze, albo go zastrzelić.
0: Albo go zastrzelić.
1: Po prostu.
0: Cóż, łącząc dwa poprzednie pani pytania, czy kwestie, które pani poruszyła, no cóż, pan prezydent Trump jest osobą szalenie narcystyczną i powiedziałbym niestabilną emocjonalnie. No jeśli potrafi niemal na tym samym wdechu powiedzieć, że osiąga sukces w negocjacjach z Iranem i jednocześnie zlecić przeprowadzenie kolejnego ataku na Iran, no to trudno interpretować tego typu działania w jakichkolwiek racjonalnych kategoriach. A to z kolei przekłada się na zmieniający się w oczach mnóstwa ludzi na świecie obraz prezydenta Trumpa, a tym samym obraz działań Stanów Zjednoczonych i Stanów jako państwa.
1: Nie przypominam sobie, panie profesorze, takich słów ostatecznych z ust któregokolwiek z polityków tego demokratycznego świata, tak to nazwijmy, bo jak Donald Trump mówi o zniszczeniu cywilizacji, to dalej nie ma już nic. Zmienia się też, te słowa w moim głębokim przekonaniu zmieniają też w pewnym sensie naszą tolerancję na taką ostateczność. My się zaczynamy do tego przyzwyczajać i w sytuacji, w której zacznie się dziać coś ostatecznego, być może nie zareagujemy tak, jak powinniśmy. Przesadzam?
0: Wszystko zależy od tego, co rozumiemy pod słowem coś ostatecznego.
1: Zniszczenie cywilizacji.
0: Zniszczenie cywilizacji pewnie nastąpiłoby, gdyby w Ziemię ponownie uderzyła asteroida, taka jak 65 milionów lat temu zmiotła z Ziemi wielkiej gady ery mezozoicznej. Podobno przez najbliższe lata nic takiego nam nie grozi. Zniszczenie mogłoby nastąpić, gdyby doszło do wojny atomowej, bo liczba zgromadzonych przez wielkie potęgi głowic no jest taka, że gdyby odpowiednio dedykować je przestrzeni, to rzeczywiście świat cały stanąłby w nuklearnych płomieniach. Nie sądzę, żeby to w tę stronę zmierzało.
1: Ale ja mówię, panie, pozwolę sobie panu wejść słowo, panie profesorze, bo ja mówię o czymś w rodzaju znieczulenia na słowa. I przypominają mi się słynne słowa także z naszej rzeczywistości, żebyśmy nie byli obojętni, bo jeżeli znieczulimy się na słowa, na deklaracje, to jeżeli one się zaczną stawać ciałem, to no nie wiem, czy będziemy obojętni, ale może nas to nie poruszyć tak, jak powinno.
0: Myślę, że prezydent Trump, gdyby wysłuchał przemówienia Mariana Turskiego, do którego się pani tutaj czytelnie odwołuje, przepięknego zresztą przemówienia, myślę, że on nie zrozumiałby większości tego przekazu, a gdyby nawet zrozumiał, to wyparłby to szybko, bo on ten przekaz nie pasuje mu do jego wizji, jego prezydentury. Prezydentury, po której on chce pozostawić wrażenie, zresztą wielokrotnie to powtarzał i stąd moja teza o jego narcystycznym charakterze, że jest największym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Przecież on to wielokrotnie otwarcie mówi, a jednocześnie, kiedy przyjrzeć się analizom politologicznym, a są analizy, które rangują kolejnych prezydentów, układając ich w kolejności od tych najlepszych, największych po tych najgorszych, prezydent Trump regularnie w tych analizach ląduje na ostatnim miejscu. Co to oznacza? Dla jego zwolenników oznacza tylko to, że ci, którzy układają takie rankingi i nad nimi pracują, należą do wrogiego obozu. Ci ludzie nigdy nie wyjdą z własnych butów. Dla przeciwników Trumpa oczywiście będzie to oznaczało potwierdzenie ich opinii na temat tej postaci i polityki przez nią prowadzonej. Co to oznacza dla nas w Polsce? Dokładnie to samo. Jesteśmy podzieleni na dwa obozy.
1: No tak, a pogarszające się wyniki poparcia dla prezydenta Trumpa i potencjalny niekorzystny dla niego wynik wyborów połówkowych mogą się przełożyć u nas na sympatie, antypatie polityczne, takie czysto sondażowe, bo ja rozumiem, że na decyzje, które podejmujemy, składa się bardzo wiele rzeczy, również coś w rodzaju

0: aury, prawda? No bo jeżeli grzejemy się w cieple, prawda, popularności amerykańskiego prezydenta, to być może ma to na nas jakiś wpływ. Ale jeżeli pan prezydent popełnia błąd za błędem, może to mieć wpływ także na nasze przekonania i wybory?
1: Nie wiem, czy komukolwiek udało się kiedykolwiek zważyć to, jaki jest wpływ uścisku ręki bądź pozytywnej, ciepłej wypowiedzi, przykładowo amerykańskiego prezydenta o przyszłym polskim prezydencie bądź przyszłym węgierskim prezydencie. No, na przykładzie naszych wyborów prezydenckich można powiedzieć, tak, osiągnął sukces. Na przykładzie węgierskich, no to była jednak porażka. Natomiast tego się nie da zważyć i powiedzieć, jaki procent naszego poparcia jest wynikiem poparcia bądź poparcia Amerykanów, amerykańskiego prezydenta bądź aury, która jemu towarzyszy. Ja mam wrażenie,
0: ja nawet nie pytam
1: bo to
0: o liczby, tylko właśnie o to,
1: na poziomie wrażeń.
0: Właśnie.
1: Na poziomie wrażeń wydaje mi się, że nie przełoży się to w sposób istotny na zmianę sytuacji w Polsce, a my jesteśmy tutaj w sposób czytelny zupełnie, tak jak wspomniałem, podzieleni na dwa obozy i w jednym obozie mamy zwolenników pana prezydenta Nawrockiego i oni niejako z automatu swoją sympatię dla prezydenta Nawrockiego przekładają na sympatię dla prezydenta Trumpa, no bo przecież mają świadomość tego, że jest to w jakiś sposób ta sama linia. Po drugiej stronie, w drugim obozie mamy antypatię dla prezydenta Nawrockiego i siłą rzeczy antypatię dla Trumpa. I teraz to jest generatorem tej drugiej antypatii, a co jest jej źródłem, pozostaje kwestią otwartą. Natomiast jest faktem, że to idzie ręka w rękę.
0: Nie wiem, czy pan pamięta żart z okresu wyborów parlamentarnych na Węgrzech, że każdy, kto chce wygrać wybory, powinien zaprosić J.D. Vance'a z poparciem dla przeciwnika politycznego, prawda? No dobrze. Stany Zjednoczone będą miały problem z tym, żeby wrócić do punktu wyjścia sprzed Trumpa?
1: Cóż, nie da się odzobaczyć tego, co widzimy w ostatnich latach.
0: Odsłyszeć, prawda?
1: I odsłyszeć na światowej scenie geopolitycznej. Cóż, no możliwych jest kilka scenariuszy. Jeden będzie wiódł w kierunku zwycięstwa Republikanów, aczkolwiek tutaj zwycięstwo w wyścigu o prezydenturę nie poparte zwycięstwem w Izbie Reprezentantów bądź w Senacie waży zupełnie inaczej niż sukces na wszystkich trzech polach. To kwestia tego, jaki jest zakres władzy, którą będzie potem dysponował przyszły prezydent. Zatem kierunek republikański kontra kierunek demokratyczny nikt dziś nie powie, jak będzie, bo nikt oczywiście tego nie wie. Natomiast wydaje mi się, że tak jak po pierwszej prezydenturze Donalda Trumpa Joe Biden bardzo szybko odwrócił bieg bardzo wielu spraw. Weźmy choćby wycofanie amerykańskich wojsk z Afganistanu po 20 latach stacjonowania tychże wojsk w Afganistanie. To nastąpiło błyskawicznie. Tak samo i tutaj wiele rzeczy może się zmienić. Wystarczy popatrzeć dzisiaj, jak zmienia się nastawienie wielu różnych państw i osób do Węgier po zmianie na stanowisku prezydenta. Tutaj też to ma szansę się zmienić.
0: A czy spotkał się pan kiedyś z taką sytuacją, żeby przerywano transmisję wypowiedzi ważnego polityka z obawą przed niesprawdzonymi informacjami, delikatnie mówiąc?
1: Nie mam świadomości istnienia takiego zdarzenia w przestrzeni publicznej.
0: Ale też myślę sobie, ten akt Save America, akt, o którym mówił Donald Trump, i odtajnienie części dokumentów wywiadowczych i informacje o tym, że Chiny ingerowały w amerykańskie wybory, to się składa, prawda, w jakąś taką narracyjną całość. To już tak w ramach podsumowania poproszę.
1: Składa się to w całość i myślę, że spoiwem dla tej całości jest, jakby to powiedzieć dyplomatycznym językiem, specyfika rządów obecnego prezydenta. Myślę, że takiego prezydenta Stany Zjednoczone jeszcze nie miały i gdyby ten ranking, o którym wcześniej wspominałem, ułożyć w oparciu o nieco inne kryteria, to Donald Trump na pewno miałby szansę zająć w tym rankingu pierwsze miejsce.
0: No, z przykrością, jak to pan profesor powiedział, dobrze jest się zgadzać, ale w tej sprawie niekoniecznie. Nie wiem, jak to nazwać.
1: Ale rozumiem, że tym razem to pani z przykrością zgadza się ze mną.

0: Tak. Chciałabym się z panem nie zgadzać w tej sprawie i mieć rację, dodam jeszcze. Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Wojciech Janicki z nami w Polskim Radiu 24.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Cyber Defense 24 albo Cyber Defense. Panie Mikołaju, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak mówimy? Cyber Defense? Cyber Defense 24?
3: No. Spotykam się i z takim rozwiązaniem, więc myślę, że nie ma to większego znaczenia. Ja zazwyczaj mówię Cyber Defense.
0: Jasne. I tak trafimy do pana gdzieś po drodze, prawda?
3: Jak najbardziej.
0: W świecie Wielkiego Brata, gdzie zaczyna i kończy się nasza prywatność, wszyscy jesteśmy inwigilowani?
3: Powiedziałbym, że jesteśmy na pewno poddawani monitoringowi, jeżeli korzystamy z różnych miejsc publicznych. Natomiast nie wiem, czy nazwałbym to inwigilacją. Ten monitoring, z którym spotykamy się w różnych miejscach publicznych, na przykład na ulicach, placach, parkingach, nie wiem, dworcach, w parkach, w sklepach, galeriach handlowych, on jest wprowadzany po coś, on ma konkretny, ograniczony cel, tak? Czyli chociażby poprawę bezpieczeństwa, ochronę życia, zdrowia, ochronę mienia. To też nie jest monitoring, który jest konkretnie ukierunkowany na jedną osobę, ale co do zasady rejestruje wszystkich. On też podlega w pewien sposób przepisom prawa. Więc myślę, że to nie jest problemem, natomiast pewnym problemem jest to, jeżeli dochodzi do naruszeń, gdy na przykład nie mamy informacji o tym, że jesteśmy poddawani temu monitoringowi, gdy na przykład jest nagrywany zbyt duży obszar, gdy na przykład te nagrania są zbyt długo przechowywane, jeżeli zbyt wiele osób ma do nich dostęp, jeżeli zabezpieczenia są słabe, kiedy na przykład dźwięk jest nagrywany bez uzasadnienia, no to wtedy rzeczywiście jest to problem. Natomiast co do zasady, myślę, że nie należy nazywać tego inwigilacją, a raczej kwestiami, które właśnie mają poprawiać nasze bezpieczeństwo.
0: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył ponad 26 tysięcy złotych kary na właściciela posesji, który nie wykonał decyzji nakazującej zdemontowanie kamer monitoringu, które były skierowane na sąsiednie posesje i drogę publiczną. Ludzie się skarżyli, że są nagrywani bez powodu. Jedna ze skarg dotyczyła na przykład tego, że kamera patrzy prosto w toaletę, na przykład w okno toalety sąsiadów. Przed nałożeniem kary miała miejsce oczywiście cała procedura. Właściciel kamery był wzywany przez urząd do zmiany tej sytuacji. Nie wiem, czy nie odbierał korespondencji, czy nie reagował. Kara jest oczywiście konsekwencją tego, że nie współpracował. 26 tysięcy złotych, porządne pieniądze.
3: To prawda i wydaje mi się, że w tym przypadku akurat ta kara jest zdecydowanie słuszna. Tutaj, tak jak pani powiedziała, warto to podkreślić, że nie chodzi o to, że po prostu ktoś miał kamerę, tylko po pierwsze, że te kamery rejestrowały obraz i dźwięk także poza posesją, na przykład na sąsiednich nieruchomościach, czy chociażby na drodze publicznej. No i po drugie, że ten właściciel był wzywany do tego, aby usunąć ten monitoring, czy zmienić ustawienia tak, aby one nie zaburzały komfortu innych osób, ale po prostu na to nie reagował i z tego względu jakby ta kara została nałożona i to jest jak najbardziej kara słuszna. Oczywiście co do samego monitoringu prywatnej posesji, no to on jest co do zasady dopuszczalny i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, natomiast on nie może, no można by tak powiedzieć, zamieniać sąsiadów czy też przechodniów w osoby, które są stale obserwowane. Taka kamera ma przede wszystkim chronić posesję takiej osoby, bramę, furtkę, podjazd, drzwi, daną nieruchomość, ale jej celem nie jest rejestrowanie życia sąsiada, tak? Jego ogrodu, okna, wejścia do domu. Są pewne granice, no i wydaje mi się, że właśnie w tym przypadku ta granica przebiega właśnie tam, gdzie przechodzimy w obserwowanie innych osób. No, czym innym
0: gdzie kończy
3: sytuacja
0: się prywatność innych osób, prawda? I ta kara została nałożona nie za samo zamontowanie kamery, ale za niewykonanie prawomocnej decyzji organu nadzorczego. Piszecie o tym na Cyber Defense 24. Nie wiem, czy składający wniosek w jakikolwiek sposób dowiedli, że to było celowe działanie właściciela kamery. Chyba nie.
3: Co do tego, czy to było celowe działanie, nie wiem, czy zostało to dowiedzione, natomiast było prowadzone postępowanie.

0: postępowanie administracyjne, które wykazało naruszenie. Więc w tym kontekście wydaje się, że ta sprawa została rzeczywiście zbadana. Przypisanie celowości jest oczywiście czymś innym. No tutaj zastanawiające jest też to, że ta osoba, która została ukarana, w żaden sposób nie reagowała. I to jest też w pewien sposób pewnym problemem, tak? Nie wiadomo, z czego wynika, że tej reakcji nie było. Jaka będzie też jej reakcja po nałożeniu tej kary. Natomiast rzeczywiście przypisanie celowości może być trudniejsze. Natomiast pamiętajmy, że nawet jeżeli to nie były działania celowe, to one i tak w pewien sposób mogą tym sąsiadom szkodzić. No, taka kamera, która również może zbierać dźwięk, no, to jest kamera, która na przykład rejestruje wizerunek osób, które znajdują się na tych sąsiednich posesjach. Głos tych osób. No, taki mikrofon może na przykład rejestrować rozmowy, jakieś relacje rodzinne, konflikty, wizyty, codzienne nawyki, tak? Z kim te osoby się spotykają, kto do nich przychodzi, kto przyjeżdża, o jakich godzinach. No, tutaj wchodzimy też chociażby w kwestię bezpieczeństwa, czyli kiedy na przykład nikogo nie ma w domu, kiedy ten dom jest pusty. Nie wiemy, jakie intencje miał też ten sąsiad, natomiast możemy sobie wyobrazić sytuację, że dochodzi na przykład do jakiegoś ataku i te dane, które były rejestrowane z tej kamery, wyciekają i to już jest na przykład bardzo przydatne z punktu widzenia potencjalnych przestępców, którzy na przykład chcą się włamać do takiego domu, no bo mają cenne informacje dotyczące tego, kiedy na przykład nikogo w tej nieruchomości nie ma, jakie są nawyki tych osób, kiedy najlepiej dokonać takiego włamania. Więc tutaj już wchodzimy w kwestię bezpieczeństwa, natomiast pomijając nawet sam ten fakt, no to też zwykła prywatność i komfort. No nikt nie chce być stale obserwowany i podsłuchiwany, więc... To jest w mojej ocenie dwutorowy problem.
1: Zwracacie uwagę u siebie, że monitoring powinien być ustawiony w taki sposób, żeby obejmował przede wszystkim teren, którego bezpieczeństwo chce zapewnić właściciel, ale to nawet nie chodzi o to, że kamera patrzy. Chodzi o to, że rejestruje, prawda? I to jest chyba najważniejszy element tej układanki. Rejestruje dźwięk i obraz, który jest przechowywany na jakichś nośnikach i to sytuację zmienia.
0: To prawda, zdecydowanie. I tutaj już te systemy, z którymi mamy do czynienia współcześnie, one są dużo bardziej zaawansowane. To już nie jest tylko nagranie obrazu, ale właśnie te kamery mogą rejestrować głos. Tutaj oczywiście zależy to od danego systemu, od danych kamer. To może być, bo oczywiście są kamery nadal, które rejestrują wyłącznie obraz. Może być kamera, która ma wbudowany mikrofon. Może być kamera na przykład z mikrofonem zewnętrznym. No tutaj bardziej zaawansowane systemy możemy sobie wyobrazić, które ten dźwięk rejestrują gdzieś dalej, tak? I będzie on lepiej słyszalny. No i też fakt, że te dane są po prostu zapisywane, one mogą zostać poddane analizie. Oczywiście nie wiemy, czy takie były intencje tej osoby, ale sam fakt przechowywania tych danych właśnie na dysku czy na jakimś serwerze, no sprawia, że to zagrożenie dotyczące prywatności zdecydowanie rośnie.
1: No tak, wspominałam o tym, że kara nałożona przez UODO jest konsekwencją zaniechań ze strony właściciela kamery, który nie reagował na wezwania, na upomnienia i też nie wykonał sugestii urzędu w ciągu właściwie niemal pół roku, tak? Bo miał szansę. Więc jeśli państwo w państwa przypadku ma miejsce tego rodzaju nadużycie, no to najprawdopodobniej zastosowanie się do wskazówek UODO nie spowoduje kary finansowej, która maksymalnie może wynieść 20 milionów euro.
0: To prawda i w takiej sytuacji zdecydowanie najlepiej zastosować się do tych rekomendacji. Tutaj bardzo często jest tak, że właśnie ta sprawa jest załatwiana polubownie. Nawet zanim zostanie to zgłoszone do UODO, to jeżeli my na przykład jesteśmy ofiarami takiej sytuacji, tak, jesteśmy obserwowani, możemy spróbować skontaktować się z tą osobą, zasugerować potencjalne zmiany albo usunięcie monitoringu, dopiero później na przykład zgłosić się do UODO, żeby on interweniował. Ale sam UODO, tak jak pani wskazuje, początkowo może wydać pewne zalecenia i to nie od razu musi być kara. Dopiero później, na tym, można by powiedzieć, późniejszym etapie, gdy nie ma żadnej reakcji ze strony właściciela, no to ta kara zostaje nałożona. Ale rzeczywiście można tą sprawę załatwić polubownie, no i to jest pierwszy taki krok, chyba jedno z najlepszych rozwiązań. A jeżeli ktoś nie chce tego załatwić polubownie, no to wtedy taka kara może zostać nałożona.
1: Panie redaktorze, a jak możemy sprawdzić, czy kamera sąsiada nas nagrywa? Mamy prawo go poprosić o to, żeby nam pokazał, co rejestruje?
0: No to jest rzeczywiście nieco bardziej skomplikowane pod kątem tego, aby zweryfikować, czy ta kamera też jak daleko sięga, tak, co dokładnie rejestruje. Nie jest to proste, możemy oczywiście próbować w jakiś sposób się tego dowiedzieć na podstawie obserwacji, na przykład tego, jak te kamery były zakładane, możemy porozmawiać z tym sąsiadem, tak, dopytać się, jak to wygląda. Czasami jest to widać, jeżeli ktoś

0: powiedzmy, jeżeli te kamery są tak założone, że można to dostrzec, no to wtedy też możemy w ten sposób to ustalić. Natomiast co do tego, co jest na przykład rejestrowane, czy jest rejestrowany także dźwięk, czy nie, no to tutaj ustalenie tego jest oczywiście trudniejsze. Nie wiem akurat, jak było w tym przypadku, tak, w jaki sposób to ustalono. Jeżeli są też takowe podejrzenia, no to właśnie można też zgłosić taką sprawę do UODO. Jeżeli na przykład sam właściciel nie odpowiada, nie reaguje, nie daje nam jakichś istotnych odpowiedzi, które by rozwiały nasze wątpliwości, no i w toku postępowania administracyjnego może to zostać wtedy ustalone.
1: Piszecie o ciekawym aspekcie, o tym, że właściciele prywatnych kamer często powołują się na tak zwany wyjątek domowy, zgodnie z którym przepisów RODO nie stosuje się do przetwarzania danych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, ale nie każda domowa kamera jest poza RODO. Jak to sprawdzić?
0: To prawda, no i tutaj myślę, że warto odróżnić też taką sytuację, w której na przykład co do zasady monitoring jest na naszą posesję, trochę wykracza, na przykład kawałek chodnika monitoruje, od sytuacji, w której na przykład ta kamera sięga zdecydowanie dalej poza posesję i monitoruje na przykład też drogę publiczną, monitoruje podwórko sąsiada, czy posesję sąsiada, czy wjazd na posesję sąsiada. Więc no tutaj każdy przypadek oczywiście może być szczególny, może być inaczej interpretowany. To jest potencjalnie najtrudniejsze, no to ustalenie, jaki jest zakres tej kamery, tak? No bo to jest coś, co nie jest proste do sprawdzenia dość sprawnie z perspektywy osoby, która podejrzewa, że może być monitorowana. Ale gdy takie podejrzenia istnieją, no to oczywiście warto się z tym sąsiadem czy z tą osobą, którą podejrzewamy, skontaktować, aby spróbować to ustalić.
1: Myśli pan, bo to pierwsza taka sytuacja w naszej historii, myśli pan, że ona uruchomi albo jakąś lawinę naszej ciekawości, czy jesteśmy podglądani, albo może też poruszy sumienia właścicieli kamer, którzy przyjrzą się temu, co rejestrują?
0: Myślę, że to na pewno zwiększy świadomość ludzi na temat tego problemu, no bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, ustalenie, czy ktoś ma te kamery, jak daleko one sięgają, nie jest proste. Ktoś może być monitorowany, ale nie jest tego świadomy. Też mogliśmy w ogóle nie być świadomi tego problemu, więc myślę, że sam fakt wydania takiej decyzji zwiększy świadomość ludzi właśnie w tym zakresie, że mogą być monitorowani, że te kamery mogą mieć mikrofony, że te kamery mogą zapisywać ten obraz, podsłuchiwać i że być może więcej osób zacznie się tym troszkę bardziej interesować i ustalić, czy przypadkiem właśnie coś takiego nie jest przeciwko nim stosowane. No a w przypadku właścicieli kamer, którzy czasami nieintencjonalnie, ale na przykład ze względu na to, jak ten system został zamontowany, sięgają trochę dalej, czy na przykład rejestrują dźwięk, nie celowo, ale w taki sposób, który na przykład w przypadku wycieku danych z tego serwera czy dysku mógłby rzeczywiście zaszkodzić. Być może ci właściciele też troszkę przemyślą, w jaki sposób można ewentualnie zmienić ten system monitoringu.
1: Jak pan ocenia naszą ogólną, powszechną świadomość na temat tego, co możemy robić naszym sąsiadom, przepraszam, to takie ogólne określenie, ale co możemy nagrywać, czego nie, w jakich sytuacjach możemy czyjś wizerunek publikować, w jakich nie?
0: Przyznam szczerze, że nie znam jakichś konkretnych danych w tym zakresie, tak, co do świadomości, ale wydaje mi się, że to jest raczej kwestia tego, jak postrzegane są po prostu normy społeczne co do tego, co wypada, czego nie wypada, co można robić, czego nie można robić. Jeżeli ktoś nie ma złych intencji w stosunku do sąsiada, no to myślę, że stosuje się co do tych zasad społecznych, ale trudno mi powiedzieć, jaki jest tutaj większy poziom świadomości, tak, w tym zakresie. To na to pytanie ciężko mi odpowiedzieć.
1: Czy wakacje są takim czasem, kiedy powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na cyberbezpieczeństwo? Na przykład podczas wyjazdów?
0: Z całą pewnością i to wieloaspektowo. Tutaj ta kwestia cyberbezpieczeństwa, no oczywiście ważna jest cały czas, natomiast wakacje po pierwsze są takim okresem, gdzie bardzo często gdzieś wyjeżdżamy na jakieś właśnie wyjazdy wakacyjne. To jest spore pole do oszustów pod kątem jakichś potencjalnych, można by powiedzieć, fałszywych ofert, last minute, podszywania się pod biurę podróży, podszywania się pod linie lotnicze po to, aby wyłudzać pieniądze albo dane osobowe. Więc tego typu typowe oszustwa wakacyjne oczywiście się zdarzają. Z drugiej strony, no to właśnie też kwestia pozostawienia domu na przykład, czy mieszkania.

0: podczas takiego wyjazdu, co publikujemy w naszych mediach społecznościowych, czy publikując na przykład informację o tym, że cała rodzina jest na wyjeździe, że dom stoi pusty, przypadkiem nie sprzedajemy cennych informacji potencjalnym osobom, które mogłyby się włamać, więc tutaj kwestia też ostrożności co do tego, co publikujemy właśnie w mediach społecznościowych, to jest kolejny aspekt. Więc myślę, że tutaj można na to patrzeć z różnych perspektyw i na pewno te wakacje są takim okresem, gdzie pewne specyficzne rodzaje oszustw czy zagrożeń w cyberprzestrzeni się pojawiają.
1: No tak, ale na przykład bagaż, dokumenty to też cyberbezpieczeństwo?
0: No tutaj kwestia na przykład dokumentów jak najbardziej. Jeżeli mamy bilet lotniczy, chwalimy się, że lecimy w jakieś konkretne miejsce, wrzucamy zdjęcie naszego biletu czy paszportu. Czasami zupełnie przypadkowo możemy ujawnić nasz numer PESEL, nasze dane osobowe, możemy ujawnić kod QR, tak? Z tej karty pokładowej. No i to powoduje, że te dane mogą nawet niecelowo wyciec i my sami możemy odpowiadać za to, że te dane po prostu zostaną udostępnione. Ja ostatnio spotkałem się z sytuacją, gdzie jeden ze znajomych wrzucił właśnie jakiś dokument. To nie akurat nie w kontekście wakacji, ale aby się tam czymś pochwalić. I na tym dokumencie to było świadectwo maturalne, tam sprzed iluś lat był widoczny numer PESEL. I po zwróceniu uwagi odpowiadał, że no tak, ale ja przecież mam zastrzeżony numer PESEL. No i jak najbardziej zastrzeżenie numeru PESEL chroni przed wieloma zagrożeniami, no ale mimo wszystko nie przed wszystkimi. I sprzedawanie samemu danych osobowych, takich jak numer PESEL, jest bardzo, bardzo
1: Bardzo
0: ryzykowne.
1: ryzykowne. Panie Mikołaju, musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Myślę, że wielu naszych słuchaczy skorzysta z pana informacji i swojego
0: Dziękuję
1: rodzaju
0: serdecznie.
1: ostrzeżeń. Mikołaj Rogalewicz, Cyber Defense 24.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
4: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
5: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską i zapowiada otwarcie archiwów zbrodni wołyńskiej. Wołodymyr Zełański napisał też w mediach społecznościowych, że ułatwia

0: ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar. Wczoraj Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą zbrodnię wołyńską. W komunikacie opublikowanym przez ukraińskie MSZ zaapelowano o wzajemny szacunek i dialog.
1: Jak czytamy w nocie ukraińskiego resortu dyplomacji, 11 lipca, czyli w rocznicę Krwawej Niedzieli, strona ukraińska na najwyższym szczeblu oddała hołd, jak to określono, wszystkim ofiarom tragedii wołyńskiej. Na Ukrainie oficjalnie używany jest właśnie termin tragedia, a nie zbrodnia. Ukraina, jak napisano w dokumencie, liczy na konstruktywny i merytoryczny dialog oraz kontynuację wspólnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Prawda o przeszłości może zostać ustalona wyłącznie w oparciu o podejście naukowe, stwierdził ukraiński MSZ. Jak dodano, ból przeszłości nie powinien dzielić narodów, które dziś łączą wspólne wartości, wspólny wróg oraz wspólna europejska przyszłość. Między Warszawą i Kijowem doszło do znacznego pogorszenia stosunków po tym, jak Wołodymyr Zełenski pod koniec maja przyznał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Tymczasem w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczęto ekshumację zbiorowej mogiły. Do tej pory odnaleziono w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Prace potrwają do 7 sierpnia. Program Ceny paliwa niżej na razie nie będzie powtórki, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu uzależnia decyzję od wprowadzenia obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają nadzieję, że podwyżek już nie będzie.
2: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że na razie analizowana jest sytuacja w cieśninie Ormus.
3: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
2: Ceny paliw rosną po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
4: Myślę, że to jakoś się w miarę ustabilizowało jak na razie. Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
5: Odczuwam, drogo jest, drogo. Jeżdżę, nic nie mogę więcej zrobić.
2: Analitycy rynku paliw studzą jednak te emocje. Ich zdaniem przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Wojska amerykańskie 7 nocy z rzędu atakowały Iran. Tamtejsza telewizja państwowa poinformowała o 3 eksplozjach w rejonie portowego miasta Sirik na południu kraju. Organizacje wspierające społeczności LGBT spodziewały się weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Projekt zakładał wprowadzenie dostępu do informacji medycznej, przyznawał prawo do decyzji o pochówku czy prawo do zasiłku. W ustawie nie było nawet wzmianki na temat wspólnej opieki nad potomstwem, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
6: Także na poziomie symbolicznym była ona różna od małżeństwa, bo przecież te związki nie mogły być zawierane w urzędach stanu cywilnego. Z perspektywy społeczności osób LGBT+, ta ustawa była absolutnym minimum i nie ma tutaj pola do dalszych ustępstw.
0: Organizacje społeczne zwracają uwagę, że obecnie najłatwiejszym sposobem na zawarcie formalnego związku przez pary jednopłciowe jest ślub za granicą i transkrypcja aktu małżeństwa w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Po 3 tygodniach rejsu po Bałtyku i Zatoce Butnickiej żaglowiec generał Zaruski zacumował w Finlandii. Uczestnicy Gdańskiej Szkoły pod Żaglami zakończyli wyprawę, mówi kapitan żaglowca Marcin Dobrowolski.
7: Oczywiście zaczynamy od ich wyszkolenia i powtarzalność tych manewrów, zwrotów, klarów portowych powoduje, że oni umieją coraz więcej. I z czasem dostają coraz więcej odpowiedzialności. Dostaje młody człowiek radio, dostaje takie zadanie jak oficer, dostaje instrukcje, idzie na dziób i opiekuje się na przykład cumowaniem statku na dziobie. Staje na sterze i jest moim sternikiem manewrowym. Staje na manetkach silnika i manewruje statkiem pod moją komendą. Dostaje do postawienia żagle przednie i idzie postawić żagle przednie. Oni robią coraz więcej samodzielnie.
0: Teraz na pokład Zaruskiego wsiądą naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich rejs po Zatoce Botnickiej potrwa 2 tygodnie. Dziś mecz o 3 miejsce piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Francja zmierzy się z Anglią, a w niedzielnym finale zagra broniąca tytułu Argentyna z mistrzem Europy Hiszpanią. Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, Zbigniew Boniek, uważa, że nieco większe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania.
8: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się

0: wydaje w teorii, że jak Hiszpania ma coś więcej, to wtedy znaczy, że musi wygrać.
1: Dzisiejszy mecz Francja-Anglia o trzecie miejsce o godzinie 23, a finał Hiszpania-Argentyna jutro o 21.

0: Panie doktorze, wielka gra, opera Władysława IV, wystawa Zamek Królewski w Warszawie, szczególnie drugie piętro, polecamy, bo to tylko do 19 tego miesiąca, więc czasu jest i dużo i mało, ale zacznę tak. Gdybyśmy mieli powiedzieć, jakie są cechy najważniejsze tej ekspozycji, pana pomysł, pan jest też kuratorem tej wystawy, co by to było, jeśli chodzi o hierarchię ważności?
1: Opowieść o narodzinach nowoczesności, chyba tak bym to ujął. To znaczy nam się często opera kojarzy z czymś, jak to moje dzieci mówią, staromodnym, staroświeckim, tak, przebrzmiałym, tak? Pokrytym patyną, a my przypominamy, że opera narodziła się z motywacji odrodzenia teatru starożytnego, ale tak naprawdę twórcy kameraty florenckiej stworzyli zupełnie nową, nowoczesną formułę teatru dramatycznego i na tej podstawie staramy się odtworzyć tą epokę tak zwanego srebrnego wieku w sposób właśnie, no, który jest dostosowany do współczesnej wrażliwości, znaczy do naszej estetyki, do naszego postrzegania świata, czyli w sposób po prostu nowoczesny. Te poziomy nowoczesne, można powiedzieć, na kilku etapach zapraszają nas do wejścia w ten świat bardzo nieoczywisty i taki troszkę sprzeczy z takim stereotypowym postrzeganiem epoki staropolskiej.
0: Powiedział pan o postrzeganiu epoki, a postrzeganiu Władysława IV Wazy? No czy tylko zawdzięczamy mu kolumnę Zygmunta ku czci ojca? No takie właśnie, skojarzenia mamy?
1: Właśnie jest to taka postać, która, jak to profesor Limon kiedyś mówił o w ogóle naszej kulturze, wpadła w takie stepy niepamięci troszeczkę. I my z tych takiej przepaści, z tych stepów ją wyciągamy. I to jest właśnie pierwsza wystawa w Polsce, która jest poświęcona Władysławowi IV, postaci szczególnie zasłużonej dla polskiego dziedzictwa, dla Zamku Królewskiego, dla Warszawy. Więc jest to pewien ewenement, że ta postać właściwie w takiej szerszej narracji nie występuje. Przyczyn jest wiele takiego zjawiska. Przede wszystkim oczywiście wojna kozacka, która się położyła cieniem na całe panowanie Władysława IV, był skojarzony właśnie z tym władcą, który pośrednio przyczynił się do wybuchu powstania chmielnickiego i co za tym idzie właśnie też tych wojen z połowy XVII wieku. To była jedna z przyczyn, a druga właśnie to taki pewien stereotyp, taki pryzmat, przez który patrzymy na całą epokę staropolską, epoką przednowoczesną. Właściwie te stereotypy na przykład rozpowszechniane przez skądinąd bardzo dobry serial 1670. Więc na naszej wystawie staramy się dać głos tym innym niż sarmatyzm barwom dawnej kultury Rzeczpospolitej.
0: To wróćmy do tej dawnej kultury, do tej modernizacji i do tych stereotypów. W jakim stopniu wystawa jest imersyjna i proponująca interaktywność osobom, które wybiorą się na wystawę, jeśli chodzi o sztukę teatru operowego?
1: Jako historyk sztuki bardzo cenię oczywiście wybite dzieła sztuki, które oczywiście prezentujemy na wystawie. Wspaniałe obrazy takich mistrzów jak Guido Reni, najpiękniejszy portret najwybitniejszego kompozytora epoki, czyli Monteverdiego. Wybitne obiekty rzemiosła artystycznego, ale też staramy się w tej narracji zaprosić do takiego właśnie wejścia w ten świat w sposób nieoczywisty. Czyli zanurzenie się właściwie w ten język dawnego teatru operowego poprzez rozmaite projekcje, przestrzenie interaktywne. Zrekonstruowaliśmy scenę teatralną właściwie w sposób taki, no, uzmysławiający tak naprawdę, jak ona funkcjonowała. Jest takie zaproszenie do wejścia w ten świat trochę sprzeczne z naszymi stereotypami. Ta scena barokowa, wczesnobarokowa wygląda zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażamy. Stosowano tak zwane periakty, czyli obrotowe grania stosłupy, które tworzyły wizję perspektywiczną. Prezentujemy etiudę nagraną specjalnie na potrzeby wystawy baletową. Wielka przestrzeń garderoby, która zaprasza do zabawy w teatr.
0: Można przymierzać.
1: Tak jest. Przestrzeń na końcu wystawy, która sugeruje taką właśnie rangę przestrzeni ceremonialnej, właśnie taką kodą, takim epilogiem jest właśnie opowieść o tym, że ten teatr wychodził z pałacu, z zamku i wchodzi w przestrzeń miejską. I to jest właśnie też taka analogia do przestrzeni teatralnej, do scenografii teatralnej. Właśnie ta efemeryczna dekoracja z ulicy, dekoracja przestrzeni publicznej wraz z bramami triumfalnymi. Prezentujemy na końcu właśnie fragment takiej bramy triumfalnej, który dokumentuje tak naprawdę, jak wyglądały te elementy półplastyczne scenografii w Teatrze Władysławowskim.
0: To był Teatr Władysławowski, ale to była też scenografia, która była wykorzystywana przez Władysława IV w działaniach politycznych.
1: Tak jest.
0: W jakim sensie?
1: Tak jest. Od początku Władysław uczył się wykorzystywania propagandowego teatru od swojego ojca, od swojej macochy, a zwłaszcza od swojej ciotki, która rządziła wtedy w Wielkim Księstwie Toskańskim. Maria Magdalena z domu Habsburżanka w imieniu swojego małoletniego

0: jego syna właśnie rządziła Wielkim Księstwem i przygotowała dla Władysława trzy wielkie widowiska teatralne. Między innymi pierwszą w historii operę skomponowaną przez kobietę, czyli Franceskę Caccini. Wybawienie Rudziera z Wyspy Alcyny.
1: To jeszcze rola kobiet tutaj się pięknie kłania, taki wątek.
0: Tak, to jest bardzo charakterystyczne, że na przykład w jednej ze scen opery wystawionej w Gdańsku z okazji zaślubin Władysława z Ludwiką Marią powtórzono taką dewizę Ludwiki Marii: nie światłem odbitym, non mutuata luce. To właściwie to jest też jeden z takich głosów na naszej wystawie, że kobiety, czyli patronki, ale także artystki, świeciły nie światłem odbitym. W tym dosyć trudnym czasie dla siebie bardzo.
1: Wtedy.
0: Wtedy, tak.
1: XVII wiek.
0: Tak jest.
1: Pan dr Jacek Żukowski w Studio Weekendu Kulturalnego. Zapraszamy Państwa na wystawę do Zamku Królewskiego w Warszawie. Tytuł wystawy: Wielka Gra, opera Władysława IV. Pan doktor jest pomysłodawcą, kuratorem tej wystawy. Myślę, że wielkim pasjonatem również. Zgadza się?
0: Tak, ja na otwarciu, w czasie wernisażu powiedziałem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej sali, ponieważ nie dość, że oczywiście każdy kurator może to powiedzieć w momencie otwarcia wystawy, ale też jestem badaczem patronatu artystycznego i postaci Władysława IV i prywatnym miłośnikiem opery barokowej.
1: No to proszę Państwa, już wszystko na ten temat, to teraz wróćmy do tego mecenatu nad kulturą. To był osobliwy mecenat, inaczej rozumiany niż Stanisława Augusta na przykład, prawda? Tak porównując, kto był bardziej kulturą zainteresowany, przejęty, kto tworzył jakąś tradycję, jakieś kanony. Władysław IV dla mnie był takim, no powiedziałabym, Michałem Aniołem i Leonardem da Vinci swojej epoki, jeśli chodzi o operę. Podróżował, był obywatelem świata, powiedzielibyśmy dzisiaj. I to, co widział też, porównując kierunki geograficzne wtedy do teraz, granice, po tych podróżach przywoził mnóstwo takich, powiedziałabym, projektów, które realizował.
0: Tak, w czasie jednego baletu w Genui kazał zrobić przerys, czyli kopię kostiumu baletowego żony Spinoli, i zafascynowała go nie tylko forma tego kostiumu, ale przede wszystkim to, że stalowa przędza wykorzystana w hafcie tej sukni srebru wstyd czyniła, czyli stanowiła taki właśnie rodzaj gry teatralnej z odbiorcą, i tych właśnie źródeł on przyniósł o wiele więcej. I też to jest ważne, że prowadzi ze sobą artystów, wiemy o wielu z nich, prawda?
1: Tak.
0: Śpiewaków, między innymi Baltazara Ferriego, ale też nawiązał kontakty i po dwóch latach inżynier Nicolas Bregondi przybył z Mantui i zajął się właśnie scenografią pierwszej opery wystawionej w Polsce, czyli Idylli rybackiej Oacysie i Galatei, 27 lutego 1628 roku.
1: Wtedy opera była nieprawdopodobnie taka moderna. To było takie zjawisko, którym zafascynowane południe, w ogóle Europa, później dopiero świat, ja myślę tutaj bliżej nas, a my już, Władysław IV chce to wprowadzać tutaj u siebie.
0: Tak, dla nas to może to jest trochę oczywiste zjawisko, natomiast Władysław na przykład wystawił operę Eneaszu ku czci elektora brandenburskiego, przyszłego wielkiego elektora, Fryderyka Wilhelma w 1641 roku, ale nie przekonał go do tej nowej formuły. Pierwszą operę wystawiono na dworze Hohenzollerów dopiero w 1684. Czyli właściwie większość dworów europejskich była odporna na te bodźce. Więc poza dworem Habsburgów tak naprawdę to tylko dwór Wazowski podjął tą rękawicę i właśnie dzięki Władysławowi 20 lat z przerwą funkcjonował ten teatr. Nigdzie indziej, tylko w południowym skrzydle Zamku Królewskiego wystawiano także trzy opery w Wilnie, jedną w Gdańsku i jedną prawdopodobnie w Niepołomicach, więc ten zamek był takim centrum. I też na naszej wystawie starałem się to podkreślić, że to był taki element oczywiście polityczny, ale też wpisywał się w taką ideę stworzenia na dworze takiego środowiska protoakademickiego. I właściwie ten patronat teatralny należy rozumieć w kontekście patronatu także naukowego Władysława. Tak a propos Leonardo da Vinci'ego, między innymi na dworze właśnie Władysława zaprezentowano latającego smoga, taką machinę. Ostatnio słyszałem, że pierwszy samolot w Polsce został zaprezentowany na początku XIX wieku w Warszawie. Okazuje się, że to była machina latająca Burattiniego, wsadzony do środka kota i przeleciał on ileś tam metrów. W każdym razie wzbudziła wielką sensację w Paryżu. Zachowały się dwa rysunki tej machiny. Z tego typu właśnie pokazów Władysław też tworzył taki parateatr, widowisko publiczne, tak samo jak postawienie
1: performance.
0: Tak, wspomniane kolumny Zygmunta też było takim właśnie widowiskiem

0: w którym Władysław był taką figurą przewodnią i on nawiązywał do postawienia obelisku na placu Świętego Piotra, więc tak naprawdę ta nasza opowieść jest także właśnie opowieścią o takiej wyjątkowej teatralizacji ówczesnego życia publicznego.
1: Teatralizacja ówczesnego życia publicznego bez teatralizacji życia politycznego, na które to wpływało życie artystyczne, bo żeby udowodnić tę tezę, trzeba powiedzieć, że artyści albo też ludzie, którzy współpracowali, jeśli chodzi o politykę, o sprawy dzisiaj powiedzielibyśmy takie społeczne, polityczne, takie, gdzie dyplomacja odgrywała dużą rolę, angażował takie osobowości, które miały zainteresowania związane z muzyką, z tańcem, takie poza, powiedziałabym, zawodowo-polityczne.
0: Jeden z głównych bohaterów naszej opowieści jest Virgilio Pucitelli, czyli główny librecista.
1: No właśnie.
0: Ale zaczynał on karierę jako śpiewak i był też agentem dyplomatycznym, politycznym i artystycznym Władysława. I był autorem scenariuszy właśnie publicznych uroczystości, takich jak oprawa intrady, pogrzebu. Czyli był takim dostarczycielem programów ideowych, rozmaitych obrazów emblematycznych. Także ten świat opery właściwie tworzył ze światem sztuk pięknych właściwie jedną przestrzeń ideową. I to też potwierdza się jeszcze w kontekście na przykład tej pierwszej opery wystawionej w Polsce. Ona była adaptacją jeszcze tekstu i muzyki opery wystawionej w Mantui. Autorem tekstu był Gabriele Chiabrera, zwany Pindarem włoskim, i zachowała się właśnie korespondencja tego Chiabrery z jednym z malarzy florenckich, i on wyraźnie właśnie tworzył taką dyskusję. Ucierano właściwie pewne koncepty właśnie w tej dyskursie ludzi pióra i na przykład malarzy. To na tej wystawie właśnie wybrzmiało, że tak naprawdę ten świat opery był, tworzył wraz z sztukami wyzwolonymi jedną przestrzeń. To doskonale pokazuje obraz prezentowany w trzeciej sali naszej ekspozycji, czyli gabinet sztuki Władysława Zygmunta. To jest wyjątkowy przekaz, nie tylko potwierdzający jakby rozmach tej polityki kolekcjonerskiej Władysława, ale właśnie taki swoisty autoportret Władysława w tym okresie przedelekcyjnym. Widzimy dzieła sztuki, które on przywiózł z tej podróży europejskiej, ale właśnie skomponowane na tle prospektu teatralnego. Mm-hmm. Czyli on właśnie tworzy swój portret, taki autoportret na tle scenografii teatralnej. Jest takim, można powiedzieć, reżyserem tej sceny, tak, tak, i politycznej, i artystycznej.
1: Całości, tak, tak. Ale z sobą w roli głównej.
0: Tak jest.
1: Prawda? Tak, tak troszkę egocentrycznie. A jakie zasługi, jeśli można tak to nazwać, dla opery, jeśli chodzi o pisanie libret?
0: To jest historia teatru nie polskiego, a teatru w Polsce. Tak naprawdę właściwie ten świat Pucitellego, który był właśnie głównym librecistą, jednocześnie to należał do świata polskiego poprzez właśnie to uwikłanie tak naprawdę w scenę polityczną, w scenę społeczną. Natomiast oczywiście opery i takie mniejsze formuły, na przykład operettę czy komedię, potem nazywane komedią dell'arte, wystawiano w języku włoskim. Natomiast oczywiście aktorzy angielscy, którzy także pojawiali się na dworze wazowskim, wystawiali sztuki Szekspira, Marlowa i Deckera, najczęściej po niemiecku. Mm-hmm. I dopiero Władysław po powrocie z podróży zlecił tłumaczenie wspomnianego libretta opery Wybawienie Ruggiera na język polski. Autorem był Stanisław Serafiusz Jagodyński, ale nie wiemy tak naprawdę, czy to tłumaczenie było przeznaczone do inscenizacji, do wystawienia w formie melodramatycznej. W każdym razie ten druk właśnie rozpoczyna dzieje terminologii teatralnej w Polsce.
1: To też ogromne zasługi, jeśli chodzi o terminologię taką teatralną, ale też ten teatr, zerwanie przede wszystkim z tym starożytnym hasłem jedności czasu, miejsca i akcji.
0: Tak, to było wielkie nowum, że właściwie zaproponowano zmianę scenografii na oczach widzów. I proszę sobie wyobrazić, że ta najdroższa, najbardziej wysmakowana i wyszukana opera, czyli Święta Cecylia, wystawiona w Warszawie z okazji zaślubin króla z Cecylią Renatą Habsburżanką, miała aż 11 odmian scenografii i trwała 7 godzin.
1: To dopiero wyzwanie. Tak. 7 godzin spektaklu.
0: To był rekord muzyczny, nawet w porównaniu z operami włoskimi ówczesnymi.
1: Mm-hmm. A jeśli chodzi o widownię, to zwykle była to klasa szlachecka, czy też trafiała pod strzechy ta opera?
0: Oczywiście król zasiadał w miejscu centralnym, jego wzrok

0: właśnie skupiła te linie perspektywy.
1: To takie specjalne miejsce.
0: Tak, na podium, tak. Wraz z małżonką, z rodzeństwem, z głównymi gośćmi, takimi jak nuncjusz apostolski, na przykład poseł, który przybywał na dwór warszawski i ku jego czci wystawiano tą operę, czy ewentualnie dwór wileński. Zasiadali obok senatorowie, czyli bo te widowiska też często wieńczyły obrady sejmowe, były takim elementem właśnie celebracji posiedzeń parlamentu, ale też ta sala teatralna warszawska właściwie najczęściej obejmowała aż 600 osób, czyli ci, to nie byli tylko i wyłącznie dygnitarze, najwyżsi dygnitarze, ale też osoby zapraszane przez marszałka nadwornego, czyli właściwie dosyć, nie było to widowisko skrajnie elitarne.
1: Czyli dostępność, tak. Taka możliwość.
0: Czasami
1: była.
0: Musiał interweniować marszałek swoją laską, bo się ciżba, jak to określił jeden z autorów Diariusza, ciżba się zbytnia pchała na to widowisko.
1: Panie doktorze, w pana ocenie, co mogło mieć wpływ na takie myślenie artystyczne Władysława IV?
0: No przede wszystkim jego wychowanie, to znaczy Zygmunt III ukształtował go jako mecenasa sztuki. Zachowały się listy takiego Władysława kilkunastoletniego, proszę sobie wyobrazić, kilkunastoletni królewicz pisze do Rady Miasta Gdańska, polecając właśnie włodarzom Grodu nad Motławą pewnego architekta niderlandzkiego. Od początku Zygmunt III kreował go na takiego opiekuna, zwiedzał z nim na przykład fabrykę kościoła świętego Piotra Pawła w Krakowie. To nie tylko chodziło o opiekuństwo, o mecenat, ale też jakby angażowanie się w tą działalność artystyczną, czyli sam Zygmunt był takim diletantem, czyli artystą, amatorem, i Władysław widział właśnie wiele godzin, jak spędza jego ojciec. Nie, nawet w czasie posiedzeń z Senatu, proszę sobie wyobrazić. Ten biedny Zygmunt znudzony często sobie rysował w swoim poligaresie na przykład obraz sowy, ale generalnie poświęcał czas, to było tak zwane idea niepróżnego próżnowania, na działalność właśnie artystyczną, złotnictwo, tworzył zegary, klejnoty, bo jest bardzo dużo źródeł.
1: Jaka
0: tak, obrazy.
1: Kreacja.
0: Zachowały się na przykład niektóre z tych obrazów. On tworzył te obrazy oczywiście we współpracy z profesjonalistami, ale Władysław widział w ojcu takiego po prostu artystę zaangażowanego i co prawda nie zachowały się przykazy, żeby Władysław grał na instrumentach czy malował. Śpiewał tylko w jednym momencie, z tego co wiem, to znaczy na pogrzebie swojego ojca i macochy zaśpiewał pieśń. No widocznie te emocje z niego zeszły. To był wyjątek, natomiast generalnie wychodził z tej takiej funkcji opiekuna artystów i właściwie często ich wyręczał, wręcz przekazywał źródła, akceptował próbki tkań, potrafił na podstawie raportów wysyłanych przez współczytelnego listownych ocenić walory śpiewaczek. To jest też bardzo charakterystyczne.
1: Czyli castingi przeprowadzał.
0: Tak jest. Podobno także przed przyjazdem do Brukseli konsultował i scenografię, i libretto baletu, który miał być wystawiony ku jego czci, więc też to dokumentuje, że on ruszał w tą podróż już właściwie jako taki koneser teatru z myślą stworzenia tego teatru w Warszawie.
1: Miał pomysł, wiedział
0: tak,
1: jak
0: tak, to
1: i to
0: nie było
1: dobierał
0: przypadkowe.
1: Ludzi.
0: To nie było taki element jakiegoś spontanicznego działania, tylko jakby zaplanowana idea stworzenia w Warszawie wielkiego teatru operowego.
1: A gdyby pan zechciał podsumować takie predyspozycje Władysława IV, te predyspozycje artystyczne, ale jako polityka. Co mu bardzo pomagało w tej polityce z tych uzdolnień właśnie artystycznych?
0: On przede wszystkim uwielbiał stosować tak zwaną dissymulację. To pomagało mu, to znaczy potrafił po prostu grać. Po prostu był wielkim aktorem i to mu pomagało w relacjach dyplomatycznych, politycznych, ale też uwielbiał się przebierać.
1: Czyli na przykład, kreacja jakaś.
0: Tak, kiedy przywitał swoją żonę, bo ślub wzięto per procura, więc Cecilia Renata przybywała już jako jego żona do Polski, to on ją przywitał już w przebraniu, ona nie poznała go na początku. Przebrał się za po prostu strój polski, którego już wtedy nie używał. I dopiero go poznała, kiedy mocno ścisnął jej dłoń. I wtedy dano jej znać, że to jest właśnie Władysław. Chociaż ona go widziała go wcześniej, powiedzmy 13 lat, ale nie rozpoznała. Władysław przebierał się za gwardzistę i podsłuchiwał rokowań właśnie pod Polanowem z Moskwą. Na bankiety przybywał w przebraniu i ciężko go
1: to
0: było rozpoznać.
1: To się dowiadywało sobie.
0: Bawił
1: też.
0: Się tutaj, tak, w czasie podróży europejskiej także na przykład do Metz wkroczył, ponieważ ojciec zabronił mu odwiedzenia Francji z przyczyn politycznych w czasie wojny 30-letniej. No i on wkroczył właśnie w przebraniu tak zwanego, jak to określił autor Diariusza, rotmistrza wojska saksońskiego imieniu Filius. I on właśnie dopiero, kiedy wyjeżdżali z tego Metz, dali sygnał, przekażcie gubernatorowi, że syn króla Polski odwiedził wasze miasto. Więc bawił się tą konwencją, ale też potrafił właśnie wykorzystywać ją do różnych celów politycznych.
1: Proszę państwa, a więc teatr operowy, czy to staromodna sztuka? O tym

0: proszę się przekonać. Koniecznie polecamy. Wystawa zatytułowana Wielka Gra, opera Władysława IV, Zamek Królewski w Warszawie, tylko do 19 lipca, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Pan dr Jacek Żukowski, pomysłodawca wystawy, ale też i kurator. Tu gratulacje, panie doktorze, na pana ręce, ale też dla współpracowników, bo domyślam się, że no jedna osoba no nie ogarnęłaby tego wszystkiego.
1: Tak, to jest właściwie kilkaset osób zaangażowanych w projekt.
0: Ale przepiękne.
1: Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. 1 lipca minęło niechlubne ćwierć wieku. Ćwierć wieku od powołania w Polsce ostatniego parku narodowego. Był to Park Narodowy Ujście Warty. Od tego czasu żaden nowy obszar nie został objęty tą najwyższą formą ochrony w Polsce. Żaden obecny park nie został też powiększony, a przecież w Polsce mamy wiele miejsc, które na to zasługują. Jakie są największe bariery, co może zachęcić na przykład lokalne władze i społeczności, by postarać się o Park Narodowy na swoim terenie? Dziś te problemy omówię z gościem audycji. Ja w studiu Marek Józefiak, Greenpeace Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pana ulubiony park narodowy?
4: Oj, najczęściej bywam w Babiogórskim Parku Narodowym, ale w ścisłej topce mam też na pewno Bieszczadzki. Mhm. Bardzo lubię też bywać w Tatrzańskim Parku. Jak
3: kilka milionów innych osób w całym roku.
4: Jak wiele milionów Polek i Polaków, tak. W Tatrzańskim Parku nawet byłem kiedyś wolontariuszem, więc tak, zdecydowanie te górskie parki narodowe u mnie górują, ale staram się odwiedzać też nowe miejsca. Więc w ostatnich latach odkryłem Drawieński Park Narodowy. Odwiedziłem też w końcu w tym roku tak no, bardziej, a nie tylko liznąłem, Park Narodowy Gór Stołowych i no, każde z tych miejsc po prostu jest cudowne. Ale tak się zorientowałem, że tydzień temu byłem też w Ojcowskim Parku, więc...
3: No to trochę ich jest na liście.
4: Jakby, rzeczywiście tak to jest trudne pytanie dla mnie, żeby wybrać jeden, ale tak, no generalnie uwielbiam polskie parki narodowe.
3: Ale tak sobie myślę, że to może być fajny pomysł na wakacje szlakiem parków narodowych, czy to górskich, czy tych, które obejmują jeziora. No mnóstwo ich mamy, no mnóstwo, stosunkowo mnóstwo, 23.
4: Tak, ta liczba 23 parków robi wrażenie i ja się przyznam, ja chyba jeszcze został chyba Wigierski do odhaczenia, jakoś mi się... Ja
3: o, to koniecznie.
4: Pochodzę z południa Polski i jakoś tę drugą stronę zawsze miałem trudniej. Wydaje mi się, że Roztoczański też jest jeszcze do zobaczenia. To chcę się tam wybrać na rowery i już planujemy ze znajomymi wycieczkę. Wspaniałe lasy bukowe na Roztoczu w okolicach Puszczy Solskiej, słynnej ostatnio ze względu na pożar. Tak, to te 23 parki, to brzmi jak dużo.
3: Ale to jest zaledwie 1% powierzchni kraju.
4: Dokładnie, tak. I to jest rzecz smutna. Mnie to bardzo smuci, bo jak zobaczymy na to, ile one mają powierzchni, te nasze parki, to ja uważam, że no bardziej adekwatna byłaby nazwa dla wielu z nich po prostu skwery narodowe. Ja taką nazwę ogółem. Bo musimy wiedzieć, że w ustawie no minimalna powierzchnia parku to jest 10 km kwadratowych, czyli 1000 hektarów. Nasz najmniejszy park ma dwa razy więcej, czyli Ojcowski 21 km kwadratowych. Natomiast jak spojrzymy na to, jakie wymagania siedliskowe mają poszczególne gatunki zwierząt, które tak podziwiamy i są ikonami, symbolami polskiej przyrody, no to okazuje się, że to naprawdę jest skwerek dla nich. To znaczy, no nie wiem, ryś w Karpatach potrzebuje, ma taki areał od 100 do 200 km kwadratowych.
3: Mówimy o jednym osobniku.
4: Mówimy o jednym osobniku, tak? Jakby no, nie wszystkie zwierzęta z tych ikonicznych są terytorialne, tak jak wilki, na przykład grupa rodzinna wilków, no jakby wyłącznie zajmuje ten obszar i one nie pozwalają innym wilkom na bytowanie, no chyba, że to jest jakiś osobnik spokrewniony, no to mogą tolerować się dwie grupy rodzinne albo, no ale taki wilk na przykład, który jest w trakcie dyspersji, czyli on się porusza, opuścił swoją grupę rodzinną i szuka swojego obszaru, no tak naprawdę musi bardzo uważać, no bo po prostu wilki są zwierzętami terytorialnymi. W przypadku niedźwiedzi jest inaczej, tak? Znaczy one się tolerują na swoim obszarze, no ale znowu, taki samiec niedźwiedzia potrafi mieć taki areał osobniczy ponad 1000 km². Co to nam mówi o tych naszych parkach? Okazuje się, że na przykład w Gorczańskim Parku Narodowym, polecam też wspaniałe lasy bukowo-jodłowe,

0: rockowe, bardzo zbliżone do tego, co kiedyś porastało polskie Karpaty. No tam naukowcy badali dwie samice rysia, które przez wiele lat wyprowadzały tam młode. No i okej, one traktowały Park Narodowy jako swoją taką ostoję, matecznik, nomen omen, gdzie wychowywały młode i mogły je spokojnie zostawić. Wiedziały, że tam nikt się nie zakradnie, nie wiem, jakiś robotnik leśny, zaraz, nie wiem, nie będą im ścinać drzew wokół tego gniazda, gdzie zostawiły młode, ale żeby upolować, już wykarmić te swoje młode, no musiały wychodzić poza park, no i oczywiście tam je spotykają wszystkie zagrożenia, które mogą je tam spotkać, więc to naprawdę jest rzecz niebywała, bo mam wrażenie, że jak pomyślimy sobie, co się stało z naszym państwem przez te 25 lat, z naszym społeczeństwem. Ja sprawdziłem, co się działo w 2001 roku.
1: Byliśmy jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej.
0: Wejściem do Unii Europejskiej. Na blokowiskach leciała paktofonika, nie dlatego, że to był klasyk, tylko dlatego, że wtedy po prostu wyszła płyta. Tak?
1: Mhm. Albo kaseta magnetofonowa jeszcze wtedy.
0: Dokładnie. Pensja minimalna wynosiła 760 zł. Autostrad i dróg ekspresowych praktycznie nie było. Robert Lewandowski pewnie grał gdzieś tam w młodzikach, no a nie strzelił 600 goli na międzynarodowej arenie, tak? We wszystkich rozgrywkach, więc po prostu zmieniło się wszystko.
1: Nasza świadomość też się zmieniła.
0: Oczywiście, znaczy staliśmy się zupełnie innym społeczeństwem, które też no, jest takim społeczeństwem wolnego czasu coraz bardziej, to znaczy doceniamy ten czas wolny, staramy się, żyjemy w inny sposób, no bardzo często właśnie świadomie już organizujemy sobie czas wolny i właśnie wybywamy w takie dzikie zakątki, gdzie możemy odpocząć od cywilizacji, od całego zgiełku, od mediów społecznościowych. Kilkanaście milionów Polek i Polaków odwiedza co roku polskie parki narodowe.
1: No. To co w takim razie przez te 25 lat nie zadziałało? Żadnego parku, nowego parku narodowego nie mamy.
0: Ja powiem, co zadziałało, bo zadziałało bardzo dobrze prawo, które zostało skonstruowane tak, aby żaden park narodowy w Polsce nie powstał. Bo w 2000 roku leśnicy przyszli do ówczesnego ministra środowiska Jana Szyszki i powiedzieli, że w kraju panuje parkomania. To znaczy po prostu klasa polityczna nam oszalała. Wszędzie chce stworzyć parki narodowe, bo rzeczywiście kilka parków się udało zrobić w latach 90., kilka innych powiększyć. Na przykład Bieszczadzki Park Narodowy udało się w tym czasie powiększyć, a nie, Drawieński przykładowo powstał. No i że trzeba to po prostu ograniczyć, no bo oni się czują zagrożeni. I stworzono wtedy takie przepisy, które działają fantastycznie w blokowaniu parków, czyli stworzono liberum veto. Mechanizm, który wiele razy doprowadził Polskę do rozkwitu i tak samo, prawda, zadziałał w przypadku ochrony przyrody. To znaczy, jeśli mamy taką sytuację, że każdy się absolutnie musi na coś zgodzić, no to oczywiście my się nie posuniemy o krok. My to już przepracowaliśmy.
1: Z historii jakby, znamy.
0: Tak.
1: Takie przykłady.
0: Znaczy, to działa dla naszych wrogów. Jeśli ktoś jest wrogiem ochrony przyrody w Polsce, no to oczywiście zaproponuję takie rozwiązanie. Więc o tym, czy będziemy chronić dobro narodowe, wypowiada się garstka ludzi, która na przykład może być powiązana w interesach, które są zupełnie temu przeciwne, tak? Na przykład eksploatacja danego fragmentu lasu i zarabianie całkiem dobrych pieniędzy na posadach w lasach państwowych. Więc jeśli nałożymy na to kilka innych rzeczy, że no byliśmy, nasi politycy byli zajęci innymi rzeczami, gdzie indziej były priorytety, i że lasy państwowe są no niesłychanie wpływową siłą w polskiej polityce, niezależnie od rządu, no to jest jak jest. Mimo tego, że były próby poszerzenia parków, były próby, co więcej, zmiany tego wadliwego prawa. Mhm. Ja pamiętam sam, moim pierwszym politycznym działaniem, takim publicznym, było zbieranie podpisów pod projektem zmiany ustawy. Tej właśnie.
1: Czyli ustawy o ochronie przyrody, która daje samorządom możliwość zablokowania utworzenia parku.
0: Tak, to była inicjatywa środowisk naukowych, wielu organizacji ekologicznych. Ja sam te, pamiętam, podpisy zanosiłem do mojego dzisiejszego pracodawcy, czyli do Fundacji Greenpeace Polska, jako student prawa, zbulwersowany tym, jak wygląda to prawo. No i co? I już dawno nie studiuję. Natomiast my dalej mamy to wadliwe prawo. I jakie to ma efekty? Nawet jak dana społeczność jest za, tak było przykładowo w sytuacji Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, to okazało się, że znalazł się jeden polityk, który chciał na tym robić karierę i postanowił zrobić wbrew swoim mieszkańcom, bo tam poparcie dla tego parku w różnych gminach było od 80 do 90 paru procent. No trudno znaleźć jakąś rzecz, w której byśmy się tak zgadzali. No i co? I jakby i tak jedna

0: Berlin zgłosiła do tego weto i ten park, który naprawdę już by naprawdę blisko powstania, miał być taki rozczłonkowany w dwóch enklawach z wielką dziurą po środku. No to pokazuje po prostu, jak, jaki cyrk zrobiono z tego i jak niepoważna jest nasza klasa polityczna, że doprowadza do sytuacji, że możemy w Polsce na przykład całą wioskę w zasadzie zniszczyć, ją zaorać i zbudować tutaj 300-metrową dziurę w ziemi, bo nie ma opcji, żeby Rada Gminy zablokowała na przykład kopalnię węgla odkrywkowego. Można przez środek wioski poprowadzić autostradę albo linię kolejową, bo rozumiemy, że to jest cel ogólnospołeczny, narodowy, ale w przypadku parku narodowego, który narodowy jest z nazwy, no tutaj się okazuje, że można powiedzieć wolne, nie pozwalam.
1: Mamy dowód tego, że przyroda jest tym narzędziem sporu, aktualnego sporu politycznego. No właśnie, chociażby na przykładzie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, który miał powstać, było bardzo blisko. Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Prezydent to jednak zablokował, przedstawiając argumenty takie, z którymi trudno się zgodzić. Ale właśnie, co zrobić, żeby w takim razie tę przyrodę z tego bieżącego sporu politycznego wyjąć? Jak jednak można zachęcić być może samorządy, żeby jednak zgadzały się na tworzenie na swoim terenie parków narodowych?
0: Tutaj mamy światełko w tunelu. To znaczy, ale może jeszcze jedną rzecz o tym Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Hmm. Żeby pokazać, jakie to są bzdury, jak wygląda to od kuchni. Jednym z orędowników powstania tego parku jest brat znanego polityka prawicy z województwa zachodniopomorskiego. Problem w tym, że oni ze swoim bratem nie rozmawiają. Są pokłóceni. Więc ten polityk prawicy postanowił rozpętać wojnę przeciwko temu parkowi i właśnie zaczął propagować takie newsy, że to spisek niemiecki przeciwko Polsce, że to zablokuje żeglugę na Odrze i jakby i to funkcjonuje swoim życiem. Absolutnie nie. Znaczy, to nie jest prawdą. Po prostu park ani Otulina, czyli taka strefa buforowa wokół parku, nie obejmują ani Odry jakby zachodniego ramienia Odry, ani wschodniego ramienia Odry. Chodzi o teren między Odrza, czyli rozlewiska właśnie między tymi dwoma ramionami Odry. I co? No i potem mamy prezydenta, który mówi, no ze względów gospodarczych tutaj trzeba...
1: jakby tam planowano budowę, jakby, nie wiem, wielkich fabryk, albo teraz, jakby tam były jakieś niewiadome...
0: Ale najlepsze jest to, jakby, i mówię, tak, to w ogóle nie broni żeglugi rzecznej, to jest pierwsza sprawa. A druga rzecz, że mieliśmy przecież rząd, który mówił, że będzie rozwijał żeglugę rzeczną i nawet mieliśmy osobne ministerstwo do spraw żeglugi śródlądowej. I co? Pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości żegluga rzeczna miała niecałą 1000 udział w przewozie towarów. 0,001. A z drugiej strony rozmawiamy o tym tak, jakby to było coś, no nie wiem, jakbyśmy mieli zablokować jakąś autostradę A4 po prostu i stop, nie będzie, bo tutaj będzie park narodowy. No, no bzdura totalna. Więc niestety tak działa polska polityka. I to jest jakby pokazuje, jak do absurdu można te rzeczy doprowadzić. Natomiast co zrobić, żeby w końcu było inaczej? No uważam, że jest światełko w tunelu. To znaczy... mamy w końcu pewne rozwiązanie, które rzeczywiście trochę odkleja interesy społeczności lokalnej od interesu lasów państwowych i to jest subwencja ekologiczna. To jest coś, co rząd Donalda Tuska wprowadził w 2025 roku i to jest jedyna rzecz chyba, za którą otwarcie ten rząd można chwalić w ochronie przyrody, może jeszcze za plan UNESCO dla Puszczy Białowieskiej. I teraz tak, ta subwencja sprawia, że do gmin parkowych płyną konkretne pieniądze, rzędu kilku milionów złotych za to, że chronią perły polskiej przyrody. To jest rozwiązanie, które postulowaliśmy od lat i cieszę się naprawdę, że to rozwiązanie weszło w życie, bo nagle się okazuje, że ci samorządowcy zaczynają liczyć pieniądze. I oczywiście dalej nie są jakimiś wielkimi fanami tych parków, natomiast już przestają walczyć jak Rejtan, tak, przeciwko tym projektom. I to, czego pewnie w tej układance brakuje, żeby te parki zaczęły powstawać i żeby ten opór i ciążenie polityki ku status quo, co jest naturalnym sytuacją. Tak znaczy, polityka ciąży ku temu, co już jest. Opowiadałem, że byłem w Drawieńskim Parku Narodowym. Pani, która mnie tam oprowadzała, mówi, ja sama byłam przeciwko, jak ten park powstawał. Tyle się mówiło o zakazach, że nie będzie można wejść do lasu. Kobieta teraz z tego żyje. Mhm. Tak jakby, więc to dobrze pokazuje, jak trudno być orędownikiem i się postrzeganym jako jakiś taki outsider. Moje koleżanki i koledzy, którzy pracują gdzieś właśnie w Bieszczadach czy na Pogórzu Przemyskim, no mi o tym opowiadają, jak to jest naprawdę trudne życie.
1: Tak, a jednocześnie no, bardzo trafiają te hasła, że park zablokuje możliwość rozwoju. Prawda?
0: Oczywiście.
1: Jakiegoś magicznego rozwoju, tak jakby
0: Eldorado. Tak jakby te gminy się rozwijały w nie wiadomo jaki sposób. Mm. Prawda jest taka, że one się wyludniają.
1: Tak?
0: Park tego nie zatrzyma. Znaczy, to są dwie osobne rzeczy. Natomiast na pewno park może być

0: jakby i to też mamy dane, że no, w tych gminach parkowych żyje się generalnie lepiej, bo to jest magnes turystyczny. I też pamiętajmy, że ta praca, która jest tam dzisiaj w tych miejscach, często jest bardzo niebezpieczna. I przykładowo było takie badanie naukowców z Krakowa, którzy badali, drwali z Pogórza Przemyskiego, z terenu planowanego Turnickiego Parku Narodowego. I mówili, tak, no my pracujemy w lesie, ale broń Boże, nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci w tym lesie pracowały, bo my wiemy, jak to jest niebezpieczna praca. Znaczy jest tyle wypadków i województwo podkarpackie ma największą śmiertelność, jeśli chodzi o wypadki wśród pracowników, robotników leśnych. I jak ja pisałem swoją książkę Polska Rzeczpospolita Leśna, to wyliczyłem, że właśnie praca w lesie jest ponad 3 razy bardziej niebezpieczna niż praca w kopalni. W najbardziej takim tragicznym roku, w 2019 roku, mieliśmy 35 osób, które zginęło przy wycince drzew w Polsce.
1: Niesamowite.
0: Jakby i pisze o tym tylko Portal Leśny.
1: Tak, i zero informacji na ten temat.
0: Więc jakby bardzo nam brakuje takiej holistycznej wizji, w której powiem tak, okej, jest ta subwencja, no i teraz to, czego brakuje, to zrównanie pensji w parkach narodowych i lasach państwowych. Bo ta grupa pracowników lasów państwowych, to jest niewielka grupa ludzi, tak? Nie wiem, w Nadleśnictwie Stuposiany, w Bieszczadach mieszka 140 osób na 100 km kwadratowych, czyli powiedzmy prawie 1/5 Warszawy. 40 pracuje w lasach państwowych. No i jakby wszyscy wiedzą, że to już dawno powinien być park narodowy, bo to jest tak, że do połowy góry jest park narodowy bieszczadzki, a od połowy w dół jest nadleśnictwo i wycinają drzewa 30 metrów od gawry niedźwiedzi. No i jakby niszczą polskie dziedzictwo przyrodnicze, mogę to powiedzieć z całą jakby wagą tego słowa. Mhm. I co? No i te kilkadziesiąt osób jest w stanie to zablokować, bo gdyby nawet im zagwarantowane prace w Parku Narodowym, to ich czeka murowana degradacja finansowa, bo średnia pensja w Lasach Państwowych to jest 12 tysięcy złotych brutto, a w Parku Narodowym 9,5 tysiąca w tym roku. Więc to są naprawdę niewielkie pieniądze z punktu widzenia całego państwa, bo pracowników parków narodowych jest no, bardzo, bardzo niewielu. Natomiast no, to powoduje, że my stoimy w miejscu i tak naprawdę buksujemy od 25 lat.
1: A skoro przy tych pieniądzach jesteśmy, to Greenpeace Polska ostatnio dokładnie wyliczyło, ile na przykład niektóre gminy mogłyby zarobić konkretnie na utworzeniu Parku Narodowego. Powstał raport Parki Narodowe, to się opłaca. No i tutaj te gminy karpackie w szczególności mogłyby liczyć naprawdę na grube miliony.
0: Tak, my wzięliśmy na tapet Karpaty, bo prowadzimy kampanię międzynarodową w obronie Karpat i postulujemy stworzenie takiego międzynarodowego parku Karpat, który mógłby być takim europejskim odpowiednikiem Yellowstone. To są nasze najdziksze góry. To nie jest przypadek, że w Polsce niedźwiedzie, żbiki żyją tylko w Karpatach. To nie jest przypadek, że dla powiedzmy na przykład rysia, wilka czy orła przedniego to jest najważniejsza ostoja w kraju. Bo po prostu to są naprawdę, no po pierwsze, tereny trudno penetrowalne dla człowieka, trudno dostępne. Te lasy są naprawdę spore, lesistość jest bardzo duża. No i też ostały się fragmenty lasów naturalnych. To znaczy, wielu ludzi mówi, ale przecież w Bieszczadach wycinano kiedyś drzewa. Zgoda, oczywiście, prowadzono tam gospodarkę leśną, natomiast nie sadzono tam lasu. I to jest bardzo ważne. To znaczy, ten las się sam odradzał. Las sobie świetnie radzi, nie musimy go sadzić, wbrew pozorom. Wiem, że nam tak wmówiono, że las to się sadzi, bo inaczej nic nie wyrośnie. No nie, jakby las sobie doskonale radził przez tysiące lat bez nas i to dobrze tam widać, więc to są naprawdę piękne miejsca i ten raport pokazuje, że gminy mogą zyskać od kilku, nawet do 11,5 miliona złotych z tej subwencji ekologicznej, jeśli zdecydują się na park narodowy. Dla skali gmina Lutowiska przykładowo tam zdaje się ma około 6 milionów do zyskania. Ich budżet w tym roku to jest niecałe 25 milionów złotych, więc to jest naprawdę duży zastrzyk finansowy dla takiej gminy, z którego można właśnie zbudować lepszą infrastrukturę, można ludziom dopłacić do ocieplenia domu.
1: Tak, bo to trzeba zaznaczyć, że to nie są pieniądze oznaczone, można je wydać na zupełnie dowolny cel, czyli na przykład dopłaty do ocieplenia, do wymiany kotła, czy do budowy nowego przedszkola.
0: Dokładnie tak. I tak się dzieje na przykład na Pomorzu z pieniędzmi z wiatraków i mówią, no tak, wiatraki nam dały miliony złotych na to, żeby na przykład zbudować żłobek, zbudować przedszkole, postawić dzieciom place zabaw i my tam byliśmy, tam gdzie powstają te wiatraki i to wygląda trochę jak w Szwajcarii. W sensie wszystko jest nowe, budują ścieżki rowerowe, remontują drogi i mówią, no tak, no, nam wiatraki dają dobrobyt, bo tutaj nie powstanie żadna wielka fabryka, jesteśmy kilkadziesiąt kilometrów od dużego miasta. Tak samo mogłoby być z tymi gminami parkowymi i też pamiętajmy, z tych pieniędzy można zaproponować ludziom

0: którzy dzisiaj pracują w tym biznesie, właśnie pracownikom leśnym, jakąś alternatywę, pomóc im w założeniu biznesu, tak jak się to dzieje w okręgach górniczych, tak, że górnikom oferuje się pieniądze na start dla biznesu. Oni oczywiście muszą złożyć, pokazać jaką mają wizję, co chcą robić, mogą też dostać pieniądze na przekwalifikowanie się, jakby to wszystko można zrobić, tylko trzeba mieć wizję, natomiast no oczywiście dzisiaj, no, tak jak mówię, brakuje tylko ostatniego elementu układanki, to znaczy pensja w parkach narodowych nadal jest po prostu zdecydowanie za niska. Nie ma żadnych powodów, dla których parkowcy zarabiają mniejsze pieniądze niż pracownicy Lasów Państwowych, bo to często są ludzie, którzy w ogóle wcześniej byli pracownikami Lasów Państwowych, tylko po prostu na ich terenie w latach 90. stworzono parki. Tak już to jest do dzisiaj, że w budżetówce płaci się gorzej, a Lasy Państwowe, wiadomo, są organizacją, która się sama finansuje, więc robi z tymi pieniędzmi co chce i pensje są tam dużo, dużo wyższe. Mam nadzieję, że to rozwiązanie i takie podejście trochę merkantylne do tego tematu rzeczywiście zmieni nam rzeczywistość i pchnie nas do przodu.
1: I pozostaje nam sobie życzyć, żebyśmy nie musieli czekać kolejnych 25 lat, chociażby na powiększenie któregoś z obecnych parków narodowych, bo przecież kilka na liście takich jest, chociażby ten wspomniany Bieszczacki zasługuje zdecydowanie na to, żeby był większy.
0: Oj tak, każdy park narodowy w naszych, w Karpatach zasługuje na powiększenie, bo te projekty są gotowe, więc po prostu trzeba po nie sięgnąć, wdrożyć i cieszyć się oko tym, jak wspaniała jest polska przyroda.
1: A na ten moment proszę cieszyć się właśnie nią. Na przykład w wakacje rzeczywiście parki narodowe mogą być dobrym pomysłem na wakacyjny wyjazd. A ja dziękuję za rozmowę o naszych parkach narodowych. Marek Józefiak, Greenpeace Polska, był moim gościem.
0: Pięknie dziękuję.
1: I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o mikrobiomie, czyli o mikrobiocie. To, co jest w nas. I to głównie są bakterie, grzyby, archeony, czyli takie jednokomórkowce, często bezjądrowe, też wirusy. No i to wszystko zarówno u ludzi, jak i u zwierząt mamy w środku. Jaką one mają rolę i co mówią najnowsze badania naukowe o tym, jak to się przekłada na zdrowie i dobrostan zdrowia, opowiemy dzisiaj w audycji. Artur Wolski i przedstawiam naszego eksperta, naszego gościa, badacza. Jest nim doktor nauk medycznych Tomasz Hucz, lekarz weterynarii. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: Człowiek każdego dnia spotyka się z ogromem różnych drobnoustrojów, bakterii, wirusów i gdyby był całkowicie wyczyszczony z tych organizmów, no to każdy taki kontakt mógłby się skończyć katastrofą dla nas, prawda?
4: Dokładnie tak. Z mikroorganizmami żyjemy, współżyjemy już od urodzenia. Później po naszej śmierci one również nas skonsumują.
3: Obieg zamknięty w przyrodzie.
4: Oczywiście, dokładnie. Nic w przyrodzie nie ginie, jak mawia klasyk. Natomiast to, co jest ciekawe, my nie tylko z naszymi bakteriami, mikroorganizmami żyjemy, ale co więcej, de facto nimi jesteśmy. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę taką teorię, która się nazywa teorią endobiozy, to nasze organella, takie małe struktury w naszych komórkach, jak nasi słuchacze może kojarzą, chociażby mitochondria, to są byłe bakterie, które miliardy lat temu doszły do wniosku, że w kupie im lepiej, że są silniejsze i doszło do pewnej symbiozy pomiędzy prostymi archeonami i bakteriami i w ten sposób pozostałością właśnie tych archeonów są dzisiaj mitochondria nasze, dzięki którym mamy energię.
3: No właśnie, chciałem powiedzieć, że to nasze elektrownie przecież, tak. Może nie fotowoltaiczne.
4: Ale trochę odnawialne.
3: Ale odnawialne właśnie.
4: Tak, więc jesteśmy de facto takimi symbiontami bakterii, które jeszcze dodatkowo mają swoje bakterie, a to też jest może niepoprawne to, co powiedziałem, bo kto tu kogo ma? Bo w naszych organizmach ludzkich mamy 30 bilionów komórek jądrzastych, czyli tych eukariotycznych, jak to się mówi, i 39 bilionów komórek bakteryjnych.
3: Czyli Matko, Nagroda Nobla, panie doktorze, dlatego kto to policzył wszystko?
4: Też się zastanawiam, kto miał tyle cierpliwości, ale tak, mówimy o bilionach, i mamy więcej bakterii w sobie i na sobie niż własnych komórek. Więc tutaj się pojawia teraz pytanie, kto tu kogo ma?
3: A no właśnie, panie doktorze, jaką rolę potwierdzają dla mikrobiomu badania naukowe w utrzymaniu

0: funkcji życiowych. Co te badania mówią, że rzeczywiście ten mikrobiom jest dla nas taki ważny i bez niego nie ma życia?
1: Tak, de facto już o roli mikroorganizmów jelitowych, bo o nich głównie mówimy i myślimy, kiedy pada hasło mikrobiom, mikrobiota, partycypują razem z nami w trawieniu pokarmów. To, czego my nie jesteśmy jako ludzie strawić lub na przykład zwierzęta roślinożerne nie trawią w większości pokarmu roślinnego, po to krowy w przedżołądkach mają takie bioreaktory, które mikrobiologiczne, które im w tym pomagają. Konie mają w jelicie grubym, króliki w jelicie grubym. My ludzie również głównie mamy bakterie jelitowe właśnie w okrężnicy, więc one są naszym takim wspomaganiem trawienia i wchłaniania. Nie tylko ludzi, innych zwierząt również. I to była taka wiedza, która była dość stabilna, pewna, aczkolwiek niepełna przez setki lat. Tak naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z innych funkcji, chociażby to, że mikrobiom bierze udział w szkoleniu naszego układu odpornościowego. Uczy nas w czasie niemowlęctwa, co jest nasze, a co jest obce. Które elementy, z którymi nasz organizm się będzie spotykał, a dokładnie komórki odpornościowe organizmu będą się spotykały, są nasze i ich nie atakujemy, a które są obce.
0: Myślę, panie doktorze, że ta wiedza jest ogromnie istotna przy opracowywaniu zupełnie nowych terapii w niektórych chorobach, a nawet w wielu, bo po prostu poznajemy możliwości układu odpornościowego, tego, jak on się potrafi uczyć i jak potrafi reagować, no, żebyśmy wyszli w kontakcie z czymś, co nas może powalić albo zabić, no taką suchą stopą, żeby przejść na drugi brzeg i nie dać się chorobie.
1: Dokładnie. I temu właśnie służą myszy germ-free, które nigdy nie będą miały w ciągu swojego życia kontaktu z mikroorganizmami, chyba że my właśnie na ten kontakt je narazimy po to, żeby zbadać, jak nasz organizm saczy, reaguje z daną bakterią.
0: Czy normalne fizjologiczne funkcjonowanie ludzi i zwierząt bez mikrobiomu w ogóle byłoby możliwe?
1: Odpowiem jak naukowiec, to zależy, o jakie zwierzę pytamy, bo generalnie mamy dowody, że są zwierzęta, które funkcjonują bez mikrobiomu. To są tak zwane myszy, dziwna nazwa, germ-free, które przez całe swoje życie nigdy się z żadną bakterią nie spotkają, a mimo to żyją. Ale mamy też takie zwierzęta, które bez swoich bakterii szybko zginą.
0: No dobrze, ale te myszy, bo to jest jakiś określony gatunek, żyją w szklanej kuli?
1: Tak, można tak to powiedzieć.
0: Ale to laboratoryjne?
1: Tak, to są zwierzęta laboratoryjne, żyją w specjalnych szklanych kulach, takich izolatorach i niestety przez całe swoje życie nie mają kontaktu z niczym innym, jak tylko to środowisko, ta kula ich, w której są zamknięte. Ale pokazuje to, że one potrafią żyć, natomiast mamy wiele gatunków zwierząt, które niestety nie będą potrafiły żyć. Najprostsze są chociażby nasi roślinożercy, których kojarzymy. Krowa, królik, koń,
0: u których... No i my. Ludzie.
1: I my ludzie. Dodatkowo dzisiaj już wiemy, że mikroorganizmy w naszych jelitach, ale też na skórze, drogach oddechowych, biorą udział w rozwoju pamięci immunologicznej i partycypują w rozwoju chorób autoimmunologicznych. Nie tylko u nas ludzi, ale również u naszych mniejszych braci, bo dokładnie te same choroby autoimmunologiczne, jak chociażby chorobę leśniowskiego Crohna u ludzi, u zwierząt dzisiaj nazywamy choroby autoimmunologiczne, jelit już przewlekłymi enteropatiami, są właśnie wywoływane przez zaburzenia mikrobioty jelitowej. Klasyfikujemy też te choroby autoimmunologiczne jako choroby cywilizacyjne i o czym sobie rzadko zdajemy sprawę, że to ucywilizowanie człowieka ma również swoje odbicie w życiu zwierząt. I dokładnie te same choroby autoimmunologiczne, jak właśnie przytoczone choroby nieswoiste zapalne jelit, ale także cukrzyca typu pierwszego, choroba Hashimoto, różne odczyny skórne, immunologiczne występują u człowieka i u zwierząt. Kto ma psa czy ma kota, to może się już spotkał właśnie z tym, że jego towarzysz życia, zwierzęcy towarzysz życia też może mieć dokładnie te same choroby jak my sami.
0: O, no właśnie. No i to pokazuje, że gdzieś tam na początku było sobie życie jedno i potem skręcaliśmy w różne ścieżki, stąd proces ewolucyjny i mamy to, co mamy dzisiaj. A pana badania konkretnie czego dotyczą? Pan prowadzi te badania w obrębie mikrobiomu.
1: Tak, prowadzę w obrębie mikrobiomu, a dokładniej badam coś, co jest jeszcze dalszym krokiem do przodu w naszej wiedzy o mikrobiomie, mianowicie o metabolitach bakterii jelitowych. Bo przez długi czas myśleliśmy, że bakterie tylko sobie mieszkają w

0: okrężnicy czy w Jelitach i tyle.
1: Bo mają tam dobre środowisko, tak, mają co jeść, krzywda im się nie dzieje, nikim nie robi krzywdy. No i w zasadzie nasza wiedza była tylko taka. Tak. A tu się okazuje, że jeszcze mają inne zadania, tak?
0: Dokładnie tak. Nie tylko sobie siedzą w jelicie, ale odkryliśmy materiał genetyczny bakterii jelitowych, dokładnie jelitowych. Chociażby w płynie mózgowo-rdzeniowym, w wodach płodowych. Płyny, które do tej pory myśleliśmy, że są jałowe, a się okazuje, że bakterie prawdopodobnie właśnie potrafią pokonywać i przekraczać barierę mózg-krew, czy barierę łożyskową i tam sobie migrować. I co więcej, i to jest właśnie głównie obszar moich badań, czyli jak metabolity bakterii jelitowych, które bakterie produkują i myślę, że każdy z nas wie i może poczuć, że te metabolity powstają w jelitach, one są również wchłaniane do krwi i działają dokładnie tak samo jak nasze hormony, czyli mogą pobudzać różne receptory, różne komórki i modyfikować nasze funkcje życiowe.
1: A tak najprościej mówiąc, to dobrze czy nie bardzo?
0: Ja myślę, że dobrze, bo wyewoluowało razem w tej naszej symbiozie, czyli jeżeli żyjemy od miliardów lat razem, to te metabolity, te związki chemiczne produkowane przez bakterie w jelitach de facto z tego, co my im dostarczamy, bo bakterie nie jedzą niczego więcej niż to, co my konsumujemy na co dzień, przerabiają, są takimi naszymi małymi chemicznymi fabrykami i te związki krążą sobie w naszym organizmie i w warunkach normalnych prawdopodobnie nic złego nie robią i nie uczestniczą w żadnym procesie chorobowym, dopóki się nie zmienią. Nie zmienią się ich proporcje ilościowe, jakościowe, jakościowy skład. Wtedy mogą partycypować w rozwoju chorób. I to jest główne zagadnienie dzisiejszej medycyny, czyli jak zmienia się mikrobiom, czyli jak zmienia się skład bakterii w naszych jelitach i produkowane przez nie substancje w chorobach.
1: No dobrze, a na jakim etapie ma pan te badania? I co z nich, tak myśli pan, może takiego dobrego dla medycyny weterynaryjnej, ale i ludzkiej wypłynąć?
0: Ja dokładnie badam chłoniaki przewodu pokarmowego i zmiany ekspresji receptorów, czyli tak jakby ilości receptorów dla tych metabolitów bakterii jelitowych. I wyniki, które mam wstępne, pokazują, że faktycznie występują różnice pomiędzy zwierzętami zdrowymi, a tymi z zapaleniami jelit, czyli z tymi chorobami autoimmunologicznymi, gdy układ odpornościowy sam atakuje swoje komórki. A co więcej, występują różnice pomiędzy tymi chorobami autoimmunologicznymi, a różnymi typami nowotworu. No,
1: krótko mówiąc, można powiedzieć, że mikrobiom to życie i zdrowie. O czym dzisiaj opowiedział nam nasz gość, doktor nauk medycznych Tomasz Hucz. Pan jest lekarzem weterynarii, pracownikiem naukowym. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Artur Wolski, też państwu bardzo dziękuję. I przypominam, że audycje Samozdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Groźne burze przeszły przez Polskę. Tylko do wieczora strażacy interweniowali prawie 500 razy. Premier pozytywnie o zapowiedziach prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski chce nowego otwarcia w relacjach z Warszawą. Kluczowa kwestia stowarzyszeń nie została rozstrzygnięta. Za nami spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Połamane drzewa, zalane posesje to skutki burz, które przeszły przez Polskę. Tylko do wieczora Straż Pożarna interweniowała 460 razy. Gdzie pracy było najwięcej, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
1: Wśród zgłoszeń znalazło się też 10 ewakuacji obozów harcerskich. Jak podkreślają służby, żadne ze zdarzeń nie miało jednak poważnego charakteru. Dziś burze

0: prognozowane są na wschodzie kraju. Szczegóły prognozy już za kilka minut. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwania miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
1: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Zapowiedź prezydenta Ukrainy pozytywnie ocenił premier Donald Tusk. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie, napisał szef rządu w serwisie X. Premier dodał, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą oba kraje, ale także w tych, które nadal je dzielą. Prezes PiS Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek przekazał, że spotkanie nie doprowadziło do rozstrzygnięcia zasadniczej sprawy. Chodzi o zakaz przynależności członków partii do stowarzyszeń. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
2: Spotkanie trwało 2,5 godziny, jednak decyzja o ultimatum, które wystosowało prezydium PiS, nie została cofnięta. Rafał Bochenek w mediach społecznościowych napisał, że parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń do czwartku. Do prezesa Kaczyńskiego list skierowało 45 posłów i europosłów PiS. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaapelowali o jedność, ale też ponowne dotarcie do tych grup wyborców, które w ostatnich latach utraciły zaufanie do partii i odeszły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Na 31 lipca Mateusz Morawiecki zaprasza zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Rozwój plus Wy. Siły amerykańskie zakończyły siódmą z rzędu noc ataków na Iran, przekazało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Wojsko przeprowadziło ataki na obiekty obserwacyjne, infrastrukturę logistyczną wojska, podziemne magazyny broni oraz zasoby morskie. Siły amerykańskie wykorzystały samoloty myśliwskie, drony i okręty wojenne. Ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy prowadzi działania na terenie Bliskiego Wschodu i pozostaje czujnych, gotowych do działania oraz zdolnych do zadania śmiertelnego ciosu, napisało dowództwo centralne USA w mediach społecznościowych. W informacjach jeszcze mundial i spotkanie wielkich przegranych. Późnym wieczorem w Miami rozpocznie się mecz o trzecie miejsce. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Były napastnik reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski uważa, że dla obu drużyn będzie to trudny mecz.
3: To jest taki pojedynek gladiatorów, którzy są ranni, którzy cierpią. To jest bardzo duża zagadka w ogóle ten mecz. Moim zdaniem Francuzi mają więcej atutów i stawiam na Francuzów. Anglicy, mnie się wydaje, że na pewno podrażnieni są.
0: Mecz Francja-Anglia rozpocznie się o godzinie 23.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota pod znakiem deszczu, a na wschodzie kraju burz, lokalnie z gradem. Wyładowaniom będzie też towarzyszył wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Po piątkowym upale czeka nas za to ochłodzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 stopni nad morzem, 26 w centrum do 28 na Podkarpaciu.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest teraz dobra lub bardzo dobra, a 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną z większymi wyjątkami na północy Polski.
4: Klimat.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: 6 minut temu minęła godzina 6, jest sobota, 18 dzień lipca, to 199 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:36.

0: Ja24 pozdrawiamy tradycyjnie także tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Zaczynamy od kalendarium historycznego.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 18 lipca w roku 1418 we Wrocławiu wybuchły zamieszki nazywane defenestracją wrocławską. Z kościoła świętego Klemensa, który służył do zgromadzeń ludności polskiej, buntownicy ruszyli na ratusz miejski. Wśród nich byli głównie polscy i czescy rzemieślnicy, który wyrzucali przez okna znienawidzonych niemieckich notabli sprawujących władzę. W roku 1792 wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki pokonały w bitwie pod Dubienką armię rosyjską.
10: Armia Kościuszki liczyła 5 tysięcy żołnierzy i dysponowała 24 działami. Rosyjski dowódca generał Michał Kachowski miał blisko 20 tysięcy żołnierzy. Kościuszko postanowił bronić się w umocnionym obozie. Ataki Rosjan zostały odparte, postanowili więc wbrew przyjętym regułom pogwałcić neutralność Austrii i okrążając Kościuszkę przejść przez teren, który był pod austriackim zaborem.
9: Przypomniała dr Maria Czeppe. Tego dnia, lecz w roku 1900 z okazji 25-lecia pracy literackiej społeczeństwo polskie podarowało Henrykowi Sienkiewiczowi dworek w Oblęgorku.
11: Posiadłość kosztowała 70 tysięcy rubli, które zebrało społeczeństwo polskie. Nazwiska darczyńców zostały spisane w czterech księgach.
9: Wspominał redaktor Zbigniew Krajewski. Dziś 125. rocznica urodzin Stanisława Mikołajczyka, przywódcy Ruchu Ludowego oraz premiera RP na uchodźstwie.
12: Pragnąłby też widzieć nie demokrację formalną, ale demokrację społeczną, która by realizowała wolności społeczne i gospodarcze, o których tak pięknie mówił prezydent Roosevelt.
9: Szykanowany przez komunistów po wyborach w roku 1947 opuścił Polskę, po czym Sejm PRL pozbawił go obywatelstwa. Tego dnia, lecz w roku 1927 urodził się Tadeusz Łomnicki, uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów.
13: Pejzaż Białego Domu nad wzburzonym morzem, podobny zresztą do Białego Domu Hermana Banga, wyrósł w mojej wyobraźni, zanim jeszcze znałem Danię.
9: Jego najsłynniejsze role to między innymi Bazylii z Niewinnych Czarodziejów i Michał Wołodyjowski w serii filmów i serialu Jerzego Hoffmana. W roku 1937 urodził się aktor i satyryk Jacek Fedorowicz. W latach 70. był współautorem w radiowej Trójce magazynu satyrycznego 60 minut na godzinę. Natomiast przed wyborami kontraktowymi włączył się w kampanię wyborczą Solidarności.
14: Wtedy uważałem, że wszelkie formy mówiące do ludzi wprost są znacznie bardziej potrzebne. To znaczy reportaż, wywiad, publicystyka. Myśmy walczyli wtedy o rząd dusz. Myśmy chcieli się przeciwstawiać propagandzie państwowej.
9: Obecnie publikuje w serwisie YouTube komentarze satyryczne oraz jednoosobowy serial domowy. Dziś 85. rocznica urodzin producenta muzycznego Franka Fariana. Był twórcą takich grup jak Milli Vanilli, Eruption czy Boney M.

0: trakcie swojej kariery Farian sprzedał ponad 850 milionów albumów i dostał około 800 złotych i platynowych płyt. 18 lipca w roku 1944 oddziały II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyły Anconę we Włoszech.
1: Moja brygada robiła piękne, popisowe natarcie i myśmy to nazywali natarciem galowym. Generał Soskowski życzył sobie osobiście obserwować to natarcie.
0: Mówił uczestniczący w akcji Wojciech Kania. Polacy zajęli miasto i port bez jednego wystrzału artyleryjskiego, ocalając zarówno tamtejszą ludność, jak i budynki. W roku 1980 zmarła pisarka i poetka Hanna Januszewska. Tworzyła utwory dla dzieci i młodzieży, a jej dzieła to między innymi Jakby zawędrowała, Siwa gąska siwa czy bajki o czterech wiatrach.
2: Wolę zabawy organizowane przez same dzieci. I wydaje mi się, że nadmierne organizowanie zabaw odbiera coś dziecięcej zabawy.

0: bardzo istotnego, po prostu jakąś samodzielność kompozycji tej zabawy. No tłumi fantazji.
1: Jej bajki o czterech wiatrach zostały wpisane na listę honorową imienia Jana Christiana Andersena. 35 lat temu zmarł Michał Falcman, inspektor Najwyższej Izby Kontroli, który przyczynił się do ujawnienia międzynarodowej afery gospodarczo-politycznej związanej z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
2: 38-letni warszawiak, specjalista w Zespole Analiz Systemowych Najwyższej Izby Kontroli. Porządny człowiek, pracocholik, przy okazji, który przesiadywał w urzędzie po 16 godzin. Do tego skromnym człowiekiem, pobożny katolik, jeszcze do tego niestety dla niego ojciec pięciorga dzieci, który rozkodował system kradzieży zwany FOZ-em.
1: Przybliżał redaktor Rafał Dudkiewicz. Michał Falcman został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
3: Kalendarium historyczne.
4: Przygotował je dla nas Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
3: Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, dzień dobry. Przed nami najciekawsze fragmenty naszych rozmów wokół klimatu i przyrody z tego tygodnia. I na początek pytanie, jak poradzić sobie z dzikimi zwierzętami w naszych miastach? Sam mieszkam na warszawskich Bielanach. Za płotem mam rezerwat Las Bielański. Od północy dzielnica graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Więc dziki spacerujące między blokami przestały mnie już dziwić. Zdarza się też, że na osiedle zabłądzi na przykład łoś z Kampinosu. Jednak wielu mieszkańców widzi w tych zwierzętach zagrożenie i domaga się działania. Dlatego stolica niedawno powołała zespół do spraw dzikich zwierząt. Są w nim urzędnicy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. Zespół ma wypracować konkretne sposoby postępowania wobec dzikich zwierząt w mieście. W tym gremium znalazła się m.in. profesor Dagny Krause-Grys ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z którą rozmawiałem w naszej audycji o tym, czy dzikie zwierzęta rzeczywiście są kłopotliwymi sąsiadami dla ludzi.
6: Oczywiście wszystko ma swoje dwie strony. Generalnie zwierzęta w mieście uczą się żyć. I radzą sobie z życiem w mieście całkiem nieźle. Oczywiście nie wszystkie gatunki, bo generalnie jak popatrzymy sobie na taką strategię dostosowywania się do życia w mieście, no to są gatunki, które generalnie po prostu tu nie występują. I to jest taka klasyczna antropofobia, one po prostu z miasta uciekają. Potem mamy szereg gatunków, które jakoś tam sobie radzą i szczególnie będą zamieszkiwały takie obszary mniej intensywnie użytkowane przez ludzi, czyli głównie jakieś duże kompleksy leśne. Pamiętajmy, że my w Warszawie mamy naprawdę spore lasy, typu Las Kabacki, który ma około 1000 hektarów, to jest całkiem spory las. I trzecia grupa to są te gatunki, które stają się takimi aktywnymi użytkownikami miasta. Czyli one dostrzegają, uproszczając oczywiście, dostrzegają zalety, które miasto oferuje i zaczynają je bardzo aktywnie eksplorować, jakby powiększając też tą przestrzeń, tą niszę ekologiczną, którą w mieście wykorzystują. Czyli właśnie zaczynają eksplorować coraz bardziej przekształcane środowiska, zaczynają pojawiać się no nie tylko w lesie, nie tylko w parku, ale również no właśnie gdzieś tam na skwerze w centrum miasta. Nie tylko będą, prawda, żerowały w parku, ale potem pojawią się tak jak te, prawda, dziki, które gdzieś tam jabłuszka sobie ze skrzynki zaczynają wyciągać. Więc jakby to pokazuje, że zwierzęta uczą się i też potrafią reagować na zmiany, które no, jakby nie było, my im fundujemy. Co z jednej strony może być problematyczne, z drugiej strony jest też dla mnie taką no, trochę dobrą wiadomością, bo to też jest jednak w pewien sposób no, takie generalnie optymistyczne, że no, jednak te zwierzęta radzą sobie z taką olbrzymią presją, którą my na nich wywieramy.
5: I chyba też nie powinno nas to jednak dziwić, no bo to życie w mieście dla wielu gatunków jest łatwiejsze.
6: No oczywiście, no miasto jakby stawia szereg wyzwań. Oczywiście tu jest no, duża bardzo fragmentacja środowiska, tu jest duże ryzyko kolizji, ale z drugiej strony miasto też jest, czasami się używa takiego określenia, że to jest taki ekologiczny luksus. No dla nas też jest łatwiejsze życie w mieście, prawda, dla nas, dla ludzi, więc tak, tutaj jest generalnie cieplej, dużo cieplej i jakby przez cały rok jest cieplej, co oczywiście latem bywa problematyczne, natomiast zimą, no generalnie nie ma tak naprawdę kwestii takiej, prawda, bardzo ostrej zimy, trudnych warunków atmosferycznych, śniegu jest dużo mniej. No ale przede wszystkim tu jest po prostu jedzenie i to jedzenie z punktu widzenia zwierząt jest praktycznie nielimitowane. Nie ma czegoś takiego jak brak jedzenia w mieście, bo ono jest zarówno w tej formie naturalnej, jak i właśnie w formie różnych odpadków, ale także bezpośredniego dokarmiania, które przecież też ma miejsce na dużą skalę.
5: Jeśli w ogóle mówimy o dzikich

0: zwierzętach w mieście, to jakie konkretnie gatunki ma pani na myśli? No dziki przychodzą jako pierwsze na myśl, ale jakie jeszcze?
1: To się oczywiście bardzo zmienia, bo też na przestrzeni dekad tych gatunków, które stały się bardziej liczne w mieście, mam tutaj na myśli przede wszystkim Warszawę, oczywiście przybyło. Jeśli byśmy patrzyli sobie, nie wiem, na zespół ssaków kopytnych, no to dzik jest na pewno takim gatunkiem sztandarowym, bo faktycznie o nim, prawda, dużo słyszymy, często go widujemy i jego obecność jest no coraz bardziej zauważalna, ale to nie jest tak, że on wcześniej nie występował w Warszawie, bo dziki rejestrowane w Warszawie są od kilku dekad, tylko faktycznie no, ta obecność, powiedzmy sobie, w centrum miasta stała się bardziej widoczna. No inne gatunki ssaków to jest na przykład sarna, aczkolwiek to jest taki jeleniowaty, który on niezbyt lubi bliskość człowieka, więc on raczej gdzieś tam się kryje na obrzeżach. Coraz częściej pojawiają nam się łosie. Natomiast z takich gatunków, które można powiedzieć, że to miasto eksplorują bardzo aktywnie i właśnie no, zasiedlają praktycznie całe, no to jest oczywiście lis. To jest też taki średni drapieżnik, który jest po prostu rewelacyjnym przykładem gatunku, który doskonale sobie radzi właśnie w tym takim zmieniającym się środowisku i potrafi wykorzystać jego praktycznie pełną ofertę. Oczywiście kuna domowa, także wiewiórka jest też bardzo dobrym takim plastycznym przykładem, takim przykładem takiego bardzo plastycznego gryzonia, który przecież w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest to dokarmianie, potrafi osiągać zagęszczenia populacji wielokrotnie wyższe niż te, które rejestrujemy w środowisku naturalnym.
0: Stołeczny zespół do spraw dzikich zwierząt ma wypracować konkretne sposoby postępowania. Profesor Dagny Krause-Grys stawia przede wszystkim na edukację.
1: Niestety pojawiają się dosyć regularnie takie sytuacje, kiedy ludzie próbują dziki dokarmiać, kiedy próbują je właśnie, nie wiem, pogłaskać, kiedy próbują sobie z nimi zrobić zdjęcie. Ja widziałam jakiś taki filmik w internecie, gdzie ktoś próbował dzika pociągnąć za ogon. Wiadomo, że to już są takie sytuacje, no, które po prostu z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do problemów. No bo nauczenie dzika, że on dostaje, nie wiem, jabłka czy kanapki, czy banany z ręki, spowoduje, że następnym razem on po prostu podejdzie do człowieka i sam będzie chciał sobie te jabłka czy banany zabrać. Tak, jeżeli będzie to dziecko, które wraca ze szkoły, no to w tym momencie no, może dojść naprawdę do sytuacji, która jest niebezpieczna. Widziałam też taki filmik, gdzie po prostu ktoś z balkonu wyrzucał dla dzików banany. No i w tym momencie te dziki po prostu tak jak psy stały pod tym balkonem, patrzyły się do góry, gdzie lecą banany. I także no coś niesamowitego, no ale tak jak mówię, no, świadczy o kompletnej takiej nieodpowiedzialności.
0: W takim razie co każdy z nas może też zrobić, żeby nie przysparzać, nie podgrzewać tego konfliktu?
1: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby oczywiście nie dokarmiać. Odpady, jeżeli wystawiamy, no bo wiadomo, że jeżeli mieszkamy w domach jednorodzinnych, to wtedy trzeba te odpady, prawda, wystawiać w odpowiednim momencie. Ale też, no to róbmy to tak, żeby one tam nie leżakowały na tej ulicy,
0: czyli
1: czekając.
0: Nie noc wcześniej.
1: Tak, tak. Jeżeli się jest możliwość, to najlepiej tego samego dnia. Jeżeli mamy, prawda, pojemniki, to w pojemnikach. Tutaj też pewnie jest duża rola miasta, żeby tak zaplanować właśnie tą kwestię tego odbioru odpadów, żeby one nie były po prostu dostępne dla zwierzaków. Więc na pewno nie dokarmiać, no nie. Właśnie zabezpieczać odpady. Jeżeli idziemy do lasu, pies koniecznie na smyczy. Jeżeli spotykamy, prawda, grupę dzików, to nie próbujemy, nie wiem, rzucać w nie patykami, krzyczeć, przeganiać i tak dalej. Po prostu no, omijamy, zawracamy, cofamy się i tak dalej. I również trzeba oczywiście uczulić dzieci, tak? Jeżeli mamy dzieciaki, to też trzeba je nauczyć, w jaki sposób postępować w momencie, kiedy takiego dzika na swojej drodze spotkają. No bo wiadomo, że dzieciaki też mają różne dziwne pomysły. I też zdarzyło mi się obserwować grupę nastolatków, które właśnie w dziki rzucały patykami, próbując je gdzieś tam przegonić, wygonić i tak dalej. No wiadomo, że to już jest taka sytuacja, która może być naprawdę niebezpieczna.
0: O czym w naszej audycji mówiła profesor Dagny Krause-Grys ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W audycji pojawi się teraz trudne sformułowanie: glebowa sekwestracja dwutlenku węgla. Ale proszę nie wyłączać radioodbiorników, nie będzie to nudna lekcja biologii albo chemii. Ale ciekawa rozmowa Marty Hoppe z Karoliną Nawrot z Fundacji Kwietnej. W skrócie, jest to proces, w którym rośliny wykorzystujące dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy odkładają w glebie węgiel, który po nim zostaje. Ten proces może pomóc nam oczyszczać atmosferę z dwutlenku węgla.
2: Takie glebowe banki węgla można powoływać i my to robimy też w fundacji, czyli na dawnych gruntach ornych, czyli tych gruntach, które były emitentami węgla, dlatego że rolnictwo powoduje ogromne emisje. Za każdym razem, kiedy rozpruwa się ziemię, kiedy się orze, kiedy ta ziemia jest otwarta, węgiel wydobywa się do atmosfery.
3: Czyli on się uwalnia, a jak nie ruszamy, to on tam zostaje.
2: Dokładnie tak, dlatego...
3: Ale nie znika.
2: Nie. Część z niego jest metabolizowana, no bo wiadomo, gleba żyje i do tych procesów życiowych potrzebuje węgla, natomiast część jego jest odkładana i my myślimy właśnie o tym fragmencie, który zostaje na stałe w glebie i można o nim myśleć właśnie jako takim zasobie trwałym. Więc takich działań, które

0: mogą dodatkowo zwiększać tą akumulację, jest kilka i my też to testujemy, dlatego że łąka łące nierówna i doświadczenia, które mają naukowcy na innych kontynentach, czy nawet na innych obszarach Europy, nie będą do końca sprawdzały się u nas, dlatego podjęliśmy taki projekt badawczy wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, dotyczący badania dokładnie tego, jak ta sekwestracja przebiega. Mamy poletka doświadczalne, które założyliśmy 2 lata temu i sukcesywnie badamy, jak taki przyrost węgla będzie wyglądał, właśnie stosując różne metody, które mają na celu zwiększanie tego potencjału akumulacji gleby.
1: Bo to chodzi bardziej o to, żeby ten węgiel był wychwytywany z atmosfery, czy żeby tę glebę użyźnił? Czy to jest jakby połączone i jedno i drugie wydarza się przy okazji?
0: Tak, dokładnie. To jest połączone, czyli my działamy proklimatycznie, czyli zabieramy nadmiarowy dwutlenek węgla z atmosfery, a rośliny przekładają go po pierwsze właśnie na to, żeby wbudowywać ten węgiel w glebę, ale też także wykorzystują je w procesach, które my uznajemy za regeneratywne. Jest dział rolnictwa regeneratywnego, które właśnie polega na tym, żeby działaniami rolniczymi nie niszczyć, nie dewastować gleby. No bo to, o czym rozmawiamy, czyli to oranie, ta cała chemia, którą się leje w grunty orne, to wszystko jest ogromna dewastacja dla środowiska, ale da się robić rolnictwo tak, jak się je robiło dekady temu, kiedy ono było naprawdę bardzo proprzyrodnicze i te działania rolne, które podejmowaliśmy kiedyś, zanim rozwinęliśmy tą przemysłową produkcję żywności, były bardzo prośrodowiskowe, tylko no, w dobie nowych technologii i możliwości, które mamy, no oczywiście robimy to tak, żeby było łatwo, szybko, dużo i tanio. No i na końcu cierpi na tym przyroda. Natomiast wykorzystywanie właśnie rolnictwa w tych procesach akumulacji węgla w glebie jest coraz powszechniejsze. Ciekawostką jest to, że Dania jest krajem, który ma teraz nawet ujemne wartości, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. To znaczy oni tak przemodelowali swoje rolnictwo, że to rolnictwo akumuluje węgiel. I to tylko ta mała, znaczy mała, to jest ogromna zmiana, ale tylko taka korekta powoduje, że kraj przestał być emitentem, a zaczął
1: pochłaniać.
0: Tak, Dania sprzedaje swoje offsety, bo ma więcej węgla pochłania niż produkuje, co jest niesamowite. I to jest no, w zasadzie rzut beretem od nas. I da się.
1: I da się, można się zainspirować i spróbować u nas, chociaż tak jak pani wspomniała, no nie każda gleba ma taki sam potencjał do magazynowania węgla.
0: Tak, no są gleby, które z zasady już są mocno wysycone. To są na przykład gleby torfowe, gdzie tam już tego węgla jest bardzo dużo. My myślimy o tym, co można zrobić, czyli właśnie o powoływaniu kolejnych tego typu obszarów i przede wszystkim myślimy właśnie o słabej klasy gruntach ornych, które już nie za bardzo nadają się do produkcji żywności. No po prostu nie są płodne. Wyjaławiamy glebę w bardzo szybkim tempie i to będzie niedługo powszechny problem z tym, że mimo, że ziemia będzie wyglądała na rolną, to nie będzie w stanie produkować żywności, bo tam po prostu nie będzie tych zasobów, które są niezbędne do tego, żeby takie rośliny, które no łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli coś ma wyprodukować plon, no to musi mieć do tego potencjał, musi mieć do tego możliwości i na przykład jak wyobrazimy sobie słonecznik, taki wielki kwiatek, no to żeby takie coś powstało, czy kukurydza, potrzeba naprawdę bardzo dużo zasobów składników odżywczych w glebie i jest ich coraz mniej i nawozy sztuczne nie są w stanie tej gleby zaszczepić tak, żeby ona była produktywna. Więc naszą ideą jest to, żeby wykorzystywać właśnie takie grunty, które już nie do końca nadają się do produkcji rolnej, właśnie po to, żeby robić tam łąki, żeby ten węgiel sekwestrować, no bo im niższy ten poziom początkowy, tym więcej ta gleba jest w stanie w dłuższej perspektywie tego węgla odłożyć. Jednocześnie wykorzystujemy grunty, które no właśnie nie są w gospodarce typowej przydatne, a wiadomo, że ciężko będzie rolnikowi rozstać się z gruntem, który produkuje i jest w stanie się z niego utrzymać, natomiast taki, który leży odłogiem i z którego za bardzo nic już więcej nie wyniknie, no to na pewno lżej. A wiemy, że przywiązanie rolników do gruntów jest bardzo wysokie.
1: Tak, każdego do naszej własności jest
0: oczywiście, spore. Dlatego też trzeba to uszanować i mając tą perspektywę łatwiej jest planować działania tak, żeby one faktycznie były korzystne dla wszystkich stron, a nie tylko dla środowiska, no bo wiadomo, mało komu zależy na samym środowisku. Zawsze to jest tak, że znajdowanie...
1: Coś musi być z tego dla nas.
0: Tak, dokładnie. Znajdowanie takich rozwiązań, które są korzystne z różnych perspektyw, no jest najskuteczniejsze, no bo nie trzeba się poświęcać i na tym nam zależy.
1: No ale możemy mieć taką korzyść, że być może te temperatury ogromne, które ostatnio mieliśmy, będą mniejsze, jeżeli zaczniemy więcej myśleć i działać na rzecz, przeciwdziałać tym zmianom klimatu, chociaż często mówimy o tym, że tego się już nie da zatrzymać, no można spowolnić. I takie działania mają rzeczywiście realny wpływ, to znaczy tak jak ta przykład Danii pokazuje, że no rzeczywiście ta emisja spadła, no ale na ile ten efekt skali znowu tutaj ma znaczenie w naszym większym kraju?
0: Wydaje się, że cały świat myśli o tym, jak powstrzymać tą katastrofę klimatyczną u progu, której jesteśmy. I znowu, suma wszystkich ruchów, które są podejmowane na rzecz tego celu, wydaje się doprowadza nas coraz bardziej do tego celu. I absolutnie to nie jest tak, że tworząc te glebowe banki węgla jesteśmy w stanie rozwiązać cały globalny kryzys. Absolutnie nie.

0: Natomiast też warto mieć taką perspektywę, że 90% globalnych zasobów węgla jest zgromadzone właśnie w glebie. I my o tej glebie nie myślimy pod tym kątem, ale warto zacząć to robić, dlatego że naprawdę ma ogromny potencjał, a jednocześnie jest to proste, łatwe i przyjemne, żeby taki węgiel móc w naturalny sposób, a jednocześnie właśnie zachowując te wszystkie inne korzyści środowiskowe, realizować. Gleba w ogóle jest fantastyczna. To ile dzieje się pod ziemią. Mało o tym wiemy, no bo nie za bardzo mamy możliwość obserwowania i towarzyszenia tym procesom podziemnym. Natomiast mówi się, że pod ziemią jest zgromadzona dużo większa bioróżnorodność i to są takie grube liczby, które mówią o tym, ile tego życia jest więcej w glebie, a nie mamy o tym zielonego pojęcia. To jest, wydaje się, podobnie jak z dnem oceanów. Lepiej zbadaliśmy kosmos niż dno oceanów i tutaj jest podobnie. O glebie wiemy wciąż mało, a ona wydaje się kluczem do tego, żebyśmy mogli na Ziemi funkcjonować, no bo bez gleby no nie będzie ludzi. Jak mówi się o tym, że jak pszczoły wyginą, to nie będzie ludzi, to jest oczywiście kłamstwo. Natomiast jeżeli nie zadbamy o glebę, to faktycznie ludzi nie będzie, no bo ludzie muszą jeść.
1: Więcej o tym, jak wyglądają doświadczenia Fundacji Kwietnej związane z glebową sekwestracją dwutlenku węgla, w rozmowie Marty Hoppe z Karoliną Nawrot. Możecie jej Państwo posłuchać w podcaście Zmiana Klimatu na stronie polskieradio.pl. A ode mnie to wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 w TDI. Naukowcy opracowali innowacyjny środek do tamowania krwawienia. Specjalny proszek po kontakcie z krwią niemal natychmiast zamienia się w elastyczny hydrożel. W szkolnych stołówkach będą serwowane dania wegetariańskie i to obowiązkowo. Koniec z niszczeniem nowych ubrań. Duże firmy mają zakaz niszczenia niesprzedanej odzieży. Tylko dobre informacje. Po 12. Jaremia Mrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Za minutę będzie 6:30, a my wspominamy 616. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. To legendarne starcie wojsk polsko-litewskich z zakonem krzyżackim. Wydarzyło się, przypomnijmy, chociaż tę datę pamiętają pewnie wszyscy, 15 lipca 1410 roku. W wielkiej rycerskiej rekonstrukcji 616 lat później ponownie wygrali nasi. Co tak naprawdę wiemy o wielkiej wojnie z zakonem? Jak do niej doszło i czy Jagiełło mógł lepiej wykorzystać tę wielką wiktorię? Na te pytania odpowiadał Michał Morys-Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex. Początek dynastii, w rozmowie z Krzysztofem Grzybowskim.
5: W roku 1404 podpisany zostaje pokój z zakonem, zakon dostaje Żmudź, korona ma wykupić ziemię dobrzyńską, zakon uznaje Jagiełłę w końcu za prawowitego władcę Polski. No, można powiedzieć, że na granicy zapanował spokój, ale ten spokój w relacjach polsko-litewsko-krzyżackich okazuje się być spokojem bardzo, bardzo pozornym.
6: Tak, ten pokój, czy to porozumienie pokojowe nie przetrwało próby czasu. Mamy rok 1404, a wszystkim w uszach czy przed oczami pojawia się data 1410, więc łatwo domyślić się, że ten pokój nie przetrwał i skończyło się to wojną wielce krwawą.
5: Z tego, co pan pisze, i to jest rzecz ciekawa, okazuje się, że tak naprawdę obie strony parły do wojny i obie strony parły do takiej ostatecznej rozprawy. Jak te kilka lat pomiędzy 1404 a 1409 rokiem wyglądały?
6: To znaczy Jagiełło zawsze dbał, i to jako wielki książę litewski i też później jak już władca tej bardziej rozległej monarchii jako król Polski, że kiedy ma w planach wojnę z zakonem krzyżackim, czy inaczej, kiedy czeka go konflikt z krzyżakami, musi mieć zapewniony spokój na froncie wschodnim, a kiedy otwiera front wschodni, musi mieć zamknięty front zachodni. I ten okres między 1404 a 1410 to przede wszystkim zajęło Jagiełło nie tyle osobiście na zasadzie osobistego udziału, bo nie, ale na zasadzie myślenia o monarchii, wysyłania swoich wojsk, wojna z Moskwą. Dopiero w 1408 roku nad Ugrą zawarto pokój z Wielkim Księstwem Moskiewskim i dopiero w 1408 roku można było siąść i zastanowić się i przystąpić do działań przeciwko krzyżakom. No i tutaj ta zbieżność czasowa, no nie jest, w tym nie ma żadnego przypadku, że jesień 1408 pokój z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a rok 1409 już jest wojna z zakonem krzyżackim. Obie strony się szykowały w podobny sposób, czyli z jednej strony działalność dyplomatyczna, dyplomatyczna, a z drugiej strony zbieranie wojsk. Jeśli chodzi o Jagiełłę, no rzecz poszła może nie perfekcyjnie, ale bardzo dobrze. Przede wszystkim

0: dyplomatycznie obwarował się, że zapewnił sobie spokój na froncie wschodnim. Krzyżacy też jakby grali w te szachy geopolityczne, bo zapewnili sobie poparcie króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego. Zarówno wysłannicy Jagiełły, jak i Zakonu krążyli po Europie, próbując i rekrutując żołnierzy, i też próbując skłonić możnych tego świata, na, żeby poparli jedną z tych dwóch stron w konflikcie. Dość ciekawa historia jest, taki szczegół, ale bardzo, bardzo, bardzo fajny, symptomatyczny, że gdzieś na terenie Miśni grasował rycerz ze swoim kierunkiem i wulgarnymi słowy zapewniał, że jeżeli ktoś nie zgodzi się z nim, że Jagiełło jest królem chrześcijańskim, jeżeli ktoś się nie zgadza, to znaczy, że jakby, żeby nie przeklinać na antenie, że jakby zawód jego matki jest najstarszym zawodem świata. O tak, w ten sposób można byłoby to wyzwisko naokoło przedstawić. I Jagiełło, też zbierając wojska, no, zapewnił sobie poparcie całej jakby środki, pokazał, na ile tę monarchię było stać, nie tylko na zasadzie rdzenia polskiego i litewskiego tej monarchii, ale też no, to kojarzymy i nie tylko z Krzyżaków Sienkiewicza, ale chyba bardziej z tej filmowej wizji Aleksandra Forda, że mamy pod Grunwaldem przecież i Tatarów, i też wojska moskiewskie, i te pułki smoleńskie, że potrafił pokazać, jakby można było ujrzeć pełnię możliwości mobilizacyjnych monarchii Władysława Jagiełły, czyli z jednej strony planowanie na gruncie dyplomatycznym, a w drugim elemencie planowanie tej wyprawy na poziomie czysto taktycznym czy militarnym.
1: No to skoro jesteśmy przy Sienkiewiczu, jesteśmy przy Fordzie, to tu akurat te wizje się mijają, bo mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o Sienkiewicza, no i potem oczywiście film Forda, to my jesteśmy tym krajem, który został znienacka napadnięty, zdradzony przez Krzyżaków. No a czytając pana książkę, okazuje się, że my wcale w tym wyścigu do tej wojny, czy w tym marszu do tej wojny, nie byliśmy wcale bierni. Ba, można odnieść wrażenie, że to Krzyżacy trochę grali w grę, którą narzucił im Jagiełło.
0: Tak, Jagiełło prowokował Krzyżaków, bo generalnie, kiedy Wielkie Księstwo Litewskie coś czekało na wschodzie, to oddawali Krzyżakom na odczepnego żmudź, czy też dosłownie, czy też na poziomie traktatów pokojowych. Z tą żmudzią to była cyniczna gra, ponieważ żmudzini bardzo sobie cenili i dawne wyznanie pogańskie, i swoją pewnego rodzaju taką półniezależność. Jednak Jagiełło i Witold mieli pewnie świadomość, że oni długo pod butem krzyżackim nie wytrzymają i siłą, koniec końców, najłatwiej ich przeciągnąć na stronę litewską, oddając ich na jakiś czas Krzyżakom. Więc w tej kwestii żmudzkiej Jagiełło bardzo i Witold grali bardzo na sprowokowanie Krzyżaków, a jeśli chodzi o zdradzieckie zaatakowanie, to pod tym względem Krzyżacy jednak nie pokazali się z najlepszej strony, ponieważ Krzyżacy zaatakowali, czy przekroczyli granice Królestwa Polskiego, zanim król Władysław otrzymał formalne wypowiedzenie wojny. Jest taka sytuacja opisana, znaczy związana z Łotorią w ziemi dobrzeńskiej, gdzie 11 sierpnia 1409 roku pojawili się krzyżaccy wysłannicy, którzy mieli pergaminowy dokument będący aktem wypowiedzenia wojny, ale burgrafia powiedział, że on nie jest jakby, że on tego nie odbierze, żeby zawieźli go królowi. No nie, jakoś gdzieś, żeby to jakoś rozwiązało się na tym szczeblu najwyższym, a Krzyżacy nie pojechali z tym pergaminem do króla, tylko zamocowali go na pniu pod zamkiem i odjechali, uznając, że to wystarczy za akt wypowiedzenia wojny, więc gdzieś tutaj ten element podstępności krzyżackiej i łamania, mówiąc dzisiejszym językiem, norm prawa międzynarodowego ze strony Krzyżaków miało jednak miejsce.
1: Jakie były cele tej wojny, zarówno jeżeli chodzi o stronę polsko-litewską, jak i o stronę krzyżacką? No bo skoro obie strony do tej wojny się przygotowywały, no to musiały sobie jakieś cele realne, mniej realne, bardziej realne wyznaczyć.
0: Trudno, jakby nikt nie wyobrażał sobie, że jedno i drugie państwo jest w stanie wygrać tę wojnę w sposób absolutny, czyli gdzieś wizja, że Krzyżacy podbijają Królestwo Polskie, albo że monarchia Jagiełły, złożona, jakby, której rdzeniem było Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, podbije państwo zakonne, no to były wizje utopijne i nie do zrealizowania. Tu trudno powiedzieć, jaki był plan maksimum, ponieważ te plany się gdzieś musiały korygować po drodze. Krzyżakom zależało na ziemi dobrzyńskiej, z takich drobniejszych rzeczy, można powiedzieć, no i przede wszystkim na Żmudzi. Żmudź była dla Krzyżaków zdecydowanie ważniejsza, ponieważ Żmudź stanowiła ten teren, który oddzielał gałąź pruską zakonu krzyżackiego od gałęzi inflanckiej, więc ta Żmudź generalnie była zdecydowanie ważniejsza niż dla Krzyżaków, niż podgryzanie kolejnych ziem Królestwa Polskiego.

0: kolei plan Jagieły to z jednej strony gdzieś, jeżeli można sobie wyobrazić, to maksimum, ale takie w najśmielszych snach, to maksimum zakładałoby odzyskanie Żmudzi, czy przejęcie Żmudzi ponownie i odzyskanie utraconych ziem Królestwa Polskiego, ponieważ zadaniem Jagieły, czy Jagieło otrzymał koronę pod tym warunkiem, że będzie odzyskiwał utracone ziemie Królestwa Polskiego i o ile dobrze mu szło, jeśli chodzi o tereny południowo-wschodnie, to jednak dużym wyzwaniem pozostawały ziemie zagarnięte przez zakon krzyżacki i coraz bardziej też dojrzewało w elitach polskich poczucie krzywdy związane z utratą Pomorza Gdańskiego, że to jest pewnego rodzaju sinusoida, że ci, którzy pamiętali, żyjący w czasach Władysława Łokietka, można powiedzieć ból związany z utratą Gdańska i Pomorza Gdańskiego, to gdzieś się zatarło. Zwłaszcza po 1343 roku, kiedy Kazimierz Wielki zrezygnował z tego Pomorza Gdańskiego, zawarto pokój kaliski. Chociaż jest przekaz, że możni z otoczenia Kazimierza Wielkiego kazali swoim synom obiecać, że nigdy nie zrezygnują z tej ziemi, będą dążyć wszelkimi siłami i środkami do odzyskania tej utraconej ziemi Królestwa Polskiego. I można powiedzieć, że gdzieś to w czasach tej wojny z zakonem ta sinusoida się jakby idzie w górę i pojawia się w polskich elitach coraz większa potrzeba odzyskania tych ziem. Więc trudno tak jakby ocenić, czy przedstawić jasno, czego obie strony oczekiwały od tej wojny i jaki był plan maksimum, ponieważ każda wojna pokazuje, że gdzieś sobie się wytycza te plany maksimum, a potem życie albo pozwala je zrealizować, albo pojawiają się zmienne, które zmuszają do skorygowania tych planów.
1: Turbo Historia.
2: Przychodzi 15 dzień lipca 1410 roku, no i można chyba powiedzieć, że wszystkie te plany, bez względu na to, jak one wyglądały, jakie wyobrażenia sobie snuto na temat tego, co się po tej bitwie wydarzy, to wszystko i tak, mówiąc kolokwialnie, bierze w łeb, ponieważ dochodzi do hekatomby armii krzyżackiej, zostaje ona praktycznie zmieciona z powierzchni ziemi, czyli dzieje się coś, czego nikt sobie wcześniej nie mógł wyobrazić.
0: Tak, bo Jagiełło, pierwsza bitwa, o której wiemy, w której Jagiełło wziął udział, miała miejsce w roku 1370 i to była bitwa, w której brał młody Jagiełło, młody Witold ze swoimi ojcami i bitwa, w której wojska litewskie zostały zaskoczone przez krzyżaków i zmiecione. I generalnie Litwini nie byli w stanie na otwartym polu dotrzymać kroku, czy pokonać armię krzyżacką. Tutaj polskie rycerstwo, też wspierane oczywiście przez oddziały litewskie, tatarskie i tak dalej, odniosło wyjątkowy sukces, historyczny sukces. No, ten Grunwald, ten 1410, to nie jest taka bitwa, która znalazła się przez przypadek i tak często jest przywoływana. Był to triumf absolutny, wspaniały i też niespodziewany. Pod tym względem niespodziewany, że skala, ile osób z dowództwa krzyżackiego, z tych elit krzyżackich zginęło w tej bitwie, to była rzecz, której pewnie nikt się nie spodziewał. No i z tą bitwą też jest taka dyskusja, czy Jagielle należy przypisywać ten sukces, czy nie, ponieważ pojawiają się głosy wśród historyków, że to przecież nie Jagielło, ale jego doradcy, ale cała odpowiedzialność za bitwę spadała na króla, który obserwował ją z pewnej odległości, ale to do niego należało ostateczne zdanie. Jeżeli posłuchałby głupszych doradców, to nikt by nie tłumaczył tego, że król był mądry, a doradcy źli, tylko cała wina by spadła na Jagiełłę. Więc tutaj Grunwald, szukając jakichś tych, można powiedzieć, pereł w koronie jagiełłowych, tak metaforycznie, dlaczego zajmuje ważne miejsce w polskiej historii, to ten Grunwald jest rzeczą niepodważalną. I o ile współcześnie mamy taką potrzebę, poza tym to jest taka naturalny odruch, żeby odbrązawiać historię i powiedzieć, nie, to zwycięstwo wcale nie było takie wspaniałe, ten król nie był wcale taki mądry, albo ci krzyżacy nie byli wcale tacy groźni, to tutaj nic takiego nie miało miejsca, ponieważ król był bardzo mądry, krzyżacy byli bardzo groźni, a zwycięstwo było naprawdę zaiście wspaniałe.
2: No ale to zwycięstwo, powtórzmy, było, jego skala była zaskakująca absolutnie dla wszystkich. No i tu wchodzimy teraz w obszar, gdzie możemy usłyszeć wiele różnych interpretacji, wiele różnych głosów dotyczących tego, co dzieje się po Grunwaldzie. Bo wojska polsko-litewskie wchodzą na ziemię zakonu. No i bardzo często na lekcjach historii w podręcznikach mogliśmy znaleźć taką informację, że to zwycięstwo nie zostało wykorzystane, ba, że to wielkie zwycięstwo zostało zmarnowane, bo tak naprawdę

0: po Grunwaldzie można było kwestię zakonu krzyżackiego rozwiązać definitywnie. Jagiełło tego nie zrobił, co było jego wielkim politycznym błędem. Po drugiej stronie mamy z kolei historyków, którzy mówią, że to nie tak, że Jagiełło zmarnował szansę, bo Jagiełło zajmował, bo nawet nie podbijał, zajmował kolejne krzyżackie ziemie. Poddawały się praktycznie bez walki kolejne miasta i kolejne zamki, aż nie dotarł pod Malbork. No i tu zaczęły się niestety kłopoty, ponieważ polska armia, nie przewidując takiego sukcesu, nie była po prostu do takiego oblężenia tak potężnej twierdzy przygotowana. I teraz kto ma rację?
1: Ten odruch naturalny, że jest takie wspaniałe zwycięstwo, a gdzie są jego efekty polityczne, to rzeczywiście to aż się prosi, żeby to podpisać jako kolejne wielkie, niewykorzystane polskie zwycięstwo i czasami można mieć wrażenie, że polska historia jest usłana takimi zwycięstwami, ponieważ no może Kirchholm nie jest takim przykładem, chociaż też można powiedzieć, że gdzieś nam brakuje takiego postawienia kropki nad i, bo i Kirchholm 1605 i zwycięstwo nad Kłuszynem, Polacy weszli do tej Moskwy, ale no parę lat i to było tylko wspomnienie już o polskiej władzy na tych terenach. Odsiecz Wiedeńska, no to jest też taki przykład zwycięstwa, które gdzieś chcielibyśmy szukać jakichś efektów, a najczęściej to się kojarzy tylko, że Austria zyskała spokój na froncie południowym i dzięki temu mogła wziąć udział w rozbiorach Polski. Znaczy ta dygresja jest taka naokoło, ale chodzi o to spojrzenie na ten Grunwald, że ta wizja Grunwaldu jako niewykorzystanego zwycięstwa, ono się gdzieś wpisuje w te inne triumfy polskich wojsk, zwłaszcza z epoki nowożytnej. Grunwald pod tym względem był niewykorzystany, bo się go nie dało wykorzystać w sposób absolutny. No zdobycie Malborka, tak potężnego zamku, no nie wiadomo, czy było możliwe, czy nie, ale Malbork znalazł się w polskich rękach nie w wyniku zdobycia, tylko syn Jagiełły, Kazimierz Jagiellończyk, no musiał przekupić po prostu żołdaków tam stacjonujących i Malbork znalazł się w wyniku tego w polskich rękach. Wybuchła też epidemia dysenterii wśród oblegających Malbork. To jest ten faktor, który też jak byłem młodszy, to człowiek tak nie zwraca uwagi, a trudy tych żołnierzy, a jakaś epidemia, że ktoś tutaj umiera, traktując to jak pewnego rodzaju liczby, albo nie wiem, jakieś takie figurki z gry, albo piksele po prostu, jak się grało w jakieś takie prostsze gry na Amidze przed laty. Tymczasem to był poważny dramat, że ci żołnierze umierali i nie można było wykorzystać w pełni tego potencjału. No, największa szkoda, jeśli patrząc tak z perspektywy i taki żal, to nie jest to, że nie udało się wytrzymać dłużej pod tym Grunwaldem i może gdzieś tutaj zmieść tych krzyżaków, tylko pokój zawarty w Toruniu w lutym 1411 roku. Na mocy postanowień tego pokoju Polacy musieli oddać wszystkie zajęte w czasie wojny pruskie zamki i miasta. I tutaj jest ten żal, że tutaj nie powinien być żal, że Jagiełło nie wytrwał pod Malborkiem i nie zdobył i nie zmiótł krzyżaków z mapy politycznej, ale gdzieś tutaj jest ten żal, że z tego pokoju turyńskiego można było być może więcej wyciągnąć. Faktem jest, że krzyżacy zwrócili Polakom ziemię dobrzyńską. Zobowiązali się wykupić jeńców za gigantyczną kwotę. W ogóle dzięki różnym operacjom finansowym za krzyżackie pieniądze w zastaw wzięto część ziemi spiskiej, która pozostała w granicach Polski aż do w zasadzie pierwszego rozbioru, więc tutaj też jest taki aspekt, o którym się zapomina, że dzięki sukcesom z krzyżakami Polska mogła powiększyć swoje granice. No nie o wielki teren, ale dość...
0: Na ile zapisy tego pokoju toruńskiego to jest również konsekwencja tego, że my nie w pełni pamiętamy o tej wojnie. To znaczy mamy Grunwald, mamy tą wielką wiktorię i właściwie uznajemy, że wojna została zakończona. A przecież ta wojna trwała jeszcze przez wiele miesięcy i im dalej w las, tym sytuacja polsko-litewskich wojsk, a właściwie już wtedy Polski, bo Litwini odeszli, była coraz bardziej kłopotliwa. Pojawiają się takie głosy, że gdyby nie bitwa pod Koronowem, zwycięska dla Polaków, to wcale nie wiadomo, czym ta wojna tak naprawdę by się skończyła i czy ten pokój toruński nie byłby na jeszcze gorszych zasadach.
1: Tak, ponieważ zwycięstwo, znaczy bitwa pod Grunwaldem uświadomiła krzyżakom, że model walki w otwartym polu z polskimi wojskami, czy też wojskami dowodzonymi przez polskiego króla, żeby być precyzyjnym, to jest proszenie się o klęskę. I odtąd gdzieś taktyka krzyżacka polegała na tym, żeby najlepiej zamknąć się za murami zamku, no i niech i przeczekać. I że generalnie gdzieś ten model unikania otwartego starcia jest typowy. W ogóle to jest charakterystyczne dla kolejnych konfliktów z czasów Jagiełły, że Jagiełło dąży do walnej bitwy, żeby skończyć raz na zawsze już z krzyżakami, a krzyżacy się chowają, uciekają, wycofują, nie uciekają, żeby unikając tego walnego starcia, żeby

0: by nie doczekać się powtórki Grunwaldu. Sam fakt, że udało się już, zaczęto wreszcie coś wymuszać od Krzyżaków, jest już sukcesem i w takiej dłuższej perspektywie panowania Jagieły, licząc od Grunwaldu do śmierci króla, 24 lata, to jest już moment, kiedy zakon krzyżacki przechodzi do defensywy. Że zakon jest, to jest ciągle potężne, to jest silne państwo, bardzo dużym potencjałem militarnym, ale tutaj te role się już odwracają. Że tutaj już ta monarchia rządzona przez Jagiełę, Królestwo Polskie razem z Wielkim, no przede wszystkim patrzmy na perspektywę polską w tym przypadku, że tu Polska przechodzi do ofensywy, że zakon zostaje zmuszony do defensywy. Że się już skończyły te czasy, że krzyżacy podgryzają kolejne ziemie Królestwa Polskiego, tylko próbują zachować to, co mają. Jagiełło też, później już ten pokój został zawarty w 1411, ale liczono, że po tym zwycięstwie militarnym uda się, mówiąc kolokwialnie, docisnąć jeszcze Krzyżaków na polu dyplomatycznym. No i trzeba powiedzieć, że jak Jagiełło i wystawił całkiem dobrą armię pod Grunwaldem, to też trzeba powiedzieć, że ci polscy dyplomaci i szeroko rozumiane polskie służby dyplomatyczne, no też prezentowały się bardzo okazale.
1: Z Michaelem Morysem Twarowskim, historykiem i autorem książki Jagiełło Rex. Początek dynastii. Rozmawiał Krzysztof Grzybowski. 12 minut przed godziną 7 teraz dobra wiadomość dla kilkuset tysięcy frankowiczów, którzy zyskali oręż w walce z bankami. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o postępowaniu w sprawach kredytów frankowych. Dzięki nowym zapisom osoby wchodzące w spór z bankiem będą mogły wstrzymać spłacanie rat. Na jakie jeszcze uproszczenia mogą liczyć tzw. frankowicze? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy mecenas Karolinę Pilawską, z którą rozmawiał Jaremaja Mrożek.
2: O umowach frankowych wie pani wszystko. To proszę powiedzieć, sprawy frankowe stały się jednym z głównych źródeł przeciążenia sądów cywilnych. To ile czekało się na rozstrzygnięcie sporu i o ile przyspieszy rozstrzygnięcie tego sporu te przepisy podpisane przez prezydenta?
3: No to, czy podpisana przez pana prezydenta tak zwana ustawa frankowa przyspieszy procesy frankowe, to się dopiero okaże. Ja nie jestem do tego tak w 100% przekonana.
2: Dlaczego?
3: Szczególnie, że... Ponieważ no, te rozwiązania, które oczywiście były przedstawiane przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako rzeczywiście mające przyspieszyć rozpoznawanie tych spraw, niekoniecznie taki skutek mogą osiągnąć. Oczywiście na przykład wprowadzenie rozwiązania, kiedy frankowicz, który pozywa bank z automatu z momentem doręczenia odpisu pozwu do banku, dostaje zabezpieczenie, czyli może już nie płacić rat kredytu, jest rozwiązaniem rzeczywiście bardzo pozytywnym dla środowiska kredytobiorców i powiedzmy skróci te sprawy sprawy o około 8 miesięcy, no bo do tej pory było tak, że jak sąd wydał takie postanowienie, no to co do zasady bank składał zażalenie, zażalenie musiało być rozpoznane przez sąd wyższej instancji, więc akta musiały zostać przesłane, musiał zostać wylosowany nowy skład i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że najdłużej teraz czeka się jednak w sądach apelacyjnych na rozstrzygnięcie sprawy, czyli na rozstrzygnięcie co do zasady również apelacji wnoszonej przez bank. I tutaj takich konkretnych instrumentów w ustawie nie znajdziemy. Oczywiście ustawodawca zachęca banki do cofania chociażby już złożonych apelacji, obiecując zwrot połowy opłaty sądowej. Natomiast ja myślę, że jednak lepszym rozwiązaniem byłby w tym przypadku ten przysłowiowy kij w postaci na przykład obciążenia podwójnie, potrójnie kosztami takiego postępowania, czy wyższą wysokością odsetek ustawowych za opóźnienie. To mogłoby banki bardziej zmobilizować do tego, żeby te apelacje cofać. Natomiast też uważam, że ta ustawa jest mocno spóźniona i to o kilka ładnych lat. Teraz te sprawy są bardzo sprawnie rozpoznawane przez sądy. Czeka się, no bo tych spraw jest po prostu dużo. I z tego względu te terminy są takie, a nie inne, no ale to też nie jest tak, że teraz czekamy, nie wiem, 5-6 lat na rozstrzygnięcie w pierwszej instancji. Raczej to się kończy na poziomie jednego roku, dwóch, trzech lat w większych ośrodkach i w wielu przypadkach już teraz banki rezygnują ze składania apelacji, więc to jest taka bardzo dobrze naoliwiona maszyna w tym momencie. Zobaczymy, co się stanie, jak właśnie wejdzie w życie tak zwana zmiana ustawa frankowa, no bo ona spowoduje, że sądy będą musiały dostosować swoje procedury do zapisów tej ustawy. No i zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądało. Dla mnie, bo ja też osobiście uczestniczyłam w pracy.

0: pracach nad tą ustawą. To, co mamy teraz, a co było pierwotnie zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, no to niewątpliwie jakby jest duża praca środowiska pełnomocników frankowiczów. No bo pierwotnie ta ustawa miała bardzo, bardzo złe rozwiązania dla kredytobiorców. W wielu przypadkach uważam, że proponowane rozwiązania były niekonstytucyjne i tej ustawie udało się wybić zęby. Natomiast to, co zostało, być może przyspieszy, ale też nie uważam, że to przyspieszy w jakiś niesamowity sposób, że nagle wyroki będą wydawane po 3 miesiącach od wniesienia pozwu, na przykład w sądzie warszawskim, w tak zwanym wydziale frankowym. Natomiast no, gdyby może ta ustawa była kilka lat wcześniej, moja opinia byłaby inna. Ja mam nadzieję tylko, że sądy dostosują swoje procedury do stosowania tej ustawy i że w jakiś sposób rzeczywiście wpłynie ta ustawa na przyspieszenie tych spraw, ale mówię, też bym nie oczekiwała, że to będzie jakiś taki drastyczne przyspieszenie. Bo mówię, sądy się już nauczyły rozpoznawać tych spraw, jakkolwiek dziwnie może to zabrzmieć, mają swoją procedurę, sędziowie mają gotową listę pytań, którą zadają kredytobiorcom, często jest to nawet w formie tabeli, orzecznictwo jest jednolite, ukształtowane, więc no tutaj jakby ustawodawca niczego nowego nam nie odkrył w tej ustawie.
1: Czyli rozumiem, taki wał powodziowy już po powodzi. No dobrze. Pani mecenas, to czy w jakikolwiek sposób te przepisy wpływają pozytywnie na samych frankowiczów? To znaczy chodzi mi o szansę na wygranie procesu. Czy to w ogóle co innego składanie pozwu i wygrywanie procesów, a co innego ta ustawa? Że ta ustawa, rozumiem, ma być tylko i wyłącznie tym elementem, który ma być przyspieszyć, no, jak już rozmawialiśmy, teoretycznie przyspieszyć całe te procedury, ale nie wpłynie na przykład na to, że po stronie klienta, po stronie frankowicza, po stronie spłacającego kredyt jest większa szansa na przykład na wygranie z bankiem.
0: Jakby ta ustawa też w swoim założeniu nie miała w ogóle wpływać na orzecznictwo w tych sprawach, bo tak jak mówię, ono jest jednolite, ukształtowane od wielu, wielu już lat. Ja sama tymi sprawami tak się składa, że właśnie w sierpniu będę obchodziła dekadę zajmowania się osobiście tymi sprawami.
1: Czyli dobrze panią przedstawiłem. Wie pani o tych umowach frankowych, wie wszystko.
0: Tak, no i myślę, że przeżyłam wszystko w tych sprawach, co można było przeżyć. Natomiast no, ta ustawa miała po prostu wprowadzić rozwiązania proceduralne, a nie merytoryczne, bo w 99% przypadków frankowicze takie procesy wygrywają. No, ustawodawca miał na celu przyspieszenie tych wygranych, chociaż no mówię, w tym pierwotnym wydaniu tej ustawy był zapis chociażby o potrąceniu, które mogłoby być podnoszone przez bank do końca procesu w drugiej instancji i w tym kształcie to potrącenie mogłoby powodować, że frankowicz nie dostanie odsetek za oczekiwanie na wyrok w swojej sprawie, a te odsetki takie procesowe, które frankowicze dostają w trakcie takiego procesu za czas oczekiwania na wyrok nie są małe, bo one wynoszą około 10% w skali roku od dochodzonej kwoty, więc to są kwoty na poziomie kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych. I przy tym pierwotnym rozwiązaniu proponowanym w ustawie te odsetki byłyby prawdopodobnie skasowane i zabrane kredytobiorcom, dlatego też tak środowisko frankowiczów walczyło o to, żeby tych zapisów o potrąceniu nie było i rząd na ostatniej prostej wycofał się z tych zapisów, widząc opór kredytobiorców. Także tutaj nasi słuchacze absolutnie nie powinni się bać tego, czy wygrają, czy nie, bo tak jak mówię, orzecznictwo jest jednolite. Ta ustawa miała w swoim założeniu przyspieszyć. Zobaczymy, tak jak mówię, czy te sprawy rzeczywiście przyspieszy. Największymi beneficjentami tych spraw, wydaje się, będą osoby, które dopiero teraz będą składały pozew. No bo już w tym pierwszym, początkowym etapie takiego procesu mają ułatwienie, tak? Bo nie trzeba składać tego wniosku o zabezpieczenie, nie trzeba prosić sąd o wydanie postanowienia, żeby nie płacić rat tego kredytu za czas trwania postępowania, tylko to się dzieje po prostu automatycznie z momentem doręczenia odpisu pozwu do banku, więc nie ma postanowienia ze strony sądu, nie ma zażalenia ze strony banku, nie ma znowu potem postanowienia sądu wyższej instancji, więc rzeczywiście wydaje mi się, że największymi beneficjentami będą to osoby, które do tej pory jeszcze nic nie zrobiły i teraz podejmą decyzję o tym,

0: żeby ten pozew złożyć, no bo rzeczywiście one będą w reżimie tej ustawy, ich sprawa będzie rozpoznawana, no i być może stosowanie tych wszystkich rozwiązań, ale tak jak mówię, z zastrzeżeniem takim, że zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało, może spowodować, że te procesy będą krótsze. Chociaż tak jak mówię, no patrząc na to, co się dzieje teraz w sądach, rzeczywiście jest dużo, dużo, dużo szybciej niż to było jeszcze kilka lat temu, tak? Ja ostatnio, co też w ogóle sytuacja kuriozalna, no skończyłam sprawę, która trwała lat 10, tak? I klienci przyszli do kancelarii pod koniec 2016 roku, więc prawie dekadę czekali. No teraz jest to nie do pomyślenia, tak?
1: To w tym czasie
0: teraz
1: już
0: jak
1: można
0: się
1: dzieci
0: 3
1: odchować.
0: Lata czeka, no to już się wydaje długo, tak? W tych najnowszych sprawach.
2: Z mecenas Karoliną Pilawską rozmawiał Jeremia Mrożek.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Dlaczego tak mało mamy układów zbiorowych pracy w Polsce? Czy według pracodawców to tylko zbędne obciążenie i nadmiar uprawnień pracowników? Na co chcieliby przeznaczyć Fundusz Pracy i na jakich zasadach zatrudniać cudzoziemców? Jakie mają wnioski z pilotażu skróconego tygodnia pracy? To niektóre z tematów, o których porozmawiam w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przedstawiciele rządu z optymizmem i nadzieją o zapowiedziach prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski chce pogłębienia dialogu z Polską. Za nami ważne głosowania w Sejmie. Posłowie wybrali nowego rzecznika praw obywatelskich i nowego prezesa IPN-u. Finał mundialu pod znakiem zapytania z powodu pożarów i fatalnego powietrza. W tle pilne spotkanie Biały Dom FIFA. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Minister kultury Marta Cienkowska wyraziła nadzieję, że zapowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczące kwestii wołyńskiej przełożą się na konkretne działania. W serwisie X napisała, że każda zgoda na ekshumację to szansa, by po ponad 80 latach rodziny mogły poznać los swoich bliskich. Prezydent Zełenski zapowiedział na komunikatorze Telegram otwarcie archiwów, zwiększenie liczby zgód na poszukiwania i ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej oraz działania na rzecz pogłębienia dialogu z Polską. Jak podkreślił, dobre relacje między sąsiadami są ważne także w kontekście bezpieczeństwa Europy. Wcześniej zapowiedź prezydenta Ukrainy pozytywnie ocenił premier Donald Tusk, podkreślając, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą oba kraje, ale także w tych, które nadal je dzielą. Do zapowiedzi odniósł się też wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że każda deklaracja przybliżająca do rozwiązania trudnych spraw między Polską i Ukrainą zasługuje na uwagę. Sejm opowiedział się za wyborem Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Tym samym odrzucił kandydaturę Adama Borowskiego, którą zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Więcej w relacji Michała Fabisiaka.
2: Decyzję posłów poprzedziła burzliwa debata. Rządzący i opozycja wzajemnie podważali

0: kompetencje konkurencyjnych kandydatów. Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że Adam Borowski nie ma kwalifikacji do tego, aby zostać rzecznikiem.
1: Nie ma po pierwsze wykształcenia prawniczego i nie ma też wiedzy prawniczej.
0: Sebastian Kaleta z PiS zarzucał kandydatce koalicji rządowej, że będzie działać w interesie władzy przeciwko obywatelom.
2: Jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram ostrożnie komentowała decyzję Sejmu.
3: Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością.
0: Teraz nad wybraną przez Sejm kandydaturą będzie głosował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Dodajmy, że Senat musi też zatwierdzić wybór Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za kandydaturą historyka głosowało Prawo i Sprawiedliwość, PSL, Polska 2050 i Konfederacja. Przeciwne były Koalicja Obywatelska, Lewica i Centrum. Prowadzący podcast Polskiego Radia Strefa Wpływów zgadzają się co do adekwatności wyroku, który zapadł w sprawie sprawcy śmiertelnego wypadku w Warszawie. Przypomnijmy, że w czwartek sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia, orzekając, że o warunkowe zwolnienie może się ubiegać po 15 latach. Renata Grochal zwróciła uwagę, że uzasadnienie wyroku zostało przedstawione przez sędziego Macieja Miterę w sposób, który ma szansę trafić do większości społeczeństwa.
5: Ja zapamiętałam ten cytat, jak on mówił, że codziennie jeździ trasą łazienkowską i zastanawia się, co ten człowiek miał w głowie, że wsiadł do samochodu, wypiwszy wcześniej 8 kieliszków wódki.
4: Zarówno z wyrokiem sądu, jak i sposobem jego uzasadnienia zgadza się Roch Kowalski.
6: Ja się z nim w pełni zgadzam i też do mnie przemówił, się podobał ten cytat o tych Balenciagach i Vuittonach, na które Jack miał zwracać uwagę. Ja uważam, że to bardzo dobrze, że sąd w końcu mówi prostym językiem, a nie odczytuje 17 tysięcy paragrafów w ramach orzeczenia.
4: I tego odcinka Strefy Wpływów wysłuchają Państwo już za kilka minut, zaraz po informacjach. Donald Trump grozi nałożeniem nowych ceł na Kanadę po tym, jak setki pożarów lasów sprawiły, że znaczna część północnych Stanów Zjednoczonych znalazła się pod duszącą warstwą dymu. Groźba ta pojawiła się w następstwie skarg amerykańskich ustawodawców na pożary oraz wypowiedzi premiera Ontario Douga Forda, który wezwał USA do udzielenia wsparcia w walce z ogniem zamiast narzekania na sytuację. O szczegółach Jan Pachlowski.
7: Stany Zjednoczone są niepotrzebnie atakowane przez brudne, zanieczyszczone i szkodliwe dla zdrowia powietrze, stwierdzi w mediach społecznościowych Donald Trump, grożąc nałożeniem nowych opłat w związku z umyślnym jego zdaniem zaniedbaniem ze strony Kanady. W swoim wpisie na platformie True Social Donald Trump zapowiedział, że zadzwoni do premiera Marka Carneya, by zażądać wyjaśnień, zarzucając Kanadzie niewłaściwą dbałość o lasy i zarośla. Rząd w Kanadzie nie odniósł się do groźby nałożenia ceł. Jednak premier Carney podkreślił, że walka ze zmianami klimatu jest obowiązkiem obu państw. W ciągu ostatniego roku relacje między USA a Kanadą bywały napięte, głównie z powodów handlowych. Oba kraje do dzisiaj nie zawarły porozumienia w tej sprawie. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Według kanadyjskiego systemu informacji o pożarach lasów w piątek w Kanadzie miało miejsce około 880 pożarów, z których większość wymknęła się spod kontroli. A fatalna jakość powietrza w rejonie Nowego Jorku i New Jersey przed jutrzejszym finałem piłkarskich mistrzostw świata to temat pilnego spotkania, jakie przedstawiciele Białego Domu zaplanowali z prezydentem FIFA Giannim Infantino. O rozmowach na najwyższym szczeblu amerykańskiej administracji poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz stacji Sky News Rob Harris. Organizatorzy turnieju nieustannie monitorują wskaźniki zanieczyszczeń. Eksperci analizują bezpośrednie ryzyko zdrowotne dla zawodników na boisku oraz dziesiątek tysięcy zgromadzonych na trybunach kibiców. Amerykańskie władze rozpatrują scenariusze kryzysowe na zaledwie dwa dni przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Mecz finałowy Mundialu Hiszpania-Argentyna według planu ma się rozpocząć jutro o 21:00.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Na znacznym obszarze Polski poza zachodnimi i północno-zachodnimi regionami obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, a na Podkarpaciu drugiego stopnia przed burzami. Lokalnie możliwe też gradobicia. Odpoczniemy za to od dokuczliwego upału. Dziś termometry pokażą od 21 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Podcast Polskiego Radia.
11: Strefa wpływów.

0: w strefie wpływów witają się z Państwem. Renata Grochal, program trzeci Polskiego Radia.
1: Dzień dobry.
0: I Roch Kowalski, Polskie Radio 24. Renata miała dużo racji, mówiąc, że w tym roku nie będzie sezonu ogórkowego. Mamy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, ale właściwie jesteśmy w preludium do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, ale mamy także najnowsze decyzje prezydenta.

0: Mam nadzieję, że zapewnimy Państwu moc informacji, newsów, publicystyki i atrakcji. Zapraszamy.
1: A w ramach tych atrakcji to będziesz jakieś fikołki tutaj robił?
0: A propos fikołków, to ostatnio w Pulsie Trójki była w studiu pani Weronika Smarduch z Koalicji Obywatelskiej i pan poseł Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. I wywiązała się taka rozmowa odnośnie fikołków politycznych. I pan Janusz Cieszyński stwierdził, że no, patrząc na jego posturę, to pani posłanka może założyć, że on fikołka nie zrobi. No i Już po audycji, po tym jak zeszliśmy z anteny, pani posłanka mówi do pana Cieszyńskiego: panie pośle, no ale ja nie wierzę, że pan nie zrobi fikołka. Ja mam tyle lat i ile mam i bez problemu zrobię. Na co pan Cieszyński odpowiedział: no tak, ja już widziałem pani fikołka z Polską 2050, to nie wątpię. Więc tym humorystycznym akcentem zacznijmy od naszych ważnych. Renato, chciałabyś rozpocząć?
1: Ty rozpoczynasz.
0: Ja rozpoczynam. Od rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Mamy zwarcie, już frontalne zwarcie pomiędzy Mateuszem Morawieckim, Jackiem Sasinem, prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Podczas ostatniego posiedzenia kierownictwa partii w tym tygodniu podjęto uchwałę, w której stwierdzono, że każdy, kto przynależy do stowarzyszeń mających charakter polityczny i nie dających się pogodzić z działalnością Prawa i Sprawiedliwości, musi podjąć decyzję. Albo pozostaje w tym stowarzyszeniu, albo liczy się z konsekwencjami w postaci wyrzucenia z Prawa i Sprawiedliwości, albo ze stowarzyszenia się wyklucza. Jacek Sasin podjął decyzję, że Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska od razu, momentalnie, w tej samej chwili zostaje zdjęte z afisza, a premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że on przy swoim stowarzyszeniu pozostaje i że 31 lipca bez zmian będzie organizować grilla. Ja mam do ciebie pytanie.
1: Czy to jest ważne?
0: Czy to jest ważne i czy to jest serio?
1: To jest serio, dlatego że nie zgadzam się z tymi głosami, które mówią, że to wszystko jest dogadane z prezesem, że to tak jest, tak naprawdę startujemy oddzielnie, ale później się łączymy w koalicję. Rzeczywiście między grupą Sasina, czyli tych tak zwanych maślarzy, a harcerzami Morawieckiego, to nie jest niechęć. To jest taka czysta nienawiść, jeśli w polityce nienawiść może być jakimś uczuciem, to tutaj jest to w czystej formie. I już od jakiegoś czasu Morawieckiemu nie podoba się kurs, który przybrało Prawo i Sprawiedliwość, ten kurs skrajnie prawicowy, licytacja z Braunem i z Konfederacją Mentzena i Bosaka. I rzeczywiście kilka miesięcy temu był pierwszy taki wyrzut tego konfliktu.
0: W kwietniu, w połowie kwietnia.
1: I już wtedy to było na poważnie, tylko teraz toczy się gra o to, żeby oni zostali wyrzuceni z PiSu, a nie sami odeszli. Bo teraz jest gra o to, czy będą zdrajcami PiSu, czy po prostu
0: mesjaszami PiSu.
1: Czy zostaną wyrzuceni i będą ofiarami Jarosława Kaczyńskiego, tak? Czy zdrajcami, bo sami odchodzą, dzielą prawicę, czego ten elektorat prawicowy nie lubi, no bo jak wiadomo, prawica jak się jednoczy, to wygrywa, jak pączkują kolejne ugrupowania, to wtedy przegrywa. Natomiast Morawiecki od miesięcy mówi na różnych konwentyklach partyjnych, że PiS wygrywało wtedy, kiedy szło do centrum, a nie kiedy było na prawej flance i było skrajnie prawicową partią. Ale jak widać, nie przekonał prezesa. Prezes ma obsesję na punkcie tej prawej ściany, że na prawo ma być od PiSu tylko ściana. Jest takie powiedzenie, które krąży w PiSie. I myślę, że no, będzie teraz się toczyła gra o to, czy oni będą zawieszeni, czy Jarosław Kaczyński ich wyrzuci. Ale tak naprawdę wakacje to jest najlepszy czas na taki ruch, bo Morawiecki chciał wyjść wiosną przyszłego roku, na pół roku przed wyborami. Natomiast teraz, kiedy elektorat jest na wakacjach i niekoniecznie interesuje się polityką, czyta, śledzi wszystko w internecie, to można te operacje przeprowadzić, żeby zminimalizować koszty tak naprawdę.
0: Ja myślę sobie, że ja się zastanawiam głównie nad tym, bo już raz prezes rzucił takie ultimatum właśnie wtedy w połowie kwietnia, że jeśli ktoś będzie przystępować do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, to nie znajdzie się na listach Prawa i Sprawiedliwości. Potem, jak państwo z pewnością pamiętają, Adam Bielan ratował całą

0: sytuację i nocną kolacją w domu Adama Bielana próbował pojednać prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. I to wtedy po tym spotkaniu padła ta legendarna fraza o dwóch płucach, które teraz się mocno zachłysnęły i tam jeszcze inne są metafory, że przeszczep został odrzucony. Więc zastanawiam się, czy prezes...
1: Ale ta pięść, Jacek Sasin, który mówił, że będzie pięścią. Nie, że Jacek Sasin mówił, że będzie pięścią Jarosława Kaczyńskiego, która będzie wymierzać ciosy tym wszystkim, którzy będą zagrażali PiS-owi, więc skoro zwija to stowarzyszenie, to już nie będzie pięści.
0: Ja się zastanawiam, czy po prostu, nie mówiąc bardzo kolokwialnie, nie braknie jaj i z jednej, i z drugiej strony. Z jednej strony Mateuszowi Morawieckiemu raczej pewnie nie, ale osobom, które współtworzą środowisko czy Stowarzyszenie Rozwój Plus, no bo jednak wizja bycia wyrzuconym z Prawa i Sprawiedliwości i tworzenia czegoś zupełnie od nowa, no nie daje gwarancji na reelekcję.
1: Tak, ale wiesz, wtedy w kwietniu to było około 40 osób, kiedy Jarosław Kaczyński się zorientował. Najpierw dał ultimatum Morawieckiemu, postawił ultimatum. Jak się zorientował, że on ma za sobą prawie 40 parlamentarzystów, no to zmiękła mu rura, tak. Znowu mówiąc kolokwialnie.
0: No więc zastanawiam się,
1: czy... I wtedy były te dwa płuca.
0: Więc zastanawiam się, czy teraz znowu nie będzie tego samego schematu. To znaczy, że trochę jak Donald Trump, Trump always chickens out, tak samo tutaj, czy Jarosław Kaczyński znowu nie przerazi się tego, szczególnie, że słyszałem wczoraj Piotra Millera, który prężył muskuły i mówił, że...
1: On ma muskuły?
0: Nie wchodzę w ten temat. Więc...
1: żeby coś prężyć, to trzeba mieć.
0: Nie, no, stowarzyszeniowe muskuły prężył. I mówił, że nie dość, że nikt się nie wypisał po tym ultimatum, to jeszcze, że przyszły nowe deklaracje członkowskie, ale nie chciał zdradzić ile, bo mówił, żeby to myślę, że to nie zweryfikujemy tego, czy to prawda.
1: Ale prawda jest też taka, że oni zaczęli się budować w terenie. Że w terenie zaczęli ludzie się zgłaszać tam po cichu, żeby w razie czego ruszyć po prostu do ataku. I teraz zobaczymy, czy ruszą.
0: No zobaczymy. Ten tydzień widać w tych wypowiedziach, które są i w tych wzajemnych kłótniach już nawet w studiach telewizyjnych, że to trudno mówić, że to jest ustawione, tak jak wspomniałaś, że to jest ustawiony spektakl, tylko to naprawdę jest gra potężnych emocji. Z drugiej strony myślę sobie, że dla Mateusza Morawieckiego właśnie wyjście na fali, szczególnie w tym punkcie kulminacyjnym, w którym Czarnek rzucił to co rzucił, że należy wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, to dla Morawieckiego to jest też ideowo dobry punkt, żeby rzeczywiście pokazać, gdzie jest ta różnica pomiędzy nim a radykalizującym się PiS-em.
1: To prawda. I teraz PSL, które tak naprawdę nieoficjalnie szykowało się do wspólnego startu z Platformą Obywatelską czy z Koalicją Obywatelską, no może zyskać koalicjanta do tej nowej trzeciej drogi. Bo ja się nie zgadzam z tymi głosami, które mówią, że oni później po wyborach zrobią koalicję. Tam jeśli dojdzie do rozłamu, to te rowy naprawdę zostaną głęboko wykopane. Ziobrze zajęło jednak 4 lata, zanim wrócił do Prawa i Sprawiedliwości. 2011 rok był ten rozłam. Ostatni rozłam w PiS-ie, czyli ile to lat temu?
0: 2011.
1: 15 lat temu, tak, był ostatni rozłam w PiS-ie i wtedy przypominam, że skończyło się tym, że Jacek Kurski zdradził Zbigniewa Ziobrę, dogadał się z Bielanem, przyszedł do Kaczyńskiego, posypał głowę popiołem, krzyczał tam na kongresie, że jest tylko jeden przywódca na prawicy, a Ziobrze to trzeba zmieniać pampersy. I Ziobro też wrócił na kolanach do Kaczyńskiego. 2015 rok, wtedy było Jarku, Zbyszku, chodźmy razem, cała prawica musi się jednoczyć, żebyśmy wygrali wybory. Jednak trochę lat to zajęło. Więc to nie będzie tak, że jeśli oni rzeczywiście zostaną wyrzuceni albo sami wyjdą, oni grają teraz na to, żeby być wyrzuconymi, to nie będzie tak, że zaraz po wyborach te rowy zostaną zakopane, bo zostaną powiedziane różne słowa. To jest teraz przedsmak tego, co my mamy tak naprawdę.
0: To jeśli
1: już jest taka jazda, a jeszcze nie doszło do formalnego rozłamu, to kiedy dojdzie do tego rozłamu, to jazda będzie zwielokrotniona.
0: No jeszcze...
1: Natomiast ciekawe jest to, chcę powiedzieć tylko trochę o kulisach, bo to, co Jarosław Kaczyński, czego użył jako pretekstu, to analiza prawna, z której wynika, że jeśli te stowarzyszenia będą zbierać pieniądze i funkcjonować w takiej parapolitycznej jakby przestrzeni, to PiS może stracić subwencje. I to przesądziło o tym, że jednak zmienił zdanie w sprawie z tych stowarzyszeń, bo tutaj rzeczywiście jest, jak w kalejdoskopie się prezesowi zmienia.
0: Ja tylko...

0: pragnę zauważyć, że kiedy kilka lat temu prezes Jarosław Kaczyński w liście do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przestrzegał, że wykorzystywanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości może szkodzić Prawu i Sprawiedliwości i wpłynąć na subwencje, to nie stawiał wtedy żadnego ultimatum Zbigniewowi Ziobrze. A teraz Morawieckiemu stawia. Ja rozumiem, że to okoliczności były inne. Wtedy była władza, teraz nie ma władzy. Ja myślę... Proszę.
1: Morawiecki kalkuluje w ten sposób, że taki twardy kurs na prawo to jest już kurs na lata. I on ma w tej chwili bodajże 57 lat. I no, takie okienko możliwości w polityce też się za chwilę zamknie dla niego. Więc jeśli PiS będzie miało taki twardy prawicowy kurs, to dla niego już nie ma miejsca w PiSie, tak? Bo on nie będzie ani premierem, ani żadną ważną osobą, w tym bardziej w rządzie z potencjalnym z Konfederacją. Konfederacja ma go za, tak jak zresztą Ziobro, za miękiszona człowieka, który dealował z Unią Europejską i właściwie robił wszystko, czego Unia chciała. Zgodził się na zadłużanie, na wspólny dług europejski, więc oni mają do niego mnóstwo zarzutów. Więc myślę, że on będzie szukał czegoś w centrum, czyli porozumienia z PSL-em.
0: Jeszcze dwie myśli odnośnie tego, co mówiłaś o tym, jak zacznie się jatka, kiedy dojdzie już do właściwego rozłamu. To już, i też o tym rozmawialiśmy w strefie wpływów, że to już widać, że będzie to zmierzało w kierunku po prostu zrzucenia całej odpowiedzialności za po pierwsze przegrane wybory w 2023 roku, a po drugie za spadek notowań na Mateusza Morawieckiego. Wtedy Ziobryści i prezes Kaczyński, jeśli już wyrzucą Morawieckiego, to na niego zrzucą odpowiedzialność za to, że PiS było w kryzysie i że to właśnie on doprowadził do zapaści tej partii. A z drugiej strony myślę sobie, że wyjście Morawieckiego, jak wspominałaś o tym powrocie Ziobry po latach do prezesa Kaczyńskiego, że w tym wypadku może to być trudne do, czy też, no nie wiem czy trudne, ale trudne do wyobrażenia ze względu na to, że konsekwencja może być następująca. Morawiecki wychodzi z PiSu, zabiera tej partii jakieś, nie wiem, 4-5% wyborców. W tym samym momencie rośnie Konfederacja i dochodzi do mijanki. To znaczy Konfederacja przegoni
1: Prawo. Już
0: właściwie doszło
1: tylko tutaj w sondażu.
0: Tak. Dojdzie do mijanki i wtedy Prawo i Sprawiedliwość będzie coraz bardziej słabło, więc to może być zupełnie odwrotnie. To znaczy, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie kiedyś, oczywiście teraz hipotetycznie, może bez prezesa Kaczyńskiego chciało przyjść do Mateusza Morawieckiego. W każdym razie znajdujemy się w momencie bardzo przełomowym i takim zwrotnym.
1: Ale zobaczymy, czy to się skończy rozejściem, czy to się skończy rozmasowaniem. Wydaje mi się, że no, poziom emocji tam dzisiaj jest ogromny. I właściwie mentalnie ta grupa Morawieckiego, oni już od kilku miesięcy są poza PiS-em. Mentalnie.
0: Tak, to prawda. I też trudno sobie wyobrazić, żeby oni jednak razem poszli do wyborów na jednej
1: wspólnej
0: listach.
1: Ja rozmawiałam w poniedziałek bodajże z Michałem Dworczykiem i zapytałam go o ten cytat no wprost z propagandy putinowskiej wyciągnięty, że w Ukrainie odradza się nazizm. To przecież no, Putin idąc na Ukrainę powiedział, że trzeba denazyfikację przeprowadzić. No i on nie chciał tego bronić. Coś tam mówił, że w potocznie można coś tam, ale no, tak dociśnięty jednak powiedział, że to jest nie do obrony. Tak?
0: No, bo to jest nie do obrony w żaden sposób.
1: Ci bardziej umiarkowani politycy nie chcą się podpisywać pod takimi szaleństwami Czarnka, pod takim totalnym pójściem na ścianę prawą. Czarnek, który jeszcze lata temu chwalił Balcerowicza i się zachwycał planem Balcerowicza, nagle się okazuje jakimś... Już nie będę go tutaj inwektywami obrzucać, no ale jest, no ewidentnie powtarza ruską propagandę.
0: No coś się Przemysławowi Czarnkowi stało, ale też
1: no,
0: mam...
1: Nie, no stało się to, że jest taka jest dyrektywa z partii.
0: Że od prawej strony.
1: Że trzeba po prostu iść w prawo. Trzeba zatrzymać rośnięcie Brauna, no czyli trzeba być jeszcze przelicytować go, a Czarnek jest cynikiem, on powie wszystko.
0: Tak, to prawda. Zresztą ten sprzeciw prezesa Jarosława Kaczyńskiego wobec słów Przemysława Czarnka, to ja mam jakieś takie poczucie, że był bezobjawowy mocno. No, wybrzmiało, że tam prezes się nie zgadza, ale się nie zgadza i tyle.
1: To ja bym... Czy to zdaje się napisał to po prostu?
0: Tak.
1: Radosław Fogiel za niego na
0: portalu X, tak.
1: Czyli może Fogiel się nie zgadza.
0: Ale ja mam propozycję, żebyśmy pozostali w kręgu Prawa i Sprawiedliwości i przeszli do twojego nieważnego.
1: Moje nieważne, czyli Jarosław Kaczyński wystąpił z panem Wochem i postanowił, że robi pakt senacki. Z panem Wochem, który przypominam, że

0: w pierwszej turze wyborów prezydenckich miał ostatni wynik 0,09%, 18 338 głosów dostał, ale ten, to jest w ogóle ciekawa, to są bezpartyjni samorządowcy, ale to jest w ogóle ciekawa postać, bo on startował w różnych wyborach. Widać, że facet ma po prostu parcie na politykę i zawsze zdobywał ostatnie miejsce.
1: Mhm. Nawet w wyborach jakichś lokalnych, jak startował na jakiegoś wójta, to też tam zajmował ostatnie miejsce.
0: Ale ostatni będą pierwszymi.
1: No nie, chyba nie w tym wypadku. To była biblijna tutaj się przypowieść nie spełni.
0: Ale rzeczywiście ja się zgadzam, rzadko się zgadzam ze Sławomirem Mentzenem, ale zgadzam się, że to porozumienie to jest w ogóle nic, tak? Jeśli w ogóle ma dojść do porozumienia, które coś zaważy w polskiej polityce, to musi to być porozumienie PiSu z Konfederacją, Pakt Senacki Prawicy, no i z Grzegorzem Braunem. Trzeba tę żabę przełknąć w końcu.
1: To Sławomir Mentzen bezlitośnie obśmiał w mediach społecznościowych, pisząc, że może jeszcze kupi prezesowi choinkę kokosową do samochodu, czy coś
0: takiego. Ale prezes nie jest kierowcą. Prezes przecież nie jeździ samochodem, nie prowadzi.
1: Ale może kojarzy choineczki zapachowe. Ja bym, też mi wrócę do tutaj...
0: Takie suche, jakieś suche.
1: No suche, no suche, oczywiście, że tak. Ale wrócę tutaj do Piotra Millera, którego już wspominałem, bo on też
0: tego
1: świetnie...
0: muskularnego młodzieńca.
1: To wszystko ty mówisz, Renato. To wszystko mówi Renato Grochal.
0: Jak wiadomo z analizy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no tak, z opracowania, często się posługuje ironią.
1: Więc no więc to jest mamy ironia. Najlepszy dowód. Piotr Miller był także pytany o to... Jak ocenia porozumienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Markiem Włochem? Odpowiedział jednym słowem. Pomidor. Więc
0: dwa pomidory chyba. Ale miny, jakie oni zresztą mieli na tej konferencji. Jarosław Włoch dostał takiego wytrzeszczu oczu. Kaczyński też.
1: Ja trochę rozumiem, o co... Znaczy nie rozumiem, ale myślę, że prezes Kaczyński często widzi pana Włocha w Republice, bo on tam przesiadł dniami i nocami, gotów do komentarza w każdej sprawie. No a na dodatek wcześniej pan Włoch podpisał porozumienie z panem Grzegorzem Braunem i z nim chciał tworzyć pakt senacki. Nie wiem, może prezesowi się wydaje, że pan Włoch będzie jakimś pomostem pomiędzy Braunem.
0: Że jak podpisze z Włochem, to już
1: i to jednocześnie z Braunem.
0: Przyprowadzi Włoch ludzi Brauna i nie trzeba będzie podpisywać oficjalnych papierów, tak?
1: Brakuje nam Jacka, bo on by to od razu wrzucił do Departamentu Bzdury. Ale to przejdźmy dalej do naszych, wróćmy do naszych ważnych. Renato, widzę, że ty wpisałaś Zbigniewa Ziobrę i decyzję sądu.
0: Tak, ja mam dwa ważne. Zacznę od decyzji prezydenta, który zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Właściwie to jest taki ukłon wobec tego prawicowego elektoratu. Nie sądzę, żeby Karol Nawrocki sam był aż takim twardogłowym prawicowcem.
1: Odważna teza.
0: Nie, ale w sprawach światopoglądowych.
1: Nie, rozumiem, rozumiem.
0: Bo on oczywiście on jest mentalnym konfederatą, ale nie sądzę, żeby w sprawach światopoglądowych akurat był jakoś tak bardzo radykalny, biorąc pod uwagę jego życie, drogę życiową. Ale to była ustawa, to minimum minimorum już naprawdę. Dla tych osób jednopłciowych związków, które nie mają szansy zawrzeć innej formy w Polsce. Naprawdę, to już było upokarzające, że oni nie mogli zrobić uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego, że tak naprawdę stanu cywilnego w ogóle nie zmieniała ta ustawa. To był taki ogryzek de facto ułatwiający życie. I zawetowanie takiej ustawy, jeszcze słuchałem tego uzasadnienia, jak prezydent się rozwodził nad tym, że to jest nowa instytucja, która de facto jest zrównaniem z małżeństwem, bez obowiązków, które mają małżonkowie, tak? Że tutaj są same przywileje, bez obowiązków, bo można w ogóle sobie z tego wyjść jednostronnie, nie ma alimentacji, jeśli wcześniej partnerzy się do tego nie zobowiążą. No i oczywiście już te zaklęcia takie klechdy prawicowe, że to zagraża tradycyjnej rodzinie.
1: Tak, oczywiście.
0: Tradycyjna rodzina to są ci wszyscy prawicowcy po licznych rozwodach.
1: I z romansami.
0: Nie wiem, ja im nie zaglądam pod kołdrę, natomiast po prostu to jest naprawdę prezydent, nie powiem, że jednej partii, bo tutaj Konfederacja też wchodzi w grę, natomiast prezydent powinien być głową państwa, prezydentem wszystkich Polaków.

0: Do tej pory Aleksander Kwaśniewski jest najlepiej ocenianym prezydentem, chociaż już wiele lat nim nie jest. Jest byłym prezydentem. Właśnie dlatego, że on próbował łączyć. A tutaj jest jakieś takie granie na ten skrajny prawicowy elektorat. Znaczy, to jest w ogóle hipokryzja. Dlatego, że w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo. Czyli rozwodzą się ludzie po prostu, bo nie chcą ze sobą żyć. A prezydent wcześniej zawetował te łatwiejsze rozwody. No bo, nie wiem, przyjmując jakieś kuriozalne założenie, że jak ludziom się będzie trudniej rozwieść, to może po 10 latach walki i narastającej nienawiści nagle dojdą do wniosku, że zostaną ze sobą, bo się bardzo kochają.
1: Sensu, tak.
0: Więc, a teraz robi drugi krok. No i to jest tak, państwo nie chce dać nic osobom homoseksualnym, a będzie im musiało dać wszystko, no bo jak wiadomo, jeśli przyjadą, zawrą małżeństwo za granicą, przyjadą do Polski, to tutaj będą transkrypcje robione i będziemy mieli po prostu małżonków homoseksualnych.
1: Poniekąd tylnymi, w pewien sposób tylnymi drzwiami, a nie w świetle prawa. To minister Kotula mówiła, pytana o to jeszcze przed wetem prezydenta, co się stanie, jeśli prezydent zawetuje tę ustawę, no że po prostu będzie turystyka małżeńska do krajów zachodnich po to, żeby jechać tam i transkrybować te akty. Pomyślałem sobie, że bardzo niesmaczne było jeszcze na ostatniej prostej to, jak prezydent i jego otoczenie zaczęło mówić, że gdyby wyłączyć z tej ustawy wspólnotę majątkową, wspólne opodatkowanie, to może on by się wtedy zgodził. To już takie, przecież wiadomo było, że gdyby to wyłączyć, to prezydentowi coś innego by znalazł i tak by zawetował tę ustawę i tak by ją
0: zawetował.
1: Ja
0: nie wiem, czy by tak było, dlatego że rzeczywiście ja od początku tej dyskusji zastanawiałam się, dlaczego nikt nie podnosi tego zarzutu, bo jeśli cokolwiek w polskim prawie jest uprzywilejowaniem małżeństw, to właśnie wspólne opodatkowanie. Mhm. Bo państwo daje małżonkom możliwość wspólnego opodatkowania, bo rokują tym, że będą mieli dzieci jako ta podstawowa jednostka społeczna, będzie tutaj przyrost naturalny większy i tak dalej. Więc dajemy im taki przywilej podatkowy. I od początku się zastanawiamy, mówiłam to nawet tutaj w tym programie, że zastanawiamy, że prawica tego nie podważa właśnie. I nagle się okazało, że współpracownicy prezydenta wpadli na to. Ale ta ustawa to i tak jest ogryzek.
1: Tak,
0: to jest ogryzek. No.
1: No dopóki Karol Nawrocki jest prezydentem, to żadne tego typu rozwiązanie na poziomie ustawowym nie przejdzie. To chyba może.
0: Chociaż prezydent w tym swoim oświadczeniu mówił o takiej ustawie technicznej. No jak rozumiem, to chodzi o tego pana Jerzego, o którym mówił w kampanii, żeby taki związek jakby z panem Jerzym zawarł. To by nie było całej afery.
1: To niech prezydent napisze taką ustawę techniczną, niech ją prześle.
0: A to musi bigamię wtedy też zalegalizować.
1: Bigamię. No, można.
0: Bo na żonę przecież tak. No tak, pani prezydentowa funkcjonuje.
1: No nie byłaby pani prezydentowa i pan Jerzy po prostu. byłby związek partnerski.
0: Jest jeszcze jedno ważne.
1: Jest jeszcze jedno ważne. Tak, oczywiście, proszę.
0: Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Bo tutaj tak gładko przeszło, że ten nieszczęsny artykuł, chodzi mi o decyzję sądu o tym, że sąd nie zgodził się na ENA, czyli Europejski Nakaz Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, powołując się na ten artykuł 607, paragraf A Kodeksu Postępowania Karnego. Ja sobie nawet to wynotowałam, że jest tam taki fragment, że daje się wtedy to ENA, jeśli podejrzana osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów może przebywać na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. No i sąd doszedł do wniosku, że po 5 miesiącach, bo wniosek w lutym wpłynął i w połowie lipca, po 5 miesiącach nadszedł sądny dzień i sąd wreszcie już musiał osądzić tę sprawę. Bo ja uważam, że Ziobro w ogóle jest w czepku urodzony. On ma szczęście, bo najpierw mu Orban pomagał, później administracja Trumpa, a teraz podają mu rękę sądy polskie. Głównie moim zdaniem ze strachu. I powiem dlaczego. Bo w sprawie innego uciekiniera, sędziego byłego już Tomasza Szmyta, który ewakuował się na Białoruś, wydano dwukrotnie ENA, mimo że on nie był już na terenie Unii Europejskiej. Był w Białorusi. I sądy dwukrotnie, bo on ma dwie sprawy. Jedną to udział w aferze hejterskiej, a druga to szpiegostwo na rzecz Rosji. Jakoś w tamtych dwóch przypadkach, mimo że on był w Białorusi, już wtedy, bo przecież jak on przyjechał na Białoruś, to wystąpił na konferencji. I już wtedy sądy wiedziały, że on jest z Białorusi, poza Unią Europejską, wydały dwukrotnie

0: Europejski nakaz aresztowania.
1: To tego nie wiedziałem, to jest nowy argument.
0: No właśnie. I dlaczego w sprawie Zbigniewa Ziobry nagle okazało się po 5 miesiącach czekania, że no, Ziobro nie przyjedzie i są dwie na pewno, że nie przyjedzie na teren Unii Europejskiej. Mimo, że jego żona, tak jak mówił minister Żurek, pracuje w Parlamencie Europejskim, mimo, że on mówił, że leczy się w Brukseli i
1: sam
0: ma tam
1: jest
0: lekarza.
1: Zameldowany ponoć w Brukseli.
0: No to przepraszam bardzo, jak ma być skuteczna prokuratura, bo ty się tutaj pastwisz nad prokuraturą, że nie rozlicza. Jak prokuratura ma być skuteczna, jeśli występuje, kiedy on jest jeszcze na terenie Unii Europejskiej, na Węgrzech, żaden sędzia nie ma odwagi podjąć rękawicy i wydać decyzji o ENA, i nagle się Ziobro ewakuuje do Stanów Zjednoczonych, no i tu już powołujemy się na ten artykuł. Umywamy i po prostu jedziemy dalej, tak? Ziobro naprawdę ma wielkie szczęście. Ja nie znam innego przypadku, żeby sąd wyznaczył termin za 10 miesięcy, żeby rozpatrzyć odwołanie
1: tak,
0: od tymczasowego...
1: To miało być we wrześniu.
0: Od tymczasowego aresztowania. Po wielkiej aferze w mediach i oburzeniu opinii publicznej przyspieszyli o 2 miesiące. No naprawdę to... Na odwołanie od tymczasowego aresztowania to albo decyzja zapada w ciągu kilku dni, no bo człowiek podejrzany wychodzi na wolność, tak? Albo w ciągu kilku tygodni. Ja nie znam takiego przypadku. Rozmawiałam z prawnikami, nikt nie potrafi mi podać przypadku, żeby to trwało 10 miesięcy albo 8. I tutaj tak samo. Po 5 miesiącach naprawdę nie było żadnego sędziego, który by usiadł i po prostu... Znaczy, ja rozumiem sędziów, bo wszyscy mają jakieś życie... Doskonale znają sprawę, bo ona była opisywana wielokrotnie w mediach. Pani sędzi, która sądziła sprawę śmierci ojca Zbigniewa Ziobry, Jerzego. I tam byli oskarżeni lekarze o spowodowanie śmierci ojca. Proces się ciągnął latami i kiedy ta sędzia nie dopatrzyła się przestępstwa, to później Ziobro ją ścigał kolejne kilka lat. I musiała się tłumaczyć ze swoich decyzji podejmowanych. I Ziobro już groził przecież sędziom. On wystąpił publicznie na konferencji i powiedział, czy wydał jakieś oświadczenie. Powiedział, że ci sędziowie, którzy wydają w jego sprawie postanowienia, to, że jak on wróci do władzy, to się nimi zajmie. Więc tylko, że nie każdy musi być sędzią. Naprawdę. Sędzia musi mieć kręgosłup twardy, no i nie bać się. Ja uważam, że to jest ze strachu. I tutaj naprawdę ten przykład Tomasza Szmyta, tego byłego sędziego podejrzanego o szpiegostwo, gdzie dwukrotnie wydawano ENA, mimo że on był poza Unią Europejską. Białoruś nie należy do Unii Europejskiej.
1: No podważa całą argumentację sądu. To znaczy, że jeśli kogoś nie ma na terenie Unii Europejskiej, to nie można za nim wystawić.
0: I prokuratorzy, z którymi ja rozmawiałam, no dziwią się, dlaczego sąd w taki sposób tutaj się zachował.
1: Nie, no, ale to chyba, sama odpowiedziałaś.
0: Ale mówią też eksperci, mówią, że no, to jest interpretacja prawa.
1: Ta decyzja, dodajmy, jest niezaskarżalna, chociaż minister Żurek zapowiadał, że być może złoży ponownie wniosek o europejski.
0: Ja uważam, że to jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że problem, bo do tej pory mówiliśmy, że problem jest w prokuraturze, a okazuje się, że problem jest w sądach. Że tak naprawdę Ziobro nie tylko, i to jest syndrom sztokholmski, bo się trochę śmialiśmy wcześniej, chyba przed programem z tego syndromu, czy to nie pamiętam, czy z tobą, czy z kimś innym, ale tutaj jest syndrom sztokholmski.
1: To prawda.
0: Po prostu sędziowie, których Ziobro chciał wziąć pod but, teraz przecież jest rozliczana ta afera Sprawiedliwe Sądy, w cudzysłowie oczywiście, że sędziowie kradli kiełbasę, tam dżinsy i tak dalej. I na co wydano z publicznych pieniędzy 8 milionów ponad. I dzisiaj ci sędziowie po prostu no, robią wszystko, żeby tylko nie podjąć żadnej decyzji niekorzystnej dla byłego ministra.
1: A z drugiej strony to nie do końca o ministrze Ziobrze, ale w ogóle o naszym patrzeniu na wymiar sprawiedliwości. Ja nie mogę wyjść z podziwu dla tych wszystkich ochów i achów dla sędziego Macieja Mitery, który wydawał orzeczenie w sprawie Łukasza Żaka. I oczywiście słuszne orzeczenie, natomiast... No Maciej Mitera przez lata był twarzą i ustami Krajowej Rady Sądownictwa, tej, którą przejął minister Ziobro i Prawo i Sprawiedliwość. Jakoś wszystkim nagle to umknęło.
0: Ale wiesz, ja tutaj akurat pochwalę pana sędziego Miterę. Wspierałam się o to z moimi przyjaciółmi prawnikami, bo ja uważam, że to znaczy uzasadnienie do tego orzeczenia, które on wygłosił, było bardzo prostym językiem powiedziane i naprawdę trafiło

0: do każdego Polaka.
1: To prawda.
0: Jeśli
1: to prawda.
0: Wyrok ma mieć też prewencyjny charakter, no to to, co on mówił Mitera, to po prostu naprawdę trafiło do każdego człowieka. Ja zapamiętałam ten cytat, jak on mówił, że codziennie jeździ Wisłostradą.
1: Bo ten, trasą łazienkowską.
0: Trasą łazienkowską i zastanawia się, co ten człowiek miał w głowie, że wsiadł do samochodu, wypiwszy wcześniej 8 kieliszków wódki i jechał z prędkością 200 ponad kilometrów na godzinę.
1: Trzymając kierownicę w jednym ręku.
0: Tak. I naprawdę jedni mówią, właśnie krytycy ze środowiska prawniczego, z którymi wczoraj rozmawiałam, mówią, że to było za bardzo emocjonalne, że to jest argument w ogóle, to, że on mówił jakby przez pryzmat swój, Mitera, to jest argument do podważenia w apelacji, że właśnie ma jakiś osobisty stosunek do sprawy. Ale pytałam o to też profesora Safiana, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i byłego sędziego TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I on mi powiedział, że to jest taki anglosaski model, że musisz powiedzieć to tak, żeby każdy zrozumiał.
1: Ale poza tym bardzo często tutaj, to akurat ja tylko w ogóle nie czepiałem się z uzasadnienia, czy też orzeczenia, które wygłosił sędzia Mitera, bo ja się z nim w pełni zgadzam i też do mnie przemówił ten, do mnie, ja bardziej zapamiętałem...
0: 20 lat maksymalna kara, tak, dla pirata.
1: Tak, drogowego. Zapamiętałem jeszcze ten cytat o tych
0: Walencji. Dla zabójcy drogowego.
1: Dla zabójcy, przecież on po prostu zamordował tego człowieka za pomocą samochodu. By mi się podobał ten cytat o tych Balenciagach i Vuittonach, na które Jacques miał zwracać uwagę. Chciałem tylko podkreślić, że...
0: Ale przez cały proces ten Mitera był krytykowany za to, że on nie dyscyplinuje tego Jacques'a, że pozwala mu się tak zachowywać w taki chamski sposób wobec tej żony mężczyzny, który po prostu zginął w tym wypadku drogowym. I na koniec po prostu tak przysolił i kara, i to uzasadnienie, no że...
1: Nie, to tutaj pełna zgoda. Ja uważam, że to bardzo dobrze, że sąd w końcu mówi prostym językiem, a nie odczytuje 17 tysięcy paragrafów w ramach orzeczenia. Chciałem tylko zauważyć, że pan Mitera ma też inną kartę z przeszłości. To moje nieważne. Jeszcze w tej części programu powołanie dwóch nowych wiceprezydentek Warszawy, aż muszę odczytać ich nazwiska, bo nie spamiętałem, proszę mi wybaczyć, ale to nie, że lekceważę. Pani Magdalena Mułochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik, nowymi zastępczyniami Rafała Trzaskowskiego. Tak ogłosił w środę prezydent Warszawy, ale zdaje się, to już tylko jednym zdaniem, że nadal nie może wyjść Rafał Trzaskowski z tego buksowania po aferze w Szpitalu Południowym i po konsekwencjach tejże sprawy. Czekamy, bo do końca lipca, z końcem lipca upływa ultimatum dla członków rad nadzorczych w spółkach miejskich. Mają zdecydować, czy rady nadzorcze, czy legitymacja partyjna. W tej części to chyba wszystko.
0: Ja nie będę polemizować, bo nie mam jakiegoś... Nie znam tych kobiet
1: ja
0: po prostu,
1: nie,
0: więc
1: zupełnie.
0: Nie mam. Rafał Trzaskowski mówił tylko, że one pracują tam około 10 lat w magistracie, w związku z tym mają doświadczenie.
1: Jedna z,
0: po owocach ich poznacie.
1: Jedna z pań, pani Magdalena Mułochowska, w 2012 roku wiceministra w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W 2016 roku objęła funkcję pełnomocniczki Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Pani Marcewicz-Jędrysik kierowała Warszawskim Centrum Opieki Medycznej Kopernik, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Gościem Strefy Wpływów jest profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry.
1: Chwilę przed tym, jak zaczęliśmy do państwa mówić, to rozmawialiśmy o kinie i popcornie i o tym, kto lubi chrupać, a kto nie lubi chrupać. Czy pan otwiera popcorn i będzie chrupać, patrząc na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości?
2: No niewątpliwie zapowiada się bardzo ciekawy film, choć nie sądzę, aby przeistoczył się w latynoamerykańską telenowelę, która nigdy nie ma końca.
0: Czyli będą wyrzuceni, czy wyjdą sami?
1: Czy nic się nie wydarzy?
2: Żyjemy w bardzo stabilnym systemie partyjnym i stworzenie nowego ugrupowania, wylansowanie go jest możliwe, ale trzeba mieć do tego odpowiednie tło, czyli na przykład popularnego kandydata w wyborach prezydenckich, albo no przynajmniej jakieś lokalne struktury obecne w którymś z sejmików wojewódzkich, czy w władze w którymś z miast. Wygląda na to, że Mateusz Morawiecki miałby za sobą tylko grupę posłów, jak liczną, to

0: w tym momencie określić. Wreszcie tak, że ten polityk znalazłby się w społecznej próżni. Warto zwrócić uwagę, że reprezentując, tak przedstawiając siebie jako reformatorski nurt Prawa i Sprawiedliwości, sytuowałby się w przestrzeni pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską. Przestrzeni, która jest trójkątem bermudzkim polskiej polityki, pochłania każdego, który w niej się znajdzie. I to, co obserwujemy, moim zdaniem, to po pierwsze jest dramatyczna walka Mateusza Morawieckiego o polityczne przeżycie. Już tak na dobrą sprawę nie jest nikomu do niczego na prawicy potrzebny, ponieważ jest symbolem ostatnich, mniej społecznie popularnych czasów rządów PiS-u, zwłaszcza końcówka drugiej kadencji była dla tej partii nieudana. Prawo i Sprawiedliwość musi, co pokazały wybory prezydenckie, zdawać sobie sprawę z tego, że ma do czynienia z konkurencją ideologicznie na prawo od siebie, choć funkcjonalnie, społecznie, prawda, zwłaszcza Konfederacja Mentzena jest bliżej centrum, a wyborcy Mentzena byli socjalizowani w olbrzymim stopniu przez Konfederację w kontrze do rządów Morawieckiego. Więc to, co robi w tej chwili były premier, to po pierwsze usiłuje w ogóle w polityce przeżyć. Usiłował zmusić PiS do tego, żeby zagwarantował jemu i jego współpracownikom biorące miejsca na listach. No a w tej chwili Jarosław Kaczyński postanowił wykorzystać moment, a za chwilę faktycznie wystartuje kampania, by pokazać Morawieckiemu, że trochę nie ma wyjścia i musi zdać się na to, co zadecyduje Jarosław Kaczyński.
1: Czyli myśli pan, że do tego rozłamu faktycznie nie dojdzie, tak? Że ktoś stchórzy w tym ultimatum?
0: No myślę, że tak doświadczony gracz wewnątrzpartyjny jak Jarosław Kaczyński dokładnie wiedział, kiedy takie ultimatum należy przedstawić, żeby druga strona praktycznie nie miała politycznego manewru. Tak, myślę, że mimo wszystko najbardziej realny scenariusz to scenariusz pozostania PiS-u albo wyrzucenia jednego polityka na przykład i wówczas zmuszenia Mateusza Morawieckiego do rejtanowskich gestów, a niekoniecznie wyborca ceni sobie rejtanowskie gesty. Pamiętajmy, że wyborca PiS-u to wyborca, który zawsze był socjalizowany w sytuacji pochwały lojalności.
1: Nie wiem, czy pan pamięta, ale jak rozmawialiśmy tutaj też z Renatą wcześniej o tym pierwotnym ultimatum prezesa Kaczyńskiego z połowy kwietnia, kiedy Stowarzyszenie Rozwój Plus dopiero powstawało i prezes mówił, każdy, kto dołączy do tego stowarzyszenia, nie dostanie miejsca na listach wyborczych. Potem się rakiem z tego wycofywał, mówiąc o dwóch płucach i jeszcze stowarzyszeniu, powstało stowarzyszenie po prostu po pierwsze Polska. Natomiast wtedy, kiedy dochodziło do tego pierwszego ultimatum, ja pamiętam, był taki, no nie wierzę w przypadki, że przez przypadek się pojawił, ale był taki jeden sondaż dla Wirtualnej Polski, który pokazywał, że partia Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć tam na 5 czy 6% procent w wyborach. Nie ma takiej przestrzeni według pana, w której Morawiecki wychodzi z PiS-u, zabiera PiS-owi 5-6%, a PiS spada poniżej Konfederacji?
0: No ja pamiętam różne partie animowane przez, przepraszam za szczerość, przypadkowych polityków, których pierwsze sondaże pokazały, a nie były to sondaże, które mierzyły poparcie, tylko ewentualną gotowość do zagłosowania. Mhm. Więc jeśli nawet w tak sformułowanym sondażu były premier, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce, może liczyć na 4-5%, to znaczy, że Jarosław Kaczyński przeczytał ten sondaż i mógł spokojnie wystosować ultimatum. Wystarczy sobie porównać Mateusza Morawieckiego choćby ze Zbigniewem Ziobrą i jego wyrazistością, prawda? Też zakończyło się to katastrofą. Zaś jedyny sukces Zbigniewa Ziobry, gdy był liderem Samodzielnej Solidarnej Polski, to był niezły wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, który nie dał mandatów, ale zobligował PiS do tego, żeby zgodzić się na drogę do Canossy Zbigniewa Ziobry. No a poprzedni reformatorzy, którzy próbowali uczynić PiS bardziej liberalnym, jak
2: PJN.
0: PJN, tak, tak.
2: I słynny
0: tak,
2: czarny koń w wyborach, jak Paweł Kowal, pamiętacie?
0: Tak, Paweł Kowal, Joanna Kluzik-Rostkowska i tak dalej. No dzisiaj chyba najwięksi wyjadacze w ogóle nie pamiętają, o co chodziło.
2: A może Morawiecki się przyklei do PSL-u, który szuka dla siebie nowej trzeciej drogi?
0: No, polska polityka jest pełna zwrotów, ale sytuacja, w której mielibyśmy listę wyborczą, na której byłby premier z ramienia PiS-u i wicepremier z ramienia Koalicji Obywatelskiej,

0: No, myślę, że scenarzyści skeczy kabaretowych mieliby sporo pracy. No, trudno sobie wyobrazić jakikolwiek elektorat, który miałby... To znaczy, taka formacja nie miałaby atutu rzekomej antysystemowości, jak niegdyś Kukiz, potem w dużo poważniejszy sposób Konfederacji. Nie byłaby jednocześnie partią subkulturową, którą ludowcy przez pewien czas też SLD de facto były, prawda, silne więzi historyczne, tożsamość, własny obieg informacyjny, wszystkie masowe struktury. No. Więc nie wiadomo w zasadzie, czemu taka formacja miałaby służyć, a epatowanie samym umiarem i odejściem od wojny polsko-polskiej to jest świetny pomysł dla jednej osoby w wyborach prezydenckich, ale nie na wybory parlamentarne. Zresztą tymi, którzy mieliby kończyć wojnę polsko-polską, mieliby ci, którzy byli istotnymi aktorami od wielu, wielu lat. Oczywiście taka
1: Pani
0: pokusa istnieje,
1: ale to znaczy,
0: w polskiej
1: że
0: polityce.
1: Prezes chce po prostu przeczołgać Morawieckiego i chce go upokorzyć już ostatecznie, no bo jeśli on teraz mówi, że tu robi tego grilla, ma stowarzyszenie, jego nie zamknie, to jaki będzie finał? Bo mają tydzień na decyzję, czy PiS, czy stowarzyszenie. No i co się wydarzy za tydzień?
0: Myślę, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę niekoniecznie chce ostatecznego rozstrzygnięcia w tym momencie. Tylko mówiąc w skrócie, wyczerpuje konkurenta. Każdy tydzień przybliżający nas do układania list wyborczych, a to w życiu każdej partii jest punkt krytyczny, osłabia Mateusza Morawieckiego, bo gdyby miał startować sam albo w jakiejś dziwacznej, a choćby wspomnianej tutaj konfiguracji, no to musiałby już cokolwiek zacząć robić, gromadzić środki, przygotowywać kandydatów na listy wyborcze. No i przede wszystkim wyjaśnić wyborcom w zasadzie, dlaczego to robi, bo nie wskazał jakby poza różnicami dotyczącymi taktyki wyborczej, nie wskazał poważnych różnic programowych z resztą Prawa i Sprawiedliwości, a kontekst relacji polsko-ukraińskich, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nagle anulowało całą swoją politykę, prawda, i zaczęło podążać za sondażami, za odczuciami większości obywateli i obywatelek Polski. W tym zaczął uczestniczyć Mateusz Morawiecki, prawda, co kompletnie jakby podważa tą strategię bycia reformatorem umiarkowanym, który
1: mówiąc
0: buduje...
1: o złomie, który przekazaliśmy w zamian za krew, którą Ukraińcy przelewali za nas.
0: No, generalnie myślę, że jest to jedna z pierwszych asertywnych wypowiedzi pod adresem Ukrainy z polskiej strony, natomiast chyba ona nie była do końca przemyślana, tak bym to ujął. Można było asertywne treści wypowiedzieć w trochę inny sposób.
2: Zabrzmi nieco jak rzecznik premiera Morawieckiego, czyli jakby nie patrzeć Piotr Miller. Natomiast Mateusz Morawiecki, bo wspomniał pan, że potrzeba byłoby już coś robić, tak? Ale Mateusz Morawiecki tak zakłada własne stowarzyszenie, organizuje tego grilla, próbując w jakiś sposób zagospodarować przestrzeń medialną na pewno swoją osobą. Próbuje także, o czym wspominała Renata wcześniej, próbuje przeciągać ludzi lokalnie, z lokalnych struktur do swojego stowarzyszenia, więc on buduje jakieś swoje zaplecze polityczne. I dodałbym jeszcze jeden tylko wątek, to znaczy ten spór pomiędzy Mateuszem Morawieckim, spór w pewien sposób merytoryczny, ideowy, a Przemysławem Czarnkiem, to znaczy czy idziemy, czy obchodzimy Grzegorza Brauna od prawej strony, czy próbujemy iść i zawalczyć o centrum, on jest nadal aktualny i chyba jest prawdziwy.
0: No, każda partia, która znajduje się w sytuacji kryzysowej, zawsze będzie stała przed alternatywą, czy zmienić wszystko, program, ludzi i tak dalej, by przetrwać, czy też odwrotnie, trwać przy imponderabiliach, licząc na to, że przeciwnik polityczny wyczerpie swoje siły, a my zbierzemy premię za konsekwencje. Oczywiście Mateusz Morawiecki bardzo szybko nauczył się polityki, on zresztą był w niej obecny na początku XXI wieku, jeszcze w czasach AWS-u, choć na poziomie lokalnym. Natomiast pamiętajmy, że wyborca dzisiaj jest bombardowany niewyobrażalną ilością informacji. Selekcja tych informacji jest jedną z najważniejszych kwestii w ogóle w polityce. Stąd często niekoniecznie poważne zachowania polityków, ale które przykuwają uwagę opinii publicznej, choć w większości wypadków kończy się to jednak pewnego rodzaju farsą. Więc jeśli wyborca będzie stał przed wyborem między PiS-em Kaczyńskiego a PiS-em BiS Morawieckiego, no to nie ulega dla mnie wątpliwości, że zdecydowana większość, można dyskutować jak duża, wybierze oryginał. Tak jak wybrała niegdyś Kaczyńskiego w roli szefa PiS-u zamiast Ziobry. w roli szefa PiSu BIS, prawda, który faktycznie miałby przejąć cały, cały sztandar prawicy i jej

0: jej wyborców. Podobnie zdarzało się też i niegdyś na lewicy, prawda, różne komitety wyborcze i tak na końcu zostawało stare SLD, prawda, i nieprzypadkowo jakby sztandar uratował doświadczony Czarzasty, a nie któryś z młodych wilków, o których już nie pamięta nikt, że byli młodzi, że byli wilkami, prawda. I też takie przykłady można by snuć odnośnie samego PiSu i różnych karier młodych działaczy. W Koalicji Obywatelskiej też bywały różne rozbłyskujące młode gwiazdy, więc myślę, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę po prostu walczy o przetrwanie. Moment, w którym on zniknie z mediów, oznacza, że staje się szeregowym działaczem PiSu, zależnym wyłącznie od dobrej woli Jarosława Kaczyńskiego i przestrzegania tego.
1: Ale to on tym bardziej w takim PiSie się nie odnajdzie.
0: No więc dlatego obserwujemy taki, a nie inny spektakl. Wydawało się, że zwycięstwo Karola Nawrockiego jakby ostatecznie rozstrzyga tę sprawę, ale stagnacja sondażowa Prawa i Sprawiedliwości, rozrost, już nie tyleż Konfederacji, bo to nic nowego, ale to
2: Brauna.
0: Przecież już tak, ale Grzegorza Brauna i to w olbrzymim stopniu kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości przyciąganych przez tego polityka. Brak beneficjów dla PiSu wynikających z kryzysu Koalicji Obywatelskiej na tle afery szpitalnej oraz też brak korzyści wynikających dla PiSu ze zwrotu w stosunkach polsko-ukraińskich, no, spowodowało, że Mateusz Morawiecki ponowił ofensywę i po prostu Jarosław Kaczyński stawia pierwszą barykadę.
1: A... No tak, ale to, co przed chwilą pan wymienił, te wszystkie okoliczności, w jakich znalazło się bądź samo się postawiło Prawo i Sprawiedliwość, czy to właściwie nie jest litania argumentów na dowód tego, że decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego o postawieniu na Przemysława Czarnka była po prostu strategicznym błędem?
0: Jarosław Kaczyński zmierzył się po raz pierwszy z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim była poważna konkurencja na prawo od PiSu. Wszystkie wcześniejsze, poczynając od kwestii Ligi Polskich Rodzin, udawało się Prawu i Sprawiedliwości anihilować.
1: Albo zjeść.
0: A Konfederacja z kolei była oparta na pewnym czynniku generacyjnym. Prawda? Ona była prawicą tożsamościowo, ale jej wyborcy byli z różnych stron struktury społeczne, niekoniecznie ściśle związani z prawicą. I wybory prezydenckie pokazały, że kandydat PiSu akceptowalny dla wyborców na prawo sprawdził się. I jak sądzę, była to próba nawiązania do tegoż manewru i wystawienia kogoś, kto był w PiSie identyfikowany jako bardziej na prawo od głównego, wywodzącego się z Porozumienia Centrum środowiska, które stało się, powiedziałbym, radykalne, bardziej funkcjonalnie niż ideologicznie. No, dostrzegło po prostu w którymś momencie polityczny chleb, prawda, w radykalizacji, a jak się sobie przypomnimy poglądy różnych ludzi z tego środowiska, no to oni byli z głównego nurtu dawnej opozycji antykomunistycznej, tak. Tak naprawdę wylansowali Lecha Wałęsę do roli prezydenta, żeby było śmieszniej. I Przemysław Czarnek miał po prostu licytować się w wielu kwestiach jako polityk aktywny w wojnach kulturowych, polityk z Lubelszczyzny, no, z prawicą na prawo i on to robi.
1: Ale bez efektu, to nie przynosi efektu.
0: No, Prawo i Sprawiedliwość musiało się hermetyzować po przegranych wyborach, żeby się właśnie wtedy, żeby się nie rozpaść, prawda? Żeby to, co mówimy dzisiaj, nie było codziennością PiSu dzień po dniu. Jarosław Kaczyński uwikłał partię, często wręcz w absurdalne konflikty, których wiadomo było, że PiS przegra, ale to zaabsorbowało, prawda? Wszyscy musieli walczyć, prawda? Stać na barykadach, a nie deliberować, dlaczego przegraliśmy wybory i jak rozliczyć kierownictwo. Więc wiara w to, że Przemysław Czarnek spowoduje, że do PiSu przybędą nowi wyborcy, była bardzo naiwna. On raczej miał podtrzymać tendencję hermetyzacji i w tych kategoriach powinniśmy dyskutować. Myślę, że sondaże we wrześniu, październiku pokażą, czy chociaż ta próba hermetyzacji, zwłaszcza przed Braunem, Czarnkowi się udała. Jeśli się udała, prawda, no to PiS zapewne przystąpi do jakichś nieśmiałych prób poszerzenia elektoratu. Jeśli to się nie udało, to rzeczywiście wtedy będziemy mieli do czynienia z przedwyborczym.
1: Ostatnią minutę naszej radiowej części rozmowy, więc chciałem pana zapytać o taką prostą konkluzję, która też zachęci do przejścia z nami razem do internetu. To znaczy, koniec końców, wygra Jarosław Kaczyński, czy wygra Mateusz Morawiecki? Czy Kaczyński zgilotynuje...

0: zgilotynuje sympatyków Morawieckiego? Czy Morawiecki postawi na swoim i osłabi Prawo i Sprawiedliwość?
1: Myślę, że pytanie, czy odpowiedź na pytanie brzmi troszeczkę inaczej. To znaczy pytanie powinno brzmieć tak, czy Mateusz Morawiecki umrze w ciszy, czy wszyscy będziemy widzieli jego być może polityczny finał. No, i myślę, że Jarosław Kaczyński liczy na ten pierwszy scenariusz.
0: Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Renata Grochal, Roch Kowalski. Dziękujemy słuchaczom Polskiego Radia 24. Pozostajemy oczywiście w internecie, między innymi na YouTubie.
2: I proszę z nami zostać.
0: Pewnie.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
6: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu. Premier reaguje na wyciągniętą do zgody rękę prezydenta Ukrainy. Spokojna, konstruktywna, ale bez kluczowych rozstrzygnięć. Politycy PiS podsumowali rozmowę Kaczyński-Morawiecki. Powalone drzewa, zalane posesje, ewakuowane obozy harcerskie. To skutki burz, które przeszły przez Polskę. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Zapowiedź prezydenta Ukrainy pozytywnie ocenił premier Donald Tusk. We wpisie w mediach społecznościowych szef rządu zaznaczył, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które zarówno łączą, jak i dzielą oba kraje. Nadzieję na dialog z Kijowem wyrazili też wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i ministra kultury Marta Cienkowska. Ponad 2,5 godziny trwało spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Europoseł Piotr Müller ocenił w Polsat News, że rozmowa była konstruktywna i może pomóc w dalszej współpracy. Myślę, że rozmowa wiele rzeczy wyjaśniła i pójdziemy w dobrym kierunku, powiedział Piotr Müller, dodając, że PiS powinien wychodzić poza własne środowisko i budować szerokie poparcie. Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał po spotkaniu, że rozmowa przebiegła w spokojnej atmosferze

0: ale nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii. Podkreślił, że decyzja Prezydium Komitetu Politycznego pozostaje w mocy. Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Każdy decyduje samodzielnie, bez przymusu, napisał Bochenek w mediach społecznościowych. Spór, przypomnijmy, dotyczy decyzji kierownictwa PiS z 15 lipca. Władze partii zobowiązały działaczy do rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach działających wokół ugrupowania, między innymi w Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Sejm powołał Mateusza Szpytmę na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało Prawo i Sprawiedliwość, Ludowcy, Polska 2050 i Konfederacja. Przeciwne były Koalicja Obywatelska, Lewica i Centrum. Wybór musi teraz zatwierdzić Senat. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
1: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że Mateusz Szpytma to dobry kandydat i historyk, który od lat opisuje historię Ruchu Ludowego.
2: Nie potrafiłbym nie głosować na człowieka, który tyle zrobił dobrego dla Ruchu Ludowego i dla pamięci o Wincentym Witosie. No, znaczy zaprzeczyłbym sobie.
3: Bardzo mnie cieszy to, że zagłosowali na tak. To jest porażka Koalicji Obywatelskiej.
1: Komentował Michał Wójcik z PiS-u. Premier Donald Tusk zapewniał, że rozumie decyzję PSL-u i nie ma o to pretensji. Dodał, że między innymi z powodu listu historyków KO głosowała przeciwko kandydaturze. Historycy zarzucali Mateuszowi Szpytmie zaangażowanie w skrajne upolitycznienie IPN-u za rządów PiS-u.
4: Także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
1: W Senacie Koalicja Obywatelska i Lewica mają większość potrzebną do odrzucenia kandydatury. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że Senat będzie musiał również zatwierdzić wybór wybranej przez Sejm Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, zablokowane drogi. Straż pożarna interweniowała w minionej doby prawie 600 razy, usuwając skutki burz. W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi prewencyjnie ewakuowano przeszło 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w powiecie wolsztyńskim, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Była to ewakuacja prewencyjna jeszcze przed nadejściem frontu burzowego. Apelujemy do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych, unikanie przebywania pod drzewami podczas burz oraz stosowania się do zaleceń służb.
0: No, o tym, co dziś w pogodzie, powiemy już za chwilę. Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita dziś do Chełma. Od rana Park Miejski imienia Unii Europejskiej wypełni się atrakcjami. Od 9 do 12 Dagmara Kowalska i Roman Czejarek poprowadzą audycję Lato z Radiem, a punktualnie w samo południe wystartuje piknik edukacyjny Z życia wzięte. Będzie można odwiedzić m.in. mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne czy spróbować swoich sił w escape roomie. Podczas pikników atrakcje są zróżnicowane, mówi Roman Czejarek.
6: Jest tam m.in. polski atom, który opowiada o tym tak na spokojnie. Dlaczego elektrownie atomowe to najbezpieczniejszy, najpewniejszy i wbrew pozorom także najbardziej ekologiczne źródło energii?
0: Po południu w Chełmie odbędzie się międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem na Placu Niepodległości rozpocznie się plenerowy koncert. Zagrają m.in. Chłopcy z Placu Broni, Ira, Michał Szpak i zespół Wideo.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota pod znakiem burz z intensywnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Na znacznym obszarze kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, na Podkarpaciu drugiego. Po piątkowym upale czeka nas tymczasem ochłodzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 do 28 stopni.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Minęła godzina 8:06, jest sobota, 18 dzień lipca, 199 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:36, chociaż w wielu miejscach naszego kraju nie zdołało się jeszcze przebić przez gęstą warstwę chmur. Zajdzie o godzinie 20:48, dzień będzie trwał 16 godzin i 12 minut i jest już krótszy od najdłuższego, ale tylko o 36 minut. Imieniny 18 lipca obchodzą Bruno, Erwin, Fryderyk, Kamil, Robert i Szymon. Panowie, wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. Ewa Wasążnik, dzień dobry, witam i zapraszam od razu w podróż. Dzisiaj o rankingach najbardziej cenionych przez turystów miejscówek nad Bałtykiem.
7: Spakowani.

0: Poradnik turystyczny.
1: Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dziś wyruszamy na najlepsze polskie plaże. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna właśnie opublikowały najnowszy ranking, a Marek Świrkowicz, redaktor naczelny magazynu Travelist,

0: ziemi. Świnoujście po 12 latach nieprzerwanej dominacji straciło koronę na rzecz Ustki. Zanim jednak zapytam, jak do tego doszło, wyjaśnijmy sobie jedno. Plaża to jest tak naprawdę z jednej strony kupa piachu, a z drugiej strony morze wody. To wszystko wygląda tak samo. Jakie kryteria przyjęliście w tym rankingu?
1: Trzeba zacząć od tego, że to nie my wybieramy tych zwycięzców. Jakby zwycięzcy w każdej z kategorii tematycznych, których w tym roku jest już 5 plus kategoria główna, czyli plaża roku, wszyscy są wybierani w głosowaniu.
0: I co oceniano?
1: Znaczy mogę powiedzieć, co my braliśmy pod uwagę przy nominacjach. No jakby też w każdej kategorii te nominacje wyglądały inaczej, no bo w kategorii oczywiście najbardziej instagramowych plaż, no to braliśmy pod uwagę przede wszystkim walory wizualne. W przypadku kategorii chyba najtrudniejszej, czyli najlepszej plaży dla rodzin, znaczy najtrudniejszej, najbardziej wymagającej może, no to braliśmy pod uwagę wszystko to, co się dzieje dookoła, nie sama plaża, gdzie jest... Oczywiście czystość, kluczowa, bezpieczeństwo, łagodne zejście do wody, żadnych tam zdradliwych wirów, prądów i tak dalej. Ale też wszystko to, co jest wokół plaży, atrakcje, nawet te dmuchańce na plaży, które gdzieś tam się pojawiają, zjeżdżalnie. To, że można na tę plażę na przykład zejść spokojnie z wózkiem, bo są wyłożone maty takie, które prawie że do linii wody
0: albo w wypadku prowadzą. Niepełnosprawnych tak, zjechać tym
1: dokładnie
0: wózkiem.
1: Dokładnie tak, że można to zrobić, nie trzeba po prostu znosić tego wózka gdzieś tam po schodach z wysokiego klifu. I to, że można gdzieś tam po zejściu z tej plaży pójść, spędzić czas, że jest alternatywa.
0: Nie mogę się doczekać, żeby pójść na tę najlepszą polską plażę, czyli w Ustce. Co spowodowało, że ona stała się top of the top, jeśli chodzi o Polskę?
1: Chyba to, że to jest takie wakacyjne dwa w jednym trochę.
0: Brzmi intrygująco.
1: Tak, bo Ustka ma tak naprawdę dwie plaże. Wschodnią, czyli tę bardziej, no można powiedzieć, tętniącą życiem, gdzieś tam, gdzie ten miejski, kurortowy, ale też uzdrowiskowy organizm no, przenika na tę plażę i na tej plaży tam rzeczywiście cały czas coś się dzieje. Tam są atrakcje dla dzieci, są też atrakcje dla tych nieco starszych dzieci, są wydarzenia, jest promenada. Natomiast wystarczy przejść obrotową kładką nad kanałem portowym, żeby się znaleźć w kompletnie innej rzeczywistości. Naprawdę, to jest kompletnie inny świat. Plaża zachodnia w Ustce jest plażą szeroką, pustą, nie dziką. Powiem dziką, no i tak, na swój sposób dziką, tak. No tam, żeby dojść, trzeba przejść przez las, minąć bunkry i rzeczywiście wychodzi się na plażę, gdzie no, nie ma tej promenady, nie ma tych koncertów, nie ma tych cyrkowców prezentujących swoje numery, nie ma dmuchańców. Jest piękna, piękna, szeroka, piaszczysta plaża. W ogóle Ustka naprawdę zachwyciła nas tym, że tam jest czysto. I całe miasteczko, w ogóle to wszystko, jak to jest tam zorganizowane, to jest bardzo estetyczne, bardzo fajne wizualnie miejsce, że jakby z jednej strony jest plaża tętniąca życiem, z drugiej strony jest plaża spokojniejsza.
0: A propos plaży tętniącej życiem, to chyba nie Ustka wygrała w tej kategorii, tylko Kołobrzeg.
1: Nie, zgadza się. W tej kategorii wygrał Kołobrzeg. Po raz pierwszy zresztą. On w zeszłym roku był trzeci, o ile dobrze pamiętam, w tej kategorii.
0: To zaskoczenie, bo...
1: Tak, w tym roku zwyciężył.
0: Jeśli pierwsze skojarzenie, no najbardziej tętniąca życiem plaża, no to przecież Sopot, Mąciak albo Świnoujście z fantastyczną promenadą, a tutaj Kołobrzeg.
1: Kołobrzeg jest jednak dosyć sporym miastem i jest kurortem całorocznym, co myślę, że też ma znaczenie, bo tam rzeczywiście, no wiadomo, w sezonie dzieje się więcej, natomiast coraz trudniej chyba mówić o tym, że jest sezon, który się bardzo wyróżnia i po sezonie, gdzie jakby to wszystko zamiera w tym kurorcie. W Kołobrzegu już tak nie jest. Tam się rzeczywiście sporo dzieje. No wiadomo, Kołobrzeg jest dużym uzdrowiskiem, więc spa albo wellness na przykład.
0: Wróćmy na momencik do tego tętnienia życiem. Co tak tętni w Kołobrzegu?
1: Tak naprawdę w Kołobrzegu, żeby poczuć, jak tętni życie, trzeba się udać do jednego z tamtejszych hoteli.
0: Ale chyba to życie nie skupia się tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Mamy fantastyczną promenadę.
1: Nie, absolutnie się nie skupia. Bulwar Jana Szymańskiego w Kołobrzegu. Najdłuższa nadmorska promenada w Polsce. Ponad 3 kilometry. I tam cały czas po drodze jest. Tam są lokale. Tam, no, cały czas coś się dzieje. Ale ważne jest to, że właśnie ten Kołobrzeg, no naprawdę, tętni życiem nie tylko w czasie wakacji, nie tylko w tym

0: trzecie sezonu.
1: W tej kategorii tętnienia życiem przegrało Świnoujście. Też ma fantastyczną promenadę, też jest usiana różnego rodzaju barami, knajpkami, ale za to Świnoujście obroniło honor w innej kategorii dla aktywnych.
0: Zdecydowanie tak. Znaczy tutaj Świnoujście i Kołobrzeg się wymieniły tak naprawdę, bo w kategorii plaży tętniącej życiem Świnoujście zajęło drugie miejsce. No natomiast życie w kategorii dla aktywnych było na odwrót. No i cóż, jeśli chodzi o aktywność, Świnoujście no bardzo dużo oferuje. Tam no jak... Cytując pana Kleksa, można naprawdę biegać, skakać, latać, pływać i na wszystko będzie, na wszystko się znajdzie miejsce. Jakby no ta plaża jest ogromna, jest imponująca, jest przecież to taka fajna pierwsza w ogóle na Pomorzu Zachodnim szkółka kitesurfingowa, windsurfingowa. Są no fantastyczne trasy rowerowe, są fantastyczne szlaki kajakowe przecież, no bo jakby Świnoujście to jest nie tylko plaża i nie tylko wyspa Uznam, gdzie jakby centrum kurortu się mieści.
1: Jest jeszcze
0: Kasibur. Ale też 43 pozostałe wyspy.
1: Dokładnie.
0: I dokładnie, jest Karsibur z bazą kajakową, są te szlaki kajakowe, są no, no świetne, kapitalne.
1: Nie ma nudy.
0: Tak, nie, absolutnie nie ma nudy. I tam rzeczywiście, jak ktoś chce spędzić czas aktywnie, jednego dnia może spróbować kajta.
1: Stolica kajtów.
0: Stolica kajtów,
1: jest,
0: tak.
1: Gdzie indziej dojdziemy do tego.
0: Do tego dojdziemy,
1: ale jeszcze
0: w
1: tej kategorii dla aktywnych Jastarnia mocno naciskała na Świnoujście. Z tak. Jakiego powodu Jastarnia? Co tam jest takiego, że ludzie, którzy chcą na plażę, ale niekoniecznie na leżak, co oni tam mogą robić?
0: Myślę, że Jastarnia, no i sąsiednia Jurata, no to jest Mekka surferów w Polsce, polski słoneczny patron.
1: Dokładnie, tam już całkiem tak. Niedaleko na Hel,
0: tak.
1: Do którego dojedziemy, bo on w zupełnie innej kategorii wygrał, ale jeszcze po drodze. Często te w czasy nad morzem, w czasy na plaży to są w czasy rodzinne. Jak wygląda tutaj klasyfikacja dla rodzin z małymi dziećmi, które plaże według Travelisty i Polskiej Organizacji Turystycznej są w tym roku najlepsze?
0: Według rankingu w kategorii rodzinnej zwyciężyła w tym roku Ustka. Co poniekąd potwierdza jej dominację również w kategorii głównej i tę detronizację Świnoujścia, które również w kategorii rodzinnej zajęło drugie miejsce.
1: Już kilkakrotnie dojeżdżaliśmy do Helu. To jest stolica surferów i kajtowców, ale wygrał Hel w kompletnie innej kategorii, czyli najpiękniejsza insta-plaża, tak? Najbardziej malownicza, najlepiej zdjęcia do mediów społecznościowych się sprzedają właśnie stamtąd. I tutaj znowu Świnoujście na drugim miejscu, tak. Na trzecim Gdynia Orłowo. To chyba też jest godne polecenia.
0: Orłowo jest kapitalne. Ja osobiście też jestem wielkim miłośnikiem tego miejsca. Jeśli chodzi o jakieś takie miejsce sprzyjające tym najpiękniejszym kadrom nad polskim morzem, no to dla mnie to jest absolutny top, bo tam jest i jest molo, i jest ten klif, no bardzo, bardzo malowniczy, pod który można sobie przejść plażą, można sobie przejść górą, widoki z góry no też robią ogromne wrażenie, na Sopot, na Molo tam w oddali, ale tam jakby w Orłowie, no przecież domek Żeromskiego, malownicze bardzo miejsce, a jeszcze no to słynne opuszczone sanatorium, prawda, które gdzieś tam dodaje jakiejś tajemniczości, mówi się, że podobno nawiedzone. Z drugiej strony, no przecież to jest Gdynia, no to jest Trójmiasto, to jest miejsce tętniące życiem, jakby to nie trzeba wcale się gdzieś tam bardzo daleko od tej miejskiej tkanki oddalać.
1: A gdyby pan miał podrzucić naszym słuchaczom takie swoje, pozarankingowe odkrycie, jeśli chodzi o najbardziej, a może jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na polskim wybrzeżu,
0: myślę,
1: przejechał
0: że Czołpino.
1: Pan całe wybrzeże.
0: Czołpino. To jest plaża, którą nominowaliśmy w tym roku w kategorii dzikich plaż. Tam trzeba spory kawał przez las iść, mijając po drodze latarnię morską, która nie jest może tak imponująca jak latarnia Stilo, a sama plaża niesamowita, no niesamowita również ze względu na skamieniały las, no pozostałości tego prehistorycznego lasu, które morze swego czasu parę lat temu odsłoniło.
1: Nie jest to tak ogromne jak kamienny las pod Warną.
0: Nie jest ogromne, ale robi wrażenie. Mamy
1: swój
0: naprawdę.
1: Kamienny las. Wspomniał pan o najbardziej klimatycznej, dzikiej plaży. To była

0: też osobna kategoria i nie było tam Czołpina na pierwszym miejscu, tylko Mikoszewo.
1: Nie, Czołpino gdzieś było w drugiej połowie.
0: Mikoszewo, miejsce, gdzie Wisła wpada do Bałtyku. Tak. A tutaj Mikoszewa jest rezerwat Mewiałacha i możliwość oglądania fok. Tylko czy to nie jest taka trochę teoretyczna możliwość?
1: Nie, nie jest teoretyczna, mogę potwierdzić. Co prawda tak, z plaży tych fok zwykle nie widać. One na plażę zapuszczają się rzadko. Natomiast przy ujściu Wisły, no tu niestety trzeba już wsiąść na łódź i wybrać się na takie morskie safari, można było powiedzieć, żeby te foki obserwować. Naprawdę tam są i jest ich tam mnóstwo. Akurat jak tam byliśmy, foki okupowały jeden z falochronów. Było ich tam no, co najmniej kilkadziesiąt. Rezerwiat Mewiałacha, no to są głównie ptaki. No to jest raj dla ornitologów. Co jest ważne w Mikoszewie? W Mikoszewie ważna jest właśnie ta bliskość tej natury. Nawet jeśli tych fok nie zobaczymy z plaży, no to wiemy, że one tam są. Wiemy, że ta natura nam towarzyszy po prostu, że to jest plaża, gdzie my jesteśmy trochę tylko gośćmi, bo jednak nawet jeśli przekop Wisły jest no, sztuczny, powiedzmy, to jednak cały czas w tej okolicy natura króluje.
0: Wśród tych najpiękniejszych dzikich plaż znowu nie ma tej plaży z kamiennym lasem, ale jest Wisełka i Stilo. Dwa słowa o tych plażach.
1: Nie ma plaży z kamiennym lasem, nad czym ja osobiście ubolewam, no ale tak zagłosowali Polacy, więc tak, są Wisełka i Stilo. Wisełka, czyli plaża na wyspie Wolin. To jest miejsce otoczone Wolińskim Parkiem Narodowym. Żeby się tam dostać, trzeba kawałek przez ten las, przez ten park narodowy przejść. Sama plaża no, też jest bardzo, bardzo urokliwa, otoczona takim niewielkim klifem, na którym jest taka fajna, stara knajpka jedna i tak naprawdę nic więcej. Nie ma zasięgu, w związku z tym w restauracji nie można płacić kartą chociażby, więc...
0: A Stilo?
1: Stilo mieści się tak naprawdę kilkanaście kilometrów od Łeby, tętniącej życiem, uwielbianej i przez plażowiczów, no, lubiących dobrą zabawę, ale też przez rodziny z dziećmi. No, zresztą Łeba zajęła trzecie miejsce w tym roku w kategorii rodzinnej. Myślę, że jak najbardziej zasłużenie. Ale wystarczy w kierunku Mierzei Sarpskiej trochę się oddalić, żeby znaleźć się właśnie w kompletnie innym świecie. To jest cały czas jeszcze najmniej zabudowany fragment polskiego wybrzeża. Tam naprawdę, no, latarnia morska Stilo, na którą bardzo polecam wejść, bo tam widać, jak okiem sięgnąć, widać tylko las, wydmy i wodę. Latarnia uznawana jest za jedną z najbardziej romantycznych na polskim wybrzeżu. A dalej, no od latarni jeszcze trzeba kawałeczek do plaży przejść. W ogóle od najbliższego parkingu. Tam też jest z półtora, jeśli nie dwa kilometry nawet. Plaża jest dzika, jest piękna, jest romantyczna. Nie ma tam tłumów, można na nią rzeczywiście łatwiej dojść, można na nią dojść z wózkiem w tym momencie, ale tam nie ma ani jednej budki z frytkami, nie ma ani jednego dmuchańca.
0: I na koniec czarny koń rankingu, trzecie miejsce w kategorii głównej. No, żeby Dwirzyno wskoczyło na podium, no to musiało naprawdę mieć mocne argumenty. Jakie pana zdaniem?
1: To, nie ukrywam, było zaskoczenie dla nas. Dwirzyno, które no nigdy w czołówce naszego rankingu się nie znalazło. A w tym roku nie dość, że trzecie miejsce na podium, to jeszcze zepchnęło z tego podium sąsiedni Kołobrzeg. Plaże między Dwirzynem a Grzybowem myślę, że są w absolutnej czołówce całego Pomorza Zachodniego. Jest bardzo, bardzo urokliwy pas wybrzeża, otoczony wydmami dosyć wysokimi. Zresztą w Dwirzynie przez te wydmy jest poprowadzona ścieżka rowerowa, taka na takiej drewnianej platformie. Na tych wydmach się można opalać. A jednocześnie Dwirzyno ma też coś więcej, znaczy ma jezioro. Jezioro, nad którym powstała całkiem niedawno nowa marina, ośrodek sportów wodnych.
0: Podsumujmy. Nową plażą roku została Ustka. Świnoujście rządzi wśród aktywnych. Kołobrzeg tętni życiem, ale jeśli szukacie świętego spokoju, to kierunek Mikoszewo lub Stilo. Tak przynajmniej polskie plaże rekomenduje Polska Organizacja Turystyczna wraz z magazynem Travelist. Moim i waszym gościem był redaktor naczelny magazynu Marek Świrkowicz.

0: Krzysztof Kuzak ze mną. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Zanim o sporcie, to twój taki osobisty ranking bałtyckich plaż?
1: No to zachwyciłem się rzeczywiście Świnoujściem.
0: Pierwszy
1: raz byłem w zeszłym roku i naprawdę jestem, chętnie bym tam wracał co kilka miesięcy.
0: Tego ci życzę, ale na razie trwa mundial i pracy co niemiara, szczególnie dla was, dziennikarzy sportowych.
1: Ale już się kończy, to przecież ostatnie dwa dni. No dziś mały finał, tak zwany finał pocieszenia. Mecz o trzecie miejsce, Francja kontra Anglia, dwie wielkie firmy europejskie. Jest z nami Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry.
1: No pewnie rozczarowanie w obu tych nacjach, tym, że nie zagrają o Puchar Świata, no ale jednak te półfinały pokazały, że i Argentyńczycy, i Hiszpanie byli po prostu lepsi. Czego możemy się spodziewać dziś w Miami?
2: Zdecydowanie. Byli lepsi finaliści w tych półfinałowych spotkaniach. Myślę, że w Miami możemy spodziewać się bardzo wysokiego poziomu mimo wszystko. Mówię mimo wszystko, ponieważ no, słowem klucz jest tutaj motywacja. Ponieważ jeśli jest się drużyną, która już cieszy się z obecności w półfinale i to dla niej jest sukces, tak jak nasze reprezentacje z lat 70. i 80., to o tę motywację znacznie łatwiej. Natomiast jeśli jest się potęgą, która nie wyobrażała sobie tego, że można wrócić z mundialu bez złota, no to o tę motywację może być bardzo, bardzo trudno. Stąd pewnie zmiany w składach obu drużyn nas czekają. Natomiast spodziewam się występu tych największych piłkarzy Anglii i Francji, czyli Harry'ego Kane'a oraz Kyliana Mbappé i myślę, że jeśli już to spotkanie się rozpocznie, to nikomu motywacji nie zabraknie, bo oba zespoły mają też sporo do udowodnienia, tym bardziej, że Anglicy wciąż mogą napisać historię. Thomas Tuchel na wczorajszej konferencji prasowej, czyli trener Anglików, powiedział, że to może być najlepszy wynik od 60 lat i ma rację, bo Anglicy przecież medalu już po tym triumfie w 1966 roku nie mieli, a niemiecki trener może drużynę Trzech Lwów do tego medalu doprowadzić. No nie będzie to złoto ani srebro, będzie to ewentualnie brąz. Natomiast dla Francuzów też motywacja się znajdzie jak najbardziej. Przecież trener Didier Deschamps, który odchodzi ze stanowiska, może odejść z całym kompletem medali Mistrzostw Świata, bo przecież Francuzi w 2018 roku zdobyli złoto, 4 lata później w Katarze mieli srebro, no to teraz na zakończenie mogą mieć brąz, więc taki piękny komplet medali z każdego kruszcu mogą mieć w ostatnich latach piłkarze reprezentacji Francji. Oczywiście wysoki poziom na boisku gwarantują świetni piłkarze, bo oba zespoły skonstruowane są z naprawdę fantastycznych indywidualności, ale to też są niezłe zespoły. W związku z tym myślę, że możemy spodziewać się takiego bardziej otwartego widowiska, bo finał spodziewam się, że może być zamknięty, może być kunktatorski taki, że oba zespoły będą chciały jednak czekać na ruchy rywali, a dzisiaj spodziewam się takiego futbolu na tak, jak mawiał nasz były selekcjoner Jerzy Engel. Oby tak się stało, oby było dużo goli, dużo emocji i niech wygra lepszy.
1: Tak jest. Początek o 23:00. Filip, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A jutro o 21:00 czasu w Polsce wielki finał. W Nowym Jorku broniąca tytułu Argentyna zagra z Hiszpanią, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne.
3: Nie jest jasne, w jakim stopniu, o ile w ogóle, dym z pożarów lasu w Kanadzie unoszący się nad Nowym Jorkiem wpłynie na przebieg niedzielnego finału meczu Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia jakość powietrza w Israel-Ford w stanie New Jersey, gdzie znajduje się stadion MetLife, ma się poprawić do poziomu umiarkowanego, jednak kibice czekający na finał tymi komunikatami zdają się w ogóle nie przejmować, chcą rozmawiać tylko o meczu. Jak Argentyńczyk jestem dumny, że moja reprezentacja znowu jest w finale, nic innego wokół się nie liczy, musimy zabrać mistrzowski puchar do domu. W piątek jakość powietrza uległa poprawie, jednak niewiadomą pozostaje sytuacja po opadach deszczu, które prognozowane są na dzisiaj. Zdaniem części synoptyków mogą one pomóc rozgonić szkodliwy dym. Prezydent Donald Trump i szef FIFA Gianni Infantino z entuzjazmem wypowiadali się o sukcesie tegorocznego turnieju. Obiecałem wam, że zorganizujemy wspaniałe Mistrzostwa Świata i bez wątpienia turniej ten przerósł wszelkie oczekiwania, powiedział Infantino, dodając, że mecze obejrzało dotychczas na żywo 7 milionów kibiców, a przed telewizorami miliardy widzów. To nie tylko były i są najlepsze Mistrzostwa Świata w historii, to największe wydarzenie o wymiarze ludzkim, społecznym i kulturowym, jakiego kiedykolwiek doświadczyła ludzkość, a my wszyscy jesteśmy jego częścią i za to bardzo panu dziękuję, panie prezydencie, podkreślał Infantino. Dla Amerykanów prawdziwym zaszczytem było dzielenie się naszym wspaniałym krajem ze światem, a dzisiaj

0: Ameryka jest silniejsza, bogatsza niż kiedykolwiek wcześniej i wy jesteście tego ważną częścią, odpowiedział szefowi świata Donald Trump, zaznaczając, że kończący się mundial to wydarzenie, które być może jest najbardziej udaną imprezą sportową w historii świata. Z Nowego Jorku dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Bachlowski.
1: Grunt to samozadowolenie, prawda?
2: Tak, i autopromocja.
1: Tak jest. A teraz o polskich siatkarzach, którzy są w Chicago, gdzie z powodzeniem grają w meczach Ligi Narodów. Wygrali już 2 z Bułgarią i Brazylią. Oba rozstrzygnęli w 3 setach i zapewnili sobie awans do finałowego turnieju, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach, w Ningbo, mówi środkowy polskiej drużyny Jakub Nowak.
3: Po pierwsze na pewno jest dobrze wrócić, bo w tamtym roku fajny czas tutaj spędziliśmy w drugiej rundzie. Fajnie jest wrócić, fajnie jest znowu wygrać. Na pewno trochę nie spodziewaliśmy się, że to tak szybko te 2 mecze nam zlecą. To nie znaczy, że z tego się nie cieszymy. Cieszymy się, bo 2 razy 3-0 to jest dla nas dobry wynik. To też pokazuje, że jesteśmy mocną grupą i rywale z nami nie mają łatwo. Tak to wygląda, że na tych rundach WNL-owskich trener rotuje tym składem, ale dzisiaj zmieniliśmy, wygrywamy znowu 3-0. To jest ta nasza głębia i to jest ta nasza polska drużyna narodowa, z której my musimy być zadowoleni i dumni.
1: No i my jesteśmy dumni. Dziś o 23:00 czasu w Polsce biało-czerwoni zagrają z Francuzami. Zapraszali na swoje mecze Roberta Lewandowskiego, zawodnika Chicago Fire. Być może kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski pojawi się na meczu z trójkolorowymi lub może z Amerykanami. A to drugie spotkanie w nocy z niedzieli na poniedziałek.
2: A co będziemy oglądać, jak się mundial skończy? Uroki polskich nadbałtyckich plaż.
1: Tak jest.
2: Krzysztofku, za dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
14: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: O reklamie. Autopromocja.
8: Weronika Naszarkowska-Multanowska dorastała w cieniu ruin i w odbudowywanych kamienicach Starego Miasta w Warszawie.
5: Na ulicy Starej, na której rogu stoimy, były takie budy.
11: i ruiny, i w tych budach były kozy.
20: Jak wpłynęło na nią dorastanie w tym niezwykłym miejscu?
11: Przez to jestem ariergardą. Wzorce, do których

0: się odwołuje, są z tamtych czasów. No i nie umiem powiedzieć, czy to dobrze, czy niedobrze.
1: Do przodu, nie do tyłu. Reportaż Hanny Dołęgowskiej. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7.06.
2: Autopromocja.
3: Minęła godzina 8.33 w sobotę 18 dnia lipca, to znaczy, że w Polskim Radiu 24 czas na tematy bezpieczeństwa militarne. Agnieszka Drążkiewicz ze mną w studiu. Witaj, Agnieszko, dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry.
3: Zawsze przed naszym spotkaniem sobotnim staram się sobie przypomnieć, co ważnego w tym obszarze wydarzyło się w tym minionym tygodniu. No i dzisiaj przyszło mi do głowy wojna w Ukrainie,
4: no, niestety.
3: I to, co się tam dzieje. Bliski Wschód, no bo to też jest nasza codzienność, ale także te przechwycone samoloty nad Bałtykiem.
4: Tak, i to było rzeczywiście takie dosyć
3: rosyjskie samoloty
4: i było to mocno komentowane w mediach i zapytam też o to moich gości dzisiejszych, bo no już dawno tak blisko te samoloty Federacji Rosyjskiej się nie pojawiały, które no oczywiście bez włączonego transpondera, bez zaplanowanej trasy lotu, więc taki standard i klasyka Federacji Rosyjskiej.
3: Uprężenie mózgów czy testy naszej odporności?
4: To zaraz zapytam o to.
3: Agnieszka Drążkiewicz i Kafa Armia.
5: Kafe Armia.
4: To raz jeszcze dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy już tę mocną kawę mają, a jak nie kawa, to woda, herbata, kto co lubi. I naszych gości już witam. Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie Krzysztofie.
6: Dzień dobry, pani redaktor.
4: I Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności. Witam cię serdecznie, Tomku.
7: Cześć, Agnieszko.
4: I teraz nie wiem, jak tu zrobić. Czy się zapoznać z panem Krzysztofem na antenie, przejść na ty, czy zostać w tej formule pan, pani, bo z Tomkiem mamy też, no mamy taką formułę w Kafe Armii, że jak, żeby skracać trochę ten dystans i żeby tak troszeczkę bardziej otwarcie porozmawiać. To już zależy od pana Krzysztofa.
6: No to oczywiście bardzo mi będzie miło.
4: Mnie również miło. Dobrze, słuchajcie. Zaczniemy od tego, o czym rozmawiałyśmy z naszą dzisiejszą prowadzącą, z Ewą. No właśnie od chociażby tych dwóch incydentów, które były opisywane przez dowództwo operacyjne, też przez szefa resortu obrony, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Bardzo blisko ten IU-20, z tego co pamiętam, się pojawił na gdzieś mniej więcej w okolicach 30 km od Ustki. Potem jeszcze raz podobny incydent się wydarzył. No, oficjalne przekazy są takie, że to jest też sprawdzanie i testowanie tego, jak my na to reagujemy. Tomek.
7: Oczywiście tego typu incydenty będą się powtarzały i jeszcze w zeszłym tygodniu nawet były informacje, że Rosja szykuje jakąś prowokację, że może taka prowokacja zbrojna się nastąpić w najbliższych miesiącach. Także ja nie jestem zaskoczony tym przechwyceniem tych rosyjskich samolotów. Pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w trakcie wojny hybrydowej i wojny kognitywnej, informacyjnej i Rosjanie będą próbowali naruszać naszą przestrzeń, będą testowali nam naszą obronę przeciwlotniczą i nasze systemy reagowania w tego sytuacjach, po to też, żeby sprawdzić nam nasze procedury i zobaczyć, gdzie jest nasz słaby punkt.
4: Myśliwce zostały poderwane, te załogi z samolotu Federacji Rosyjskiej zostały pouczone, że mają wracać na terytorium Federacji. No oczywiście mówimy o tym bliskim terytorium Polski, o Królewcu, panie Krzysztofie.
6: Tak, to na kilku płaszczyznach Rosjanie w ten sposób próbują realizować swoje cele. Jedna rzecz jest dość prozaiczna i jest to obserwowanie naszej reakcji i uczenie się, w jaki sposób funkcjonują nasze procedury, jak szybko reagujemy, gdzie może ewentualnie pojawiają się jakieś luki. Druga kwestia, i to jest coś, co Rosjanie realizują od początku wojny w Ukrainie, to jest kwestia związana z próbą wyczerpywania zasobów i determinacji Zachodu. To na to składają się wszelkie działania hybrydowe, sabotaż, ataki w cyberprzestrzeni, też ataki dezinformacyjne. I tutaj Rosjanie starają się balansować w ten sposób, żeby z jednej strony nie doprowadzić do takiej mobilizacji po naszej stronie. To znaczy, to musi być na tyle dotkliwe, żeby mogło zastraszyć, ale jednocześnie nie na tyle jaskrawe i budzące takie poczucie bezpośredniego zagrożenia, żeby wywoływać efekt odwrotny i powodować mobilizację, wytrącać argumenty z ręki tym ugrupowaniom, które uważają, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla Polski czy dla Zachodu. Także tutaj bym czytał też te działania w takim szerszym kontekście.
7: Tak, tutaj się zgadzam z tym, co powiedział Krzysztof, takiego... Te działania mają też na celu, żeby zmęczyć społeczeństwo tą wojną, bo im bardziej będziemy mieli tego typu incydenty z samolotami, podpalenia hal, jakiegoś tam rodzaju wysadzenia, utrudnienia w takim codziennym życiu,

0: tym łatwiej będzie Kremlowi i osobom, które wchodzą w narrację Kremla w jego interesach, zyskiwać poparcie dla haseł "to nie jest nasza wojna".
1: Czy to jest trochę też takie to coś, o czym mówiły w ostatnich dniach i tygodniach polskie władze, że musimy się przygotowywać właśnie na różnego rodzaju prowokacje, ale też przecież nasi politycy mówili to dlatego, że tak jak przecież było to też opisywane w mediach, bo mają na ten temat informacje.
0: Tak, tutaj ja bym to rozważył. Nie chcę nikogo straszyć, ale...
1: No właśnie, bo tu nie chodzi o to.
0: Nie też... chodzi o straszenie, ale chodzi o to, żeby mieć pewną świadomość tego, co nas może czekać. W mojej ocenie, im trudniej Putinowi będzie szło na froncie ukraińskim, tym bardziej będzie chciał zrobić jakąś prowokację wobec NATO, po to, żeby móc na użytek wewnętrzny powiedzieć: słuchajcie, to, że nam nie idzie, że przegrywamy, że nie mamy paliwa na stacjach benzynowych, to jest wina Zachodu i dlatego musimy dalej walczyć. Zrobi to po to, żeby od siebie odsunąć ryzyko przewrotu wewnętrznego na Kremlu i żeby dalej się utrzymać. Dlatego paradoksalnie bym się tutaj mógł, znaczy wierzę w te informacje, które się pojawiają ze służb wywiadowczych amerykańskich i zachodnich o tym, że może być jakaś tutaj poważniejsza prowokacja na wschodniej flance NATO.
1: Jaka może być kontrodpowiedź, Krzysztofie?
2: Tutaj pociągnąłbym jeszcze to, co już zaczęliśmy, czyli kwestię związaną z odstraszaniem, bo takie deklaracje ze strony osób pełniących ważne funkcje w państwie polskim, no to jest element budowania tego, co określa się mianem postawy odstraszania. I co do zasady, tak w teorii, odstraszanie może dokonywać się na dwa zasadnicze sposoby. Jeden to jest ukaranie za jakieś działanie, które narusza nasze interesy, czyli chociażby odpowiedź siłowa, ale drugi i bardziej skuteczny to jest wzbudzenie takiego przekonania w potencjalnym agresorze, że jego działania nie doprowadzą do realizacji jego celów.
1: Czyli bójcie się nas.
2: Nawet nie tyle bójcie się. Bójcie się to jest to pierwsze, to jest to ukaranie. Ale jeszcze skuteczniejsze jest to, nieważne co zrobicie, i tak nie uzyskacie swoich celów, a poniesiecie koszty. Czyli to działanie będzie z waszej perspektywy nieracjonalne. I oczywiście kwestia racjonalności w odniesieniu do Rosjan już parokrotnie okazała się złudna, dlatego że przykładaliśmy do Rosjan te same miary racjonalności jak do aktorów zachodnich, którzy na pierwszym miejscu stawiają rozwój, kwestie ekonomiczne. Rosjanie mają to swoją imperialną dumę, te cele, które wymykają się temu, jak my rozumiemy współcześnie na Zachodzie, także są gotowi do ponoszenia dużo wyższych kosztów ekonomicznych, ale też społecznych. Oczywiście to nie jest tak, że te elity płacą bezpośrednio, które decydują, one płacą życiem ludzi, którzy są de facto ich poddanymi, no ale tak działa to państwo, że faktycznie takie zachowania są możliwe. Więc jeżeli państwo polskie sygnalizuje, że nawet jeżeli dokonacie takiej prowokacji, to nie złamie naszej woli, ale wręcz przeciwnie, tym bardziej nas utwardzi i sprawi, że będziemy tym bardziej przeciwdziałać waszym celom, no to z jednej strony buduje taką świadomość społeczną w Polsce, a z drugiej strony wysyła taki sygnał do tej drugiej strony, że co byście nie zrobili, nie osiągniecie swoich celów. No i w ten sposób odwodzi się ich od tych działań prowokacyjnych.
0: Odpowiadając na twoje pytanie, odpowiedź powinna być tylko jedna. Silna i zdecydowana. Moskal rozumie siłę. Jeżeli dokonają jakiejkolwiek prowokacji na terytorium Unii Europejskiej i NATO, a my utkniemy w dyskusjach, czy to już jest naruszenie terytorium, czy zielone ludziki nam przeszkodziły, czy nie, i co mamy zrobić, w tym momencie Rosja wygra. My musimy jako Zachód pokazać, że jakiekolwiek przekroczenie, naruszenie na naszej przestrzeni powietrznej czy lądowej, czy jakakolwiek interwencja, incydent kierowany przez Moskwę, spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony.
1: Żeby takie zdecydowane odpowiedzi też padały i żeby mieć jasny, klarowny przekaz, to trzeba mieć też dużo narzędzi dodatkowych, pomocniczych. I tutaj zostaniemy jeszcze trochę w tej retoryce wojennej i też Zachód kontra Wschód. Ale agoniskując tę naszą uwagę na Ukrainie, bo sporo się działo rzeczy w ostatnim tygodniu, tak jak tutaj przed audycją rozmawiałyśmy z Ewą, które chyba mam takie wrażenie, pewnie się ze mną zgodzicie, które mają właśnie trochę te nasze muskuły Zachodu podbudować. Mamy kolejne dwa państwa, jeżeli chodzi o koalicję chętnych, czyli o ten format i tę strukturę międzynarodową, która chce dalej wspierać Ukrainę, żeby to Ukraina walczyła i żeby brała na siebie najwięcej, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Mamy ten kolejny format, co prawda on jest tutaj różnie komentowany w Polsce, no bo mamy opozycję i mamy koalicję rządzącą, więc opozycja zarzuca chociażby Polsce i polskim władzom to, że nie jesteśmy w koalicji antybalistycznej. Rząd odpowiada, że nie jesteśmy, dlatego że nie mamy u siebie takich zdolności aktywności, które moglibyśmy zaproponować do tej koalicji.

0: tak dalej, i tak dalej. Jak wy na to patrzycie? Chociażby na tę właśnie koalicję antybalistyczną.
1: Znaczy koalicję antybalistyczną i ten temat, tutaj bym proponował rozpatrywać to na dwóch płaszczyznach. Pierwszy, zdolności naszej armii do zwalczania pocisków balistycznych i całej kompleksowej obrony przeciwlotniczej. I to realizujemy od lat. Tutaj akurat jeśli chodzi o kwestie obrony przeciwlotniczej i przeciwbalistycznej, realizujemy program Wisła, Narew, teraz jeszcze wchodzi tam to na Pilica, jest też tam i ten najniższy poziom ESAN. Także te zdolności nasza armia ma i pozyskuje i są rozbudowywane. I patrząc na to w tym kontekście, no nie mamy jakiegoś noża na gardle, żeby nagle się włączać do tej nowej inicjatywy, która też nie wiadomo, czym się skończy, bo pamiętajmy, że...
0: I jak długo będzie trwać.
1: Jak długo będzie trwała. Pamiętajmy, że była inicjatywa SS, nie tam parę lat temu, niemiecka, takiej europejskiej kopuły antybalistycznej,
0: tak,
1: która na razie umarła śmiercią na naturalną. Także z punktu widzenia zdolności nie widzę tutaj jakiegoś takiego musu, że musimy tam być. Natomiast patrząc w kontekście budowy zdolności Europy jako całości na arenie międzynarodowej, i rozwoju potencjału obronnego Europy jako kontynentu. I jeżeli Polska, jako Polska chcemy odgrywać w tej Europie jakąkolwiek rolę i mieć coś do powiedzenia, no to dobrze by było, żebyśmy tam byli, nawet choćby jako obserwatorzy, żebyśmy nie byli pomijani w tej dyskusji. I tutaj uważam, że mogliśmy tam po prostu się pojawić, być, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy.
0: I chyba tutaj też kłania się chociażby moja rozmowa wczoraj ze mną, krótka, z wicepremierem Kośniakiem Kamyszem, który był zapytany przeze mnie o to, że są takie dwa podmioty w Polsce, jeden komercyjny, drugi z udziałem spółek Skarbu Państwa, zbrojeniowe, które byłyby zainteresowane no właśnie chociażby dołączeniem do tej koalicji, tak jak powiedział Tomek, na zasadzie zobaczmy, co tam się dzieje, zobaczmy, bo może coś, jakiś łańcuch na przykład dostaw będziemy mogli się wbić.
1: No to Agnieszko, skoro są polskie firmy, które wyrażają gotowość, że chcą w tym projekcie uczestniczyć, to rolą pana premiera Kośniaka-Kamysza powinno być lobbystą tych firm, żeby one się tam znalazły.
0: No i tutaj muszę oddać honor, bo premier zapowiedział, że jeżeli będą potrzebowały te podmioty jakiegokolwiek wsparcia, to rząd jest otwarty. I patrzę teraz na Krzysztofa.
2: Myślę, że tutaj faktycznie podejmowanie takiej inicjatywy i ponoszenie też ryzyka byłoby z perspektywy Polski korzystne. To znaczy, może się okazać tak, że dołączenie do jednej z wielu, bo te inicjatywy pojawiają się ustawicznie, część z nich kończy się pewnymi sukcesami, część tak jak wspomniana europejska tarcza antyrakietowa, to się rozmyło, tego w tym momencie jakby nie słychać, żeby coś się rozwinęło. Może wejście do takiej inicjatywy wiązać się z pewnymi kosztami. Może się okazać, że to nie będzie tego zwrotu z inwestycji, ale myślę, że Polska jest na tyle w tym momencie znaczącym i bogatym państwem, że warto po prostu ponosić to ryzyko, bo z części tych zainwestowanych środków może przychodzić dobry zwrot.
1: I być w kręgu, gdzie coś się decyduje, być w tym takim core tak. kontynentu, w którym się dyskutuje o tych sprawach właśnie bezpieczeństwa.
0: Wywołaliśmy tak naprawdę też kolejny bardzo ważny temat, który się nam zazębia za te kwestie ukraińskie, za kwestie no właśnie budowania czy zdolności, czy kompetencji, czy koru, jak zwał, tak zwał. Bo cały czas gdzieś na boku tej dyskusji merytorycznej, takiej, gdzie my mówimy, że trzeba coś zrobić, że warto wbyć jakiejś inicjatywie, mamy politykę, która zupełnie inaczej patrzy na kwestie starcia Zachodu ze Wschodem, na kwestie wojny. I tutaj już pije bezpośrednio do tego, co się w ostatnim tygodniu działo, czyli do chociażby słów kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości, pana Czarnka, który no, wywołał potężną, totalną burzę. Ja byłam w tym tygodniu w Sejmie, bo było posiedzenie, więc słuchałam tego, jak to się komentuje. Pan Czarnek, który powiedział, że absolutnie żadna pomoc dla Ukrainy, w ogóle nie ma takiej opcji, za rzeź wołyńską, się nie rozliczyli, nie chcą z nami na ten temat rozmawiać, więc absolutnie nie dawajmy im nic. Oczywiście cała lawina komentarzy, no właśnie komentarzy takich, które mówią tak naprawdę o tym, że jeżeli Ukrainie nie będziemy pomagać, to jesteśmy na straconej pozycji. Tomek.
1: Mnie to bardzo, bardzo zasmuca, że przedstawiciel środowiska, które się nazywa patriotycznym i realizującym polski interes narodowy, składa wypowiedzi, które są zgodne z interesem naszego odwiecznego wroga Moskwy. Przecież to, co powiedział pan Czarnek, że musimy tam zdenazyfikować Ukrainę i tak dalej, no przecież to jest toczka
0: w toczkę,
1: to co mówi Putin, dlaczego rozpoczął wojnę na Ukrainie. No to przepraszam bardzo, czy przyszły premier Polski ma mówić to samo, co mówi Putin? No to mi się zupełnie nie zgadza. Tylko ubolewam, że nasza prawica

0: dała się uwieść i weszła w nurt ruskiej wojny informacyjnej ze szkodą dla Polski.
1: Krzysztof?
2: Popieram to, co tę wypowiedź, szczególnie, że jeżeli chodzi o te kwestie związane z naszymi relacjami z Ukrainą, to trzeba zachowywać pewną proporcję i priorytety, jeżeli chodzi o nasze interesy. Owszem, kwestie związane z pamięcią historyczną, kwestie związane z wojną, one są istotne dla Polski i nie znaczy, że powinniśmy z nich rezygnować, ale zarazem ważniejsze z perspektywy naszego interesu są kwestie związane z twardym bezpieczeństwem. I w tym momencie utrzymanie oporu Ukrainy, wsparcie militarne, wsparcie również gospodarcze, bo bez tego państwo nie jest w stanie prowadzić działań zbrojnych dla Ukrainy, to jest interes Polski, który jest ważniejszy, który jest bardziej w tym momencie istotny. Można oczywiście realizować kilka interesów równolegle. Można z Ukrainą negocjować, można na nią naciskać w kwestiach pamięci historycznej, ale narzędzia, które się do tego dobiera, nie mogą szkodzić temu pierwszemu interesowi. Także myślę, że kwestia związana z tym, jakie działania są dopuszczalne, jakie się wpisują w polski interes, się zawiera w tej formule. Jeżeli coś nie szkodzi temu priorytetowi, to owszem, warto to robić, ale tutaj trzeba zachować proporcje.
0: Tak, dodam, tak, pamięć historyczna jest ważna. Powtórzę po raz kolejny, chcę, żeby kiedyś na cmentarz Orląt Lwowskich się wchodziło bramą, która była przed wojną, i to jest ważne. Ale naszym strategicznym interesem Polski, ale też Ukrainy, jest to, żebyśmy mieli takie relacje, jakie ma obecnie Paryż i Berlin.
1: A poza tym bardzo wielu ekspertów i też obserwatorów tej sceny politycznej, a nie takiej militarnej, zwraca uwagę na to, że jeżeli my się będziemy odsuwać od Ukrainy, to tak naprawdę Ukraina będzie próbowała sobie kładki ponad naszymi głowami budować.
0: I już to robią.
1: I już to powoli robią. I to chyba jeszcze bardziej powinno przemawiać do wyobraźni różnych sił politycznych w Polsce, bo to będzie moim zdaniem taka katastrofa, nie tylko wizerunkowa, ale po prostu katastrofa międzysąsiedzka, że są państwa, które są obok siebie, a będą tak skłócone, że nie będą w stanie z sobą rozmawiać.
0: To jedno, a po drugie znowu będziemy mogli powiedzieć mądry Polak po szkodzie. My w polityce międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczej kierujemy się jakimiś ideałami, oczekiwaniami wdzięczności, a potem wchodzimy na tym jak Zabłocki na mydle. Wspomnieć warto Irak, że mieliśmy tam odbudowywać za pomoc Amerykanom, nic z tego nie wyszło. Teraz co? Pomogliśmy Ukrainie na początku wojny, oczekujemy wdzięczności za Wołyń i Lubuszów na Wołyniu.
1: Przepraszam.
0: Żołański wczoraj ogłosił, że proszę bardzo, macie wolną rękę, jeśli chodzi o ekshumację, otwieram archiwa. Dobrze, my to zrobimy.
1: Teraz powinien być kolejny krok.
0: A interesy i faktyczne, konkretne interesy realizują tam Niemcy, Duńczycy, Estończycy, Litwini.
1: Krzysztof, zapytam cię jeszcze właśnie o to, o czym powiedział na końcu Tomasz, czyli o otwarcie, zapowiedź otwarcia tych archiwów służb ukraińskich. To rzeczywiście może być taki gest, który no może trochę oczyści te trudne relacje i to napięcie, które obserwujemy tak naprawdę na linii Warszawa-Kijów, przynajmniej na tych niektórych poziomach, czyli prezydenckich.
2: No, na razie mamy do czynienia raptem z deklaracją wyrażoną, jeżeli dobrze się orientuję, jedynie we wpisie na X-ie prezydenta Zełenskiego. Do tego odniósł się wspominany przez ciebie premier Kosiniak-Kamysz, który odniósł się aprobatywnie, ale studząc jednocześnie nastroje, to znaczy oczywiście witamy z otwartymi rękoma tę propozycję, ale czekamy, co się wydarzy, czy te działania, które zostały zapowiedziane, zostaną wykonane. Także w tym momencie jest pewien sygnał, że Ukraińcy dostrzegają, że powinni zmienić linię polityki względem Polski. Oczywiście nie bądźmy naiwni i nie liczmy, że to będzie takie usłana różami droga. To cały czas wymaga nacisków dyplomatycznych, to cały czas wymaga też rozliczania ze słów naszego partnera, ale to powinno się toczyć równolegle do tych kwestii priorytetowych. Myślę, że w tym względzie ta formuła jest dosyć klarowna, aczkolwiek i tutaj warto też powiedzieć, że podobnie to wygląda w przypadku Ukrainy. No, niestety kwestie polityki wewnętrznej, budowania poparcia, one często biorą, wygrywają, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane przez polityków. Przecież decyzja Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co dla Polski jest nieakceptowalne, ona również była obliczona na konsolidację poparcia wewnętrznego, a jak się okazało, zaszkodziła relacjom dyplomatycznym z bardzo ważnym partnerem z perspektywy bezpieczeństwa Ukrainy.
0: Tak, ta decyzja wczorajsza Zełenskiego, nie powiem, fajna, okej, okay, super. Tylko podobno, te archiwa już są dawno otwarte i jest do nich dostęp. A po drugie, skoro powiedział, że zwiększy się liczba
1: pozwoleń na ekshumację, to jest chyba
0: to teraz zadajmy sobie sami pytanie, czy my jako państwo polskie mamy dość sił, środków i ludzi, żeby te wszystkie miejsca przeprowadzić tam te ekshumacje?

0: W deklaracji była też zapowiedź, że strona ukraińska też wesprze, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, ręce do pracy, tak, dobrze, używając takiego kolokwialnego określenia, fajnie, ale to nadal zapowiedź.
1: Tak, to nadal zapowiedź, fajnie, super, piękny gest. Mam nadzieję, że on trochę stonuje emocje, które się pojawiły ostatnio między Kijowem a Warszawą, ale nie zapominajmy, że naszym strategicznym i żywotnym interesem jest to, żeby Moskwa została pokonana, a my, żebyśmy mieli z Ukrainą takie relacje, jak mają obecnie Niemcy i Francja.
2: To ja tak sobie myślę, że jak mówimy o tym, że nasz ten strategiczny interes to jest taki, żeby właśnie Federacja Rosyjska po prostu poległa w tym konflikcie.
1: I najlepiej się rozbiła na różne państwa.
2: No tego to ja nie wiem, czy to tak będzie. To by chyba by było na razie takie pobożne życzenie. Choć, no kto
1: marzyć
2: wie.
1: Marzyć zawsze można.
2: Marzyć można, ale zanim się te marzenia spełnią, to wydaje mi się, że jeszcze mamy kilka minut dosłownie, wiem, że mało, ale wy potraficie bardzo w skondensowany sposób opowiadać o rzeczach, które są istotne, no to żadnej wojny nie wygramy bez logistyki i tutaj takiej na najwyższym poziomie. I tutaj nam się kłania jeszcze troszeczkę to, co było na początku lipca w Ankarze, czyli to postanowienie, które chyba dla Polski jest no takim jednym z namacalnych sukcesów, bo rzeczywiście Mark Rutte w końcowej też takim spotkaniu z mediami powiedział, że tak, będziemy miliardy zabezpieczać w budżecie, no nazwijmy tak, w budżecie sojuszniczym na to, żeby rozbudowywać tę infrastrukturę, chociażby rurociągów paliwowych. No tutaj wschodnia flanka NATO bez tego, no to nie ma szans na to, żeby szybko, sprawnie, ewentualnie przemieszczać, znaczy przemieszczanie wojsk, no to może się odbywać sprawnie, ale zatankować te czołgi, czy te samoloty i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof.
0: Przed naszą rozmową prosiłaś, żebyśmy jakoś zwięźle wyjaśnili, dlaczego to jest istotne, więc ja się posłużę taką formułą, że może logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym.
1: To.
0: I to jest głęboko prawdziwe w odniesieniu do kwestii wojskowych, a jeżeli chodzi o te paliwociągi natowskie, no to one przede wszystkim będą zasilać w paliwo lotnicze, bo szacunki są takie, że zużycie paliwa przez lotnictwo w takich warunkach walki zbrojnej to jest 85% całości paliwa. 10% dla wojsk lądowych i 5% dla marynarki wojennej. A to wynika z tego, że NATO ma doktrynę supremacji w powietrzu.
2: I to jest chyba bardzo ważne, co powiedział Krzysztof, i skupiajmy się właśnie na tym lotnictwie. Słyszałam chyba ostatnio jakąś wypowiedź wojskowego, że tak naprawdę no bez dobrego źródła tankowania samolotów, to tak każdą wojnę można przegrać, a ona będzie się często działała no, w powietrzu.
1: Oczywiście, dziać. Całe zaplecze logistyczne, paliwa, smary, amunicja, części zamienne. To jest to, co stanowi o sukcesie na polu walki. Możemy mieć najlepsze czołgi, najbardziej genialne samoloty F-35, ale bez ich obsługi technicznej, bez paliwa, one nic nie zrobią. Dlatego to jest kluczowy element, który wzmacnia realnie nasze bezpieczeństwo.
2: No tak, tylko to powinno się zadziać szybko. Jak wy przewidujecie, już na koniec bardzo krótko, kiedy to się może
1: zastać? To się powinno było wydarzyć 12 lat temu, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie w 14 roku. No, ale... Także to już właściwie jesteśmy, to być na już robione.
2: Zdajemy sobie też sprawę z tego, że to są potężne koszty, bo to my mówimy o miliardach. Tak naprawdę.
1: Jesteśmy bogatym krajem i bogatym kontynentem.
2: Bardzo dziękuję. To był Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności, militariów i Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Bardzo wam dziękuję i życzę wspaniałej soboty.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Kafe Armia. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Najpierw biegną po

0: bawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemal 600 interwencji strażaków po burzach, które przeszły przez Polskę, dziś również zagrzmi w wielu regionach. To może być nowy rozdział w relacjach. Kijów chce zażegnania konfliktu historycznego z Warszawą. Gorąco na Bliskim Wschodzie, tam kolejna wymiana uderzeń między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Minęła dziewiąta, Rafał Boguta, zapraszam. ...582 razy w związku ze zjawiskami pogodowymi interweniowała w ciągu ostatniej doby Straż Pożarna. Najwięcej interwencji odnotowano na zachodzie kraju. Rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec powiedział Polskiemu Radiu, że po burzliwym piątku noc była spokojna.
2: Państwowa Straż Pożarna 17 lipca odnotowała 582 zdarzenia spowodowane przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132, lubuskiego 127 i dolnośląskiego 96. Od północy do dzisiejszego poranka 18 lipca odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
1: Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami prawie w całym kraju. Szczegóły prognozy już za kilka minut. Kijów otwiera się na historyczny dialog z Warszawą. Tak część ukraińskich blogerów komentuje wczorajsze oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy napisał na Telegramie, że dla zażegnania konfliktu historycznego z Polską otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
3: Były ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w rozmowie z Polskim Radiem nazwał oświadczenie Zełenskiego elementem komunikacji strategicznej. Jak dodał, nie wiadomo, czy za deklaracjami pójdą czyny.
4: Cieszy to, że ekshumacje nie padły ofiarą napięcia politycznego, że będą kontynuowane. Archiwa są już dostępne, ale jeśli mogą być jeszcze szerzej dostępne, to też tylko dobrze. Martwi taka sugestia gdzieś niedopowiedziana, że można się czegoś innego dowiedzieć z dokumentów, które mają być ujawniane, niż to, co już wiemy. My o zbrodni wołyńskiej wiemy dostatecznie dużo, by jednoznacznie stwierdzić, kto za to ludobójstwo był odpowiedzialny.
3: Wołodymyr Zełenski, mówiący, że jego decyzje mają poprawić stosunki z Polską, wskazał na podjęcie działań na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Zapowiedział także zwiększenie środków dla Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej na prowadzenie badań i działania edukacyjne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Zapowiedź prezydenta Ukrainy pozytywnie ocenił premier Donald Tusk, podkreślając, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które zarówno łączą, jak i dzielą oba kraje. A Ukraina tymczasem uderzyła w Rosję. W rejonie Moskwy płoną magazyny z paliwem i centrum logistyczne. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską stolicę i kilka innych regionów. Są zabici i ranni.

0: o nocnym zmasowanym ataku na obwód moskiewski, poinformowały niezależne serwisy internetowe. Bezzałogowce uderzyły też w centrum logistyczne w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Tam zginęło 7 pracowników nocnej zmiany, ponad 20 osób zostało rannych. Drony uszkodziły też kamienicę we Włodzimierzu. Na razie nie ma informacji o stratach. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że zaatakowała port Al-Ahmadi i amerykańskie centrum łączności w Kuwejcie. W Al-Ahmadi zaopatrują się amerykańskie okręty. Celem ataku miało być też centrum danych wywiadowczych w Bahrajnie. Iran twierdzi też, że trafił amerykańskie myśliwce w Jordanii i nadal atakuje siły USA w całym regionie. Wcześniej amerykańskie siły przekazały, że zakończyły 7. z rzędu noc ataków na cele wojskowe w Iranie. Nie jest jasne, w jakim stopniu, o ile w ogóle, dym z pożarów lasów w Kanadzie unoszący się nad Nowym Jorkiem wpłynie na przebieg jutrzejszego finałowego meczu piłkarskich mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia jakość powietrza w East Rutherford w stanie New Jersey, gdzie znajduje się stadion MetLife, ma się poprawić do poziomu umiarkowanego. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
1: W czwartek reprezentacja Hiszpanii trenowała na świeżym powietrzu w East Hanover w stanie New Jersey. Mimo padających tam niebezpiecznych warunków atmosferycznych związanych z zadymieniem, wywołało to zaniepokojenie ekspertów, zdaniem których drużyna powinna była przeprowadzić zajęcia w hali. Zapytania skierowane do FIFA oraz Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej o to, czy rozważano taką możliwość lub czy była ona wykonalna, pozostały bez odpowiedzi, pisze agencja Associated Press. W piątek jakość powietrza uległa poprawie, jednak niewiadomą pozostaje sytuacja po opadach deszczu, które prognozowane są na dzisiaj, zdaniem części synoptyków, mogą one pomóc rozgonić szkodliwy dym. Kibice czekający na finał tymi komunikatami zdają się w ogóle nie przejmować. Jak Argentyńczyk jestem dumny, że moja reprezentacja znowu jest w finale. Nic innego wokół się nie liczy. Musimy zabrać mistrzowski puchar do domu. Mówił na Manhattanie Polskiemu Radiu jeden z kibiców Albicelestes. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Jutrzejszy mecz Hiszpanii z Argentyną miałby się rozpocząć o 21:00 czasu polskiego, a dziś spotkanie wielkich przegranych. O 23:00 w meczu o trzecie miejsce Francja zagra z Anglią.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota pod znakiem burz z deszczem, gradem i porywistym wiatrem. W 14 województwach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, dodatkowo w Bieszczadach drugiego. SMS-owe alerty wysyła też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apelując o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatry i ostrzegając przed możliwymi przerwami w dostawie prądu. Odpoczniemy dziś za to od dokuczliwego upału. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 21 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Najlepszą jakość pokazują czujniki na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Od godziny 18 zaleca się oszczędzanie prądu. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, z większymi wyjątkami na północy Polski.
2: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Prawie 7 minut po godzinie 9 w Polskim Radiu 24 w sobotę. Teraz czas na polecenia kinowe, filmowe. No pogoda rzeczywiście niezbyt wakacyjna dzisiaj, więc można szukać ochrony przed deszczem w zacisznej sali kinowej. Chociaż lipiec to jest czas, kiedy rozkręcają się na dobre festiwale filmowe. Również te pod chmurką. Na jeden z nich zaproszą nas autorzy magazynu filmowego w Polskim Radiu 24.
4: Kierunek Kino.
5: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Polskie Radio 24, audycja Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak, którzy są autorami tego programu. A dzisiaj nasz kierunek to Wrocław. Dlaczego? Dlatego, że niebawem, za kilka dni we Wrocławiu rozpoczynają się Nowe Horyzonty, jeden z legendarnych letnich festiwali filmowych. Dlatego dzisiaj spotykamy się z Małgorzatą Sadowską, dyrektorką artystyczną tego festiwalu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Napięcie rośnie?
6: Oczywiście, że tak.
5: No właśnie, bo to już kilka dni. Mamy sobotę, a w czwartek startujecie. I powiedzmy od razu, że na

0: Na początek przygotowaliście bardzo duże wydarzenie, bo Złota Palma, film zatytułowany Fjord, jest filmem otwarcia.
1: Tak, i muszę przyznać, że kiedy rozpoczęliśmy sprzedaż biletów już jakiś czas temu, to to jest seans, który się wyprzedał w 30 parę sekund. Wszystkie biletowane seanse tak się sprzedało. Oczywiście karnetowicze później

0: jedyny seans?
1: Nie, będzie ich mnóstwo. Mamy
0: tego
1: bardzo...
0: filmu?
1: Tak. Ale myślę rzeczywiście, że Złota Palma i nazwisko reżysera robią swoje, więc to jest jeden z takich najgorętszych tytułów. Ludzie chcą jako pierwsi zobaczyć film właśnie takiego twórcy, który zdobył najważniejszą nagrodę światową w kinie, więc tak. Po prostu było szaleństwo.
0: I znowu Gutek tradycyjnie jest dystrybutorem Złotej Palmy. Jak Gutek Film to robi?
1: To jest pytanie do Gutek Film.
0: Czyli do pana Romana.
1: Absolutnie.
0: No dobrze. Christian Mundziu. Parę lat temu zasłynął takimi ostrymi, społecznymi, zaangażowanymi filmami dotyczącymi rzeczywistości rumuńskiej. Dlaczego teraz robi film o rodzinie w skandynawskiej, norweskiej małej miejscowości?
1: Myślę, że to jest nadal ten sam jakby styl i ta sama opowieść, czyli ta sama jakby to samo spojrzenie, o którym wspomniałeś, na rzeczywistość. Rodzina, którą obserwujemy w Rumunii też jest, w Norwegii też jest rumuńska. To jest opowieść o zderzeniu kulturowym, zderzeniu świata, różnych wartości, bo rodzina, która jest główną bohaterką tego filmu, jest rodziną konserwatywną, z powodów też religijnych, i zderza się z systemem między innymi opieki w Norwegii, który jest dosyć znany ze swojej surowości, jeśli chodzi o kwestie związane z dziećmi. I rzeczywiście jakby ten świat wartości zachodnich plus świat wartości tradycyjnych, konserwatywnych się tutaj zderzają. I myślę, że to jest taki moment rzeczywiście, w którym ten film idealnie trafia w nastroje, idealnie trafia w takie najważniejsze konflikty, których jesteśmy świadkiem dzisiaj. Właśnie wojny kulturowe wszelkiego rodzaju. To jest o tym. To jest opowieść o tym.
0: Tak, i czas przemian takich społecznych, które obserwujemy u samych siebie na wyciągnięcie ręki, nie jakichś wielkich nurtów gdzieś dziejących się niedaleko, tylko w naszym otoczeniu sami jesteśmy tego świadkami. Festiwal w Cannes zawsze był wrażliwy na tego rodzaju społeczne tematy, wyczulony na takie aktualności. Czy to mogło być powodem sukcesu filmu Mundziu na tegorocznym Cannes?
1: Myślę, że tak, chociaż tych kandydatów takich bardzo mocnych do Złotej Palmy w tym roku nie brakowało. Też będziemy oczywiście te filmy z konkursu kaneńskiego pokazywać. Trochę sądziłam, że może Paweł Pawlikowski dostanie Złotą Palmę.
0: Tak,
1: to wspaniały film, ale będziemy pokazywać Czarną Kulę La Bola Negra, film reżyserów, którzy ex aequo z Pawłem Pawlikowskim otrzymali nagrodę za reżyserię. Takim filmem, który na mnie zrobił też ogromne wrażenie w tym konkursie, który też znalazł się wśród tych, które będziemy pokazywać w naszych seansach galowych, jest najnowszy film Ryosuke Hamaguchiego, który z kolei też nakręcił film poza Japonią, bo we Francji. Aha. Więc tych twórców, którzy wyjechali poza swoje kraje, jest więcej. Radu Żuda zrobił film w Paryżu, ale Hamaguchi właśnie z filmem Niespodziewane też zrobił na mnie fantastyczne w ogóle wrażenie. To jest przepiękny film, też go bardzo, bardzo polecam. Ale taki trend jest, jak widać, tak, że
0: tak,
1: twórcy opuszczają. Aha. Paweł Pawlikowski też właściwie, można powiedzieć, zrobił film w Niemczech.
0: To prawda, a jednak opowiada o jakiejś naszej tożsamości, mimo że przy pomocy postaci wielkiego pisarza i jego córki podróży przez podzielone Niemcy, podzielony świat. Wspomniałaś Radu Żudę. Gdybym miał wybierać, to rzeczywiście ten twórca bardzo mnie interesuje już od bardzo, bardzo dawna. Cieszę się, że go pokazujecie. Ale wasz festiwal Nowe Horyzonty wystartują 23 lipca, czyli w najbliższy czwartek, i trwają aż do niedzieli. Z tym, że seanse online będą dostępne do 9 sierpnia, jak rozumiem. To też jest, jak rozumiem, wyznacznik nowych, współczesnych czasów. Kino
1: jest,
0: online.
1: Jest, absolutnie. Oczywiście zupełnie inną sytuację mieliśmy tu w czasach pandemicznych, kiedy to była właściwie jedyna dostępna forma organizowania festiwalu przez pewien czas. Później agenci sprzedaży już trochę mniej chętnie akceptowali ten sposób dzielenia się swoimi filmami, ale myśmy stwierdzili, że bardzo nam na tej formule zależy, dlatego że też jest to forma po prostu takiej dostępności tego festiwalu dla tych, którzy z różnych powodów zdrowotnych, ekonomicznych czy wszelkich innych, nie mogą, zawodowych, nie mogą uczestniczyć w festiwalu, więc mają szansę nadrobienia przynajmniej części tego repertuaru festiwalowego. Wiem, że ludzie to cenią i my chcemy te formuły zatrzymać.
0: Tak, no bo Nowe Horyzonty zmuszają do podróży do Wrocławia, pięknego, magicznego Wrocławia, a rzeczywiście nie każdy ma czas i miejsce. Wasz festiwal w liczbach, 283 filmy, bardzo dużo. Nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord świata. Z 92 krajów 43 produkcje polskie, to się ceni i chwali, aczkolwiek wiele z nich to krótkie metraże, bo na to zwracacie uwagę, prawda? Możemy coś opowiedzieć o tym, co się dzieje, czy jest jakaś fala w polskim krótkim metrażu, czy tam są talenty?
1: Oczywiście, że tak. Zawsze co roku pokazujemy w krótkie metraże, to są te filmy, które pokazujemy jako pierwsi, albo takie, które już

0: gdzieś zaistniały na innych festiwalach. Wyławiamy te nazwiska, które mamy nadzieję wkrótce pojawią się też w kinie właśnie w takim pełnometrażowym, fabularnym, ale też wierzymy, że formuła krótkiego metrażu sama w sobie jest wartościowa i ci twórcy młodzi polscy to nam co roku udowadniają, więc bardzo się cieszymy, że możemy gościć też taką właśnie sekcję.
1: Czy dobrze wyczytałem, że to będzie wybrana piętnastka?
0: Tak.
1: 15 takich tytułów, czyli taki przegląd tego, co się w tej chwili dzieje. To wszystko
0: tak.
1: Bardzo świeże filmy.
0: Tak, tak.
1: I w większości realizowane przez młodych twórców, a faktycznie krótki metraż jest takim polem do popisu. Można też podpisać swoim autorskim stylem, a także spróbować czegoś, co niemożliwe jest w długim metrażu i w fabule. A zatem tych filmów będzie 15. Ale ogółem aż 43 polskie produkcje. Co jeszcze wśród polskich produkcji znajdzie się w programie waszego festiwalu?
0: Filmem zamknięcia, bo Fjord jest filmem otwarcia. Filmem zamknięcia będzie film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot.
1: Bardzo nowa rzecz.
0: Bardzo, tak, nowa rzecz, bardzo oczekiwany film, seansu, który bardzo walczyliśmy i bardzo się cieszymy, że udało nam się staraniami także producentów ten film pozyskać. Koprodukcja, to jest właściwie film amerykański, zrealizowany przez Agnieszkę Smoczyńską w Stanach. Dystopia, bardzo ciekawa propozycja i znowu Agnieszka Smoczyńska próbująca swoich sił w zupełnie nowym gatunku.
1: Czyli lądujemy w niedalekiej przyszłości?
0: Tak,
1: w bliżej nieokreślonej. Czy sztuczna inteligencja już nami włada?
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: Ale tam jest intryga kryminalna także do rozwiązania.
0: Też jest intryga kryminalna, nie będę jej oczywiście zdradzała szczegółów, ale to jest taki film, na który myślę wiele osób czeka. Andrzej Konopka w jednej z głównych ról. Bardzo ciekawa propozycja i znowu Agnieszka Smoczyńska w bardzo jakby niesamowitej formie i niesamowita w tym, w jaki sposób jakby rzeczywiście potrafi opowiadać w różnych językach i w różnych stylach.
1: Tak,
0: a jednocześnie pozostaje to bardzo jakby autorski, wyrazisty.
1: Tak,
0: wyrazisty
1: to
0: styl.
1: Prawda i mam obawy, że Agnieszka Smoczyńska przestała być już taką polską reżyserką, bo jest bardzo, bardzo międzynarodowa.
0: Już tak. Podobnie jak Małgorzata Szumowska czy Paweł Pawlikowski, prawda? Czy Agnieszka Holland oczywiście.
1: No jasne.
0: By wymienić najważniejsze nazwiska. Będziemy też pokazywać...
1: Ale wracając jeszcze chwilę, pozostając, przepraszam, jeszcze przy Hotspocie Agnieszki Smoczyńskiej. Na czym polega zabieganie o to, żeby taki film jak ten Agnieszki Smoczyńskiej został pokazany w sposób bardzo, bardzo prapremierowy na waszym festiwalu? To są dyskusje, negocjacje, namowy, molestowanie?
0: To są rozmowy, no może bez molestowania oczywiście, ale rozmowy z amerykańskim właścicielem praw, który ma bardzo jakby specyficzne podejście do swojej strategii, której się Amerykanie zazwyczaj tak mają. To duże studia po prostu, bo to jest duże studio, które ma prawo do tego filmu, więc tutaj przekonanie ich, że o ten film jakby powinien zaistnieć w Polsce i powinien mieć tutaj także swoją premierę na tym właśnie, a nie innym festiwalu, nie było proste, ponieważ tam jednak rzeczywiście jest tak, że jest fokus na konkretną strategię, na konkretny rynek także i na to, żeby właściwie ten film zaistniał i dobrze się sprzedał też komercyjnie, więc to jest po prostu taki punkt widzenia, w którym festiwale niekoniecznie z perspektywy dużych amerykańskich studiów, takie szczególnie jak nasz, no takie trochę mniejszej skali europejskiej odgrywają największą rolę w ich jakby podróży czy wizji tego, jak film pokazywać i promować.
1: I promować, tak jest.
0: Tak, także to są trudne zawsze rozmowy, ale zakończyły się sukcesem.
1: I 2 sierpnia na sam koniec Nowych Horyzontów numer 26 zostanie ten film pokazany. Znowu będzie to jeden wyjątkowy seans czy
0: tak.
1: Kilka? Aha, jeden. I to też jest zasada ustalona
0: tak,
1: z dystrybutorem.
0: Tak.
1: Jak rozumiem, film Agnieszki Smoczyńskiej mamy szansę, my wszyscy, którzy nie będziemy uczestniczyć w festiwalu, zobaczyć jesienią prawdopodobnie
0: oczywiście.
1: W kinach, chociaż jeszcze data premiery nie została ogłoszona. Konkurs o Grand Prix i Nagrodę Publiczności. To są dwie zacne nagrody na Nowych Horyzontach. 12 filmów.
0: 12 filmów, jak co roku trzymamy się tej liczby. Myślę, że ten konkurs rzeczywiście jest, tak jak co roku, jest inny i mam nadzieję, że widzowie będą też na te filmy konkursowe jakoś bardzo, bardzo intensywnie chodzić. Jesteśmy dumni z tego programu. Bardzo ostrożnie te filmy wszystkie, które tutaj są, wybieramy. Dbamy o różnorodność tego konkursu. Bardzo nam na tym zależy, żeby rzeczywiście trafiały tam takie filmy, które posługują się językiem, jakiego jeszcze w kinie trochę nie było, czy eksperymentują bardziej, czy rzeczywiście jakby urzekają jakąś niesamowitą zupełnie atmosferą. Wprowadzają w światy, które są rzadko na ekranie obecne, albo robią to w taki sugestywny sposób, że rzeczywiście, że nie sposób się temu oprzeć. No to jest taka magia kina, którą zbieramy w postaci tych 12 filmów. Każdy z nich jest inny. To są filmy, począwszy od takiego, który przez ponad... Przez

0: 160 parę minut po prostu każe nam oglądać i zwiedzać gruzińskie, wiejskie boiska i takie małe stadiony prowincjonalne właśnie w Subaru. Po film o nastolatkach z Francji, którzy jadą na wycieczkę do Neapolu, taki grand tour współczesny o nastolatkach, film fenomenalny, naprawdę fantastyczny. Są też miejsce obiecane, film serbskiego reżysera zrealizowany w Kambodży o tym, w jaki sposób architektura dzisiaj taka współczesna, mieszkaniowa jakby kształtuje i nasze własne jakby ciała i w jaki sposób też dyktuje pewną hierarchię społeczną. Także to są bardzo, bardzo różne filmy na bardzo różne tematy, ale też myślę, że pokazują to, co w kinie, w sensie takich kierunków najciekawsze.
1: Ale cały czas dbacie o to, żeby to była autorskość, żeby te filmy miały własny charakter pisma bez względu na to, o czym opowiadają i jak oryginalne opowieści i formę proponują.
0: Absolutnie tak, absolutnie tak. To jest nasz priorytet właśnie w tej sekcji i mam nadzieję, że to się udało w tym roku rzeczywiście, że ten zestaw jest właśnie pod tym względem bardzo mocny.
1: Są wyraźni faworyci w tej dwunastce, czy to jest taka ilość filmów i jakość, że trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć? Wiem, że nie wolno ci udzielać tego rodzaju recenzenckich opinii, ale gdybyś mogła opisowo to przedstawić.
0: To trudno.
1: Bez wskazywania tytułu.
0: Mamy takie jury, które jest złożone z profesjonalistów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych w tym roku. Tak się złożyło, że ten skład jest bardzo mocno amerykański, więc zastanawiam się, na ile tutaj rzeczywiście będzie film ze Stanów też jakoś przez nich wyróżniany. Mamy taki tytuł, film dokumentalny, który opowiada o renesansie w Harlemie, czyli o takiej erupcji życia kulturalnego, intelektualnego właśnie w Nowym Jorku. Film nakręcony, właściwie taki found footage, film odkryty po latach, zmontowany. To jest opowieść o jednym przyjęciu u Duke'a Ellingtona, gdzie właśnie zebrała się ta cała śmietanka afroamerykańskiego życia intelektualnego i artystycznego. Więc być może Amerykanie na ten film zwrócą uwagę, ale też przepięknym filmem jest Every Time Sandry Wollner, której poprzednie dzieło pokazywaliśmy już. Ona też była naszą jurorką. To się, ten film się nazywał O niedogodności narodzin. Teraz też zrobię taki właśnie film, który absolutnie jest niesamowity w takim przenikaniu się rzeczywistości, które nagle niepostrzeżenie jakby zaczyna skręcać w coś, co jest odrealnione. I to jest wspaniała absolutnie opowieść. No Gradivo, o której wspomniałam, czyli film o nastolatkach w Neapolu, francuskich, o młodości, jest też bardzo przejmującym, fenomenalnie napisanym filmem. Także tych jakby takich mocnych tytułów tutaj mamy na pewno sporo i myślę, że jury będzie miało ciężki orzech do zgryzienia.
1: Rozkosz oglądania i rozkosz oceniania, tak to jest na festiwalach właśnie. A jury możemy wspomnieć słowem, z kogo się składa, kto tam
0: z amerykańskich krytyków, mamy osoby z Criterion Collection, czyli z takiego właśnie bardzo prestiżowego, takiej właściwie instytucji, można powiedzieć, która no jakby jest jedno z najważniejszych w świecie filmu. Mamy kuratorów, będzie Ashley Clark między innymi właśnie, który też będzie przy okazji promował swoją książkę. Będziemy, a Polskę też reprezentuje Maciej Nowicki z kolei, który jest prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, byłym wieloletnim dyrektorem Watch Dogs, który też taką perspektywę wniesie bardziej, myślę, właśnie społeczną do tego całego zestawu.
1: Tak jest, a jednocześnie także równoznaczną nagrodą, mam wrażenie, jest nagroda publiczności na waszym festiwalu, więc tak. To są dwie proste nagrody, Grand Prix i nagroda publiczności.
0: Tak. Zawsze staraliśmy się o to, żeby rzeczywiście nie mnożyć nagród, chociaż to też jest metoda na to, żeby filmy łatwiej pozyskiwać, dlatego że agenci sprzedaży, czy producenci, czasami twórcy chętniej biorą udział oczywiście w konkursach. Każdy chciałby się znaleźć w konkursie, ale my nie chcemy jakby tak dopuścić do takiej inflacji konkursu, więc trzymamy się tego konkursu głównego i nagrody publiczności. Myślimy, że to jest jakby wystarczające. Mamy nagrodę też w sekcji shortlista, o której wspomniałeś, więc...
1: Tak. Poza tym wiele pokazów galowych, czyli bardzo, bardzo specjalnych. Jak rozumiem, najczęściej z udziałem twórców, co jest istotne. Cykl Mistrzyni i Mistrzowie, a także kilka retrospektyw, zaczynając od Marty Mesharosz, nestorki kina europejskiego i węgierskiego.
0: Tak, Marta Mesharosz obchodzi w tym roku 95. urodziny. Bardzo żałujemy, że nie będziemy mogli ich razem z nią we Wrocławiu celebrować. Ona ze względu na stan zdrowia już nie podróżuje, ale cieszymy się, że będziemy mogli jakby pokazać też polski

0: publiczności te filmy, które są właściwie mało znane, dlatego że w Polsce twórczość Marty Meszaros najbardziej znana jest w tym obszarze jej działalności właśnie tutaj, na miejscu.
1: To prawda.
0: Te późniejsze filmy nam zostały w pamięci. Te jakby jej dokonania tutejsze, jej związki z Polską. Tymczasem chcemy pokazać początki jej twórczości. Oczywiście też obejmujące lata, w których jak takim rodzajem, powiedziałabym, muzy jej kina stał się Jan Nowicki. Ale to jest ta węgierska młodość, to są kobiety, które jakby walczą ze szklanymi sufitami i domagają się jakby chcą całego życia, bo myślę, że to jest w tych filmach bardzo wyraźne.
1: Tak jest. Meszaros zawsze była niezależną twórczynią i opowiadała takie niezależne historie o tych właśnie kobietach.
0: Tak. Oczywiście podobnie jak reżyserki i w ogóle reżyserzy jakby w swojej epoce też zwracała się ku takiej klasie ludowej i ją portretowała gdzieś tam blisko. No to są filmy, które rozgrywają się w hotelach robotniczych. To są filmy, których akcja też jest w fabrykach czy w jakichś takich właśnie urzędach państwowych, no bo to jest jakby też ta po prostu perspektywa.
1: Taki dojmujący, brzydki socjalizm wcielony, a jednocześnie realizm, który jest naturalizmem. No i ta bohaterka, jedna czy druga, walcząca z tym systemem albo przegrywająca.
0: Tak, absolutnie, ale też jest tam na przykład musical, mało kto się pewnie tego po niej spodziewa, taka właściwie radosna opowieść, pełna muzyki z tamtej epoki, więc myślę, że to też będzie duża frajda dla naszej widowni.
1: Ulrike Oettinger, niemiecki ekspresjonizm i feminizm, też jej będzie poświęcona retrospektywa?
0: Będzie poświęcona retrospektywa. Najnowszy film, który miał swoją premierę na Berlinale, jest także jednym z tych tytułów, które wyprzedały się błyskawicznie. Mm-hmm. Krwawa hrabina, film z Isabelle Huppert i Conchitą Wurst. Już myślę, że samo to połączenie jest dużą atrakcją i zapowiada taki spektakl bardzo, bardzo nieoczywisty. To jest opowieść o Elżbiecie Batory, czyli słynnej, prawda, słynącej, o której legenda mówi, że żywiła się krwią swoich dziewic. To jest przeniesiona historia w czasy współczesne do Wiednia. Także naprawdę szalony film, na który też
1: zapowiada
0: bardzo
1: serdecznie
0: zapraszam. Tak, bardzo kampowo, jak cała twórczość Oettinger.
1: No właśnie, bo jest taką uznaną autorką i bardzo konsekwentną. Natomiast Marii Kreutzer, też poświęcicie jej retrospektywę i kilka filmów będzie waszym gościem?
0: Tak, i też chciałabym podkreślić, że retrospektywa na Tauron Nowe Horyzonty będzie pierwszą w ogóle retrospektywą Marii Kreutzer, więc jesteśmy my z tego bardzo dumni. Wiemy, że reżyserka też się bardzo na to spotkanie tutaj z wrocławską publicznością bardzo cieszy i na to podsumowanie własnej twórczości, takie właśnie w takim ujęciu, które my nazywamy mid-career, bo mamy też takie właśnie retrospektywy, czyli to jest rodzaj takiego fokusu na artystkę lub artystę, który jest tak gdzieś w połowie swojej kariery. Myślę, że Marii Kreutzer ma już za sobą bardzo, jakby taką sporą liczbę filmów, które kompletnie nie są właściwie znane. Ona zaistniała szerzej kilka lat temu w Cannes, kiedy pokazała film Korsaż, w Gorsecie, który także miał swoją polską dystrybucję i tutaj był pokazywany. To był film o Sisi. O cesarzowej Sisi, czyli też taka postać bardzo, bardzo spektakularna, którą wzięła na warsztat. Nowy film, Gentle Monster, także film, który był prezentowany w Cannes w konkursie głównym. Lia Seydoux w głównej roli, czyli taka gwiazda wielka francuskiego kina i właściwie już szerzej europejskiego, jeszcze amerykańskiego też. To jest po prostu jedna z największych gwiazd w tej chwili. Bardzo mocna historia o tym, że nie znamy osób, które są tuż obok nas w naszych własnych domach. Też taka z podtekstami właśnie dotyczącymi przemocy seksualnej czy nadużyć seksualnych, więc też taki temat rzeczywiście bardzo mocny. Niesamowity jest ten film i cieszę się, że udało nam się tego pozyskać.
1: Swoją przestrzeń i miejsce znajdzie na Nowych Horyzontach Łukasz Ronduda, autor Serca Miłości czy Wszystkich Naszych Strachów. To jest też kino bardzo autorskie i wyrafinowane.
0: Tak, to jest reżyser, który łączy pozycję kuratora sztuki z właśnie w swoją pozycją reżyserską. Pokażemy premierowo Powiedz mi, co czujesz, najnowszy jego film, który miał swoją premierę w konkursie na festiwalu w Rotterdamie, czyli też międzynarodowo zaistniał już na początku. I myślę i liczę na to, że to jest taki film, który bardzo przypadnie do gustu młodej publiczności, ponieważ on mówi o nowych wrażliwościach, o takich traumach międzygeneracyjnych, ale też o takiej, trochę jakby ociera się o historie ludowe właśnie w swojej treści. On bazuje na prawdziwych biografiach, na biografiach artystów Karoliny Balcer i Patryka Różyckiego. I tutaj rzeczywiście te postaci, ich background jest wykorzystany. To jest opowieść o artyście, który przyjeżdża z prowincji, który ma różne

0: traumatyczne historie właśnie ze sobą rodzinne i który spotyka tutaj dziewczynę, artystkę z takiego zamożnego domu z dużym kapitałem kulturowym i właśnie zastanawiamy się, czy tutaj jest możliwa jakaś relacja bliższa między nimi, kiedy te różnice jakby klasowe czy statusowe są tak ogromne, ale to jest też mi o potrzebie bliskości, o płaczu, o męskich łzach. Więc myślę, że on jest jakby bardzo w kontakcie z tym, co dzisiaj jest bliskie młodej publiczności. Taki Gen Z, myślę, będzie zachwycony.
1: Czy dowiemy się tego, jak powstaje kino światowego formatu na masterclass Ewy Puszczyńskiej?
0: Myślę, że tak. No to jest jakby osoba, która jest sama w sobie instytucją niesamowitą, zupełnie z takim dorobkiem, no, bardzo imponującym, funkcjonującą osobą międzynarodową, ma na swoim koncie Oscary, więc absolutnie tak, że myślę, że się dowiemy tego i od niej, i podczas masterclassów z Marii Kreutzer, z Ulrike Oettinger, z Łukaszem Rondudą, także myślę, że też te spotkania przyniosą odpowiedź na to pytanie.
1: Poza tym także podczas Nowych Horyzontów Polish Days, to już taka tradycja, sekcja Trzecie Oko, Klub Złamanych Serc, a także Oslo Reykjavik, czyli kierujemy nasze spojrzenie na kino północne, to norweskie i islandzkie. Tam zawsze dzieją się interesujące kameralne rzeczy. Warto na to zwrócić uwagę. No i oczywiście, jak to każdy szanujący się festiwal w tym roku, trzeba uczcić rok Andrzeja Wajdy. Jak rozumiem, u was wystawa zdjęcie Renaty Pajchel.
0: Tak? I na rynku wrocławskim pokazujemy Pokolenie.
1: A, wspaniale. No właśnie, bo jeszcze pokazy plenerowe. Rynek główny Wrocław, a także Zamek w Leśnicy.
0: Tak, to jest część Wrocławia. To jest takie niesamowite plenerowe miejsce, z którym współpracujemy od zeszłego roku i tam też będą pokazy i tam też będzie trochę klasyki, trochę nowszych rzeczy. Będzie wyjątkowy seans, mam nadzieję, filmu Andrzeja Barańskiego Nad rzeką, której nie ma, czyli też taki bardzo wakacyjny film, bo rozgrywa się też w czasie wakacji. Nostalgiczne kino i przed nim będzie też koncert jazzowy, który mam nadzieję też prowadzi właśnie atmosferę i klimat epoki. No i też mam nadzieję właśnie, że te seanse przyciągną taką publiczność nie tyle super festiwalową, która będzie krążyła wokół kina Nowe Horyzonty, ale taką publiczność miejską, która być może po raz pierwszy zetknie się z naszym festiwalem i mam nadzieję, że zostanie przy nim na dłużej.
1: Zdecydowanie może być gorąco w sposób pozytywny we Wrocławiu, jeśli chodzi o seanse i temperaturę zdarzeń i emocji odczuwanych. Ale gorąco, jeśli chodzi o emocje
0: tylko
1: filmowe
0: emocje,
1: i kino.
0: Proszę.
1: Absolutnie. 500 gości, 622 seanse, 185 osób czuwających nad organizacją tego niezwykłego festiwalu. Wśród nich Małgorzata Sadowska, dyrektorka artystyczna Nowych Horyzontów 2026. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie i zapraszam na Tauron Nowe Horyzonty do Wrocławia.
1: Zapraszamy. Dziękuję. Andrzej Sołtysik i Paulina Olek. Kierunek Kino powraca za tydzień.
2: Kierunek Kino.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne. Ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Symbol zepsucia futbolu czy wizjoner?
8: Śliski cwaniaczek czy prężny działacz?
7: Pewnie domyślają się Państwo, o kogo chodzi.
8: Szef FIFA Gianni Infantino to najbardziej popularna postać w ostatnich tygodniach.
7: A my tej postaci przyjrzymy się w audycji Sport Wyjaśnia Świat wraz z naszymi gośćmi.
8: Piotrem Żelaznym i Piotrem Iwańczykiem.
7: Zapraszamy już jutro o 20:05 tuż przed finałem Mundialu. Filip Jastrzębski
8: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
5: Autopromocja.
9: Minęła godzina 9:33.
5: Komentarz.
10: W
9: Polskim Radiu 24. Teraz zajmiemy się tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w Ukrainie. Z nami pan profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Dzień dobry, panie profesorze.

0: profesorze.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: To na początek proponuję temat, który wywołał prezydent Wołodymyr Zełenski wczoraj swoją decyzją, ogłaszając, że Ukraina otworzy archiwa, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Tak jej nie nazwał, no ale wiemy, o co chodzi, panie profesorze. Czy to może być punkt zwrotny w relacjach polsko-ukraińskich, które w ostatnim czasie znajdują się w kryzysie?
1: Oczywiście, pani redaktor, trzeba wziąć pod uwagę, że kwestie pamięci historycznej Polaków i Ukraińców zarówno łączą, jak i dzielą. Oczywiście kwestia zbrodni wołyńskiej wyraźnie dzieli tą pamięć Ukraińców i Polaków. Dlatego ta decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich Sił Operacji Specjalnych imienia bohaterów UPA wywołała niezadowolenie strony polskiej, co zostało wyraźnie zakomunikowane stronie ukraińskiej. Ukształtowano tak zwany próg bólu, który właśnie nasz próg bólu, który i tutaj polskie elity są zgodne, przekroczyć nie wolno. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że po stronie ukraińskiej mamy do czynienia z procesem wykuwania się w wojnie z Rosją narodu i państwa. I polityka historyczna, polityka pamięciowa również dla Ukraińców w kontekście chociażby wojny kognitywnej ma istotne znaczenie. Natomiast w warunkach wojny szczególnie trudno zachować ten model europejski pluralistyczny pamięci. Dlatego widzimy tam również ruchy tektoniczne po stronie ukraińskiej i prezydent Zełenski de facto niezwiązany z tym etosem nacjonalistycznym wykonuje ruchy, które są zbliżone do tej właśnie narracji. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta decyzja o otwarciu archiwów, które i tak, jak donoszą badacze, nie były całkowicie zamknięte, a zatem otwarcie uchylonych drzwi no należy traktować oczywiście jako pozytywną decyzję, natomiast w mojej ocenie bardziej, no oczywiście też ta druga część decyzji prezydenta związana dokładnie związana z większą liczbą pozwoleń na ekshumację. W mojej ocenie zarówno strona polska, jak i ukraińska powinny poważnie porozmawiać na temat ekshumacji i Ukraina powinna zrozumieć, że to warunek sine qua non pojednania i normalizacji normalnych relacji z Polską. Nie może być tak, że po 30 latach partnerstwa strategicznego są niepochowane czy nieekshumowane i niepochowane godnie ofiary tej zbrodni wołyńskiej. To jest wymiar człowieczeństwa i właśnie ta wcześniejsza zapowiedź prezydenta Zełenskiego w kontekście obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, a mianowicie chrześcijański pochówek. I to w mojej ocenie ma większą wartość niż otwarcie archiwów, ponieważ otwarcie archiwów no, będzie na pewno strona ukraińska też wykorzystywała do uprawiania symetryzmu, a zatem to podejście, że owszem, miały miejsce czystki etniczne, ale właśnie po jednej, po drugiej stronie. To jest właśnie podejście znacznej części ukraińskich historyków. Natomiast mi bliższe jest podejście profesora Grzegorza Motyki, który wyraźnie twierdzi, że tak, po stronie polskiej w ramach akcji odwetowych miały miejsce również zbrodnie, ale nie miały one systemowego charakteru, tak jak po stronie ukraińskich nacjonalistów związanych z OUN, kiedy była wydana decyzja spychania polskiej ludności, która się przerodziła w czystki etniczne. Ale tak jak mówi profesor Motyka, trzeba pamiętać, mówiąc o polskich ofiarach od 60 do 100 tysięcy, no też nie może być żonglowania tymi liczbami. Ostatnio się pojawiają 120, 200 i więcej tysięcy, a zatem tutaj nie można uprawiać takiej dowolności całkowitej, ponieważ po pierwsze jest to pamięć, po drugie to destabilizuje wzajemność.

0: przyjemne relacje. Ale też trzeba pamiętać, tak jak mówi profesor Grzegorz Motyka, że te akcje antypolskie wówczas na Wołyniu wsparło od 40 do 50 tysięcy zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej związanej z tym obozem nacjonalistycznym. Natomiast też trzeba pamiętać, że w II RP mieszkało 4 do 5 milionów Ukraińców. W 1939 roku w Wojsku Polskim walczyło po stronie polskiej ponad 100 tysięcy Ukraińców. A zatem na Monte Cassino znajdziemy również nazwiska ukraińskie. To jest cały ten kontekst, a zatem tutaj w relacjach polsko-ukraińskich powinniśmy, mówiąc o zbrodni wołyńskiej, patrzeć właśnie także na ten szerszy kontekst, a przede wszystkim dążyć do bezwarunkowej ekshumacji, godnego pochówku i upamiętnienia. To jest warunek sine qua non pojednania i wydaje mi się, że powoli, lepiej późno niż wcale, ale strona ukraińska zaczyna to rozumieć, że ekshumacje nie mogą być lewarem, czyli narzędziem do wywierania wpływu na stronę polską. To jest kwestia człowieczeństwa i właśnie tych wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich.
1: Co mogło skłonić się prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do podjęcia takiej decyzji, do tego kroku w stronę zrozumienia polskiej wrażliwości?
0: No, chciałoby się wierzyć, że też refleksja i zaduma, to po pierwsze. Po drugie, też oczywiście mamy do czynienia ze też skrajną postawą części społeczeństwa, a szczególnie części elit, które wykorzystują te antyukraińskie nastroje do właśnie zbijania kapitału politycznego. Natomiast generalnie mówimy o konsensusie polskich elit w tej sprawie. Ten próg bólu został właśnie wyraźnie określony i strona ukraińska widzi, że dla społeczeństwa polskiego jest to sprawa bardzo ważna. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli popatrzymy na sondaże opinii publicznej, to kwestie pomocy dla Ukrainy, ale także kwestie integracji Ukrainy z Unią Europejską, kiedy to społeczeństwa państw Unii Europejskiej będą decydować o tym, czy Ukraina będzie w Unii, czy nie. Tutaj pewne decyzje prezydenta Zełenskiego były nieprzemyślane, bo bardzo łatwo politycy jednej, drugiej strony poruszają się po tej drabinie eskalacyjnej naszych emocji w wymiarze negatywnym, natomiast zapominają, że można się poruszać również w wymiarze pozytywnym albo równoważyć. Podkreślając sprawy trudne, no to właśnie również trzeba docenić, no w tym przypadku prezydent Zełenski nie wykonał takiego gestu w kierunku polskiego społeczeństwa i myślę, że tutaj zarówno tą swoją wypowiedzią i wzmiance o chrześcijańskim pochówku, a także otwarciem archiwów, to wydaje mi się, powoli zaczyna rozumieć, że postawa nie tylko polskich elit, ale także polskiego społeczeństwa przede wszystkim ma istotne znaczenie. I kolokwialnie rzecz ujmując, załatwiając sprawę z prezydentem Nawrockim, zapomniał, a nie powinien zapomnieć o polskim w narodzie i polskim społeczeństwie. To jedna kwestia. Druga kwestia to decyzja oczywiście Parlamentu Europejskiego, która wyraźnie wskazuje na system wartości europejskich, w którym to systemie nie ma miejsca na integralne nacjonalizmy. Nie tylko ukraiński, ale każdy inny integralny nacjonalizm, czyli właśnie ten, który możemy porównać do szowinizmu, do darwinizmu etnicznego. I kolejna, czyli trzecia przesłanka, która by wskazywała, że mógł ją wziąć pod uwagę prezydent Zełenski, to jest oczywiście pojawienie się materiałów rosyjskich na temat wydarzeń na Wołyniu. Oczywiście Moskwa ma w tym swój ukryty interes, nie po to ujawnia pewne materiały, a wiemy, że Moskwa umiejętnie żongluje tymi materiałami archiwalnymi, ponieważ to pamiętamy jeszcze z czasów

0: rozbiorowych, że w pierwszej kolejności Moskwa zawsze wywodziła archiwa do Petersburga czy do Moskwy. Tak było, jest i będzie. No nie po to, żeby prowadzić badania naukowe, ale po to, żeby właśnie
1: tymi materiałami
0: manipulować.
1: Fałszować
0: historię i manipulować. Dokładnie, pani redaktor.
1: To porozmawiajmy teraz o zmianach na szczytach władzy w Kijowie. Rząd się zmienił. Czy to może być również takim katalizatorem resetu relacji polsko-ukraińskich? Bo wyobrażam sobie, że to jest takie... Ja rozumiem i zdaję sobie sprawę, że rząd w Ukrainie i rząd w Polsce to jest zupełnie coś innego i że system ukraiński jest bliższy systemowi francuskiemu czy nawet amerykańskiemu, gdzie to prezydent jest głównym przedstawicielem władzy wykonawczej, ale wyobrażam sobie, że taka zmiana może być bardzo poręcznym pretekstem do tego, żeby zmienić ton w narracji, żeby uzasadnić zmianę pewnych decyzji. Czy z naszego punktu widzenia tak może być w tym przypadku?
0: Oczywiście, pani redaktor, zmianę nie tylko na stanowisku premiera, ale także właśnie zmianę całego rządu, a przynajmniej właśnie części ministrów, ponieważ część ministrów pozostała na swoich stanowiskach, jest związana bardziej właśnie z wewnętrzną układanką na ukraińskiej scenie politycznej. Ponieważ zaczynają się tam ruchy tektoniczne w kontekście, no w tym roku raczej trudno się spodziewać wyborów parlamentarnych czy prezydenckich. Natomiast w następnym roku nie możemy wykluczyć, że sytuacji zamrożenia konfliktu bądź względnej stabilizacji na froncie Ukraina się zdecyduje na wymianę, przynajmniej częściową, władzy. I ta decyzja prezydenta Zełenskiego, o której mówiliśmy przed chwilą, między innymi była podyktowana tym, że zmieniają się, że właśnie w środowisku wojskowych, między innymi generał Bilecki, między innymi pułk Azow, to jest właśnie skrajna prawica. Podobnie jak u nas rośnie w siłę skrajna prawica, tak samo w Ukrainie. Ta skrajna prawica może liczyć na 15-20% głosów. Prawica również 10-15%. Dlatego właśnie te kwestie polityki pamięciowej, w tym właśnie gloryfikacji UPA, mają istotne znaczenie w kontekście rywalizacji politycznej. Dlatego tutaj prezydent Zełenski się zdecydował prawdopodobnie nie dlatego, że to jest jego bohater czy jego opcja polityczna, tylko że właśnie tak dyktuje, czy takie kroki dyktuje rywalizacja polityczna na ukraińskiej scenie. Dlatego właśnie tutaj wymiana rządu prawdopodobnie była podyktowana konfliktem pomiędzy ministrem obrony Fedorowym, a właśnie głównodowodzącym siłami zbrojnymi Ukrainy, generałem syrskim. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno generał syrski, jak i minister obrony Fedorow reprezentują oczywiście z jednej strony ekipę prezydenta Zełenskiego, natomiast z drugiej strony są to różne wizje i opcje prowadzenia polityki obronnej w sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie minister Fedorow zasłynął właśnie tym, że w 2022 roku rozpoczął ten program dronowy, który widzimy właśnie w latach już 2025-2026, wyraźnie pokazuje, iż Ukraina może uzyskiwać taktyczną, operacyjną przewagę na polu walki, w tym akurat segmencie, czyli dronów. Natomiast oczywiście, kiedy został przeniesiony z Ministerstwa Cyfryzacji do Ministerstwa Obrony, jako efektywny menadżer, zaczął walczyć z korupcją, zaczął właśnie wprowadzać mechanizmy cyfryzacji, czyli generalnie rzecz ujmując, zaprowadzać porządek w Ministerstwie Obrony, a wiemy, że w okresie wojny w tym resorcie skupia się, czy właśnie skoncentrowane są

0: największe środki. Dlatego zaczął walczyć z korupcją, demontując te czy inne systemy nadużyć i dlatego właśnie nie był popularny w kręgach części generalicji.
1: Ale za to jest bardzo, panie profesorze, popularny wśród samych Ukraińców, bo czytamy o tym, że w jego obronie ludzie wyszli na ulicę w Kijowie, mimo ryzyka nalotów i rosyjskich bombardowań. Wyszli na ulicę, niosąc ze sobą hasła o tym, że skuteczny minister przeszkadza w korupcji, że Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami. Skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny, tak wykrzykiwali protestujący w Kijowie w obronie byłego ministra obrony Fedorowa, ale także domagając się przewrócenia go na stanowisko i zwolnienia z kolei naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Aleksandra Syrskiego, wspomnianego także przez pana w tej rozmowie.
0: Oczywiście, panie redaktor, i tutaj no, problem Ukrainy to nie tylko Rosja, ale także nie w mniejszym stopniu korupcja. I Ukraina chce tego czy nie, musi również pokonać korupcję. I jeżeli mamy do czynienia z przykładem rzeczywiście efektywnego polityka, efektywnego ministra, który z jednej strony zbudował ten potencjał ofensywny w przypadku właśnie komponent wojsk dronowych, a z drugiej strony efektywnie walczy z korupcją w tym właśnie Ministerstwie Obrony, no to właśnie dylemat Zełenskiego, kogo zdymisjonować, czy ministra efektywnego obrony, czy właśnie głównodowodzącego siłami zbrojnymi, no w mojej ocenie powinna być oczywista, tym bardziej, że rzeczywiście tutaj generał Syrski ma swoje zasługi, ale właśnie znany był też konflikt pomiędzy nim a generałem Zalużnym, który został zdymisjonowany pod koniec 2023 roku. I generał Syrski jest kojarzony nie tylko z Zełenskim, ale także z Jermakiem. I właśnie przed rekonstrukcją, czy tam zmianą rządu, odbyło się spotkanie Jermaka, byłego szefa administracji prezydenta
1: skompromitowanego Ukrainy, w tej aferze korupcyjnej.
0: Tak, dokładnie w aferze Mindicza, który musiał ustąpić ze swojego stanowiska, z generałem Syrskim, a zatem no właśnie pytanie, czego dotyczyło to spotkanie i tutaj możemy tylko właśnie spekulując powiedzieć, że na pewno dotyczyło albo właśnie zachowania władzy, czy tam elementów władzy, albo właśnie zachowania tych mechanizmów korupcyjnych.
1: Możemy, także panie profesorze, zaryzykować taką tezę, że Jermak z Syrskim zwolnili Fedorowa z urzędu ministra obrony i skłonili prezydenta do takiej decyzji?
0: Nie możemy tego wykluczyć, natomiast widzimy właśnie, że w samym wojsku, również czyli w siłach zbrojnych Ukrainy, mamy podziały i w jednym ze swoich wywiadów minister już teraz były Fedorow mówił o generale Drapatym, który no, cały czas próbuje również, podobnie jak Fedorow, walczyć z korupcją i dąży do transparentności w Ministerstwie Obrony w sferze na przykład zamówień publicznych, zamówień dla sektora obrony i cały czas właśnie jest krytykowany przez generała Syrskiego. A zatem Fedorow wyraźnie wskazuje na potrzebę wymiany zarówno głównodowodzącego siłami zbrojnymi Ukrainy Syrskiego, jak i szefa sztabu generalnego. I tutaj Ukraina ma młodych, zdolnych, doświadczonych już w warunkach bojowych generałów, zdolnych właśnie do wzięcia odpowiedzialności zgodnie już ze zmianą logiki prowadzenia wojny na polu walki. Widzimy właśnie, że ta wojna staje się bardziej wojną nowoczesną. Natomiast generał Syrski jest człowiekiem starej daty. Nawet jeżeli ma pewne zasługi w obronie kraju, no to w mojej ocenie prezydent Zełenski powinien wymienić na zdecydowanie młodszych generałów, ale właśnie też dostrzegających szansę Ukrainy tej rywalizacji technologicznej na polu walki.
1: A czas na zmianę warty, można by powiedzieć.

0: Tak jest.
1: Panie profesorze, to jeszcze ostatnie pytanie na ostatnie dosłownie 3 minuty naszej rozmowy, bo Ukraina coraz śmielej sobie poczyna na terytorium wroga, przeciwnika w tej wojnie, czyli Rosji. Dzisiaj atak pod Moskwą. To jest miara właśnie i najlepsza ocena i najlepsze świadectwo tego, co minister Fedorow robił w resorcie i jak kierował ukraińską armią, że właśnie Ukraińcy mogą robić to, co obserwujemy teraz?
0: Oczywiście właśnie, pani redaktor i społeczeństwo, tutaj widzimy tą jakościową zmianę po stronie ukraińskiego społeczeństwa, że ono protestuje, że ono reaguje. Tak, ono nie chce destabilizować sytuacji w kraju, ponieważ Ukraina nie potrzebuje kolejnego Majdanu ze względu chociażby z tego powodu, że znajduje się w stanie wojny. I społeczeństwo z jednej strony, widzimy, jest odpowiedzialne, ale z drugiej strony sygnalizuje i pokazuje rządzącym, w tym przypadku prezydentowi Zełenskiemu, że warto docenić i warto właśnie stawiać na młodych, zdolnych, efektywnych polityków, którzy mają właśnie wyniki nie tylko w walce z korupcją, ale także polityków, którzy zbudowali de facto tą komponentę, czyli siłę operacji bezzałogowych, dzięki którym Ukraina teraz może skutecznie razić siły przeciwnika nie tylko w strefie taktycznej czy operacyjnej od 40 czy właśnie do 100-120 kilometrów, ale właśnie już w odległości 2,5 tysiąca kilometrów, czyli de facto do Uralu Ukraina już ma zdolności, żeby razić zaplecze logistyczne, infrastrukturę przeciwnika i widzimy właśnie, że w kraju, w którym no są, jak to się mówi potocznie, nieograniczone zasoby ropy i gazu, a szczególnie ropy, i wiemy, że Rosja ropą stała i no przynajmniej do niedawna tak było, to teraz właśnie tej ropy zaczyna brakować na Krymie, ale także w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, że Rosjanie nie tylko stoją w kilometrowych kolejkach do stacji paliw, ale także próbują z Kazachstanu nielegalnie przewozić ropę. I oczywiście w społeczeństwie budzi to niezadowolenie. Dlatego mówimy o tym, że tacy politycy jak Fiodorow znaleźli możliwość asymetrycznej odpowiedzi Federacji Rosyjskiej. I to przynosi skutki. I dymisja takich polityków no na pewno nie przysporzy poparcia dla Zełenskiego.
1: No i teraz jeszcze dla porządku, panie profesorze, bo już niestety musimy kończyć. Mamy informację o tym, że od doradcy prezydenta Zełenskiego, że i prezydent, i były minister Fedorow mają zamiar i są zainteresowani dalszą współpracą w jednym zespole, czyli być może poza rządem również doświadczenie, umiejętności i wiedza byłego ministra Fedorowa nadal się Ukrainie przydadzą. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Dziękuję za to sobotnie spotkanie i za rozmowę. Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, był z nami. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dobrego dnia.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz. Też wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
10: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia.

0: dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie 600 interwencji wczoraj, dziś również może być niebezpiecznie. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Na czym ma polegać otwarcie ukraińskich archiwów w kontekście rzezi wołyńskiej? W informacjach sprawdzimy szczegóły zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. Zajrzymy też do Chełma. Tam kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Minęła 10. Łukasz Pastor, dzień dobry. Prawie 600 razy w ciągu ostatniej doby interweniowali strażacy w związku z burzami i silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, w Lubuskiem oraz na Dolnym Śląsku. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w prawie całym kraju. W Bieszczadach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Instytut Meteorologii prognozuje tam burze z ulewnym deszczem i silny wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Część mieszkańców Podkarpacia otrzymała SMS-owe ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, głosi treść alertu. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem województw zachodnich, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prezydent Ukrainy zapowiedział udostępnienie archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Tymczasem według informacji Polskiego Radia ukraińskie archiwa NKWD są otwarte dla badaczy od 10 lat. O co dokładnie może chodzić w zapowiedzi prezydenta Ukrainy, sprawdził to Paweł Buszko.
2: Sowieckie archiwa z lat 1917-91, a więc również te dotyczące zbrodni wołyńskiej, a będące w gestii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, oficjalnie otwarto dla badaczy już dekadę temu, w lipcu 2016 roku. Potwierdził to w rozmowie ze mną szef ukraiński IPN. Oleksandra Ofiorow podkreślił jednak, że obecnie korzystanie z nich jest skomplikowane. Jak dodał, zapowiedź prezydenta Zełenskiego ma spowodować, że to się zmieni. Opublikowane mają być specjalne indeksy ułatwiające pracę w archiwach. Pozwoli to całkowicie samodzielnie prowadzić badania dotyczące nazwisk, a także wyszukiwać według indeksów nazwy geograficzne. To zwiększy otwartość archiwów i ułatwi pracę badaczom. Wczoraj Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte mają być wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące, jak się wyraził, tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które zarówno łączą, jak i dzielą oba kraje. Tak zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego skomentował wczoraj premier Donald Tusk. Nadzieje na dialog z Kijowem wyrazili też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. W informacjach Rosja. W rejonie Moskwy płoną magazyny z paliwem i centrum logistyczne. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską stolicę i kilka innych regionów. Są zabici i ranni. Więcej w relacji Macieja Jastrzębskiego.
3: Niezależne serwisy internetowe podały, że w nocy doszło do zmasowanego ataku na obwód moskiewski. Portal Meduza podał, że w miasteczkach, satelitach Moskwy płoną magazyny z paliwem i centra logistyczne. Łącznie w kilku podmoskiewskich miejscowościach rannych zostało ponad 50 osób. Bezzałogowce uderzyły także w centrum logistyczne w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Zginęło 7 pracowników nocnej zmiany, a ponad 20 osób jest rannych. Drony uszkodziły też kamienicę w Włodzimierzu. Na razie nie ma informacji o stratach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Podejrzani o udział w brutalnym rozboju w Austrii zatrzymani przez stołecznych policjantów. Trzej mężczyźni należą do grupy pseudokibiców jednego z warszawskich klubów. Wszyscy zostali aresztowani. Niebawem czeka ich ekstradycja. Jeden z mężczyzn został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
4: Podejrzani

0: Także jeszcze przed rewitalizacją tutaj przychodziłam i dzisiaj już mam obejrzane tutaj te wszystkie prawie że kąty, bo już dawno miałam ochotę znaleźć koty na kocim szlaku i trudno było i dzięki temu, że tutaj po prostu porozmawiałam z panią, która tutaj mieszka, troszkę mi pokazała i chyba mam wszystkie 7 kotów zrobionych tutaj zdjęcie, także od wielu lat zachwycam się tym miejscem. Uważam, że to świetny pomysł, żeby to wszystko odrestaurować. Nie wiem, jak tutaj mieszkańcy na to się zapatrują.
1: Przyzwyczailiśmy się już do turystów w pewnym sensie, ale są turyści tacy, którzy zaglądają nam prosto do okien, tak. I są zdziwieni, że ludzie tutaj mieszkają. Są niedoinformowani i tyle. Jeżeli są cicho i tak zorganizowani, to nie przeszkadza nam to, przynajmniej mi. Ja tutaj mieszkam praktycznie już 30 lat z przerwą. Lubię tu mieszkać. To jest taka specyficzna społeczność. Tu się wszyscy, akurat w naszym domu to jest szczególnie, bo my tutaj się wszyscy znamy i wszyscy się lubimy. I mi tu jest dobrze.
2: No dzisiaj też siedzicie przed domem na ławeczce.
1: My tak siedzimy prawie codziennie wieczorami, a nieraz na kawę wychodzimy też. A, grillujemy, tak. Jest dobrze.
3: No ja to już chyba czysto sentymentem kieruję, bo od 3 pokoleń. Od dziadek, od Scheiblera dostał mieszkanie, także...
2: Nasz spacer zaczniemy od takiego miejsca, które jest wejściem na to osiedle.
4: No tak, bo my jesteśmy w tej chwili na Placu Zwycięstwa 1. To jest bardzo ważny adres, ponieważ tutaj jest pałac Karola Scheiblera, czyli tego największego, najpotężniejszego fabrykanta, a dzisiaj Muzeum Kinematografii. I też polecam, żeby odwiedzić, bo poza tym, że jest tutaj świetna wystawa związana z filmem i tą łodzią filmową, bo my nadal jesteśmy miastem filmowym, chociażby w sąsiedztwie jest szkoła filmowa, też można tam zajrzeć, zobaczyć, gdzie studiował Andrzej Wajda i Krzysztof Kieślowski i wielu, wielu innych. Ale poza właśnie Muzeum Kinematografii, tą częścią związaną z filmem, mamy też przepiękne wnętrza fabrykanckie. Najbogatsze w Łodzi tak naprawdę, chociaż pałac z zewnątrz nie wygląda tak okazale, za to jak się wchodzi do środka, to nie ma wątpliwości, był najbogatszy. Zresztą ten pałac, to wnętrze można oglądać w najlepszym filmie na świecie, czyli W Ziemi Obiecanej. To tam Müller, czyli genialny Franciszek Pieczka, oprowadza Borowieckiego, czyli wspaniałego Daniela Olbrychskiego. Oprowadza właśnie po wnętrzu tego pałacu, mówiąc, że to dla Mady, jak będzie miała mąż. To są te wnętrza, które oglądamy na ekranie.
5: O, panie Müller, pan to musiał wszystko z zagranicy sprowadzić.
6: Ależ, ja, ależ.
5: Aha, to pan to sam tak urządzał, panie Müller?
6: Fundowiec, ja sam płaciłem.
7: Panu się podoba pokój ten?
5: Tak, jest śliczny i oryginalny.
6: Bardzo drogi jest.
7: Każdy porządny pałac ma pokój chiński albo japoński.
4: Teraz jest świetna wystawa, bo muzeum ma 40 lat, więc jest 40 przedmiotów związanych z filmem. Można tutaj oglądać przekazanych przez różnych ludzi filmów, więc też taka fajna opowieść o nie tylko Łodzi filmowej, ale w ogóle o filmie polskim nam się tworzy. Zaczynamy też w miejscu, gdzie dzisiaj jest skwer, który przepięknie wygląda jesienią, bo tutaj jest mnóstwo kasztanów, więc jak już są żółte liście, to wygląda to bajkowo. I jesteśmy na placu, który nazywa się Skwerem Leona Niemczyka. Leon Niemczyk, chociaż związany z Warszawą, tam się urodził, ale wybrał Łódź, to było jego miejsce. Tutaj żył przez wiele lat. Król drugiego planu. I tutaj właśnie mamy skwer nazwany na jego cześć.
2: Otacza nas też dookoła przepiękny park. Może się przejdziemy troszeczkę. Anna Scheiblerowa miała duże zasługi, że są tutaj naprawdę unikalne drzewa, pojedyncze egzemplarze, tak naprawdę pomniki przyrody.
4: Anna Scheibler, żona Karola Scheiblera, nie dość, że była bogatsza od niego. Bardzo lubię tą historię, bo on bez niej to by nie był takim wielkim fabrykantem. Ona mu pomogła zacząć. Wniosła dosyć duży posag w małżeństwo i dzięki temu on naprawdę był numer jeden. Ona miała wielkie hobby, wielką miłością jej były rośliny, były drzewa. Dzięki niej mamy w Łodzi palmiarnię, ponieważ jej zbiór, jakby te pierwsze drzewa, które tutaj do Łodzi sprowadziła, to stanowiły po wojnie jakby podwalinę pierwszej palmiarni w Łodzi. Zresztą ta palmiarnia jest też tutaj, na Księżu Młynie, w Parku Żuliska 1. My jesteśmy. jesteśmy w tej chwili w parku Źródliska 2. Nazwa Źródliska też nieprzypadkowa, bo wszystko w Łodzi kręciło się wokół wody. Dzisiaj to się może wydawać dziwne i śmieszne, bo poza nazwą z tą wodą niewiele mamy wspólnego. Chociaż jesteśmy, jak to mówią poeci, miastem bezwodnej rzeki. My bez tych rzek bylibyśmy niczym i tutaj Schaibler decyduje się na to, żeby otworzyć tą fabrykę, ponieważ tutaj jest bardzo

0: Bardzo wiele rzek. Ten park źródliska, ta nazwa jest nieprzypadkowa. Schreiblerowa sprowadza tutaj piękne rośliny, piękne drzewa. Sprowadza też do Łodzi pierwszego w historii naszego miasta ananasa, który pokazywany jest na wystawie i tysiące osób przychodzą oglądać to cudo, które dzisiaj na każdym markecie, każdym rynku możemy kupić. Sprowadza do Łodzi platany. Mamy tutaj niedaleko, jak się idzie ulicą Targową do szkoły filmowej, to właśnie jest Aleja Platanów. To też są pozostałości po wielkiej.
1: Za tobą też piękne platany.
0: Tak, to też jest właśnie z ich czasów ten platan, jeden z największych tutaj w parku. No i też tutaj jest pozostałość tej Puszczy Łódzkiej, czyli tego miejsca takiego, dzięki któremu w ogóle Łódź powstała, bo my kiedyś byliśmy wielkim lasem, potem to wszystko było zmienione na fabryki, na budynki, na domy. W tym parku, w którym my jesteśmy teraz, on znajduje się tuż za Muzeum Kinematografii, czyli za Pałacem Schreiblera, jest jeszcze grota z lawy wulkanicznej. To też była taka popisuwa naszych fabrykantów, oni w ogóle lubili się popisywać. I tu mamy takie miejsce, które nam pokazuje, że stać mnie na to. I ta grota też zagrała w Ziemi Obiecanej, także tutaj w ogóle jest to miejsce, to nie jest tylko plan filmowy Ziemi Obiecanej, jak już wspomniałam, najlepszego filmu na świecie, ale generalnie bardzo wiele filmów tutaj powstawało, bo teren jest niezwykle malowniczy. Są też przepiękne pomniki przyrody, takie wielkie dęby, które pamiętają czasy, jak jeszcze w Łodzi nie było żadnego marketu, czy nie jeździły tramwaje, nie było fast foodów. I zawsze to dzieciom opowiadam, iż nie było internetu, a te drzewa już były. To jest taki szok.
1: W parku jest też altana, w której odbywają się koncerty.
0: Tam jest dzisiaj bardzo fajnie zagospodarowany teren, bo jest restauracja, gdzie można zjeść coś dobrego i ona znajduje się w dawnym domu ogrodnika. Jak Państwo przyjedziecie do Łodzi, zobaczycie ten dom ogrodnika, to też pokazuje jakby skalę, o jakiej w ogóle mówimy, bo ten ogrodnik ma taką chatę jak dzisiaj milionerzy. I tam jest przepiękna altana, tam odbywały się koncerty, festyny. Właśnie w XIX wieku, jak robotnicy jeden dzień wolny mieli, to w niedzielę tutaj się przychodziło na imprezę. No a dzisiaj nadal tam się różne koncerty dzieją.
1: A teraz zajrzymy do wyjątkowego miejsca, Muzeum Księży Młyn.
2: Dorota Szostak-Filipczyk. Spotkania z ludźmi. To jest najcudowniejsze, czego można tutaj doświadczyć. Odwiedzają nas tu ludzie z całego świata. Ze Stanów. Był pan nawet z Portugalii, który zakochał się w ogóle w Łodzi.
1: Właściwie to mamy tutaj takie wnętrze domu. Stary piec kaflowy.
2: Ten piec to też ciekawostka. Specjalnie dla nas zrekonstruował z dun. No, to już jest niestety fach na wymarciu, ale jest jeszcze taki z dun, który opiekuje się wszystkimi pałacowymi piecami w łódzkich muzeach. A mamy tutaj przeróżne rzeczy. Wszystko jest po ludziach stąd, z Księżego Młyna. Bo w trakcie rewitalizacji ci ludzie musieli opuścić swoje domy, a mieszkali tutaj od 5 pokoleń i przenieść się do mieszkań zastępczych. Zaczęli więc wielkie sprzątanie w komórkach, na strychach. A ponieważ mieli tu pamiątki po pradziadkach, no to rzeczywiście było tego sporo. I stąd powstała idea takiego właśnie muzeum domowego. Dzisiaj dużo powstaje takich muzeów, bo one mają taki swoisty klimat. Tu się wchodzi i mówi się, o, jak u mojej babci, albo u jakiejś cioci, albo tak, oj, to pamiętam, tamto pamiętam. No na przykład dla młodych ludzi coś takiego jak makatka haftowana ręcznie z piękną sentencją. Nikt cię tak nie kocha jak ja, świeża woda. To jest już w ogóle dzisiaj rzecz niespotykana. I szczególnie obserwując właśnie młodych ludzi, to też jest wielka satysfakcja, że ci ludzie patrzą na to i to jest dla nich egzotyka, ale podoba im się, chłoną to, więc to też duża satysfakcja. Ale pewnie czegoś takiego pani nie widziała.
1: No i właśnie
2: jest
1: nawet nie wiem do czego.
2: Do pierożków, czyli od razu mamy falbankę. Tak. Bardzo ciekawy pomysł. Tu mamy pradziadka, jest taki separator do jajek. Tyle, że metalowy, dzisiaj plastik wszystko zastąpił. Ręczne oczywiście maszynki do mięsa, krajalnica do chleba, ręczna.
1: Przepiękny moździerz, prawda?
2: Moździerz oczywiście, krajalnice do kapusty. No, panie domu naprawdę miały pełne ręce roboty przy szykowaniu jedzenia dla swojej rodziny. Klasyk, może troszkę inaczej, nasz jest taki, można powiedzieć, bardziej elegancki, ponieważ ma mosiężne gałki. Tu ma taką wyciąganą deskę do krojenia.

0: chleba, no i rodzaj takiego barku. To był typowy mebel w każdej kuchni pani domu.
1: A tutaj po drugiej stronie mamy pokój właściwie, tak?
0: Pokój z rodzinnym stołem, olbrzymim, bo i rodziny były duże. Rodziny, które miały po pięcioro, siedmioro dzieci, a jeszcze jak do tego dochodzili dziadkowie, na przykład przy stole wigilijnym, to rzeczywiście trzeba tego stołu było dużo. Tu mamy piękny przykład Zingera. Ona jest nie dość, że no super zachowana, to tak, ma otwieraną klapkę, czyli możemy tu sobie notatki kłaść. Tu mamy szufladki, ta się otwiera na przeróżne drobiazgi. Tu jest szufladka na nici. To jest też wszystko w szczegółach pięknie przemyślane. Igielniki, szpulki, no rzeczy, których dzisiaj już nie spotkamy ani w sklepie, no tylko właśnie w muzeum. I to miejsce jest takie natchnione, jest takie artystyczne, bo tu nie tylko jest nasze muzeum, tutaj znajdują się przeróżne pracownie artystyczne, pracownia ceramiki, pracownie rzeźbiarskie. No naprawdę tutaj jest masa ludzi chętnych, takich bardzo kreatywnych i artystów.
1: I dzwoneczek jest.
0: Bo nie zawsze było słychać, jak my siedziałyśmy, albo byliśmy w drugiej części, że tu ktoś wchodzi.
1: To do widzenia jeszcze raz. A teraz widzę na chodniku znaki ze strzałką. Wejdź w sztukę. Idziemy po tych znakach. Idziemy. Prowadzą do pracowni Ady Rybki.
2: Zapraszam. Drzwi proszę przycisnąć.
1: No dzień dobry.
3: To oczywiście moja autorska pracownia i galeria zarazem, czyli malarstwo, grafika, a także autorska biżuteria, która powstaje z surowców wtórnych.
1: I przepiękne magnesy nawiązujące do tradycyjnych makatek.
3: Dostępna jest teraz od kilku dni kolekcja magnesów, które powstały kilkanaście lat temu, ale są inspirowane dekoracyjną tkaniną ludową, jaką jest makatka.
1: A tam jest warsztat twórczy?
3: Tak, jak najbardziej. Tam jest stół, przy którym pracuję, szlifuję, rzeźbię w tym pleksiglasie.
1: A jak się odnajdujesz na Księżym Młynie? Bo to dzisiaj właściwie Księży Młyn jest bohaterem tej audycji.
3: Księży Młyn jest przewspaniałym miejscem. Ja tutaj trafiłam po latach marzenia o tym, żeby się tu znaleźć i tutaj je tworzyć. Z jednej strony jest to bardzo inspirujące miejsce, a z drugiej strony nie ukrywam, że ja jestem lekko rozczarowana historią pod tytułem, że po prostu niewiele osób wie o tym, że tutaj jest kilkanaście pracowni, w których pracują artyści i że można nas odwiedzać.
1: To się zmieni teraz, mam nadzieję.
3: Właśnie, my mamy takie dni otwarte dokładnie po to, żeby można było do nas zajrzeć, popatrzeć, troszkę podejrzeć, jak pracujemy, jak wygląda proces, porozmawiać przede wszystkim, porozglądać się. Można wybrać się na spacer, pójść na kawę, na obiad do restauracji, zwiedzić cały teren, Pałac Herbsta i trafić też do pracowni. Serdecznie zapraszam, żeby zaglądać wzdłuż przędzalnianej, są umiejscowione pracownie.
1: I ponownie spotykamy się z Justyną Tomaszewską, łódzką przewodniczką.
4: Jesteśmy teraz już w sercu Księżego Młyna, dookoła nas famuły. Famuła to jest łódzkie słowo na dom robotniczy. Na Śląsku familoki, w Łodzi famuły, nie mylimy tego. Więc mamy tutaj famuły, to jest domki z czerwonej cegły, pięknie odnowione teraz. Wszystkie mają zielone okiennice, zielone drzwi i to rzeczywiście wygląda dzisiaj no, niesamowicie. I to były domy, gdzie mieszkali robotnicy fabryki, która jest przed nami, więc to jakby wszystko było w bardzo bliskim sąsiedztwie. Tutaj znowuż mamy piękną aleję, to wróciło do nas po rewitalizacji ta aleja właśnie, którą teraz idziemy środkiem tego osiedla z lipami. Te lipy jeszcze pamiętają czasy Scheiblera. Kiedyś tu były trawy i chodziło się tylko bokiem, ale tak było za czasów Karola Scheiblera. No i znowuż miejsce niezwykle filmowe, bo nie tylko Ziemia Obiecana, która też tu była kręcona, ale ostatni taki bardzo ważny film nominowany do Oscara to jest Dziewczyna z igłą. To osiedle grało Kopenhagę 1918 roku, bo Łódź jest też takim bardzo plastycznym miastem, że my możemy zagrać Paryż, możemy zagrać slumsy Nowego Jorku i możemy zagrać Kopenhagę 1918 roku albo Warszawę międzywojnia, to też często nam się zdarza grać. Filmowcy lubią Łódź, więc często nas odwiedzają i jesteśmy właśnie w

0: tych famułach, bo taki jest też motyw jakby całej tej rewitalizacji, że są famuły, czyli te domy, gdzie nadal mieszkają łodzianie, bo to też jest fajne, że to jakby od zawsze ma to samo przeznaczenie. Często tutaj ludzie mieszkają od pokoleń. Jak będziecie spacerować po Księżym Młynie, to zachęcam, żeby poskręcać i zobaczyć tak zwane po łódzku podwyrka, czyli to, co jest tam z tyłu, tam był magiel, toalety, no dzisiaj oczywiście już wszystko jest w domach, poza maglem, ale są jakby wszystkie już luksusy, które powinny być w każdym jednym mieszkaniu, ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak pięknie mieszkańcy dbają o to miejsce, jakie kwiaty są sadzone, różne figurki, koty, bo my mamy tutaj koci szlak, to też jest ciekawa atrakcja dla dzieci, można przejść sobie tą część Łodzi, szukając pomników małych kotów.
1: Na kocim szlaku z Moniką Gajek, która jest pomysłodawczynią kociego szlaku, witam.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Tak jak pani powiedziała, rzeczywiście wymyśliłam rzeźby na kocim szlaku. Jest taka historia, która mówi o kocim szlaku, bo zanim powstały te rzeźby, to koci szlak już tutaj był, odkąd ja pamiętam. Ta alejka przy dawnych konsumach tak się nazywa. No i jedna z teorii mówi o tym, że ponieważ wyrzucano tutaj odpadki w czasach, kiedy były tutaj sklepy, między innymi sklep spożywczy, były myszy i inne gryzonie i koty podążały na polowanie na myszki właśnie tą dróżką taką wąską, nie taką szeroką alejką jak w tej chwili, tylko to była wąska dróżka przy sklepach i nazywano to aleją kocią. A teraz nazwa brzmi Koci Szlak. Od 7 lat już prowadzę centrum turysty na Księżym Młynie. No i zawsze brakowało mi takich atrakcji dla dzieci w tym miejscu, bo tak jak samo to osiedle nie jest łatwe do zrozumienia bez odpowiedniego komentarza, tym bardziej jest to trudne do zrozumienia dla dzieci. Więc mój pomysł zrodził się właśnie z takiej potrzeby, żeby trafiło to osiedle i wszystkie takie lokalizacje charakterystyczne, żeby w jakiś sposób ułatwić to zwiedzanie tutaj dzieciom poprzez stworzenie rzeźb kotów na kocim szlaku, które będą miały atrybuty związane z danym miejscem. I tak właśnie tutaj stoimy przy dawnych torach, gdzie mamy kota dróżnika przy takich malutkich torach w czapce kolejarskiej. Także to jest pierwsze miejsce. Myślę, że to też pomaga rodzicom, którzy przyjdą tutaj na spacer z dziećmi, wyjaśnić im, o co chodziło w tym miejscu. Takie małe rzeźby, one się wtapiają w tę przestrzeń. No duże, większe by były po pierwsze dużo bardziej kosztowne, a po drugie mogłyby tutaj jednak zdominować tę przestrzeń. Więc one są niewielkie, a dużo ludzi mówi właśnie, że o, tak jak z Krzaty we Wrocławiu, tak tutaj są kotki na kocim szlaku.
1: I ponownie Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka.
0: Można tutaj dobrze zjeść i napić się bardzo dobrej kawy w kilku takich wyjątkowych kawiarniach. Bardzo dobre restauracje, które też serwują nasze łódzkie jedzenie, czyli zalewajkę i knedle z truskawkami, które w Łodzi jemy z zasmażaną młodą kapustą. Tak, tutaj się nie pomyliłam. Niektórzy mogą teraz się dziwić, ale to jest nasze łódzkie jedzenie.
1: A przed nami to chyba takie serce Księżego Młyna, czyli fabryka Scheiblera.
0: Największa fabryka w tej części Europy. 256 metrów długości. Fabryka włókiennicza, bawełniana, bo on miał swoje też plantacje bawełny. Zrobił zresztą tutaj też na Księżym Młynie tory, żeby tą bawełnę szybciej do swoich magazynów przywozić. Dzisiaj to są lofty, czyli takie apartamenty, które łączą tą architekturę współczesną z architekturą industrialną. Fabryka jest piękna. Ja myślę, że to w ogóle w Łodzi często można się zachwycić tą architekturą. To, co nas wyróżnia, to są dwie tak naprawdę bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze to, że nasi fabrykanci budowali pięknie, bo chcieli się pochwalić, że ich stać na to, żeby wybudować taki budynek. Więc te budynki mają swój niepowtarzalny klimat. Wyglądają jak wielkie zamczyska. Tu można by naprawdę Grę o Tron kręcić. I jest to przepiękna architektura, też pokazująca na bogactwo i klasę architektów. A druga bardzo ważna rzecz, wszystko to, co tutaj jest, jest oryginalne. Nie było to wyburzone w czasie II wojny światowej. Łódź w ogóle uniknęła na dużą skalę wyburzeń. Zniszczono nam kilka tylko bardzo pięknych, ważnych budynków, między innymi synagog, ale na taką skalę jakby patrzeć, jak inne miasta ucierpiały, no to my w zasadzie byliśmy nieruszeni. Scheibler nie szczędził groszem. On rzeczywiście zrobił tutaj w tym osiedlu wszystko. Na przykład niedaleko stąd, przy ulicy Milionowej, też swoją drogą nazwa Milionowa stąd, że Scheibler jak zarobił pierwszy milion, to postanowił to uczcić, więc wytyczył sobie ulicę. Jak szaleć, to szaleć. To tam przy tej Milionowej wybudowano, cała jakby rodzina już po jego śmierci wybudowała szpital dla robotników. W tym szpitalu były też pokoje dla osób starszych i schorowanych, takich, których życie dobiegało końca w tej Łodzi fabrycznej, która nie była łatwym miastem. Do takiego pokoju można się było dostać po ukończeniu 50 roku życia. W tamtych czasach to już się było staruszkiem. Też bardzo polecam

0: Willa Herbsta, pałac Muzeum Edwarda Herbsta, który był mężem córki Karola Scheiblera i dyrektorem fabryki. To jest przepiękne muzeum wnętrz XIX-wiecznych z nieprawdopodobną kolekcją obrazów. Scheibler rzeczywiście zrobił nam miasto w mieście. Jakiś czas temu oprowadzałam takiego bardzo znanego pana, który zajmuje się nowymi centrami miast, jakby zmienia je z takim logistykiem miejskim, który zmienia tą przestrzeń tak, żeby była jak najbardziej zdatna do życia i przyjazna dla ludzi. Ludzi, niekoniecznie dla samochodów. I on się zachwycił tym terenem. Po prostu chodził tutaj oszołomiony i mówił, że nigdy o tym nie słyszał i powiedział, że to pewnie dlatego, że ta nazwa jest taka trudna, bo pan był z Wielkiej Brytanii. Więc Księży Młyn, rzeczywiście nie jest to łatwe dla obcokrajowców. Ta nazwa pochodzi stąd, że dawno temu był tutaj młyn, który należał do księdza. I już, koniec historii. No ale ta nazwa jest trudna, natomiast powiedziała mu, że my nie zmienimy, że jakby Łódź będzie Łodzią, co też jest trudne do wymówienia, a Księży Młyn będzie Księży Młynem zawsze.
1: Chciałam ci zapytać jeszcze jedno, o jeden ważny rekwizyt, zegar.
0: Zegar na fabryce, bardzo ważna rzecz. Dzisiaj nadal chodzi, więc to też niesamowite. Takie miał zadanie, żeby wyznaczać ludziom rytm dnia. Więc tu ten zegar wyznaczał rzeczywiście początek pracy, a pracowało się w Łodzi bardzo długo, bo to było czasami nawet 16 godzin w fabryce. Na górze było takie miejsce na tak zwaną świstawkę, gdzie wzywano ludzi do fabryki. To jak słuchają nas rodzice, dzieci, uczcie ich zegarów tarczowych, bo jak pytam dzieci, która jest godzina, to nie wiedzą. Patrzą na ten zegar, więc to też jak będzie koniec świata, to muszą wiedzieć, która jest godzina. Więc tutaj na tym Księży Młynie można się też tego nauczyć, tego zegara tarczowego. Założę się naprawdę, że będziecie tutaj wracać, bo w tej części miasta jest jakaś magia.
1: Do czego zachęcały Agata Zielińska i Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka, która była dzisiaj też naszą przewodniczką.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do Łodzi.
2: Zaproszenie przyjęte, bo jeden dzień na poznanie wszystkich atrakcji Łodzi to zdecydowanie za mało. W tym sezonie piękne, nieznane, zajrzymy jeszcze do tego niezwykłego miasta. A jaki kierunek obierzemy za tydzień? Zapraszam do słuchania już w następną sobotę po godzinie 10.
3: Piękne, nieznane. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
7: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: W ciąży nie piję.
11: Bo nie jestem sama.
12: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
13: Bo wiem, czym jest FAS.
14: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Petersburg, gwiazda Bałtyku, stolica Imperium Carskiego, a do napaści Rosji na Ukrainę marzenie milionów turystów z całego świata. A czy wiecie, że Petersburg to miasto, w którym niemal każda ulica nosi polskie ślady? Jak dziś wygląda miasto nad Newą? Czym żyje? I czy to dobry czas na podróżowanie do Rosji? O tym już w audycji Prawdziwa Rosja dziś o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Serdecznie zapraszam.
3: Autopromocja.
2: Jest godzina 10.34.
3: Komentarz.
2: O sprawach amerykańskich teraz porozmawiamy. Pani Magdalena Górnicka-Partyka jest z nami. Dzień dobry, pani Magdaleno.
16: Dzień dobry.
2: Pani Magdalena jest autorką podcastu o amerykańskiej polityce, dlatego też na radar Stany Zjednoczone obieramy i tamten kierunek. Jesteśmy świeżo po orędziu prezydenta Donalda Trumpa, który mówił wiele o tym, jak proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych przebiega. O ile jesteśmy mądrzejsi,

0: po tym, czego dowiedzieliśmy się od prezydenta Trumpa?
1: Mam wrażenie, że to orędzie takie trochę z dużej chmury mały deszcz, bo Donald Trump nie powiedział niczego, czego właściwie nie mówił wcześniej. Nie było tam żadnych szokujących informacji, które mogłyby wstrząsnąć procesem wyborczym, jeszcze sprawić, że on faktycznie powinien być, czy powinna rozpocząć taka narodowa dyskusja na temat tego, jak on przebiega i jakieś reformy, które po prostu powinny być natychmiast wdrożone. Natomiast dla Donalda Trumpa to było bardzo ważne z kilku względów. Po pierwsze, musi odwrócić uwagę od Iranu, bo ta wojna w Iranie nie zbliża się ku końcowi, co bardzo przeszkadza republikanom w prowadzeniu kampanii wyborczej przed wyborami połówkowymi, które już w listopadzie, no i działa na ich niekorzyść. Po drugie, Donald Trump chce, żeby Kongres przegłosował ustawę Save America Act, która bardzo mocno zmienia to, kto może zagłosować. Ogranicza pewnym grupom dostęp do możliwości oddania głosu, bo wprowadza na przykład obowiązek pokazania dowodu obywatelstwa przy rejestracji i przy głosowaniu. Dowodem obywatelstwa może być paszport lub akt urodzenia. Pamiętajmy, że tylko połowa Amerykanów ma paszport, a wydanie paszportu to $165, co niektórzy uważają, że może być traktowane jako taki podatek wyborczy. No i to budzi dość szerokie takie kontrowersje, czy faktycznie nie ograniczy to pewnym osobom możliwości oddania głosu, na przykład kobietom, które zmieniły nazwisko po ślubie i nazwisko w akcie urodzenia nie zgadza się z tym, które mają w innych dokumentach. Więc Donald Trump chce, żeby ta ustawa przeszła. Ona ma też ograniczyć na przykład możliwość głosowania korespondencyjnego. Zwykle to są w ten sposób głosują raczej zwolennicy partii demokratycznej, więc te zmiany, które proponuje amerykański prezydent, mają sprawić, że partia republikańska będzie miała takie dodatkowe możliwości tego, że w tych wyborach po prostu pójdzie jej trochę lepiej niż poszłoby jej bez tych zmian. Pamiętajmy, że toczyła się przez wiele miesięcy też walka o zmianę okręgów wyborczych, granic okręgów wyborczych, które premiują konkretne partie w zależności od tego, kto rządzi w danym stanie. Na przykład w Teksasie zostały one zmienione tak, żeby premiowały partię republikańską. Więc Donald Trump chce przeprowadzić takie zmiany, które zabezpieczą partię republikańską przed porażką na gruncie ideologicznym. Jeśli Amerykanie po prostu zagłosują przeciwko nim, bo uznają, że nie idzie Ameryka w dobrą stronę, no to mają być takie pewne hamulce, które powstrzymają tę porażkę albo odwrócą ją, jeśli w zależności od tego, jeśli ta walka będzie bardzo mocno wyrównana. Więc dla Donalda Trumpa to jest po prostu ważne, żeby możliwie uchronić republikanów przed porażką, bo pamiętajmy, że wybory połówkowe do Kongresu to jest przede wszystkim referendum na temat tego, jak Amerykanie postrzegają prezydenta. No prezydentem jest Donald Trump, więc on musi sprawić, żeby on faktycznie nie był postrzegany jako ten, który prowadzi Amerykę w złym kierunku i po prostu nie chce być osobą, która przegrywa wybory. Mhm. Pamiętajmy, że Donald Trump nienawidzi porażek. Hmm.
0: Czy to orędzie jest, możemy je odbierać jako taką swego rodzaju ucieczkę do przodu i ewentualne szukanie wymówek i uzasadnienia dla słabego wyniku wyborczego republikanów w tych jesiennych wyborach, które przed nami?
1: Zdecydowanie tak. Donald Trump, kiedy nie podoba mu się wynik wyborów, to mówi, że to są ukradzione wybory. Tak mówił w kontekście wyborów 2020 roku, kiedy przegrał z Joe Bidenem. Ale tak mówił też w trakcie kampanii, pierwszej swojej kampanii wyborczej, kiedy przegrał prawybory w Iowa z Tedem Cruzem. Też mówił on, że on został ukradziony, też zostały sfałszowane. Więc kiedy Donald Trump po prostu nie zgadza się z wynikiem wyborczym, to mówi, że były tam jakieś fałszerstwa wyborcze. On już szykuje ku temu grunt. Gdyby coś poszło nie tak, gdyby republikanie ponieśli jakąś dużą porażkę, no to Donald Trump musi mieć gotowe wytłumaczenie, bo to nie chodzi tylko o to, jak będą go postrzegać amerykańscy obywatele, wyborcy, zwolennicy MAGA, ale też jaka będzie jego pozycja w partii. Bo pamiętajmy, że Donaldowi Trumpowi zostanie od stycznia, kiedy przyjdzie nowy kongres, 2 lata prezydentury i on będzie takim lame duck, kulawym kaczorem, jak to się nazywa, czyli prezydentem, który już nie będzie miał przed sobą możliwości reelekcji, ale jednocześnie partia republikańska została bardzo mocno przejęta przez Donalda Trumpa. Jeśli Donald Trump będzie chciał utrzymać tę władzę do samego końca i mieć wpływ na to, kto będzie jego następcą, kto będzie dziedzicem MAGA, no to nie może sromotnie przegrać tych wyborów. Więc to jest trochę walka o to, żeby on utrzymał pełnię władzy po swojej stronie sceny politycznej, żeby on mógł mianować swojego następcę, a nie żeby za jego plecami rozpoczęła się taka trochę krwawa rozrywka, rozgrywka o władzę między jego potencjalnymi następcami, żeby nie było gry o tron, jakby za jego plecami, żeby on nie miał na to żadnego wpływu. Więc pod tym względem dla Donalda Trumpa to jest takie trochę być albo nie być u władzy, no a on wiadomo, że władzy chętnie nie będzie chciał oddać.
0: Przypominają się realia popularnego niegdyś serialu jednej z platform Sukcesja, prawda?
1: Zdecydowanie tak.
0: Czy to, co padło w tym orędziu, padło na podatny grunt, czy Donald Trump, prezydent Trump

0: przekonał swoich słuchaczy, wyborców do tego, do tej swojej narracji, do swojej wizji systemu wyborczego w Stanach Zjednoczonych, a może mówił do przekonanych i przekonał przekonanych jedynie, a nieprzekonani wyłączyli telewizory albo wybrali stację, która zdecydowała się tego wystąpienia prezydenta nie transmitować.
1: Wydaje się, że Donald Trump raczej nie przekona tych, którzy nie ufają jego osądowi, nie będą jakoś bardzo, zwłaszcza, że nie przedstawią nic nowego i szokującego, jakichś dowodów, które mogą być twardymi takimi, które potwierdzałyby tę jego opinię. Więc to jest bardziej o tym, że on podkopuje zaufanie w amerykański proces wyborczy i faktycznie Amerykanie coraz mniej są pewni tego, że ten proces wyborczy będzie przebiegał bez żadnych zakłóceń, niezależnie z której są strony. No bo wiadomo, że Republikanie, jeśli jak i mówi Donald Trump, to będą myśleli, że demokraci będą chcieli ukraść wybory, ale z drugiej strony demokraci też myślą, że Republikanie wprowadzają te wszystkie obostrzenia, te wszystkie zmiany właśnie po to, żeby ukraść wybory. Więc trochę to jest tak, że niezależnie od tego, co Donald Trump powiedział, to ta atmosfera wokół przeprowadzanych wyborów faktycznie zmienia się i coraz więcej Amerykanów twierdzi, że one mogą nie być przeprowadzone w sposób uczciwy, rzetelny i taki, jak powinien być. W ostatnich sondażach była to mniej więcej 1/3 Amerykanów, która nie jest pewna co do tego, czy te wybory będą przebiegać w odpowiedni sposób. Wcześniej to była 1/4, więc widać, że tutaj rośnie trochę taka obawa wśród amerykańskich wyborców. Pamiętajmy, że wybory w Stanach Zjednoczonych logistycznie przeprowadzone są przez Stany, więc to też bardzo mocno zależy od tego, gdzie ktoś mieszka, jakie są regulacje w danym stanie. I to pewnie też odbija się na tym, jak Amerykanie z poszczególnych stanów postrzegają to, czy faktycznie u nich będzie można uczciwie oddać głos w tych wyborach. Natomiast to jest troszkę o takim szerszym stanie amerykańskiej demokracji, gdzie Donald Trump poddaje to w wątpliwość, gdzie jego przeciwnicy polityczni też uważają, że faktycznie Republikanie tutaj szykują jakiś taki skok na władzę i faktycznie nie ma takiego kogoś, kto będzie takim uczciwym strażnikiem wyboru, bo też nie ma jakiejś komisji wyborczy, tak jak u nas jest, która pilnuje tego, żeby to wszystko przebiegało w odpowiedni sposób. Więc dużo jest tutaj zamieszania, dużo nieufności i gdy ta nieufność cały czas jest gdzieś krąży, no to potem każde właściwie wybory, niezależnie od czy to będą wybory połówkowe, czy to będą wybory na jakimkolwiek innym poziomie gubernatorskie, czy nawet na poziomie lokalnym, będzie można zakwestionować, będzie można powiedzieć, że one nie przebiegły odpowiednio, że ktoś oszukał i to wprowadza bardzo dużą taką nieufność w amerykańskim systemie politycznym i może przekładać się na to, że część osób nie będzie chodziła głosować, część, że ta polaryzacja będzie jeszcze mocniej postępować, no i będą głosować tylko osoby, które są najwierniejsze, najbardziej przekonane, najbardziej zaangażowane, co zwykle prowadzi do tego, że głosują osoby bardziej po radykalnych stronach sporu politycznego niż te osoby z centrum.
0: Dlaczego prezydent Trump i jego ludzie w tym orędziu mówią głównie o wpływach chińskich na wynik wyborów w 2020 roku? Dlaczego cisza jest o Rosji, o Iranie, tylko Chiny, w których niedawno był przecież prezydent Trump?
1: To prawda. Chiny są głównym takim przeciwnikiem geopolitycznym Ameryki teraz i wydaje mi się, że co do tego zgadzają się i republikanie, i demokraci. Więc to jest trochę taki zabieg z jednej strony, żeby uderzyć faktycznie w Chiny, pokazać, że Chiny to jest ten główny nasz wróg na arenie międzynarodowej, ale z drugiej strony to jest taki pokazanie palcem kraju, do którego wszyscy się zgadzają, że jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli ta ingerencja Chin, o której mówił Donald Trump, nie została jakoś udowodniona w tym sensie, że faktycznie Chiny hakowały czy kupowały bazy rejestrów wyborczych, ale te bazy rejestrów wyborczych kupują też amerykańskie partie polityczne, żeby później na przykład emitować reklamy, więc faktycznie Chiny pozyskały te dane, ale nie ma dowodów co do tego, żeby oni faktycznie na przykład prowadzili szeroko zakrojone kampanie mikrotargetowania z przekazami wyborczymi do amerykańskich wyborców, więc nie ma na ten temat dowodów, natomiast faktem jest, że te bazy pozyskiwali. Jeśli chodzi o Rosję, to Donald Trump oczywiście nie będzie obwiniał Rosji, głównie dlatego, że Rosja ingerowała w wybory 2016 roku, co zostało udowodnione. No i Donald Trump uważa, że to podkopuje jego wielkie zwycięstwo, gdy pierwszy raz został wybrany do Białego Domu. On uważa, że on i Władimir Putin są takimi ofiarami polowania na czarownicę przez ówczesne demokratyczne władze Stanów Zjednoczonych, które uważały, że które jakby sugerowały, że Rosja bardzo mocno ingerowała w te wybory. Jeśli chodzi o Iran, to wydaje mi się, że Donald Trump po prostu nie chciał przywoływać w tej chwili Iranu, bo nie chciał, być może, żeby
0: Amerykanie... Po to się odwraca uwagę od wojny, że...

0: by wymieniać w swoim orędziu nazwę kraju, gdzie ta wojna się toczy, przeciwko któremu ta wojna się toczy.
1: Więc Chiny są takim bezpiecznym wyborem, jeśli chodzi o to, żeby wskazać konkretnego wroga z zagranicy.
0: No a propos Iranu, pani redaktor, czy negocjatorzy irańscy ograli amerykańskich biznesmenów w toku tych negocjacji, których byliśmy świadkami, i teraz Stany Zjednoczone, Amerykanie, a politycznie także prezydent Donald Trump będzie musiał zapłacić za to cenę, bo słyszymy o tych rozważaniach rozszerzenia inwazji, tej wojny z Iranem, nawet o operację lądową.
1: To prawda, Donald Trump ma ogromny problem, głównie dlatego, że Irańczycy po prostu go przetrzymali na czas, grali bardzo mocno na czas i oni wiedzieli, że Donaldowi Trumpowi dużo bardziej się spieszy z ogłoszeniem pełnego zwycięstwa niż im. I Donald Trump ma konkretny deadline, konkretny termin, czyli to są te wybory połówkowe. Im jest bliżej, im mniej rozstrzygnięta jest ta sytuacja w Iranie, tym gorzej dla samego Donalda Trumpa, więc to on będzie naciskał na to, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, które potencjalnie nie będzie tak korzystny dla Stanów Zjednoczonych, jak mógłby się spodziewać. No i Donald Trump też widział po tym pierwszym porozumieniu, że Amerykanie tego nie kupują, że ono było odbierane nawet przez jego samych wyborców, przez wyborców republikanów określających się jako MAGA według sondażu CBS News. Tylko 50% uważało, że to porozumienie zawarte z Iranem jest korzystniejsze dla Stanów Zjednoczonych. Więc skoro nawet sami wyborcy Donalda Trumpa nie mówią, że to było pełne zwycięstwo i takie, z którego Donald Trump mógłby być dumny, no to Donald Trump postanowił podbić stawkę i osiągnąć to pełne zwycięstwo, cokolwiek ono oznacza. Podejrzewam, że ta definicja będzie się jeszcze mocno zmieniać. Ale z drugiej strony, no, Irańczycy wiedzą już, jak z Donaldem Trumpem postępować. Wiedzą, że można grać na czas i to bardzo mocno sprawia, że Donald Trump, no, traci takie kontrolę i traci możliwość negocjowania z pozycji siły, co jest takim głównym jego punktem wyjściowym, który zresztą opisał w swojej książce The Art of the Deal. Więc dla niego to jest bardzo trudna sytuacja. Im bliżej wyborów, tym gorzej. Zwłaszcza, że Amerykanie ponoszą cały czas koszty gospodarcze tej wojny. I to już nie jest tak, że Donald Trump może powiedzieć, że to jest zły stan gospodarki, to jest wynik Joe Bidena i jego administracji, tylko oni doskonale wiedzą, że to już jest wynik decyzji Donalda Trumpa o tym, żeby uderzyć na Iran. Więc nie ma tutaj takiego możliwości wytłumaczenia tej wojny. No i jest Donald Trump w dużym kłopocie faktycznie, żeby wyjść z tego z twarzą, wyjść z tego jako zwycięzca, bo on nie wyobraża sobie, żeby wyjść z tego w jakikolwiek inny sposób. Donald Trump nie może przegrać, zwłaszcza nie może przegrać przed wyborami. No a Iran raczej nie daje mu wygrać, więc to jest dla niego trochę taki sytuacja bez wyjścia i zobaczymy jak najbliższe tygodnie, co przyniosą najbliższe tygodnie i czy faktycznie Donald Trump będzie bombardował infrastrukturę energetyczną, jak zapowiadał jeszcze w tym tygodniu.
0: Robi się nerwowo, to prawda. I to, co się dzieje, jak ta sytuacja się rozwija, to również jest sprawdzian tego, na ile Stany Zjednoczone, tak jak zapewniał prezydent Trump, kiedy ta wojna się zaczynała, rzeczywiście są samowystarczalne energetycznie. No bo zablokowana cieśnina Ormus testuje tę odporność na razie szeroko pojętego Zachodu. Stany Zjednoczone no, są wyjęte na razie z tego nawiasu, ale wkrótce może się okazać, że Amerykanie także poczują, co to oznacza zablokowanie dostaw z tamtej części świata ropy i gazu.
1: To prawda, a pamiętajmy, że Donald Trump bardzo mocno zmienił takie orientację energetyczną Stanów Zjednoczonych. On odszedł tych projektów zielonej energii proponowanych czy wdrażanych przez Joe Bidena. On bardzo mocno postawił na tradycyjne źródła energii. No to sprawia, że może pojawić się kłopot w najbliższym czasie. Oczywiście Donald Trump mówi, że Ameryki to nie dotyczy, że to jest problem Europejczyków. Europejczycy powinni się zająć cieśniną Ormus, bo to faktycznie wpływa bezpośrednio na ich rynek energetyczny. Ale pamiętajmy też, że Amerykanie mają zupełnie inne wydatkowanie tej energii, zupełnie inne zapotrzebowanie tam. To, że użytkownicy, zwykli Amerykanie kupują bardzo dużo benzyny to jest ogromnie ważny element w ich comiesięcznym budżecie, no to jest nieporównywalne do Europy. No, Stany Zjednoczone wszyscy jeżdżą samochodami i może się okazać, że po prostu to się przestanie być opłacalne, a nie ma alternatywne, bo nie ma w bardzo wielu miejscach rozwiniętego transportu publicznego, tak jak w Europie, więc no, to może być realny problem dla bardzo wielu Amerykanów, którzy będą sfrustrowani głosując w zbliżających się wyborach połówkowych. I Donald Trump myślę, że on zdaje sobie po części z tego sprawę, ale no nie przyzna się nigdy oczywiście, że jest to problem spowodowany przez niego. Będzie wynajdował bardzo wiele różnych uzasadnień co do tego, czemu te ceny energii nie spadają. Ale wyborcy koniec końców amerykańscy bardzo często głosują portfelami. Oczywiście ta ideologia jest bardzo ważna, natomiast koniec końców najważniejszy jest portfel. Jeśli nie ma, nie będzie szans, żeby ten portfel stał się grubszy, żeby

0: gdyby tam było faktycznie więcej pieniędzy, no to nie będą chętnie głosować na to, co będzie im sugerował Donald Trump.
1: Pokazały to wyniki tych ostatnich wyborów, prawda? Mimo tych makroekonomicznych dobrych wskaźników dla amerykańskiej gospodarki, no to jednak zanim nie zdążyli odczuć tego zwykli wyborcy, no to poczuł na sobie kandydata, właściwie kandydatka demokratów, a zwycięstwo wyborcze stało się udziałem prezydenta, dziś prezydenta Donalda Trumpa. Ta administracja rzeczywiście po mistrzowsku wyszukuje tych tematów zastępczych. Można to stwierdzić, obserwując to, co dzieje się w amerykańskiej polityce. Jeden z nich wkrótce już przestanie być tak łatwo dostępnym. Mówię o mundialu i o tym, co się dzieje w związku z finałami Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które w dużej mierze w Stanach Zjednoczonych się rozgrywają. No i dzisiaj ta informacja o tym, że prezydent Trump będzie dochodził od Kanady satysfakcji za to, że dym znad Kanady z pożarów lasów utrudnia rozegranie, być może utrudni skutecznie rozegranie finału Mistrzostw Świata. Tylko brzmi kuriozalnie, pani redaktor, ale w ustach Donalda Trumpa nie powinno już chyba nic nas dziwić.
0: Nie, w ustach Donalda Trumpa myślę, że nie ma takiego sformułowania, które mogłoby nas zdziwić, czy zszokować, czy wydać się kuriozalne. Tak, no dla Donalda Trumpa mundial miał być wielkim sukcesem wizerunkowym Ameryki. Miał być takim powrotem Ameryki na scenę światową, ale w innym kontekście, nie już w kontekście jako takiego światowego policjanta, ale takiego światowego właściciela wielkiego resortu, który zaprasza gości, trochę jak Mar-a-Lago, który zaprasza gości i oferuje świetną rozrywkę. Więc jeśli coś się zadzieje i tutaj będą jakieś problemy z rozegraniem finału, no to Donald Trump oczywiście nie może być za to odpowiedzialny, musi mieć konkretnego wroga, a Kanada jest świetnym tutaj przykładem, bo Donald Trump ma bardzo nie najlepsze stosunki z Kanadą i jakakolwiek możliwość uderzenia w Kanadę, to jest jemu bardzo na rękę. Pamiętajmy, że Donald Trump traktuje trochę ten mundial jako swoją własną wizytówkę. On ma się pojawić na tym finale, ma wręczać prawdopodobnie trofeum zwycięzcom, więc to ma być taki show Donald Trumpa, w którym on odegra główną rolę. Jeśli coś stanie na przeszkodzie, no to Donald Trump będzie bardzo mocny, użyje wszystkich swoich politycznych narzędzi, żeby faktycznie uderzyć w tę tego, kto mu w tym przeszkadza. I pod tym względem musimy pamiętać, że niezależnie od tego, kto wygra ten mundial, no Donald Trump chce, żeby prawdziwym zwycięzcą był on sam. No i oczywiście Amerykanie, którzy z jednej strony mogli zaprezentować się jako gościnny kraj, oferując Europejczykom sos rancherski, który ponoć stał się hitem i Europejczycy przywożą wielkimi, wracają na stary kontynent z wielkimi zapasami. Nawet Biały Dom o tym zrobił komunikację w mediach społecznościowych. No i Donald Trump trochę traktował mundial jako taką straconą szansę takiego budowania pozytywnego wizerunku Ameryki, którą właściwie sam odrzucił, którą w związku z rozpoczęciem swojej drugiej kadencji stwierdził, że nie będzie prowadził takich działań ocieplania wizerunku Stanów Zjednoczonych, no to mundial dał mu taką okazję faktycznie, żeby to zrobić. Czy to się utrzyma na dłużej? No myślę, że zobaczymy i bardzo dużo zależy od polityki zagranicznej prowadzonej przez Donalda Trumpa.
1: Na razie wygląda to różnie. W tym tygodniu BBC publikował wyniki takiego sondażu. Nie pamiętam już, kto przeprowadził to badanie, ale wynikało z niego, że w większości krajów, znaczy obywatele, mieszkańcy większości krajów, w którym to badanie było prowadzone, pozytywniej odnoszą się do Chin niż do Stanów Zjednoczonych.
0: No jest to może się to wydawać szokujące, ale jak popatrzymy na całokształt działań Donalda Trumpa, to myślę, że nie powinno to nikogo dziwić. Na tle tych europejskich sondaży zwykle Polska jest na dość wysokim takim miejscu, jeśli chodzi o
1: proamerykańskość.
0: Ufamy Amerykanom, no głównie dlatego, że popatrzymy na nich jako na taki gwarant naszego bezpieczeństwa. Natomiast inne kraje położone dalej od Rosji, może tak, no zdecydowanie nie postrzegają już Amerykanów jako swojego takiego ważnego sojusznika, jako gwaranta pokoju, jako taki kraj, z którego też mogli czerpać kulturalnie. Tego już nie ma i zostało to dość szybko zaprzepaszczone, bo te ogromne spadki nastąpiły właśnie w wyniku drugiej kadencji Donalda Trumpa i tego, jak on się odnosi do starego kontynentu, jak on patrzy na relacje transatlantyckie, ale też musimy być przygotowani, myślę, że w Europie, że niezależnie od tego, kto przyjdzie po Donaldzie Trumpie, czy to będzie republikanin, czy to będzie też demokrata, to raczej nie będzie powrotu do takiego sielankowych relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi, głównie dlatego, że każdy kolejny prezydent będzie już bardzo mocno zapatrzony na sytuację wewnętrzną, bo to Donald Trump tak mocno zmienił, że niezależnie od tego, kto po nim przyjdzie, to ta sytuacja wewnętrzna, ta polityka wewnętrzna będzie cały czas priorytetem i myślę, że nikt nie będzie chciał ryzykować.

0: spodziewać tego, że będzie prezydentem jednej kadencji, jeśli zbyt mocno zorientuje się na Europę. Więc pod tym względem Donald Trump na dobre zmienił takie koleje amerykańskiej polityki i tych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Europą.
1: No to rewolucja i polityczna, i kulturowa. Koniec amerykańskiej soft power?
0: No, wydaje się, że tak, że Donald Trump trochę to świadomie z tego zrezygnował na rzecz militaryzmu. On uważa, że skoro ma najpotężniejszą armię świata, to właściwie nie potrzebuje korzystać z soft power. Soft power jest tylko dla słabeuszy i w ogóle nie musi z tego korzystać, no bo przecież on zawsze negocjuje z pozycji siły. Jeśli będzie chciał, to wyśle samoloty czy w określonym miejsce na świecie i uzyska to, czego chce, siłą. Iran trochę podkopuje wiarę w tą narrację, natomiast on cały czas jest o tym przekonany, więc pod tym względem myślę, że dla niego soft power jest tylko niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy, stąd USAID, które zostało skasowane. Natomiast on uważa, że militaryzm to jest ten kierunek, który faktycznie będzie dominujący w amerykańskiej polityce zagranicznej. On będzie świadczył o sile Ameryki, a nie jakieś programy wspierające demokrację. Chyba że chodzi o wspieranie patriotycznych partii w Europie, jak było napisane w amerykańskiej tej strategii bezpieczeństwa narodowego, więc być może tam pozostaną te elementy soft power, ale to nie będą elementy soft power, które będą służyć tym konkretnym społeczeństwom jaką takim, tylko będą realizować takie bardzo konkretnie zdefiniowane interesy amerykańskiej administracji. Myślę, że tak należy na to bardziej patrzeć niż na taką eksport kultury, sztuki czy jakiegoś
1: czy stylu
0: popkultury
1: życia, prawda?
0: Dokładnie, do Europy.
1: Pani Magdalena Górnicka-Partyka, podcast Stan Wyborczy, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę wspólną podróż za ocean do Stanów Zjednoczonych i wyjaśnianie nam tych meandrów polityki prezydenta Trumpa i jego administracji. Niezwykle to jest wymagające i trudne zadanie, ale na naszych ekspertów zawsze możemy liczyć. Bardzo pani jeszcze raz dziękuję. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Już jutro po 12 w TDI. Już ponad miliard butelek i puszek zebranych od uruchomienia systemu kaucyjnego, a to nie koniec. Są takie miejsca na mapie Bałtyku, gdzie woda jest cieplejsza niż w Adriatyku. 16 dni i ponad 300 tysięcy kilometrów. Finał wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci. Mały Fiat, a wciąż dużo morze. Tylko dobre informacje. O 12. Jaremia Mrożek. Zapraszam.
13: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nożownik w rękach małopolskiej policji. Obcokrajowiec ranił przedwczoraj 37-latka. Z oceną postawy Ukrainy należy się jeszcze wstrzymać. W informacjach komentarz do zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu dla Polaków archiwów w sprawie Wołynia. Powiemy też o skarbach, które odsłoniła woda. Eksploratorzy znaleźli w Wiśle narzędzia sprzed kilku tysięcy lat. Minęła 11. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek Małopolska i zatrzymanie nożownika. 46-letni obcokrajowiec zaatakował w miejscowości Zdynia 37-latka. Napastnik w chwili zatrzymania był pijany. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. O szczegółach zdarzenia mówi Gustaw Janas z policji w Gorlicach.
2: Sprawca zadał ciosy nożem 37-letniemu mieszkańcowi gminy Uście Gorlickie. Poszkodowany został przewieziony do gorlickiego szpitala. Obrażenia, które odniósł, nie zagrażają jego życiu. Natomiast w związku z incydentem zatrzymany został 46-letni obcokrajowiec. Mężczyzna ten przebywa w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach.
1: Między napastnikiem a poszkodowanym doszło najprawdopodobniej do sprzeczki. Co było dokładną przyczyną nieporozumienia, to ustala policja pod nadzorem prokuratora. Zapowiadając otwarcie archiwów dotyczących rzezi wołyńskiej, Ukraińcy pokazują, że widzą konieczność zmiany w relacjach z Polską. Tak uważa Krzysztof Jaworski z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Wczoraj prezydent Ukrainy zapowiedział, że dla zażegnania konfliktu otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. Z oceną postawy Ukrainy w tej sprawie należy się jednak jeszcze wstrzymać, mówił na naszej antenie Krzysztof Jaworski.
3: Oczywiście witamy z otwartymi rękoma tę propozycję, ale czekamy, co się wydarzy, czy te działania, które zostały zapowiedziane, zostaną wykonane. W tym momencie jest pewien sygnał, że Ukraińcy dostrzegają, że powinni zmienić linię polityki względem Polski. Oczywiście nie bądźmy naiwni i nie liczmy, że to będzie usłana różami droga. To cały czas wymaga nacisków dyplomatycznych, to cały czas wymaga też rozliczania ze słów naszego partnera.
1: Ukraińskie archiwa są otwarte dla Polaków od 10 lat. Z ustaleń naszego reportera wynika, że zapowiedź prezydenta Ukrainy ma dotyczyć ułatwienia korzystania ze zbiorów. Dziś dostęp do materiałów, choć możliwy, jest utrudniony. W informacjach utrudnienia dla pasażerów na linii kolejowej Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Wczoraj w Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Kilka wagonów wpadło do rzeki Poprad. W nocy dźwig podniósł 2 wykolejone wagony. Pozostałe odstawiono na boczny tor. Tam zostaną poddane oględzinom przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Niebawem służby przystąpią do naprawy uszkodzonego torowiska. Dla pasażerów pociągów Polregio i PKP Intercity uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Na razie nie wiadomo, kiedy na tę trasę wrócą pociągi. Szczegółowe informacje o utrudnieniach są dostępne w portalu pasażera. To przedostatnie piłkarskie spotkanie na tegorocznym mundialu. O 23:00 Francja zagra z Anglią w meczu o trzecie miejsce. Obie reprezentacje po porażkach w półfinałach spotkają się ze sobą w Miami. O szczegółach Jan Pachlowski.
4: Obie drużyny mają za sobą bolesne rozczarowania w półfinałach, lecz będą dążyć do tego, by zostawić te wydarzenia za sobą i zbudować formę przed nadchodzącymi spotkaniami Ligi Narodów UEFA oraz w dalszej perspektywie przed Euro 2028, komentuje telewizja Fox, która ma w Stanach Zjednoczonych prawo do pokazywania mundialu. Pomimo porażki nie przestaniemy teraz gonić za sukcesem, nie przestaniemy poszukiwać i rzucać wyzwań, mówi przed spotkaniem z Francją szkoleniowiec Anglików Thomas Tuchel. Mecz o trzecie miejsce jest stałym elementem tradycji Mistrzostw Świata, choć zazwyczaj rozgrywa się go w cieniu rozczarowania. Zdarzają się jednak wyjątki, jak podczas mundialu w 1994 roku, kiedy Szwecja pokonała Bułgarię w starciu dwóch drużyn, dla których sam awans do półfinału był już wielkim sukcesem. Podobnie było w 2002 roku, gdy Turcja wygrała z Koreą Południową, notując najlepszy występ w historii na Mistrzostwach Świata. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na koniec o odkryciach w Wiśle. Rzeka w Warszawie odsłoniła motykę i topór sprzed tysięcy lat. Poszukiwaczom pomógł niski poziom wody. Narzędzia pochodzą z okresu neolitu. To pierwsze tak znaczące odkrycia w warszawskiej Wiśle, mówi jeden z eksploratorów, Jacek Boborycki.
5: Badaniami Wisły zajmujemy się od 5 lat. Kości obrabiane przez ludzi znaleźliśmy do tej pory przez te lata 2, czyli narzędzie przypominające nóż i zawieszkę składzika. Natomiast w tym roku jest sezon na narzędzia neolityczne właśnie. I znaleźliśmy tak zwaną motykę, a wcześniej topór. Po pierwsze, bardzo ciekawe artefakty.

0: drugie zachowane w rewelacyjnym stanie, a po trzecie bardzo ciężkie do wypatrzenia, bo znalezione w wodzie wygląda jak kawałek kory.
1: Według eksperta z grupy Million Explorers Team oba znalezione narzędzia musiały przypłynąć wraz z nurtem Wisły. Rok temu w miejscu odkrycia jeszcze ich nie było. Eksploratorzy odkrywają też w Wiśle złoto oraz pozostałości po budynkach, które po wojnie wrzucano do rzeki. Wszystkie znaleziska przekazywane są do warszawskiego konserwatora zabytków, a potem mają trafić do Państwowego Muzeum Archeologicznego.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dla prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Gdzieniegdzie wystąpi grad. Alerty nie obowiązują tylko na zachodzie. Termometry pokażą 22-23 stopnie na Pomorzu i Warmii, około 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam tylko 19 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 995 hektopaskali.
3: Jest 6 minut po 11:00.

0: Kontrapałac.
1: Witam serdecznie, Kamil Szewczyk przy mikrofonie, a dzisiaj polityczne wydarzenia mijającego tygodnia w kontekście gry dwóch pałaców, ale nie tylko, skomentują profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Oraz pan dr Tomasz Kasprowicz, Republika Nowa. Witam serdecznie, dzień dobry. Nie słyszymy się z doktorem Tomaszem Kasprowiczem. To panie profesorze, może zacznijmy od wczorajszego weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki zaznaczył, że nie będzie podważał konstytucyjnej ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. No z kolei premier Donald Tusk mówił o pogardzie, o hańbie dla 2 milionów Polaków. Kto zyska, kto straci w tym sporze? Pałac prezydencki czy koalicja rządząca, panie profesorze?
2: Ja bym zakładał, że nikt nie zyska, nikt nie straci, bo pytanie, jaki kontekst czasowy tutaj moglibyśmy zapytać. No i prawdę powiedziawszy, jakichś takich wyraźnych cezur finalizujących ewentualne zyski i straty, no ja nie dostrzegam w rywalizacji między Wielkim i Małym Pałacem. Natomiast odnosząc się do samego meritum, no jednak mimo wszystko sporu pewnego, nie wiem, światopoglądowego, politycznego, no trzeba powiedzieć, że prezydent przecież podjął decyzję, której i tak oczekiwano. Zatem jest to pewnego rodzaju teatrum polityczne. Prezydent przywołuje artykuł 18 Konstytucji i to było całkiem oczywiste, że prezydent opowiada się za takim, powiedziałbym, nie wiem, czy dogmatycznym, to chyba niedobre określenie, ale szerokim rozumieniem artykułu 18 z jednej strony. Tam w debacie, niech będzie około eksperckiej, pojawiły się też argumenty, które jakoś w przestrzeni informacyjnej czy w debacie, one odnoszą się do kwestii, no powiedzmy, szeroko rozumianej demografii, gdzie rzeczywiście część ekspertów i część no, monografii, które się ostatnio pojawiły, pokazują, że czy usiłują wskazywać i dowodzą wyraźnego związku między taką stabilnością i preferowaniem małżeństwa z perspektywy państwa jako pewnego systemu. Zatem tutaj można było oczywiście oczekiwać takiej decyzji pana prezydenta z jednej strony, a z drugiej strony oczywistą rzeczą było, że taka decyzja spowoduje, czy będzie przyczyną, powiedziałbym, takich dosyć ostrych ataków. Zresztą myślę, że tutaj warto jest wskazać na rzecz następującą. Prezydent musiał mieć świadomość tego, że zostanie zaatakowany i to powiedziałbym bezpardonowo, bo chociażby z tych dwóch stanowisk, które pan przytoczył przed chwilą, to jasno widać, że ośrodek prezydencki, czy Wielki Pałac, żeby nawiązać do tytułu audycji, raczej ogranicza się przed używaniem słów potężnych i mosiężnych. Z drugiej strony te oskarżenia, czy właściwie oskarżenia, te epitety, one no, mają swoją wagę. Ale wracając do pytania podstawowego, ja tak gadam.

0: bo zakładam, że pan doktor się z nami łączy, którego serdecznie pozdrawiam.
1: Tak, już jest pan doktor, tak, to
0: dobra, to już w takim razie się streszczam. Nie przypuszczam, żeby tu były zyski albo straty jakieś bardzo widoczne.
1: Okej. Okay. I pan doktor Tomasz Kasprowicz, to można powiedzieć, dołączył do nas, tak? Pan doktor Tomasz Kasprowicz, Republikanowa, witamy, dzień dobry. Panie doktorze, teraz pytanie do pana. No, można zacytować kilka artykułów z Konstytucji. Czy prezydent ich nie chciał dostrzec? Nie wiem. Artykuł pierwszy. Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

0: Oczywiście nasza konstytucja była pisana, kiedy była pisana, to już chwilę temu. Była pisana przez pewnych ludzi w pewnych czasach, którzy zakładali, że pewne zasady będą utrzymane. W wielu miejscach jest niedoprecyzowana, w wielu miejscach jest niejasna. Wspomniany artykuł 8 mówiący, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny nie mówi, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. No i teraz mamy całą batalię prawniczą o tym, co też właściwie konstytucja mówi, a czego nie mówi. Prezydent znalazł się w takich warunkach politycznych, jakich się znalazł, to znaczy kohabitacji. Wyraźnie stawia się w miejscu przyszłego przywódcy prawicy. No i robi co może, żeby swoje prerogatywy możliwie wykorzystywać i nawet poszerzać, jak tylko się da. W związku z tym będzie niewątpliwie wskazywał na te części konstytucji, które odpowiadają jego wizji świata i tak je będzie interpretował, żeby odpowiadały jego wizji
1: Tylko
0: świata.
1: Pamięta pan, przepraszam, że przerwę, panie doktorze, pamięta pan pewnie czas kampanii prezydenckiej. Tam Karol Nawrocki w apogeum kampanii no, mówił, sugerował, że będzie podpis pod taką ustawą, pod ustawą o statusie osoby najbliższej.
0: No w kampanii mówi się wiele rzeczy, żeby tą kampanię wygrać, zwłaszcza jeśli różnica jest tak niewielka, że tutaj każdy 1000 głosów może zaważyć. I to wiemy z daleka, zresztą nie szukając dalej, daleko, albo właśnie daleko szukając, właściwie w każdej kampanii słyszymy rzeczy, które później są niewypełniane. Natomiast ja się w zupełności zgadzam, że to weto było oczekiwane, było wiadomo, że ono nastąpi. I dziwnym by było w obecnej sytuacji polaryzacji, gdyby prezydent tego weta nie dokonał, bo dla niego wiązałoby się to z politycznymi stratami. Ja się z panem w pełni zgadzam, że nijak się to ma do sprawiedliwości społecznej, ani do dobra
1: do zmiany społecznej
0: Polski.
1: Nawet, prawda? No do rzeczywistości, do zmiany społecznej, bo to jest coś obiektywnego, zmiana społeczna. Tymczasem prezydent stara się negować tą rzeczywistość, nie uważa pan?
0: No ale taka jest, że tak powiem, smutna dola konserwatystów, żeby próbować zakładać hamulce na zmianę społeczną od wieki wieków. Natomiast no to wiadomo, że to jest element budowania tożsamości prawicowej i budowania tej polaryzacji. No żal tylko tych ludzi, którzy by chcieli zawrzeć te związki, że oni stają się kolejną ofiarą no niestety tej walki wojen kulturowych, która jest pomysłem na prowadzenie polityki w ostatnich dekadach, zresztą nie u nas wyprodukowanym, tylko wymyślonym w Stanach Zjednoczonych, eksportowanym wszędzie, gdzie tylko się da.
1: To puentując ten wątek, też pytałem o to pana profesora, zapytam pana doktora, też Tomasza Kasprowicza, kto zyska, kto straci na tym zablokowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej, prezydent czy rząd?
0: Myślę, że obie strony zyskają na tym. To znaczy Karol Nawrocki umacnia swoją pozycję i koncentruje wokół siebie prawicę. Rząd z drugiej strony poniekąd wychodzi z problemu, który miał już od dawna. To znaczy rząd obiecywał jakiś rodzaj związków partnerskich czy innego rozwiązania kwestii związków, które nie są małżeństwem. Ta obietnica była od dawna. No i ona nie była realizowana ze względu na problemy wewnątrz koalicyjne. To się kładło cieniem na poparciu ze strony bardziej lewicowych wyborców. No a teraz rząd może powiedzieć, no chcieliśmy, próbowaliśmy, no ale niedobry prezydent zablokował, niestety nic tu nie poradzimy. No i ten bolesny problem trochę zniknie z agendy, przynajmniej na jakiś czas.
1: Panie profesorze, Urszula Pasławska i Urszula Nowogórska z PSL opuszczają Radę Parlamentarzystów przy prezydencie RP. No decyzja, wiadomo, wiąże się z wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej, czy o związkach partnerskich, jak zwał, tak zwał. Sądzi pan, że to jest dobry wybór PSL-u, który chce zaznaczyć trochę też swoją odrębność w tej całej układance politycznej, w tej grze politycznej?
2: No tu jesteśmy trochę skazani na spekulacje, bo ja nie podejmuję się jakoś tam precyzyjnie czy w 100% odgadnąć czy motywacji, czy intencji politycznych i pomysłu politycznego obu pań posłanek. Natomiast powiedziałbym tak, według mnie najbardziej racjonalną, a no rozumiem, że poruszamy się w domenie racjonalności, interpretacją jest taka właśnie interpretacja, że jest to przygotowywanie do okresu już powakacyjnego, gdzie tak naprawdę kampania parlamentarna czy kampania polityczna, ona zacznie, no, nabierze właściwego tempa, niezależnie od tego, czy ona już zostanie rozpoczęta, czy nie, bo przypomnijmy, że oficjalnym

0: terminem startu kampanii. Jest to ogłoszenie terminu wyborów przez marszałka. Używa się takiej dziwacznej trochę formuły w języku polskim, jak prekampania. Naprawdę oczywiście ta kampania trwa przez cały czas, ale jest to jakiś tam moment. Zatem myślę, że ta decyzja oczywiście nie jest osobistą wyłącznie decyzją obu pań. Zakładam, że było to konsultowane jako ruch polityczny z władzami Polskiego Stronnictwa Ludowego i myślę, że to jest pewna przesłanka do tego, żebyśmy mogli wnioskować na temat kierunków strategii kampanijnych, które będą podejmowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe. I tutaj postawiłbym taką, no nie wiem, tezę, może nie, bo to bardziej intuicją trzeba by się posługiwać, że jedyny wniosek, który można z takiego ruchu drobnego przecież wyciągać, jest ruch taki, że jakiekolwiek, nie wiem, tam po stronie prawej albo centroprawej rojenia o tym, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe wejdzie w jakąś grę polityczną z ugrupowaniami prawicowymi, no myślę, że jest to prognostyk, który na pewno takiego przypuszczenia czy takiej intuicji nie uprawdopodobnia, wręcz odwrotnie. Zatem patrząc na politykę jako pewną grę, a jest to przecież gra, no myślę, że warto jest jakoś próbować postrzegać ten ruch jako pewną kropkę, którą będziemy później łączyć, chociaż nie wiem, czy to jest popularna metafora teraz nadal, to łączenie kropek, która się wpisze w jakąś tam być może logicznie spójną całość czy niesprzeczną wewnętrzną.
1: No to przypomnijmy, że Urszula Pasławska z PSL i akurat nie pani Nowogórska z PSL-u, ale pani ministra Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. To były dwie autorki tego, wydaje się, kompromisowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Panie doktorze, zwracam się do doktora Tomasza Kasprowicza. Sądzi pan, że to jest jakaś gra też polityczna, że PSL chce zaznaczyć tutaj swoją odrębność, chce pokazać, że jednak broni interesów ludzi, którzy, no prawda, są, dla nich to jest poważny problem, tak? Te związki, ta ustawa o statusie osoby najbliższej. I prezentują taki, nie wiem jak to nazwać, może nowoczesny, reformatorski konserwatyzm?
2: No, jeśli chodzi o reformatorski konserwatyzm, to nie zapominajmy, że większość ustaw o związkach partnerskich, czy później małżeństwach, na Zachodzie wprowadzały partie konserwatywne. No, ale nie jesteśmy na Zachodzie. Ja bym nie wykluczał również tego, że ten element rezygnacji z zasiadania w tej Radzie ma komponent osobisty. No jak pan wspomniał, kwestia prac nad samą ustawą, która została odrzucona. Również to, że tego typu postulaty zwykle są bliższe kobietom, no pokazuje, że to może być po prostu też nie tylko, choć na pewno też, element gry politycznej, ale też wyraz jakiegoś oburzenia na to, co się wydarzyło, bo jednak jest to sprawa, która w Polsce jest zastała i którą rozwiązać by należało, a tutaj przez wojnę polityczną załatwić jej nie można. Jak wielu innych spraw, które dotyczą stosunkowo niewielkich grup ludzi, którzy no, mają w życiu ciężej, ale nie można ich rozwiązać, bo z jakiegoś powodu politycznego stały się one elementem agendy bieżącego konfliktu i tak to wygląda. Także ja rozumiem tą decyzję także na poziomie zupełnie ludzkim i takiego podejścia do tego, że no, chyba ta forma komunikacji i dialogu się wyczerpała, skoro nawet takiego bardzo rozwodnionego projektu w Polsce nie udało się wprowadzić, mimo tego, że wiem, że obie panie no, bardzo silnie lobbowały u prezydenta, aby ten projekt
1: podpisał. No po to też ta rada była przy prezydencie i jest wciąż, ale też zauważmy, że to jest, prawda, potężna grupa wyborców, mówiąc już kategoriami interesu wyborczego, to jest 2 miliony ludzi, panie profesorze.
0: Tak, ale nie bardzo wiem, jak to komentować, no bo takie no, są fakty.
1: Potężna grupa wyborców w kontekście takim, że no, mogą się, część może się w ogóle odwrócić od polityki, część być może głosowało w drugiej turze na Karola Nawrockiego, teraz nie zagłosują, jeśli ten wystartuje. Tutaj się też kłania przykład Prawa i Sprawiedliwości i szeroko pojętej prawicy, że ci ludzie nie zagłosują na prawicę, tak, skoro ona nie chce jakby ich życia ułatwić.
0: No to ja tutaj teraz ja odejdę odrobinkę od tej takiej cynicznej wręcz racjonalizacji polityki. Myślę, że tutaj akurat przy kwestiach, no nazwijmy to światopoglądowych,

0: bo tak to jest interpretowane. Ten wątek, powiedziałbym, nie do końca, aby ważenia głosów, zliczania szabel i tak dalej, i tak dalej. On jest głównym wątkiem. A poza tym powiedziałbym tak, że po tej stronie konserwatywnej, prawicowej, jak panowie być może wolicie, założenie jest takie, że no niezależnie od tego, czy to jest 2 miliony, czy więcej, czy mniej, założenie jest takie, czy diagnoza społeczna jest taka, że nie są to ludzie, którzy są naturalnym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, czy obozu prezydenckiego, czy konfederacji jednej albo drugiej i tak dalej, i tak dalej. Czyli tej strony konserwatywnej. Zatem myślę, że...
1: Ale może mogliby się stać, prawda, jeśli prezydent nie zawetowałby, podpisałby ustawę.
0: Nie sądzę. Myślę, że ten element, nie wiem, czy kultury politycznej, ale współczesności politycznej i tutaj przy takich diagnozach, z którymi możemy po prostu się zapoznać i to nie jest wielki wysiłek, społeczeństwo jest diagnozowane jako, no, powiedziałbym, wyraźnie rozdzielone, w związku z czym... Myślę, że ta diagnoza jest po dużej części trafna. To nie jest środowisko, czy to nie są kręgi wyborcze, ewentualnie część elektoratu, która jest definiowana przez konserwatystów jako, no niech będzie, pole łowne. Zatem tak z perspektywy prezydenta, który rzeczywiście, jak słusznie pan doktor wskazał, od samego początku tak naprawdę w kampanii już się prezentował jako ten taki, w szczególności między pierwszą a drugą turą, ten głos konserwatyzmu w Polsce czy prawej strony, myślę, że taka decyzja nie ma tego elementu, no 2 miliony wyborców, pograjmy o nich, dlatego że ci wyborcy są definiowani jako tacy, którzy niezależnie od tego, bo teraz tak wyobraźmy sobie sytuację, że prezydent tę ustawę podpisuje. Czy prezydent mógłby powiedzieć, tak, to jest mój sukces? Oczywiście nie. To jest w 100% sukces koalicji rządzącej, a prezydent pokazuje tutaj co najwyżej słabość albo spolegliwość.
1: Ale na też pewno nie idzie to na jego profesorze, plus. Mógłby się też pokazać, panie profesorze, jako ten otwierający się na nowe środowiska, prawda? No, może byłoby coś tam do ugrania. Ale okej, zostawmy.
0: Myślę, że nie. Natomiast potencjalne straty dla niego byłyby zdecydowanie bardziej dotkliwe, aniżeli ewentualne zyski.
1: I pan doktor Tomasz Kasprowicz, czy problem wokół związków partnerskich może stymulować przy wyborach w przyszłym roku?
2: No na pewno będzie jednym z tematów, o których się będzie rozmawiało, bo jest to temat dalej niezałatwiony. Oczywiście jest to temat bardzo płodny zarówno dla lewicy, jak i prawicy, bo polaryzuje. Oczywiście jest kwestia tego, w jaki sposób on zostanie pokazany, bo oczywiście prawica będzie przedstawiać wyłącznie w kategoriach związków jednopłciowych. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że prawdopodobnie przytłaczająca większość tych związków to by była związkami heteroseksualnymi, jako że małżeństwa trochę wypadają z popularności w młodym pokoleniu. I nie zapominajmy o tym, że ta decyzja to jest to uderzenie też to w młode pokolenie. I oczywiście, tak jak pan profesor powiedział, z punktu widzenia państwa to lepiej by było, żeby młodzi wchodzili w związki małżeńskie, bo to większa stabilność i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tym, że się młodym zakaże związków partnerskich, które mają trochę inną konstrukcję, to nie oznacza, że oni nagle zaczną masowo zawierać małżeństwa. Po prostu pozostaną w związkach niesformalizowanych zapewne.
0: Ale to jeżeli mogę wpaść w słowo, panie doktorze, pan ale chyba nikt nie mówi tutaj o zakazywaniu związków partnerskich, bo no, też trzymajmy się pewnej, no nie wiem, prawdy po prostu. To nie jest tak, że prezydent wetując zakazał związków partnerskich. Ja prawdę powiedziawszy nie bardzo sobie wyobrażam w ogóle opcję takiego zakazu. To jest prezentowanie dosyć twardej linii ideologicznej, czy powiedzmy światopoglądowej, albo politycznej.
2: Ale panie profesorze, ja tu wejdę znowu. Dobra. Zakazywanie związków partnerskich, nie chodziło mi o to, że ludzie nie mogą żyć w związkach poza małżeństwem sformalizowanych. Chodziło mi o niezalegalizowanie związków partnerskich, bo tu chodziło o legalizację tych związków partnerskich.
0: Ale to tu zakładam, że związki partnerskie są w Polsce nielegalne, a tak przecież nie jest.
2: Nie są zalegalizowane.
0: Trochę się ubieram teraz w szaty obrońcy pana prezydenta i jego pałacu, jego administracji. No, nie mam do tego tytułu z jednej strony i być może trochę chęci, ale to jest prezentacja rzeczy, stanowiska takiego. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny przez

0: konserwatystów jest afirmowany, zatem nie można mówić o zakazach, bo nikt tego nie zakazuje, tylko o szczególnej roli i tak dalej. I tak jest interpretowany ten zapis, który przywoływaliśmy wcześniej przez środowisko prezydenckie wynikające z konstytucji, dlatego ja na samym początku naszej rozmowy mówiłem o szerokiej interpretacji artykułu 18.
1: Panie profesorze, ja tutaj mówię o czymś takim, że związek partnerski jest w ustawie określony jako swego rodzaju obiekt prawny, prawda? I,
0: tak,
1: i mający pewne swoje uprawnienia, mający swego rodzaju rozpoznanie przez państwo. No i niezalegalizowanie tego bytu prawnego powoduje, że on nie istnieje. Ja nie rozumiem, że związek partnerski to, że dwie osoby mieszkają sobie razem w mieszkaniu i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. To jest jakby trochę co innego. Natomiast niezalegalizowanie związków partnerskich, czyli nie wprowadzenie w obieg prawny tego pojęcia związku partnerskiego ze swoimi uprawnieniami, ze swoim rozpoznaniem przez państwo, powoduje, że taki związek partnerski w sensie prawnym nie istnieje. Więc nie jest legalny. Oczywiście nie oznacza to, że to jest zakaz mieszkania dwójki ludzi, czy nawet większej ilości ludzi w jednym mieszkaniu.
2: Okej, panowie, zostawmy na razie związki partnerskie. Przejdźmy do drugiego tematu. Prezes Kaczyński stawia Mateuszowi Morawieckiemu ultimatum, które, no, co było z góry wiadomo, no, były premier odrzuca. Morawiecki nie zgadza się na likwidację Stowarzyszenia Rozwój Plus, ani odwołanie planowanej konferencji programowej, czy partyjnego grilla, jak to mówią niektórzy, na 31 lipca. Jest to równoznaczne właśnie z wykluczeniem z partii i jak słyszymy, tym razem prezes Kaczyński jest gotów to zrobić. Panowie, rozłam w PiS-ie wisi w powietrzu, pan profesor?
0: No wisi, ja bym powiedział, że on wisi od dłuższego czasu, bo przecież to nie jest deus ex machina. Tylko jest to kolejna odsłona, no być może o najwyższej temperaturze, czy też napięciu, ale myślę, że moglibyśmy przywołać przynajmniej dwie, trzy sytuacje, w których rzecz wydawała już się ważyć, ale tu rzeczywiście teraz w lipcu sytuacja została postawiona, no nie wiem, czy na ostrzu noża, ale tutaj przyjęto takie rozwiązania, z których nie wydaje mi się, ażeby Prawo i Sprawiedliwość mogło się cofnąć, bo gdybyśmy te wcześniejsze, no powiedzmy słabsze kryzysy, no nie chciałbym mówić o kryzysikach, jakoś analizowali, no to warto jest powiedzieć, że to właśnie prezes Jarosław Kaczyński wykonywał krok wstecz, no bo jak inaczej potraktować, przecież to niedawno było, nie wiem, miesiąc, półtora być może, deklaracje o dwóch płucach i tak dalej, i tak dalej. No było to zmiękczenie przekazu i zmiękczenie warunków współpracy. Tutaj zdecydowano się na ostre postawienie sytuacji, to jest zarysowanie alternatywy albo-albo. No nie ma innej alternatywy oczywiście. Ja nie widzę tutaj pola manewru do cofnięcia się. Tu prezes Kaczyński, czy powiedzmy to środowisko, które nie jest identyfikowane z Mateuszem Morawieckim, absolutnie się nie cofnie. Pytanie, jak będą wyglądały decyzje indywidualne tych 40 kilku parlamentarzystów, no łącznie to jest bodaj ponad 50 osób, bo
2: plus europosłów kilku, tak.
0: Tak, tak, tak. Zatem zakładam, że poznamy, bo to też nie jest tak, że Mateusz Morawiecki może wprowadzić jakąś tam dyscyplinę stowarzyszeniową. Być może ktoś zdecyduje się opuścić to grono czy tę listę. Zobaczymy, jak to będzie. Argumenty przedstawiane przez prezesa i to Jarosława Kaczyńskiego, i to wydaje się, że to on głównie ten argument wprowadził o ryzyku związanym z finansami w roku przedwyborczym, czy w roku wyborczym w istocie, one niezależnie od tego, jak są dezawuowane i krytykowane, one posiadają pewną wagę, w związku z czym ja bym tego też w ogóle nie lekceważył. Wydaje mi się, że ten kryzys, on doprowadzi, właściwie to on już doprowadził do bardzo istotnego pęknięcia w Prawie Sprawiedliwości, niezależnie od tego, jak to się zakończy, a efekt będzie taki, że jeżeli tego się nie uda posklejać, a to będzie wyjątkowo trudne, to w mojej ocenie oba środowiska, czy obie, nie wiem, frakcje powiedzmy, chociaż to chyba też nieprecyzyjne, w Prawie i Sprawiedliwości ryzykują bardzo poważne straty w wyniku

0: wyborczym na jesieni 27 roku.
1: I pan doktor Tomasz Kasprowicz, może prezes Kaczyński uznał, że to właśnie ten okres wakacyjny to jest najlepszy moment na wewnątrzpartyjne porządki i poukładanie sobie po prostu spraw przed wyborami w przyszłym roku?
2: No, tak by się wydawało. Tutaj prezes Kaczyński jakby wyszedł z ciosem wyprzedzającym, można powiedzieć. I rzeczywiście, jeśli by miało nastąpić jakiś rozłam, to lepiej teraz niż bliżej przed wyborami i lepiej w wakacje, kiedy każdy zajmuje się czymś innym niż po wakacjach. Więc jest to niewątpliwie coś, co zostało w czasie zaplanowane. Jak się skończy, rzeczywiście to ciężko na to powiedzieć. Wydaje się, że rzeczywiście może być kłopot z postojaniem tego wszystkiego i straty wizerunkowe mogą być poważne. No dużo zależy od tego, jak pewnie czuje się Mateusz Morawiecki, czy on rzeczywiście, jaki procent z tych członków stowarzyszenia jest on w stanie rzeczywiście z Prawa i Sprawiedliwości potencjalnie wyciągnąć.
1: To w co gra według pana Morawiecki? Bo no, mówiło się swego czasu, że jego gra dotyczyła tego, że no, walczy o te miejsca biorące dla siebie i dla swoich stronników przed wyborami, prawda, na wybory w przyszłym roku.
2: No wydaje się, że Morawiecki to przede wszystkim walczy o swoją przyszłość polityczną i miejsce tej przyszłości politycznej. Tak. Przetrwanie też, ale Morawiecki ma dużo większe ambicje. Tak? O ile swego czasu był delfinem i wskazywany bardzo długo na następcę Kaczyńskiego, tak teraz tym delfinem staje się Nawrocki, choć nie wyznaczony przez Kaczyńskiego, a można powiedzieć, że na własną rękę. No i teraz pojawia się pytanie, czy Morawiecki znajdzie dla siebie miejsce jako jeden z przywódców prawicy. Teraz już w łaskach prezesa Kaczyńskiego nie jest.
1: Znajdzie według pana to miejsce?
2: No to dużo zależy od tego, jak mu się uda w tej chwili podzielić Prawo i Sprawiedliwość. Czy uda mu się podzielić Prawo
1: bo
2: i Sprawiedliwość?
1: Bo on idzie trochę drogą, nawet nie trochę, Zbigniewa Ziobry, pamiętacie panowie sprzed wielu, wielu lat. Który się odłączył.
2: I Zbigniewa Ziobry.
1: Tak,
2: zbudował sobie. Gowina.
1: Tak, tak, dokładnie. Tych prawicowych, no, którzy potem, jak wiemy, no, zniknęli albo się musieli ukorzyć, jak Zbigniew Ziobro, i wrócić do Prawa i Sprawiedliwości. To pan profesor, teraz profesor Jacek Reginia-Zacharski. Czy to wszystko inaczej? Kto wyjdzie zwycięsko z tego konfliktu, Kaczyński-Morawiecki?
3: Ja myślę, że w ogóle, gdy tak sobie zerknę na to, co się działo w Prawie i Sprawiedliwości, powiedzmy, przez ostatnie 2,5 roku, to dostrzegam taką dosyć długą listę paradoksów. Ja ich wszystkich nie będę oczywiście jakoś tam wymieniał, bo powiedziałbym tak. Gdybyśmy popatrzyli na narrację bezpośrednio po wyborach, w Prawie i Sprawiedliwości dominowało, co też jest racjonalnie, czy tam powiedzmy emocjonalnie, tak chyba lepiej, łatwo wyjaśnialne. Dosyć prosty mechanizm, obarczamy rząd winą za niepowodzenie. A zatem Mateusz Morawiecki no, rzeczywiście był takim troszeczkę whipping boy bezpośrednio po wyborach. Przyjmijmy, że ten czas trwał kilka miesięcy, być może kilkanaście, no powiedzmy plus minus rok. Natomiast później odpuszczono Mateuszowi Morawieckiemu i zwróćmy uwagę na rzecz jeszcze jedną. Mniej więcej od roku narracja wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i ta wypuszczana na zewnątrz, ona się zmieniła. Dominuje hasło takie: nasz rząd był dobrym rządem, oczywiście popełnialiśmy błędy i Morawiecki był dobrym premierem. Z czym ja akurat się zgadzam. Tylko popatrzmy, tutaj mamy horyzont czasowy dwuletni i tak mniej więcej po połowie rozdzieliły się narracje, których nie da się posklejać. Myślę, że Mateusz Morawiecki założył, że wracają jego szanse do walki o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Bo to jest istotne. Pan redaktor zadał pytanie, o co idzie gra. No gra szła o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości, o które grał Mateusz Morawiecki. Wykonywał kapitalną pracę intelektualną. Ja odsyłam w ogóle do bardzo ciekawych i unikatowych, jeżeli chodzi o polską scenę polityczną, raportów, które zespół Mateusza Morawieckiego przygotowywał. One są naprawdę... To jest pewna jakość w polityce, w analizie politycznej, czego współczesnym partiom w Polsce zdecydowanie brakuje. To jest naprawdę duża rzecz. Natomiast ostatnie decyzje w Prawie i Sprawiedliwości, no powiedzmy tam z ostatnich kilku miesięcy, one pokazały, że ta droga jest dla Mateusza Morawieckiego zamknięta, tylko że on wszedł na pewną ścieżkę, z której chyba nie da się zejść. Tak, ażeby nie...

0: stracić możliwości tego politycznego przeżycia jako postać, jako filar, jako osoba istotna. Zatem myślę, że w pewnym momencie uruchomiła się taka, powiedzmy, konsekwencja na miarę greckiej tragedii. Podjęte kiedyś decyzje i plany, one zaczynają żyć własną logiką, która prowadzi do mniejszych kryzysów i na koniec te kryzysy przeradzają się w coś w rodzaju polikryzysu, czy nie wiem, jakiegoś krakena, który już stanowi, który doprowadza do tej sytuacji, którą teraz obserwujemy. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie postawione, ale wydaje mi się, warto jest stawiać pytanie, o co szła gra i jak to dzisiaj wygląda.
1: Jasne, to panowie, jeśli załóżmy hipotetycznie, że no, czas jest, deadline jest do czwartku, tak? To jest ten czas, kiedy Morawiecki i jego grupa mają się zdecydować, czy idą ze stowarzyszeniem i nie opuszczają go, czy po prostu zostają w Prawie i Sprawiedliwości. Ale pytanie, jak się rozmawia, wiecie, z politykami Prawa i Sprawiedliwości, z tymi stronnikami Morawieckiego, to oni nie wskazują jakichś diametralnych różnic programowych. Czym oni mieliby się odróżniać od tego jądra, czyli od tego prawa, od PiS-u, tak? Zakładając swoje stowarzyszenie, czy swoją być może partię w przyszłości. Panie doktorze, no, wróży pan tutaj sukces w ogóle takiemu być może ugrupowaniu w przyszłości takiej formacji Morawieckiego?
2: Widać, że czas PiS-u jako takiego trochę się wyczerpuje. PiS wpadł pełną flautę, kiedy powstały mu na prawej flance konkurenci. No i teraz pojawia się swego rodzaju no, siła rozrywająca, z jednej strony chcąca odzyskać to, co straciła na prawej stronie, a druga strona mówiąca, no w tą stronę nie powinniśmy iść, powinniśmy iść w kierunku centrum, bo tam potencjalnie jest co złowić. Wydaje się, że stronnictwo Morawieckiego byłoby raczej takim bardziej centrowym podejściem do tematu.
1: A pytanie, czy jest przestrzeń? Pytanie, czy jest przestrzeń, panie doktorze, na między PiS a KO?
2: To nawet nie jest między, to jest wyrwanie kawałka PiS-u i być może wyrwanie bardziej konserwatywnego kawałka no, PSL-u, ale też prawdopodobnie koalicji, czyli znalezienie się tam w tym miejscu. I właśnie bazowaniu na tych rzeczach, które w tamtym rządzie kojarzą się dobrze, tak? Bo są takie rzeczy od 500+ począwszy, ale też o tych elementach, nazwijmy to, bardziej technokratycznych, o których trochę wspomniał pan profesor, mówiąc o przygotowywanych wtedy opracowaniach, które co prawda miały słabe przełożenie później na to, co się działo, albo też zakładane w nich cele nie zostały osiągane, jak w słynnej strategii Morawieckiego. Ale jest to pewna no, długi okres rządów, który nie wszystkim kojarzy się źle. Tak, i w których tę końcówkę, która no, bardzo cierpiała ze względu na afery korupcyjne, no, można znowu przesuwać na tych innych, których można z imienia i nazwiska wskazać ich miejsce pobytu w Stanach Zjednoczonych, że to były wypaczenia, a ten rząd był tak naprawdę dobry. No i teraz pytanie, czy A, uda się wyrwać odpowiednio wielki element PiS-u i B, zbudować możliwość koalicyjną takiego ugrupowania, czy on będzie tak samo traktowany przez obecną koalicję jako PiS-owski wróg.
1: No pytanie, czy jeśli wyborcy...
0: Mogę dwa słowa?
1: Tak, pan profesor, bardzo proszę.
0: Ale to tak szybciutko, bo znowu istotne pytanie pan zadał, czy istnieje przestrzeń. W mojej ocenie ona jest dosyć mocno zmityzowana. To centrum, do którego dosyć często się odwołuje, zwróćmy uwagę, do tego centrum odwoływała się Polska 2050, niezależnie od tego, jak ona się teraz rozpadła, do tego centrum odwoływało się Polskie Stronnictwo Ludowe. Zerknijcie, szanowni panowie, czy szanowni państwo, zerknijcie, ile wynosi, tak, w związku z czym to określa rozmiar tego stawu, gdzie mielibyśmy karpie łowić. Zatem tu wydaje mi się to mało prawdopodobne. Pan doktor wskazał na mechanizm wyrywania części PiS-u. Myślę, że to jest strategia w ogóle bardzo ryzykowna, o ile w ogóle ona może przynieść jakiekolwiek frukta. Zwróćcie też, szanowni państwo, uwagę na rzecz taką, że tej frakcji, czy radykałom z tej frakcji Mateusza Morawieckiego zależy

0: zależało na tym, ażeby zostać usuniętym, tak, ażeby nałożyć na siebie szatę męczennika, nie wiem, czy trochę nie przesadzam, tak wydaje się, nie stanie się. I wówczas wyrwanie elektoratu części zwolenników Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem takim, żeby my będziemy tworzyć nową jakość i doprowadziliśmy do tak naprawdę degradacji jakiejś tam poparciowej Prawa i Sprawiedliwości, wydaje mi się strategią, której nie da się skutecznie zrealizować. Zatem tak naprawdę, jeżeli na koniec mielibyśmy szacować, oczywiście to jest wszystko tak naprawdę wróżenie z sufitu, ale jeżeli mielibyśmy szacować na ewentualną skalę poparcia ugrupowania Mateusza Morawieckiego, no to ja uważam, że ona ma szansę lokować się między 3 a 5%, jeżeli dobrze pójdzie. Tym bardziej, że zwróćcie, szanowni państwo, uwagę, no tutaj oczywiście wnioskowanie historyczne jest fajne, ale czasem bywa zawodne. Jak wyglądały losy tak zwanych nowalijek politycznych, to jest określenie, którego używam dla siebie, także ono nie jest jakoś tam zakorzenione. One startowały jako, jeżeli nowalika była, że tak powiem, fajna i atrakcyjna, ona startowała z poziomu kilkunastu procent. I dosyć szybko popadała w dramatyczny niebyt. Tutaj w ogóle nie mam takiej sytuacji. Żadne badania nie pokazują na sympatię czy powiedzmy jakieś nadzieje związane z takim ugrupowaniem na poziomie przekraczającym powiedzmy około 5%. Tu wydaje mi się, że inicjatywa polityczna jest, nie wiem czy skazana, ale ma naprawdę dosyć mocno pod górkę, to rzecz pierwsza. I na koniec, co według mnie uprawdopodobnia moje przypuszczenie, że nie jest to plan polityczny realizowany z zamiarem stworzenia nowej jakości na polskiej scenie politycznej, tylko jest to konsekwencja podjętych decyzji w kontekście gry wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy pan doktor chce coś dodać do tego, co pan profesor mówił, czy...
2: Znaczy ja zdecydowanie się zgadzam, że to jest ryzykowne, niewątpliwie. Natomiast to może być element gry polaryzacyjnej, to znaczy część wyborców PiSu może szukać czegoś nowego, ale oczywiście nie będącego koalicją. Z drugiej strony część wyborców PiSu być może chciałaby czegoś bardziej prawicowego, co jest, ale czuje się związana z samym PiS-em na różne sposoby. Taka dekompozycja mogłaby dać impuls dla tych wyborców do zmiany swojego podejścia do preferowanej partii bez czegoś, co sami uznaliby za swego rodzaju zdradę swoich dotychczasowych preferencji. Więc to się nie musi wydarzyć i prawdopodobnie, zgadzam się, sukcesu z tego wielkiego być nie będzie, ale może doprowadzić jednak jako początkowy kamyczek do jakichś większych przetasowań na prawicy, choć wcale nie musi.
1: No tak, no i też pojawia się takie pytanie, no to też puentując ten wątek naszej rozmowy o wewnętrznej wojnie w Prawie i Sprawiedliwości, co zrobi wyborca, prawda, który będzie stał przed wyborem między PiS Kaczyńskiego, a PiS w takiej wersji light, być może Mateusza Morawieckiego, no to chyba wybierze oryginał, prawda, czyli wybierze PiS Kaczyńskiego, a nie Morawieckiego. To jeszcze nawiążę, panowie, do wczorajszej głośnej wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który powiedział w Sejmie, że Kaczyński traci kontrolę nad Prawem i Sprawiedliwością i że prawdziwym liderem PiS staje się Grzegorz Braun. Przy tej okazji chciałem powiedzieć, że dzisiaj w radiowej Trójce na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia senator Centrum Jacek Trela no, chce delegalizacji partii Grzegorza Brauna Konfederacji Korony Polskiej. Mówił, że będzie przekonywał prokuratora generalnego Waldemara Żurka, by ten złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie. Posłuchajmy.
3: Ja będę apelował do prokuratora generalnego, żeby rozważył wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację korony. Prokurator generalny jest uprawniony do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i nie ma w tym nic złego, że się do prokuratora generalnego zwracają obywatele, a także politycy, żeby rozważył.
1: I wracamy. Panowie, zatrzymajmy się przy tej delegalizacji. Czy to, czy według was w ogóle jest możliwe? Możliwy taki ruch? I co by się działo? Jakie byłyby no, odpowiedzi, kontry, jeśli ta partia Brauna na rok przed wyborami byłaby zdelegalizowana? Pan profesor.
0: To cóż, odpowiem, że nie wydaje mi się, żeby ktoś się zdecydował na taki scenariusz. Raczej bym zakładał, że tego typu

0: inicjatywy, one być może będą się jakoś tam zagęszczać, być może będą się pojawiać, ale raczej będzie to paliwo narracyjne, aniżeli rzeczywiście sięgnięcie po jakieś rozwiązania prawne.
1: Przeciwskuteczne, prawda? To może być.
0: To pytanie dla kogo? Dlatego, że jeżeli będziemy, bo oczywiście to się, jestem przekonany, że to się nie skonkluduje w sposób taki, że Konfederacja Korony Polskiej zostanie zdelegalizowana, czy no, nie wiem, zakazana jako ugrupowanie polityczne, bo tutaj zwróćmy uwagę w zależności od tego, kto to bada i na czyje zlecenie, ale Konfederacja Korony Polskiej, nawet zdarzały się takie sondaże, gdzie ona dojeżdżała gdzieś do okolic 10%. No, takiego ugrupowania politycznego nie można bez konsekwencji zdelegalizować. Natomiast czemu będzie służyć taka narracja o delegacji? No tutaj nam premier doskonale powiedział, czemu to będzie służyć. Jeżeli będziemy mówili jeżeli pan premier będzie używał argumentu o braunizacji PiS-u, o przechodzeniu na pozycje parafaszystowskie albo Bóg wie jeszcze jakieś inne, to jakiekolwiek takie inicjatywy, których szanse na finalizację z perspektywy wnioskodawców pozytywną nie istnieją według mnie, natomiast one będą służyć jako paliwo narracyjne. Dlaczego premier robi takie rzeczy? No wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste, dlatego że no, Donald Tusk bardzo precyzyjnie i naprawdę adekwatnie interpretuje to, co się dzieje na prawo, że tak powiem, od Koalicji Obywatelskiej. Jakiekolwiek spory, jakiekolwiek przepychanki, to nie tylko między Prawem a Sprawiedliwością i Konfederacją Mencena i Krzysztofa Bosaka, ale między w ogóle samymi konfederacjami, no to jest tylko dobra rzecz. Dobra rzecz z perspektywy Koalicji Obywatelskiej. I myślę, że to jest rozgrywanie narracyjne, coś takiego jak delegalizacja ugrupowania, które w badaniach społecznych no, ma solidne kilka, dochodzące do 10%. Wydaje mi się grą, na którą nikt się poważnie nie zdecyduje.
1: I pan doktor Tomasz Kasprowicz, widzi pan przestrzeń na delegalizację partii Brauna i jakie byłyby konsekwencje takiego ruchu na rok przed wyborami?
2: Znaczy, czy są podstawy, no to ciężko mi wnioskować, bo nie jestem prawnikiem. Oczywiście same poglądy tej partii no są skrajne, bardzo skrajne i doskonale wiadomo, skąd inspirowane. No, delegalizacja tej partii najprawdopodobniej by doprowadziła do tego, żeby założona została nowa partia o podobnym charakterze i zasadniczo przez tych samych ludzi, która miałaby na sztandarach, że tutaj próbuje się uciszyć głos ludu, my jako męczennicy przeciwko głębokiemu państwu i skorumpowanym elitom idziemy walczyć, i prawdopodobnie doprowadziłoby do tego, że ta formacja pod inną nazwą uzyskałaby jeszcze większe poparcie, więc raczej nie spodziewałbym się delegalizacji. Natomiast rzeczywiście podsycanie wszelkiego rodzaju niesnasek na prawicy, czy to wewnętrznych w PiS-ie, czy pomiędzy partiami prawicowymi, jest jak najbardziej na rękę obecnie rządzącym i oni oczywiście będą działać i wzniecać i podkreślać wszelkiego rodzaju niesnaski, tak żeby choćby nawet po wyborach, jeśli by te partie uzyskały odpowiednio dobre wyniki, żeby nie były na przykład w stanie ze względu na wzajemne animozje doprowadzić do wspólnych rządów. To chociażby tyle.
1: Panowie, to jeszcze na koniec, bo zostało nam, patrzę na zegar, około 6 minut do końca. Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć wątek Wołodymyra Zełenskiego i jego wczorajsza wypowiedź. Tu cytat. Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Tak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wczoraj, czyli w piątek. Nowe działania mają także dotyczyć ekshumacji na Wołyniu. To jest jakiś przełom, krok w dobrą stronę, pan profesor?
0: No, każdy taki sygnał jest sygnałem, który budzi jakąś tam nadzieję. To też nie jest tak oczywiście, że te archiwa ukraińskie, one są pozamykane. Zresztą w serwisie wprowadzającym

0: Słusznie podkreślono, że tak nie jest, że to nie są przecież archiwa rosyjskie, natomiast ten dostęp jest ograniczony. Zresztą tutaj zwróćmy uwagę na powiedzmy suwerena tychże archiwów. Oczywiście najwyższym suwerenem jest państwo ukraińskie, ale tu wręcz zostały wskazane pewne służby, pewne instytucje, które raczej z otwartością się nie kojarzą. No zobaczymy, jak to będzie realizowane w przyszłości. No bo ja powiem tak, cóż, trawestując powiedzenie mało zręczne polskiego polityka, cóż szkodzi obiecać, cóż szkodzi zadeklarować, zobaczymy jak to będzie realizowane w praktyce czy rzeczywistości. No, to jest dobry sygnał, ale rozumiem, że pytanie pana redaktora idzie w kierunku tego, co z niego wynika.
1: Tak,
0: czy właściwie, czym on został spowodowany? I myślę, że, bo jestem głęboko przekonany, że całe napięcie, czy ten etap napięcia polsko-ukraińskiego, który rozpoczął się przecież nie od kwestii orderu Orła Białego, tylko od prowokacyjnego, bo oczywiście zdarzają się głosy, które wskazują na to, że patroni różnych jednostek wojskowych, no, z perspektywy Polski, oni wcześniej też byli wątpliwi, ale tutaj mamy jednoznaczne wskazanie na bohaterów UPA. No, trudno o bardziej wyraźny sygnał. W mojej ocenie był to element gry politycznej. Zadbano o to, żeby tego się nie dało przegapić. Tutaj warto jest prześledzić chociażby, co się działo w mediach zachodnich. To nie jest tak, że strona polska mogła to zostawić, znaczy teoretycznie mogła, ale efekt byłby jeszcze bardziej katastrofalny. Uruchomiono coś, co było pewną grą polityczną i myślę, że ona się w pewnym wymiarze zaczęła wymykać stronie ukraińskiej z ręki. To też warto jest poczytać na przykład komentarze czy opinie pojawiające się w mediach ukraińskich dotyczących stanowiska Parlamentu Europejskiego. Tego Ukraińcy się nie spodziewali. Zatem wykonanie bardzo wyraźnego gestu, który odwraca te tendencje, ono było po prostu w dobrze pojętym interesie prezydenta Zełenskiego i tak bym to umiejscawiał. Ukraińcy, to nie jest tak, jak w Polsce niektórzy eksperci sobie zakładają, że dyplomacja ukraińska jest dyplomacją prymitywną i mało efektywną. Ona jest inna rzeczywiście, bo to jest państwo w wojnie, natomiast to jest rzeczywiście twarda dyplomacja, możemy używać określenia, że odwołująca się do jakiejś mechaniki postsowieckiej, ale to mało jest istotne. W każdym razie ona jest twardą dyplomacją i trzeba na to patrzeć w kategoriach gry politycznej. I zawsze jest warto zadać pytanie, które pan redaktor zresztą zadał w innym kontekście, o co tak naprawdę idzie gra?
1: Pojawiły się także pierwsze głosy, no i bije od nich no, wyraźny sceptycyzm, można powiedzieć, wobec tych ukraińskich deklaracji Włodymira Zełenskiego. Choćby Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL, mówił na antenie TVN24, że, cytuję, nie mam zaufania do takich wypowiedzi, ponieważ było ich tak dużo i to w wydaniu okrągłym. Doktor Tomasz Kasprowicz.
2: Znaczy tu kilka rzeczy. Po pierwsze, wydaje się, że szczyt NATO w Ankarze, prezydent Zełenski został zdyscyplinowany. Zresztą prezydent Nawrocki chyba też, co przełożyło się później na słynnego tweeta Radka Sikorskiego, który pisał, że bardzo go cieszy, że obaj prezydenci naprawiają teraz tak heroicznie problemy, które sami stworzyli. Czy bohaterów UPA to było specjalnie, prowokacyjnie? No różnie to można interpretować. Byli bohaterowie UPA, którzy walczyli na wschodzie i nic wspólnego z Wołyniem nie mieli, których to bohaterów miał Zełenski na myśli, nadając imię, ciężko powiedzieć. Było to mocno niezręczne, być może specjalnie po to, żeby przykryć problemy Zełenskiego polityczne, wewnętrzne. To jest oczywiście wszystko gdybanie. Niewątpliwie należy się cieszyć z tego, co powiedział prezydent Ukrainy i rzeczywiście trzeba pilnować wykonania tego, żeby rzeczywiście wydarzyło się to, co zapowiedział i trzymać go za słowo tutaj. Natomiast no, krytyczne opinie na ten temat ja z jednej strony rozumiem, bo rzeczywiście takich zapowiedzi było wiele, ale z drugiej strony wywołana przez prawicę antyukraińskość w Polsce zaczyna być politycznie przyjemna, więc pewnie jest iluś polityków, którzy chcą się do tego przytulić i zaznaczyć, że oni też

0: tacy proukraińscy nie są, w związku z czym może głosujcie na mnie.
1: Panowie, musimy niestety kończyć, chociaż no, zapewne nadchodzący tydzień będzie obfitował w serię politycznych burz i zwrotów akcji. Tutaj głównie mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak się rozwiąże ten konflikt. Profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
2: Ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Oraz pan doktor Tomasz Kasprowicz, Republikanowa. Również bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję.
1: Kamil Szewczyk to był Pałac kontra Pałac. Słyszymy się w kolejną sobotę. Miłego weekendu.

0: po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
8: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
9: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Dlaczego tak mało mamy układów zbiorowych pracy w Polsce? Czy według pracodawców to tylko zbędne obciążenie i nadmiar uprawnień pracowników? Na co chcieliby przeznaczyć Fundusz Pracy i na jakich zasadach zatrudniać cudzoziemców? Jakie mają wnioski z pilotażu skróconego tygodnia pracy? To niektóre z tematów, o których porozmawiam w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
11: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Politycy o prezydenckim wecie do ustawy o statusie osoby najbliższej. W informacjach najnowsze komentarze do decyzji Karola Nawrockiego. Pogoda da znać o sobie również dziś. Dla prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przewozy konne do Morskiego Oka zawieszone. Fiakrzy nie przyszli dziś do pracy, bo przeciwko konnemu transportowi protestują.

0: protestują aktywiści. Minęło południe. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek polityczne komentarze po wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki odrzucił wczoraj kompromisowe przepisy. Do jego decyzji odnieśli się goście programu Śniadanie w Trójce. Decyzja Karola Nawrockiego nie powinna nikogo dziwić, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: Każda ustawa, która będzie mogła być zawetowana przez prezydenta, będzie wetowana. Ta jest szczególnie smaczna, bo prezydent po prostu nie lubi mniejszości. Wiele razy nie krył się z takimi deklaracjami. Mówił o tym w kampanii wyborczej. Miał chwilę rzeczywiście, tak oceniam, słabości politycznej, kiedy powiedział, że jest otwarty na rozmowę i jest w stanie dyskutować.
0: Prezydent, wetując ustawę, stanął po stronie konstytucji, ponieważ zaproponowane przepisy ją naruszały. Tak mówił poseł PiSu Jarosław Sellin.
2: Tak naprawdę, jak się w nią wczytać, to jest ustawa o legalizacji małżeństw jednopłciowych. Mało tego, ta ustawa, na to prezydent zwrócił uwagę, nowelizowała 238 ustaw. Jest to więc ustawa nie rozwiązująca jakąś prostą sprawę, tylko absolutnie wywracająca do góry nogami cały ustrój prawa rodzinnego w Polsce.
0: Ustawa przewidywała, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą wspólnotę majątkową, obowiązek alimentacyjny czy korzystanie z mieszkania. Próbę odrzucenia prezydenckiego weta ma podjąć Sejm. Ekshumacje i możliwość upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej są ważniejsze niż ukraińskie archiwa. Tak uważa ekspert do spraw wschodnich Walenty Baluk. Przypomnijmy, wczoraj prezydent Ukrainy zapowiedział, że dla zażegnania konfliktu otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. Władze ukraińskie wiedzą już, co jest priorytetem dla Polski w kwestii Wołynia, mówił na naszej antenie Walenty Baluk.
3: Powinniśmy, mówiąc o zbrodni wołyńskiej, przede wszystkim dążyć do bezwarunkowej ekshumacji, godnego pochówku i upamiętnienia. To jest warunek sine qua non, pojednania. I wydaje mi się, że powoli strona ukraińska zaczyna to rozumieć. Ekshumacje nie mogą być narzędziem do wywierania wpływu na stronę polską. To jest kwestia człowieczeństwa.
0: Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które zarówno łączą, jak i dzielą oba kraje. Tak zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego skomentował wczoraj premier Donald Tusk. Ponad 600 razy z powodu burz i silnego wiatru interweniowali wczoraj strażacy. Przed niebezpieczną pogodą również dziś ostrzega Instytut Meteorologii. Alerty drugiego stopnia obowiązują na Podkarpaciu. Dla pozostałej części kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Spokojnie będzie tylko w województwach zachodnich. O tym, jak przygotować się na trudne warunki pogodowe, mówi kapitan Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej.
4: Zabezpieczmy swój dobytek, zadbajmy o to, żeby te luźne przedmioty nie zostały porwane przez wiatr. Zabezpieczmy się również w odpowiedni sprzęt, czyli naładowany telefon komórkowy. Wyłączmy różnego rodzaju źródła prądu, z których korzystamy w domu, żeby zabezpieczyć się ewentualnie przed różnymi przepięciami w wyniku wyładowań.
0: Strażacy radzą również, by nie pozostawiać aut zaparkowanych pod drzewami. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do wieczora. W informacjach zaglądamy do Czech. Około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów. Stan 9 z nich jest określany jako ciężki. Do wypadku doszło na trasie między Brnem a Znojmem na południu Moraw. Czołowo zderzyły się dwa autobusy regionalnego przewoźnika. W akcji uczestniczy 13 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec. Ranni są przewożeni do szpitali w Brnie i Znojmie. Główna trasa między tymi miastami pozostaje zablokowana. Na koniec Małopolska. Fiakrzy zawiesili dziś przewozy konne do Morskiego Oka. To ich reakcja na protest aktywistów na Palenicy Białczańskiej. Domagają się oni całkowitego wycofania transportu konnego z tej trasy, a argumentują to dobrem koni. Emocje towarzyszące protestowi mogłyby zagrozić ludziom i zwierzętom, zapowiada przedstawiciel przewoźników Andrzej Mąka.
5: Te nasze Tatry piękne to jest miejsce odpoczynku, pięknej przyrody, rodzinnych spotkań. Nie chcemy, aby stały się miejscem konfliktu, dlatego podjęliśmy taką decyzję. Nie chcemy sytuacji, w której jakiekolwiek emocje mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ludzi i naszych koni. Możemy mieć różne poglądy, ale nikt nie ma prawa swoimi działaniami stwarzać realnego zagrożenia.
0: Aktywiści utrzymują, że protest ma charakter pokojowy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dla prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami, głównie pierwszego stopnia. Alerty drugiego stopnia wydano dla części Podkarpacia. Tam lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, gdzieniegdzie wystąpi grad. Alerty nie obowiązują tylko na zachodzie. Termometry pokażą dziś maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu i w

0: armii, około 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam tylko 19 stopni.
1: Klimat.
0: Około 80% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do późnego popołudnia większość prądu będzie generowana z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Jakość powietrza jest na ogół dobra, na północnym wschodzie bardzo dobra. Susza hydrologiczna notowana jest prawie w całym kraju, susza rolnicza głównie w centrum.
1: Klimat.
2: Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Jest sobota, 18 lipca. Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18. A to na pewno jest weekend wyczekiwany dla kibiców piłki nożnej. Pozostały dwa mecze na piłkarskich mistrzostwach świata. Dziś w Miami walka o trzecie miejsce. Francja zagra z Anglią. Ciekawa jestem tego spotkania, bo to trochę taki mecz przegranych w półfinałach i zobaczymy, która z drużyn w mniejszym stopniu przeżyła tę porażkę i zaprezentuje piękny futbol. Mecz o trzecie miejsce dziś o 23:00, ale oczywiście kibice czekają na to najważniejsze spotkanie już jutro o 21:00 Argentyna kontra Hiszpania. Kto będzie mistrzem świata? Wiemy na pewno, że to będzie starcie pokoleń. 39-letni Leo Messi zmierzy się z 19-latkiem Laminem Yamalem. Hiszpania do finału straciła zaledwie jedną bramkę. W półfinale rozmontowała drużynę Francji, która do tego momentu była najsilniejszą i najbardziej zachwycającą drużyną na tym mundialu. Z kolei Argentyna nie błyszczy na tych mistrzostwach, ale ma w składzie Leo Messiego. Ma też niebywały heroizm, który sprawia, że odwracają losy kolejnych meczów. Tak było chociażby w spotkaniu z Egiptem czy w półfinale z Anglią. Czeka nas zatem bardzo dobry mecz i w tych dobrych nastrojach pozostajemy, bo zapraszam Państwa teraz na tylko dobre informacje. A dziś o nowych unijnych przepisach, które zakazują dużym firmom modowym niszczenia niesprzedanych ubrań i butów. Marki nie mogą już po prostu wyrzucać ani palić pełnowartościowych produktów. Zamiast tego muszą je oddawać lub sprzedawać. Jarema Jamrożek porozmawia z Magdą Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste o tym, jak nie marnować i dzięki temu sprawić, żeby nasz świat stawał się coraz lepszy.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Jarema Jamrożek, dzień dobry. Jeżeli na urlopie szukają Państwo wytchnienia, albo może są Państwo po wakacjach i chcecie utrzymać po prostu dobry nastrój, to od tego jesteśmy my. TDI, czyli tylko dobre informacje. Przychodzimy do Państwa jako taka odtrutka na złe wiadomości. Odczarujemy naprawdę wszystko, bo u nas tylko dobre informacje. Proszę posłuchać, co w dzisiejszym programie.
9: TDI, tylko dobre informacje.
10: Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zmiany, które mają poprawić jakość posiłków dla dzieci w szkołach. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek serwowania co najmniej jednego w pełni roślinnego obiadu w tygodniu. Danie ma być przygotowane na bazie nasion roślin strączkowych i nie może zawierać żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Dodatkowo przez dwa dni w tygodniu stołówki będą podawać obiady z wykorzystaniem świeżego mięsa, ale równocześnie muszą zapewnić roślinną alternatywę, najlepiej również opartą na roślinach strączkowych. Zmiany obejmują również zupy. Co najmniej dwa razy w tygodniu powinny być one przygotowywane na wywarach warzywnych. Te wszystkie zmiany mają zacząć obowiązywać już od 1 września. Naukowcy z Korei Południowej opracowali innowacyjny środek do tamowania krwawienia. Specjalny proszek po kontakcie z krwią niemal natychmiast zamienia się w elastyczny hydrożel i skutecznie tamuje nawet bardzo intensywne krwawienie. Wynalazek powstał z myślą o ratowaniu życia na polu walki, jednak w przyszłości proszek zmieniający się w hydrożel mógłby znaleźć zastosowanie choćby w karetkach pogotowia czy na szpitalnych oddziałach ratunkowych. A jak to dokładnie działa? No, proszek zdolny jest do błyskawicznego reagowania z naturalnie występującymi we krwi jonami wapnia. W efekcie już po sekundzie materiał przekształca się w wytrzymały hydrożel, szczelnie zamykając ranę.

Wstępne badania pokazały, że testowany preparat jest bezpieczny, no i też wykazuje bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy preparat mógłby opuścić laboratoria. Parlament Europejski walczy o to, żebyśmy mieli prawo wyłączyć się z pracy. Praca zdalna zatarła granice między życiem prywatnym a zawodowym. Tymczasem parlament

0: prywatnego czasu. Posłowie zniecierpliwieni przedłużaniem się prac nad projektem zaapelowali do komisji o przedstawienie konkretnego projektu dyrektywy. Podkreślili, że prawo do bycia offline odgrywa istotną rolę w utrzymaniu dobrostanu psychicznego oraz zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Od teraz duże firmy nie będą mogły niszczyć niesprzedanej odzieży, butów i akcesoriów odzieżowych. Nowe unijne przepisy mają ograniczyć jedną z najbardziej kontrowersyjnych praktyk rynku mody. Zakaz ten uderzy m.in. w luksusowe domy mody, które słynęły z tego typu praktyk. Jak to przełoży się na klientów i jak może przełożyć się to na środowisko? Proszę posłuchać.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: To są tylko dobre informacje. Razem ze mną Magdalena Zając, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Dzień dobry, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry.
0: Strasznie nudna nazwa. Rozporządzenie 2024/1781. To może jest mało sexy, natomiast dużo ciekawsza rzecz kryje się za tym rozporządzeniem. Chodzi o to, że w końcu sklepy przestaną niszczyć ubrania, które są nowe, które są dobrej jakości, a po prostu się nie sprzedały. Dobrze to rozumiem?
2: To nie tylko sklepy, to też producenci. Te, które nie trafiają do klienta, do domu, po prostu nie mogą być przetwarzane, niszczone.
0: W końcu można powiedzieć uff, no bo ja pamiętam przecież te słynne historie, że tony ubrań z metkami były cięte na kawałki, ponieważ tylko dlatego, że skończył się sezon, że wchodzi nowa kolekcja. To co oni mają z tym zrobić teraz?
2: Po pierwsze chodzi o ograniczenie nadprodukcji, czyli każdorazowe zaplanowanie wyprodukowania właśnie tej sezonowej kolekcji, i tu nie tylko chodzi o ubrania, ale przede wszystkim będzie musiało być poprzedzone analizą, ile ubrań, ile produktów będzie jednak potencjalnie sprzedanych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, co pan redaktor wspomniał, czyli to oznacza koniec palenia, rozdrabniania i niszczenia tych nowych ubrań i wyrzucania ich i nieinteresowania się, jaka jest ich dalsza droga. Efektem tej regulacji będzie przekazywanie do kolejnego ponownego obrotu tych produktów, co też jest dobrym pomysłem. Natomiast trzeba podkreślić, że my jako Europejczycy jesteśmy zalani produktami takimi jak właśnie te jednosezonowe ubrania, więc też myślę, że akurat przekazywanie potrzebującym nie będzie takim super dobrym pomysłem, bo ludzie po prostu mają już ubrania.
0: No słyszałem, że tekstylia generalnie są chyba najmniej wdzięcznym produktem, jeżeli chodzi o dalsze przetwarzanie czy obrót tym.
2: To jest prawda. Szacuje się, że tylko 1% produktów tekstylnych podlega recyklingowi. 1%. Nadprodukcja jest bardzo duża. No, my w Europie kupujemy około 19 kg ubrań rocznie.
0: Widzicie, nie zastanawiam nad kilogramami.
2: Tak, a to proszę zgadnąć, ile jest wyrzucanych rocznie.
0: Nie mam pojęcia.
2: 12 kg.
0: Czyli więcej kupujemy niż wyrzucamy.
2: Wyrzucamy dużo, więcej kupujemy, natomiast zostaje nam ta różnica, której korzystamy. Więc zastanówmy się, po co nam tak dużo tych tekstyliów, skoro i tak one trafią potem do kosza.
0: Bo ładne, bo modne, bo teraz jest moda na męskie takie polówki sweterkowe. Naprawdę złapałem się na tym. Skrolując telefon, wyskoczyła mi reklama t-shirt za 4,99.
2: No właśnie. I jakim kosztem on jest robiony?
0: Nie mam dla tego pojęcia. W sensie, jaki jest koszt materiału, produkcji, eksportu, sprzedaży do tego wszystkiego, energii, żeby wciąż producent wychodził na swoje, sprzedając t-shirt za 4,99.
2: To z grubsza mogę opowiedzieć o tym. Zużycie wody do wyprodukowania jednego t-shirta to jest około 2,5 tysiąca litrów wody, czyli jest to równowartość rocznego zapotrzebowania na wodę pitną. Dalej mamy ślad węglowy, mamy zużycie, wyeksploatowanie gleby i chemikalia, które są używane i do farbowania tych tekstyliów, ale także do impregnowania. Tutaj na przykład wspomnę o PFAS-ach, które jeśli są nadmiernie używane w tekstyliach, są zagrożeniem dla naszego zdrowia. A na sam koniec prawa człowieka, czyli w Polsce nie wyprodukujemy t-shirta za taką cenę, ponieważ musimy uczciwie zapłacić krawcowej.
0: I pracownikom, i fabrykom, i tak dalej. No dobra.
2: To, co ja bym jeszcze chciała podkreślić, to, że jest jedna taka bardzo ważna regulacja, która dotyczy reform systemu celnego w Unii Europejskiej i która mówi o tym, że będziemy płacić za każdy produkt, który jest przysyłany z między innymi Chin, z Azji, po 3 euro za sztukę.

0: Wiem, moja córka się wściekła, bo zamawiała flamastry. I te flamastry były w naprawdę atrakcyjnej cenie. Jak się potem okazało, że trzeba doliczyć do tego jeszcze tam 12-15 zł do przesyłki, to nagle przestało to być w jakikolwiek sposób atrakcyjne.
1: Paczka musi mieć mniejszą wartość niż 150 euro, przy czym 3 euro płacimy za każdy produkt, który się znajduje w tej paczce. Jeśli są 3 produkty o niższej wartości, za każdy płacimy 3 euro.
0: Koniec flamastrami. Znaczy, ja z jednej strony się cieszę, bo naprawdę tego ostatnio było za dużo, aczkolwiek ciężko wytłumaczyć, że akurat tego koloru brakowało. Czytam tak, a propos jeszcze tego, co mogą kombinować producenci, bo chcę na to zwrócić uwagę. Zasada jest prosta. Niszczenie jest zakazane, chyba że zachodzi jeden z wyraźnie wskazanych wątków. No i teraz uwaga. Jeżeli produkt jest uszkodzony, zużyty lub zanieczyszczony, a naprawa lub odnowienie nie są technicznie wykonalne ani opłacalne. No i ja się zastanawiam, no bo z punktu widzenia takiego sklepu czy takiego producenta odzieży, to ja sobie będę tak dziurawił codziennie po 3 koszuleczki. W związku z tym powiem, dalej produkuję tyle, ile produkuję, przepisy są, no ale produkt się nie nadaje do naprawy, przecież nie będziemy tego teraz cerować, więc problem nie zostanie rozwiązany.
1: Tutaj zadał mi pan takie trudne pytanie, no bo to takie celowe dziurawienie tej koszulki, no to jest już sprawa, która podlega regulacjom dotyczącym reklamacji, prawa do reklamacji, więc no jakby też to odbieram jako...
0: Czy nie boi się pani, że po prostu mimo tych regulacji producenci będą próbowali jednak te regulacje ominąć?
1: Tego się zastanawiam. Na pewno. Tutaj się zgodzę i tak będą omijane, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tego typu zasady są wprowadzane nie bez powodu. One są wprowadzane ze względu na bardzo dokładne obliczenia ustawodawcy i mają powody, które są zaobserwowane realnie w naszym życiu. W związku z tym powodem, dla którego są wprowadzone przepisy dotyczące właśnie tych opłaty za przesyłkę, czy właśnie tego zakazu niszczenia tych niesprzedanych produktów, one mają swoje źródło w nadprodukcji. Mhm. I jakby musimy wrócić do tego pierwszego punktu. Nadprodukcja. Chodzi o to, żeby nie produkować niepotrzebnej liczby różnego rodzaju produktów, a z drugiej strony, jeśli jest już potrzeba zareklamowania, ponieważ jest ten produkt uszkodzony, no to musimy po prostu wrócić do myślenia, naprawić, da się naprawić, czy da się doprowadzić do tego stanu, którym był sprzedany, czy jednak ta koszulka, jeśli ma uszkodzenie takie, nie inne, nie nadaje się, no i wtedy ona pójdzie już do zniszczenia i możemy ją wymienić, przypuśćmy, na nową albo odzyskać pieniądze. Zresztą teraz jest mowa między innymi w Polsce o wejściu takiej regulacji, która się nazywa Right to Repair. Ona bardziej dotyczy dużego i małego AGD, elektroniki i tam będziemy bardzo jako klienci, moim zdaniem, jako klienci, którzy cenią sobie prawo do naprawy, usatysfakcjonowani, ponieważ te regulacje, one będą właśnie miały na celu wymuszenie oferowania produktów, które będą po prostu reperowalne. Czyli jednym słowem, jeśli to przysłowiowe kółeczko odpadnie nam z odkurzacza, mhm, albo trzeba będzie przeczyścić suszarkę, będziemy mieli po pierwsze instrukcję, jak to zrobić, a po drugie producent będzie musiał zapewnić w rozsądnej cenie części zamienne do tego.
0: Fantastyczne. To jest bardzo dobra informacja. Opowiem pani taką krótką anegdotę. Mój świętej pamięci dziadek naprawiał krajalnicę do chleba. Stworzył formę i wytapiał ołów nad kuchenką gazową. No moją babcię myślałem, że szlak trafi, ponieważ ten ołów zaczął kapać na tę kuchenkę, ale to był właśnie moment, w którym stwierdził, że nie ma potrzeby kupowania nowej krajalnicy, skoro wystarczy tylko jeden mały element, a ponieważ nie był on dostępny, to postanowił stworzyć go sam. W świętej pamięci dziadek był naprawdę świetny, chociaż jeżeli chodzi o estetykę, trochę gorzej z tym bywało.
1: Dokładnie to samo mogę powiedzieć o swojej rodzinie. Mój tata zawsze reperował w ten sposób i próbował nareperować. Ja zawsze żartowałam, że w moim mieście byliśmy ostatnią rodziną, która miała czarno-biały telewizor, ponieważ zawsze wracał z tej naprawy nareperowany.
0: A z drugiej strony korzystam z telefonu, rozmawiając z panią, gdzie mam zapisane notatki i w tym telefonie mogę co najwyżej wymienić sobie obudowę, w sensie tą taką gumeczkę, która ochrania. Natomiast już wyjęcie baterii

0: jest niemożliwe.
1: Tak, to jest prawda, to jest prawda.
0: To jest strasznie wkurzające.
1: Trzeba zauważyć, że są modele na rynku, które są właśnie takie otwieralne i naprawialne. One nie wyglądają tak, nazwijmy to zgrabnie, jak telefon, który ma pan.
0: Dziękuję bardzo. Spłukł mi się tutaj ten aparat fotograficzny niestety.
1: Ale to są właśnie produkty, które są, nazwijmy to, dedykowane osobom, które cenią sobie to, że mogą jednak przedłużyć życie tego produktu.
0: Przyznam szczerze, wcześniej wydawało mi się, że naturalne jest to, że bateria jest wymienialna. Dopiero chyba jakiś czas temu złapałem się na tym, że no faktycznie coraz częściej jest tak, że te baterie są niewymienialne i wymaga to po prostu tego, że ten telefon ma określoną żywotność, że on po prostu po jakimś czasie sam zacznie wariować, no i wtedy ja zdenerwowany sięgnę po nowy egzemplarz, mimo że podobno jest możliwość naprawy tego. To jest przyszłość, to ma się właśnie zmieniać w tym kierunku?
1: Tak, to się ma zmieniać i to się powoli zaczyna w Unii Europejskiej zmieniać. Zobaczymy, jak świat zareaguje, choć wiemy z bardzo wielu różnych opisów i przypadków, że Azja, a w szczególności Chiny, reagują na te potrzeby unijne. Choćby popatrzmy na elektryczne samochody, była cisza i nagle się okazuje, że w Europie widzimy chińskie elektryki, czyli Chińczycy przyglądali się i dosyć, nazwijmy to, cicho opracowywali tego typu samochody na tego typu napęd. Także jest to moim zdaniem taka przyszłość, gdzie rzeczywiście te kraje, które zalewają nas tą jednorazowością, będą się przyglądały i będą się dostosowywały. To, co mogę opowiedzieć, jak na przykład właśnie konkretne platformy, które sprzedają właśnie te tanie, jednorazowe ciuchy, tekstylia, jak reagowały na bardzo takie ostre działania ze względu od strony na przykład Francji. To historia wyglądała tak, że Francja od kilku lat przygotowywała się na to, żeby właśnie bardzo ostro pozbyć się tego napływu tych jednorazowych, słabej jakości, tanich tekstyliów do Francji. Jest to, oni zauważyli to, że jest to problem już od wielu, wielu lat narastający. Ja przypomnę, że w Europie dziennie przychodzi 12 milionów przesyłek z Azji do Polski, do Europy. 12 milionów dziennie. I Francja zajęła się tym kilka lat temu, zaczęła opracowywać regulacje i takim bodźcem, który sprawił, że rzeczywiście tam są opłaty coraz wyższe dotyczące przesyłek, tych tanich przesyłek z Azji, coraz wyższe i będzie ten przeskok co kilka lat jeszcze wyżej do 2030 roku 10 euro za taką właśnie, za taki produkt tani w przesyłce. To tym punktem zapalnym była w 2025 roku takie odkrycie, że na tych platformach sprzedawana jest, uwaga, erotyczna lalka dla dorosłych. Media, to jest bardzo, bardzo medialne. Media bardzo właśnie w całej Europie i na świecie zainteresowały się tym tematem. Francja zareagowała bardzo ostro, zablokowała tą właśnie konkretną platformę. Zaczęła mówić głośno o tym, że po prostu będą wycofywane wszystkie produkty i zamykane platformy, które tego typu produkty oferują i nie stosują się też do norm dotyczących składu tych produktów. Co zrobiła ta platforma chińska? Powiedziała, od razu wycofała te produkty i powiedziała, że jest nastawiona na współpracę, na to, żeby wycofywać to, co się Francji nie podoba. Tylko, że problem polega na tym, że tam odnaleziono organizacje, które zajmują się kontrolą tych jakości tych produktów, przeliczyły, że 80% produktów wysyłanych z tych platform nie spełniała normy.
0: Okej, czyli z jednej strony presja ma sens, a z drugiej strony, czy to oznacza koniec tanich produktów, czy to oznacza koniec promocji?
1: Konsumenci wybierają przede wszystkim portfelem i to potwierdzają badania konsumentów, natomiast trzeba mieć na uwadze fakt, że portfel też korzysta na tym, kiedy kupujemy produkty lepszej jakości albo właśnie je naprawiamy i myślimy o tak zwanej gospodarce obiegu zamkniętego, cyrkularnej gospodarce, gdzie używamy produktów, które potem można w dosyć prosty sposób przetworzyć, zrecyklingować, albo są właśnie bardzo długo używane przez nas. Jednym słowem, musimy po prostu położyć na wadze z jednej strony tą taniość,

0: złą jakość, a z drugiej strony dobrą jakość, naprawialność i też spełnianie norm jakości, dlatego że te
1: zatoczyliśmy
0: produkty...
1: koło? Bo tak pamiętam z historii, jak właśnie dziadek naprawiał te, wie pani, jak ze starych filmów, ojciec, który naprawia samochód. No kto dzisiaj, który ojciec dzisiaj naprawia samochód, jeżeli otwiera się maskę, a tam już jest taka plastikowa maskownica, bo przecież to i tak musi iść do warsztatu, i tak to musi zrobić fachowiec, podpiąć komputer i tak dalej. No kto dzisiaj ze śrubokrętem w ogóle macha przy samochodzie? No to do, co najwyżej można sobie, nie wiem, lusterko przykręcić.
0: No tak, albo stare auta naprawić, to się zgadza. Czy zataczamy jakiś krąg? Myślę, że troszeczkę. To znaczy, ja bym nie była aż tak optymistyczna, niestety. Nie byłabym aż tak optymistyczna, dlatego że my cały czas znajdujemy sobie jako konsumenci powody do tego, żeby kupić jednak, przyoszczędzić, kupić taniej.
1: Bo to jest dopaminka też, no.
0: Tak, to jest dopaminka, a z drugiej strony no nie myślimy o tym, jakim kosztem jest to produkowane, bo trzeba też podkreślić, że to są niekonkurencyjne warunki. Te tanie produkty z platform z Azji, one po prostu nie są konkurencyjne, ponieważ wyprodukowanie w Unii Europejskiej musi brać pod uwagę zapewnienie praw pracownika, wykorzystanie zbadanych dobrej jakości surowców. Teraz coraz bardziej mówi się o tym właśnie, żeby te surowce jednak pochodziły też z drugiego obiegu.
1: Proszę powiedzieć, bo ja wspomniałem, to nie jest wcale taki błahy wątek tej dopaminy. Jako osoba z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, jak pani w takim razie pozbyła się tej dopaminy? Dobra informacja, to jest program z tylko dobrymi informacjami, jest takie, że w końcu sklepy zaczną realnie patrzeć na to, ile produkować, ile zamawiać i przestaną tworzyć po prostu jakieś pryzmy rzeczy. No ale my też w tych domach lubimy te pryzmy.
0: No tak, tylko zauważmy, że te emocje, one są wywoływane właśnie przez bardzo sprytnych producentów, którzy zlecają to bardzo sprytnym agencjom reklamowym, które to opierają swoje działania na badaniach. Jak działać na człowieka w taki podświadomy sposób. To, co ja mogę powiedzieć o takim nienarażaniu się albo byciu z boku tego właśnie taniego, tej taniej mody, to jest chyba fakt, że dla ludzi, którzy patrzą na jakość, widzą, że ta jednorazowość po prostu niszczy w konkretny sposób naszą planetę i choćby mikroplastik, który mamy już praktycznie wszędzie, łącznie z wodą. Oczywiście mamy ją w organizmie. I teraz jak radzić sobie z dopaminą przy tych zakupach? Moim zdaniem myśleć w taki sposób wielu z nas, że to nie jest atrakcyjne, bo zaśmiecanie nie jest atrakcyjne, bo jednorazowość nie jest atrakcyjna, bo to, że będziemy przez 10 minut zadowoleni z tego zakupu, to jeśli on nam się za chwileczkę po pierwszym praniu rozpadnie w rękach, no to jest żadna radość. To jest tylko wrzucanie do kontenera z odpadami tekstylnymi, gdzie przypomnę, że już od jakiegoś czasu nie możemy wrzucać do kosza, tylko musimy zawieźć do tak zwanego przoka.
1: Trochę mam wrażenie, że mi to też oczyściło sumienie, że miałem takie poczucie, że wrzucę do tego kontenera z tekstyliami, na pewno komuś się to przyda.
0: Nie. Ta taka recyklingowalność i nadanie drugiego obiegu jest, to są naprawdę bardzo niskie procenty i tego się po prostu nie opłaca, nie robi. Nie mamy też technologii na to, żeby przetwarzać w tym momencie tanio t-shirty, bluzy bawełniane do powtórnego obiegu. A już nie mówiąc o plastikowych ubraniach, o których też właściwie nie wspomnieliśmy, że w tych tanich platformach król przede wszystkim produkty z ropy i to jest bardzo duży problem, nie tylko dla planety, choć pośrednio, bo to jest problem dla naszego ciała. My cały czas się wtedy stykamy, dotykamy, szuramy, ścieramy coś, co jest po prostu plastikiem.
1: Gdzieś czytałem, że przeciętny człowiek w ciągu, teraz proszę, bo mogę się pomylić, w ciągu roku pochłania ilość plastiku równą karcie kredytowej. Że mniej więcej tyle trafia do naszego organizmu w ciągu roku. Powiem szczerze, że tak. Czuję się tym wypełniony.
0: Te zjedzone karty, one przez nas corocznie jakby zwiększają swoją objętość albo liczbę. To jest cały czas coraz większa liczba tego plastiku.
1: Czy to oznacza, to na koniec, czy te przepisy, które teraz weszły w życie, te wszystkie zmiany, rozumiem, że to jest dobry kierunek. Na pewno ma pani jakieś marzenie, w którą stronę to powinno iść.

0: jeszcze pójść. Ale tak, żeby to było nomen omen zjadliwe dla konsumenta. Żebyśmy nie szli też za bardzo w zbyt radykalną formę. To jaki pani widzi taki kierunek?
1: Ja widzę kierunek tak.
0: Jeden garnitur na całe życie.
1: Spójrzmy na ten drugi obieg, tą cyrkularność. Ja mam bardzo dużo osób w swoim otoczeniu, które kupują rzeczy z drugiego obiegu. Często, najczęściej są to rzeczy super jakości, które po prostu lata służą i Czy to jest przyszłość? Ja myślę, że myśmy naprodukowali tych ubrań na świecie tyle, że jest to jakaś opcja, żeby patrzeć na to, co już mamy do tej pory. Czy nie ma jednego, nie ma jednej recepty? Moim zdaniem każdy będzie miał w zależności od swojej osobowości, swojego charakteru i swoich potrzeb inne rozwiązania, inne odpowiedzi. Natomiast trzeba po prostu patrzeć na to, że nasza planeta już nie jest w stanie przyjmować tych produktów, które są jednorazowe. My jesteśmy zaśmiecani. Jeśli ubranie trafia do kosza na śmieci, to jaka jest jego droga? Śmietnik, potem albo wysypisko, albo spalarnia. W wielu przypadkach kraj, który nie ma tak dobrych regulacji odpornych na wywóz tych odpadów, czyli te potężne wyspy tekstyliów, przede wszystkim sztucznych, na przykład na Pacyfiku i w innych biedniejszych krajach. Także
0: to, co do mnie przemawia, to chyba też przeliczanie pieniędzy na czas. W sensie, że jeżeli kupić jakiś produkt, to trzeba było na niego zapracować, wydać pieniądze, więc trzeba było poświęcić czas na pracę. Czyli tak naprawdę produkt, który trafia do kosza, to jest czas, który moglibyśmy spędzić na łące i nic nie robić. I to gdzieś tam z tyłu głowy mi cały czas się kołacze. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste była gościnią Tylko Dobrych Informacji. Wszystkiego jak najmniej.
1: Wszystkiego jak najmniej, ale dobrej jakości.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl. Reklamie.
5: To już piąty przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Po Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem i Ełku przyszedł czas na Chełm. Tam dziś jesteśmy z naszą tegoroczną wakacyjną trasą. Jak zawsze przygotowaliśmy wiele atrakcji, piknik rodzinny, a wieczorem koncert. O 20:00 na scenie zobaczymy Michała Szpaka, Big Cyc, Irę, Demono, Małgorzatę Ostrowską, a więc wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej. A skoro trwają wakacje, to na pewno część z Państwa wyjeżdża w daleką podróż. Czy wykupują Państwo ubezpieczenia? Częściej to się zdarza w przypadku wyjazdów zimowych, kiedy wyjeżdżamy na narty czy snowboard. I wówczas myślimy o tym, że przy takich wyjazdach jest ryzyko kontuzji czy wypadku, a wówczas ubezpieczenie jest niezbędne. Pamiętamy też o ubezpieczeniach obowiązkowych, na przykład OC dla aut, ale rzadziej decydujemy się na dobrowolne polisy chroniące nasze zdrowie czy dorobek życia. Z czego to wynika? Eksperci mówią jasno. Im niższa świadomość, tym większe ryzyko, że w razie wypadku zostaniemy bez pieniędzy. Jakie są nasze postawy, przekonania związane z ubezpieczeniami i na ile za ogólnymi deklaracjami, że warto się ubezpieczać, idą fakty? O tym między innymi już za chwilę w Saldzie Ekstra. A punktem wyjścia do rozmowy na ten temat jest niedawny raport przygotowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Świadomość ubezpieczeniowa Polaków 2020. 6. Wiedza, postawy i doświadczenia.
2: Saldo Ekstra.
6: Łożej Prośniewski, dzień dobry. Dziś w audycji Saldo Ekstra o tym, jakie są nasze postawy, przekonania związane z ubezpieczeniami i na ile za takimi ogólnymi deklaracjami, że warto się ubezpieczać, idą fakty. A punktem wyjścia do rozmowy na ten temat jest niedawny raport przygotowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń zatytułowany Świadomość ubezpieczenia.

0: pieczeniowa Polaków. A ze mną w studiu Marta Pogutycka-Mondrala, rzeczniczka Nationale Nederlanden. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z raportu, do którego dziś będziemy się wielokrotnie odnosić, wynika, że większość Polaków uważa ubezpieczenia za potrzebne i sensowne, jednak jednocześnie wielu pozostaje niedoubezpieczonych albo w ogóle rezygnuje z takiej ochrony. Dlaczego pani zdaniem tak się dzieje? Dlaczego świadomość potrzeby ochrony nie przekłada się na zakup polisy?
1: Rzeczywiście. Jest tutaj pewien taki dysonans i luka. Ja akurat reprezentuję firmę, która specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie, także dużo będę mogła o tym powiedzieć, o życiu i o zdrowiu. I też trochę o tym traktuje raport Polskiej Izby Ubezpieczeń, który mówi o tym, jaka jest nasza świadomość ubezpieczeniowa dzisiaj we współczesnych, takich turbulentnych czasach. Jest to raport, który powstał pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego, także bardzo ciekawe badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków. I rzeczywiście, z tymi ubezpieczeniami trochę mamy rozjazd pomiędzy tym, co deklarujemy, a tym, jak wygląda rzeczywistość. I bardzo często jest tak, że my ubezpieczamy to, co jest takie namacalne, czyli ubezpieczamy samochód, ubezpieczamy nasz dom, ubezpieczamy nowy telefon, ubezpieczamy telewizor, rower, hulajnogę i to bardzo dobrze, że to ubezpieczamy. Natomiast trochę trudniej nam z tym ubezpieczeniem tego, co tak naprawdę mamy najcenniejsze, czyli nasze życie, zdrowie, zdrowie naszych bliskich.
0: I to jest pewien paradoks, no bo właśnie życie i zdrowie to jest, wydaje się, wartość nadrzędna chyba dla wszystkich. Tymczasem okazuje się, że mniej dbamy o to zdrowie, o to życie, niż o mieszkanie czy telefon.
1: Ja myślę, że co do tego, czy mniej dbamy, to bym pewnie polemizowała, bo możliwe, że też porozmawiamy o zjawisku longevity, długowieczności, tego, że jednak Polacy coraz częściej jednak mają tę koncentrację na zdrowiu i życiu, ale jeśli chodzi o zabezpieczanie tego zdrowia i życia w postaci ubezpieczenia, to czasami mamy z tym wyzwanie. I to też wynika z takiego, myślę, że zjawiska psychologicznego, o którym też bardzo ładnie jest powiedziane w badaniu, ale też i psychologowie i socjologowie o tym mówią, tak zwany nierealistyczny optymizm. Czyli nam się wydaje, tak psychologicznie i biologia też to tłumaczy, że pewne negatywne zjawiska nie przydarzą nam się. I bardzo często nawet i w raporcie tym Polskiej Izby Ubezpieczeń, ale też i w naszych raportach Nationale Nederlanden, gdzie dużo mówimy o zdrowiu i o życiu, bardzo często pojawiały się takie dysproporcje w pewnych deklaracjach. Czyli jeżeli ja miałabym powiedzieć, komu się wydarzy, nie wiem, poważne zachorowanie w trakcie wakacji, to bardziej wskażę na kogoś i tam pokażę wyższy procent, na przykład 19%, a siebie określę już na 11%. Że u mnie to ryzyko jest mniejsze. I to jest naturalne i też biologia pewnie to tłumaczy. Ja nie jestem biologiem, ale biologia mówi, że gdybyśmy tak mieli wychodzić na ulicę i tylko myśleć o ryzykach, to pewnie byłoby nam trudno w ogóle funkcjonować we współczesnym świecie. Dlatego też te tematy trudne wypieramy, a umówmy się, ubezpieczenia na życie i zdrowie bardzo często dotykają tematów trudnych, bo dotykają poważnego zachorowania, dotykają onkologii, nowotworu, cukrzycy. Także te tematy są trudne i my naturalnie chcemy je wypierać. I pewnie stąd wynika fakt, że gdzieś te tematy po prostu odsuwamy.
0: I w efekcie tego powstaje coś, co profesjonalnie nazywa się luką ubezpieczeniową. Powiedzmy, no właśnie, co to dokładnie jest i jakie są, czy też mogą być konsekwencje tej luki ubezpieczeniowej?
1: No ta luka ubezpieczeniowa polega na tym, że po prostu jesteśmy niedoubezpieczeni w pewnym aspekcie. Jeżeli coś ciężkiego się zdarza, no to nie mamy tego zabezpieczenia finansowego, czy też zabezpieczenia w postaci wsparcia w ramach naszej polisy, bo myślę, że to, co chciałabym powiedzieć i to, co chciałabym podkreślić, to to, że teraz we współczesnym świecie te polisy ubezpieczeniowe wyglądają trochę inaczej, bo też bardzo pięknie raport pokazuje, że nam się ubezpieczenie na życie kojarzy ze śmiercią.
0: Że dostajemy pieniądze po śmierci na przykład bliskiej osoby, która była ubezpieczona.
1: I zabezpieczamy tym samym naszą rodzinę i tak jest. Natomiast to nie jest jedyny element, bo dzisiaj ubezpieczenia na życie, ja bym to porównała do takiego menadżera do spraw sytuacji kryzysowej. Czy jeżeli nam się coś dzieje, poważnie zachorujemy, czy mamy wyzwanie z tym, że musimy nagle podjąć leczenie za granicą, to mamy dziś umowy dodatkowe do takiej tradycyjnej polisy na życie, które pozwalają nam zaopiekować te tematy. Czy, nie wiem, potrzebujemy mieć planową operację ortopedyczną i potrzebujemy się zoperować i nie chcemy czekać w dłuższej kolejce, tylko potrzebujemy tej operacji tu i teraz. To właśnie ten nasz menadżer do spraw zarządzania kryzysowego wspiera nas i wtedy te nasze tematy związane z życiem, bo to są już tematy nie dotykające śmierci, tylko życia i szybkiego procesu zdrowienia, są zabezpieczone właśnie w postaci takiej polisy na życie z umowami dodatkowymi.
0: Jeśli chodzi

0: Chodzi o tę lukę ubezpieczeniową z naciskiem na ubezpieczenie zdrowotne chociażby. To jest to dosyć zaskakujące, no bo w obecnej sytuacji polskiej służby zdrowia wydawałoby się, że to jest takie trochę must have. Jeżeli nie chcemy czekać wielu miesięcy, a nawet lat w kolejkach, no to takie ubezpieczenie byłoby na wagę złota. Tymczasem, jak wynika z tego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, luka ubezpieczeniowa w tym sektorze wynosi 125 miliardów złotych, a to są olbrzymie pieniądze.
1: Tak, to są olbrzymie pieniądze i rzeczywiście mówimy tutaj o sporym takim, no nie do ubezpieczeniu, ale ja myślę, że też warto spojrzeć, z czego to może wynikać, bo my też w kontekście gospodarczym, no trochę inaczej funkcjonujemy jak kraje Europy Zachodniej, gdzie ta dynamika, tutaj kapitalizm i generalnie nowoczesna gospodarka, te trendy trochę inaczej występowały jak w Polsce. W związku z tym my też z domu wynosimy taką tradycję ubezpieczania głównie majątku. I to bardzo dobrze, no bo ten majątek ubezpieczajmy i to jest mega ważne, biorąc pod uwagę też i wyzwania środowiskowe i pogodowe, także to jest bardzo, bardzo ważne, ale nie wynosiliśmy z domu takiego trendu ubezpieczenia życia i zdrowia. To jest coś, co się pojawia. Widzimy, że coraz więcej osób, szczególnie młode rodziny, które budują swoją rodzinę, pojawiają się dzieci, zaczynają myśleć właśnie o tym ubezpieczeniu zdrowia i życia i też zabezpieczeniu dzieci i na wypadek uszczerbku, ale też na wypadek poważnych zachorowań, na wypadek leczenia za granicą. Widzimy, że też jest duża dynamika i przyrost właśnie zainteresowania takimi umowami dodatkowymi w kontekście poważnych zachorowań i szczególnie leczenia zagranicznego, drugiej opinii medycznej. Bo tak jak pan redaktor powiedział, no mamy służbę zdrowia i to wspaniale, że ją mamy i też możemy na nią liczyć, ale możemy sobie dobudować taki filar związany ze spokojem, tak, i drugą nogę na wypadek, jeżeli gdzieś będę zakolejkowana i będę musiała poczekać dłużej. To jest bardzo typowe w przypadku właśnie planowanych operacji ortopedycznych, gdzie czasami coś nie jest tak strasznie pilnego, nie ratuje nam życia, w związku z tym jesteśmy zakolejkowani, a mając taką polisę, możemy po prostu przyspieszyć tę ścieżkę, bo mamy właśnie wsparcie w takim rozwiązaniu.
0: To jest audycja Saldo Ekstra. W naszym studiu Marta Pokutycka-Mondrala, rzeczniczka Nationale Nederlanden. A rozmawiamy o świadomości ubezpieczeniowej Polaków i o tym, dlaczego pomimo tego, iż deklarujemy, że ubezpieczenia są ważne, to się nie ubezpieczamy. Wspomnieliśmy już trochę o tych powodach i chciałbym teraz trochę bardziej się skupić na tym wątku, bo tych powodów jest wiele. W raporcie, od którego dziś wyszliśmy, w raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń, mamy wymienione też na przykład kwestie niskiej samooceny, czy też niskiej wiedzy dotyczącej ubezpieczeń. Mamy kwestię odkładania decyzji na później. To jest także bariera cenowa, czy brak zaufania do branży, a także złożone oraz niejasne warunki. I patrząc na te wymienione przed chwilą powody, wydaje mi się, że warto tutaj zaznaczyć, że no właśnie, nie tylko cena decyduje o tym, że się nie ubezpieczamy, bo tutaj istotną rolę odgrywają bariery psychologiczne, poznawcze i informacyjne. I to też jest chyba dosyć duże wyzwanie dla całej branży ubezpieczeniowej, bo pokazuje, że aby przekonać Polaków do tego, aby się ubezpieczali, nie wystarczy tylko po prostu obniżyć cen polis. Trzeba budować świadomość, trzeba edukować.
1: Tak, na pewno te aspekty edukacyjne są niezwykle istotne, jeżeli chcemy walczyć z pewnymi stereotypami, czy też mitami, czy też taką świadomością. Także na pewno jest to bardzo ważny aspekt. I też taka edukacja, czym jest polisa? Bo bardzo często też Polacy, respondenci mówią, że generalnie mi się to nie opłaca. No bo nie mam żadnego zwrotu z tej polisy.
0: Płacę składki przez wiele lat,
1: a nic mi się nie wydarza. Natomiast to jest pewien paradoks, no bo dobrze, że tobie, drogi kliencie, klientce, nic się nie wydarza, no bo ubezpieczasz się od trudnych tematów, których jak najlepiej unikać w swoim życiu, bo są to poważne zachorowania, trudne momenty życiowe, gdzie ta polisa pomaga. I też myślę, że przypominanie, czym jest polisa, bo to jest taki element solidarności społecznej, gdzie my się składamy na pewne ryzyka, które wydarzą się nie 100% populacji, tylko jakiemuś procentowi. Także tak działa idea, już historycznie patrząc, tak działa idea ubezpieczeń. Także myślę, że ja tutaj też bym się chciała powołać na taką trochę symbolikę gaśnicy. Jak kupujemy gaśnicę do domu i ją mamy, to nie chcemy potem zwrotu pieniędzy za tę gaśnicę. I to dobrze, że jej nie użyliśmy, bo znaczy, że nie mieliśmy trudnej bardzo sytuacji, sytuacji życiowej związanej z ochroną naszego majątku, gdzie musieliśmy wyciągnąć tę gaśnicę i użyć. Tu jest podobnie. Ubezpieczamy się, mamy ten spokój, który jest też ciężki do wycenienia.

0: może tak w kontekście psychologicznym. Natomiast też chciałabym powiedzieć, to jest też aspekt edukacji, że te ubezpieczenia teraz zmieniają swoją formę. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to już nie jest tylko ubezpieczenie na wypadek śmierci i zabezpieczenie mojej rodziny, tylko również takie elementy życiowe. Tak jak wspomniałam, taki menadżer do spraw zarządzania kryzysowego. Jak nam się coś złego dzieje, to mamy wsparcie w postaci asystencji, w postaci poprowadzenia nas za rękę, na przykład w trudnym procesie choroby onkologicznej, gdzie ważne jest to, żebyśmy my się skupili na procesie zdrowienia, a już pozostałe elementy są też adresowane w ramach polisy, czy też umowa dodatkowa w kontekście zdrowia psychicznego. To też jest nowy temat, który zaczyna być adresowany przez również ubezpieczycieli.
1: Bo tu wydaje się istotne, aby trochę zmienić punkt ciężkości z widzenia ubezpieczeń, czy składki ubezpieczeniowej jako wydatku, na widzenie jej jako inwestycję w naszą spokojną, bezpieczną przyszłość.
0: Dokładnie tak. Myślę, że tutaj pan redaktor bardzo dobrze to ujął. I to jest trudne. Ja też rozumiem, no bo płacimy co miesiąc. No i te pieniądze idą gdzieś, tak? I nie mamy zwrotu, no bo
1: i nie mamy też pewności tego, że ten zwrot kiedykolwiek nastąpi, tak. Co akurat w przypadku ubezpieczeń jest dobrym rozwiązaniem.
0: To dobrze, bo myślę, że branża ubezpieczeniowa zmaga się z takimi paradoksami, trudnymi aspektami, bo tak jak powiedziałam, ubezpieczenia wokół życia i zdrowia nie są wokół przyjemnych tematów, które mogą nas dotknąć. To jest pewne zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie się na wypadek trudnych zdarzeń i takie wsparcie w trudnych momentach życiowych. Także ja też tej psychologii się nie dziwię i stąd ten aspekt budowania świadomości, edukacji. Także tym bardziej dziękuję, że dzisiaj o tym rozmawiamy, bo to też jest taki aspekt edukacyjny, żeby o tym mówić, tak?
1: Jeśli
0: po co są ubezpieczenia?
1: O to, o czym warto mówić, to warto też mówić o tym, jak działają ubezpieczenia, bo często jest tak, że w razie już takiej sytuacji kryzysowej oczekujemy właściwie niemalże z automatu wypłaty odszkodowania. I to często w kwocie wyższej niż ona jest nam de facto później wypłacana, co też swoją drogą podkopuje trochę zaufanie do branży. No ale to wynika nie z, jak rozumiem i mam taką nadzieję, z państwa widzimisię, ale to wynika chociażby z tego, co jest zapisane w warunkach umowy i tego, jakie są w tej umowie zapisane wyłączenia.
0: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważny punkt, czyli te ogólne warunki ubezpieczenia, to OWU, jest bardzo istotne, żeby to czytać, żeby wchodzić w szczegóły, żeby rozmawiać ze swoim doradcą, doradczynią, jeżeli kupujemy to w ramach tutaj takiego kanału, żeby dopytywać się. Też bardzo często teraz ubezpieczyciele na stronach załączają też wyłączenia. Branża finansowa też zaczyna się bardzo mocno zmieniać i transformować w kontekście prostego języka, upraszczania treści, tak żeby ten język był przystępny i żeby mógł on dotrzeć do osoby, która nie jest w branży finansowej. I myślę, że to jest taka duża lekcja, którą branża wykonuje. Oczywiście jest to proces ewolucyjny, nie rewolucyjny. Natomiast ten prosty język wchodzi do produktów. Bardzo często przed zakupem produktu też otrzymujemy kartę produktu, gdzie są te wszystkie najważniejsze aspekty podkreślone. No i bardzo ważna jest też analiza potrzeb, bo też te polisy na życie, na zdrowie, to nie są takie polisy, że ja wyciągam ją z półki i każda ta polisa, która mi pasuje, będzie adekwatna dla pana redaktora. No nie, bo mamy inne potrzeby, mamy inne też aspekty medyczne związane z naszym zdrowiem. Inną sytuację życiową. Co innego jest dla nas ważne. Inaczej też szacujemy ryzyko. I zawsze są to takie wybory, które są poprzedzone dogłębną rozmową o potrzebach. Tak, żeby rzeczywiście to adresowało to, co panu jest potrzebne na danym etapie życiowym. I też tutaj taka, myślę, że dygresja. Warto ubezpieczać się, jak się jest też młodym, bo bardzo często...
1: Właśnie, to jest taki jeden z mitów, który panuje wokół ubezpieczeń, że ludzie młodzi nie potrzebują ubezpieczeń, ubezpieczają się ludzie starsi.
0: No właśnie, i to jest pewien mit i też ciekawe wnioski płyną z tego raportu, gdzie jest mowa o tym, że ubezpieczenie to jest w ogóle albo dla osób bardzo bogatych, albo dla osób bardzo biednych, a na pewno nie dla młodych, tylko dla starszych. I to nie jest prawdą, ponieważ im ubezpieczymy się mając mniej lat, tym ta składka jest inna. I ta składka zupełnie inaczej będzie przerastała. Trudniej jest się ubezpieczyć dzisiaj, aczkolwiek to jest możliwe, osobie 60+, jeżeli nie miała żadnej historii ubezpieczeniowej. Także myślę, że tutaj duża zachęta do osób młodych. Natomiast no, ja też rozumiem ten mechanizm, że on wynika z tego, że nam się wydaje, im jesteśmy młodsi, tym wydaje nam się,
1: trochę
0: że...
1: Wypieramy to, że
0: wypieramy
1: coś złego
0: to, nie chcemy rozmawiać o trudnych tematach. Takim na pewno momentem, gdzie mocniej myślimy o ubezpieczeniu, to jest ten moment właśnie, gdzie budujemy rodzinę, gdzie myślimy tutaj tak poważnie o zabezpieczeniu. Także to jest taki aspekt, ale dziś ubezpieczenia mają naprawdę szeroki zakres i są ubezpieczenia od niezdolności do pracy i są ubezpieczenia na wypadek właśnie poważnych zachorowań i

0: leczenia za granicą. Także te umowy dodatkowe, które możemy zawierać do polisy na życie, naprawdę mogą zbudować takie zabezpieczenie, które jest adekwatne dla nas tu i teraz. A potem możemy też to zmieniać, rozbudowywać. Także myślę, że to jest istotne.
1: Choć też, dodajmy, od wszystkiego raczej się nie ubezpieczymy, no nawet nie, jakbyśmy bardzo chcieli.
0: Tak, no zakładam, że tak może być, chociaż dzisiaj rynek ubezpieczeniowy daje nam szeroki zakres i tutaj też mogę powiedzieć, że nasza mentalność też w zakresie ubezpieczeń się zmienia, bo jeszcze patrząc kilkanaście lat wstecz, na przykład ubezpieczenia turystyczne, jak wyjeżdżamy na narty, czy wyjeżdżamy na wakacje, tutaj ta świadomość ubezpieczeniowa nie była tak wysoka, ale ze względu na liczne audycje, na liczne rozmowy, na pokazywanie też skali pewnych kosztów.
1: No a teraz, te bywają olbrzymie.
0: A te bywają akcje ratunkowe w górach, tak? Za granicą, nart, helikopter. To są gigantyczne koszty. Już teraz myślę, że mało jest takich osób odważnych, w cudzysłowie odważnych, które wyjeżdżają na przykład w góry, na narty, czy też na takie wakacje aktywne bez dobrej polisy, tak? Ubezpieczeniowej w tym zakresie. Także tutaj nasza świadomość zaczyna się mocno zmieniać i ewoluować. I też widzimy, że coraz więcej osób jest zainteresowanych taką poważną rozmową na temat tego, co chciałbym zabezpieczyć, co jest dla mnie ważne.
1: A jak dziś pod tym względem wypadamy na tle innych krajów europejskich?
0: No cały czas odbiegamy, jeśli chodzi o to. Myślę, że to też się wiąże z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że jednak nie mamy takich doświadczeń historycznych w zakresie takiego mocnego ubezpieczenia zdrowia i życia. Natomiast to się zaczyna zmieniać. Jestem przekonana, że też ta dynamika rozmów będzie przybierała na sile, ponieważ żyjemy coraz dłużej. Dużo się mówi o zjawisku, takie może modne słowo, longevity, długowieczność. I rzeczywiście demografia pokazuje, że żyjemy dłużej.
1: Ale też jesteśmy coraz zamożniejsi, co też ułatwia podejmowanie decyzji o tym, aby wykupić taką polisę.
0: To prawda, to prawda. I coraz częściej też myślimy o oszczędnościach, jak odpowiednio też budować ten kapitał na te dojrzałe lata, tak bym to ujęła. Także też duży przyrost zainteresowania takim produktami jak IGZE, który daje nam też możliwość zwrotu z podatku przy rozliczeniu. Także bardzo ciekawe produkty IKE, indywidualne konto emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Coraz częściej też patrzymy na tego typu rozwiązania, no bo żyjemy dłużej i też chcemy zabezpieczyć dojrzałe lata naszego życia w zdrowiu, a jeżeli coś się wydarzy, to mieć to zabezpieczenie na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Także to zyskuje na znaczeniu. Widzimy też, że w krajach Europy Zachodniej też tam jest zupełnie inna taka filozofia ubezpieczania, też wyniesiona z domu, bo jeżeli ja pamiętam, że moja mama zawsze ubezpieczała dom, ubezpieczaliśmy auto, a niekoniecznie zdrowie, życie, to może inaczej też podchodzę do tego, ale to się zaczyna mocno zmieniać.
1: Jeśli chodzi o te zmiany, to co pani zdaniem musiałoby się zmienić, abyśmy zaczęli traktować ubezpieczenia nie jako koszt, a jako taki element długoterminowego bezpieczeństwa finansowego?
0: No ja myślę, że to już się zaczyna zmieniać, bo ten paradygmat polis na życie się zaczyna zmieniać. I coraz częściej te polisy na życie obejmują te aspekty zdrowotne, a my jako Polacy zaczynamy być coraz bardziej wrażliwi w aspektach zdrowotnych. Coraz więcej się mówi o zdrowiu fizycznym, o zdrowiu psychicznym, coraz więcej się mówi. Coraz więcej osób uprawia aktywnie sport i to też pokazują nasze badania, gdzie zarówno badaliśmy i aspekt jazdy na rowerze, i aspekt właśnie uszczerbków.
1: No właśnie, od tego też się ubezpieczamy, od ewentualnych ryzyk wynikających z uprawiania aktywnego sportu.
0: Tak, a myślę, że tutaj trendy pokazują, że coraz częściej patrzymy na sport jako na taką inwestycję w naszą taką zdrową przyszłość. A jeżeli uprawiamy sport, no to też to wiąże się z pewnymi ryzykami związanymi z kontuzjami, z uszczerbkami. Także wracając do tego pytania, rzeczywiście zaczyna się zmieniać paradygmat podejścia do ubezpieczeń i to nie jest już taka polisa, którą mam głęboko w szufladzie i ja nawet nie pamiętam, co ja tam mam, bo z tej polisy mogę częściej korzystać, bo dla mnie to jest taki menedżer do zarządzania kryzysowego, ja wiem, gdzie zadzwonić i wiem, kiedy mogę liczyć na pomoc.
1: To jest też ciekawy wątek, który pani poruszyła, czyli takie aktywne zarządzanie tymi polisami, które posiadamy. No właśnie, bo mam takie wrażenie, że jeszcze kilkanaście lat temu tę polisę się kupowało i przez lata się ją opłacało, w ogóle jej nie weryfikując, czy też dostosowując do aktualnej naszej sytuacji, czy do naszych potrzeb. Po prostu ona była, ją opłacaliśmy i wydawało nam się, że sprawa jest zamknięta.
0: Tak, to się zaczyna zmieniać, dlatego że to już nie jest tylko i wyłącznie ubezpieczenie na wypadek śmierci. tylko zaczyna mieć inne aspekty różnych umów dodatkowych, które budują nam taki plan finansowego zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i wtedy sięgamy do tego częściej, no bo na naszej drodze życiowej zdarzają się różne aspekty. Jesteśmy w szpitalu, potem mamy wypłatę za hospitalizację, doznajemy jakiegoś uszczerbku większego bądź mniejszego, mamy też wypłatę z tego tytułu, także

0: Pojawiały się momenty i zdarzenia, gdzie to już nie jest tylko ta polisa, która się głównie nam mimo wszystko kojarzy, że ponad 60% Polaków utożsamia ubezpieczenie na życie ze śmiercią, a to już zaczyna się zmieniać, bo pojawiają się różne momenty życiowe, gdzie my korzystamy aktywnie z tej polisy. No i też tutaj duża rola też doradców, doradczeń, bo Polacy mimo wszystko też preferują zakup polisy na życie, takiej już dużej polisy, która adresuje rzeczywiście moje potrzeby, żeby nie tylko zrobić to w online, tylko żeby mieć kontakt z prawdziwym człowiekiem. Jednak to wejście w potrzeby i takie empatyczne spojrzenie na te nasze potrzeby pomaga, bo też taki doradca, doradczyni się kontaktuje potem z nami co roku, weryfikuje potrzeby, także możemy mieć kontakt i możemy dobudowywać te różne komponenty ubezpieczeniowe i to jest ważne.
1: Czyli jak rozumiem, przed sektorem ubezpieczeniowym dobra przyszłość, bo ta świadomość Polaków będzie rosła, potrzeby będą coraz większe i coraz częściej będziemy z takich usług i polis korzystać.
0: Ja mocno wierzę w to, że tak, bo już widzimy trendy rosnącej świadomości, tak jak przytoczyłam aspekt ubezpieczeń turystycznych, które ewidentnie przyrastają. Tak również no, coraz więcej jest dialogu wokół tego zjawiska długowieczności. Dłużej żyjemy, w związku z tym potrzebujemy też zabezpieczyć tę naszą bezpieczną przyszłość i wtedy jesteśmy otwarci na rozmowę nie tylko o naszym zdrowiu, o badaniach profilaktycznych, bo podobny też temat dotyczy badań profilaktycznych, że my je unikamy. My też o tym jako ubezpieczyciel niestety dużo mówimy, żeby badać się, żeby profilaktycznie się badać, ale wraz z rozmową o tym dłuższym życiu też myślimy o filarze zdrowia, myślimy o filarze właśnie relacji społecznych, które przekładają się na długowieczność, ale też myślimy o filarze finansowym, no bo musimy mieć też zabezpieczenie finansowe na wypadek właśnie tej dojrzałości i dłuższego życia, czego wszystkim życzymy.
1: I
0: zdrowiu oczywiście.
1: Puentą będziemy kończyć naszą rozmowę. Marta Pokutycka-Mądrala, rzeczniczka Nationale Nederlanden, była dziś z nami w audycji Saldo Extra. Bardzo dziękuję za
0: dziękuję
1: to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Ja także Państwu za dziś już dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszcz i burze prawie w całej Polsce. Służby ostrzegają, zachowajmy podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jest zapowiedź wniosku o delegalizację Konfederacji Korony Polskiej. W informacjach komentarz eksperta w tej sprawie. Powiemy też o nastrojach polskich kibiców przed meczem o trzecie miejsce. O 23:00 spotkanie Anglia-Francja o brązowy medal mundialu. Minęła 13:00. Łukasz Pastor, zapraszam. Trzy czwarte kraju objęte ostrzeżeniem przed burzami. Alert pierwszego stopnia wydał Instytut Meteorologii. Nie obejmuje on tylko Pomorza, Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Dolnego Śląska i części Wielkopolski. Na Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Służby apelują, by w trakcie burz zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jak podkreślają lekarze, 10% porażeń piorunem kończy się śmiercią. Wyładowania najbardziej niebezpieczne są na górskich szlakach, w szczerym polu czy nad wodą, mówi specjalista medycyny ratunkowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomasz Sikora.
2: Z jednej strony może dochodzić do zatrzymania krążenia na tle zaburzeń oddychania, z drugiej strony może dochodzić do uszkodzenia elementów układu.

0: nerwowego, ale może także dochodzić do urazów, które towarzyszą wyładowaniu, czy to wtórnym, gdzie spadamy z jakiejś wysokości, czy uderzamy o inne przedmioty, czy też urazów związanych na przykład z nagłym, silnym skurczem mięśni spowodowanych przez przepływający przez organizm prąd.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do wieczora. Do legalizacji partii Grzegorza Brauna Konfederacji Korony Polskiej chce Jacek Trela. Senator Centrum mówił o tym w radiowej Trójce. Będę przekonywał prokuratora generalnego, by złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie, mówił Jacek Trela.
2: Ja będę apelował do prokuratora generalnego, żeby rozważył wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację korony. Prokurator generalny jest uprawniony do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i nie ma w tym nic złego, że się do prokuratora generalnego zwracają obywatele, a także politycy, żeby rozważył.
1: W praktyce takie rozwiązanie może być bardzo trudne. Tak zapowiedź Jacka Treli skomentował na naszej antenie profesor Jacek Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Nie wydaje mi się, żeby ktoś się zdecydował na taki scenariusz. Raczej bym zakładał, że tego typu inicjatywy, one być może będą się jakoś tam zagęszczać, być może będą się pojawiać, ale raczej będzie to paliwo narracyjne. Konfederacja ma, nawet zdarzały się takie sondaże, gdzie ona dojeżdżała gdzieś do okolic 10%. No takiego ugrupowania nie można bez konsekwencji zdelegalizować.
1: Zgodnie z ustawą o partiach politycznych ugrupowanie można zlikwidować między innymi po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny o niekonstytucyjności celów lub działalności partii politycznej. Konfederacja Korony Polskiej ma w Sejmie koło poselskie. Jej lider Grzegorz Braun jest europosłem. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Irańskie wojska przeprowadziły 5 fal nalotów na Bahrajn w ciągu 12 godzin, poinformowała amerykańska stacja CNN. Siły zbrojne Bahrajnu powiadomiły, że ich systemy obrony powstrzymały liczne irańskie pociski rakietowe i drony. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzeliwał amerykańską bazę lotniczą w Bahrajnie, w której znajdują się hangary dla samolotów i warsztaty konserwacji helikopterów, a także Centrum Dowodzenia i Kontroli Dronów Sił USA w tym państwie. Iran miał również zniszczyć amerykańskie Centrum Danych Wywiadowczych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Manamie zaapelowało do mieszkańców o zachowanie spokoju i udanie się do najbliższego bezpiecznego miejsca. Wszystkie rodzaje sił obronnych Bahrajnu pozostają w najwyższym stanie gotowości operacyjnej. Z kolei dowództwo centralne USA poinformowało, że podległe mu siły zakończyły 7. z rzędu noc ataków na Iran. Podczas operacji wykorzystano samoloty bojowe, drony, okręty wojenne oraz inne środki rażenia. Z Bliskiego Wschodu przenosimy się do Niemiec. Tamtejszy rząd podniósł poziom zagrożenia z abstrakcyjnego do wysokiego. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt. Oznacza to, iż w każdej chwili należy spodziewać się ataku w Niemczech. Poziom zagrożenia podniesiono ze względu na coraz liczniejsze raporty i informacje. Celem ewentualnych ataków mogłaby być infrastruktura, instytucje, jak i obywatele. Plany ataków na nasz kraj są wyraźnie widoczne, podkreślił minister Dobrindt, ale nie podał szczegółów. Anglia czy Francja? Zastanawiają się polscy kibice piłkarscy. Dziś w Miami rozpocznie się mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Kibice w Polsce podzielili się sympatiami dla drużyn walczących o trzecie miejsce na mundialu.
4: Myślę, że Francja ma przewagę. Po Anglii w ostatnim meczu było widać, że nie mają pomysłu i szybko padają z sił.
5: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
6: Francja. Na początku grali piękny futbol, taki jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny.
7: Francja. Nie lubię Anglików, jak grają.
8: Francja. Dlatego, że mają lepszą pakę do gry i tak naprawdę byli faworytami do zwycięstwa od początku.
1: Z kibicami rozmawiał Witold Banach. Początek meczu o 23:00.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Całkiem pogodnie na zachodzie, a deszczowo i pochmurno na pozostałym obszarze. Do końca dnia mogą występować burze. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii. Na termometrach 22 stopnie na Pomorzu i Warmii, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam tylko 19 stopni Celsjusza.
10: Radio 24.
9: Słowem wszystko.
11: 6 minut po godzinie 13. Jest sobota, 18 lipca. Czas na nasz magazyn międzynarodowy. W

0: studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Trzy tematy przygotowałeś. O czym dziś będzie?
1: Będzie tak. Po pierwsze o Stanach Zjednoczonych, bo Donald Trump wygłosił specjalne orędzie do Amerykanów, w którym no, skarżył się na to, że wybory w 2020 roku mu ukradziono i pokazywał inne drogi, jakimi te głosy uciekały podobno z jego konta. Popatrzymy także na przestawianie w urzędach najwyższych stołków i osób w Ukrainie. No i zastanowimy się, jaki będzie nowy premier Wielkiej Brytanii.
0: Zapraszamy na magazyn międzynarodowy.
2: Świat 24.
1: Na co Amerykanów stara się przygotować Donald Trump, wygłaszając orędzie, w którym oskarża o fałszerstwa wyborcze, głównie Chińczyków, no ale też ma pretensje o to, że system jest dziurawy. Czemu mają służyć ukraińskie zmiany na stanowiskach? Wygląda to jak House of Cards i no, wygląda też na to, że opinia społeczna nie do końca przekonana jest do ruchów Wołodymira Zeleńskiego. A na koniec popatrzymy, na ile nowy, ewentualny premier brytyjski może być lepszy od starego. Czy pokona Reform UK? To wszystko w naszym magazynie do godziny 14.
2: Świat 24.
1: No i od tych Stanów Zjednoczonych zaczynamy. Jest ze mną Jakub Graca, znawca spraw amerykańskich. Witam, dobry dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Chińskie służby ingerowały w prezydenckie wybory w 2020 roku, twierdzi Donald Trump. To możliwe, czy to jest ciąg dalszy tej opowieści, którą od 2020 roku snuje Donald Trump o tym, że wybory mu ukradziono?
3: Bardziej ta druga odpowiedź. Donald Trump konsekwentnie od kilku lat, od 2020 roku w szczególności, a tak naprawdę jeżeli się cofniemy nawet do 2016 roku, to on już wtedy kładł jakby podkład pod to, że w przyszłości mógłby przegrać wybory i pod to, że no, będzie się musiał na to przygotować. Jeżeli chodzi o samą ingerencję Chińczyków, no tutaj w zasadzie nie ma dowodów na to, że Chiny ingerowały w proces wyborczy. Jeżeli chodzi o zbieranie informacji, ponieważ Donald Trump postawił taką tezę, że Chińczycy wykradli czy zdobyli dane 220 milionów amerykańskich wyborców. Jeżeli chodzi o zdobycie danych samych wyborców, podstawowych danych wyborców, to jest możliwe w zasadzie bez udziału wywiadu. To można, je można zdobyć bądź bezpłatnie, bądź kupić w zależności od stanu, no bo w różnych stanach są różne regulacje. Dlatego tutaj Donald Trump w zasadzie nie powiedział nic nowego. Natomiast raport wywiadu amerykańskiego z roku 2021 wskazuje na to, że nie ma dowodów na to, że Chińczycy rozważali według wywiadu amerykańskiego, natomiast nie zdecydowali się na ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, czyli 6 lat temu, kiedy Donald Trump przegrał z Joe Bidenem.
1: Tak,
3: dlatego, no tak jak powiedziałem, bardziej ta druga opcja, czyli że Donald Trump po prostu kontynuuje, nie może się pogodzić z porażką wyborczą sprzed 6 lat, a do tego chce wprowadzić określone, o tym może pewnie powiem w kolejnych minutach, Donald Trump złożył projekt ustawy w kongresie, który przewiduje tam określone zmiany w procesie wyborczym i na tym mu zależy, żeby kongres to uchwalił jeszcze przed wyborami połówkowymi na jesieni tego roku.
1: Czyli publikacja tych dokumentów, którą również wykonał Donald Trump, także nie udowadnia jego tezy, że Chińczycy spowodowali, że wybory w 2020 roku wygrał Joe Biden.
3: Nie, te dokumenty, które zostały ujawnione na stronie, opublikowane na stronie Białego Domu, one rozmijają się, znaczy nie idą, przynajmniej nie idą tak daleko, jak szedł Donald Trump w swoim wystąpieniu. Co więcej, nawet są takie miejsca, w których te dokumenty przeczą temu, co Trump mówił. Trump na przykład powiedział, od lat mówi o tym, że systemy liczenia głosów w Stanach Zjednoczonych, w tym maszyny liczące te głosy, są narażone na możliwość zhakowania, czy błędy. No i tam w tych dokumentach jest wyraźnie stwierdzone, że takie błędy na skalę, które

0: by na skalę taką, która by oznaczała masowe, istotne i zmieniające wynik wyborów fałszerstwa wyborcze, no, są bardzo mało prawdopodobne, czy wręcz niemożliwe.
1: Donald Trump ma na swoim koncie listę zarzutów dotyczących nielegalnych działań, by uzyskać dowody na sfałszowanie wyborów w 2020 roku.

0: Raffenspergera i tam w tej rozmowie telefonicznej, która została ujawniona, zresztą nagrana i ujawniona przez Washington Post, w tej rozmowie telefonicznej Trump no, w zasadzie awanturował się z nim, że jeżeli chodzi o sytuację w Georgii, i prosił go o to, żeby w zasadzie kazał mu, żeby znalazł mu 11 tysięcy,
1: tak, masz znaleźć,
0: tak, 11 700 ileś głosów, czyli tyle, ile potrzeba było, żeby odwrócić wynik wyborów w tym stanie, no ale Raffensperger nie miał jak znaleźć tych głosów, no bo ich nie było. Mógł je co najwyżej próbować dodrukować. No to była jedyna opcja, ale no, Trump próbował sposobami no, legalnymi czy takimi no, półlegalnymi, jak w tym przypadku, odwrócić wynik wyborów. No to mu się nie udało, ale ja, tak jak powiedziałem wcześniej, to już sięga 2016 roku, kiedy Trump wygrał wybory przeciwko Hillary Clinton. On po wyborach powiedział, że głosowały miliony nielegalnych imigrantów. Powiedział to zupełnie bezpodstawnie. Potem w 2017 roku powołał tak zwaną komisję do spraw fałszerstw wyborczych, na której czele stanął Mike Pence, ówczesny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Komisja się rozwiązała po kilkunastu miesiącach. Oficjalnie z powodu takiego, że Stany nie chciały współpracować, no bo w Stanach Zjednoczonych wybory organizują Stany, a nie Stany, tak. No ale w praktyce dowody na fałszerstwa wyborcze nie zostały znalezione. No i to eksplodowało, ten temat eksplodował w 2020 roku. No ale od tamtego czasu Donald Trump również nie znalazł dowodów i nie przedstawił dowodów na to, że w Stanach Zjednoczonych mają miejsce istotne fałszerstwa wyborcze na skalę, która oznaczałaby, że mają one wpływ ewentualnie na wynik wyborów.
1: Mówił pan, że Donald Trump ma szereg zastrzeżeń do systemu wyborczego, nawet chciałby, by ten system został zmieniony. Jest coś takiego jak Save America Act. To on mówi o tym, by nowe zasady przyjąć w sprawie wyborów.
0: Tak, tam chodzi o kilka takich zasad, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo sensowne. Czyli przykładowo, że osoba przychodząca do głosowania osobiście ma przedstawić dowód osobisty, albo osoba, która chce się zarejestrować do głosowania, ma przedstawić dowód tego, że jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Czyli to są albo że Stany mają zorganizować działania na rzecz wykreślania z list wyborczych osób, które nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Czyli takie wydawałoby się zdroworozsądkowe regulacje, natomiast tam rozbija się o szczegóły, ponieważ Izba Reprezentantów, czyli Izba Niższa, przegłosowała już ten projekt, natomiast on utknął w Senacie. W Senacie przeciwni są oczywiście demokraci, ale też przeciwni są niektórzy pojedynczy republikanie, bo chodzi o to, że przykładowo w stanie Alaska są osoby, nie tylko zresztą pewnie w Alasce, ale taki przykład znalazłem, że w Alasce są osoby, które mieszkają w lokalnych społecznościach, nie mają paszportu, nie mają aktu urodzenia, ponieważ urodziły się w warunkach domowych, albo zdobycie aktu urodzenia byłoby dla nich trudne, bo musiałyby jechać kilkaset kilometrów do urzędu, zapłacić za to odpowiednie pieniądze. Więc rozbija się o takie szczegóły, które powodują, że no, niektórzy senatorowie, nawet republikańscy, typu senator Murkowski z Alaski, są temu projektowi przeciwni. No, Donaldowi Trumpowi zależy na tym, żeby ten projekt jak najszybciej przed wyborami połówkowymi w listopadzie przepchnąć. Z tym, że jemu zależy również, no, z jednej strony na tych zdroworozsądkowych wydawałoby się postulatach, natomiast z drugiej strony no, w Stanach jest długa tradycja tak zwanego ograniczania, jakby ograniczania prawa wyborczego, czy ograniczania nawet frekwencji, czyli podejmowania przez polityków działań, które mają na celu zmniejszenie frekwencji, bo zmniejszenie frekwencji w zależności od no, uwarunkowań może jednej lub drugiej partii sprzyjać.
1: Nie rozmywa
0: twardego
1: elektoratu. Ale też musimy wyjaśnić, że to też nie jest tak, że każdy, kto stoi na ulicy w Stanach Zjednoczonych i przechodzi obok komisji wyborczej, bez względu na to, jakiego jest obywatelstwa, może wejść i zagłosować. Jednak to są pewne warunki, które pozwalają na to głosowanie, prawda?
0: Tak, no w Stanach system wyborczy jest bardzo, bardzo zdecentralizowany. Stany organizują wybory i w każdym stanie są osobne regulacje w kwestii tego, w jaki sposób wyborcy głosują i jakie dokumenty mają przedstawić, w ramach jakich procedur. Dlatego to nie jest tak, jak Donald Trump próbuje od lat przedstawić, że niektóre stany rozsyłają rozsyłają karty wyborcze do wyborców, jak leci do wszystkich miliony kart wyborczych i potem na przykład jeden wyborca przychodzi i głosuje masowo w imieniu, nie wiem, kilkudziesięciu.

0: 10 wyborców ze swojej społeczności i jest kompletny. No, Donald Trump stara się to przedstawić jako kompletny chaos, tak żeby wyborcy, wielu wyborców już prawdopodobnie, tak, no, jednym z jego celów może być to, żeby wielu wyborców zwątpiło w to, że ten proces wyborczy jest uczciwy. No i w związku z tym ci wyborcy o, powiedzmy, słabszym charakterze czy w słabszych poglądach no, zdecydują się nie pójść do wyborów, a to będzie potencjalnie sprzyjać jemu. Dlatego tak, to nie jest taki bałagan, jak Donald Trump stara się to przedstawić. Są oczywiście regulacje, no i nic nie wskazuje na to od lat, nic nie wskazuje na to, żeby w Stanach dochodziło do istotnych fałszerstw wyborczych.
1: Przygotowuje Donald Trump społeczeństwo, no a przede wszystkim swoich zwolenników na przegrane wybory połówkowe w listopadzie, myśli pan?
0: No, zastanawiam się, czy poszedłbym aż tak daleko, że on przygotowuje zwolenników na to. Być może, natomiast no, przede wszystkim stara się, żeby te wybory jednak Republikanie wygrali, a przynajmniej jeżeli je przegrają, no to żeby...
1: No będzie mówił, że ukradzione.
0: Nie była tak dotkliwa. No tak, mówi od lat, wie, że ukradzione, więc to nie będzie nic nowego. Natomiast no, przede wszystkim zależy mu na tym, żeby Senat w tym przypadku przegłosował ten projekt ustawy i wysłał go do podpisu do prezydenta. On by oczywiście podpisał ten projekt. No i żeby te regulacje weszły przed wyborami w listopadzie. Na tym mu przede wszystkim zależy.
1: W tej chwili sondaże nie dają mu zwycięstwa w tych połówkowych wyborach i gdyby do nich doszło dzisiaj, no to miałby Donald Trump poważne problemy, bo Senat, i to nie wiem, czy nawet nie obie izby przeszłyby w ręce demokratów.
0: Możliwe. No już od kilku miesięcy mówi się o tym, że badania i ogólnie geografia wyborcza wskazuje na to, że Izba Reprezentantów, jest bardzo duża szansa, że demokraci odbiją Izbę. Od pewnego czasu mówi się o tym, że również mogą odbić Senat, natomiast no, w Senacie będzie pewnie ciężej. Natomiast no, zdecydowanie sytuacja Donalda Trumpa i Republikanów przed tymi wyborami nie jest dobra, co nie jest zresztą precedensem historycznym. Generalnie było tak na przestrzeni ostatnich dekad, że urzędujący prezydenci po 2 latach prezydentury no, mieli problem w wyborach połówkowych do kongresu.
1: Tylko musimy też jedną rzecz wyjaśnić. Jeśli prezydent nie ma za sobą kongresu, to mówi się o nim w Stanach Zjednoczonych, że jest kulawą kaczką. To takie trochę żartobliwe określenie, ale niestety no, rzeczywiście pozbawia to bardzo wielu możliwości prezydenta.
0: Tak, tak, no zdecydowanie, więc To, że Republikanie zdobyli w ostatnich wyborach tak zwaną trójkoronę, czyli obie izby kongresu plus prezydenturę, to dawało im dużą przewagę. Natomiast no, to w każdym praktycznie systemie demokratycznym, jeżeli nie ma przewagi w parlamencie, no to jeżeli prezydent nie ma przewagi w parlamencie, no to ma bardzo duży problem, żeby realizować swoją agendę i to no, o to również toczy się walka.
1: Wojna w Iranie tak szalenie odbiera mu zwolenników w tej chwili?
0: Wojna w Iranie o tyle o ile, natomiast sytuacja gospodarcza. Donald Trump, jak widzimy po jego rządach, no, nie trzyma się zbyt ściśle swoich obietnic wyborczych. Obiecywał, no, czy to w polityce zagranicznej, no, obiecywał, że zakończy szybko wojnę na Ukrainie, czy obiecywał, że no, będzie unikał nowych wojen czy nowych zobowiązań Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, takie jak na przykład Iran, ale przede wszystkim sytuacja gospodarcza. Jeżeli chodzi o taki jednoznaczny sukces, no to bodajże jedynie imigracja, czyli zamknięcie przede wszystkim ograniczenie napływu imigrantów od strony Meksyku. To jest taki, powiedzmy, jednoznaczny sukces Donalda Trumpa. Z drugiej strony na szali można położyć to, że mieliśmy do czynienia z tymi no, masowymi działaniami policji ICE, która organizowała łapanki na nielegalnych imigrantów, ale też niejednokrotnie dochodziło do pomyłek. Natomiast no, przede wszystkim sytuacja gospodarcza, to jest najważniejsze. No, dla wyborców nie tylko w Stanach Zjednoczonych polityka zagraniczna jest zawsze funkcją polityki wewnętrznej, czyli wszystko zaczyna się od portfela i żołądka, tak od sytuacji gospodarczej. Sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych no, nie jest taka, żeby Amerykanie mogli być z niej zadowoleni.
1: Jakub Graca był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Świat 24.

0: Wracamy do Europy. No i całkiem niedaleko naszej granicy będziemy teraz spoglądać, dlatego że zastanowimy się nad Ukrainą. Jest ze mną pan Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Przetasowania na najwyższych szczeblach w ukraińskiej władzy. Zastanawiam się, czy rzeczywiście to było potrzebne w tej chwili Wołodymirowi Zeleńskiemu, a jeśli tak, to do czego? Co chciał przykryć albo co chciał uzyskać?
1: Tutaj można podejść do tego z różnych aspektów. Wydaje się, że Zeleński przede wszystkim ten proces rozpoczął, by dokonać najważniejszej roszady, która się odbiła największym echem w rządzie, czyli pozbycia się ministra obrony, ponieważ jeśli chodzi o współpracę między Ministerstwem Obrony a Sztabem Generalnym, a przede wszystkim głównodowodzącym ukraińską armią, czyli Aleksandrem Syrskim, tutaj ta współpraca była problematyczna. Był ten konflikt personalny między dwoma najważniejszymi osobami w sektorze obronnym. Był coraz większy i prezydent zdecydował się stanąć tutaj po stronie głównodowodzącego armią Aleksandra Syrskiego i pozbył się Michała Fedorowa. I to można, to było motywacją, żeby w ogóle rozpocząć cały proces wymiany rządu.
0: Ale wskazuje mu się to jako właśnie największy błąd tego, co zrobił w grze politycznej, bo Fedorow był chyba najbardziej popularnym politykiem z rządu, który urzędował.
1: Tak, dokładnie. Michał Fedorow był uznawany za najpopularniejszego polityka z ekipy Zeleńskiego. Był taką sprawę osobą, która pozwoliła Zeleńskiemu zniwelować negatywne efekty afery korupcyjnej i odbudować zaufanie społeczne. Właśnie sukcesy, które ukraińska armia zaczęła osiągać w tym roku, uzyskując parytet na polu walki, a także uderzając coraz skuteczniej na terytorium Rosji, to jakby wpłynęło na pozytywną percepcję społeczną tego, co się dzieje w wojsku, a także tego, w którą stronę idą generalnie sprawy w ukraińskiej armii. To dało ludziom pewną nadzieję. Fedorow był jej uosobieniem. Dlatego ta decyzja została odebrana negatywnie bardzo przez ukraińskie społeczeństwo.
0: Czyje interesy Fedorow naruszył? Starej generalicji, która cały czas obecna jest w ukraińskiej armii?
1: Tak, to można powiedzieć, że to jest taki bardziej formalny chyba powód, który Zeleński powiedział o tym publicznie. Zresztą sam Fedorow następnego dnia po decyzji o tym, że on nie wejdzie do nowego rządu, który ogłosił Zeleński, on również na swoim briefingu jakby trochę ujawnił trochę kulisów, jak funkcjonowała jego współpraca z generalicją. Ale to się wydaje bardziej formalnym pretekstem do odsunięcia, bo oczywiście to był problem, ale że ta współpraca nie układała się tak, jak możliwe, że oczekiwałby tego Zeleński, że musiał on czasami tam interweniować, mediować, ale mimo wszystko ta współpraca była dosyć efektywna, jakby armia osiągała rezultaty. I oczywiście była ta filozofia zupełnie inna, ponieważ Fedorow to jest młody technokrata, który tak zaczynał w rządzie jako minister cyfryzacji, 28-latek, który zdołał naprawdę wiele świetnych rozwiązań wprowadzić. Najpierw Ministerstwo Cyfryzacji, później jakby cała dronizacja pola walki i włączenie różnych systemów, które zbierają dane, analizują, umożliwiają zwiększanie efektywności. To wszystko było możliwe właśnie dzięki reformom Fedorowa. To się pojawiało w armii, ale tutaj spór z Syrskim właśnie był, tutaj podłoże było, jeśli chodzi o to, jak powinny być wykonywane właśnie zamówienia wojskowe. I tutaj się mówi właśnie jako takim może mniej oficjalnym powodem, ale wydaje mi się, że to jest główna przyczyna. Jest jednak to, że jego właśnie działania, które miały na celu rzecz właśnie walkę z korupcją w sektorze obronnym i właśnie wprowadzenie takiej przejrzystości do tych zamówień, zcyfryzowanie tego, analiza efektywności, która wpływała na to, że sztab generalny nie mógł wskazywać tę sprawę z jakimi przedsiębiorcami, jakimi produktami powinno się zawierać nowe kontrakty, to wpłynęło na to, że on nacisnął na odcisk wielu ludziom i prawdopodobnie te wielkie środki finansowe, jakie są do rozdzielenia, te dziesiątki miliardów,

0: kontaktów eurorocznie. To właśnie tam było sporo takich nieformalnych kontaktów i szereg firm mogło właśnie korzystać z tego, żeby sprzedawać swoje produkty po zawyżonej cenie lub właśnie o niewystarczającej jakości. I to też wpłynęło na tą decyzję prawdopodobnie.
1: Wskazuje się jeszcze jeden element w tej całej politycznej rozgrywce między Zeleńskim a Fedorowem, że ten zyskiwał popularność, no i ewentualnie mógłby być zagrożeniem, gdyby doszło do wyborów prezydenckich. To dobry trop?
0: Tak, to jest też dobry trop. Ja bym to właśnie, ja bym to tak uporządkował, że to tutaj mamy trzy główne przyczyny. Właśnie jednym jest nowe podejście do zamówień obronnych. Tutaj kwestia rozdzielenia wielkiej kwoty pieniędzy na różne rozwiązania obronne. Konflikt z generalistą. No i właśnie też to, że Zełenski postrzegał coraz bardziej Fedorowa jako potencjalnego konkurenta. I w taki sposób, że te jego działania, które okej, to były reformy, które Zełenski sam widział ich efektywność, ale różni ludzie podszeptywali Zełenskiemu, że to nie jest tak, że Fedorow gra tylko na jakby wspólną drużynę, ale on też myśli w perspektywie długoterminowej o jakimś własnym projekcie politycznym, że może ma jakieś ambicje personalne. I tutaj Zełenski trochę się obawiał tego, że gdy będzie on dalej na tej stanowisku, że on może urosnąć w pewnym momencie do takiego poziomu, gdy będzie mu ciężko z nim rywalizować. Chociaż to de facto jego decyzja paradoksalnie może wpłynąć na zwiększenie popularności Fedorowa. Właśnie poprzez to, że odsunięto młodego reformatora, taki jest odbiór społeczny przynajmniej tego, że młody reformator, który chciał walczyć, kruszyć beton, który chciał reformować i wojsko, które był efektywne, bez powodu tak na rozprawę, pozbawiono go tej możliwości i właśnie poprzez to, że chciał zreformować te stare układy. I to tutaj pewna analogia jest z tego, jak Wiktor Juszczenko kiedyś, jako młody reformator, został odsunięty przez Kuczmę, a później został prezydentem.
1: Tak jest. No, łatwiej się też krytykuje władzę, jeśli się w tej władzy nie uczestniczy. Wie pan, to też jest dobry element. Także nie wiem, czy to nie będzie jeden z większych błędów Władimira Zeleńskiego.
0: Potencjalnie może to być, tak? W przyszłości, taką sprawę, Fedorow do tej pory nie przejawiał jakichś ambicji politycznych. Nic na tą sprawę to nie wskazywało. Wydaje mi się, że mimo wszystko to bardziej były takie szepty, podszeptywanie. Tutaj jest takie środowisko, Dawid Arachamian, który jest takim trochę wyrazem takiego głównego kreatora różnych intryg, a zarazem mającego duży wpływ na decyzje kadrowe w zapleczu Zełenskiego, który taką sprawę zarządza całą frakcją Sługi Narodu, też współpracujący z nim Danyło Hetmancew, odpowiedzialny za podatki. Danyło Hetmancew od roku realizował taką sprawę kampanię informacyjną skierowaną przeciwko Fedorowowi. To właśnie wpływało na to, na to postrzeganie prawdopodobnie Zełenskiego, jakby tą pozycję Fedorowa osłabiać, ale potencjalnie to właśnie ta decyzja, odsunięcie Fedorowa, to mimo że on nie miał jakiejś agendy politycznej, teraz te oczekiwania społeczne, jakie są dookoła niego i pozytywny jego odbiór sprawia, że on się właśnie staje pełnoprawnym.
1: Będzie miał agendę polityczną. No dobrze, ale to mam wrażenie też, że Wołodymyr Zełenski trochę się zakiwał, dlatego że tak, ministra obrony de facto nie ma, jest tylko pełniący obowiązki. Jewgeni Chmara, no to co, on będzie na razie tylko administrował, bo przecież kończyć ewentualnie reformy, które rozpoczął Fedorow, czy je modyfikować, powinien nowy minister, bo przecież ktoś musi ponieść odpowiedzialność również polityczną za to, co będzie działo się w ukraińskiej armii.
0: Zgoda, tutaj Zełenski się w pewien sposób zakiwał, ponieważ kandydatem nowym na ministra obrony był ktoś inny niż Jewgeni Chmara, który pełni obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Nowym kandydatem na ministra obrony miał być Ihor Kłymenko, który był ministrem spraw wewnętrznych przez wiele lat, który był już prawdopodobnie się zgodził nawet na tą decyzję, ale właśnie pod wpływem też protestów i oburzenia, tak jakby odbioru społecznego tej decyzji,

0: I właśnie nawet tego, że prawdopodobnie deputowani Sługi Narodu nie chcieli podjąć tej odpowiedzialności, tak jak żeby znowu nie być takim kozłem ofiarnym, na którego można wszystko zrzucić, że to oni właśnie przegłosowali nową decyzję kadrową wyznaczenie Kłymenko na ministra obrony. Oni nie chcieli podjąć tej odpowiedzialności i Zełenski zrozumiał, że prawdopodobnie, że teraz nie ma głosów na tego nowego kandydata. Jevhenij Chmiara i jest teraz kandydatem tymczasowym, ale gdy będzie nowe posiedzenie Rady Najwyższej, które będzie za miesiąc dopiero właśnie, dlatego jest pełniącym obowiązki, ponieważ to prezydent wnosi kandydaturę ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej. To jest trochę oddzielna ścieżka niż cały rząd, ale jego kandydat nie miał głosu, więc teraz rząd podjął decyzję o tym, że Chmara będzie pełniący obowiązki, ale prawdopodobnie za miesiąc będzie on przegłosowany jako już stały minister. Tylko pytanie jest, co się w ciągu tego miesiąca wydarzy, czy dynamika tych protestów społecznych, która wydaje się, że w tym momencie jeszcze nie gaśnie i jest wciąż sytuacja rozwojowa, jak to wpłynie na dalsze decyzje. Tutaj ważnym jest też kwestią przyszłość głównodowodzącego armią, czyli generała Sierskiego.
1: Tak jest. Wspomniał pan o ministrze spraw zagranicznych, że jego też wskazuje prezydent. No taka jest struktura władzy w Ukrainie. No i tutaj też Andrii Sibicha, wskazany przez Wołodymyra Zeleńskiego, zaakceptowany przez Radę Najwyższą nie został. No i tutaj prezydent też ma problem.
0: Nie wiem. Akurat w tym kwestii się nie zgodzę, ponieważ tutaj wydaje się, że Zełenski prawdopodobnie chciał ich przegłosować razem. Ministra spraw zagranicznych i ministra obrony. W sensie tego, że nie było głosów w parlamencie na ministra obrony, nie wniósł żadnej kandydatury. Ale Andrii Sibicha tutaj raczej nie ma żadnych... nie ma żadnych dywagacji co do jego przyszłości. On teraz jest pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych i prawdopodobnie możemy z dużą dozą pewności przypuszczać, że będzie kontynuował swoją rolę jako główny dyplomata.
1: A jak to się dzieje, że więcej rozmawiamy o ministrze obrony narodowej odwołanym niż o pani premier? Bo przecież od niej się to wszystko zaczęło. Ona była tylko i wyłącznie figurantką na tym stanowisku? Nie miała żadnego znaczenia?
0: Tak, można powiedzieć, że ona nie pełniła jakiejś istotnej roli. Mimo że konstytucja Ukrainy na coś innego wskazuje, że to jest republika parlamentarno-prezydencka. W związku z akumulacją pełni władzy w biurze prezydenta, w związku z tym, że parlament jest w pełni tę sprawę podległy prezydentowi, na jego nazwisku, na właśnie ta ekipa, ten sługa narodu, ci ludzie trafili w ogóle do parlamentu, oni są, nie są subiektem. I pełnia władzy jest u prezydenta i pani premier Julia Swiridenko była na sprawę urzędniczką wykonującą polecenia z biura prezydenta. Ona nie miała, ta autonomia była nawet na tyle ograniczona w jej przypadku, że to się nie podobało już Zełenskiemu. On potrzebował na ten moment kogoś, kto byłby bardziej samodzielny, kto potencjalnie lepiej zarządzałby kryzysem. I właśnie kandydatura i nowa figura premiera Sergii Korecki jest bardziej samodzielnym graczem i potencjalnie tutaj właśnie przygotowanie do zimy i też mając w pamięci, jak ta ostatnia zima przebiegła, to jest właśnie decyzja Zełenskiego, jest skierowana na to, żeby kraj był po prostu lepiej przygotowany na zimę i właśnie ze względu na doświadczenie Koreckiego.
1: Gdzieś tam na trzecim czy nawet czwartym planie pobrzmiewa to, że Zełenski być może przygotowuje się do wyborów, które mogłyby się wydarzyć nawet w tym roku. To jest dobra koncepcja, czy za daleko idziemy i troszkę się śpieszymy w tym?
0: Oczywiście nic na to nie wskazuje, że takie wybory by mogły się wydarzyć. Prawdopodobnie możemy przypuszczać,

0: że Wołodymyr Zełenski oczywiście woli być gotowy w razie czego i jeśli chodzi o sam proces pokojowy i to, co się dzieje, jeśli chodzi o negocjacje. Zełenski oczywiście próbował przyjąć inicjatywę w warstwie informacyjnej, jakby pokazując zarówno Trumpowi i partnerom międzynarodowym, że to jest moment, kiedy Rosja jest słaba, kiedy Putina trzeba docisnąć i możliwe, że wtedy uda się osiągnąć pokój. Prawdopodobnie taki scenariusz jest rozważany przez Zełenskiego i przez jego najbliższe otoczenie, że to może się wydarzyć. I wtedy oczywiście efektywna ekipa rządowa będzie tutaj plusem potencjalnie i budowa takiego stronnictwa, które będzie mogło liczyć na dobry wynik wyborczy. Ale wydaje mi się, że sam Zełenski rozumie, że to jest nieosiągalne w tym momencie, ale w razie czego woli być gotowym.
1: Bo ta kwestia wyborów także przewijała się przy okazji różnego rodzaju negocjacji w różnych formatach, ale czasem tam wspominano o tym, że ewentualne wybory też stawiane były jako warunek zawieszenia broni, prawda?
0: Tak, oczywiście. Tutaj to był na początku, myślę, dojścia Donalda Trumpa do władzy i gdy on próbował swoich wysiłków, by zaprowadzić pokój, wtedy wydawało się, że to jest dosyć poważny argument, że Zełenski już nie ma tej legitymizacji, że już skończyła się jego kadencja formalnie, ale tutaj to się nie odbiło tak na sprawę, to nie złapało w ukraińskim społeczeństwie, bo w ukraińskim społeczeństwie jest konsensus co do tego, że dopóki trwa wojna, dopóki jest stan wojenny, nie mogą się odbyć sprawiedliwe, pełnoprawne wybory, gdzie sam proces przygotowania tych wyborów to byłoby co najmniej kilka miesięcy, jeśli nawet też kwestia milionów Ukraińców za granicą i jak to wszystko uporządkować. Ukraińcy nie chcą doprowadzić do tego, by kampania wyborcza, która na pewno byłaby dosyć brutalna, jeśli chodzi o kwestie, które tam będą podnoszone, jaki sposób kraj był przygotowany do wojny, co się stało na południu kraju, tak, że Rosjanie zdołali tak szybko zająć tą część Ukrainy. Tutaj będzie dużo pytań i ta kampania będzie na pewno bardzo mocna i w tym momencie, dopóki wojna trwa, dopóki nie osiągnięto jakiegoś porozumienia pokojowego, to jest bardzo niebezpieczne dla ukraińskiej państwowości, więc tutaj Ukraińcy są zgodni, że kwestia wyborów to jest, powinna być odłożona na
1: czasy
0: moment
1: po wojnie. Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Świat 24.
1: Na koniec zostawiliśmy sobie brytyjskie sprawy. No, troszkę oddzielenie od Europy, bo na wyspie, więc tak bez jakichkolwiek zastanowienia tak poukładałem dzisiejszą audycję. Jest ze mną pan Krzysztof Winkler. Witam.
3: Dzień dobry.
1: Panie Krzysztofie, Andy Barnum idzie prostą drogą do funkcji premiera w tej chwili?
3: Tak, ponieważ skończył się już okres na zgłoszenie kontrkandydatur, on już wczoraj został oficjalnie szefem Labour Party, natomiast w poniedziałek odbędą się wszystkie formalności, łącznie z wizytą u króla Karola III i obejmie stanowisko premiera i w poniedziałek też ma ogłosić skład swojego rządu.
1: Kto może znaleźć się w tym rządzie? Czy on będzie bardzo wymieniał ministrów i zabierał teki?
3: Myślę, że tak. Myślę, że będzie chciał stworzyć swój rząd i swój gabinet, bo to są dwie różne rzeczy w systemie brytyjskim. Z doniesień prasowych, no bo tylko takie mamy w tej chwili na podorędziu, można powiedzieć. Angela Rayner miała być ewentualnie ministrem zdrowia i zająć się reformą opieki socjalnej czy społecznej w Wielkiej Brytanii, między innymi oczywiście. Shabana Mahmood mówi się, że być może będzie ministrem finansów, czyli sekretarzem skarbu. Nie wiadomo, co będzie z Edem Milibandem, o którym się mówi, że jest obciążeniem w tym momencie dla Andy'ego Barnuma, który już zapowiedział, że będzie chciał umożliwić wiercenie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z dna Morza Północnego, czemu... No, pryncypialnie przeciwstawiał się od początku

0: swojego bytowania na stanowisku sekretarza energii i Net Zero Ed Miliband. Zobaczymy, czy zostanie w rządzie, czy nie. Natomiast no, oczywiście pytanie jest, kto zostanie ministrem obrony narodowej, bo to też jest temat bardzo trudny dla Andy'ego Barnama, ponieważ na dzień dobry poprzedni premier Keir Starmer zostawił mu dziurę w wysokości 5 miliardów funtów, którą Barnam będzie musiał jakoś sfinansować, żeby armia brytyjska mogła w ogóle funkcjonować, ponieważ zapowiedziany plan inwestycyjny w armię brytyjską to są środki, które pozwalają na to, żeby wyrównać w rzeczywistości stan, który jest na papierze. Nie ma tam natomiast żadnych środków na to, żeby armię brytyjską rozwijać, a ona we wszystkich swoich w zasadzie częściach i flocie, lotnictwie, wojskach lądowych czy cyberprzestrzeni no, wymaga bardzo dużych inwestycji, na które Partia Pracy na razie chyba nie chce się zdecydować, woląc inwestować w opiekę społeczną czy welfare state.
1: Gdyby nie wyszli z Unii Europejskiej, mogliby uczestniczyć w programach unijnych, tak? Muszą szukać pieniędzy samodzielnie.
0: Muszą szukać pieniędzy samodzielnie, oczywiście, że tak. Pytanie oczywiście, na ile programy unijne będą skuteczne, bo jeśli chodzi o odbudowę zdolności, to oczywiście mamy informacje medialne o tym, że one postępują, natomiast pytanie, ile lat to zajmie, a jeżeli mówimy o zamówieniach na już, no to kierunki są w zasadzie tylko dwa. Stany Zjednoczone, Korea Południowa, ewentualnie Japonia.
1: Starmer trochę, mam wrażenie, starał się ratować swoją pozycję i swoją sytuację, zwiększając wydatki na armię. Zgodzi się pan z tym?
0: Próbował zrobić wrażenie, że zwiększa wydatki na armię. Mhm. Ten wzrost jest niewielki i to zresztą była przyczyna złożenia dymisji przez poprzedniego ministra obrony narodowej, Johna Healy, i Iana Carnesa, który był ministrem do spraw no, sił zbrojnych, można tak powiedzieć, czy armii lądowej i przyległości. Oni po prostu uważali, że te pieniądze są za małe i taka jest opinia wśród większości już międzynarodowych, nie tylko brytyjskich ekspertów zajmujących się obronnością, ponieważ no, armia brytyjska wymaga naprawdę dużych inwestycji, jest w tej chwili w stanie równie złym co niemiecka Bundeswehr.
1: Reform UK to jest główny przeciwnik właściwie nie tylko Partii Pracy, ale również konserwatystów na arenie politycznej w Wielkiej Brytanii. Andy Barnam ma być trochę remedium na to Reform UK. No, pierwszy krok zrobił, bo pokazał, że w okręgu jest w stanie z kandydatem Reform UK wygrać.
0: Tak, i dokładnie na tym opiera się też pomysł tego, że nowy premier ma być tym antidotum na wzrost popularności partii Reform UK. Zresztą pojawił się już jeden sondaż, który pokazuje wyrównanie poparcia między Reform UK a Labour Party po 24%, konserwatyści 21%. Natomiast oczywiście pytanie, czy to się utrzyma, bo to może być efekt świeżości premiera Andy'ego Barnama. Zwykle nowy premier dostaje pewien kredyt zaufania. No ale pytanie, jak długo on potrwa i czy uda mu się to przekuć na trwałe zwyżkę popularności Partii Pracy, tak żeby do roku 2029, a być może wcześniej, ta partia mogła wygrać wybory i utworzyć kolejny rząd, bo jak na razie do tego sondażu we wszystkich pozostałych z mniejszą lub mniejszą większością prowadziła Partia Reformy. I ona faktycznie podbiera elektorat zarówno Partii Pracy w jej tradycyjnych okręgach w północnej Anglii, troszkę południowej Szkocji, i z kolei na południu Anglii w tych hrabstwach czy w tych okręgach wyborczych, w których dotychczas dominowali konserwatyści. Po prostu brytyjski elektorat domaga się jakiejś konkretnej zmiany, konkretnych działań, a żadna z tych dwóch partii nie jest w stanie dowieść tego, co obiecuje i to też powoduje z jednej strony frustrację, odsuwanie się od polityki części wyborców, a z drugiej strony szukanie właśnie jakiejś alternatywy, choćby takiej, która jeszcze nigdy u władzy nie była.
1: Zastanawiam się, na ile kłopoty Nigela Farage'a z rozliczeniem swoich funduszy mogą pomóc Partii Pracy i zaszkodzić Reform UK.
0: Mogą. To oczywiście będzie się okazywało w najbliższych dniach i tygodniach, kiedy ta sprawa będzie wyjaśniona, kiedy ona będzie nagłaśniana i będą się toczyły w tej sprawie czy dochodzenia, czy jakieś no, śledztwa. No,
1: przypomnijmy, chodzi o to, że on nie potrafi wytłumaczyć się ze wszystkich funduszy, którymi się posługiwał.
0: Tak, nie zadeklarował część funduszy, które otrzymał przed objęciem funkcji deputowanych.

0: delegowanego do Izby Gmin w okręgu Clacton-et-Sea. Dlatego też wyprzedzająco niejako zrezygnował i stwierdził, że będzie startował jeszcze raz w tych wyborach. Największe partie brytyjskie stwierdziły, że nie będą brały udziału w tych jego działaniach, dlatego on ma takich przeciwników jak Count Beanface i parę innych równie zabawnych i egzotycznych postaci na brytyjskiej polityce. Natomiast jeżeli wygra ze zdecydowaną większością, to ten manewr może mu się opłacać o tyle, że ogłoszenie kolejnych wyborów uzupełniających w tym okręgu, jeżeli na przykład komisje Izby Gmin dojdą do wniosku, że poważnie naruszył regulamin i będzie zawieszony powyżej 10 dni, no to może być trudno przekonać w tym momencie wyborców, że trzeba będzie pójść do wyborów. I myślę, że to jego hasło z jego punktu widzenia słuszne, że to jest ja przeciwko establishmentowi, ma umocnić jego pozycję jako tego przedstawiciela ludzi, który przeciwstawia się dotychczasowemu establishmentowi politycznemu Wielkiej Brytanii.
1: Tylko zastanawiam się, czy obejmie tekę premiera, jeśli by wygrał wybory. No bo poprzednio, jak przeprowadził kampanię referendalną na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to w polityce zniknął.
0: Dokładnie tak. No i to jest oczywiście otwarte pytanie. Zakładając, że sondaże się utrzymają i zakładając, że Partia Reformy wygra kolejne wybory, bo pewności nie mamy do przeliczenia głosów, no to jest pytanie właśnie, czy Nigel Farage zdecyduje się objąć stekę premiera. Na razie tak zapowiada, no ale znając właśnie przeszłość, no trzeba sobie zostawić tutaj pewną dozę sceptycyzmu.
1: Do tej pory, jeśli mówiliśmy o brytyjskiej polityce, głównie mówiło się o konserwatystach i Partii Pracy. Konserwatyści nam nikną z tej areny politycznej. W ogóle się o nich nie dyskutuje. Zauważył pan?
0: Tak, tak. Mimo działań Kayme Badenoch, mimo tego, że ona zdecydowanie zmienia program polityczny Partii Konserwatywnej i tego, że na przykład no, zaczyna usuwać z partii, można powiedzieć, polityków, którzy dobrze pasowali w niej za czasów Davida Camerona i jego wersji One Nation Conservatism, czyli tych konserwatystów konserwatyzmu dla wszystkich, można powiedzieć. To teraz no, mówi, że z jej punktu widzenia to nie są konserwatyści, to są bardziej przedstawiciele Partii Liberalno-Demokratycznej albo Partii Pracy. I tak w zasadzie jest. Trzeba pamiętać, że przed rokiem 24, a i teraz pewnie część tych deputowanych konserwatywnych, to są ludzie o poglądach bardziej lewicowych na pewno niż ich elektorat i ich działacze terenowi, co zresztą poskutkowało tym, że bardzo wiele ośrodków terenowych partii konserwatywnych, tych komór, po prostu przeszło do Reform UK, co w brytyjskim systemie większościowym ma to znaczenie, że może się okazać, że dla części kandydatów partii konserwatywnej w następnych wyborach na skalę brytyjską nie będzie miał kto po prostu prowadzić kampanii.
1: Zastanawiam się, na ile Reform UK jest silne słabością swoich przeciwników, bo no, wskazujemy na problemy Partii Pracy, konserwatyści nie istnieją. No, jak się nie ma z kim przegrać, no to jest się na pierwszej pozycji.
0: Poniekąd oczywiście tak, no bo zresztą czy w sporcie, czy w polityce to też jest tak, że z jednej strony są to powiedzmy zalety i radzenie sobie ze swoimi wadami ze strony partii Reformy, a z drugiej strony jest to słabość i konserwatystów, i lejburzystów. No i do tego jeszcze kwestia tego, że w ostatnich latach część postulatów brytyjskiego elektoratu nie była spełniana. Nadal jest problem i kryzysu, jeśli chodzi o poziom życia, i braku wynagrodzeń, i słabej sytuacji gospodarczej, wysokich podatków, wysokiej migracji, wysokiej przestępczości migrantów. Do tego dochodzi teraz ta w zasadzie no, policja, która ma dwa poziomy zaprowadzania prawa, nie ma po prostu rdzenni Brytyjczycy tracą zaufanie do policji. To nie pomaga, a politycy zarówno konserwatywni, jak i lejburzystowcy mówią, że będą chcieli coś zrobić, próbują coś zrobić, natomiast nikt chyba nie dotknął najważniejszej rzeczy, która jest do zmiany. Powiedział o niej tylko i wyłącznie Dominic Cummings w wywiadzie ze stycznia tego roku dla tygodnika The Spectator. Chodzi o przemodelowanie służby cywilnej, bo problemem Wielkiej Brytanii oczywiście jest ideologia stojąca za poszczególnymi partiami, natomiast też jest kwestia tego, że dużą część władzy mają w tej chwili urzędnicy, którzy praktycznie przed nikim nie odpowiadają, nie ponoszą odpowiedzialności za swoje błędy, nie ponoszą odpowiedzialności za niewystarczające działanie.

0: Po prostu należałoby no, przemodelować służbę cywilną, czyli ustawa z XIX wieku jeszcze. No, szkoda Trevelyana powinna zostać po prostu do kosza wysłana. Według opinii Cummingsa.
1: Reform UK ma twarz Nigela Farage'a, a ma jeszcze inne twarze, bo no, trzeba mieć ławkę, żeby obejmować władzę.
0: Dlatego Nigel Farage próbował ściągać polityków, którzy będą mu odpowiadali. W tej chwili to jest Richard Tice. To są głównie byli politycy partii konserwatywnej. To jest Richard Tice, to jest Suella Braverman, to jest Robert Jenrick, i to jest w końcu Paul Kruger. Ten ostatni jest o tyle istotny, że to był człowiek, który odpowiadał w dużej części za strategię wyborczą partii konserwatywnej i tym samym zajmuje się w tym momencie w partii Reformy. I oni mają też doświadczenia w pracy jako... No, politycy urzędujący, tak, byli ministrami, sekretarzami stanu, więc są w stanie wprowadzić no, tą wiedzę taką już praktyczną do tego, jak funkcjonuje rząd brytyjski. No, do tego mamy jeszcze profesora Matthew Goodwina, który też zaangażował się już w tym momencie jako, no, powiedzmy, kandydat partii reformy w Gordon and Clacton w tych wyborach uzupełniających w tym okręgu, a teraz będzie, no, będzie wspierał Nigela Farage'a w okręgu Clacton and Sea. Także tutaj jest parę nazwisk, chociaż oczywiście dalej można odnieść wrażenie, że to jest głównie partia Nigela Farage'a, tylko że przepływ działaczy z partii konserwatywnej i pewnie też znaleźli się tam byli członkowie partii pracy. No, to są też osoby często, które mają jakieś doświadczenie w polityce i to jest chyba najważniejsze dla ewentualnego rządu partii reformy, jeżeli taki powstanie.
1: Na razie wszystko wygląda, że brytyjski parlament wykona pełną swoją kadencję, co mu się rzadko zdarza.
0: Tak, no w tym na razie Andy Burnham nie zapowiada przeprowadzenia przyspieszonych wyborów, chociaż jeżeli wszystko miałoby się odbyć zgodnie z regułami demokratycznymi, to dobrze by było, gdyby chciał całkowicie, czy w znaczącej mierze przemodelować platformę wyborczą premiera Starmera, no to powinien jednak uzyskać mandat społeczny do tego. Natomiast na razie nic o tym nie
1: mówi. Za duże ryzyko.
0: No, myślę, że tak, że to też ma znaczenie w podejmowaniu tej decyzji.
1: Bo w tej chwili niestety sondaże, no może rzeczywiście przewagę dają, ale to jest taka przewaga, która może stopnieć. Bardzo dziękuję. Krzysztof Winkler był gościem Polskiego Radia 24. Rozmawialiśmy o sprawach Wielkiej Brytanii i o tym, że w poniedziałek Wielka Brytania będzie miała nowego premiera i będzie nim Andy Burnham.
2: Świat 24.
1: Stany Zjednoczone, Ukraina i Wielka Brytania były tematami dzisiejszego Świata 24. Jutro porozmawiamy o Iranie, o sztucznej inteligencji, o której bardzo dużo zaczęto mówić ostatnio w Szanghaju, a przywódca Xi zachęca wszystkie państwa do współpracy nad budową jednej światowej sztucznej inteligencji. Czy to możliwe, a też do czego będzie nas prowadziła ta polityka związana ze sztuczną inteligencją? Porozmawiamy jutro o godzinie 13 w audycji Świat 24. Dziś się kłaniam i przypominam, że o sprawach międzynarodowych mówimy od poniedziałku do piątku o 16:45 i 20:30, a w weekendy od 13 do 14 w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.
4: Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.

0: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Halo, czy jest tu ktoś?
8: Tak, to twój chatbot Marek.
9: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o Twoim życiu, wpływa na warunki Twojej pracy, kontroluje dane o Tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na Twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Weronika Naszarkowska-Multanowska dorastała w cieniu ruin i w odbudowywanych kamienicach Starego Miasta w Warszawie.
11: Na ulicy Starej, na której rogu stoimy, były takie budy i ruiny, i w tych budach były kozy.
10: Jak wpłynęło na nią dorastanie w tym niezwykłym miejscu?
11: Przez to jestem ariergardą. Wzorce, do których się odwołuję, są z tamtych czasów. No i nie umiem powiedzieć, czy to dobrze, czy niedobrze.
10: Do przodu, nie do tyłu. Reportaż Hanny Dołęgowskiej. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ulice jak potoki, podtopienia i połamane drzewa to skutki ulewy, która przeszła nad Bydgoszczą. Postawa polskich władz zmusiła Kijów do zrobienia kroku wstecz. W informacjach polityczne komentarze do zapowiedzi prezydenta Ukrainy o dialogu w sprawie rzezi wołyńskiej. Zajrzymy też do Chełma, tam kolejny przystanek na wakacyjnej trasie Lata z Radiem i TVP. Minęła 14. Łukasz Pastor, zapraszam. Zalane ulice, parkingi, piwnice, podtopione muzeum. To krajobraz po burzy w Bydgoszczy. Strażacy wciąż usuwają tam skutki ulewy, która przeszła nad miastem. Podtopione jest Muzeum Historii Bydgoszczy. Woda wdarła się do środka, dlatego muzeum zamknięto do odwołania. Do południa służby odebrały około 100 zgłoszeń od mieszkańców. Dotyczyły one głównie zalanych piwnic i powalonych drzew. Do podobnych zdarzeń może dochodzić w innych częściach kraju. Do końca dnia obowiązują ostrzeżenia przed burzami, głównie pierwszego, najniższego stopnia. Spokojnie ma być tylko na zachodzie. Dla części Podkarpacia obowiązuje alert drugiego stopnia. I choć warunki w Beskidach są dobre, to sytuacja może szybko ulec zmianie. Sprawdzajmy radary pogodowe, radzi Łukasz Twardowski z beskidzkiej grupy GOPR.
2: Możemy to przewidzieć pół godziny, godzinę wcześniej i odpowiednio wcześniej albo zawrócić na szlaku, albo dojść w miejsce, gdzie będziemy bezpieczni. W schronisku, w jakimś wiacie, w miejscach oczywiście nieodsłoniętych, gdzie jesteśmy narażeni na burze i na wyładowania atmosferyczne.
1: Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii obowiązują do wieczora. Presja ma sens, tak deklaracje prezydenta Ukrainy komentują politycy. Ich zdaniem postawa polskich władz, zarówno prezydenta, jak i rządu, zmusiła Kijów do zrobienia kroku wstecz. Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy dotyczące rzezi wołyńskiej. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i eksploatację.

0: dezinformację. To będzie test wiarygodności prezydenta Ukrainy, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, jeżeli pokażemy, że historycy mogą to robić w skali nieporównywalnej do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę. Powinniśmy liczyć na to. To będzie sprawdzian dobrej woli ze strony prezydenta Zełenskiego.
0: Doradca prezydenta Jarosław Margielski podkreślił, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego zapadła po rozmowie z Karolem Nawrockim na szczycie NATO.
2: Spotkanie odbyło się na prośbę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Trwało godzinę i prawie w całości było poświęcone kwestiom historycznym. Dlatego to jest pozytywny aspekt, że konflikt, który wywołała Ukraina, deeskaluje i dąży do poprawy tych stosunków. Cieszy przede wszystkim zapowiedź, że te zgody na kolejne ekshumacje będą wydawane.
0: Do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich doprowadziła decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. W reakcji na to Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. OUN UPA jest odpowiedzialna za dokonanie ludobójstwa na ponad 100 tysiącach Polaków. W nadchodzącym tygodniu prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział to szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Z pierwszym wnioskiem prezydent wyszedł w maju. Karol Nawrocki postulował, by referendum odbyło się 27 września. Senat wniosek odrzucił z powodu formuły proponowanego pytania. Tym razem Senat nie zasłoni się tezą w pytaniu referendalnym. Oczekujemy, że dopuści do rzetelnej debaty i umożliwi Polakom wypowiedzenie się w tej fundamentalnej dla przyszłości polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego sprawie, napisał na platformie X Szefernaker. Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. W informacjach Tatry. Na Palenicy Białczańskiej protestują aktywiści przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Z powodu manifestacji fiakrzy zawiesili dziś przewozy. Ta decyzja bardzo nas ucieszyła, mówi organizatorka protestu Joanna Marcinkowska. Jak podkreśla, dzięki temu konie mogą dziś odpocząć.
3: W XXI wieku to już naprawdę jest wstyd i hańba, żeby wykorzystywać konie do tak ciężkiej pracy. Zwłaszcza w momencie, kiedy mamy busy elektryczne, kiedy mamy kolejki elektryczne, mamy dorożki elektryczne.
0: Protest potrwa do wieczora. Na koniec Chełm. To kolejny przystanek Lata z Radiem i Telewizją Polską. W południe wystartował piknik edukacyjny Z życia wzięte. Na miejscu jest Małgorzata Abgarowicz.
4: Jesteśmy z audycją Lato z Radiem tylko raz w roku i tylko w 12 miastach, więc tylko 12 okazji jest do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda ta audycja na żywo, żeby wziąć w niej udział.
5: Pamiętam kiedyś, nie wiem, może 20 lat temu też było Lato z Radiem, tutaj był koncert w Chełmie na stadionie. No to...
6: Był pan wtedy?
5: Byłem, dzisiaj drugi raz.
6: Będzie pani próbowała zdobyć jakiś autograf, zdjęcie z prowadzącymi?
7: Tak, chcemy, właśnie czekamy, czy będzie można zrobić w ogóle.
6: Tutaj co się rozstawia?
8: Tu się rozstawia strefa Centrum Nauki Polizacji Innowacji Kortosfera z Olsztyna, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
6: I co na waszym stoisku będzie można robić dzisiaj?
8: Odwiedzający będą mogli przeprowadzać różnego rodzaju eksperymenty, będą mogli oglądać preparaty pod mikroskopami, będą mogli uczestniczyć w warsztatach chemicznych i fizycznych, będą mogli oglądać pokazy fizyczne i chemiczne.
6: Wszystko pod czujnym okiem ekspertów. Nic tu nie wybuchnie.
8: Nie, nic tu nie wybuchnie. Nie ma takiej opcji. Wszystko mamy pod kontrolą.
0: O 16 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka, a o 20 zacznie się koncert. Jego transmisja w drugim programie Telewizji Polskiej.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Całkiem pogodnie na zachodzie, deszczowo i pochmurno na pozostałym obszarze. Do końca dnia mogą występować burze. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii. Najchłodniej nad samym morzem, tam tylko 19 stopni. 22 stopnie na Pomorzu i Warmii, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
10: Jest sobota, 18 lipca, 6 minut po godzinie 14.
9: Polskie Radio 24.
11: Słowem wszystko.
10: Jak słyszeli państwo w informacjach Polskiego Radia 24, niebezpieczna pogoda w Polsce. Jak patrzę na tę mapę pogodową, to niemal cała Polska jest w alertach przed burzami. Te ostrzeżenia obowiązują od Pomorza, przez Mazowsze, po Dolny Śląsk, Małopolskę i Lubelszczyznę. Na południu Podkarpacia alerty drugiego

0: Tego stopnia tutaj w burzach może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgać do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy również grad dla mieszkańców tego regionu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert, w którym ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i zaleca zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Strażacy już mają dużo pracy. Bydgoszcz walczy czy ze skutkami potężnej nawałnicy. Skutki są widoczne w całym mieście. Wiele ulic jest całkowicie zalanych. Proszę na siebie uważać. A teraz o tym, jak zmienia się Polska lokalna i jak żyje się w małych miasteczkach.
1: Adres zamieszkania.
2: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzień dobry Państwu, Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo konkretnym miejscu na mapie Polski. Ciekawa jestem, czy będą Państwo umieli zlokalizować miasto, które nazywa się Radomsko. Populacja 40 tysięcy mieszkańców i spada. Położenie daleko. Właściwie daleko od wszystkiego. 44 km od Częstochowy, 90 km od Łodzi i 180 km od Warszawy. Czyli takie małe miasto w środku Polski. A mieszkaniec tego miasta, redaktor Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, jest z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
2: Zaprosiłam pana do rozmowy o Radomsku. Zresztą nie jest pierwszy raz pan gościem Adresu Zamieszkania. Tu odsyłam słuchaczy i słuchaczki do archiwum. Ale też dlatego, że po pierwsze chcę porozmawiać o Radomsku, ale też o książce, którą napisał pan wspólnie z Januszem Kucharskim. Wydała ją Krytyka Polityczna. Nazywa się ta książka Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna. I myśmy, przypomnę panu, rozmawiali o niej w Warszawie na spotkaniu autorskim. I wtedy ja mówiłam, zaczynałam to spotkanie od takiego przyznania się do własnej ignorancji. Powiedziałam, że wiem o Radomsku dwie rzeczy. Katastrofalnie szybko się wyludnia i ma niezależne media lokalne. I mam nadzieję, że dzisiaj w tej rozmowie powiemy o nim więcej. I ja jeszcze zanim zaczniemy, przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom nasz mail. Adres zamieszkania @polskieradio.pl ze szczególnym ukłonem i uśmiechem do tych wszystkich z Państwa, którzy mieszkają w miastach o około 40 tysiącach mieszkańców. Proszę pisać, jak się Państwu mieszka, co jest wspaniałe, co jest uciążliwe. Zachęcam. Panie redaktorze, powiedziałam przed chwilą, że macie daleko wszędzie, daleko do dużych miast. To ma znaczenie na co dzień?
3: Trochę ma, ale też pamiętajmy o tym, że czasy się zmieniły. Kiedyś doprawa do dużego miasta w PRL-u to był cały dzień. W tej chwili wsiada się w samochód i się za pół godziny albo za godzinę jest. Zwłaszcza, że obok nas przebiega autostrada, w związku z tym z tą komunikacją taką bezpośrednią nie jest tak źle. A z taką komunikacją mentalną też nie jest najgorzej, bo generalnie to też się zmienia ze względu na rewolucję technologiczną. W związku z tym nie mamy chyba już takiego przekonania jak lata temu, że wszędzie jesteśmy daleko.
2: A w jakich sprawach jeździ się teraz do dużych miast? Pilnych, czy właśnie tych czy to jest taka wycieczka bardziej, żeby sobie coś ekstra na przykład kupić albo pójść do innego teatru?
3: Dość powszechne jest dojeżdżanie do pracy, no bo teraz jest to bardzo proste. W związku z tym jest duża grupa ludzi, która z takich 40-tysięczników dojeżdża do większych miast, czasami codziennie, czasami co 2-3 dni, na przykład łącząc pracę zdalną i pracę bezpośrednią. To jest jeden powód. Drugi powód to są rozrywki, bo no wiemy, że w mniejszych miejscowościach z tym jest gorzej, a w dużych miejscowościach jest lepiej. Ten przysłowiowy teatr, choć akurat wydaje mi się, że częściej ludzie jeżdżą do galerii niż do teatru, ale miejmy nadzieję, że ten teatr też zahaczają. Ale to są takie główne powody rozrywkowe i pracowe.
2: A propos tego wyjeżdżania do pracy, to radomszczanie, jeśli nie w samym Radomsku, to gdzie pracują? Do jakiego miejsca by dojeżdżali?
3: Jeśli nie w samym Radomsku, to by dojeżdżali do Częstochowy, albo do Katowic, albo do Łodzi. To są takie najczęstsze kierunki, do których ludzie w sprawie pracy uderzają, bo do Warszawy już jest za daleko. Tak? No dojazd 180 km to jest w tej chwili autostradą 2 godziny. W związku z tym wiem, że są tacy ludzie, bo nawet takich znam, którzy kursują między jednym miastem a drugim, ale raczej na te bliższe miejscowości Częstochowa. Bo
2: powiem szczerze, że 90 km to też jest spora wyprawa, chociaż pewnie z kolei mieszkańcy dużych miast powiedzą, ja i tak stoję codziennie 2 godziny w korku, a mam o wiele mniej do pokonania, tylko po prostu ruch jest strasznie wielki. Więc z jednej strony blisko, a z drugiej strony jednak Zależy pewnie od

0: też trybu dnia, ale no, też potrafi być daleko, takie 90 kilometrów do Łodzi, prawda?
1: No tak, ale jak ja mieszkałem w Warszawie, to miałem kolegę w Legionowie, mieszkałem na Ursusie, w związku z tym dojeżdżałem do niego tyle mniej więcej, ile do siebie do Radomska, w związku z tym te odległości są teraz złudne, tak, w sensie...

0: był neonatologiczny, więc wiele miasteczek czy miast 40-tysięcznych nie może sobie o sobie tego powiedzieć, ale gorzej jest z pediatrią. Wy też o tym piszecie w książce. To ona w końcu funkcjonuje czy nie funkcjonuje? Gdzie się leczy dzieci w Radomsku?
1: Ona przez kilka lat nie funkcjonowała, bo w sytuacji, gdy był COVID, dyrektor zdecydował o zamknięciu porodówki, bo ona była najmniej obłożona, ale jak już oddział covidowy został zlikwidowany, bo już nie było takiej potrzeby, to porodówki nie można było bardzo długo odwiesić, ponieważ nie było chętnych do pracy lekarzy, ordynatora przede wszystkim. Poszukiwania trwały bardzo długo. Ostatecznie się udało i porodówka została otwarta z powrotem w tamtym roku. A sam szpital, to my jesteśmy specyficzni dość. Rzeczywiście mamy szpital uniwersytecki raz z jednej strony, a mamy z drugiej strony szpital w bardzo dobrej kondycji. Tutaj zjeżdżają ludzie z dalszych rejonów.
0: Jak to jest możliwe?
1: No,
0: bo to
1: jest,
0: wie pan, bardzo aktualna dyskusja w całej Polsce, a zwłaszcza ostatnio w Warszawie.
1: No, pierwsza rzecz jest taka, że dyrektor naszego szpitala nie jest lekarzem. Ja uważam, że to jest olbrzymi plus. Jest specjalistą od służby zdrowia, ale nie jest bezpośrednio z tej branży, w związku z tym ma dystans, jeśli chodzi o zarządzanie. Rzeczywiście teraz się toczy dyskusja na ten temat, na temat szpitali powiatowych. Jedni mówią, że ich jest za dużo, inni mówią, że siatka jest okej. Mm-hmm. No ale ten problem nas akurat tutaj stricte Radomska nie dotyczy, bo naprawdę szpital jest przedni.
0: Ale to pewnie wielu słuchaczy zastanawia, dlaczego w Radomsku jest uniwersytecki szpital kliniczny. Wy macie uniwersytet?
1: Nie, ale
0: no podpisał to
1: szpital. Możliwe? Szpital podpisał umowę o współpracy z Akademią Długosza bodaj z Częstochowy, która ma wydział lekarski. W związku z tym tutaj przyjeżdżają studenci na praktyki, leczą się, przyjeżdżają lekarze, którzy tutaj prowadzą takie bezpośrednie ćwiczenia. Ja z samej specyfiki nauczania lekarzy nie znam, no ale wiem, że to się tutaj w jakiejś części, ten praktyczna część odbywa.
0: Moim zdaniem to jest świetny pomysł, dlatego że pokazuje też tym młodym lekarzom, że Polska powiatowa, jak wy o niej też zresztą piszecie w książce, to jest też miejsce, w którym można pracować i być może wygodnie żyć, prawda?
1: No, można. Tutaj zresztą jest takie, w tamtym roku uruchomione zostały stypendia dla lekarzy. Pierwsza pula będzie we wrześniu dla młodych lekarzy, tak? Znaczy dla studentów nawet, tych, którzy studiują i mogą dostać stypendium, jeżeli tutaj będą dostawali to stypendium, to potem chyba jakiś czas będą musieli pracować tutaj w okolicy. Ale takie stypendia i takie metody są robione w różnych miastach i to ma sens. W sensie jest sposób na związanie lekarzy ze środowiskiem.
0: Tak, tak, tak, tak, pełna zgoda. Wasza rozmówczyni w książce, Anna, mówi tak. W małych miastach jest nawet gorzej niż w dużych. Tam posiadanie dzieci jest jeszcze modne. W małych wyłącznie uciążliwe. I czy możemy chwilę powiedzieć o tych uciążliwościach? Bo przed chwilą mówiliśmy o dojeżdżaniu do pracy dalej, ale jeśli chodzi o samą opiekę nad dziećmi, to jakie problemy występują właśnie na poziomie Radomska?
1: No, pierwszy taki problem, który przez lata występował, my byliśmy miastem, w którym żłobek miejski działał bodaj do początku lat 90., został zlikwidowany i dopiero w tym roku władza otworzyła po 30 latach miejski żłobek publiczny, uzyskał jakieś tam dofinansowanie i go wybudowała, bo przez lata panowała taka narracja, że wszystko załatwi wolny rynek. W związku z tym były prywatne przedszkola i były prywatne żłobki, prywatne kluby, no ale one wiadomo, że kosztowały dużo więcej niż publiczna placówka. Także to była pierwsza uciążliwość. Druga uciążliwość jest taka, że no nie było tej pediatrii bodaj przez 4 albo 5 lat. Z tym są zawsze problemy, no bo można oczywiście jechać do Bełchatowa, to jest 40 kilometrów w nagłej sytuacji, no ale jednak trzeba mieć samochód, trzeba się zapakować i jechać z dzieckiem.
0: Tak.
1: A poza tym tak naprawdę, jak ja rozumiem dobrze te dziewczyny, z którymi rozmawialiśmy, to ta uciążliwość polega przede wszystkim na tym, że one raczej nie wyobrażają sobie życia, jakiej mają miejscowości z dziećmi, ze względu na to, że te takie dwa motywatory, które decydują o miejscu zamieszkania, praca i mieszkania, no z tym jest problem. Mhm. Nie chodzi, no w przypadku mieszkań nie chodzi nawet o ceny. Chodzi o to po prostu, że standard lokali, które tutaj na rynku były przez lata oferowane, nie jest za wysoki w mniejszej miejscowości, bo osiedla, które były, to są osiedla budowane, gdy się miasto rozwijało za PRL-u między 60. a 70. latami, w związku z tym mają już swoje lata.
0: A rozumiem, że deweloperzy nie wchodzą do was z takimi dużymi projektami osiedla?
1: Zaczęli. Mhm. Zaczęli wchodzić i zaczęli budować, ale tutaj już ceny są zaporowe, bo dochodzą do 9 tysięcy za metr kwadratowy w takiej małej miejscowości, co jest poziomem łódzkim. Więc jest.

0: pod tym względem jest bardzo trudno. Mm-hmm. A ten drugi motywator związany z pracą to dotyczy specyfiku rynku pracy małych miejscowości w ogóle jako takich, gdzie teraz praca jest. Już nie ma tego problemu, jak było 20 lat temu, ale nie ma pracy wysokopłatnej. Czyli większość prac to jest, są usługi, jakiś handel, czasami samorząd, produkcja, ale nie ma takich sobie siebie jak specjalistę w różnych zawodach, ale specjalistę, no to nie będzie miał pracy. To właśnie zostaje mu usuwanie. Więc to są te uciążliwości, które wpływają na pracę, ale ja od razu zaznaczę, ja jestem przywiązany do tezy, że jednak mniejsze znaczenie ma ekonomia w przypadku posiadania dzieci, a większe zmiany kulturowe.
1: Przypomnę Państwu, że rozmawiamy z Andrzejem Andrysiakiem o Radomsku i o książce Na obrzeżach, jak zmienia się Polska lokalna, którą nasz gość napisał wspólnie z Januszem Kucharskim. A rozmawiamy o Radomsku dlatego, że oczywiście w audycji Adres Zamieszkania również popełniamy ten grzech pomijania. To znaczy bardzo łatwo jest znaleźć tematy dotyczące dużych miast, a jeśli chodzi o małe miasta, to trudniej, między innymi dlatego, że nie ma w nich mediów niezależnych, mediów lokalnych, z których można by czerpać tematy. O wiele łatwiej jest, tak jak mówię, w miastach dużych i o nich najwięcej w audycji rozmawiamy. Panie redaktorze, mówiliśmy o uciążliwościach, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi w małym mieście. Mówił pan o pracy, o mieszkaniach, też o kłopotach z pediatrią, ale jest jeszcze jedna uciążliwość. Przeczytałam o tym na stronach Gazety Radomszczańskiej. Wyłączanie co roku wam na 2 tygodnie ciepłej wody. Zakład Ciepłowniczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zawiadamia, że w okresie od 17 sierpnia do 30 sierpnia wstrzymana będzie dostawa ciepłej wody. Co się dzieje w Radomsku? Bo to chyba jest jakiś ewenement na skalę krajową.
0: To jest coś, co kiedyś było praktykowane w PRL-u dość często. W czasie wakacji wtedy były przeprowadzane różne remonty związane z instalacją. I tak naprawdę nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego do tej pory trzeba to robić. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, czyli miejska spółka, która tym zarządza, twierdzi, że jest taka konieczność. Ludzie się z tego bardzo śmieją, bo to rzeczywiście jest rzadko spotykane już w różnych miejscowościach. No ale jak tylko przychodzi lato, jak jest robić ciepło, to my po prostu jesteśmy od wody odłączani. Jakieś tam prace trwają, a wczoraj jeszcze na dokładkę była awaria, w związku z tym pół miasta nie miało wody, bo się okazało, że jakieś rury strzeliły. No to proszę pamiętać, że to jest też problem infrastrukturalny, ponieważ pół miasta takiego jak nasze powstało między 60 latami a 70, w związku z tym infrastruktura wtedy też powstawała, no ale ona ma już swoje lata. No i na to, żeby ją wymieniać, potrzebne są olbrzymie pieniądze, bo rury mają 50-60 lat, tak? I to jest rzecz, którą trzeba poprawiać.
1: No ja jestem pewna, ale jednak rzeczywiście różne miasta mają tego typu kłopoty, jeśli chodzi o starą infrastrukturę, no ale jednak tego wyłączania na 2 tygodnie ciurkiem, to jeśli ktoś z Państwa mieszka w takim mieście, gdzie też się na 2 tygodnie wyłącza w lecie ciepłą wodę, to proszę koniecznie dać znać. Naprawdę mnie to ciekawi. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Jeszcze porozmawiajmy chwilę o Radomsku jako mieście, które się wyludnia. Mówił pan o dostępie do pracy, o trudnościach, jeśli chodzi o mieszkania w kontekście posiadania dzieci, ale jeśli ludzie się wyprowadzają, bo już nie tyle dojeżdżają do pracy w dużym mieście, tylko się po prostu wyprowadzają, to najczęściej z jakich przyczyn?
0: Z powodów ekonomicznych raz, ale proszę pamiętać, że demografia to jest problem przede wszystkim związany z tym, że się dzieci nie rodzą. To jest pierwszy problem. Więc dzieci się nie rodzą, jest ich coraz mniej, a drugi problem to jest właśnie związany z wyprowadzkami, bo sam proces wyjazdu z małych miejscowości do dużych miejscowości jest dość naturalny. Przez lata tak było, przez lata z mniejszych miejscowości ludzie wyjeżdżali, czasami wracali. W PRL-u na przykład wracali dużo częściej. Potem się to zmieniło, ale w tej chwili na ten proces nałożył się proces związany z tym, że jest coraz mniej dzieci. U nas w mieście 40-tysięcznym w tamtym roku urodziło się 200 dzieci. W tym roku będzie to mniej i to spada od 95 roku cały czas. W sensie kiedyś tam było 700-800 dzieciaków, a teraz jest 200, a my mamy... To też jest sprawa, która nad miastem wisi, nad niejednym takim miastem jak nasze wisi. Na przykład mamy 10 szkół podstawowych. 200 dzieci to jest za 6 lat jedna klasa na jedną szkołę, tak. A niektóre to są molochy, tak, więc to wszystko będzie, to wszystko się kumuluje, te problemy związane z demografią za chwilę wybuchną w większości takich miast jak nasze.

0: Tak. Tak, absolutnie tak, tak jest. No, aż dojdziemy do momentu, który znają Państwo choćby z Włoch, gdzie się zaprasza ludzi, żeby zamieszkali w przepięknych, ale opustoszałych wioseczkach czy miasteczkach. Niemal za bezcen sprzedawane są domy, żeby tylko ktoś tam wrócił, ktoś tam zaczął mieszkać. No, ale właśnie problemem jest praca, problemem jest opieka zdrowotna i cały ten zestaw, standardowy zestaw, powiedziałabym. Książka, którą wspólnie napisaliście, jest książką też o aferach. I zadziwia mnie to, że przez całą właściwie strona po stronie właściwie towarzyszy mi takie wrażenie bezkarności. To znaczy, że niby działa u was prokuratura, niby jest Gazeta Radomszczańska niezależna, niepowiązana z władzą samorządową, a mimo to kończy się na tym, że jest albo umorzenie, nawet opisujecie na przykład aferę z ustawionym konkursem na dyrektora szkoły, nagłaśniacie sprawy, i nic, to znaczy i tak dochodzi do mianowania tego politycznego nominata. Czy to, jak to jest? To znaczy, czym są też te węzły elit lokalnych, o których piszecie? Jak to działa?
1: Po pierwsze, to jest frustrujące oczywiście dla każdego dziennikarza, że te efekty albo są rozłożone w czasie publikacji, albo ich w ogóle nie ma, ale proszę pamiętać, że główny taki problem związany z bezkarnością, bo się pojawiło to słowo, to jest problem tego, jak działają lokalne prokuratury, czyli prokuratury rejonowe. Ja jestem przywiązany do myśli, że większy wpływ na to, co się dzieje w prokuraturach, mają władze samorządowe z konkretnego miasta niż ministrowie Żurek, Bodnar i Ziobro.
0: Ale zaraz, oni w ogóle nie powinni mieć wpływu. Jaki oni mają wpływ?
1: No, zarządzają, tak? Są prokuratorami generalnymi, w związku z tym odpowiadają za to, jak działa prokuratura.
0: Nie, ale mówię teraz o władzach lokalnych. Powiedział pan, że oni mają wpływ na to, jak działa prokuratura rejonowa. Gdzie tam niby jest połączenie?
1: No jest, no znajomi jeżdżą na, wchodzą na wspólne imprezy towarzyskie, czasami wspólnie polują, no to są małe kręgi elit w takich miejscowościach, więc ludzie się znają, tak? To nie jest tak, że albo chodzili razem do szkoły, albo są jakieś powiązania rodzinne. W związku z tym, no to też nie specyficzne, tylko że dla małych miejscowości, tylko problem polega na tym, że te prokuratury na takim poziomie jak nasz i w takich miastach jak nasze, zwykle gdy pojawiają się sprawy dotyczące lokalnej władzy, to robią wszystko, naprawdę wszystko, żeby tych spraw nie podejmować, a jak już muszą podjąć, to żeby je prowadzić tak długo, żeby się rozeszły po kościach. I to jest problem. W sensie my w ogóle nie mówimy o tym, jak działają prokuratury rejonowe. W ogóle w debacie publicznej tego tematu nie ma. Wszyscy, jak rozmawiamy to o prokuraturze, to oczywiście rozmawiamy o prokuraturze krajowej, o wielkich śledztwach. A ludzie widzą to, co jest na dole. Ludzie nie widzą śledztw prowadzonych przez prokuraturę krajową albo oddział do spraw walki z przestępczością gospodarczą z Katowic, tylko widzą to, co jest u nas. Widzą jakąś sprawę, opisują to dziennikarze albo sami o tym mówią. Jak nie ma mediów, no to mówi się o tym oczywiście po kątach. Ale wiedza taka w środowisku i w przestrzeni publicznej miejscowości jest, a jednak nie ma efektu. I to jest problem, którego nikt do tej pory nie podjął na takim poziomie krajowym. W związku z tym ja wcale się nie dziwię, że nie ma wielkiego, nie było w czasach, gdy rządził PiS, nie było wielkiego takiego poparcia na dole dla protestów związanych z wymiarem sprawiedliwości, bo protesty się odbywały w dużych miastach, ale w małych już niekoniecznie, tak?
0: No tak.
1: Ludzie po prostu widzą, że to nie działa, nie ma czego bronić. O, to jest to tak najprościej można,
0: ale żeśmy znaleźli
1: powiedzieć.
0: Puentę na koniec programu. No trudno. Zachęcam Państwa do lektury, bo naprawdę można się nauczyć więcej o Polsce, czytając o Polsce lokalnej. Na obrzeżach, jak zmienia się Polska lokalna. Współautor tej książki, redaktor Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my kończymy już audycję Adres Zamieszkania. Kłaniam się Państwu nisko, Agata Kowalska, i słyszymy się za tydzień po 14 w Polskim Radiu 24.
2: Adres Zamieszkania. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby...

0: Jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie.
2: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie. Autopromocja.
10: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
3: Autopromocja.
11: Sobotnie popołudnie w Polskim Radiu 24 jest 14:30. Maria Furdyna, zapraszam.
3: Stan dnia.
11: A to już piąty przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Po Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem i Ełku przyszedł czas na Chełm. Tam dziś jesteśmy z naszą tegoroczną wakacyjną trasą. Jak zawsze przygotowaliśmy wiele atrakcji dla Państwa. Trwa piknik edukacyjny w Parku imienia Unii Europejskiej. Na miejscu jest Małgorzata Abgarowicz. Dzień dobry, Małgosiu.
12: Dzień dobry.
11: Co cieszy się największą popularnością na pikniku?
12: Oj, mogłabym spokojnie wymienić kilka stoisk. Tutaj w parku jest na przykład mobilne laboratorium. Przeprowadzane są efektowne doświadczenia chemiczne, pokazy fizyczne, ale wszystko pod czujnym okiem ekspertów, także nic tutaj nie wybucha. Jest też wystawa edukacyjna z kołyską Newtona i wagą kosmiczną. Jest mobilna pracownia mikroskopowa. Także naprawdę wiele, wiele aktywności dla mieszkańców i turystów. Można też między innymi pogłaskać pieska, takiego wyjątkowego. Wyjątkowego pieska.
13: Komu ty tutaj machałeś?
14: Tamtemu robotowi.
13: Jakiś taki robot piesek?
14: Tak.
13: I co, reagował na twoje machanie?
14: Reagował. Pierwszy mi zamachał.
13: Proszę, czyli on ciebie zaczepił?
14: Tak.
13: Pan steruje tym robotem, prawda?
15: Tak.
13: Czy ktoś się zorientował, że pan tu tak z ukrycia?
15: Staram się tak z ukrycia robić, żeby nikt się nie zorientował, ale już są tacy, którzy nas wykryli. Są też takie tutaj na pewno elementy wystawy z AI, natomiast ten akurat piesek nasz tutaj jest sterowany, ale dużo radości wywołuje u dzieci, także myślę, że fajna atrakcja.
12: Ale jest też robot AMI, z którym można sobie porozmawiać.
16: Jakie ma pani plany na resztę dnia?
13: O, dzisiaj pracuję. Pracuję do późna. Ale cieszę się tym, że jestem z wami tutaj w Chełmie. A ty się cieszysz?
16: Tak, bardzo się cieszę, że mogę tu być. To wspaniale być częścią tego wydarzenia i spotykać tak wielu ciekawych ludzi.
13: Dziękuję za rozmowę.
16: Do widzenia. Miło było was spotkać. Życzę wspaniałego dnia.
17: Ami, uśmiechnij się na do widzenia.
13: O, uśmiech z zębami. Jak wrażenia? Robot, który rozmawia z nami?
18: Coś ciekawego i nowego, tak?
19: Nie widzieliśmy czegoś takiego jeszcze. Jest to po prostu fenomenalne.

0: że robot może z nami rozmawiać, odpowiada na pytania, zadaje logiczne pytania i wszystko dopasowuje nawet do wieku, bo dziecko pyta się dziecka, co będzie dzisiaj robiło, chłopczyk odpowiada, jadę na urodziny, a mi robot pyta, czy masz już prezent. Co jeszcze jest fajnego w tym robocie? Wodzi wzrokiem za głosem.
1: Słuchacie państwo Lata z Radiem, jesteście słuchaczami?
2: Tak, nawet rysowałem pracę i dostałem pieska. Rysuję już chyba 6 lat, tak gdzieś około. I za każdym razem dostaję maskotki i wszystkie zbieram.
1: Jest też radiowa gra Audionauci, a skoro mowa o radiu, no to bez kolejki jest też możliwość, żeby przebadać sobie słuch. A na rozstawionej tutaj w parku małej scenie teraz trwa plenerowa audycja muzyczna Lato z Radiem, a wcześniej odbyło się na niej wiele, wiele konkursów, można było zdobyć liczne nagrody, no i odbyła się też lekcja tańca.
3: Męcząca lekcja tańca?
4: Nie bardzo, ale super zabawa.
3: Pani już miała okazję chodzić na lekcję tańca, czy dzisiaj pierwszy raz?
4: Dzisiaj pierwszy raz, ale mam poczucie rytmu, więc w sumie nie było to takie trudne. Natomiast świetna zabawa i bardzo fajny pomysł, że państwo zorganizowaliście to.
3: Zostanie pani na potańcówce?
4: No na pewno. Skoro już trochę kroków załapałam, myślę, że jest jakiś potencjał.
1: Potańcówka, o której mowa, rozpocznie się o godzinie 16. Zakończy ją set DJ-a Sarnuli, twórcy wiralowego remiksu Polki Dziadek.
5: Małgosiu, jeszcze muszę zapytać o pogodę, no bo dzisiaj mamy bardzo dużo ostrzeżeń pogodowych przed burzami i ulewnym deszczem. Jak jest w Chełmie?
1: Tak, no tutaj dosłownie paręnaście minut temu piękne słońce zasłoniły chmury i zaczęło kropić, także trzeba mieć ze sobą parasole.
5: Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje dalszych planów. Tak jak Małgosia powiedziała, o 16:00 międzypokoleniowa potańcówka, o 20:00 na Placu Niepodległości koncert. Z Małgorzata Abgarowicz, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
6: Gość Polskiego Radia 24.
5: W studiu Bartosz Klimczuk, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Trwają wakacje, a my zatem porozmawiamy o tym, jakie mamy prawa na tych wakacjach, co możemy zgłaszać, kiedy należy nam się odszkodowanie. To zacznijmy od tego, czy jesteśmy świadomymi turystami i rzeczywiście zgłaszamy te problemy podczas wakacyjnych podróży?
7: Gdyby spojrzeć wyłącznie na skargi, które napływają do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a trzeba mieć na względzie, że ten sezon nadal trwa, czyli te skargi nadal napływają i będą napływać, to pierwsze, co się nasuwa, to tak, jesteśmy świadomymi konsumentami, znaczy tych skarg napływa do nas coraz więcej, mamy ich już o 100 więcej niż w tym samym okresie rok temu, ale trzeba mieć również na względzie, że na ten wzrost skarg mogły różne czynniki wpłynąć, nie tylko to, że świadomość konsumencka rośnie, ale być może także dlatego, że Polacy po prostu chętniej wyjeżdżają, a nie tylko i wyłącznie dlatego, że mierzą się z większą liczbą problemów.
5: Pierwsze półrocze ubiegłego roku 1566 zgłoszeń, pierwsze półrocze tego roku 1677. Czego dotyczą te skargi najczęściej?
7: Skargi dotyczą bardzo różnych kwestii. Taką kategorią, która gromadzi największą liczbę tych skarg, to jest niezgodność oferty z tym, co ostatecznie turyści spotykają na miejscu.
5: Czyli to, co na papierze, a kontra rzeczywistość.
7: Dokładnie tak. Albo to, co w ofercie, bo to także jest tutaj, trzeba rozgraniczyć. Chodzi tu przede wszystkim o takie rzeczy, jak to, że konsumenci chcieli mieć pokój z konkretnym widokiem, a okazuje się, że tego widoku nie było. Albo pokój miał być wyposażony w klimatyzację i tej klimatyzacji nie było lub była niedziałająca. Takimi wzrostem skarg, które obserwujemy, dotyczy na przykład braku spa. To znaczy konsumenci częściej wybierają noclegi, gdzie oczekują konkretnych zabiegów spa, konkretnej związanej z tym aparatury, a gdy przyjeżdżają na miejscu, to ona jest albo ograniczona, albo jej nie ma, albo jest uszkodzona. To samo tyczy się basenów. Miał być basen, a tego basenu nie było. Oczywiście rejestrujemy też takie skargi, które czasami mrożą krew w żyłach, jak różnego typu robactwo, które znajduje się w pokoju, czy w łóżku, czy po prostu ta
5: właśnie
7: jakość
5: tak
7: pokoju.
5: Myślałam, że bardziej jest kwestia, że najczęściej dotyczy albo jakiegoś brudnego pokoju, albo robactwa, albo też na przykład zepsutego jedzenia.
7: Tak jest, to też, ale w tej następnej kolejności jakby. No i oczywiście też stale tutaj obserwujemy również skargi, jeżeli chodzi o opóźnione czy odwołane

0: loty.
1: Zgłaszamy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i co dalej z takim zgłoszeniem?
0: Tutaj chciałbym jedną ważną rzecz zaznaczyć. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmuje się nie pojedynczymi sprawami konsumentów, a tutaj zbiorowymi interesami konsumentów. To znaczy, kiedy przedsiębiorca działa niewłaściwie wobec danej grupy konsumentów, wtedy my tutaj wkraczamy do akcji. To, co powinno najbardziej zależeć konsumentom, którzy wyjeżdżają na urlop, to, aby ten urlop uratować po prostu. Więc w takich sytuacjach, kiedy zauważamy, że coś nie gra. To znaczy miała być ta klimatyzacja, miał być ten widok na ocean, a go nie ma. W takich sytuacjach najlepiej to, co nas tutaj, co nas zezłościło, to co jest niezgodne z tą umową czy z tą ofertą, fotografujemy lub jeżeli to jest niemożliwe, nagrywamy filmik. Na przykład niedziałającej klimatyzacji trudno sfotografować, ale możemy nagrać filmik i reklamujemy te rzeczy od razu na miejscu. Większość tych spraw na szczęście uda się rozwiązać właśnie już na miejscu, rozmawiając czy to z rezydentem, jeżeli kupujemy...
1: to jest wyjazd zorganizowany.
0: Tak, lub bezpośrednio w hotelu i wtedy możemy liczyć albo na naprawienie, jeżeli to jest usterka, albo po prostu na wymianę innego pokoju. Dopiero w takich momentach, kiedy tej reklamacji nie uda się pozytywnie rozpatrzyć i tutaj ewidentnie jest problem z kontaktem i z porozumieniem się z przedsiębiorcą, w tej kolejności oczywiście zachęcamy do złożenia skarg na walking@walking.gov.pl, a konsumentom, żeby nie zwlekali i skontaktowali się albo z infolinią konsumencką, która udziela bezpłatnych porad prawnych, to jest numer 801-440-220. Jeżeli wolimy kontakt z żywym człowiekiem albo po prostu mamy pewne dokumenty, które ciężko przedstawić i pokazać przez telefon, możemy skontaktować się z miejską lub powiatowym rzecznikiem konsumentów, który także pomaga w tym polubownym dochodzeniu naszych roszczeń.
1: Proszę powiedzieć, jak się zachowują w tym momencie, czy to biura podróży, czyli na przykład rezydenci w hotelach, czy bezpośrednio hotele. Zastanawiam się nad tym, na ile to zachowanie też się zmienia no w dobie mediów społecznościowych, gdzie jest na przykład oferta jakiegoś hotelu, w którym pojawiały się problemy. Załóżmy, że pojawiły się robaki, no to co najgorsze chyba. No i w tym momencie, jeżeli nie ma reakcji ze strony hotelu, albo na przykład popsuta klimatyzacja i zmieniamy już jeden pokój, drugi pokój, w którym ta klimatyzacja nie działa, no to oczywiste jest to, że taki klient zaraz napisze na stronie internetowej tego hotelu komentarze, czy przy różnego rodzaju ofertach dotyczących właśnie noclegów w tym danym hotelu. Czy to też jest ta zmiana, że jednak ten internet, te media społecznościowe powodują, że no, turysta, klient jest traktowany trochę lepiej w obawie przed krytyką, która się poniesie w całym internecie?
0: Przedsiębiorcy są zdecydowanie bardziej uświadomieni tego, że konsumenci znają swoje prawa coraz bardziej i z pewnością będą się domagać tego, na co się po prostu umówili. To, gdzie widzimy większe pole do pewnych ryzyk i zagrożeń, to jest już w momencie zapoznawania się z ofertą. I jasne, że tutaj oferty last minute cieszą się wielką popularnością, ale mimo wszystko nie podejmujmy decyzji pod wpływem chwili, ponieważ może się okazać, że po pierwsze dana cena, która jest wyróżniona, jest na zielono, jest świetny kierunek i wydaje się super tania, potem okazuje się, że są doliczone różne opłaty serwisowe, opłaty manipulacyjne, ubezpieczenia różne i okazuje się, że ostatecznie...
1: Albo na przykład ta oferta jest pośród ofert na 7 dni, okazuje się, że jest na 4.
0: Dokładnie, więc to trzeba przede wszystkim bardzo dokładnie te oferty analizować. Nie dajmy się zwieść również zdjęciom. Zdarza się, że zdjęcia są podrasowywane, a trudniej zreklamować, jak coś jest podrasowane. Jeżeli czegoś nie ma, to jest dużo prostsze. To znaczy przedsiębiorca nie może sobie na przykład dorobić sztuczną inteligencją basenu, jak go w rzeczywistości nie ma, ale na przykład łatwo lekko podkręcić jakość pokoju, czy na przykład zrobić zdjęcia w ten sposób, że wydaje się większy, a gdzieś w informacjach ukryć, jaki jest ten realny jego wygląd, czy jego wielkość. Dlatego to jest bardzo istotne. Zwracamy również bardzo uwagę na chwyty marketingowe.
1: To znaczy?
0: Niby wydają się proste, ale jednak potrafią uśpić niekiedy naszą czujność. Pokój z widokiem na ocean to nie jest to samo, co pokój od strony oceanu.
1: Rzeczywiście jest różnica.
0: Dlatego na te kwestie naprawdę trzeba zwracać baczną uwagę, ponieważ jedno słowo może robić zasadę.

0: zasadniczą różnicę. Także te triki marketingowe są także widoczne w ofertach przygotowywanych w języku angielskim. Dlatego że tutaj także zwracam uwagę, że korzystamy z zagranicznych stron rezerwacyjnych, nie w języku polskim, żeby także tutaj każde słowo dokładnie analizować i przede wszystkim, żeby to, co, na czym nam najbardziej zależy. To znaczy, jeżeli jedziemy na jakiś wyjazd i zależy nam na spa, to żeby to spa było wpisane w umowie. Jak zależy nam na konkretnym standardzie pokoju, żeby ten standard w pokoju również był wpisany w umowie. Konsumenci naprawdę w tym momencie zależy im na wielu rzeczach i czasami rzecz, która dla przedsiębiorcy wydaje się dodatkiem, dla konsumenta może być najistotniejsza. Jak chociażby na przykład atrakcje czy animacje dla dzieci. Dla jednej osoby może być to dodatek, dla innych to było, nie chcę powiedzieć clue wyjazdu, ale ważny czynnik. Mieliśmy taki przykład takiego małżeństwa, które wybywało na Karaiby i owszem, chciało też zażyć kąpieli słonecznych i odpocząć, ale ich głównym celem było to małżeństwo starsze, aby jeszcze tutaj w tej jesieni życia spróbować snorklingu. Kiedy przylecieli na miejsce, okazuje się, że ten snorkling był odwołany, przedsiębiorca powiedział, że to nie jest jego wina. No małżeństwo było bardzo rozczarowane, bo oni przyjechali tam w głównym, tylko w tym właśnie w celu, żeby tego snorklingu w tych rafach koralowych spróbować i oczywiście to reklamowali. I takie usługi również reklamujmy. To znaczy te aspekty wyjazdu, które są zawarte w umowie, które były w ofercie i na którym nam bardzo zależy, i to nie chodzi tylko, tak jak wcześniej wspomniałem, o standardzie pokoju, także reklamujemy. Może być na przykład, tutaj pani redaktor wspomniała o nieświeżym jedzeniu, ale obecnie na przykład wiele ludzi jest wegetarianami czy weganami i może im zależeć na to, żeby menu było dostosowane do ich potrzeb. Takie rzeczy również reklamujemy.
1: Częstym problemem są również zmiany godziny lotów, które w praktyce skracają czas trwania całego wyjazdu. No ja padłam w ubiegłym roku, byłam ofiarą właśnie takiego wyjazdu. Wyjazd na tydzień do Grecji i ostatecznie lot, który jak wylatywaliśmy, miał być najpierw rano w niedzielę, ostatecznie został przełożony na wieczór, czyli cała niedziela już nam odpadła i w następną niedzielę powrót i w tym pierwotnym planie lot był wieczorem, przełożyli na rano, czyli ostatecznie skrócił się wyjazd o 2 dni. I co robić w takiej sytuacji? Bo to jest chyba skomplikowana sprawa.
0: Dokładnie tak. Tutaj należy rozpatrywać te kwestie indywidualnie. Dużo użyłbym takiego stwierdzenia, prościej jest, kiedy mamy, jest to w ramach imprezy turystycznej kupioną od biura podróży. Ja także miałem taką sytuację, w której lot był opóźniony i tu mogę z ręką na sercu powiedzieć, że biuro podróży w pełni spełniło swoje obowiązki i nam się zaopiekowało. To była noc. Czyli co to biuro podróży zrobiło? Zapewniło jedzenie, zapewniło napoje i zapewniło przeniesienie do hotelu na ten czas oczekiwania na następny lot plus zwrot tych pieniędzy za ten dzień, który się w zasadzie z tego urlopu straciło. I oczywiście należy to pilnować, że biuro podróży bierze odpowiedzialność za swoich uczestników tej wycieczki, nie może umyć od tego odpowiedzialności. Tutaj nieco inaczej wygląda niestety sprawa, jak kupujemy indywidualnie. To znaczy w przypadku odwołanych lotów czy opóźnionych lotów, to co nam przysługuje, jakie zadośćuczynienia, jakie odszkodowanie, zależy od wielu czynników. Mimo wszystko linia powinna wziąć odpowiedzialność za to i mówi się, że napoje i jedzenie powinno zapewnić i najczęściej można spotkać się z taką informacją, że jeżeli zostało to opóźnione o 5 godzin, to również powinna zapewnić miejsce, gdzie można to przeczekać.
1: Tak.
0: Ale tu dużo rzeczy należy rozpatrywać indywidualnie. Wiele od tego, czy nam przysługuje zadośćuczynienie, zależy od na przykład tego, jak daleko lecimy i jak długo musieliśmy oczekiwać. Tutaj gorąco zachęcamy do kontaktu z rzecznikiem praw pasażerów, który działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Na stronie Urzędzie Lotnictwa Cywilnego znajduje się także ulotka, które moim zdaniem w prosty sposób, w miarę przedstawia, co nam należy i jak powinniśmy reagować i co jest odpowiedzialnością przedsiębiorcy, przewoźnika lotniczego właśnie w takich sytuacjach.
1: To zanim przejdziemy jeszcze do drugiego tematu, bo o influencerach też będę chciała porozmawiać. Czy to jest długi proces, dochodzenie swoich praw, walka o odszkodowanie? No bo już podzieliliśmy trochę te sprawy na te, które załatwiamy na miejscu, jak na przykład klimatyzacja, brudny pokój, zmieniamy pokój, Więc to są rzeczy, które można zamienić na miejscu. Natomiast

0: no, są takie sytuacje, jak na przykład z lotami, że to później no, walczymy o odszkodowanie.
1: To wszystko niestety zależy od indywidualnie, ale tak niestety to wygląda. Niektóre sprawy i niektóre linie lotnicze, bo to też należy rozgraniczyć, czy walczymy o coś z linią lotniczą europejską, czy pozaeuropejską. Ja także mam tutaj swoje doświadczenia i na przykład podziwiam każdego, kto walczy o odszkodowania z liniami lotniczymi z Ameryki Południowej na przykład. To tak poza protokołem powiem. Ale to wszystko zależy od wielu czynników. I tak zachęcamy konsumentów do walki o swoje, bo istnieje duże prawdopodobieństwo i to mówię także z własnego doświadczenia, że walcząc o swoje prawa, no możemy, jesteśmy w stanie coś zyskać, także to nie tylko zwrot biletu, ale także jakieś odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Dlatego składajmy reklamacje, niech te reklamacje będą miały najwięcej, nazwijmy to, dowodów, to znaczy skanów, wszystkich elementów, które potwierdzają to, co nas spotkało. Czy jak na przykład musieliśmy jakieś dodatkowe koszty ponieść ze względu na opóźniony lot, to także możemy umieścić, że ponieśliśmy ten dodatkowy koszt właśnie z tego względu.
0: To przejdźmy do influencerów. Twórcy internetowi znani pod pseudonimami Wojan i Palion usłyszeli zarzuty w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Proszę powiedzieć, o co chodzi.
1: Dokładnie. Tutaj prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec dwóch youtuberów, dwóch influencerów gamingowych, którzy kierowali agresywną reklamę skierowaną do dzieci. Sama reklama do dzieci. I tu należy rozgraniczyć, co rozumiemy, jeżeli chodzi o reklamę do dzieci. Ponieważ co innego jest reklama produktów dla dzieci, która jest legalna, no bo odbiorcą są przede wszystkim dorosłe osoby, a co innego jest reklama kierowana do dzieci, która formalnie nie jest może w całości nielegalna, ale jest obwarowana tyloma przepisami, że w zasadzie jest no, praktycznie niemożliwa. To znaczy ci influencerzy przede wszystkim kierowali, prowadzili streaming z gry komputerowej, z popularnej gry komputerowej Minecraft i podczas tego streamingu, mając widzów, którzy mają poniżej 18 roku życia, zachęcali, namawiali, nakłaniali dzieci do kupna pewnych produktów, tu chodzi o odzieży czy chociażby napojów, ale także nakłaniali dzieci, żeby nakłaniali dorosłych, aby im te rzeczy kupiły. Korzystali tutaj w tym przypadku nie tylko z takiej przyjaznej dla dzieci formy, to znaczy animacji, rymowanek, piosenek, ale także stosując presję. To znaczy...
0: Tak, bo tam też padały takie słowa, że nie chcesz być gorszy od innych, bo inne dzieci już kupiły. Coś takiego.
1: Zacznij rok szkolny jak Sigma. Kup ten i ten produkt. Twoi rówieśnicy już to mają. Nasz produkt jest magiczny. I różne tego typu określenia, które właśnie, albo na przykład bardzo często również mówili, że to są ostatnie sztuki, że zaraz się skończą. Po prostu wywoływanie presji. Przez to ta granica między rozrywką, którą jest oglądanie tego streamingu z gry, a reklamą całkowicie się zatarła. Nawet w tej grze tutaj jeden z tych influencerów stosował taką taktykę, że budował w tej grze Minecraft sklep tutaj popularnej sieci w Polsce i w tym sklepie znajdowały się po prostu jego produkty. Dlatego ta reklama była po prostu wszechobecna. Jeżeli tutaj, bo w tym momencie są postawione zarzuty, jest wszczęte postępowanie.
0: No właśnie, proszę powiedzieć, jak wygląda dalej procedura, co grozi tym influencerom i czy można powiedzieć, że no to postępowanie to jest jakiegoś rodzaju przełom i może też przestroga dla innych influencerów.
1: Jest to pierwsze postępowanie, które dotyczy agresywnej reklamy do dzieci. W tym momencie zostały postawione zarzuty. Jest to weryfikowane, cały materiał dowodowy tutaj zebrany i jeżeli zarzuty się potwierdzą, to przedsiębiorcom, ponieważ ci influencerzy to także przedsiębiorcy, grozi kara do 10% rocznych obrotów. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, jednemu z tych szefów tego przedsiębiorstwa grozi kara również jakby odpowiedzialności osobistym majątkiem do 2 milionów złotych kary.
0: To na koniec, czy my, dorośli, rodzice, jak widzimy jakieś wątpliwości, to możemy gdzieś to zgłaszać? Jak to wygląda?
1: Jak najbardziej. Kiedy widzimy, że jest kierowana agresywna reklama do nas przez jakiegoś chociażby influencera i jesteśmy w stanie zdobyć jakiś dowód, nagranie, najlepiej byłoby to nagranie, screeny, cokolwiek, co by mogło tutaj nam pomóc, zachęcamy, aby wysłać maila na uokik@uokik.gov.pl z informacją, gdzie ta agresywna reklama do dzieci została tutaj zaobserwowana

0: i najlepiej tutaj z materiałem, który by o tym świadczył. My się dalej tym zajmiemy.
1: A zachęcał Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Przez Polskę przetaczają się burze z silnymi opadami. Strażacy od rana mają pełne ręce pracy. Widziałam zdjęcia z województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, które pokazywały to, jak mocno padało. Z nami jest Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także łowcy burz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Proszę powiedzieć, gdzie grzmi, gdzie pada, jak to się będzie w kolejnych godzinach rozwijać?
2: W tej chwili najintensywniejsze zjawiska konwekcyjne występują w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim, opolskim, śląskim i podkarpackim, czyli głównie obejmują północ, wschód oraz południe naszego kraju. W województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim występują układy liniowe, które mogą w szczególności powodować silne porywy wiatru, punktowo również opady gradu. Natomiast na południu kraju mamy do czynienia z superkomórkami burzowymi, między innymi w rejonie Krapkowic oraz Wadowic, Myślenic, również w rejonie konurbacji śląskiej rozwijają się tego rodzaju formacje.
1: Co to są superkomórki burzowe, proszę powiedzieć?
2: To są najbardziej intensywne zjawiska burzowe notowane na naszej planecie ze względu na obecność silnego prądu wstępującego, który charakteryzuje się ruchem wirowym. One są odpowiedzialne za te najbardziej niszczące zjawiska. Również taką superkomórkę w tej chwili notujemy w rejonie Małogoszczy, to jest na zachód od Kielc. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i tak naprawdę zmienia się z minuty na minutę. Te komórki powstają, przemieszczają się, również powodują interakcje między sobą. Dzisiejszym burzą mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 90 km na godzinę, opady deszczu do 40, punktowo 50 mm, opady gradu o średnicy do 3 cm. Punktowo nie wyklucza się pojawienia słabej trąby powietrznej.
1: Gdzie ona może się pojawić?
2: To ryzyko jest związane z występowaniem superkomórek burzowych i w zależności od intensywności oddziaływania mezocyklonu wpływa to po prostu na prawdopodobieństwo, intensywność takiego zjawiska. Ryzyko jest niewielkie, aczkolwiek nie można go wykluczyć.
1: Proszę powiedzieć, co jest bardziej niebezpieczne, ten intensywny, ulewny deszcz, kiedy słyszymy, że może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, czy te porywy wiatru, co może spowodować większe zniszczenia?
2: Wszystkie te zagrożenia czy zjawiska towarzyszące należy traktować jednakowo, ponieważ zarówno intensywne opady deszczu, jak również silne porywy wiatru, opady gradu, to są zjawiska, które są niebezpieczne. Oczywiście na różnych terenach mogą powodować one różne szkody, dlatego te opady deszczu najbardziej intensywne mogą powodować podtopienia, zalania, szczególnie w obszarach zurbanizowanych lub w zlewniach niewielkich rzek. Silne porywy wiatru, oczywiście to są szkody w drzewostanie, szkody w infrastrukturze, także warto dzisiaj unikać przebywania w obrębie masywów leśnych, unikać przebywania pod wysokimi obiektami, ze względu na to, że wiatr może je po prostu powalić. Warto też przemieścić swoje pojazdy z dala od takich obiektów. Opady gradu, oczywiście to są szkody płodów rolnych, szkody w sadownictwie. Również mogą one powodować uszkodzenia karoserii pojazdów, czy uszkodzenia innych elementów infrastruktury, czy mienia ruchomego. Także tych zagrożeń jest dzisiaj sporo. Występują one, tak jak już chciałem podkreślić, na północy, na wschodzie i na południu w kraju. Częściowo również w centrum obserwujemy powolny wzrost kolejnych zjawisk konwekcyjnych.
1: Proszę w takim razie uważać i słuchać poleceń służb. Piotr Szuster, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, łowcy burz, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Bardzo dziękuję.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opisane.

0: Zielone jeszcze?
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
9: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Pogoda dyktuje dzisiaj warunki nad wieloma regionami. Przechodzą burze z ulewami. Rekonstrukcja słynnej bitwy średniowiecznej rozpoczyna się właśnie na polach grunwaldzkich. Zapewnienie szefa ukraińskiego IPN-u zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane natychmiast. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w znacznej części naszego kraju. Alerty obejmują przede wszystkim wschodnie regiony i część województw na południu. Ostrzeżenie drugiego, czyli wyższego stopnia, IMGW wydał dla południowej części Podkarpacia. Najbardziej aktywne burze wystąpią wieczorem, zapowiada synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
12: W rejonie Bieszczad spodziewamy się zwiększonych sum opadów i silniejszych porywów wiatru. Tam może spaść do 40 milimetrów deszczu, a porywy mogą osiągać 90 km na godzinę. Na pozostałym obszarze spodziewamy się opadów rzędu 25 do 35 mm. Porywy wiatru powinny osiągać prędkości maksymalne do 70-80 km na godzinę. W burzach możliwy jest grad.
11: Na wschodzie kraju alerty obowiązują do godziny 21. Gwałtowna ulewa zakłóciła uroczystości na polach grunwaldzkich. 616 lat temu wojska polsko-litewskie starły się tam z krzyżakami. Podczas uroczystości przy pomniku zwycięstwa grunwaldzkiego odczytano list od szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak podkreślał w nim wicepremier, wygrana pod Grunwaldem wpłynęła na losy Europy Środkowo-Wschodniej i była jedną z najjaśniejszych kart w dziejach polskiego oręża. Głównym wydarzeniem będzie inscenizacja bitwy, która właśnie powinna się rozpoczynać. Weźmie w niej udział 1,5 tysiąca rekonstruktorów z bractw rycerskich. Teraz krytyka prezydenta Karola Nawrockiego płynie ze strony polityków koalicji rządowej. Prezydent zawetował wczoraj ustawę o statusie osoby najbliższej. Przewidywała ona m.in., że pary, które żyją w związkach nieformalnych, mogłyby razem rozliczać podatki. Miałyby też dostęp do kartoteki medycznej partnera. Według Karola Nawrockiego nieodwracalnym byłoby obniżenie

0: statusu związku małżeńskiego i przywilejów, jakie wynikają z jego zawarcia. To jest prywatna zemsta prezydenta. Tak uważa szef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
1: Pan Nawrocki od dłuższego czasu prowadzi szeroko zakrojoną akcję odwetową wobec polskiego rządu. Ta akcja odwetowa polega na tym, że wetuje wszystkie ustawy, które w jakikolwiek sposób mogłyby dać Polakom pewnego rodzaju ulgę albo mogłyby spełniać ich oczekiwania.
0: Do tej pory prezydent Nawrocki odmówił podpisania ponad 40 ustaw. Zgody na następne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane natychmiast, tak zapewnia szef ukraińskiego IPN-u Oleksandr Aufiorow. O tym, że polscy badacze nie będą mieli problemów z pracami poszukiwawczymi i wydobyciem szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, mówił wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. Z szefem ukraińskiego IPN-u rozmawiał Paweł Buszko.
2: Oleksandr Aufiorow podkreślił, że według ukraińskiego prawa ekshumacje szczątków muszą być poprzedzone poszukiwaniami. Zgodę na poszukiwania wydaje Ministerstwo Kultury, a zgodę na ekshumację wydaje komisja przy Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej. Po zakończeniu poszukiwań trzeba odczekać pewien czas, aby uzyskać zgodę na ekshumację. Jednak w obecnych warunkach mogę powiedzieć, że komisja działa bardzo szybko i zgody na ekshumację po zakończeniu prac poszukiwawczych wydawane będą praktycznie natychmiast. Obecnie na Ukrainie prowadzone są ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Kolejne ekshumacje odbędą się najprawdopodobniej w następnym roku w Hucie Pieniackiej, gdzie w czerwcu odkryto masową mogiłę ofiar ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Na koniec zaglądamy w Tatry, a tam przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka protestują aktywiści. Swoją akcję prowadzą na Palenice Białczańskiej. Domagają się całkowitego wycofania transportu konnego z tej trasy. Protest przebiega spokojnie. Nad jego bezpieczeństwem czuwa policja. Z powodu manifestacji w Jakrze zawiesili dzisiaj przewozy. Ta decyzja bardzo nas ucieszyła, mówi organizatorka protestu Joanna Marcinkowska. Jak podkreśla, dzięki temu konie mogą odpocząć.
3: W XXI wieku to już naprawdę jest wstyd i hańba, żeby wykorzystywać konie do tak ciężkiej pracy, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy busy elektryczne, kiedy mamy kolejki elektryczne, mamy dorożki elektryczne, ale przede wszystkim, idąc tutaj, warto by było iść na własnych nogach. I to jest też nasz dzisiejszy przekaz. Nie przyjechali tutaj dzisiaj furmani, konie nie jeżdżą. Z tego się cieszymy, że chociaż dziś, tego jednego dnia, odpoczywają.
0: Aktywiści rozmawiają z turystami i zachęcają ich do dojścia do Morskiego Oka pieszo. Domagają się też odwołania szefowej resortu klimatu i środowiska oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przybywa burz na wschodzie kraju. Najsilniejsze będą na południowym wschodzie. Spadnie tam do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich do 23 stopni. Około 26 jest w centrum. Gorąco na Podkarpaciu do 29 stopni, a chłodniej nad morzem tam do 20 stopni.
4: Klima.
0: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkami są Wrocław, Piotrków Trybunalski, Mielec i Oława. Tam stan powietrza jest umiarkowany. 65% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca.
4: Klimat.
5: 6 minut po godzinie 15 jest sobota, 18 lipca.
4: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko. Ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program ceny paliwa niżej obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę. Po tym jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie, w ostatnich dniach mamy wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu. Analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. A to właśnie ten próg może skłonić rząd do zmiany zdania.

0: Zdaniem Urszuli Cieślak w ten weekend ceny paliw powinny pozostać stabilne, jednak już na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się kolejnych podwyżek. A teraz opowiemy Państwu, o czym debatowała Rada Dialogu Społecznego.
1: Kapitał i praca.
2: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Naszą dzisiejszą rozmowę poświęcimy tematowi poruszonemu podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, a dotyczył on prawa pracy i skutków, jakie wywołują niektóre rozwiązania albo ich brak. Moimi gośćmi są profesor Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I mecenas Joanna Torbe-Jacko, ekspertka Business Center Club. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Witam panie. Zacznijmy może tę rozmowę od układów zbiorowych pracy. Pracodawcy wielokrotnie podkreślali, zarówno na tym spotkaniu, jak i przy innych okazjach, że potrzeba ich wzmocnienia. To takie słowo, które było używane. Jak rozumiem, powinno tych układów być więcej. Ja tak to odczytuję, to stwierdzenie, ale na innych zasadach. No i właśnie, powinny być w nich, tam też takie określenia padały, ja je cytuję, otwarte klauzule generalne. Na czym miałoby to polegać? Co tu jest takiego, pani profesor?
3: Dla pracodawców istotną kwestią jest ta elastyczność w ustalaniu wzajemnych praw i obowiązków między stronami, która miałaby polegać na tym, że w zależności jakie są możliwości, warunki i wola obu stron, żeby można było pewne rozwiązania przyjmować zarówno bardziej korzystne niż przewidują to przepisy powszechne prawa pracy, jak czasami dla pracowników mniej korzystne, jeżeli obie strony do takich wniosków dojdą. W momencie, kiedy prawo mówi, że możemy tylko stanowić rozwiązania bardziej korzystne, czyli ta zasada korzystności tutaj działa dla pracowników, w ocenie pracodawców nie ma tej przestrzeni, aby negocjować, rozmawiać, bo tylko mogą poruszać się w jedną stronę, a więc ustanawiać różne rozwiązania, uprawnienia dla pracowników, które są bardziej korzystne niż przepisy powszechne. I myślę, że to jest taką barierą zniechęcającą, demotywującą do tego, aby podejmować rozmowy i takie porozumienia zbiorowe zawierać.
2: No tylko pani profesor, tak się zastanawiam teraz od strony już formalnej, też strony prawnej. Istotą układów zbiorowych pracy jest to, aby były one bardziej korzystne od przepisów kodeksu pracy. No to jeżeli wprowadzalibyśmy rozwiązania mniej korzystne dla pracowników, to byłyby na przykład mniej korzystne niż w kodeksie pracy. Czy ten kodeks pracy byłby jakąś barierą, że mniej korzystne niż nim, to już nie?
3: Może uszczegółowię, bo to jest kwestia bardziej złożona. W pewnych aspektach mogą być pewne rozwiązania mniej korzystne niż przewiduje prawo pracy, ale w efekcie ustalenia mogą być tak naprawdę korzystne dla pewnej załogi, grupy pracowników, w zależności co się negocjuje, jakie są te wzajemne ustalenia, jaki jest interes stron. Jeżeli nie ma takiej woli, to oczywiście przepisy powszechne obowiązują. Tak więc proszę tego nie rozumieć jako działanie tylko i wyłącznie na niekorzyść pracowników, tylko w tym sensie, że może nie tyle na niekorzyść, co wprowadzamy pewne odstępstwa, czy inaczej pewne kwestie reguluje niż prawo powszechne.
2: Możemy sobie coś takiego wyobrazić, bo przyznam, że mnie trudno sobie coś takiego wyobrazić.
3: Na przykład kwestie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Aha. Jest tak, że mamy zapewnione określoną liczbę dni urlopów szkoleniowych i czasami jest korzystniejsze, że pracownik może otrzymać na przykład większe dofinansowanie, żeby mógł podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a w zamian może zrezygnować z tej puli, która obowiązkowo przysługuje i co wynika z kodeksu pracy, bo być może dla pracownika nie jest to tak istotne. Bardziej by doceniał, żeby uzyskać wyższe na przykład dofinansowanie od pracodawcy. Natomiast z punktu widzenia pracodawcy być może ten element jest istotny, żeby jednak pracownik był w pracy, a nie musiał udzielać aż tylu dni tego czasu wolnego na przygotowanie na przykład się do tego egzaminu końcowego. I takich przykładów możemy mnożyć, więc patrzymy tutaj z punktu widzenia interesu tych samych zainteresowanych stron. Nie ogólnie, bo rzeczywiście rozwiązania korzystniejsze, są zawsze atrakcyjne.

ale być może niekiedy ta dowolność i pewna swoboda negocjacyjna byłaby wskazana, a podkreślam, dla obu stron, czyli to obie strony dochodzą do takiej

0: negocjacji.
1: Jasne. Tam w Radzie Dialogu Społecznego padały rozmaite przykłady i na przykład była mowa o tym, że podwyżki, znowu ja trochę cytuję zdania, które tam padały, podwyżki w zamian za elastyczny czas pracy. To tam padło, podwyżki w zamian za elastyczny czas pracy. Dziś pracodawcy postrzegają układy jako zbiór pracowników bez żadnych korzyści dla siebie. Ja rozumiem, że tutaj w tym, co powiedziała pani profesor, też trochę tak to wybrzmiało. Tak jak powiedziałam, jest to trochę zgodne z obowiązującym u nas pewnym systemem i podejściem do niego, jeśli chodzi o prawo pracy i ulokowaniem w nim właśnie układów zbiorowych, które te warunki pracy mają poprawiać. No ale to określenie podwyżki, na przykład w zamian za elastyczny czas pracy, trochę związki zawodowe na przykład od razu stawia na baczność, bo one się bardzo boją tego już samego określenia elastyczny czas pracy, no uważając, że to tam śmieciówki i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest, teraz zapytam panią mecenas, jak pani do tego otwarcia klauzul generalnych podchodzi, czy właśnie na przykład to podwyżki w zamian za elastyczny czas pracy to jest dobry pomysł na podejście od strony pracodawców?
2: Ja bym to uogólniła, no bo rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, że też Unia Europejska bardzo optuje za tym, żeby ta układowość, poziom układowości się zwiększał. Tak. I my musimy podjąć jakieś kroki, bo wytyczne są takie, że jeżeli mniej niż 80% pracowników jest objęty układami, a u nas jest niecałe 10% objęte, to muszą podjąć jakieś specjalne środki. I teraz trochę jest, jak mówi pani profesor, dopóki będzie tak, że to jest tylko pakiet korzyści dla jednej strony, no to każdy z nas sobie może wyobrazić, że gdyby usłyszał, że ma zawrzeć z kimś umowę, gdzie będą tylko korzyści dla jednej strony, to by zadał takie proste pytanie, no jaki mam w tym interes? Stąd pracodawcy na dzisiaj nie są zainteresowani ożywieniem tych rokowań. I żeby zachęcić obie strony, musielibyśmy do tego podejść w taki sposób, że to jest umowa, która jest negocjowana i to wynagrodzenie w zamian za czas pracy, to jest taki przykład, przypuszczam, z tego posiedzenia, ale rozumiem, że autorowi tej wypowiedzi chodziło o to, że mogę się porozumieć ze związkami zawodowymi, na przykład w przedmiocie tego, że inaczej będą u mnie uregulowane okresy rozliczeniowe, albo wprowadzę konta czasu pracy, albo właśnie inaczej rozłożę ten okres rozliczeniowy, bo on mi bardziej pasuje do danej branży, ale w zamian za to nazbieram na premię, wypłacę jakąś dodatkową gratyfikację i być może przecież na układ zbiorowy muszą się zgodzić obie strony. Być może przedstawiciele pracowników dojdą do wniosku, że tak, że są w stanie iść na takie ustępstwo, więc chodzi nam o to, żeby ten układ zbiorowy pracy był taką prawdziwą umową negocjowaną pomiędzy obiema stronami, bo przedstawiciele organizacji związkowych nie postrzegamy ich dzisiaj jako strony słabszej w zakładzie pracy. Żeby to była taka dyskusja dwóch równorzędnych partnerów, co ja mogę dać tobie, a co ty możesz dać mi, na co możesz się zgodzić. Jakichś wzajemnych ustępstw jednak.
1: To ciekawe podejście, szczególnie w kontekście tego elastycznego czasu pracy, o którym wcześniej wspomniałam. Pracodawcy chcieliby, gdyby je wprowadzić teraz do układów zbiorowych pracy, to od razu ja powiem, że na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego związkowcy po pierwsze podkreślali, że jest ich za dużo. To znaczy, że elastyczności już jest za dużo. Nie układów jest za mało. Ale że elastyczności jest za dużo w naszej pracy, o tak ogólnie mówiąc. I nazywali to podejście ze strony pracodawców jako, cytuję, uciekanie od odpowiedzialności pracodawców, a nie żadna nowoczesność. Mówili, że to coś takiego jest. Takie zdanie tam padło. Ponieważ jakby pracodawcy mówiąc o owej elastyczności rzeczywiście często podkreślają, że no taki jest znamie czasów, że się sytuacja zmienia, rynku i tak dalej. No krótko mówiąc, że to jest jakaś nowoczesność, właśnie takie elastyczne podejście. Jestem ciekawa, co panie na to powiecie, że to jest uciekanie od odpowiedzialności, a nie elastyczność, pani profesor, a nie nowoczesność, pani profesor.
0: Kwestia jest złożona. Trudno jednoznacznie powiedzieć, tak, czy to jest korzystne, czy niekorzystne, co tak naprawdę autorzy mieli na myśli, ale wydaje mi się, że trzeba podkreślać właściwe rozumienie tej elastyczności, czy też swobody, bo jeżeli spojrzymy przekrojowo przez branżę, mamy zróżnicowane branże i zróżnicowane potrzeby i kwestia konkurencyjności sytuacji na rynku i być może tutaj ta elastyczność się sprawdza. Jeżeli spojrzymy z kolei na strukturę zatrudnienia, też mamy starsze kadry i młodych ludzi, którzy też patrzą na kwestie warunków pracy i tej elastyczności zupełnie inaczej. Więc wydaje mi się, że pracodawca patrzy przez pryzmat stosowanych modeli zarządzania właśnie tej kadry, na ile jest

0: sfeminizowana, na ile są potrzeby wprowadzania właśnie tych elastycznych form organizacji pracy, na ile sami pracownicy wychodzą z taką potrzebą, żeby indywidualnie kształtować czas pracy, wprowadzać pracę zdalną i inne elastyczne właśnie rozwiązania, a na ile jest to jednak potrzeba takiego tradycyjnego podejścia, na przykład w produkcji, gdzie rzeczywiście tutaj nie ma aż tak dużej przestrzeni do tej elastyczności. Więc w mojej ocenie kwestii nie można upraszczać. Jest bardziej złożona, tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o grupy zawodowe, branże, przekroje, strukturę zatrudnienia, modele, formy też i współpracy z innymi podmiotami, partnerami, gdzie też pracodawca musi na przykład elastycznie reagować, dostosowywać swoje produkty, swoje usługi do otoczenia.
1: Ja więc też do popytu.
0: Do popytu
1: są, oczywiście. Jest okres inny z popytu.
0: Tak, mamy sezonowość, więc myślę, że to ujmują, mówiąc o tej elastyczności i nowoczesności i potrzebie wyjścia naprzeciw właśnie tej konkurencyjności, globalizacji i też podnoszenia potencjału samych pracowników, bo kwestia na przykład łączenia życia zawodowego z prywatnym, żeby to się udało, też potrzeba pewnej elastyczności. Więc myślę, że tak trzeba patrzeć na to nowe zjawisko.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnej kwestii, która tam została poruszona. Oczywiście cały czas obracamy się wokół rynku pracy. Tam była mowa też na posiedzeniu Rady Dialogu o zatrudnieniu cudzoziemców. Tak? No, temat taki obecnie dosyć istotny. Według pracodawców jest to źle uregulowane. Padło chyba coś takiego, zaraz to już do pani mecenas kieruję to pytanie, ale o ile dobrze to odnotowałam, że trzeba zatrudniać cudzoziemca, to chyba pani słowa nawet, jeden do jednego, zgodnie z deklaracją, a jakiekolwiek zmiany narażają pracodawcę na odpowiedzialność karną. Na czym polega tu problem? Proszę to wyjaśnić praktycznie.
2: Dzisiaj mieliśmy tą samą dyskusję na podzespole RDS-u do spraw reformy rynku pracy i właśnie rozmawialiśmy też z przedstawicielami resortu pracy o tym problemie.
1: Tak, bo to właśnie teraz modne.
2: Dokładnie. I generalnie problem polega na tym, że jeżeli ja deklaruję, że cudzoziemiec przepracuje na przykład 160 godzin w miesiącu albo 40 godzin w tygodniu, to ja jako pracodawca muszę mu zapewnić pracę 1:1 w tym wymiarze czasu właśnie, czy czasu pracy, czy świadczonych usług, wszystko jedno. I resort pracy tutaj mówi, że nie odstąpi od tej bo w przeciwnym razie pracodawca staje przed sądem karnym. Czyli możemy mieć sytuację, że mamy na przykład 2000 i w praktyce mamy takie sytuacje, że, że mamy 2000 pracowników. Straż Graniczna czy Państwowa Inspekcja Pracy potrafi nam skontrolować wszystkich i powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Mamy zezwolenia na pobyt, mamy zezwolenia na pracę, ale są przekroczenia godzinowe albo godziny niedopracowane. I to wystarcza, a to się dzieje u każdego pracodawcy, no bo każdy z Państwa sobie może wyobrazić, że nie pracuje przez równą liczbę godzin w miesiącu. Ani pracownik, bo wymiary czasu pracy są różne, ani zleceniobiorca, czy tym bardziej zleceniobiorca, czy osoba, która świadczy usługi, nie pracuje przez różną liczbę godzin. To z różnych przyczyn, bo zachoruje i przepracuje mniejszą, bo chce przerwę i przepracuje mniejszą, bo ja mam zwiększone potrzeby, więc muszę...
1: Czyli pracodawca,
2: tak? Te wykonywanie zadań w większej liczbie godzin, czy świadczenie usług w większej liczbie godzin. Więc nie da się tego tak wycyrklować, żeby pracować równą liczbę godzin. I to się zdarza u każdego, tak? I to powoduje, że pracodawcy wpadają w tą pułapkę tych godzin i właściwie każdy potem staje przed sądem karnym. Większość tych wyroków, w mojej ocenie, większość tych wyroków jest jednak uniewinniających po tych 2 czy 3 latach. Natomiast resort pracy mówi o tym, że nie zrezygnuje z tej regulacji, dlatego że jeżeli cudzoziemiec jest na umowie o pracę, to może pracować w nadgodzinach i resort pracy to dopuszcza. Mhm. Natomiast głównie resortowi pracy chodzi o to, żeby tutaj ucinać tą pracę zleceniobiorców. Na co my mówimy, że preferencja państwa do tego, żeby były zatrudniane osoby na umowy o pracę, nie może polegać na stosowaniu sankcji karnej w taki sposób. To znaczy ta preferencja to nie jest środek odpowiedni do tego. No ale widać, że resort pracy jest tutaj nieugięty, no i że dalej pracodawcy przed tymi sądami będą stawali, a w naszej ocenie to nie jest problem. problem, to nie jest żaden problem, a już na pewno nie jest to największy problem rynku zatrudnienia cudzoziemców, gdzie obserwujemy praktyki naprawdę nielegalne, ocierające się też czasami o handel ludźmi i chcielibyśmy, żeby te praktyki, również jako pracodawcy, chcielibyśmy, żeby te praktyki były

0: ucinane, niwelowane i ścigane, a nie praktyka, w której ja po prostu polecam, czy umawiam się, że ktoś będzie pracował 10 godzin więcej i on dostaje wynagrodzenie i to wynagrodzenie jest oskładkowane i ozusowane i wszystko jest w porządku, tak? I samo to przekroczenie powoduje, że staje przed sądem karnym. To jest dla nas abstrakcyjne, nawet powiedziałabym tak.
1: Już chciałam zapytać, jakie to są te najgorsze przewinienia w stosunku do zatrudniania cudzoziemców, ale już pani właśnie powiedziała o handlu ludźmi, no to już naprawdę zabrzmiało źle. To się w Polsce zdarza?
0: Ale mamy przeróżne te naruszenia. Mamy naruszenia polegające na tym, że pobieramy od cudzoziemców weksle i zmuszamy ich do pracy w jakimś określonym czasie, bo inaczej mówią takie podmioty, że sobie wypełnią ten weksel. Mamy sytuację teraz głośną tokenów użytkowych, czyli płacenia w tokenach użytkowych i tym samym zaniżania składek na ubezpieczenia społeczne w sposób bardzo istotny. Więc dużo jest takich praktyk, które rzeczywiście do niedawna mieliśmy problem ze wspólnikami spółek, którzy stali na produkcji i byli wspólnikami spółek tylko po to, żeby część należności wypłacać nieopodatkowanych i nieoskładkowanych. Więc to są takie realne w naszej ocenie problemy, z którymi muszą sobie organy kontrolne jakoś poradzić.
1: No dobrze, było o sądach i tu akurat o sądach karnych pani wspomniała, ale bardziej teraz może wróćmy do sądów pracy, pani profesor, czy faktycznie tak jest, bo to też padało w Radzie Dialogu, że sprawy ciągną się, uwaga, tam padało 6-7 lat. I czy to bardziej jest problem dla pracodawcy, czy dla pracownika?
2: Ja myślę, że dla obu stron, dlatego że jeżeli sprawy przedłużają się i trwają tyle lat, to rzeczywiście nie ma rozstrzygnięcia, nie ma tej pewności prawa i obie strony na tym tracą. I przy wielu nowelizacjach zarówno i strona pracodawców, jak też strona związkowa podkreśla, że to nasze sądownictwo, wymiar sprawiedliwości powinien działać sprawnie. I to by wiele sytuacji uzdrowiło, poprawiło. I myślę, że osoby by też częściej, mam tutaj na myśli pracowników, sięgały po ten instrument, czyli dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, mając na uwadze szybkie rozstrzygnięcie sprawy. I być może wiele kwestii ukróciłoby się właśnie tych nadużyć po stronie pracodawców, którzy mają, działając nieuczciwie na rynku, mają takie przekonanie, że ten pracownik do tego sądu nie pójdzie, bo właśnie sprawy będą trwały dosyć długo, więc na pewno usprawnienie sądownictwa w wielu kwestiach by pomogło, by uzdrowiło rynek zarówno i z punktu widzenia pracowników, ale też z punktu widzenia pracodawców.
1: No to teraz pani mecenas, czy widzicie już skutki tej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, tej możliwości przekształcania przez nią umów innych niż umowa o pracę właśnie w umowę o pracę i... Od razu pytanie kontynuuję w nawiązaniu do tych sądów. Czy w związku z tym waszym zdaniem będzie miało, bo zakładam, że to jeszcze trochę pieśń przyszłości, będzie miało sens odwoływanie się właśnie do sądu w takiej sytuacji, gdyby do takiego przekształcenia doszło? No bo gdyby to miało trwać 6 lat, no to chyba nie bardzo pani mecenas.
0: Ja bym powiedziała tak, że ulubione słowo prawników to zależy, ale zawsze szacujemy, to, bo akurat w ustawie, w tej reformie Państwowej Inspekcji Pracy, ustawodawca, słuchając tych właśnie naszych głosów, że to tyle trwa, zaproponował przyspieszenie tych terminów, taki trochę fast track, ale te wszystkie terminy są instrukcyjne. Instrukcyjne oznacza, że sąd może, ale nie musi się do nich zastosować i tak. Nie ma żadnych konsekwencji i my nie mamy wątpliwości co do tego, że te terminy instrukcyjne przy dzisiejszym przeciążeniu sądów i przy tym, że sądy mają też dużo ważniejsze też sprawy, jak ludzie, którzy nie dostają zasiłków, na przykład te same wydziały, tak? Którzy nie dostają zasiłków, którzy mają sprawy mobbingowe, tak? Nie będą, jak gdyby te terminy instrukcyjne działały tak, jakby sobie to ustawodawca wyobrażał. Czy warto będzie się odwoływać? Dlaczego to zależy? Dlatego, że jeżeli ja będę miała kontrolę ze skargi i dostanę jedną decyzję na bardzo krótki okres, to być może pracodawca się nad tym zastanowi, ale ponieważ te decyzje mają też zapadać w toku kontroli i może być tak, że Państwowa Inspekcja Pracy przyjdzie i wyda mi takich decyzji 100 na 100 osób albo na 150, to dla niektórych firm to już jest być trochę albo nie być przekształcenie tych umów z uwagi na bardzo wysokie koszty pracy. I tutaj zakładam, że będą te odwołania. Niestety też ze sprawami ustalenie stosunku pracy. Nawet dzisiaj jest tak, że to jest taka trochę efekt

0: kuli śnieżnej. To znaczy, jak jedna osoba pójdzie i dostanie korzystny wyrok, to idą następne. Albo jak pracodawca się zgodzi, bo pójdzie na jakąś ugodę, to przychodzą następni pracownicy, więc ten efekt kuli śnieżnej też często decyduje o tym, że pracodawca mówi, no odwołuje się, chociaż to jest tylko na przykład jedna sprawa. Mhm. Obawiamy się, że w tych sprawach dotyczących tych decyzji administracyjnych jednak będą pisane odwołania, będą składane odwołania i że będzie to stanowiło no, jednak dodatkowe obciążenie sądów pracy.
1: No dobrze, kolejne sprawy. Jest ich jeszcze sporo. Wszystkich nie zdążymy omówić na pewno, bo to jednak to posiedzenie było, ja bym powiedziała, tak kompleksowo poświęcone prawu pracy i rynkowi pracy. Ale tam padł też taki zarzut ze strony związków zawodowych, że właśnie nie wiem, czy tylko ze strony związków, że prawo pracy, jakieś zmiany w prawie pracy przeprowadzamy w Polsce tylko wtedy, kiedy jakby zmieniamy, wymusza te zmiany na nas Unia Europejska i prawo Unii, związków zawodowych to był zarzut. Prawo Unii Europejskiej. Sami z siebie to mało poprawiamy. Ja jestem ciekawa, co pani na to, pani profesor.
2: Być może taki argument wynika z faktu, że trudno nam dojść jako partnerom społecznym do porozumienia i ustalić zgodne rozwiązania, które by tylko wprowadził, wdrożył w życie ustawodawca. Mamy takie zachęty, rekomendacje, motywacje, żeby rozmawiać na różne tematy, ale już jeżeli dochodzimy do tych szczegółów, konkretnych rozwiązań i wchodzimy w obszar praw i obowiązków wzajemnych stron, to jednak różnimy się brak w tych głosach i ten brak porozumienia powoduje, że jednak ustawodawca rozkłada ręce i mówi, no czekam. I przykładem, aczkolwiek tutaj mówimy o implementacji jednak dyrektywy, ale przykładem, kiedy mieliśmy taką możliwość, jest chociażby praca platformowa, gdzie rzeczywiście Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czekało na nasze uzgodnienie, ale materia znów jest też tak skomplikowana i trudna, że pracować porozumienie było ciężko.
1: No właśnie, zobaczymy. Na pewno temat będzie jeszcze do omówienia w przyszłości. Ja dzisiaj paniom dziękuję. Profesor Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich, Uniwersytet Warszawski, mecenas Joanna Torbejacka, ekspertka Business Center Club. Dziękuję paniom uprzejmie i zapraszam na kolejny bardzo. Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
3: Kapitał i Praca.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
13: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
14: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii.

0: organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma, partner Instytut Matki i Dziecka.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Jak wyglądała Narew kiedyś, a jak wygląda dziś?
3: Czy i gdzie istnieją Taplary? Wieś z powieści Konopielka.
2: Na te inne pytania odpowiemy dzisiaj, po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
3: Naszym gościem będzie Tomasz Piotrowski, reportażysta.
2: Posłuchamy też dwóch reportaży, Tomasza Piotrowskiego i Wiesława Janickiego, u rzeki Narwy i pastusza Mallada.
3: Zapraszamy, Dorota Boniecka-Górny
2: i Wiesław Molek.
1: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 18 lipca, 15:34. Maria Furdyna. Zapraszam.
1: Stan dnia.
4: To już jutro wieczorem o 21:00 finał mundialu, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. To będzie starcie pokoleń. 39-letni Leo Messi kontra 19-letni Lamine Yamal. Wszyscy zadają sobie to pytanie, kto zostanie mistrzem świata. Atmosferze w stolicy Hiszpanii, Madrycie, przed wielkim meczem przygląda się specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Michale.
5: No cóż, buenos dias, dzień dobry.
4: Co tam się teraz dzieje? Czy już czuć te emocje przed tym jutrzejszym finałem?
5: Prawdę mówiąc, napięcie coraz bardziej rośnie. Ponad 35-stopniowa fala gorąca w stolicy Hiszpanii topi asfalt, ale marzenia, by po 16 latach znów sięgnąć po Mistrzostwa Świata, nie topnieją. I wystarczy chwilę się przespacerować po centrum Madrytu, by trafić na napisy Vamos Hispania, czyli naprzód Hiszpania, albo 3-0 na obiad. Na specjalnych autobusach czy wagonikach metra zobaczymy też sylwetki niektórych reprezentantów ekipy Luisa de la Fuente. Jednak między Hiszpanami, z którymi rozmawiałem, nie ma zgody o to, kto jest najlepszy na boisku.
6: Ahora mismo, Rodri.
5: Rodri może zrobić wszystko w środku pola, a jeśli trzeba, z pomocą przychodzą Cucurella czy Pedro Porro. Oyarzabal to zawodnik, który potrafi odmienić losy całego meczu. Szczerze mówiąc, słabo zaczął mistrzostwa, potem zrehabilitował się w meczu z Arabią Saudyjską i utrzymał świetną formę. Pędzi teraz jak pocisk. Prognozowane wyniki spotkania, jakie usłyszałem dzisiaj na ulicy hiszpańskiej stolicy, to 2-1, 3-1. Oczywiście bramkę dla Argentyny powinien strzelić Leo Messi. Niektórzy chcieliby doczekać się tak zwanej manity, czyli wyniku 5-0 dla reprezentacji Hiszpanii. W całym mieście praktycznie nie można już dostać białych koszulek z herbem reprezentacji, co zauważa Juan Manuel, pracownik jednego ze sklepów sportowych. Cóż, tak naprawdę sami tego do końca nie rozumiemy. Wygląda na to, że ten projekt okazał się wielkim hitem. Ludzie rzucili się na niego, kupują go masowo, aż w końcu został całkowicie wyprzedany. Odniósł większy sukces niż podstawowy komplet strojów. Właśnie, nieważne czy La Furia Roja, czy La Furia Blanca, tysiące mieszkańców Madrytu będą oglądać starcie gigantów na telebimach przy Puente del Rey czy Placu Kolumba. I zapewne sparaliżują miasto. Popularne sklepy wielkopowierzchniowe zamierzają skrócić godzinę pracy, tak aby tutaj zarówno klienci, jak i pracownicy zdążyli znaleźć jakiś ekran przed pierwszym gwizdkiem w Nowym Jorku. Co ciekawe, nawet w miejskich madryckich szpitalach, gdzie działa płatna kablówka, którą my świetnie znamy z dawnych czasów w polskich szpitalach, tam finałowy mecz będzie pokazywany za darmo, bez konieczności wrzucania monety do skrzynki. Zatem hiszpańska stolica praktycznie jutro wieczorem stanie w miejscu, no i co najwyżej będzie podskakiwać do rytmu wydarzeń na boisku.
4: Prosto z Madrytu specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski. Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że ta historia konfrontacji jest ciekawa. 14 razy Hiszpania i Argentyna spotkały się na szczeblu reprezentacji narodowych. Każda z drużyn odniosła 6 zwycięstw, 2 mecze zakończyły się remisem, więc szykuje się bardzo wyrównany pojedynek. Oczywiście finał jutro o godzinie 21:00, ale tych sportowych emocji nie zabraknie. Także dziś o 23:00 walka o brązowy medal Mistrzostw Świata, o trzecie miejsce Francja zagra z Anglią.
1: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.

0: A w studiu Polskiego Radia 24 goście prosto z Australii, czworo gości prosto z Australii. Będę przedstawiać po kolei Hanka Lipiński i jej tata Robert Filipiński. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Z Australii, z Sydney, Weronika Mróz oraz jej mama Dorota Mróz, także z Australii, z Melbourne. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przyjechali Państwo do Polski na wydarzenie, które rusza już w poniedziałek i potrwa cały tydzień. Młoda Polonia debatuje. Hanka i Weronika to uczestniczki tej debaty. Proszę powiedzieć, jak to się stało, bo to po raz drugi przyjeżdżacie do Polski na tę debatę. Jak to się stało, że w zeszłym roku po raz pierwszy braliście udział w debacie i dlaczego ponownie zdecydowaliście się na przyjazd do Warszawy?
1: W zeszłym roku debata była na skalę krajową, czyli odbywało się w krajach lokalnie. Dziewczyny brały udział w Melbourne w Australii i to były tylko młodzież australijska. W tym roku jest to debata światowa.
0: Czyli to w zeszłym roku to było w Australii, a w tym roku jest
1: w Warszawie jest to debata światowa. O ile pamiętam, jest około 80 dzieciaków zaangażowanych w to.
0: Dziewczyny, opowiedzcie proszę, jak wyglądały te debaty w ubiegłym roku.
4: Parę tygodni przed debatą w Melbourne, to było tak, że były warsztaty przez Zoom i były tak ludzie, nauczyciele w Polsce by dali nam tak jakby jak napisać debatę, co można zrobić, żeby lepiej powiedzieć, że ja mam rację, a ty nie masz racji. I oni to potem było tak. Później to te dzieci od innych działów Australii, to by przyszli do Melbourne i potem byśmy mieli debatę.
0: A jaki był temat tej debaty w ubiegłym roku?
4: To było na temat tak, że ten temat... Hanka, ty się byś chciała?
1: To może ja wam pomogę.
3: Czy
1: rodzice polskojęzyczni powinni zmuszać dzieci, młodzież do nauki języka polskiego? Chciałem tylko zwrócić uwagę, że te debaty są to debaty stylu oksfordzkiego. Przepraszam za wymowę.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że jest podany topik i są dwa obozy. Jedni przeciwko, drudzy za tezą, więc w zeszłym roku...
0: Czyli to jest takie trochę starcie na argumenty.
1: Tak,
0: Jedni mówią za, drudzy mówią przeciw. I co później jest głosowanie? Jak to wygląda?
1: Jest komisja, która ocenia to. W Australii był to pan konsul Piotr Rakowski, była pani z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego i tam jeszcze inni oficjale. Ale tak to wygląda, że po prostu młodzież wypowiada się na... Każdy ma swój czas na przemówienie i przekonanie drugiej strony do swojej racji.
0: Jak wyglądała ta debata, jak zakończyła się ta debata w ubiegłym roku? No bo czy rodzice powinni zmuszać dzieci polonijne do nauki języka polskiego? Śmiało postawiona teza. Pani Doroto, proszę opowiedzieć.
3: Było bardzo obszerne. Dużo były argumenty za i przeciw. No wygrało temat, że jednak... Rodzice powinni zmuszać dzieci do nauki języka polskiego i to było niepodważalne, to było najwięcej punktów dzieci stawiały na to. Więc z tej debaty dzieci były z jednego obozu, tak jakby przeciwnego i z każdego obozu za i przeciw były bardzo zadowolone z tej debaty. Naprawdę powiedział, że następnym razem, jak będzie coś takiego podobnego, drugi raz podejmą i bardziej jeszcze się przygotują, ale wszystkie dzieci naprawdę się postarały i były bardzo zadowolone i każde dziecko, które nawet było za i przeciw z tej debaty, bo jednak były wytypowane, ty bierzesz za, musisz znaleźć argumenty. Druga osoba zrobiła musiała stanąć
0: znaleźć argumenty przeciw
3: na temat tej tezy. Naprawdę to było wyczerpujące.

0: niepokojące, ale temat, ale każde dziecko stwierdziło, mając debatę i nawet było ci, co byli przeciwko, stwierdzili jednak, jest tak, wszyscy musimy umieć język polski, bo jednak mając język polski możemy się komunikować ze sobą, możemy razem rozmawiać i gdybyśmy nie mieli języka polskiego w obecnym czasie, kiedy tu jesteśmy, nie moglibyśmy być na tej debacie.
1: A proszę mi powiedzieć, bo w zeszłym roku to było w Australii i tam była młodzież polonijna z Australii, z różnych miast. Tak to wyglądało, bo rozumiem, że teraz będzie to nowe doświadczenie, bo ja zaraz tutaj powiem, co przeczytałam, co was czeka tutaj w Warszawie.
2: Więc w zeszłym roku, ja jestem przekonany, że w innych krajach też były te debaty lokalne. W Australii była to debata, dzieci były z różnych stanów. Nie powiem, jaka to liczba była, dziewczyny powinny to lepiej wiedzieć, ale około 15 osób, 20 osób.
1: No to teraz będzie dużo, dużo większe wyzwanie
2: teraz,
1: dziewczyny,
2: teraz
1: prawda?
2: O ile pamiętam, jest około 80 osób. Z całego świata. Tak.
1: No właśnie, bo popatrzyłam, że tutaj do Warszawy zaproszono młodych przedstawicieli Polonii z Wielkiej Brytanii, Australii, czyli wy reprezentujecie Australię, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Niemcy i Łotwa. Dziewczyny, czy dla was to będzie też okazja do poznania trochę innych kultur i młodych z całego świata? Jak na to patrzycie?
3: Że my bardzo jesteśmy chętni, żeby spotkać nowych ludzi z innych krajów, co też mówią po polsku i że możemy się dowiedzieć, jak tam żyją w swoich krajach, jak tam jest zwyczaj, jak na przykład jak oni tam mówią po polsku i jak one mają tam polskie zwyczaje w swoich krajach i my możemy też im opowiedzieć, jak my mamy tutaj w Australii.
1: Weronika, chcesz coś dodać? Czego się spodziewasz po tym spotkaniu w Warszawie właśnie młodych z też Polaków, ale mieszkających w innych krajach? No bo podejrzewam, że w Australii wiecie, jak to wygląda, tak? Nawet wy jesteście akurat z Melbourne, Hanka jest z Sydney, wiecie, jak to wygląda, ale pewnie jesteś też ciekawa, jak mieszkają Polacy, czy to w Niemczech, czy we Włoszech.
4: Ja jestem ciekawa, bo wiesz, ja nie byłam dużo w kraju, tylko byłam w Australii i w Polsce. To jestem ciekawa, czy jak oni mieszkają, czy oni tak mają takie, czy oni mieszkają trochę inaczej, ponieważ oni są też Polacy, mieszkając w innym kraju. Jestem ciekawa jeszcze, czy oni powiedzmy mają takie inne slangi, wiesz? Bo może tak być, że w innym kraju, to w każdym kraju to są różne slangi. Ja jestem ciekawa, czy powiedzmy w Niemczech, czy w Anglii, czy te Polacy, to co tam mieszkają, czy oni mają taki unikalny slang, czy tak mówią?
1: No i kolejna sprawa chyba też jest bardzo ciekawa, panie Robercie, bo jednak przyjazd z Australii do Polski to jest bardzo duża wyprawa. To jest zupełnie co innego niż jak mieszka się w Niemczech czy we Włoszech. Jak to z waszej perspektywy właśnie planowanie chociażby przyjazdu do Polski? Czy to wam się często zdarza? Może zacznę od pana Roberta.
2: Tak, te spotkanie tegoroczne było troszeczkę, powiedziałem tak delikatnie, organizowane troszeczkę późno. Myśmy mieli naprawdę mało czasu na zakup biletów. Pobyt dzieci w Polsce, w hotelu, wszystko jest pokryte przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego. Natomiast były przeznaczone sumy, w zależności z którego kraju dzieci przelatują, na przelot tych dzieci. Teraz jest kwestia tego rodzaju, gdybyśmy te bilety organizowali, powiedzmy, pół roku wcześniej, to ta suma, która została przeznaczona na nasze dzieci, by na pewno starczyła. Organizując to na tydzień, na dwa tygodnie, Hanki bilet był kupiony tydzień przed wylotem. No to to jest, te ceny poszły już
1: no
2: tak
1: to każdy wie, który każda osoba, która wybiera się w daleką podróż, no to oczywiście wie, że czy to bilety do Stanów Zjednoczonych, czy do Australii, czy w różne inne dalekie zakątki. Zresztą nawet jak się leci do Europy, no to im wcześniej kupi się bilet, tym ta

0: cena jest dużo, dużo niższa. Pani Doroto.
1: No tak, zazwyczaj my staramy się latać co rok, co drugi rok, co nigdy nam nie schodzi. I latamy co 4 lata, to jest tak maksimum, co latamy co 4 lata. No obecnie, w tamtym roku byliśmy na wakacjach 6 tygodni i 2 miesiące, 6 tygodni na wakacjach w Polsce, żeby akurat, żeby dziecko miało lepiej polski i oswoiło się, nasłuchało i rozmawiało z rodziną po polsku, żeby miało ten język polski, to staramy się teraz co 2 lata. No, rok temu byliśmy, teraz w tym roku, bo ze względu na debatę nie planowano, tak samo też było bardzo szybko. No jednak daliśmy radę, spięliśmy się, daliśmy radę. No ale no jest trudna, trzeba się po prostu, zazwyczaj logistycznie, nie tylko też finansowo, ale logistycznie, bo to jest, my mamy też, każdy ma obowiązki, a to praca i w ogóle, to także trzeba przekazać obowiązki w pracy innym osobom, trzeba nauczyć czasem, trzeba trening zrobić, także no logistycznie, oprócz tego, że mimo iż ma się finanse, to też trzeba logistycznie i czasem.
0: No i kolejna sprawa jest taka, że jak to jest tak długa podróż
1: to jest to zupełnie też trzeba inaczej.
0: Trzeba ją zaplanować i no raczej jak ktoś przyjeżdża z Australii czy ze Stanów Zjednoczonych do Polski,
1: jest inaczej.
0: Albo my jak lecimy do Stanów Zjednoczonych czy do Australii, to planujemy takie wyjazdy
1: dużo,
0: na minimum,
1: dużo wcześniej.
0: Dużo wcześniej i minimum 2 tygodnie zupełnie, to inaczej wygląda.
1: Tak.
0: Jak, nie wiem, na stałe mieszka się w Niemczech, we Włoszech czy we Francji, prawda?
1: Z Australii to każdy minimum planuje co najmniej rok wcześniej.
0: Tak.
1: I nawet jeżeli planuje jeździć do Polski co rok, to z wyprzedzeniem rok 6 miesięcy to jest minimum, planuje wyjazd do Polski, wie, że okej, w czerwcu czy lipcu czy w sierpniu planuje wyjechać i to jest minimum, to jest pół roku, rok czasu. To każdy wie, że planuje wyjechać. No życie czasem się zmienia różnie i się jak u nas co 4 lata. No, ostatnio było inaczej. No ale no, trzeba wyplanować, bo jednak to jest Australia, to jest drugi kontynent, to są przesiadki, to jest godzin, przynajmniej 13 godzin w jednym samolocie się przebywa, później są drugie przesiadki, co najmniej jedna, dwie przesiadki. To jest zmiana czasu, to jest duży wysiłek, później trzeba trochę się zaklimatyzować ze względu na zmianę czasu. Gdybyśmy mieszkali w Europie, Francja, Niemcy, okej, to można w ciągu pół roku, w ciągu jednego tygodnia, okej, zamierzam pojechać, czy wsiadam, okej, mam na weekend i lecę.
0: Tak, oczywiście.
1: Jednak to Australia, jednak jest drugi koniec świata, jakby nie było. No to logistycznie trzeba zaplanować.
0: Proszę mi powiedzieć, bo tego też jestem bardzo ciekawa, czy dobrze myślę, czy może jednak błądzę. Mam takie wrażenie, że jak Polacy mieszkają we Francji, w Niemczech, we Włoszech, mniej się integrują. Czy z tego względu, że utrzymują kontakty razem, czy z tego względu, że ta Australia jest daleko, albo na przykład Stany Zjednoczone, to ta Polonia bardziej żyje i bardziej jesteście zintegrowani? Jak to wygląda?
2: Ja myślę, że to jest przede wszystkim kwestia czasu. Polonia australijska, ostatni taki napływ Polaków do Australii, to mówimy prawdopodobnie około 20 lat. Więc tu już ludzie mieli czas, żeby się zaadoptować do nowego kraju, urządzić, pokupować te domy, czy poznajdywać pracę. Czasami te priorytety są inne. Ja pamiętam, jak z moimi starszymi synami fizycznie nie było czasu zaprowadzić ich do polskiej szkoły, bo myśmy pracowali, spłacali dom i tak dalej. Z córką już było trochę co innego. Dlatego ja myślę, że Polonia Australijska jest teraz w takim stadium, że oni już są tam w jakimś stopniu osiedleni i mają po prostu więcej czasu i więcej potrzeb. No i prawda jest taka, my latamy o wiele rzadziej do Polski, do kraju, niż Polonia z Europy. Więc żeby utrzymywać, no wiele osób jednak utrzymuje kulturę polską, rozmawia się po polsku, spotyka się na polskich świętach. Mamy polski teatr w Australii, którego jestem członkiem. Nie chwaląc się.
0: Proszę się chwalić jak najbardziej, to jest miejsce.
2: Jest dużo, mamy kluby sportowe. No w 2019 roku, jeśli można wspomnieć, olimpiada z Polonii w Gdyni, nasza Hanka brała udział. Przywieźliśmy 4 dzieciaków.

0: zabraliśmy z powrotem do Australii 21 medali. Tylko w jednej dyscyplinie, w pływaniu i jeszcze zabraliśmy puchar Fair Play. Nasza Hanka miała 4 medale, to już to były takie wspomnienia, to są właśnie te integracje Polaków, że myśmy tam chodzili, kluby nam pomagały zorganizować się, kupili nam dresy dla dzieciaków, żebyśmy jakoś wyglądali. Duża koncentracja jest wokół polskich klubów. No w Sydney jest przynajmniej ze 4 polskie kluby. Także są starzy bywalcy, którzy chodzą tam na obiad co niedziela. Także tak, myślę, że na tym to polega, że ta australijska Polonia. Ja bym powiedział, że jest o wiele lepszym stadium teraz niż było. Ja mieszkam w Australii 40 lat prawie, więc o wiele lepiej jest teraz, niż to było kiedyś. Ale to myślę, że to właśnie przez to, że już wszyscy ustabilizowali się w życiu i mają po prostu więcej czasu na to.
1: Dziewczyny, was muszę zapytać, bo rozpoczynacie w najbliższy poniedziałek, prawda, to wydarzenie. Młoda Polonia debatuje. Punktem kulminacyjnym jest sobota i debata. Rozwój technologii i sztucznej inteligencji przynosi więcej szkody niż korzyści dla środowiska. Czy wy jesteście już przygotowane na te debaty, czy dopiero będziecie się uczyć? Jak to wygląda?
2: My w swoim czasie mogliśmy się tak trochę przygotować, żeby mieć tylko parę punktów na ten temat, ale dopiero będziemy się przygotowywać
1: od tym
2: tygodniu. W tym tygodniu.
1: Weronika, jak u ciebie?
3: No jeszcze, ja tak samo jak Hanka, my tak trochę przygotowaliśmy się, wiesz, nauczyliśmy się trochę punktów, może trochę informacji, ale oficjalnie będziemy przygotować się w poniedziałek z tymi warsztatami.
1: Tak, to będzie warsztaty i cały tydzień przygotowań aż do soboty punktu kulminacyjnego. To proszę jeszcze na koniec powiedzieć może pani Dorota, jaka jest rola Polonii? Bo dużo mówi się o tym, że jesteście ambasadorami polskości za granicą.
4: Tak, rola Polonii jest przekazywać język polski.
1: To duże wyzwanie.
4: I to jest duże wyzwanie, bo ja przynajmniej, żeby dziecko miało język polski i przekazać pokoleniom, to jednak rodzice w domu muszą mówić po polsku. I tak jak na przykład ja pracowałam, bardzo długo pracowałam dziecko do przedszkola od samego małego, bo musiałam zacząć angielski, później szkoła, studia, tak. Były praca. Więc oprócz tego przedszkola, to był duży wysiłek, żeby dziecko mówiło po polsku. W domu mimo tego mówimy po polsku. Rola Polonii jest też, żeby im dalej jest się, tym bliżej chce się być w Polsce.
1: Żeby się trzymać razem.
4: I trzymać się razem. Tak więc oprócz tego, że w domu staramy się, mówimy i to po polsku i dziecko też mówi po polsku i nie wyobraża sobie, żeby do mnie powiedzieć po angielsku. Mamy takie, jakby w kościele mamy też takie dzieci, mają spotkanie takie młodzieżowe, dziecięce spotkania. I tam jest też rola polskości, że dzieci uczestniczą na przykład w śpiewie, w graniu na instrumentach.
1: I to jest też bardzo,
4: to jest bardzo ważne.
1: Na
4: integracja,
1: też.
4: Nauka. I na przykład według dla Weroniki to było super, bo Weronika mówiła po angielsku i ciężko było jej polski. No to przyjechałam do Polski, dałam do przedszkola, wróciliśmy z powrotem, już było takie zaczęcie bardziej polskiego. W domu stwierdziliśmy, nie mówimy po angielsku kompletnie, tylko na zewnątrz, z dzieckiem po polsku.
1: No i dzięki temu?
4: Dzięki temu moje dziecko tak jakby włączyło się, tak w kościele tak samo, dzięki pieśniom, które ona próbowała uczestniczyć w spotkaniu młodzieży. Młodzież polska, jak się spotyka po kościele, tam one się bawią, ganiają, rozmawiają. To jest uczestnicze, bo oni się tak jakby integrują ze sobą i polskość trzyma. Tak jak na przykład moje dziecko mówi tak, mama, jak będę miała dzieci, też będę musiała umieć po polsku. Ja nie wyobrażam sobie, żeby dziecko nie mówiło po polsku, żeby tylko miało jeden język. A ja mówię tak, Weronika, bo to jest z mlekiem matki wyssane. Naturalnie przyszło.
1: Bardzo.

0: Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Dziewczyny, za Was trzymam kciuki podczas debaty i podczas warsztatów. Hanna Filipiński, uczestniczka debaty Młoda Polonia. Robert Filipiński, tata. Weronika Mróz, także uczestniczka tej debaty, która będzie w przyszłym tygodniu. I jej mama Dorota Mróz, prosto z Australii, przyjechali do Warszawy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję za zaproszenie.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała Pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Słuszna decyzja organizatorów. Przed burzami prewencyjnie ewakuowali kilka obozów harcerskich w Wielkopolsce. Jaka będzie reakcja na weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej? Zastanawia się koalicja rządowa. Kolejny atak ukraińskich dronów. Celem magazyny paliw w obwodzie moskiewskim i kilka statków. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Front burzowy przemieszcza się z zachodu na wschód kraju. Podczas burz pada ulewny deszcz. Tak było w południe na stołecznej Białołęce. Wcześniej grzmiało i lało w województwach zachodnich. W Wielkopolsce ewakuowanych zostało kilka obozów harcerskich. Jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Wszyscy na czas opuścili zagrożony teren, zapewnia rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
2: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce, które wcześniej zgodnie z procedurami zostało wyznaczone. Każdy taki obóz, który odbywa się pod namiotami, czy to na obszarze leśnym, czy na innym terenie otwartym, organizator takiego obozu czy wypoczynku jest zobowiązany do tego, by właśnie w takiej sytuacji złej prognozy mieć zabezpieczone inne miejsce, do którego bezpiecznie będzie można się przemieścić.
1: Poza powiatem wolsztyńskim najczęściej strażacy interweniowali w powiatach nowotymskim, jarocińskim i gosteńskim. Burze opuściły już Wielkopolskę. Ostrzeżenia IMGW przed najgroźniejszymi zjawiskami obowiązują w centrum i na wschodzie kraju. Nie odpuścimy sprawy uregulowania sytuacji Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych. Tak zapowiadają liderzy koalicji rządowej. Wczoraj prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy zastanawiają się, co zrobić w tej sytuacji. Więcej o tym Michał Fabisiak.
3: Jednym z rozwiązań jest powrót do zawetowanej ustawy. Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że to możliwe, ale pod pewnym warunkiem.
4: Tylko wtedy, kiedy będzie nadzieja na to, że prezydent Karol Nawrocki to podpisze.
3: Druga opcja to przygotowanie liberalnego projektu. Takiego ruchu spodziewa się porządzących opozycja.
5: Przygotują ustawę już wprost o małżeństwach jednopłciowych.
3: Mówi poseł PiSu Jarosław Esselin. Taki projekt pewnie nie uzyskałby poparcia PSL-u. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie wierzy też w porozumienie z prezydentem. Dlatego, jak mówi, jedyną opcją może być transkrypcja związków zawartych za granicą.
6: Może to będzie jedyna możliwość, żeby legalizować związki partnerskie.
3: Prezydent powiedział, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo wprowadzała quasi-małżeństwa. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Magazyn paliw w obwodzie moskiewskim w Rosji stanął w płomieniach. To skutek ataku ukraińskich.

0: dronów. Jak podaje dowództwo ukraińskiej armii, baza jest wykorzystywana do gromadzenia i dostaw paliw, w tym i dla jednostek rosyjskiej armii. Bezzałogowce uderzyły też w 5 statków na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym, a także okręt patrolowy w pobliżu okupowanego przez Rosję Krymu. Gubernator obwodu tambowskiego Rosji przekazał, że co najmniej 7 osób zginęło, ponad 20 jest rannych w wyniku nocnego nalotu dronów na magazyn w mieście Kotowsk. Wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone od tygodnia bombardują cele w Iranie. Coraz częściej niszczą one infrastrukturę cywilną. Irańskie ataki odwetowe przestały się ograniczać do amerykańskich baz w regionie. O ich skutkach donoszą władze kolejnych państw Zatoki Perskiej.
1: 10 tysięcy Irańczyków jest pozbawionych wody po tym, jak Amerykanie zbombardowali w nocy przedsiębiorstwo wodociągowe. Irańskie media informują o 8 ofiarach ataków z ostatnich 2 nocy, między innymi o rodzinie, która przejeżdżała przez zbombardowany most. Ambasador Iranu skarży się do sekretarza generalnego ONZ, że Amerykanie atakują infrastrukturę cywilną, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Irańskie ataki odwetowe, które dotąd ograniczały się do amerykańskich baz w regionie, najwyraźniej również zaczęły obejmować cele cywilne. Kuwait poinformował dziś o uszkodzeniu przez irańskie rakiety zakładów petrochemicznych, elektrowni oraz infrastruktury służącej do odsalania wody. W jednej z akcji gaśniczych po takim ataku ranni zostali kuwajccy strażacy. Irańska Gwardia Rewolucyjna przyznała się natomiast do ataków na bazę lotniczą w Jordanii, podkreślając, że zbombardowała m.in. hangary z amerykańskimi myśliwcami i miejsce składowania dronów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Na koniec Łódź i tłumy miłośników planszówek, które opanowały tamtejszy kompleks EC1. Trwa tam trzeci festiwal Łódź Uplay. W rozbudowanej wypożyczalni gier przygotowano setki tytułów. Odbywają się też turnieje i sesje RPG. Zorganizowano też strefę gier bitewnych, warsztaty, prelekcje. Są także spotkania z autorami i wydawcami gier planszowych. Z fanami takich gier rozmawiał reporter Polskiego Radia Łódź, Miłosz Warszawski.
2: Jak najbardziej jesteśmy fanami planszówek. Planszówki są super, bo można pomyśleć, a poza tym spotkać się ze znajomymi. Jest to o wiele coś innego niż gra, powiedzmy, na komputer. Festiwal jest bardzo fajny, jest fajnie przygotowany i jesteśmy naprawdę zadowoleni.
3: Bardzo fajni ludzie, bardzo fajna ekipa, bardzo fajnie, że w Łodzi powstaje taki festiwal i że się rozkręca co roku, właśnie jest coraz większy.
0: Jak podkreślają organizatorzy, festiwal jest skierowany nie tylko do doświadczonych graczy, także do osób, które zaczynają swoją przygodę z planszówkami. Jutro drugi dzień tej imprezy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niespokojna pogoda w centrum i na wschodzie kraju. Do wieczora mogą tam przechodzić burze z ulewami i opadami gradu. Temperatura przeważnie od 23 do 26 stopni. Gorąco do 29 jest na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Niższa temperatura nad morzem tam do 20 stopni.
5: Sześć minut po godzinie 16.
4: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: Czas na podcast Szczyt Europy, a w czasie wakacji autorzy podcastu Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sokołowski z TVN-u zapraszają Państwa do stolicy Europy, czyli do Brukseli.
6: Radio Podcast.
7: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
8: Powraca jeden z bohaterów naszego podcastu, do którego wracamy, choć on tak naprawdę żegna się z polityką.
9: Można powiedzieć, drugi agent wpływów w Europie, pierwszy to nazwa zarezerwowana dla byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, który ledwie skończył urzędowanie i przeniósł się do rosyjskiej spółki energetycznej. Już nie przypominamy, co budowała ta spółka. A teraz Peter Szijjártó.
8: Były minister spraw zagranicznych Węgier, o którym głośno było także przed wyborami, gdy wyszły na jaw jego połączenia telefoniczne z Ławrowem, gdy w usłużny sposób stawiał się do dyspozycji dla Kremla, chciał reprezentować także interesy i realizować interesy rosyjskie w Unii Europejskiej. Teraz będzie realizował interesy chińskie, bo znalazł pracę w dużym koncernie, który produkuje samochody elektryczne, w firmie BYD.

0: tej całej sprawie dodaje fakt, że ponoć Peter Szijjártó, kiedy był ministrem spraw zagranicznych i był w rządzie, to zabiegał o dofinansowanie właśnie tej firmy.
1: O to oskarża go premier Peter Madziar. Mówi, że reprezentował interesy zagraniczne jeszcze jako minister, starając się o ogromne dotacje państwowe dla koncernu BYD. Właśnie wspominasz Gazprom, BYD, czy to się jakoś bardzo różni?
0: Prawda, te same systemy, te same sposoby postępowania, czyli agresor w przypadku Rosji, także wojskowy, ale gospodarczy. Chiny też przecież są zagrożeniem dla Unii Europejskiej. Unia już sobie zdaje z tego sprawę, a my Państwu o tym już przecież opowiadaliśmy.
1: Tak, pozwalamy sobie tak wprost mówić o tej chińskiej gospodarce, no bo całe wyjaśnienie tego kontekstu w odcinku o Chinach, metody wykorzystujące dumpingowe ceny, które, no podobnie jak wcześniej stosował Gazprom, uzależnienie gospodarki od swoich dostaw, no tak jak i te chińskie samochody. No a potem, kiedy już się uzależni i wykończy ten lokalny przemysł, można przejść do innych praktyk, na przykład do szantażu.
0: I do przejmowania kolejnych spółek, firm, portów, to przecież takie typowe. Peter Szijjártó przemeblowuje swoje życie, a my o przemeblowywaniu i o remontach powiemy w Brukseli, jeżeli jest to szczęśliwe przejście od jednego tematu do drugiego.
1: No fantastyczne przejście, jedno z najlepszych chyba.
2: Szczyt Europy.
1: Taki wakacyjny, przedwakacyjny, trochę turystyczny odcinek, w którym na Brukselę spojrzymy jednak z innej perspektywy, z perspektywy wiecznych remontów.
0: Remontów w mieście i w unijnych instytucjach, a opowiedzą nam też o tym, o swoich wrażeniach brukselscy korespondenci. Magdalena Cedro z Polskiej Agencji Prasowej.
3: Ten betonowy placyk jest gargantuiczny. Jego rozmiar rzeczywiście jest porażający. Zwłaszcza gdy pomyślimy sobie o tym rozgrzanym placu, teraz kiedy temperatury dobijają do 30 stopni.
1: Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
4: W Brukseli są dziesiątki innych placów, znacznie fajniejszych, piękniejszych. W tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej od starożytności place są placami bez zadaszeń. Park jest parkiem, plac jest placem, las jest lasem.
0: Będziemy też rozmawiać z rzeczniczką Parlamentu Europejskiego, Delphine Collard, bo Europarlament będzie przechodził remont.
5: Sam budynek powstał pod koniec lat 80. jako centrum konferencyjne i oczywiście nie był przeznaczony do stałego użytkowania w tej samej formie. Musimy więc teraz zająć się kilkoma niedociągnięciami.
1: A o tej lokalnej, samorządowej Brukseli opowie Jan Szczodrowski.
6: Jest to tak skomplikowany i złożony instytucjonalnie system z tak potwornie nawarstwiającymi się kompetencjami. To powoduje olbrzymie opóźnienia, olbrzymie rozmycie odpowiedzialności.
0: Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
1: Nie będziemy dziś mówić, że Marine Le Pen jest ostatnią nadzieją Francji. A tak napisał w swoich mediach społecznościowych Elon Musk, który nawiązując do korzystnych wyników sondaży Marine Le Pen powiedział, że to ona jest tą ostatnią właśnie nadzieją dla tego kraju. Marine Le Pen oficjalnie rozpoczęła swoją czwartą kampanię prezydencką po tym, jak sąd apelacyjny zezwolił jej na start, pomimo uznania ją za winną defraudacji funduszy Parlamentu Europejskiego.
0: I nie powiemy też o reformie systemu ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Komisja Europejska proponuje złagodzenie, część polskich postulatów uwzględniona. Nie będziemy o tym mówić szerzej, bo już wcześniej mówiliśmy w odcinku 62. Zgłębiliśmy cały system ETS, a pomagała nam w tym także korespondentka agencji Bloomberg Ewa Krukowska. Do odsłuchania zapraszamy.
1: Nie będziemy też opowiadać o demograficznych problemach Unii Europejskiej. Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że populacja Unii Europejskiej osiągnie swój szczyt w roku 2029, czyli już niedługo, dochodząc maksymalnie do 450 milionów mieszkańców, a potem będzie systematycznie spadać do 398 milionów w roku 2100. Kluczowa statystyka, na którą zwraca Komisja Europejska, jest taka, że o ile w roku 64 urodziło się w Polsce niemal 7 milionów dzieci, to w roku 2024 tylko 3,5 miliona.
0: I nie będziemy też dziś mówić o tym, że unijny system graniczny, który miał być cyfrową rewolucją, poległ na bliźniaczkach. System, który od kwietnia zastępuje pieczątki w paszportach, skanami twarzy i odciskami palców, pomylił dwie identyczne siostry. Jedną z nich rumuńscy pogranicznicy podejrzewali o nielegalny pobyt w strefie Schengen, bo system przypisał jej podróż do Amsterdamu. Problem w tym, że w Amsterdamie była jej siostra. Kobieta miała inny paszport, inne imię i inne odciski palców, ale

0: urzędnicy najwyraźniej zaufali przede wszystkim temu, że mają zdjęcie twarzy, połączyli to z datą urodzenia i obywatelstwem. Eksperci mówią o błędach systemu, złym wdrożeniu i niedostatecznym przeszkoleniu funkcjonariuszy, a Komisja Europejska tylko rozkłada ręce.
1: A widzisz, jak będzie się mniej rodzić ludzi w Europie, to problemów takich też będzie mniej.

0: W 79. odcinku naszego podcastu.
1: Odcinek w sumie nie wyjazdowy, ale wyjściowy, bo stoimy w samym centrum dzielnicy europejskiej na rondzie Schumana.
0: A te odgłosy to remont na rondzie Schumana, bo dzisiaj o Brukseli w remontach różnego rodzaju, bo nie tylko rondo w centrum dzielnicy europejskiej jest remontowane, ale też i unijne instytucje. I dzisiaj właśnie o rozkopanej, rozbudowywanej, remontowanej Brukseli.
1: Odcinek trochę turystyczny, trochę wakacyjny, ale nie wiem, czy zachęci Państwa do wizyty w tym mieście, czy jednak trochę zniechęci. Postaramy się jednak przedstawić argumenty i za, i przeciw Brukseli jako stolicy Unii Europejskiej.
0: A cała nasza rozmowa zaczyna się na rondzie Schumana, bo rondo Schumana wzbudza wielkie kontrowersje. Przebudowa tego ronda wzbudza wielkie kontrowersje. Miało być tak pięknie, miało być zmienione to rondo, miało być zieleń, miał być daszek, żeby się można było w lecie schronić, żeby można było się też w zimie schronić pod daszkiem, a mamy po prostu duże koło wylane betonem.
1: Takie prace formalnie ruszyły w listopadzie 2023 roku. Najpierw rozebrano to, co było tu wcześniej. No i to, co było wcześniej, to nie było jakoś bardzo atrakcyjne. Rzeczywiście to nie było piękne centrum europejskiej stolicy. No ale także zaplanowano ogromny budżet, 25 milionów euro, z czego około 20 milionów pochodzi z unijnego funduszu odbudowy. Więc to są także pieniądze Unii Europejskiej, tylko jak na razie no, nie do końca wyszło. Koszty wzrosły do około już 30, a niektóre źródła nawet podają 42 milionów euro, czyli dwukrotnie.
0: Powstał spór na linii rząd federalny, rządy regionalne. Rząd federalny nie dopłacił do tego remontu ronda Schumana, którego koszty wzrosły, więc rząd regionu stołecznego w Brukseli postanowił zwrócić się do Komisji Europejskiej o dofinansowanie. No i jaki list otrzymała Komisja Europejska od rządu federalnego?
1: To była taka trochę prośba, taka prośba błagalna, informacja, że właściwie budujemy plac dla was, dla Unii Europejskiej, przed waszymi oknami, między oknami Komisji Europejskiej a Rady Unii Europejskiej, no więc dorzućcie się do tego projektu. List taki trafił rzeczywiście do Komisji Europejskiej, ale nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Nie doczekał się dlatego, że list też nie spodobał się belgijskiemu premierowi.
0: Belgijski premier wprost napisał do Komisji Europejskiej, by ten list rządu regionu stołecznego Bruksela zignorowała, że to nie wypada tak prosić o pieniądze.
1: Premier Belgii Bart De Wever nazwał to publicznie hańbą, totalnym upokorzeniem, że stolica Europy żebrze o pieniądze na placy przed własnym domem, czy też przed instytucjami Unii Europejskiej, no, ale ostatecznie sam premier nie dał więcej pieniędzy na tę kopułę. To miała być taka stalowa konstrukcja, mówisz o daszku, ale tam na górze miała być też trawa, pod spodem rzeczywiście miała być też, miało być miejsce dla ludzi, ławeczki, ale to miał być też taki symbol, nowy symbol tej dzielnicy europejskiej. No i ostatecznie w sierpniu 2025 roku konstruktor firma Belliris poinformowała, że rezygnuje z tej kopuły z powodu braku pieniędzy, no więc plac powstaje w tym momencie bez żadnego zadaszenia, co budzi wątpliwości i też ostatnio politycy w Brukseli zainteresowali się tą sprawą. Kilka tygodni temu, czy właściwie nawet kilka dni temu, bo jeszcze w lipcu, flamandzcy socjaliści uruchomili petycję żądającą realizacji projektu w całości wraz z kopułą.
0: Obstawiam, że część tych, co się podpisali pod petycją, to pracujący w unijnych instytucjach urzędnicy, bo tutaj tak naprawdę blisko ronda Schumana to nie ma mieszkań. No tu są przede wszystkim unijne instytucje. My stoimy, mamy za sobą rondo Schumana, po prawej stronie Komisję Europejską, po lewej Unijną Radę. Jak zejdziemy 5 minut w dół, no to zobaczymy instytucję kolejną, czyli Parlament Europejski. Aczkolwiek powoływanie się przez belgijskiego premiera na ten unijny wymiar całego placu spowodowało irytację w Komisji Europejskiej i w Unijnej Radzie, bo pamiętam, że kiedy umawiałam się na rozmowy o planowanych remontach, chociażby w Unijnej Radzie, mówię, że będziemy rozmawiać o Schumanie, o remontach w Radzie i w Parlamencie Europejskim, to od razu kilka osób mi powiedziało, z Schumanem nie mamy nic wspólnego.
1: No nikt się do tego nie przyznaje. Każdemu jest trochę głupio, jak to wygląda, choć to, że tu jest remont, jakiś remont i te hałasy dobiegające, te dźwięki remontu, to właściwie jesteśmy przyzwyczajeni od wielu, wielu lat. Mówi, że tu nie ma mieszkańców, no ja tu mieszkam zaraz obok, ale tak naprawdę, ale rzeczywiście to widać wyraźnie w weekend. Kiedy w weekend wszystko pustoszeje, widać tylko kilka osób, które może przychodzą sobie zrobić zdjęcia z flagami Unii Europejskiej przed budynkiem Komisji Europejskiej. do czego Państwa oczywiście zachęcamy. W weekend tu jest spokojnie, cicho, wszyscy są w innym miejscu przy Grand Place, tam sobie robią zdjęcia.
0: Albo są w swoich stolicach, czyli w państwach członkowskich. Wszyscy eurokraci...

0: Wyjechali, więc tutaj w dzielnicy europejskiej jest rzeczywiście pusto.
1: A wszyscy, to już podam tylko liczbę, to nawet ponad 50 tysięcy osób. Taką liczbę, jeśli chodzi o miejsca pracy, znajdziemy w statystykach. Tak zwana ta europejska bańka. Sama komisja to ponad 30 tysięcy osób. Do tego jeszcze pracownicy parlamentu, rady, no ale też my, dziennikarze, inne osoby tutaj związane. Liczy się także, że to nawet 1/4 gospodarczego obrotu regionu brukselskiego, dodajmy do tego usługi, hotele, a więc zysk dla Brukseli z tego, że są tutaj te instytucje, że jest tych no, kilkadziesiąt budynków związanych z Unią Europejską, jest jednak ogromny.
0: Powiemy dzisiaj właśnie też o remontach w unijnych instytucjach. Jako jedna jedyna pozostanie przez nas akurat w tym odcinku nieruszona Komisja Europejska. Zwykle krytykujemy ją za wszystko. Komisja Europejska, jej budynek został wyremontowany jakiś czas temu po wykryciu azbestu pod koniec lat 90. Te włókna azbestu zostały wykryte, opary przenosiły się do biur, w związku z czym ten Berlemont, który my teraz przed sobą widzimy, okazały, został zamknięty i uruchomiony ponownie w 2004 roku, już nowocześnie wyremontowany.
1: No to nie jest tak, że zostawimy Komisję Europejską, to powiedzmy, że ten remont jednak Komisji Europejskiej, który miał trwać kilka lat, potrwał 13 lat, tak jak mówisz, kosztował ponad 1 000 000 000 euro i tu też często jest podawana taka liczba, że trwał sam remont kilka razy więcej niż budowa tego budynku. Wtedy to wypłynął także taki dziennikarz, korespondent brytyjski, który pisał często o tych właśnie remontach Komisji Europejskiej.
0: No często kłamał, mowa o Borysie Johnsonie. Akurat ilekroć mógł, to w swoich korespondencjach kłamał na temat Unii Europejskiej.
1: To trochę przesadzał rzeczywiście, jako korespondent Daily Telegraph w Brukseli. Często pisał o tym, że Komisja Europejska wyleci w powietrze z tego azbestu. To już jest nie do uratowania. Kilka kontrolowanych wybuchów spowoduje, że komisja zniknie z powierzchni ziemi. Te nagłówki się oczywiście ładnie sprzedawały, ale no nie były prawdziwe. Na budynek ciągle patrzymy, budynek ciągle jest przed nami. Z tym budynkiem związane jest jeszcze jedno określenie, słowo brukselizacja, brukselization, które dotyczy właśnie architektury i tego, jak monumentalne, ogromne biurowce zastąpiły no, tradycyjną zabudowę miejską. Przecież tutaj powstała nowa oś łącząca właśnie Stare Miasto z dzielnicą europejską, nie biorąc za bardzo pod uwagę tego, jak to miasto wyglądało jeszcze 60-70 lat temu. Choć takie zdjęcia też Państwu polecam, w internecie można znaleźć, jak to miejsce, gdzie się znajdujemy, wyglądało jeszcze z tą tradycyjną zabudową w połowie poprzedniego wieku.
0: Aczkolwiek to hasło Brukselization nie jest związane z Komisją Europejską przede wszystkim, tylko dotyczyło bardziej przebudowy tych pięknych kamienic, które tutaj były jeszcze przed wojną i po wojnie, i one były zamieniane. Niektóre zabytki, niektóre autorstwa słynnego architekta Horty były przemieniane. Chyba jedno takie piękne miejsce zostało zamienione w taki potężny gmach Ministerstwa Finansów. Jeżeli mówi się o Brukseli i problemach Brukseli, no to właśnie wskazuje się na to, że bez zupełnego pomyślunku niszczono wszystko to, co miało ładne.
1: Berlemont, ta nazwa, której używamy, mówiąc o Komisji Europejskiej, zresztą ten napis ciągle jest tutaj widoczny na tym budynku, to jest nazwa klasztoru, którym był tutaj sióstr Berlemont właśnie, więc na miejscu klasztoru powstał ten budynek, zastępując go, nazwa jedynie pozostała. I jeszcze jedno ci powiem, jak nazwali się architekci tego budynku, to André i Jean Polak. Tak mieli na nazwisko. Czy byli związani z Polską, to nie do końca jest jasne. Ich dawni przodkowie z Polski rzeczywiście mogli pochodzić. Natomiast dlaczego mówię o tym nazwisku? Bo ono jest związane z jeszcze jednym miejscem. Ojciec architektów tego budynku zaprojektował Residence Palace, który jest zaraz obok, przy Radzie Europejskiej, do której zaraz się przeniesiemy. I zaprojektował także Atomium w Brukseli. Więc jeśli patrzysz na Atomium i na Berlemont, siedzibę Komisji Europejskiej, to tutaj znajdziesz połączenie, wspólne nazwiska architektów.
0: Połączenie architektów, bo budowla niekoniecznie. Dosyć dużo miejsca poświęciliśmy Komisji Europejskiej, jak na budynek, który akurat nie jest teraz w remoncie, ale Komisja Europejska jest po naszej prawej, po naszej lewej. Dwa budynki unijnej rady. Jeden nowoczesny, Europa, oddany przed dekadą do użytku. Panele fotowoltaiczne ponad 600 na dachu, deszczówka zbierana, czyli opady deszczu od razu są wykonane. wykorzystywane do spłukiwania na przykład wody w toaletach, fasada.
1: Ma symbolizować właśnie jedność Unii Europejskiej, więc to jest 3750 odzyskanych drewnianych ram okiennych z rozbiórek w całej Unii. To ma też pokazywać, że to nas łączy, bo właściwie no, w całej Europie okna wyglądały podobnie i na tyle podobnie, że można z nich było złożyć jedną fasadę tego wspólnego.

0: tego budynku, gdzie gromadzi się na szczytach Unii Europejskiej 27 w tym momencie liderów.
1: I rzeczywiście, jak tak patrzymy teraz na ten budynek, to widać tę ramę, czyli tę fasadę Europy. W środku jest jajo, nazywane jajo Rompuya, bo jeszcze kiedy był pierwszym przewodniczącym Rady Europejskiej, to ten budynek miał być oddany do użytku, został oddany trochę później, 2016.
0: Czyli już za Donalda Tuska, więc często pojawia się też nazwa jajo Tuska lub po prostu kosmiczne jajo, takie Space Egg, też często w prasie anglojęzycznej.
1: I to jest taka latarnia tutaj w tej dzielnicy europejskiej. Wszyscy ją widzą, bo ona zresztą to jajo świeci wieczorami, jest podświetlane. Wszystko jest tam nowoczesne w środku budynku. To jest też miejsce, gdzie na szczytach spotykają się europejscy przywódcy. To jest także miejsce, gdzie spotykają się ministrowie. Natomiast obok stoi budynek Justus Lipsius z lat 90., z połowy lat 90. Przestarzały, już nie jest energooszczędny. Jest w nim zimą zimno, latem koszmarnie gorąco, bo nie ma klimatyzacji. Są myszy, jest przeciekający dach. Tego sami doświadczyliśmy podczas ostatniego unijnego szczytu, kiedy siedzieliśmy w atrium. Była potworna ulewa i koledzy z Włoch musieli uciekać, bo akurat na ich stół padały strugi deszczu z przeciekającego dachu. I teraz zapadła decyzja, że należałoby to wyremontować.
0: Bo tak jak wspominamy Państwu, w tej latarni, w tym jaju gromadzą się zawsze unijni liderzy. Tak my, dziennikarze, ale też obsługa, inni dyplomaci, osoby pracujące przy tych szczytach są w tym budynku obok, w budynku starszym. Czy Ty pamiętasz jeszcze, że to nie był do końca zadaszony budynek, tylko że to było otwarte wejście, to atrium, że to centrum prasowe, że teraz są te stoły na szczytach, to kiedyś było...
1: Normalne wejście to jeszcze było wtedy, kiedy nie było tak wielu korespondentów. Ja pamiętam 2005 rok, tutaj była przestrzeń i rzeczywiście dachu nie było i stoły na szczyty nie były tutaj ustawiane, tylko były w takich małych salkach. Potem to się wszystko rozrosło, tak jak i liczba korespondentów w Brukseli się zwiększyła. I już czas najwyższy, żeby ten budynek wyremontować.
0: No tylko pewnie skoro trzeba wydać znowu duże pieniądze, znowu pojawią się pytania, kto za to ma zapłacić. To już nie jest kwestia Brukseli i miasta, to nie jest publiczny plac. To jest budynek Unii Europejskiej, więc przydałoby się, aby to kraje się na to zrzuciły.
1: Unijna Rada mówi, że pieniędzy nie ma, więc poprosiła państwa członkowskie, żeby się dołożyły. No i pojawił się problem na jeden z ostatnich szczytów. Premier Włoch, Giorgia Meloni, nie wiadomo akurat dlaczego podjęła ten temat, ale usłyszała, że jest taki problem z finansowaniem i zażyczyła sobie dokładny wykaz kosztów tego remontu, no bo w ciemno nie będzie płacić, a jeżeli przyjąć, że koszt remontu Unijnej Rady można by było włożyć gdzieś tam do zakładki unijnego budżetu obecnie negocjowanego, no to może zanim się państwa członkowskie na to zgodzą, będą chciały zobaczyć, jak duże będą to koszty.
0: Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma, gdy będzie, z pewnością będziemy państwu także mówić, jak wygląda sprawa, która no, dotyczy głównie nas także, pracujących w tym budynku dziennikarzy.
1: I to zarówno jeśli chodzi o naszą pracę w budynku Unijnej Rady, jak i już to, co widzimy na zewnątrz. Bo przemierzamy tutaj kilometry przez dzielnicę europejską, Rondo Schumana, to jest zazwyczaj nasz punkt obserwacyjny. Tutaj się spotykamy, tutaj się rozstajemy po jakichś konferencjach, no i tutaj też spotkaliśmy korespondentkę Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli, Magdalenę Cedro, która ma swoje przemyślenia na temat remontowanego Ronda Schumana.
2: Tego na zdjęciach nie widać, ale rzeczywiście ten betonowy placek jest gargantuiczny. I to jego rozmiar rzeczywiście jest porażający. Zwłaszcza gdy pomyślimy sobie o tym rozgrzanym placu, teraz kiedy temperatury dobijają do 30 stopni.
0: Ale pamiętasz, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu przed tym remontem? No to na środku też był jakiś taki zakurzony placyk otoczony jakimś kwiatkiem, grządką. Tam właściwie też się nic nie działo, nikt tam nie siedział, nie przesiadywał, jakaś jedna połamana ławeczka. To też nie wyglądało dobrze.
2: Kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Brukseli, to był 2014 rok. Na placu Schumana był remont. 10 lat później, gdy przyjechałam tutaj na stałe, żeby zostać korespondentką, dalej tutaj trwał remont. Rzeczywiście ten plac wcześniej nie wyglądał dobrze, natomiast Bruksela obiecała, że to zmieni, że stanie na wysokości zadania jako stolica Zjednoczonej Europy i wyłoniła w konkursie projekt, który zrealizowano za grube miliony. W związku z tym oczekiwalibyśmy czegoś więcej niż to, co wyszło w efekcie końcowym.
1: No a wyszło jak wyszło. Jest rzeczywiście rondo wylane betonem i już są prześmiewcze memy wysyłane wśród korespondentów z lotu ptaka Rondo Schumana, a na nim duże jajko sadzone, że na tej patelni rozgrzanej można tylko jajka usmażyć.
2: To jest mem, który pojawia się także w Polsce. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście dałoby się to jajko usmażyć.
0: Któregoś dnia możemy

0: sprawdzić. Teraz oczywiście ta temperatura nie jest najwyższa, jest około 30 stopni chyba. Ile jest dzisiaj dokładnie w Brukseli? 28-29. No to sprawdzimy, jak będzie powyżej 30, bo takie fale upałów też przed nami. Ale pamiętacie, jak tu było zimą z kolei, gdy trzeba było chodzić takim labiryntem po deskach, nad kałużami, właściwie suchą nogą. Nie można było przejść z komisji do rady. Wtedy też tłumaczono, albo niektórzy tak podejrzewali, że to specjalnie tutaj też taki labirynt dla tych urzędników, aby oni zwrócili uwagę, że może jednak trzeba dorzucić trochę pieniędzy.
1: To jest wierzchołek Góry Lodowej, to co powstało tutaj, ten betonowy placek, bo problemów jest więcej i nie wszystko da się wytłumaczyć brakiem pieniędzy, bo na przykład aleja drzew, która przebiegała tuż przed polską ambasadą, została wycięta z niewiadomych powodów, bo tłumaczy się, że plac dało się wylać tylko betonem, ponieważ pod znajduje się tunel.
2: To jest ta ulica, która dobiega do Ronda Schumana i po drodze to jest taki wjazd do Brukseli, jeden z, i właśnie mijając polską ambasadę przy Unii Europejskiej, można dojechać do Ronda Schumana.
1: I te drzewa stamtąd znikły. Dzisiaj również jest tam wylany beton, praży, zawiewa, kiedy przycina deszcz w Brukseli, bo to jest ta pogoda, która w Brukseli dominuje. No i jeszcze jest jeden problem z tym placem. Nie ma tu autobusu, nie powrócił autobus, który dowoził eurokratów, urzędników, osoby wizytujące unijną stolicę do lotniska i tutaj ciężko wytłumaczyć to brakiem pieniędzy, tylko należy po prostu wskazać na nieudolność tych, którzy realizowali ten projekt.
0: Czepiasz się tej komunikacji, a przecież stoisz obok wejścia do stacji metra. No to co, nie wystarczy ci to metro? Właśnie ktoś wchodzi, wjeżdża windą.
1: Stoimy przy linii metra, która rzeczywiście działa, jest bardzo dobra, natomiast pozostałej części miasta, no, transport publiczny naprawdę kuleje. Jest to chyba stolica państwa Unii Europejskiej, gdzie transport publiczny jest w zasadzie najgorszy. Mówimy o mieście, które ma 1 milion mieszkańców, czyli to jest 1/3 Warszawy i naprawdę ułamek Paryża czy Amsterdamu. Stolic, które znajdują się tak naprawdę nieopodal, więc oczywiście my możemy teraz popadać w samozadowolenie, myśląc o tym, jak świetnie rozwija się transport publiczny w polskich miastach. Natomiast tak naprawdę Bruksela jest bardzo wyjątkowa, jak spojrzy się właśnie na te miasta, które znajdują się w sąsiednich krajach. No i przede wszystkim francuskie miasta, już pomijając Paryż, ale francuskie miasta są naprawdę bardzo nowoczesne, zadbane, czyste, więc tutaj no, rzeczywiście Bruksela jest na tej mapie miast europejskich bardzo dużym wyjątkiem.
2: Co do transportu, metro jest, metrem na lotnisko się nie dojedzie. Rozumiem ten argument, ale tutaj w dół, jak przejdziemy tak 10 minut, to jest informacja, że te autobusy przekierowane zostały z Ronda Schumana na dół. Rozumiem, że unijny urzędnik sobie tych 10 minut przejść nie może. To jest jakiś problem?
1: Oczywiście ja zachęcam wszystkich do chodzenia, ale z myślą o autobusie, o przywróceniu go, tego kluczowego autobusu na lotnisko, powstawał ten projekt. I to, że się nie udało, no to jest jednak argument, na który no, nie świadczy dobrze o mieście Bruksela, które realizowało tę przebudowę.
0: No dobra, broń w tym zakresie nie będę, bo tu rzeczywiście jest inny problem z oznaczeniem w tym mieście. Jak ktoś przyjeżdża, przylatuje do Brukseli, to w porównaniu do innych miast, do innych dworców na przykład, no trudno się jednak połapać, gdzie, jak dojechać. Także tutaj, jak mówisz o tym autobusie przeniesionym, trudno znaleźć oznaczenie, gdzie ten autobus rzeczywiście jest. I kilka osób tutaj czasem też pyta, jak trafić do tych przeniesionych autobusów. To fakt, remont miał trwać chwilę, trwa już trzeci rok. Końca nie widać, to tymczasowe wszystkie rozwiązania rzeczywiście są już od kilku lat w tym miejscu. Powiedz tylko, bo jak słyszę, no świetnie ci się mieszka w Brukseli, prawda? Za co lubisz to miasto?
1: Lubię to miasto w zasadzie za ludzi. Za ludzi nie tylko przyjezdnych, ale tych także, którzy się tutaj urodzili. Ich jest niedużo, ale rzeczywiście można do nich dotrzeć. Jest nieprawdopodobna różnorodność w tym mieście. Człowiek naprawdę może się poczuć częścią takiej szerszej europejskiej rodziny i to jest naprawdę wspaniałe. Plus, no, jako dziennikarze mamy tutaj naprawdę Eldorado, ponieważ mamy dostęp do wszystkich instytucji unijnych, do decydentów, ale też do przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. W związku z tym chyba nie ma ciekawszego miejsca do pracy w Europie dla dziennikarza newsowego.
2: Wspominasz ludzi, też masz takie wrażenie, że jak idziesz do lokalnego sklepu, to ludzie mają na wszystko czas, rozmawiają sobie ze sprzedawcami, wymieniają się informacjami, opowiadają sobie, co się stało wczoraj, co dla mnie, kiedy ja wpadam do sklepu i się akurat spieszę, jest katorgą, ale rozumiem, że to jest coś takiego w tych Belgach, że oni tutaj mają na wszystko czas.
1: I oczywiście walczą o to, żeby tak pozostało, tutaj strajkują regularnie.

0: transport publiczny, poczta. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby ktoś nie strajkował, no bo rzeczywiście ludzie są przywiązani do swojego życia w takim powolnym tempie i dla nas dziennikarzy no to jest tym bardziej uderzające, zwłaszcza jeżeli się przyjedzie z Warszawy, gdzie no ten pęd za lepszym życiem nadal czuć i ta nieprawdopodobna dynamika, którą oczywiście ja też lubię.
1: To jeszcze jedno porównanie z Warszawą. Zapytam cię, skoro mieszkałaś i w Warszawie i w Brukseli, ale też po prostu w Polsce, w polskich miastach. Dobrze wiemy, kto jest burmistrzem, prezydentem. Wiemy, na kogo narzekać. Wiemy, kto odpowiada za ten autobus, który nie przyjechał, za tę dziurę w ziemi, za ten remont trwający zbyt długo. A tutaj właściwie Belgowie to się tym przejmują. Myślę, że któryś Belg, albo czy spotkałaś takiego Belga, któremu było na przykład głupio, o nie, tak rozkopana jest ta dzielnica europejska, przyjeżdżają liderzy z całego świata i chodzą po kałużach. Myślę, że w Polsce byłby to wielki skandal i bardzo szybko trzeba byłoby wszystkie chodniki naprawić, bo tam przyjechali liderzy z całego świata, a tutaj ktoś się tym przejmuje?
0: To prawda, i też warszawiacy mają, mieszkałam tam 16 lat, więc wiem i pamiętam, oni mają nieprawdopodobny sposób, wydawało mi się, że tak jest wszędzie i że to jest właśnie europeizacja Warszawy, że mieszkańcy bardzo potrafią walczyć o swoje potrzeby, o to, żeby władze miast, czy to jeżeli chodzi o transport publiczny, komunikację, a też kwestie czystości, zieleni w mieście, potrafią rzeczywiście o to zadbać. Natomiast tutaj nie ma takich, nie ma możliwości, nawet w zasadzie nie wiadomo gdzie szukać takich stowarzyszeń mieszkańców, którzy wspólnie naciskaliby na władzę po to, żeby coś się tutaj udało zmienić. Rzeczywiście spotkałam Belga, któremu jest wstyd za to, ale no rozwiązanie ten Belg ma jedno, wyprowadzić się stąd.
1: Mam nadzieję, że nas do tego nie zachęca. Bardzo dziękujemy, idziemy dalej na spacer po tej dzielnicy europejskiej, aby oprowadzić także Państwa po tych budynkach dookoła. Rozmawiając z Magdą, schowaliśmy się trochę w cieniu, jaki rzuca tutaj na plac budynek Rady Unii Europejskiej, ten Justus Lipsus, który czeka ciągle na remont, ale zaraz obok, no rzeczywiście patelnia nagrzana, rozgrzana, tam nawet byśmy nie chcieli usiąść w tej temperaturze. Natomiast jeśli chodzi o same budynki, no to ostatnio też był problem i w Komisji Europejskiej. Problem właśnie z klimatyzacją.
2: Bo przez kilkanaście dni były tutaj nieznośne upały, sięgające 35, 6, 7, 8, 9 stopni Celsjusza i lodu zaczęło brakować. Tego lodu, który chłodzi Komisję Europejską.
1: No, to już mówisz o jakichś aspektach technicznych, które nawet nie będę wchodził, bo ja do końca nie wiem, jak ten klimatyzator w piwnicach Komisji Europejskiej ma działać. To są wyjaśnienia, które poznaliśmy później.
2: A czy to istotne, bo w pewnym momencie klimatyzacja przestała działać.
1: No i to była ta, powiedzmy, taka afera na miarę bańki brukselskiej, kiedy pojawił się komunikat, że klimatyzacja w piątek zostanie wyłączona od pierwszego do siódmego piętra. Dlaczego to afera i dlaczego to istotne? No bo akurat komisarze swoje gabinety mają od ósmego piętra w górę.
2: I okazało się, że komisarze mogą siedzieć w klimatyzowanych pokojach, ale urzędnicy niższego szczebla, czyli od komisarza w dół, muszą się po prostu smażyć i od razu pojawiły się też komentarze, porównanie z Orwellem, że są zwierzęta równe i równiejsze.
1: Są równi i równiejsi, ale od razu Komisja Europejska zaczęła tłumaczyć, że to problem przede wszystkim komunikacyjny, bo decyzja była na poziomie technicznym. Chodziło o to, że ciepło idące do góry wymaga tego, aby wyłączyć piętra dolne, tak aby przez weekend ta cała klimatyzacja mogła nieco odpocząć i w poniedziałek już ruszyła pełną parą. No i rzeczywiście tych spotkań na piętrach niższych było mniej, a komisarze byli w gabinetach, no ale to już odkręcanie tej historii, która rozeszła się bardzo mocno także po mediach społecznościowych, pokazując z jednej strony no nierówne traktowanie w Komisji Europejskiej, a z drugiej strony jak Komisja Europejska podchodzi do tych swoich głoszonych przez siebie także zielonych ideałów.
2: No i po tej aferze jeden z komisarzy, który odpowiada za zarządzanie budynkiem, zarządzanie ludźmi, kwestie finansowe, wysłał mail do osób, które wyłączyły tę klimatyzację od pierwszego piętra do siódmego, żeby w przyszłości, jak będzie problem z klimatyzacją, wyłączali wszystkie piętra.
1: Mijamy już teraz zarówno budynek Rady Europejskiej, to kosmiczne jajo. Minęliśmy także Residence Palace, który jest wklejony nieco obok. Schodzimy niżej, bo za chwilę porozmawiamy także z Tomkiem Bieleckim, korespondentem Polityki Insight, którego chcemy zapytać o to zderzenie ideałów głoszonych przez Komisję Europejską, jeśli chodzi właśnie o kwestie klimatyczne i Zielonego Ładu, a tym, co widzimy przed budynkami Komisji, czyli ta nagrzana latem patelnia.

0: Odeszliśmy troszkę od tego miejsca. W ciągłym remoncie już teraz jest trochę ciszej. Pytamy Tomka Bieleckiego z Polityki Insight, brukselskiego korespondenta, o wrażenia, o opinie na temat tego remontu Schumana, no, który wzbudza kontrowersje.
1: Przyznaję, że z dystansem podchodzę do tych wszystkich dyskusji, które w normalnych warunkach byłyby dyskusjami na stronę intranetową w jakiejś firmie czy korporacji. Natomiast z racji tego, że to jest Komisja Europejska, to nagle urasta to wręcz w oczach pracowników komisji, instytucji do problemu unijnego i do symbolu, czym jest Unia i tak dalej. Myślę, że dużo jest w tym przesady. W Brukseli są dziesiątki innych placów, znacznie fajniejszych, piękniejszych i to, że nie ma cienia, żeby się przespacerować na Schumanie, a można się przespacerować 300 metrów dalej w parku dużym, jak na środek miasta, to jest w porządku. Więc uważam, że to jest problem sztuczny. Oczywiście wiem o tym, że inaczej ten plac miał wyglądać, że zabrakło pieniędzy z belgijskiego KPO na daszek i to bardzo doskwiera tam spacerującym przez półtorej minuty przez ten plac się idzie. No, jako taki temat przedwakacyjny. Przed wyjazdem do krajów śródziemnomorskich, gdzie w tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej od starożytności place są placami bez zadaszeń. Pomimo słońca, park jest parkiem, plac jest placem, las jest lasem.
2: Twoje włoskie doświadczenie tutaj przebija. Rozumiem, że we Włoszech nikt by w życiu się nie przejmował, że przed jakąś instytucją, do której przyjechał światowy lider, premier, prezydent, coś jest rozkopane, jest jakaś kałuża albo coś nie do końca wyszło. To takie, rozumiem, południowe podejście. Jest kałuża, jest dziura? No jest, trudno.
1: Kałuża i dziura jest, jak kiedy jest remont. A to, że nie ma daszku, najbardziej znany plac, jak myślę, w Polsce śródziemnomorski, który co tydzień wciąż ogląda się w polskich telewizjach, plac Świętego Piotra, czy on ma w środku łąkę, jest placem typowym, standardowym, tak jak projektowano. I myślę, że to jest w porządku. Oczywiście wiem, że remonty się przedłużają w Brukseli, że to jest kłopotliwe, ale no bez przesady.
0: A jak ty podchodzisz do tych komentarzy, że to wszystko, co się dzieje z tym rondem Schumana, to takie typowo brukselskie, a właściwie belgijskie, że zawsze jest gdzieś problem, coś tu zabrakło, coś się nie dokończyło, coś się przedłuża, nie jest tak, jakby się chciało?
1: Nie jestem tu może obiektywny, bo ja lubię Brukselę, lubię Belgię. Owszem, są gdzieś tam dziury. Jest to kraj z jednym z najwyższych PKB na głowę w Unii Europejskiej. Ze służbą zdrowia, pomimo dziur może na ulicach, w pierwszej chyba czwórce rankingów w Unii Europejskiej, więc naprawdę no, zachowajmy hierarchię problemów.
2: Sam mieszkasz na ulicy, gdzie też jest remont już nie wiem od ilu lat, bo wjechać tu nawet nie można. Postawili ci dźwig na początku tej ulicy. Obok twojego domu stoimy też przed jakimś rusztowalnym, który pewnie jak już postawili, to chwilę postoi.
1: Nie, postawili 3 dni temu.
2: I chwilę postoi. Tak, ostatnio go tu jeszcze nie było.
1: A rusztowanie stoi tam, dlatego że Parlament Europejski chyba buduje swój dodatkowy budynek. Tak, jak mi się wydaje. Więc jeśli ktoś tu mnoży problemy w tej okolicy, to rozbudowujące się instytucje unijne.
2: No i o te instytucje właśnie pytamy. Czy te instytucje też nie powinny jednak bardziej zadbać? No mówisz, można się przejść parkiem 300 metrów dalej, 10 minut w drugą stronę, no, ale jak ktoś przyjedzie do komisji, do rady, no to nie będzie chodził po innych parkach, będzie chodził tylko po tym placu albo przejdzie z jednego budynku do drugiego, no to to chyba jakoś powinno wyglądać. Nie masz wrażenia, że to jednak trwa już 5., 10. rok, tam ciągle jest rozkopane?
1: No chyba nie aż tak długo.
2: Najpierw budowali Europę, potem rozbudowywali tunel, potem teraz zaczęli
1: nie,
2: budować
1: Nie, znaczy teraz
2: plac.
1: Mogę uderzać takie przekorne tony, tak? Jeżeli ktoś przyjeżdża na jeden dzień, no to siedzi w biurze. Jeśli przyjeżdża na dłużej, to wystarczy
0: to...
1: Nie, i do parku, do St. Container parku wystarczy pójść o 7-8 rano, ci wszyscy goście biegają. Również ci, którzy przylatują z Polski na 2-3 dniowe jakieś tam prace w grupach roboczych i tak dalej, więc znają Brukselę, więc to naprawdę to w mediach społecznościowych ta patelnia Schumana wygląda tak przerażająco. Trochę tam, wiadomo, obiektywy to zakrzywiają, powiększają, ale rzeczywistość jest fajniej.
0: Mieszka ci się dobrze w Brukseli. Lubisz,
1: ale
0: lubisz Brukselę, Belgię za co?
1: Przeprowadziłem się do Belgii, Brukseli z 8-miesięczną przerwą lata temu z Moskwy. I jak zacząłem doceniać, że to znacznie mniejsze miasto, Belgowie, ci Belgowie, których tak niełatwo spotkać jest w tej okolicy, tak bardzo imigracyjno-eurokratyczno-urzędniczej, brakiem takiego napuszenia. Mam wrażenie, że doceniają to, że te instytucje unijne mogą tam ponarzekać, że te remonty albo że właśnie budują kolejne wieżowce, ale doceniają to, że jaki to jest jednak duży stymulus finansowy dla Brukseli i Belgii. Po prostu taki niewielki

0: przyjazny kraj.
1: Życie spokojne, w pewnym
0: sensie. Tak, a jak ktoś ma ochotę na niespokojne, 1,5 godziny do Paryża, 2 godziny do Londynu. Akurat ja tak często nie uciekam, ale jak ktoś pragnie wielkiego życia, to jest w zasięgu niemal ręki.
2: Czyli sięgnąłeś po ten argument, który też słyszałem często na początku, dlaczego Bruksela jest tak fajna, bo blisko z niej do innych stolic.
0: Tak, ale tak jak mówię, że ja akurat, no dobrze, przytaczam ten argument, ale nie ma takich też wielkich potrzeb, żeby...
1: Uciekać stąd.
0: Żeby uciekać stąd.
2: Ale to mogłeś od razu zaznaczyć, że nie porównujesz tego miasta do południowych miast, nie porównujesz do miast włoskich, porównujesz po swoim pobycie w Moskwie, więc wtedy może od razu inna perspektywa, kiedy przyjechałeś do Brukseli, z takiego kraju i z takiego ogromnego miasta.
0: Tak, no z miasta, które tam według tych metodologii liczenia oprócz granic miasta, ale ile ludzi żyje tak naprawdę w aglomeracji, ma 16-18 milionów, czyli ma więcej niż 11-milionowa obecnie Belgia, 11-12-milionowa Belgia, to tylko uwypukla plusy czegoś, co jest znacznie mniejsze.
1: Te ogromne ulice takie, gdzie właściwie po jednej stronie stanąć, to po drugiej człowieka nie zobaczysz.
0: Tak, to co w architekturze miast było cenione, zresztą w bloku całym radzieckim, te szerokie ulice, ale też są, no, na zachodzie były takie wzorce i nie widać, kto tam mieszka po drugiej stronie ulicy. A jednak takie miasto, klasyczne miasto, gdzie widać, a nawet można krzyknąć, na ulicy, która jest 4 minuty pieszo od Parlamentu Europejskiego, tak unaoczniając, no to jest bardzo ludzkie.
1: To połączenie z ludźmi. Mówimy o twojej ulicy, bo stoimy przy twoich drzwiach, patrzymy na kamienicę obok i rzeczywiście można zupełnie zobaczyć przez to otwarte okno, co robi sąsiad.
0: Zapraszam do Brukseli.
1: Bardzo ci dziękujemy za twoją opowieść o Brukseli.
3: Szczyt Europy.
1: Po spotkaniu z Tomkiem Bieleckim przechodzimy już do Parlamentu Europejskiego, do tej ostatniej unijnej instytucji, którą czeka remont i którą pewnie czeka chaos.
2: A przechodzimy przez Esplanadę Solidarności. W jednym z odcinków o tych polskich akcentach w unijnych instytucjach opowiadaliśmy Państwu, że ten główny plac z kolei przed Parlamentem Europejskim ma nazwę bardzo mocno związaną z Polską.
1: A sam Parlament Europejski to kompleks kilku budynków. Cały kompleks budowany od 1989 roku do 2004. Ten pierwszy oddany do użytku w 1993 imienia Paula Henriego Spaka, jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej. On właśnie będzie remontowany. Są jeszcze 3 inne budynki, Antala, Branta i Spinelliego.
2: Głównie się skrótami posługujemy. PHS, ASP, czyli Spinelli, były włoski premier, ale nazwany też ten budynek jest kaprysem Boga, czy też caprice de Dieu, bo ma kształt jak taki serek pleśniowy, który jest bardzo popularny w belgijskich, we francuskich sklepach. Tak się właśnie nazywa, więc kaprys Boga nie dlatego, że ten budynek jest kaprysem Boga, ale dlatego, że przypomina serek pleśniowy, który ma właśnie taką nazwę.
1: A z kolei architekt, który miał zaledwie 26 lat, kiedy projektował ten budynek, mówił, że w takim obłym kształcie, bo to ma symbolizować jedność, nie bardzo wiedziałam, dlaczego takie okrągłe budowle mają symbolizować jedność, ale może to zamknięty krąg. Niemniej Michel Bouquillon to właśnie architekt młody, który stworzył ten cały kompleks. To wchodzimy do środka.
2: Chodźmy, bo czeka nas rzeczniczka Parlamentu Europejskiego. Nie chcemy się spóźnić. Ją też o te remonty będziemy zaraz pytać.
1: A tak swoją drogą, jak mówimy o architektach, to wiesz, o czym zapomnieliśmy? O Polakach, którzy stworzyli budynek Unijnej Rady, czyli Justus Lipsius. Że Ludwik Konior stworzył przecież Justusa Lipsiusa w ramach brukselskiego biura architektonicznego, ale razem z Jerzym Kowalem i Jerzym Czyżem. Więc tu jest też taki polski akcent.
2: Ustawiamy się na takim mostku, który łączy dwa główne budynki w Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To jest miejsce pracy dziennikarzy, gdzie zwykle tutaj także mogą Państwo nas zobaczyć. Na przykład takie kadry, które są w telewizji, często są właśnie z tego miejsca. A okazuje się, że ta przestrzeń już niedługo zostanie zamknięta. O to wszystko pytamy rzeczniczkę Parlamentu Europejskiego, Delphine Kolach.
3: Szczyt Europy.
1: What exactly, jaki jest zakres prac i planowanego remontu w Parlamencie Europejskim? In the European Parliament.
4: Well, I think most of the works,
5: większość prac to prace konserwacyjne. Najważniejszym zaplanowanym przedsięwzięciem jest renowacja bardzo charakterystycznego budynku Parlamentu Europejskiego. Jest to budynek o dużym znaczeniu symbolicznym. Widać go doskonale z drugiej strony parku. W najbliższych latach budynek ten zostanie więc poddany renowacji.
1: And what is the reason? Co stoi za tą decyzją? Jakiś problem jest na przykład z salą plenarną? For example, hemicycle.
4: The building as such was constructed at the
5: sam budynek powstał pod koniec lat 80. jako centrum konferencyjne i oczywiście nie był przeznaczony do stałego użytkowania w tej samej formie. Musimy więc teraz zająć się kilkoma niedociągnięciami. Chodzi

0: Chodzi nam przede wszystkim o to, aby go wyremontować i przekształcić w obiekt nowoczesny pod względem technologicznym, ekologicznym i ekonomicznym, a także bezpieczny, spełniający najnowsze normy. Bardzo ważne jest przy tym, abyśmy zachowali ogólny projekt architektoniczny oraz oczywiście funkcjonalność, ale dodali nowe elementy pod kątem nowych potrzeb, takich jak na przykład sale do trylogów. Wiadomo, jak ważne są to negocjacje. Chcemy, by spełnione zostały wszystkie normy środowiskowe, tak aby budynek był bezemisyjny i abyśmy na przykład w pełni wykorzystywali deszczówkę. Chcemy iść w tym kierunku.
1: Proszę więcej powiedzieć o harmonogramie tych prac, kiedy rozpocznie się remont, kiedy się zakończy, no i ile będzie kosztował, kto za to też zapłaci, Parlament, Unia Europejska, czy może miasto?
0: Jeśli chodzi o harmonogram, to prace rozpoczną się na początku 2027 roku. Celem jest zakończenie renowacji sali plenarnej i jej uroczyste otwarcie w 2030 roku. Będzie to moment obchodów belgijskiego jubileuszu, dwustulecia państwa. Całkowite zakończenie prac planujemy do 2031 roku. A co do kosztów, to tak, wiąże się to z kosztami. Są one oczywiście niższe, aniżeli całkowita przebudowa albo wybudowanie nowego budynku. Renowacja ma być przemyślana z zachowaniem odpowiedzialnego budżetu w ramach przyznanego limitu. Pula ta wynosi 455 milionów euro, z czego oczywiście największa część przeznaczona jest na prace budowlane, 350 milionów, na renowację oraz na koszty ogólne, takie jak ekspertyzy, koordynacja i zarządzanie placami budowy, to 105 milionów.
1: Mówi pani, że ta sala plenarna będzie zamknięta przez przynajmniej 3 lata. Czy to znaczy, że nie będzie tutaj już tych mini sesji plenarnych, wszystkie prace przeniosą się do Strasburga?
0: Oczywiście zapewniona jest pełna ciągłość prac Europarlamentu, tak więc ostatnie posiedzenie plenarne odbędzie się 27 stycznia i wtedy też są zaplanowane uroczystości upamiętniające Holokaust. Następnie sala obrad zostanie zamknięta, by przeprowadzić renowację i dostosować ją do znacznie wyższych standardów, na przykład zgodnie z najnowszymi kryteriami dotyczącymi oświetlenia dziennego czy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Daylight and accessibility, and the purpose is to maintain all functionality. Celem jest zachowanie wszystkich funkcji. Będziemy więc wykorzystywać pozostałe sale, w których teraz spotykają się komisje parlamentarne. Administracja zadba o to, by było to odpowiednio zorganizowane. Na pewno w Brukseli będą nadal się odbywać mini sesje plenarne.
2: Jak to wpłynie na pracę Parlamentu Europejskiego? Oprócz mini sesji plenarnych w tym budynku jest wiele biur urzędników. Gdzie się przeniesie Parlament Europejski?
0: Ludzie będą musieli się przenieść. Zadbamy o to, byśmy mogli kontynuować naszą działalność, dostosowując się do tej nadzwyczajnej sytuacji. W tym budynku znajdują się głównie biura urzędników Parlamentu Europejskiego, a także biura niektórych grup politycznych i na przykład gabinet przewodniczącej. Wszyscy przeniosą się do pozostałych budynków z całego parlamentarnego kompleksu. Zostało to zorganizowane tak, aby zapewnić nam pełną ciągłość działania.
2: Wiele osób odwiedzających Brukselę też chętnie zwiedza Parlament Europejski. Skoro ta część będzie zamknięta w najbliższych latach, to co innego mogą zobaczyć turyści?
0: Chcemy zachować dostępność. Jesteśmy ważną instytucją i musimy dbać o tę przejrzystość. Dla zwiedzających ostatnie posiedzenie w sali plenarnej odbędzie się 27 stycznia, ale nadal będziemy zapraszać zwiedzających do pozostałych miejsc. No i nie zapominajmy, że mamy również nasze centrum dla zwiedzających, parlamentarium oraz Dom Historii Europejskiej, które są dostępne, otwarte i bezpłatne. Być może jest to propozycja na lato dla osób odwiedzających Brukselę. To są bardzo interesujące miejsca. Pozwalają zrozumieć, jak działa ta instytucja, czym zajmują się europosłowie, a także korzenie Unii Europejskiej.
1: No ale pamiętajmy, jesteśmy w Brukseli, w Belgii, czy to będzie więc pierwszy remont, który zakończy się w terminie i czy jest pani pewna, że rzeczywiście uda się wyrobić w czasie przed tą rocznicą w roku 2030?
0: W umowie są bardzo mocne zapisy dla wykonawców, które przewidują surowe kary w przypadku opóźnień, a także premie, jeśli uda im się skończyć pracę szybciej. Chcemy dotrzymać terminów, nie przekroczyć budżetu oraz zapewnić, że uda nam się otworzyć salę plenarną na belgijskie obchody jubileuszu i zakończyć całą budowę w 2031 roku.
1: Szczyt Europy. W tej rozmowie z rzeczniczką parlamentu

0: Europejskiego, tak trochę no też ironicznie, zresztą cały odcinek tak trochę ironicznie o tej Brukseli mówimy, no ale ma to pewne swoje podstawy w tym, jak to miasto funkcjonuje, jak skonstruowana jest także władza w tym mieście. No bo dodajmy tylko, że to nie jest jedna prosta konstrukcja z burmistrzem, z prezydentem na szczycie. Tu jest 6 nakładających się poziomów. Jest ten poziom federalny, regionalny, wspólnotowy, 3 komisje językowe i wreszcie są gminy. Jest także parlament regionu stołecznego Brukseli, który ma 89 posłów. Są ci francuskojęzyczni, są ci flamandowie niderlandzkojęzyczni. Jest ta komisja wspólnoty francuskiej, komisja wspólnoty flamandzkiej, komisja wspólna, więc tu rzeczywiście trudno znaleźć jedną osobę odpowiedzialną.
1: Czyli nie dziwi, że podejmowanie decyzji w tak złożonej konstrukcji, jaką jest Bruksela, jest po prostu bardzo utrudnione. Po prostu trudno pogodzić społeczności po dwóch stronach granicy językowej.
0: O tę polityczną kulturę, kulturę samorządową także, pytam Jana Szczodrowskiego, pracownika Komisji Europejskiej, ale także lokalnego działacza związanego także z tym lokalnym, gminnym samorządem.
2: Szczyt Europy.
0: Jakie są twoje doświadczenia z tą samorządową Brukselą? Kto tutaj rozdaje karty?
3: Myślę, że najbardziej trafnym spostrzeżeniem byłoby powiedzenie, że wszyscy i nikt. Jest to tak skomplikowany i złożony instytucjonalnie system z tak potwornie nawarstwiającymi się kompetencjami, że nie ma jednego aktora, którego można by zidentyfikować jako tego, który jest odpowiedzialny. Jest oczywiście figura ministra président, czyli burmistrza Brukseli, czyli regionu brukselskiego, ale powiem szczerze, to jest tak naprawdę nominalna rola. Możliwość jego samodzielnego działania jest dość mocno ograniczona, bo on zależy od wszystkich innych pozostałych warstw złożonej architektury instytucjonalnej miasta.
0: No kiedy jesteśmy w Polsce, no to wiadomo, że jak zalało gdzieś ulicę, jak gdzieś był wypadek, jak gdzieś jest jakiś wyciek, no to wiadomo, kto odpowiada. Jest ten prezydent miasta, burmistrz, wiadomo, kogo można za to krytykować. Na kogo krytykują Belgowie tak naprawdę? Ja tu widzę, że jest, nazywają ten układ także w Brukseli taką lasanią instytucjonalną, tych kilka szczebli, które po prostu powodują, że właściwie do kogo można mieć pretensje za to, że na Szumanie nie zbudowano daszka albo gdzieś na drodze są dziury.
3: Na każdym z tych szczebli władzy zazwyczaj rządzi ktoś inny albo w innym układzie, bo w innej koalicji. I myślę, że może sobie po prostu wybrać, jak coś się wydarzy i będzie naprawdę duży problem. Ludzie będą w zależności od swoich preferencji politycznych obwiniać albo właśnie tego ministra prezydenta brukselskiego, albo burmistrza i gminy, albo powiedzą, że ten temat wymaga uzgodnienia między dwoma burmistrzami gminy, bo akurat ulica zalana znajdowała się na granicy dwóch gmin i to z powodu blokowania przez tego drugiego burmistrza ze złej gminy będzie mogła być obwiniona.
1: I w tym momencie czas antenowy nasz już się kończy.
0: Ale to wcale nie jest jeszcze koniec tego odcinka.
1: Zapraszamy Państwa do odsłuchania całego odcinka, który jest dostępny na stronach Polskiego Radia, na TVN24+, na platformach Apple, Spotify i YouTube.
0: Zapraszamy. Beata Płomecka
1: i Maciej Sokołowski.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
4: Radio Podcast.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego

0: Kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Usuwanie skutków burz, tak jest w regionach zachodnich, ulewy wciąż zagrażają województwom na wschodzie. Protest aktywistów nie odniósł skutku. Konie nadal będą woziły turystów do Morskiego Oka. Odmawiał innym korzystania z usług surogatek, ale sam to zrobił. Niemiecki polityk rezygnuje ze stanowiska. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek ważna informacja dla tych, którzy podczas zmiany turnusu wracają z nadmorza. Zablokowana jest autostrada A1 niedaleko Torunia w kierunku Łodzi. W Nowym Dworze zderzyły się 4 samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna. Trasa w kierunku Łodzi jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Po gwałtownych burzach ponad 100 razy byli wzywani do pomocy strażacy z Kujawsko-Pomorskiego. Przede wszystkim do wypompowywania wody z zalanych piwnic. Ale zalane były także ulice i place. W jednej z dzielnic Torunia mieszkańcy próbowali pokonać zalane przejście podziemne. Rozmawiała z nimi reporterka Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Monika Kaczyńska.
8: Szliśmy tamte godzinę temu, to była straż pożarna i wypompowywali wodę, także jak się da przejść, to przejdziemy, a jak nie, pójdziemy inną drogą, proste.
9: Jak dużo jest tutaj wody jeszcze?
10: Do kostek, czy troszkę mniej?
11: Tutaj 10 cm.
9: Pani jednak trochę się wody wystraszyła.
12: Nie wystraszyłam, bo wiem, że on nie przyniesie. Dobrze, że miałam jego.
13: Na Manhattanie to bardzo padało, że... Takie jezioro jest tam, ale no padało, no. Z przerwami tak ze 3 razy tak lało, a teraz już o, słoneczko.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach bydgoskim, toruńskim i świeckim. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na nastoletnie Ukrainki w Bielsku Białej. Do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę w autobusie komunikacji miejskiej. Wobec grupy dziewczyn agresywny był 54-letni mężczyzna. Obrażał je, a jedną z nich szarpał. W internecie pojawiły się opinie, że film, który ukazał się w sieci, był wyjęty z kontekstu. Zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Zanim pełne nagranie trafi do internetu, wizerunek uczestników będzie musiał zostać zakryty, wyjaśnia dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku Białej Hubert Maślanka.
14: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
7: W ubiegłym tygodniu agresywny mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie m.in. za znieważenie dziewczynek, także naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Transport konny nie zostanie wycofany z drogi do Morskiego Oka, informuje o tym starosta tatrzański Andrzej Skupień. Domagają się tego aktywiści, którzy protestują na Palenice Białczańskiej. Wśród demonstrantów są przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Przewozy konne to część tradycji regionu, tak przekonuje starosta Skupień.
11: Na pewno nie zgodzę się na to, że ma być ten rodzaj transportu miałby stamtąd zniknąć. Na to na pewno.

0: mojej zgody, tak samo zarządu powiatu, jak i rady i tak samo mieszkańców Podhala nie będzie. Protestuję przeciwko takiemu traktowaniu, że ktoś przyjedzie i będzie te żądania rzucał na wiatr. Tym bardziej, że wiemy, te materiały mamy w posiadaniu, że te organizacje nie są zupełnie w porządku. U siebie tak samo.
1: Asfaltową drogą, która prowadzi nad Górskie Jezioro, zarządza powiat tatrzański. Z powodu protestu obrońców praw zwierząt w Jakrze zawiesili przewozy do Morskiego Oka. Manifestanci zachęcają turystów, aby poszli tam pieszo. Na koniec informacja z Niemiec o dymisji, która jest skutkiem hipokryzji. Chodzi o szefa klubu parlamentarnego Chadeków w Bundestagu. Jens Spahn od dzisiaj nie pełni już tej funkcji. Polityk właśnie został ojcem, ale w sposób, który w Niemczech jest zakazany. Wcześniej poseł wyraźnie opowiadał się przeciwko niemu.
2: Do dymisji polityka CDU wezwał szef Chadeków, kanclerz Friedrich Merz. To była reakcja szefa rządu na zamieszanie, jakie wywołał ważny polityk jego obozu politycznego. Jens Spahn ogłosił w tym tygodniu, że został ojcem. Zaraz po gratulacjach popłynęła na niego jednak fala krytyki. Syna polityka urodziła surogatka w Stanach Zjednoczonych. Biologicznym ojcem jest mąż Jensa Spahna. Zgodnie z prawem rodzicem stał się też on sam. Spahn pełni ważne role w niemieckiej polityce od dwóch dekad. Był m.in. ministrem zdrowia w ostatnim rządzie Angeli Merkel. Działacz CDU wyrażał zdecydowaną opinię w kwestii legalizacji surogatek w Niemczech. Od kilku dni szczególnie przypominana jest jego wypowiedź sprzed 11 lat. Jako gej i chrześcijanin uważam, że bardzo trudno jest zaakceptować ideę wynajętej macicy. Echo tych słów doprowadziło do dzisiejszej dymisji. Z Frankfurtu nad Menem, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że do czasu wyboru następcy Spahna obowiązki przewodniczącego frakcji CDU-CSU przejmie Aleksander Hoffmann z CSU.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Grzmi od Suwalszczyzny po Lubelszczyznę. W nocy przelotne opady deszczu i burze na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Popada też na północy i zachodzie przelotne opady na Dolnym Śląsku. 12 stopni będzie na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 15 na Mazowszu, 17 na Podkarpaciu.
4: Jest 17:06.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko. W ubiegłym tygodniu Maciej Jastrzębski w audycji Prawdziwa Rosja opowiadał Państwu o Moskwie, a dziś o Petersburgu. Stolica Imperium Carskiego, a do napaści Rosji na Ukrainę marzenie milionów turystów z całego świata. A czy wiedzą Państwo, że Petersburg to miasto, w którym niemal każda ulica nosi polskie ślady? Jak dziś wygląda miasto nad Newą, czym żyje i czy to dobry czas na podróżowanie do Rosji? O tym już za chwilę opowie Państwu Maciej.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Krym bez benzyny, prądu, internetu i jedzenia. Moskwa wciąż bawi się, choć eksplozje budzą jej mieszkańców każdego dnia. A jak żyją mieszkańcy Petersburga? Miasta teatrów, muzeów, cerkwi i tysiące restauracji? O tym już za chwilę opowiem w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

Petersburg z Pałacem Zimowym, teatrami, muzeami, kościołami i cerkwiami. Ze statkami na Newie i artystami na każdej ulicy mógłby tętnić turystycznym życiem, gdyby nie wywołana przez Władimira Putina wojna z Ukrainą. Przypomnę tylko, że Putin i część jego najbliższego otoczenia pochodzi właśnie z Petersburga. Nim porozmawiamy o północnej stolicy Rosji, toczącej się wojnie, opowiem Państwu o tym mieście i jego historii, ale nieco inaczej, bo przez pryzmat Polaków od wieków mieszkających w tym mieście.

0: Petersburgu człowiek się czuje bardzo mały przez architekturę. To jest architektura taka typowa dla naszych wyobrażeń rosyjska. To jest taka architektura caratu, która, mówię, trochę nas przytłacza na ulicach, ponieważ te budynki są rzeczywiście ogromne i piękne.
1: W sumie też jestem pierwszy raz w Rosji, ale myślę, że na pewno tu wrócę.
2: Sam w Petersburg фонари ласкают звезды. Сам в Петербург никогда мечтать не поздно.

0: Mam na imię Michał Fatijew. Jestem dziennikarzem, docentem Instytutu Kina i Telewizji w Petersburgu, no i miłośnikiem piłki i również miłośnikiem historii Petersburga i petersburskiej Polonii, bo należę do Kongresu Polaków w Petersburgu.
1: Ja bym chciał, żeby pan nas zabrał na taki polski spacer śladami Polaków, miejsc polskich po Petersburgu, ale najpierw wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że Petersburg to nie jest takie zupełnie obce miasto dla Polaków.
0: Piotr Wielki, który założył Petersburg w 1703 roku, chciał zrobić z tego miasta takie drzwi albo okna, jak się mówi w języku rosyjskim, do Europy. Więc od samego początku zapraszał tu specjalistów z różnych dziedzin do nowego miasta. Również przyjeżdżali i Polacy. I na przykład, jak widzimy dokumenty związane z parafią katolicką tu w Petersburgu, wiemy, że może nawet pierwszym proboszczem był właśnie Polak, jezuita Daniel Dzieromski. Później Polacy, jak duchowni, tak i wierni, i w ogóle rzemieślniki, malarze byli obecni tu w Petersburgu. Każdy Polak, który chociaż raz widział Petersburg, widział twierdzę Pietropawłowska, świętego Piotra i Pawła i most zwodzony, tak zwany most pałacowy. Chyba mało kto wie, że architektem tego mostu jest Andrzej Pszenicki. Polak, który mieszkał, studiował, pracował w Petersburgu i już po odzyskaniu niepodległości wyjechał do Polski, do Warszawy i, jak pamiętam, był nawet rektorem Politechniki. Jak również w sumie architektem pierwszego mostu, stałego mostu przez Newę, był inny polski architekt. Pierwszy most stały przez Newę powstał w 1850 roku. To był Stanisław Kierbiedź. On był autorem nie tylko pierwszego mostu przez Newę, a jak również i architektem pierwszego mostu przez Warszawę. Niestety ten most Kierbiedzia w Warszawie został zniszczony podczas II wojny światowej przez Niemców, ale jednak pamięć o Stanisławie Kierbiedziu żyje nie tylko w sercach petersburskiej Polonii, jak również w sumie i w historii Petersburga. Prawie że każdy mieszkaniec naszego miasta zna o tym miejscu i o tej osobie. No, na przykład musimy wymienić Piotra Jegurzyńskiego. To był pierwszy prokurator Imperium Rosyjskiego. W sumie prawa ręka Piotra Wielkiego. I jak Piotr wyjeżdżał z Petersburga, to na czele tego miasta od władzy rosyjskiej państwowej był właśnie Piotr Jegurzyński. No na przykład ostatni król polski Stanisław August Poniatowski ostatnie lata swojego życia spędził tu w Petersburgu, skonął w Palacu Marmurowym i później był pochowany w kościele świętej Katarzyny. Co ciekawe, że rekwium dla mszy żałobnej ostatniego króla polskiego napisał Józef Kozłowski. To był najgłówniejszy kompozytor Imperium Rosyjskiego, był dyrektorem teatrów i był autorem pierwszego hymnu Rosji. Po rosyjsku nazwę go brzmi Grom Pobiedy Rozdawaj się, to znaczy niech brzmi grzmot zwycięstwa. Również ciekawe, pierwszy hymn Rosji był napisany przez Polaka.
1: Niedawno rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow chwalił się rozwojem usług turystycznych w Rosji i coraz większą liczbą zagranicznych turystów. Zapewne odwiedzają oni również Petersburg. Jednak już nie wspomniał Dmitrij Pieskow, że po ukraińskich atakach dronowych z ofert biur turystycznych wypadł Krym, a i Moskwa ma się nie najlepiej, gdy ludzie czytają o płonących magazynach z paliwem, wybuchających dronach i kłopotach z łącznością. Już za chwilę połączymy się z byłym konsulem generalnym Polski w Petersburgu Grzegorzem Ślubowskim, żeby porozmawiać o sytuacji w mieście nad Newą i podróżowaniu do Rosji.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Petersburg, no piękne miasto, jak Państwo sami słyszeli, pełne polskiej historii, ale jaki jest ten Petersburg w trakcie trwania wojny? Pytam o to byłego konsula generalnego.

0: spacerować po centrum miasta, po tym starym Petersburgu. I na pewno wiele osób tak robi, że właśnie spędza czas w kawiarniach, w restauracjach, w kinach, teatrach. Kiedy ja wyjeżdżałem z tego miasta, a to było już 1,5 roku temu, dostałem persona non grata, konsulat polski został zlikwidowany w Petersburgu, no to wtedy tak właśnie było. Znaczy, wtedy opuszczałem miasto, którego większość mieszkańców widziała wojnę jedynie w telewizji. Ta wojna do nich wtedy specjalnie nie docierała. Miasto żyło normalnie, było bardzo dużo turystów, chociaż głównie byli to już turyści chińscy, a nie turyści z Europy Zachodniej, bo dla Europejczyków to miasto już było dużo mniej dostępne, chociaż te wizy cały czas były i są oczywiście udzielane. Natomiast niewiele osób decydowało się i słusznie na przyjazd właśnie do Petersburga z powodu tego, że Polska jest uznana za kraj nieprzyjazny w Rosji, za kraj wrogi. Mam wrażenie, że teraz jednak coś się zmieniło. Znaczy, ja teraz już w mieście nie mieszkam od 1,5 roku, ale mam tam jeszcze jakieś kontakty, dzwonię, pytam i chyba jednak jest gorzej niż było wtedy z ich punktu widzenia. To znaczy, przede wszystkim rzeczywiście w Petersburgu brakuje benzyny. Tak jak we wszystkich częściach Federacji Rosyjskiej, Petersburg ma ten sam problem. Są kolejki, żeby zatankować. No i to jest zmiana. To jest coś, czego wcześniej nie było. To jest taka też zmiana wizerunkowa, no bo to źle świadczy i o Władimirze Putinie, i o władzach Rosji. Druga rzecz, no to to, że tą wojnę widać w tym sensie, że coraz częściej to miasto jest gdzieś tam bombardowane, nawet nie ta część mieszkalna, bo ona nie jest. Natomiast głównie te rafinerie ropy naftowej, ale też na obrzeżach miasta, port na przykład i tak dalej, i tak dalej. Nawet w czasie trwania Forum Petersburskiego, który jest taką perłą dla Władimira Putina, były bombardowania i Władimir Putin był wtedy zresztą w mieście, więc to było takie, no, taki podwójny policzek, który Ukraińcy wymierzyli właśnie Putinowi. Ważne, żeby oceniając chyba to, co dzisiaj się dzieje w Petersburgu, ale też w ogóle w Rosji, zachować taki zdrowy rozsądek, bo my mamy tendencję, żeby przesadzać albo w jedną, albo w drugą stronę. Raz nam się wydaje, że ta Rosja to już i to jest barbaria i to się chyli do upadku i za chwilę już nie będzie, a ten Putin jest śmiertelnie chory, umrze i to wszystko się rozpadnie, no więc to jest nieprawda. A z drugiej strony już nam się też wydaje, że ta Rosja jest taka wszechmocna, że to w ogóle jest w stanie wszystko zaatakować i Polskę, i Niemcy, i dojść tam, nie wiem, do Madrytu i tak dalej, i tak dalej. To też jest nieprawda. Rosja nie jest taka niepotężna, nie jest taka słaba, jak nam się wydaje.
1: Ja specjalnie tak naiwnie zapytałem, co tam panie słychać w tym Petersburgu, dlatego że wydaje mi się, że w odróżnieniu od Moskwy, po pierwsze Petersburg, to już wspomniałeś, był wcześniej odwiedzany przez ukraińskie bezzałogowce, czasami też przez dywersantów, ale po drugie, i moim zdaniem znacznie ważniejsze, czego w Moskwie powszechnie na ulicach pewnie nie widać, państwo, czyli dyplomaci zachodni, byliście w sposób dość nachalny inwigilowani. No, pokazywano wam, że nie możecie się ruszyć bez tych służb rosyjskich.
0: Po pierwsze, nie dotyczyło to wszystkich zachodnich dyplomatów, tylko wybranych. Znaczy, dotyczyło to tych, którzy byli jakoś tam szczególnie aktywni, którzy próbowali nawiązywać kontakty z tą częścią społeczeństwa, która nie była zadowolona z rosyjskich władz, a przynajmniej zachowywała jakąś samodzielność czy niezależność. Nie mówię tu o opozycji, bo taka nie może w Rosji istnieć, ale jednak pozostały takie wyspy, można powiedzieć, ludzi, którzy zaangażowani są w różne projekty i którzy są niekontrolowani przez władzę. No i ja do takich osób należałem, bo utrzymywałem tam bliskie kontakty z Memoriałem na przykład, czy tam z innymi organizacjami niezależnymi. No i to się rosyjskim władzom nie podobało i rzeczywiście ta inwigilacja była. Też nie chcę jakoś szczególnie przesadzać, bo to nie było tam jakoś dla mnie szczególnie niebezpieczne ani groźne i bardziej chyba dla tych, z którymi ja się mogłem spotkać. To miało mieć chyba taki skutek, że ja te spotkania po prostu musiałem odwoływać, nie mogłem się z tymi ludźmi spotykać, z którymi chciałem.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Wsiądźmy do metra. I pojedźmy do kościoła świętego Stanisława, który także wiąże się z historią Polski i Polaków. No i Z tego co ja wiem, to był jeden z takich kościołów bezpośrednio podlegających pod

0: administrację Pałacu Zimowego.
1: Kościół świętego Stanisława jest bardzo związany z Polską i z polską wspólnotą. Nie tylko dlatego, że nosi imię świętego patrona Krakowa i z tego powodu, że jak został wrócony wierzącym w 90-tych latach, to był powierzony właśnie opiece polskiego księdza, księdza Krzysztofa Pożarskiego, jak również i tam gromadziła się polska wspólnota Petersburga. W tym kościele wiele jest związane z historią Polski. Na przykład tam są relikwie świętego Jana Pawła II i nawet jest list do tej parafii, który jest podpisany świętym Janem Pawłem II. Również wiele katolickich świętych polskiego pochodzenia, Polaków, mieszkali tu w Petersburgu. No na przykład arcybiskup Warszawy, święty Zygmunt Fieliński, na przykład święta Urszula Leduchowska, błogosławiona Bolesława Lament, Jerzy Matulewicz, błogosławiony, albo Antoni Leszczewicz. Również mieszkali tu, wiele zrobili dla katolickiej wspólnoty tu w Petersburgu, więc Kościół katolicki w pewnym sensie jest bardzo ściśle powiązany z historią Polski i z Polską, chociaż oczywiście to jest Kościół powszechny, i mamy przedstawicieli różnych narodowości tu w mieście nad Newem.

0: zwiedzając Petersburg, można się zastanowić, a czy nie przyjechaliby jednak turyści z Polski, a może wybrać się nie tylko do Petersburga, albo jeszcze dalej gdzieś w głąb Rosji. I myśmy rozmawiali, to ja zdradzę naszym słuchaczom, pewnie nie żadną tajemnicę, ale na temat przyjazdu różnego rodzaju blogerów, czy też w ogóle turystyki do Rosji ogarniętej szałem prowadzenia wojny z Ukrainą. Ja jestem przeciwnikiem tego typu wycieczek, ponieważ moim zdaniem one legitymizują reżim Putina i pokazują, że w Rosji nic się nie dzieje, nie ma żadnej wojny.
1: No właśnie, rozmawialiśmy już o tym, Maćku, i to moje zdanie też na ten temat znasz. Znaczy, ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi Rosję, tak podobnie pewnie jak ty. Mam bardzo krytyczny stosunek do rosyjskich władz, natomiast no, ja bardzo lubię rosyjską kulturę i też w Petersburgu zostało takich parę miejsc, których chętnie bym odwiedził jako turysta. Nie mogę, bo mam personę non grata, nie wpuściliby mnie. Ale na przykład Muzeum Anny Achmatowej, no chętnie bym tam pojechał, pewnie ty też. Nie pojadę nie tylko z tego względu, że nie mogę, ale jakbym mógł, to bym też się 10 razy zastanowił i pewnie bym nie pojechał, bo bym się zwyczajnie bał. No bo jednak Rosja działa dzisiaj w takiej logice wojennej. Zresztą Ukraina też tak działa, ale Rosja się wprost definiuje jako kraj nam wrogi. W związku z tym jest naprawdę po pierwsze zagrożenie, że Rosja będzie chciała kogoś zatrzymać na tak zwany odmienny front. Czyli fundusz wymiany, jeżeli by się tak stało, że kto jakiś Rosjanin zatrzymany zostanie w Polsce, no to warto mieć kogoś takiego, kto będzie jakimś dziennikarzem, czy blogerem, czy kimś, kogo można ewentualnie na takiego zatrzymanego w Polsce Rosjanina wymienić. To jest pierwsza rzecz. Znaczy ja nie miałem takiego przypadku, jak pracowałem w Petersburgu, natomiast niemieccy koledzy mieli. Znaczy tam został zatrzymany taki turysta, który, jak twierdził, podrzucono mu gumisia z marihuaną. I za posiadanie narkotyków tam dostał chyba 3 lata. To jest główny argument i pierwszy. A drugi jest ten, co ty powiedziałeś. Znaczy, no, jednak jest tak, że lepiej się nie wypowiadać o rzeczach, na których ktoś się nie zna. Wiem, że to jest trudne w dzisiejszym świecie internetu, kiedy się wszyscy znają na wszystkim. Ale jeżeli ktoś pojedzie na tydzień do jakiegoś kraju, wszystko jedno, jak ja bym pojechał, nie wiem, do Czarnej Afryki, i chciałbym zrobić wielki reportaż o tym, jak się dzisiaj żyje w Dar-es-Salaam, czy tam, nie wiem, w Republice Południowej Afryki, to bym tego nie zrobił, bo jestem świadomy tego, że przez tydzień nie jestem w stanie poznać tej kultury, nie jestem dowiedzieć się tego, co tam się naprawdę dzieje. I tak się zachowują niektórzy polscy blogerzy, którzy wyjeżdżają do Rosji. Widzą to Rosję jak z okien samochodu i opowiadają, co widzą na ulicy. I ten widok jest zwykle bardzo idealistyczny. No i pewnie on taki jest, taki jest. Jeżeli się pojedzie do Petersburga, to pewnie ten widok z okien autobusu czy tam samochodu jest bardzo idealistyczny. Petersburg jest bardzo ładnym miastem, jest pięknym miastem. Nie ma żadnych problemów aprowizacyjnych. W sklepach wszystko jest. No tylko, że to nie mówi prawdy o tym mieście, dlatego że no, pod tym wszystkim no, są też represje, pod tym wszystkim jest państwo, które jest państwem

0: koalicyjnym. Jest państwo, które absolutnie tępi jakąkolwiek niezależność, państwo Putina. No tylko ci blogerzy do takich miejsc raczej nie docierają. Oni pokazują to, jak właśnie witrynę sklepu, jak taką wioskę potomkinowską, której widać jedynie to, co jest na powierzchni, a pod spodem już nie widać nic, ale oni tego nawet nie widzą dlatego, że nie to, że nie chcą tego pokazać, tylko oni nie mają pojęcia nawet, gdzie szukać. Oni się na tym po prostu nie znają.
1: Tak, nie wiedzą z kim rozmawiać, nie wiedzą, jakie są problemy w danym regionie i o których warto by było powiedzieć, żeby pokazać oblicze tego regionu.
0: Dokładnie się zgadzam, tak.
1: Co byśmy rekomendowali tym wszystkim, którzy chcą jednak pojechać do Rosji? Nie jedźcie? Czy w ogóle lepiej nikomu niczego nie rekomendować?
0: Słuchaj, no jak powiedziałem, ja mam pewnie to samo co ty. Znaczy ja bym bardzo chętnie pojechał do Rosji. No, ja zostawiłem tam mnóstwo fantastycznych wspomnień. Zostawiłem tam mnóstwo ludzi, z którymi chciałbym się zobaczyć. Zostawiłem tam mnóstwo miejsc, do których tęsknię. Nie mogę nikomu mówić, że powinien tam pojechać. Mało tego, no mój syn tam chciał jechać, on tam szkołę kończył przecież. I on tam ma kolegów i też no, bał się jechać. Ja nie to, że mu zabroniłem jechać, ale on powiedział, że on nie pojedzie, no bo jakby cokolwiek się stało, przecież ja nie wiem, jaki oni mają do mnie tak naprawdę stosunek do końca i co oni tam mają i jak oni by się zachowali wobec mojego dziecka dzisiaj. Nie mam pojęcia. No więc ja bym się bał komuś się rekomendować, żeby tak po prostu pojechał. Na razie nie. Natomiast no co z tym pokazywaniem Rosji tam przez blogerów, no to mój Boże, no to każdy. Już takie rzeczy są w internecie, które nie są mądre, że to jest jedno z tych najmniej niemądrych rzeczy, jaka jest. No ale jest, no mi to się nie podoba. No ja to uważam, że jednak warto słuchać, rozmawiać, czytać książki, słuchać audycji ludzi, którzy naprawdę no, trochę pożyli w tym kraju i coś tam o nim wiedzą, a nie takich, co byli tam tydzień.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Panie Michale, nam, Petersburg, Polakom, kiedy tak zamykamy oczy, to kojarzy się z Adamem Mickiewiczem.
3: Oczywiście, że Adam Mickiewicz, który mieszkał tu i był bardzo słynny wśród świata artystycznego w Petersburgu, był zaprzyjaźniony z Puszkinem i jak twierdzą, nawet Puszkin trochę zazdrościł talentu Mickiewicza.
1: Mamy w Petersburgu Edytę Piechę.
3: Edyta Piecha jest Polką. Śpiewała w zespole takim studenckim, przewodniczącym którego był pan Broniewicki, też polskiego pochodzenia. I tam zaśpiewała piosenkę bardzo znaną w Polsce, Autobus Czerwony. Ta piosenka została przebojem. I w sumie w tej chwili Edyta Piecha to jest śpiewaczka bardzo zasłużona dla całego Związku Radzieckiego. Znają go wszędzie, we wszystkich państwach postsowieckich. Jest symbolem Petersburga.

0: Chyba nie wszyscy wiedzą, że tu w Petersburgu studiował generał Anders. To początek XX wieku i bodajże był jednym z ostatnich oficerów, który otrzymał patent oficera z rąk imperatora Imperium Rosyjskiego Mikołaja II. Dla mnie to jest bardzo ważny moment. Bez względu na to, co nas wiele dzieli, z różnych powodów. Jednak jesteśmy powiązani historią i bardzo by mi się chciało, żeby ta historia miała kontynuację, ciąg dalszy. Ale to wszystko zależy od nas.
1: Argument bezpieczeństwa, żeby nie stać się zakładnikiem reżimu Putina i nie wpaść w maszynkę do handlowania ludźmi dla korzyści politycznych, jest ważny. Jednak część blogerów i dziennikarzy zapewne powie, przecież nawet w czasie wojny trzeba było podróżować po hitlerowskich Niemczech, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, albo po Związku Sowieckim w czasach stalinowskich, żeby poznać ogrom zbrodni. Dziś także trzeba donieść do opinii publicznej. Co dzieje się za murem reżimu w Korei Północnej, w Iranie i innych państwach, w których lokalne reżimy zdławiły prawa i wolności obywatelskie. Pełna zgoda. Jednak podróżowanie w takich okolicznościach, zaznaczam, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, musi być uzasadnione odpowiednią wiedzą, kontaktami.

tekstami i tematyką przygotowanych publikacji. Pojechać po to, żeby rzecznik Kremla mógł chwalić się rozwojem turystyki, nie jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że Rosja nie jest odcięta od świata. Są tam ludzie, którzy przekazują informacje poparte zeznaniami świadków, zdjęciami i materiałem wideo o tym, jak reżim dręczy obywateli i jakie problemy społeczno-gospodarcze ich dotykają. Nieprzekonanych nie przekonam, ale mam nadzieję, że chociaż tych z Państwa, którzy chcieli tylko zobaczyć Petersburg albo Bajkał, tak. Nie warto ryzykować i nie warto nawet wbrew własnej woli stać się pożytecznym dla reżimu. Zgadzam się z Grzegorzem Ślubowskim. Rosja to kraj, który warto odwiedzić, ale nie teraz, a już za tydzień. Porozmawiamy o tym, jak bliscy kulturowo są nam Rosjanie i ile nas łączy z rosyjską historią, kulturą i nauką. I w tym kontekście zastanowimy się, dlaczego choć tak bliscy, to Rosjanie są nam tak dalecy i zupełnie inni. To była audycja Prawdziwa Rosja. Proszę nas słuchać także na podcastach polskieradio.pl. A dziś mówię już do usłyszenia, dziękując za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Po reklamie.
9: Polskie Radio 24, jest 17.33. Maria Furdyna, zapraszam.
3: Stan dnia.
9: Koalicja rządowa zapowiada, że nie odpuści sprawy uregulowania sytuacji Polaków żyjących w związkach nieformalnych. Po tym jak wczoraj prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, politycy koalicji rządzącej zastanawiają się nad kolejnymi rozwiązaniami. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry, Michale.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz, jakie opcje są rozważane?
10: Od jednego z polityków koalicji rządowej usłyszałem, że to wcale nie musi być koniec prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy mówi, że jedną z opcji jest jej ponowne uchwalenie. To, jak wyjaśnia, mogłoby nastąpić, ale pod jednym warunkiem.
11: Powrót z ustawą, którą udało się wynegocjować również w ramach koalicji, bo to też jest ważne, i przekonaliśmy do wspólnej inicjatywy Polskie Stronnictwo Ludowe. Być może po jakiejś próbie rozmowy z Pałacem Prezydenckim, ale tylko wtedy, kiedy będzie nadzieja na to, że prezydent Karol Nawrocki to podpisze. Na pewno nie zostawimy tej sprawy jak jest. A z jakim projektem wrócimy, zobaczymy. Problem polega na tym, że Karol Nawrocki nie chce dotrzymać obietnicy.
10: Druga opcja to, jak słyszymy, przygotowanie nowego, bardziej liberalnego projektu, na przykład mówiącego wprost o związkach partnerskich. Co ciekawe, takiego scenariusza spodziewa się opozycja. Mówi o tym Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Jak słyszałem

0: Odpowiedź pani minister Kotuli, to chyba na użytek wyborczy, na użytek kampanii wyborczej przygotują ustawę już wprost o małżeństwach jednopłciowych. Więc coś, co próbowali ukryć w tej ustawie, którą zawetował prezydent, już bez ukrywania się będą proponowali w nowej ustawie, po to, żebyśmy o tym dyskutowali w kampanii wyborczej.
1: No pytanie, czy oczywiście w takim brzmieniu projekt zostałby przyjęty przez rząd, a następnie uchwalony przez obie izby parlamentu? Pewnie nie, bo razem z opozycją przeciw zagłosowałoby PSL. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie widzi również szans na osiągnięcie kompromisu w sprawie uregulowania związków z prezydentem. Polityk KO mówi, że może być tak, że po prostu nie będzie już żadnego projektu, a osoby, które będą chciały sformalizować swój nieformalny związek, zwłaszcza chodzi o pary homoseksualne, będą musiały zawrzeć go za granicą, a następnie dokonać transkrypcji w Polsce.
2: Może będzie tak, że to będzie jedyna możliwość, żeby w ten sposób legalizować związki partnerskie. Może tak będzie, trudno mi powiedzieć. Na razie taki system funkcjonuje. Te związki partnerskie miały być ulgą dla milionów ludzi, którzy w takich związkach chcą pozostawać. Czy heteroseksualnych, czy homoseksualnych. To wydawało się coś absolutnie oczywistego, a jak się okazało, oczywiste nie było.
1: To rozwiązanie jest problematyczne tylko z tego powodu, że Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że jeśli dojdzie do władzy, no to administracja publiczna nie będzie uznawać tych transkrypcji. Przypomnę, że prezydent uzasadniając weto powiedział, że ustawa o statusie osoby najbliższej wprowadza quasi małżeństwa, co w jego ocenie jest niezgodne z konstytucją. A przypomnę, że ta ustawa umożliwiała sformalizowanie związku przed notariuszem. Na podstawie zawartej umowy partnerzy uzyskiwali m.in. prawo do wspólnego rozliczania podatków czy dostęp do informacji medycznej partnera.
3: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję.
4: Dzięki. Komentarz.
3: A z nami jest Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, w to sobotnie popołudnie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jak słyszeliśmy przed chwilą, no prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Teraz politycy koalicji rządzącej zastanawiają się, co zrobić dalej. No, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? No bo chyba nie będę zadawać tego pytania, czy ta decyzja prezydenta jest zaskoczeniem.
5: Zaskoczeniem oczywiście nie jest, tego w jednym zdaniu odpowiem, dlatego że Karol Nawrocki realizuje politykę, która jest oparta na wartościach skrajnie konserwatywnych i pan prezydent uważa, jak powiedział w nagraniu uzasadniającym to konkretne weto, że nie zgodzi się jako polityk prawicy na wprowadzanie małżeństw jednopłciowych bocznym wejściem. No ale oczywiście koalicja rządząca stoi teraz przed wielkim dylematem, co zrobić. Ja nie wierzę w te zapowiedzi polityków koalicji rządzącej i ministry Katarzyny Kotuli, że uda się jednak na drodze rozporządzeń wprowadzić jakieś ułatwienia dla par, szczególnie jednopłciowych, dlatego że ta droga, która by wiodła do korzystania z tych wszystkich przywilejów, szczególnie przywilejów podatkowych, jest bardzo długa i skomplikowana. To znaczy te pary musiałyby zawierać związki za granicą, one musiałyby być transkrybowane w polskich urzędach stanu cywilnego i dopiero wtedy pary jednopłciowe mogłyby zyskiwać te wszystkie przywileje, które są zarezerwowane dzisiaj tylko i wyłącznie w Polsce dla małżeństw. To jest droga, na którą nie każdy sobie może pozwolić, dlatego że no, jest ona związana z tym, żeby za granicę wyjechać, żeby przejść przez całą procedurę zawierania małżeństw czy związków jednopłciowych za granicą. To też nie dzieje się za darmo. Ta procedura jest kosztowna. Nie bardzo, no, ale jednak kosztuje w Berlinie czy w innych krajach Europy Zachodniej. No i to oczywiście stawia pod wielkim znakiem zapytania jakby przyszłość tych wszystkich regulacji. Katarzyna Kotuna powiedziała też wczoraj w Sejmie rzecz bardzo interesującą, że o ile udało się przekonać urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli chodzi o uprawnienia dla par jednopłciowych, jeśli chodzi o składki emerytalne,

0: dalej. Natomiast jeszcze nie udało się przekonać ministra finansów, że te pary jednopłciowe, które zawarły związki za granicą, mogą się wspólnie rozliczać. Takiej wykładni jeszcze nie ma. Minister finansów takiej decyzji jeszcze nie podjął. Ale przypomnijmy również jeszcze raz, że dotyczy to obecnie około 2000 par. To jest promil, dlatego że te założenia ustawy o statusie osoby najbliższej przewidywały, że z tych praw skorzysta około 2 miliony osób w Polsce. Dlatego że tyle właśnie osób żyje w związkach nie...
1: No właśnie, panie redaktorze, bo mam też trochę takie wrażenie, że ta uwaga i to ze względu też chyba na to, że no ten głos podnosi prawica czy prezydent Karol Nawrocki, ta ustawa, ona naprawdę była kompromisowa, to jest pierwsza sprawa i nie dotyczyła tylko związków homoseksualnych, ale też jest bardzo dużo osób, które są heteroseksualne, żyją, mają dzieci, nie mają związku małżeńskiego, no i to był też ukłon w ich kierunku.
0: Absolutnie się zgadzam i to była bardzo ważna część tego kompromisu, który został zawarty, szczególnie między Lewicą a Polskim Stronnictwem Ludowym. Te rozwiązania miały dotyczyć przede wszystkim par heteroseksualnych, dlatego że jest bardzo wiele par, które nie bierze ślubu, nie chce wiązać się w taki sposób, natomiast z przyjemnością skorzystałoby z takich czysto technicznych uprawnień związanych właśnie ze wspólnym rozliczaniem, ze wspólnym oskładkowaniem emerytalnych, czy na przykład ubezpieczeniem swoich dzieci. I to są uprawnienia, na które dzisiaj 2 miliony osób w Polsce nie może liczyć. Oczywiście możliwość zawierania związków jednopłciowych jest takim już elementem debaty publicznej, z którą my się wszyscy oswoiliśmy, społeczeństwo też. Nawet były takie badania, że jakaś część zwolenników prawicy zgadza się na to, żeby związki jednopłciowe były w Polsce legalizowane. Więc znowu jest tak, że klasa polityczna jest bardziej konserwatywna od społeczeństwa i uniemożliwia się tak naprawdę swoim własnym wyborcom tego, żeby mogli oni tak po prostu żyć równie na równi z małżeństwami.
1: Czy widzi pan jakąkolwiek szansę na porozumienie w tej sprawie, jak te przepisy miałyby wyglądać, żeby prezydent mógł je podpisać? Czy z tego względu, że za ponad rok są wybory parlamentarne, temat może być drażliwy, więc na pewno prezydent mimo że wiadomo, przed nami wybory parlamentarne w przyszłym roku, ale jednak temat byłby nośny przed wyborami parlamentarnymi.
0: Na pewno może być nośny ze strony koalicji rządzącej, szczególnie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, dlatego że jest to postulat, który znajduje się w programach tych dwóch partii. I politycy i polityczki tych dwóch ugrupowań mogą podkreślać w trakcie kampanii wyborczej, że bez większości konstytucyjnej, która ma również... która może obalać weto prezydenta, nie uda się wprowadzić związków partnerskich. I to jest taki argument, który może przemawiać do części opinii publicznej, która się będzie mobilizowała dokładnie za rok i kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Nie wierzę, że prezydent Karol Nawrocki, który jest bardziej na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, zgodzi się na jakiekolwiek rozwiązania, które mogłyby zrównywać małżeństwo ze związkami nieformalnymi.
1: Jest też informacja, że będzie wniosek o referendum. W nadchodzącym tygodniu prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Poinformował w serwisie X Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. No i trochę mi to przypomina sytuację z ustawami o kryptowalutach, że były już 3 ustawy rządowe, 3 zawetowane przez prezydenta. Teraz będzie drugi wniosek o referendum. Przypomnijmy, że ten pierwszy odrzucił Senat. Przypomnę jeszcze to pytanie, czy jest pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Jak pan na to patrzy, to... Mam takie wrażenie, że jedna strona realizuje swoją politykę, druga strona realizuje swoją politykę. Nie ma tutaj w ogóle żadnych szans na porozumienie i te wnioski to już teraz.

0: Teraz możemy powiedzieć, że ten kolejny wniosek prezydenta prawdopodobnie będzie odrzucony przez Senat.
1: Jest takie ryzyko, że będzie odrzucony. Ryzyko dlatego, że no, prezydent realizuje, tak jak wspomniałem na samym początku, swoją politykę. I ostatnio zapytałem się jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, jak ocenia się w partii Karola Nawrockiego. On powiedział mi rzecz zdumiewającą, że w partii w Prawie i Sprawiedliwości zdano sobie sprawę, że Karol Nawrocki nie jest politykiem konserwatywnym, tylko politykiem narodowym. Karol Nawrocki jest narodowcem, tak mówią mi politycy Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym każde działanie, które ma osłabić poparcie dla Unii Europejskiej w polskim społeczeństwie, rymuje się właśnie z tymi poglądami, które dzisiaj reprezentuje prezydent RP. No bo spójrzmy na to pytanie. To pytanie jest tendencyjne, jest manipulacyjne, dlatego że jeżeli...
0: Może będzie teraz inne pytanie.
1: Nie wiem, no zobaczymy, co będzie w tym wniosku, który trafi do Senatu, ale każde referendum w sprawie polityki unijnej niesie za sobą rozbujanie emocji antyeuropejskich, tak. antyunijnych, które mogą doprowadzić do polexitu i wepchnięcia Polski w ręce wschodnich satrapów. I to jest, myślę, że metodą na tego typu zagrywki takich polityków jak Karol Nawrocki jest spokojne tłumaczenie, jak bardzo myli się prezydent w ocenie programów i polityki Unii Europejskiej. Polityka Unii Europejskiej polega dzisiaj na tym, żeby dywersyfikować, jeżeli chodzi o źródła energii, żeby je dywersyfikować i stawiać na odnawialne źródła energii, co w konsekwencji ma doprowadzić do tego, że będziemy za rachunki za prąd płacić bardzo mało. To, że płacimy dzisiaj za rachunki za prąd bardzo dużo, jest konsekwencją decyzji wszystkich ostatnich rządów na przestrzeni 20 lat, również Prawa i Sprawiedliwości, z którego wywodzi się, z tego środowiska wywodzi się obecny prezydent. To, że my dopiero dzisiaj przestawiamy się na odnawialne źródła energii, jest decyzją spóźnioną o 15 lat. I będziemy konsekwencje dobre dla polskich portfeli odczuwać dopiero za chwilę, kiedy tej energii zielonej będzie na tyle dużo, że nie będziemy musieli tak dużo za tę energię wpłacić, w czym sprzyja przecież Unia Europejska. No przecież na każdym kroku rząd podkreśla, że i farmy wiatrowe na Bałtyku i te solarne elektrownie, które powstają w bardzo różnych częściach kraju, no są przecież zasilane pieniędzmi unijnymi. No przecież bez tych pieniędzy byśmy sobie nie poradzili, żeby w tak krótkim czasie, czy z pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy, czy ze środków strukturalnych budować te wszystkie bardzo drogie elektrownie, które właśnie, tak jak wspomniałem, na końcu doprowadzą do tego, że te ceny energii będą o wiele tańsze niż dzisiaj. Więc pytanie prezydenta jest tendencyjne i manipulacyjne, dlatego że zaciemnia te fakty, które stoją obecnie za polityką klimatyczną i energetyczną Unii Europejskiej, w której Polska na szczęście jest.
0: To przejdźmy do kolejnego pytania, do kolejnego tematu i pytanie zadam następujące. Co się wydarzy 24 lipca? I oczywiście wiadomo, że mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Działacze partii mają czas do 23 lipca na złożenie odpowiednich oświadczeń w sprawie rezygnacji ze stowarzyszeń. No od środy widzimy te nagłówki, czy to na stronach internetowych, czy w telewizji. Wizjach PiS na krawędzi rozłamu, czy rzeczywiście Prawu i Sprawiedliwości grozi rozłam. Jak pan na to patrzy? Czy to jest kolejny odcinek tej telenoweli wewnętrznych konfliktów, czy naprawdę ten rozłam tym razem jest bardzo blisko?
1: Ta telenowela skończy się na tym pierwszym sezonie. Tak przypuszczam, nie tylko dlatego, że mi tak się wydaje, ale tak słyszę w Prawie i Sprawiedliwości. No bo uporządkujmy fakt. Do wczoraj 130 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości dostarczyło na ulicę Nowogrodzką, gdzie znajduje się siedziba tej partii, oświadczenia, że nie są oni członkami żadnych stowarzyszeń. Kropka. Klub parlamentarny PiS-u liczy ponad 180 członków, więc te 40 ponad osób takiego oświadczenia nie dostarczyło. I jednocześnie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego wpłynął list, pod którym podpisało się no,

0: druga ponad 40 parlamentarzystów, którzy apelują o zmianę decyzji prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: I zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, że te osoby, które podpisały się pod listem, nie dostarczyły tego oświadczenia.
0: Widać więc wyraźnie, że już niedługo w polskim parlamencie powstanie nowy klub parlamentarny. Będzie to klub parlamentarny, którego przewodniczącym będzie Mateusz Morawiecki i będzie on skupiał właśnie te ponad 40 parlamentarzystów, którzy nie widzą dla siebie miejsca w Prawie i Sprawiedliwości. Zapytałem się o to przedwczoraj jednego ze zwolenników Mateusza Morawieckiego, który powiedział mi wprost: w tym momencie jesteśmy wypychani siłą z Prawa i Sprawiedliwości, nie dajemy się wypchnąć, jednak jeśli decyzje zostaną podjęte, to my się nie będziemy oglądać na nic, tylko założymy swój własny klub i będziemy tworzyć swoje własne środowisko polityczne.
1: Dlaczego prezes Prawa i Sprawiedliwości teraz decyduje się na taki ruch?
0: No oczywiście ze względów formalnych uważają jego współpracownicy, że organizowanie wydarzeń o charakterze politycznym, które nie są jakby potem wykazane w sprawozdaniu finansowym przedstawionej do Państwowej Komisji Wyborczej, może skutkować odebraniem subwencji. A bez pieniędzy subwencji Prawo i Sprawiedliwość będzie miało olbrzymie kłopoty. Już teraz je ma, dlatego że nie dostaje tej pieniędzy. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że PKW potraktuje ruchy Mateusza Morawieckiego jako nieprawne finansowanie partii politycznej. I te argumenty mają zasadność, dlatego że PKW może stwierdzić, że organizowanie wydarzeń, które nie są zasilane z pieniędzy partyjnych, no są jakby nielegalnym finansowaniem tej właśnie partii. Natomiast no też musimy spojrzeć na kalendarz wyborczy. Jeżeli Mateusz Morawiecki założyłby swoje nowe ugrupowanie polityczne na pół roku przed wyborami, no to zyskałby taką premię, którą zawsze dostają nowe środowiska polityczne, nowe partie, premię wyborczą i mógłby liczyć na kilkanaście procent poparcia w sondażach, dlatego że zawsze tak jest. Szymon Hołownia z Polską 2050 taką premię dostał, Ryszard Petru dostał taką premię, kiedy zakładał Nowoczesną, Paweł Kukiz, kiedy zakładał ruch Kukiz 15. Wszystkie te ugrupowania dostawały taką właśnie premię wyborczą, więc Jarosław Kaczyński zapewne myśli sobie, że jeżeli teraz dojdzie do tego podziału, to Mateusz Morawiecki, no jest wątpliwe, czy przez ponad rok utrzyma sondażowe poparcie.
1: No nie będzie już na pewno efektu nowości.
0: Absolutnie nie będzie tego efektu nowości i Mateusz Morawiecki będzie miał tak naprawdę no, ciężki orzech do zgryzienia, żeby po tej prawej stronie sceny politycznej, gdzie jest już dzisiaj bardzo tłoczno, żeby zbudować swoją partię.
1: To jeszcze ostatnią rzecz chciałabym zapytać. Porozumienie z Markiem Wochem Jarosława Kaczyńskiego. No, komentarze, które się pojawiły, krytyczne, złośliwe badania Res Futury pokazały, że 77% osób uważa, badanych, że pakt z Wochem to wizerunkowa kompromitacja obnażająca słabość Prawa i Sprawiedliwości. Czy Jarosław Kaczyński traci takie wyczucie polityczne?
0: Wręcz przeciwnie. Doskonale wie, gdzie dzisiaj są jego wyborcy, którzy rozczarowali się Prawem i Sprawiedliwością. Ci wyborcy dzisiaj są w Konfederacji Korony Polskiej, głównie w Konfederacji Korony Polskiej. Badania CBOS-u pokazują, że u Sławomira Mentzena w jego partii Konfederacja jest mniej wyborców rozczarowanych PiS-em, tam jest dużo wyborców takich, którzy wcześniej nie głosowali, więc ten...
1: No ale Marek Woch 0,09% głosów zdobył w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku. Ostatnie miejsce to jest naprawdę mocny partner?
0: To jest partner mocny, dlatego że nie możemy zapominać, że jesienią ubiegłego roku Marek Woch zawarł pakt senacki z Grzegorzem Braunem. I jest to polityk, który się pojawia przy Grzegorzu Braunie, więc Jarosław Kaczyński, który podpisuje pakt z Markiem Wochem, podpisuje tak naprawdę pakt ze środowiskiem Grzegorza Brauna. I to jest komunikat, który jest wysłany nie jakby do wyborców centrowych, liberalnych czy nawet konserwatywnych, tylko do wyborców, którzy dziś

0: właśnie głosują na Grzegorza Brauna. I to jest taki pośrednik, który ma sprawić, że ci wyborcy wrócą do Jarosława Kaczyńskiego.
1: I bardzo dziękuję za ten komentarz. Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej był gościem Polskiego Radia 24. Usłyszałam w słuchawce, że mamy minutę na to, żeby się zapowiedział. 60 sekund. Paweł Wojewódka jest w studiu, który przejmuje stery od godziny 18 do północy. Czas startu już chyba 50 sekund, co w dziś programie.
2: No, proszę Państwa, tak, tyk, tyk, moja tyk, koleżanka tyk, jest tyk. Znana z tego, że jest okrutną gadułą, ale zawsze ma coś ważnego do powiedzenia. Nie, nie, to zawsze to jest ważne. Więc o celebrytce z przełomu XIX i XX wieku będziemy rozmawiać. Ja się zastanawiam, jakby w dzisiejszych czasach była traktowana. Wtedy na przykład wyprzęgano konie z dorożki, którą owa celebrytka jeździła i mężczyźni po prostu ową dorożkę pchali.
1: O kim ty mówisz?
2: A to się słuchacze dowiedzą na pewno. Rozmawiać też będziemy o takiej przypadłości, która no, wreszcie została uznana no, już wiele lat temu. Bo na przykład jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to nikt nie mówił o ADHD i najczęściej te dzieci z ADHD.
1: Jestem trochę młodsza, u mnie też mało się o tym mówiło. Czyli nie jestem najmłodsza.
2: Ale to nie ja powiedziałem, bardzo cię przepraszam. No w każdym razie będzie ciekawie.
1: Zapraszamy. Paweł Wojewódka zostaje z Państwem. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowie. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Intensywne deszcze utrudnia jazdę po drogach. Burze i ulewy są na wschodzie kraju. Było wręczenie dwóch nagich mieczy i śmierć mistrza zakonu krzyżackiego pod Grunwaldem już po inscenizacji słynnej bitwy. Wieczorem mecz o brązowy medal mundialu. Piłkarze Anglii powalczą z francuskimi zawodnikami. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Najbardziej intensywne burze występują w pasie od Grajewa po Siedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowiecki. Rozproszone komórki burzowe pojawiają się też na południu kraju. W tych rejonach pada ulewny deszcz i grad. W ciągu 10 minut może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy, mówiła na antenie Polskiego Radia Kierowców synoptyczka z IMGW Anna Gryczman.
2: On może wyraźnie ograniczać widzialność, więc na to szczególnie trzeba zwracać uwagę na drodze i w trakcie podróży. Burze dosyć wyraźnie przemieszczają się na wschód, północny wschód, no i miejscami towarzyszy im grad. Jak na razie na naszych czujnikach nie notujemy silnych porywów wiatru, ale nie wykluczamy, że miejscami, szczególnie tuż przed nadejściem takiej burzy, one sięgają 70-80 km na godzinę.
1: Stopniowo burze będą słabnąć, uspokaja synoptyczka. Blisko 1500 rekonstruktorów z bractw rycerskich wzięło udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem wojska polsko-litewskie starły się z krzyżakami nie w upale jak 616 lat temu, ale przy deszczowej pogodzie. Nie zabrakło efektownych walk na miecze, ataków łuczników i konnych szarż. Zaprezentowano sceny znane z kronik Jana Długosza. Wręczenie królowi Władysławowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie. Utrata i odzyskanie przez Polaków chorągwi z Białym Orłem oraz śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Mimo deszczu plenerowe widowisko historyczne na pola Grunwaldu upamiętniające zwycięstwo nad krzyżakami oglądały tysiące widzów. Do 500 000 żołnierzy zamierzają jesienią wcielić do wojska władze Rosji, informuje o tym dyrektor ukraińskiego Rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Część z nich planują skierować do walki, innych będą przygotowywać pod kątem potencjalnego otwarcia nowego kierunku na froncie, napisał na jednym z komunikatorów Andrii Kowałenko. Ostrzegł, że Ukrainę może czekać bardzo intensywna zima, bo jak zauważa Kowałenko, ukraińscy żołnierze będą musieli wytrzymać w trudnych warunkach walki piechoty, gdzie zetrą się ludzie, a także drony i bomby naprowadzane satelitarnie. Ukraińscy analitycy spodziewają się, że Rosja ogłosi mobilizację po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Anglia czy Francja? Zastanawiają się kibice piłkarscy. W Miami na Florydzie zostanie rozegrany mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na złoto, ale w półfinałach od Francji okazała się lepsza Hiszpania. Anglię pokonała Argentyna. Lekkim faworytem dzisiejszego meczu są Francuzi. Tak uważa komentator sportowy Polskiego Radia Andrzej Janisz.
3: Francuzi moim zdaniem są w stanie pokonać Anglików. Wydaje mi się, że w tym meczu akurat takie elementy czysto piłkarskie nie będą miały akurat takiego wielkiego znaczenia, że tu jednak sprawa psychiki będzie najważniejsza. Ten mecz wygra ten, komu bardziej się będzie chciało grać, kto będzie miał więcej determinacji, więcej zawziętości w tym spotkaniu i to zdecyduje o tym trzecim miejscu w Mistrzostwach Świata.
1: Początek meczu Anglia-Francja o 23:00 czasu polskiego. Jutro finał mundialu. O złoto powalczą Hiszpania i Argentyna. Lato z radiem i telewizją polską odwiedza Chełm na Lubelszczyźnie. W parku imienia Unii Europejskiej trwa piknik edukacyjny pod hasłem Z życia wzięte.
4: Co tu się dzieje?
5: Teraz się dzieje bardzo ważny moment, bo

0: sprawdzamy, czy udało się odkryć właściwy, prawidłowy kod do otwarcia sejfu.
1: Czy pani czeka na badanie słuchu?
2: A, czekam.
1: Okazja dobra, prawda, żeby za darmo?
2: Bardzo dobra, bardzo dobra.
1: Miała pani szansę gdzieś się przebadać, czy to będzie pierwszy raz?
2: Nigdy nie chodziłam, dopiero pierwszy raz dzisiaj.
1: I bez kolejki?
2: Bez kolejki, darmowo.
1: Co tutaj składacie?
3: Składamy człowieka. Znaczy model człowieka.
1: Tu mamy płuca, widzę. Co tam jeszcze trzeba do środka włożyć?
3: Jelito cienkie, nie, grube i cienkie. Tylko ciężko to ułożyć.
1: Czyli skomplikowanie jesteśmy w środku.
3: Tak.
4: Wieczorem o 20 na Placu Niepodległości w Chełmie rozpocznie się koncert plenerowy. Wystąpią m.in. Małgorzata Ostrowska, Papa D, Michał Szpak i Tatiana Okupnik.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Jutro ma być sporo chmur miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Popada przelotny deszcz, wystąpią burze, lokalnie z gradem. 20 stopni będzie na Pomorzu i krańcach zachodnich, około 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Podczas burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
5: Klimat.
4: W większości regionów dobra jakość powietrza umiarkowana jest miejscami na Mazowszu, w Łódzkiem i na południowym zachodzie. Blisko 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. Na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wody w rzekach.
5: Klimat. Autopromocja.
6: Symbol zepsucia futbolu czy wizjoner?
7: Śliski cwaniaczek czy prężny działacz?
6: Pewnie domyślają się państwo, o kogo chodzi.
7: Szef FIFA Gianni Infantino to najbardziej popularna postać w ostatnich tygodniach.
6: A my tej postaci przyjrzymy się w audycji Sport wyjaśnia świat wraz z naszymi gośćmi.
7: Piotrem Żelaznym i Piotrem Iwańczykiem.
6: Zapraszamy już jutro o 25 tuż przed finałem mundialu. Filip Jastrzębski
7: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
5: Autopromocja.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Jest już 7 minut po godzinie 18. Rozpoczynamy wieczorne pasmo w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór państwu, Paweł Wojewódka. A zaczynamy od bardzo ciekawej postaci przełomu XIX i XX wieku. Wielkiej aktorce. Postaci nietuzinkowej, dla ułatwienia dodam, że to nie chodzi tutaj o naszą gwiazdę Helenę Modrzejewską, ale równie wielką, niektórzy mówią, że większą od Heleny Modrzejewskiej. No to zaczynajmy.
8: Radio Podcast.
5: Podcast Polskiego Radia.
10: Uwaga! Materiał może zawierać spoilery.
11: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Boska Sara Bernard to obraz, w którym francuski reżyser Guillaume Niclou rysuje bardzo kameralny obraz kobiety nieprzeciętnej. Sara Bernard była bowiem pierwszą gwiazdą skali światowej, ikoną teatru i prekursorką celebryctwa. I właśnie o tym, na ile boska Sara Bernard jest listem miłosnym do tej postaci, a na ile rzetelnym jej portretem, porozmawiam z profesor Agatą Łukszą z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, autorką książek Tort Marcello, Kultury fanowskie w teatrze XIX wieku oraz Glamour, kobiecość, widowisko, aktorka jako obiekt pożądania. Dzień dobry. Właściwie dzisiaj Sara Bernard jest postacią z całą pewnością mniej znaną niż w czasach rozkwitu jej kariery, który, przypomnijmy, przypadł na ostatnie dekady XIX wieku. Więc zacznijmy może od przypomnienia, kim była Sara Bernard.
12: Powiedziałabym wręcz, że Sara Bernard była najbardziej znaną artystką teatralną, a być może w ogóle figurą publiczną na przełomie XIX i XX wieku. Związana była ze sceną bardzo długo, dlatego że początki jej kariery sięgają lat 60. XIX wieku i występowała właściwie do ostatnich swoich dni, czyli do początku lat 20. XX wieku. A myślę też, że pamięć o niej dosyć długo była żywa. Przypominam sobie taką scenę z jednego z moich ulubionych filmów, Słomianego wdowca,

0: z Marilyn Monroe, gdzie postać grana przez Marilyn Monroe wspomina Sarę Bernard. I to w bardzo ciekawym kontekście a propos celebryctwa i mediów, dlatego że dla tych z Państwa, którzy może nie pamiętają tego filmu, Marilyn Monroe gra postać, która jest początkującą aktorką i występuje w reklamie pasty do zębów. W tej scenie mówi o tym, że podczas jednej emisji tej reklamy ona dociera do większej liczby osób niż Sarah Bernard podczas całej swojej kariery. To oczywiście trzeba byłoby policzyć, bo mam pewne wątpliwości, ale chodzi o samo jakby znaczenie tego nazwiska, które pod koniec lat 50. jeszcze w Stanach Zjednoczonych jest na tyle żywe, tak, że może zostać przywołane właściwie bez kontekstu w wypowiedzi postaci. I oczywiście też dziewczyna, tak, grana przez Marilyn Monroe, pyta się, was she magnificent? Czy ona była wspaniała? No była wspaniała. Była zupełnie niesamowitą osobą i niewątpliwie wielką artystką. Przede wszystkim dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby osoba pozbawiona charyzmy, czy talentu, czy w ogóle pomysłu na siebie i tego, jak robić sztukę, ale też jak funkcjonować w tym kształtującym się środowisku medialnym, w tej jakby nowoczesności wybuchającej pełną parą w tym okresie, była w stanie przykuć uwagę nie tylko tysięcy widzów na całym świecie, ale także właściwie wszystkich znaczących postaci tego okresu. Bo o Sarze Bernard czy Sarę Bernard komentował właściwie każdy w tamtym czasie. Od Zygmunta Freuda, tak, twórca psychoanalizy.
1: Który swoją drogą też pojawia się w tym filmie.
0: Który również pojawia się w tym filmie, może nie będziemy spoilować, że nieszczególnie wzbudza zainteresowanie Sary Bernard. Sam natomiast był zafascynowany jej postacią i wypowiadał się na jej temat. Ale prawda, Oscar Wilde, który od samego początku, od pierwszych występów londyńskich Sary Bernard, był nią absolutnie zachwycony. Cała plejada oczywiście francuskich artystów, artystek z każdego możliwego pola. Kontakty też ze środowiskiem politycznym, prawda? To jest jakby cały wszechświat, który gdzieś wokół niej krążył, dryfował, komentował. I te tysiące widzów, bo to jest też szalenie znaczące. Myślę, że warto to podkreślić, że żadna artystka dramatyczna w historii nie odbywała takich tournée jak Sara Bernard, ani przed nią, ani po niej. To jest kobieta, która na przełomie XIX-XX wieku nie tylko występowała w całej Europie, nie tylko występowała w Stanach Zjednoczonych. To był taki dosyć oczywisty kierunek, tak naprawdę Stany Zjednoczone, zwłaszcza jak się chciało zarobić. Występowała również w Ameryce Południowej, co było typowe dla gwiazd opery, ale nie dla artystów dramatycznych. Występowała w Australii, tak, moglibyśmy tak wymieniać. Objechała cały glob, a grała po francusku. Co też warto podkreślić, ona się nie naginała do lokalnych scen, nie uczyła się angielskiego, więc jakby całe przedstawienie zawsze było podporządkowane jej wizji i też jakby jej umiejętnościom i preferencjom językowym.
1: W 1882 roku wystąpiła na deskach warszawskich teatrów, prawda?
0: W ogóle wystąpiła w Warszawie trzykrotnie. W 82 roku były to jej pierwsze występy gościnne. Zresztą polska, warszawska prasa odnosiła się z bardzo dużym sceptycyzmem do tej postaci, która kompletnie nie przylegała do takich wyobrażeń na temat modelowej kobiety i modelowej aktorki, które wówczas w Warszawie dominowały. Pod tym względem Warszawa była dosyć konserwatywna, a krążyło na temat Sary Bernard mnóstwo plotek, które pozycjonowały ją jako osobę de facto pozbawioną talentu, natomiast właśnie będącą, mówiąc współczesnym językiem, celebrytką, czyli robiącą wokół siebie bardzo dużo szumu, ale nie mającą nic rzeczywistego do zaoferowania. I z tego czasu też pochodzi słowo, które uwielbiam i bardzo żałuję, że wyszło z użycia, czyli reklamistka. Nazywano właśnie Sarę Bernard reklamistką. Ta opinia uległa co znaczące radykalnej zmianie już po pierwszym występie Sary Bernard w Teatrze Wielkim. Teatr był oczywiście wypełniony, bilety były wykupione z dużym wyprzedzeniem. Ludzie koczowali pod teatrem, żeby kupić te bilety. Kupowano je zresztą w formie takiego abonamentu, czyli nie na jedno przedstawienie, ale od razu na kilka przedstawień, pomimo że były czterokrotnie droższe niż zazwyczaj. A bilety do teatru generalnie nie były specjalnie tanie. Tak? Mówimy tutaj o Teatrze Wielkim, czyli tak zwanych teatrach warszawskich. Ta opinia uległa zmianie już po tym pierwszym występie. Warszawska krytyka była zachwycona. Kolejne przedstawienia wypełnione i jedyne, co budziło kontrowersje, to czy lepsza jest Sara Bernard czy Helena Modrzejewska. Tak? Ukonstytuowały się dwa obozy, natomiast nikt już nie odmawiał Sarze Bernard talentu aktorskiego i takiego przekonania, że to jednak jest kobieta zjawisko, kobieta absolutnie wyjątkowa i w sposób niebywale trafny ucieleśniająca swoją epokę.
1: Helena Modrzejewska, przypomnijmy, no, właściwie największa supergwiazda polskiej sceny teatralnej, a później

też sceny teatralnej w Stanach Zjednoczonych, główna konkurentka Sary Bernard i osoba, która zbudowała właściwie swój imidż, powiedzielibyśmy dzisiaj, swój obraz publiczny na zupełnych antypodach tego, co reprezentowała Sara Bernard. Bo istotnym elementem tego, kim była Sara Bernard, było, tak jak wspomniałem,

0: Więc tutaj nie kryguj się, proszę.
1: To jest bardzo ciekawe zestawienie, dlatego że obie artystki zaczynają, można powiedzieć, z dość podobnej pozycji społecznej i podobnie problematycznej. Natomiast kreują całkowicie rozbieżne persony publiczne. A czyli właśnie warto przypomnieć czy dopowiedzieć, jak wygląda ta sytuacja, kiedy one debiutują w teatrze. Madrzejewska jako młodziutka dziewczyna wyjeżdża z Krakowa z mężczyzną, który prawdopodobnie był kochankiem jej matki, był od niej 20 lat starszy i był entreprenerem teatralnym, czyli właśnie prowadził taką grupę objazdową. Ona z nim wyjeżdża z Krakowa, jest z nim w związku, rodzi mu dwójkę nieślubnych dzieci, ponieważ on ma gdzieś tam jakąś inną żonę, więc nie mogą tego związku zalegalizować. Jedno z tych dzieci umiera bardzo wcześnie, a natomiast syn żyje i jest tym ukochanym synem matki, nieślubnym dzieckiem. W pewnym momencie Madrzejewska podejmuje decyzję, aby uciec z tej grupy teatralnej i jakby wymyślić siebie na nowo. Po prostu porzuca tego mężczyznę, Gustawa Zimajera. Potem przez lata toczy z nim walkę o odzyskanie syna, bo on ją szantażuje, że nie oddaje syna, jak ona mu nie zapłaci. To jest w ogóle cała dramatyczna historia. W momencie, w którym ona w związku z tym osadza się w Krakowie i zaczyna budować jakby swój wizerunek publiczny, to jest młodą kobietą z burzliwą historią osobistą i nieślubnym dzieckiem. To jest start dosyć problematyczny dla osoby, która chce uchodzić za damę. I teraz pytanie, co zrobić z takim bagażem? W dodatku w Krakowie, tak, w tych latach, powiedzmy połowa lat 60. XIX wieku, no środowisko mieszczańskie, młodziutka artystka, tak, i to nieślubne dziecko, cała ta historia. Madrzejewska idzie w kierunku rzeczywiście takiego wizerunku lady, takiej damy, czyli jakby kompletnie przez jakiś czas zataja, ukrywa, nigdy o tym nie mówi, nigdy tego nie eksponuje. Ta historia nie jest specjalnie komentowana inaczej niż w jakichś kuluarach, czy jakby ona tego nie sprzedaje prasie, tak? Nie rozwija tych wątków. I docelowo przecież wychodzi za mąż, za przedstawiciela poznańskiej arystokracji, Karola Chłopowskiego, i jakby w pełni legitymizuje swój status społeczny. I teraz my wiemy, że w Madrzejewskiej kochał się każdy. Dosłownie każdy. Jeżeli byśmy zaczęli wymieniać znane nazwiska z tego okresu, lat 70., 80., XIX wieku, czy malarzy takich jak Stanisław Witkiewicz, starszy ojciec, prawda, czy Gierymski, czy Henryk Sienkiewicz, ona była wielką miłością Henryka Sienkiewicza.
0: Więc jak widzimy, tych paraleli między Sarą Bernard i Heleną Modrzejewską jest sporo. Szkoda, że Heleny nie ma w tym filmie.
1: Zwłaszcza, że one się spotkały i poznały. Więc to jest też odrębny wątek w tej historii. Nawet w Warszawie w czasie występów, pierwszych występów Sary Bernard, od razu po niej przyjeżdżała na występy gościnne już ze Stanów, wówczas Helena Modrzejewska, więc prasa się rozpisywała o ich spotkaniu w jednym z warszawskich salonów i konwersacji, które ze sobą prowadziły, prawda? Więc podobno darzyły się dużym szacunkiem jako artystki.
0: No, wracając do tych paraleli, faktycznie Sara Bernard również ciężkie początki, jeżeli chodzi o status społeczny, również dwoje nieślubnych dzieci, no ale Sara Bernard właściwie bierze to wszystko na klatę i wychodzi ze swoją historią frontem do publiczności, prawda? Jaka była jej historia?
1: Tak, Sara Bernard, my bardzo niewiele wiemy o jej dzieciństwie. Są rozmaite wzmianki i aluzje w filmie, prawda? Jak trudne było to dzieciństwo, ale de facto my je znamy z opowieści samej Sary Bernard, która mówiła na swój temat, co chciała, i to z pełną premedytacją. Dla niej to jakby ona widziała w tym pewnego rodzaju wehikuł dla swojej sztuki i po prostu bardzo umiejętnie z tego korzystała. I zamiast jakby zatajać jakieś aspekty swojej osobowości czy swojej biografii, które nie przystawały do tego normatywnego modelu kobiecości, zrobiła coś absolutnie przeciwnego. Czyli podkreślała to. Powtarzała każde kłamstwo, które na jej temat ktoś wymyślił. Nie korygowała tego. Albo korygowała za parę lat, albo w ogóle, tak? A no, te plotki były rozmaite. Już nie mówiąc o tym, że to było absolutnie jawne, tak? Że ma nieślubnego syna, że spotyka się z różnymi mężczyznami i właściwie jest to orędowniczką wolnej miłości, a naprawdę mówimy o końcu XIX wieku, czy nawet w pewnym momencie, no, tych latach 60., 70., to nie jest oczywisty temat. To jest dla kobiety potworny stygmat. Już samo bycie aktorką jest stygmatyzujące, bo to jest zarabianie na życie poprzez wykorzystywanie, eksponowanie swojego ciała publicznie. Tutaj jakby jest dużo takich anegdot i myślę, że to jest też charakterystyczne, jeśli chodzi o tę biografię i co też sprawia, że interpretacja tego filmu, na ile on pokazuje prawdę czy nieprawdę, jest trudna, ponieważ wiele rzeczy jest nie do ustalenia.
0: Czy też tak. Nie do ustalenia są kwestie tego, czy Sarah Bernhardt miewała epizody myśli samobójczych, bo to jest

0: wprost powiedziane, pokazane wręcz w tym filmie.
1: Myślę, że to jest absolutnie nieweryfikowalne, jej emocje. Z tego prostego powodu, że jeśli chodzi o jej opowieść o swoim życiu i doświadczeniu, tutaj wracam do tego dzieciństwa, prawda? To mamy jej wspomnienia napisane, kiedy miała 30 parę lat. Więc to jest pewna opowieść o jej dzieciństwie, dorastaniu i początkach kariery.
0: Czy one się czy te wspomnienia pokrywają się z tym, co ona mówi Lucienowi w wannie? Bo wydaje mi się, że właśnie intymny charakter sceny ma nam mówić, reżyser sugeruje nam, że tak, to jest prawda, bo ona nie musi tutaj grać przed Lucienem nikogo, kim nie jest.
1: Myślę, że potwierdzenie tego, czy została zgwałcona przez jednego z klientów jej matki, jest absolutnie nie do wykonania na tym etapie. Ona o tym nie mogła napisać, tak? To znaczy, to byłoby zbyt dosłowne jak na ten język epoki. Jeśli chodzi o tę sytuację finansową małej Sary Bernard, ona pewnie była niestabilna w zależności od tego, czy matka akurat posłała pieniądze, czy nie, bo tych pieniędzy nie brakowało. To, czego brakowało, to prawdopodobnie miłość, bo jeżeli mamy taką sytuację, w której matka de facto porzuca dziecko, maleńkie dziecko z niańką i rzadko kiedy się tym dzieckiem interesuje, no to jest to jakby kompletne opuszczenie, prawda? Z perspektywy dorastającego dziecka, brak matki, nieznany ojciec. Można sobie tylko dopowiedzieć, jak głębokie rany to uruchamia jakby w dorastającej dziewczynce.
0: A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo być może wyjaśnia to, to poszukiwanie miłości wyjaśnia, dlaczego twórca tego filmu zdecydował się umieścić Sarę Bernard. W końcu postać niesamowicie wyzwoloną jak na tamte czasy i samostanowiącą o sobie, w pewien sposób w ciasny gorset relacji z Lucienem Githym, który jest tutaj określany jako miłość jej życia i właściwie całą osią fabuły jest ta ich relacja. A jak było naprawdę?
1: Też byłam trochę zaskoczona tą interpretacją, tym bardziej, że nazwisko Lucien Githy, ono się nie pojawia jakoś bardzo często i w każdej biografii. Myślę, że to jest jakaś próba właśnie odczytania tej, powiedziałabym, głębokiej potrzeby miłości, w pewnym sensie utajonej u Sary Bernard, czy przykrywanej przez te rozliczne relacje, które ona miała w życiu i też tę miłość ze sceną i z publicznością, bo to jest szalenie ważne u artysty, prawda? U każdego artysty estradowego czy scenicznego, teatralnego bardzo często powraca w takiej interpretacji jakby własnego zawodu ta potrzeba kontaktu z publicznością i tej miłości, która płynie od publiczności ku scenie. Mnie się wydaje, że to jest jeden z tych wątków, który też trudno jednoznacznie ocenić jako prawdziwy bądź fałszywy. Już tłumaczę, dlaczego tak mi się wydaje. Lucien Githy i w ogóle jego rodzina, również synowie, byli rzeczywiście głęboko przez wiele lat związani z Sarą Bernard. I tutaj mamy wspomnienia Saszy, który opowiadał, czy pisał, tak, o tym, że regularnie w niedzielę bywali u Sary Bernard, że właściwie traktowali ją jak matkę. I to jest przyjaźń, która przetrwała wiele dekad. Przyjaźń czy relacja, ona mogła mieć rozmaite aspekty. Na pewno była romantyczna i seksualna po drodze, to nie ulega wątpliwości. Natomiast czy to była miłość jej życia, dlatego że te relacje się utrzymywały przez tak długi czas? Być może na pewnych etapach swojego życia tak sądziła Sara Bernard, być może nie. Nie jest to napisane nigdzie, tak? Lucien Githy był miłością mojego życia. A zresztą nawet jakby Sara Bernard to napisała, to też należałoby się zastanowić, czy na pewno a tych osób bardzo jej bliskich, czy pozostających przez lata w takim osobistym kręgu, z którymi utrzymywała cały czas kontakty, było sporo. Też to, co było dla niej charakterystyczne, to było romansowanie z partnerami scenicznymi. Ona właściwie sobie sama wybierała, z kim będzie grała, a zwłaszcza w tym późniejszym okresie, tak, kiedy już zerwała z Comédie Française i zaczęła jakby swoją własną, całkowicie sterować swoją własną karierą, prowadziła własny teatr. Ona decydowała o tym, z kim będzie grała, ale podobnie było, jak wyjeżdżała w trasę, też decydowała, kto jej będzie partnerował w trasie. Prawdopodobnie z większością tych mężczyzn miała romans. Być może istotne było, aby chemia z życia osobistego przekładała się na chemię sceniczną, tak? Żeby ta magia, czy to iskrzenie między głównymi postaciami było na tej scenie widoczne. To gdzieś też musiało być porozumienie pozasceniczne. Wiemy, że raz wyszła za mąż, tak, Sara Bernard za Jacques'a Damale i to był absolutnie nieszczęśliwy, nieudany, nietrafiony związek. Zdaje się, że jeden z nielicznych, których to Sara Bernard musiała zabiegać o uwagę mężczyzny. On zresztą zniknął w którymś momencie z jej życia. Byli w jakiejś formie separacji. Pojawił się po latach, ona go oczywiście przygarnęła, zaopiekowała się nim, spłaciła wszystkie długi i tak dalej. To były

0: Człowiek też uzależniony od morfiny, który się po prostu potwornie tą morfiną wyniszczył i zmarł przedwcześnie, mając zaledwie 30 parę lat. I ona z nim była jakby do końca, tak, tej historii. To się akurat działo w latach 80. XIX wieku. Lucien Guitry i Sara Bernard się znali, ponieważ oni się poznali podczas pierwszego tournée londyńskiego Sary Bernard. On tam przez bodajże parę dni jej partnerował na scenie, ale następnie spędził prawie 10 lat w Sankt Petersburgu ze żoną i synami. W tym okresie, bo też mamy pewne wydarzenia w roku 86 w filmie pokazane, prawda? To jest te lata 80, oni się nie mogli zbyt dużo widywać. On był w Petersburgu, ona była wiecznie w trasie, to był taki moment, że rzeczywiście bardzo, bardzo dużo podróżowała, krążyła, występowała. Ciekawostka jest taka, że na początku lat 80, czyli kiedy się poznają, ona jest wtedy żoną Damali, a Lucien bierze ślub ze swoją pierwszą żoną i kto mu świadkuje? Sara Bernard. Ona była świadkową na jego ślubie. Później, 40 lat później, była świadkową na ślubie jego syna. Co pokazuje jakby trwałość relacji, tak?
1: A czy jej to był ślub z Charlotte? Bo tutaj mamy taki wątek rywalizacji ojca z synem o kobietę.
0: Nie. To była inna artystka. To nie była Charlotte. Ta, z którą Sasza się ożenił. Późniejszy już okres. Tak?
1: Ale dodajmy, film tego nie pokazuje, ale nie. Sasza w końcu został też mężem wnuczki Sary Bernard.
0: Co pokazuje ponownie jakby zażyłość, tak, między tymi rodzinami. Podobno też kolejne dzieci znajomych Sary Bernard uwielbiały ją nadzwyczajnie i ona miała z nimi niebywale dobry kontakt. Dzieci, następnie wnuki. To myślę też pokazuje taką ludzką stronę Sary Bernard jako osoby, która jednak dbała o relacje w swoim życiu. Albo dużo o niej mówiono jako o jakiegoś rodzaju monstrum czy potworze, tak? Co wiązało się z tym, że prawdopodobnie nie była łatwą osobą we współpracy, co też jakby mamy pewne przebłyski tego w filmie. Na pewno była raczej dość despotyczna, skoro wiemy, że prawie sama o wszystkim decydowała, łącznie o tych aspektach, które jakby nie były w jej polu kompetencji, no, czyli ta scenografia, kostiumy, prawda, ruch sceniczny, ona decydowała właściwie o wszystkim.
1: Wiesz, to jest jedna z tych rozmów, te, którą prowadzimy teraz, która otwiera mi oczy, że być może faktycznie takie poszukiwanie miłości uzasadnia wybór relacji z Lucienem Guitrym jako głównym wątkiem tego filmu. Tymczasem oglądając po raz pierwszy ten film, oglądając ten film o kobiecie, która przekraczała społeczne normy swoich czasów, pomyślałem sobie, że filmowcy niesamowicie utracili okazję na pokazanie bardzo ciekawej relacji w jej życiu. Mówię tutaj właśnie o relacji z Louise Aubemont, która to była relacją homoseksualną i bardzo długą i bardzo ciekawą, bo taką nie do końca, która wyszła z szafy, prawda? To znaczy w przypadku Aubemont przynajmniej.
0: Mi się wydaje, że właśnie to jest relacja, która nie była wcale w szafie. Dlatego, że Aubemont była znana z portretów Sary Bernard, które wystawiano w salonie. Portretowała również je razem. One były widywane razem publicznie. I to jest znajomość, która trwa od lat 70. do śmierci Sary Bernard. Czyli ponad 50 lat, ponad pół wieku przyjaźni.
1: Aubemont też. Zresztą Aubemont była przy łożu jej śmierci, prawda?
0: Tak, i Aubemont była dosyć otwarta, jeśli chodzi o swoją orientację seksualną, co się przejawiało przede wszystkim w jej sposobie bycia, w jej stylu ubierania się, czyli stylizowaniu się na dżentelmena, można powiedzieć, tak? Co absolutnie w sposób radykalny wyróżniało ją natychmiast na ulicy i z tłumu. I też była jakby osobą publiczną, o której pisano, którą komentowano, zauważano ją na ulicy. A więc ta relacja między tymi dwoma artystkami, myślę, że nie była niczym ukrytym, zresztą żadna z nich nie próbowała ukrywać, tak, tej przyjaźni czy tej relacji, związku. A biorąc pod uwagę opinie na temat czy orientacji Aubemont, czy stosunku do wolnej miłości i w ogóle do seksualności Sary Bernard, to już sobie każdy pewnie dopowiadał, co chciał. Ale sądzę, że to jest ciekawa perspektywa i też jakoś współczesna, że jeśli spojrzymy na to życie osobiste Sary Bernard, to mamy kobietę, która wchodziła w liczne relacje w swoim życiu. O wiele z tych relacji dbała. Niektóre na pewno były przypadkowe. Ale czy to się musi kłócić z posiadaniem miłości życia? Niekoniecznie, prawda? To znaczy mamy też zasugerowane, że to jest dwoje artystów, którzy mają pewne temperamenty, pewien styl życia, też są niejako zmuszeni do podróży, tak, do zmieniania ciągłego

0: środowiska, znając samych siebie i te okoliczności, nie oczekują od siebie wyłączności. Natomiast mają rodzaj porozumienia, które interpretują jako tak, ale na koniec dnia ty jesteś najważniejszy, ty jesteś najważniejsza. Czy tak rzeczywiście między nimi było? Mówię, no to jest pewna interpretacja tutaj reżysera, ale nie sądzę, żeby była zupełnie nieprawdopodobna.
1: Ja jeszcze wrócę na chwilę do Abemy, bo nie chcę tutaj zostawić naszych słuchaczy z niedopowiedzeniem. Mnie o tym, z tym wyjściem z szafy chodziło o kwestię tego, że ona w filmie jest przedstawiona jako antysufrażystka, antyfeministka, która ma dwie twarze właściwie, twarz osobistą, ale i twarz tej osoby, która sprzeciwia się łamaniu norm społecznych przez kobiety. Czy tak faktycznie było?
0: Ale przecież sama łamała te normy społeczne oraz była zafascynowana.
1: Pytam o to, czy tak deklarowała.
0: Czy ona gdzieś taką wypowiedź wygłosiła, tak, że jest przeciwna przekraczaniu konwencji przez kobiety? Tego nie wiem. Być może twórcy filmowi znaleźli gdzieś tego typu wypowiedź. Ja zawsze staram się zachować dystans do wszelkich wypowiedzi osób publicznych, zwłaszcza artystów z tego okresu, ponieważ oni po prostu też jakby fabrykowali swój wizerunek i lubili prowokować prasę. Nie inaczej jest dzisiaj, prawda? To znaczy te osoby, które przyciągają najwięcej uwagi, to są osoby, które potrafią wzbudzić kontrowersje. Powiedzieć coś, co będzie silnie rezonowało, najlepiej dzieliło publiczność, tak? Bo to wtedy prowadzi do ognistych publicznych dyskusji. Więc stoimy zawsze, powiedziałabym, z pewnym dystansem odnosiłabym się do różnych deklaracji z tamtego okresu, bardziej patrząc na same jakby decyzje życiowe podejmowane przez te osoby. I akurat Abema nie dość, że absolutnie jakby po prostu łamała w każdy możliwy sposób konwencję kobiecości tego okresu, to też sama nie była przez całe życie związana z kobietą, która by realizowała taki normatywny model kobiecości, tylko z kobietą, która również słynęła ze swojej ekscentryczności, bo właściwie ekscentryczność, pewna wręcz taka dziwaczność była cechą wyróżniającą Sarę Bernhardt. Łamanie konwencji, łączenie sprzeczności, bo my tutaj dużo mówimy o tym przekraczaniu norm seksualnych w życiu Sary Bernhardt, ale z drugiej strony ona przecież była wzorową matką, więc mamy pewnego rodzaju połączenie promiskuityzmu z macierzyństwem. To jest w mentalności końca XIX wieku jakaś kompletna aberracja, tak? To znaczy albo jedno, albo drugie. I jak popatrzymy na Sarę Bernhardt, takich sprzeczności jest rzeczywiście bardzo wiele. Łącznie z jej tożsamością narodową, religijną. Sara Bernhardt, która jest ikoną kultury francuskiej, za życia stała się ikoną i najlepszym towarem eksportowym Francji, ma dość niejasne pochodzenie, bo nawet nie ma pewności, czy ta jej matka to była bardziej taką Holenderką, czy bardziej Niemką, czy może trochę to i trochę to. Ojca nie znamy, więc w ogóle wszystko jest w polu tylko domysłów. Natomiast to, co wiemy na pewno, to że jej matka była pochodzenia żydowskiego, co czyniło jakby Sary Bernhardt również osobę pochodzenia żydowskiego, ale wysłaną do klasztoru i ochrzczoną jako dziecko, identyfikującą się, właśnie jak się identyfikującą, i tak. Czyli też Sara Bernhardt nigdy nie wypierała się swojego pochodzenia żydowskiego i dużo wycierpiała z tego powodu, tak? To znaczy musiała znosić rozmaite inwektywy w różnych momentach historycznych, kiedy nasilały się fale antysemickie. To jest też ten czas, kiedy się rodzi antysemityzm, taki jakim znamy. A z drugiej strony przyznawała się do jakby swojej fascynacji katolicyzmem, do tego, że miała jakiś taki okres istotny w swoim życiu. Identyfikowała się jako osoba, powiedzmy, jakoś związana z chrześcijaństwem, tak? Może w ten sposób jest też pochowana na chrześcijańskim cmentarzu. I takich sprzeczności jest w tej historii rzeczywiście bardzo wiele.
1: Uprzedziłaś moje pytanie, bo faktycznie drugim bardzo istotnym wątkiem tego filmu jest, no, obok obyczajowości Sary Bernhardt, jest właśnie jej stosunek do autoidentyfikacji własnej jako Żydówki właśnie i kwestii antysemityzmu we Francji w XIX wieku. I mam wrażenie, że tutaj troszeczkę rozumiem decyzję, rzecz jasna, reżysera, ona dużo wycierpiała, ale w jednej scenie chyba trochę przesadzają, bo jest taka scena, w której Sara Bernhardt spotyka się z Emilem Zolą i mówi mu: ty musisz coś napisać, napisz coś o tym Dreyfusie, bo przypomnijmy, to była słynna historia antysemicka. Oficer Dreyfus został oskarżony o to, że przekazywał dokumenty Niemcom, a rzecz jasna głównym argumentem ku temu miało być jego właśnie żydowskie pochodzenie. Emile Zola napisał słynny artykuł J'accuse, czyli oskarżam, no i wedle filmu

0: Właśnie Sara Bernard miała go natchnąć. To chyba przesada.
1: Też mi się wydaje, że to jest pewna przesada. Jeszcze ta scena jest tak zrealizowana, że ona w pewnym sensie niby używa argumentów merytorycznych, żeby przekonać Zola, ale mamy ciągłe zbliżenie na to, jak głaszcze go po dłoni, czyli że na koniec dnia ona go uwodzi w pewnym sensie, żeby stanął w obronie Dreyfusa. Myślę, że to jest pewna przesada, natomiast to, co wiemy, tak, o stosunku Sary Bernard do sprawy Dreyfusa i w ogóle a propos jej stosunku do tych wydarzeń antysemickich we Francji, to rzeczywiście ona i szerokie dosyć grono artystów francuskich tego okresu aktywnie wypowiadało się w obronie Dreyfusa. I Zola i Bernard się znali, więc możemy sobie domniemywać, że toczyli rozmaite rozmowy i że była to grupa, która komentowała te wydarzenia, były dla nich istotne. Sara Bernard się tym bardzo przejmowała i w ogóle przejawami antysemityzmu, w związku z czym niewątpliwie było to środowisko, które się wzajemnie inspirowało do tego, żeby publicznie wypowiedzieć się na temat tej sprawy. Taka scena, tak kuchenna, głaskanie po ręce i tak dalej, wydaje mi się taką nadinterpretacją, raczej o charakterze dramaturgicznym, natomiast gdzieś pokazuje Sarę Bernard jako właśnie taką celebrytkę, aktywistkę. Ona faktycznie też angażowała się w sprawy dla siebie ważne, więc nie tylko była taką, bo możemy mieć takie wyobrażenie o Sarze Bernard, że tak, tutaj śpi w trumnie, ma w domu całą menażerię zwierząt. Tak zresztą była wegetarianką, chyba nawet weganką w pewnym momencie, a tych rozmaitych kochanków. No jeździ po tym świecie i zajmuje się tylko sztuką i swoją własną ekscentrycznością. Ale to była też osoba, która się angażowała w życie publiczne tamtych czasów. Chyba można wskazać jako pierwszy taki moment, to jest czas wojny prusko-francuskiej, czyli to jest rok 70, kiedy ona w teatrze, w którym występowała przed wybuchem wojny w Odeonie, z jej inicjatywy powstaje szpital polowy i ona w tym szpitalu normalnie pracuje, tak jak jako pielęgniarka, tak, i opiekuje się osobami, które tam przebywają. Później mamy inne przykłady takiego jej zaangażowania. To są między innymi działania w czasie I wojny światowej, kiedy ona już będąc osobą nie pierwszej młodości, pozbawioną jednej nogi, jeździła w okopy, żeby jakby motywować, zagrzewać do walki żołnierzy francuskich. Czy do Stanów ruszyła również po to, żeby motywować Amerykanów do przyłączenia się do wojny? Mogła tak mówić, czy to był jej podstawowy motyw? Ciężko określić, ale wypowiadała się o takich sprawach i robiła co mogła, tak? Jakby ze swojej pozycji znanej osoby.
0: Motyw celebryty, aktywisty, to wcale nie jest odosobniony przypadek Sary Bernard w tamtym czasie. No, wymieńmy chociażby wspomnianą już tutaj Helenę Modrzejewską, czy supergwiazdę muzyki przełomu wieków, czyli Ignacego Jana Paderewskiego.
1: Modrzejewska to zresztą zapłaciła wysoką cenę za swoje wypowiedzi polityczne, dlatego że przez długi czas ona oczywiście lobbowała za sprawą polską za granicą, ale robiła to na tyle subtelnie, że nie spotykała ją z tego tytułu żadna kara ze strony władz carskich. Natomiast w momencie, w którym jakby wygłosiła takie przemówienie na Kongresie Kobiet w Stanach, w którym otwarcie i wprost powiedziała o tym, że społeczeństwo polskie, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, jest prześladowane, to dostała zakaz występów w Cesarstwie Rosyjskim do końca swoich dni. I bardzo z tego powodu ubolewała. Nawet początkowo próbowała się wycofać z tych stwierdzeń i zaprzeczała, że cokolwiek takiego powiedziała, no ale jesteśmy już w końcówce XIX wieku i tego typu wypowiedzi i teksty są rejestrowane. I zresztą ta jej wypowiedź krążyła w ramach takiej, jako taka podziemna prasa, tak, między zaborami. Więc oczywiście jakby władze carskie doskonale jakby wiedziały, czy były w stanie zweryfikować, czy powiedziała to, co powiedziała i no więcej w Warszawie nie mogła już wystąpić, tak, czy w ogóle na terenie Królestwa Polskiego. Pewne osoby, zwłaszcza te, które miały już taki wysoki status, cieszyły się wielką, jak na tamte czasy zwłaszcza, sławą, wykorzystywały swoją pozycję w kwestiach, które uważały za istotne, tak, publicznych czy politycznych.
0: Ja wróciłbym jeszcze na chwilę do Emila Zoli, bo on jest przykładem słynnej postaci wymienionej z nazwiska, które pojawiają się w tym filmie. Tych postaci jest więcej. Jest między innymi Alfons Mucha, jest Edmond Rostand, który zgodnie z literą filmu miał napisać Cyrano de Bergeraka właśnie dla Sary Bernard. Czy ona faktycznie jawi się jako taka centralna postać, bo ona się wydaje absolutną muzą ich wszystkich. Ten Cyrano de Bergerac jest najlepszym przykładem. No i Alfons Mucha też.
1: Mnie zastanowiło, że nie jest wyeksponowana postać. Być może dlatego, że to jest postać trochę zapomniana. Victorina Sardin który był takim czołowym tekściarzem.

0: pisarzem dla teatru tego okresu i napisał wiele sztuk otwarcie dla Sary Bernard, to znaczy z nią jako główną, tak, jakby wyobrażając sobie główną postać pod kątem tego, jak Sara może tę postać zagrać. I to były szalenie głośne sztuki i bardzo udane przedstawienia, nie wiem, można podać jako przykład Toskę, tak, czy Teodorę. To były rzeczy, które cieszyły się wzięciem publiczności. Natomiast ponieważ to były teksty, które moglibyśmy określić jako melodramatyczne, których brylowała Sara Bernard, bo na końcu postać mogła w sposób spektakularny umrzeć. Się specjalizowała w scenach umierania. W pewnym sensie to są sztuki, czy teksty, czy same nazwisko, które gdzieś zostały, powiedziałabym, zapomniane. Tak? Inaczej niż ci artyści, których wymieniłeś. Mucha jest osobą, która jakby ona wyciąga na światło. On się staje znany dzięki niej. Stąd też mówiłam, że wydaje mi się, że też Sara Bernard potrafiła dostrzec talenty wokół siebie i chętnie z takimi osobami współpracowała. Czasami biografiści piszą, że jedynie jeśli chodzi o tych głównych aktorów, to bardziej się kierowała może sercem niż faktycznym talentem. Damala był takim przykładem, jakby wszyscy wiedzieli, że on właściwie nie potrafi grać, ale ona wyszła za niego za mąż i chciała być z nim w trasie i chciała, żeby on z nią występował. Też myślę, że warto dopowiedzieć, bo to chyba nie jest zasygnalizowane w filmie, że Lucien Guitry jakby osadza się na scenie paryskiej też dzięki Sarze Bernard, to znaczy on wraca z tego Petersburga, bo ile można w tym Petersburgu siedzieć. Oczywiście tam były bardzo dobre pieniądze, więc dlatego on tam spędził praktycznie całe lata 80. Rozstał się w międzyczasie z żoną. Synowie zostali przy nim, wraca do Paryża i to Sara Bernard go wprowadza do teatru. To ona daje mu rolę i to on zostaje jej partnerem scenicznym. Jego kariera nabiera rozpędu. Już we Francji, prawda? No bo wcześniej ta kariera gdzieś tam we Francji była znikoma, Rosja i dopiero te lata 90., kiedy on przy Sarze jakby może zbudować jakby swoje własne nazwisko. Więc takich przykładów rzeczywiście mamy sporo. Bardzo ciekawa relacja z Victorem Hugo, też prawdopodobnie romansowa, chociaż trudno powiedzieć, ponieważ jakby jest tam jakaś wzajemna taka korzyść artystyczna, to znaczy go uważał, że właśnie Sara potrafiła doskonale i zgodnie z tym, jak on to sobie wyobrażał, zagrać postacie, które stworzył. A ona się rewelacyjnie odnalazła w tym repertuarze i też sztuki Victora Hugo były takim wehikułem również dla Sary Bernard jeszcze w tym wcześniejszym okresie jej kariery. W filmie mamy informację, że ona dostała diament od Victora Hugo. To jest być może prawda, ja tego nie weryfikowałam, ale była też plotka, że dostała od niego czaszkę ludzką. To tak a propos.
1: Bardzo w klimacie epoki.
0: Plotek i ploteczek i pudelka końca XIX wieku. Tak.
1: Bardzo w klimacie epoki. A sama nazwałaś w swojej książce Sarę Bernard symbolem rozedrganej epoki, bo właściwie cały ten film jest swego rodzaju listem miłosnym do francuskiej Belle Époque. Jak ci się podoba oddanie tej bohemy tamtych czasów na ekranie?
0: Myślę, że jest dosyć konserwatywne. Mnie się wydaje, że oni dużo bardziej szaleli, tak to ujmę. I że w gruncie rzeczy jest to pokazane w taki sposób dość delikatny.
1: No to mnie zainteresować, co oni mogli w takim razie jeszcze robić. Widzimy ich cały czas pijanych i leżących na kanapach właściwie.
0: Nie cały czas pijanych, są też w teatrze przecież nieraz. Mamy zasygnalizowane w którymś momencie tak, że morfina się pojawia, ale to są też już czasy opium, które było jak najbardziej w użyciu, jeśli chodzi o bohemę francuską. Wszystko też się kręci wokół Sary Bernard, więc my nie wiemy, czy nie znamy de facto biografii pozostałych osób, które uczestniczą w tym kręgu, a myślę, że nie jedna z nich była może nie aż tak burzliwa jak u Sary Bernard, ale na pewno zasługująca na oddzielną opowieść. To, co mi się podobało, to scenografia i wydobycie tej fascynacji też Orientem, która ma wtedy miejsce, który jakby też był taką dużą inspiracją dla Sary Bernard, czy w jej kostiumach, czy w urządzaniu właśnie swojego prywatnego wnętrza. Tu też warto powiedzieć, że tak jak my wyobrażamy sobie, że to jest jakieś zupełnie współczesne zjawisko, że proszę o to w magazynach o celebrytach, są takie magazyny, prawda?
1: People, no teraz tak?
0: Czy już teraz trochę mniej?
1: Chyba bardziej portale.
0: Czy portale, ale kiedyś były takie magazyny, wiesz, ja jestem historyczką, więc jakby zatrzymałam się na czasach, kiedy to były magazyny, no ale pamiętam, że był taki okres, że bardzo dużo mówiono, pisano o tym, jak mieszkają znani ludzie.
1: Teraz oni mogą to sami pokazywać.
0: Teraz mogą to sami pokazywać na TikToku. Ale kiedyś były magazyny ilustrowane.
1: Drodzy młodsi słuchacze.
0: Tak, i to były świetne materiały, dlatego że gwiazda jakby wpuszczała w sferę prywatną i ta chęć zajrzenia w świat

0: prywatne, idola, idolki była ogromna i jakby te magazyny ilustrowane tę potrzebę wypełniały. Jak najbardziej pisano o i pokazywano zdjęcia z domów Sary Bernard, więc ona jakby też otwierała tę swoją sferę prywatną i pokazywała, jak mieszka, jaki ma styl i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście on był ekstrawagancki i taki właśnie bardzo dryfujący w kierunku takiego miękkiego, pluszowego orientu, aksamitów, adamaszków, dużo bibelotów, a takie cięższe te wnętrza, które miały w pewnym sensie, jak rozumiem, korespondować z tą jej sensualną i nieoczywistą osobowością i cielesnością, prawda? Bo też Sara Bernard była przykładem takiej celebrytki, czy artystki, która mocno i sama się osadzała, ale też była w ten sposób postrzegana jako kobieta orientalna. Sam fakt, że była pochodzenia żydowskiego, już ku temu wystarczał, ale jeszcze jeśli chodzi o dobór ról, właśnie styl ubierania się, styl mieszkania, jakby dodatkowo podbijał tę interpretację i to było bardzo, jakby powiedziałabym, atrakcyjne, no, tak, w tym okresie końca XIX wieku.
1: W pewnym sensie koresponduje z duchem epoki przecież. To jest czas kolonializmu, zachłyśnięcia się Europy tym, co orientalne i nieznane. No a ona też w pewnym sensie z tymi stereotypami dotyczącymi osób pochodzenia żydowskiego i grała w ten sposób chyba, prawda?
0: Tak, bo tu znowu mamy ten przykład jej strategii budowania tego swojego wizerunku, który opierał się na nie zaprzeczam, tak, nie zaprzeczam, a nawet mogę to trochę podkręcić jeszcze, prawda? Też jeden z bliskich przyjaciół, prawda, Sary Bernard, Georges Clairin, artysta francuski z tego okresu, rówieśnik Sary Bernard i autor najbardziej chyba znanego portretu. Może nasi słuchacze kojarzą albo sobie wygooglają portret Sary Bernard w takiej białej sukni.
1: Lejąca się kobieta na kozetce.
0: Tak, no to jest jakby 100% właśnie taki fin de siècle, ta kobiecość nerwowa, już taka femme fatale, prawda? Ta, która się gdzieś kojarzy z jakąś śmiercią, erotyzmem. Można powiedzieć małą i wielką śmiercią, tak? To jest właśnie ten symbol. No, Georges Clairin też był przykładem artysty bardzo mocno zafascynowanym Orientem, zresztą spędził trochę czasu w Tangierze. To pewnie częściowo stąd też wynikało. Więc wszystkie jakby takie wątki, fascynacje, przekroczenia, transgresje, one się w tej biografii odbijają.
1: A czy widzisz to w tym filmie? To znaczy, omówiliśmy sobie już warstwę merytoryczną tego filmu, to chciałbym zapytać cię, czy podobał ci się film Boska Sara Bernard?
0: Pod pewnymi względami tak, pod innymi mam pewien niedosyt. To, co mi się podobało, a co być może wiąże się z osnuciem fabuły wokół relacji Sary i Luciena, to jest powiedzenie tej historii z perspektywy kobiety właściwie dojrzałej. Nie mamy młodziutkiej Sary Bernard i ta opowieść też nie zaczyna się od kołyski. I to było dla mnie jakoś tak narracyjnie interesujące, że zostajemy wrzuceni w ten świat Sary Bernard, kiedy ona jest już bardzo uznaną gwiazdą. Ona jest już gwiazdą globalnego formatu, tak? Bo najwcześniejsze wydarzenia, które mamy pokazane na ekranie, to jest połowa lat 80. Co oznacza, że już od dobrych kilkunastu lat Sara ma mocną pozycję, a od początku lat 80. ma pozycję jakby super gwiazdy.
1: Punktem kulminacyjnym jest rok 1896, kiedy mamy dzień Sary Bernard. Właśnie, tak. Był taki dzień?
0: Był, oczywiście, że tak. To jest akurat prawda. Była feta ku czci Sary Bernard, lunch, występ teatralny. I to myślę, że jest ciekawe, warto o tym wspomnieć. Znaczy mnie to zainteresowało, chyba tego nie ma w filmie, że ona tam odgrała dwie role. Nie było jednego pełnego przedstawienia, tylko jakby Sara Bernard występowała we fragmentach sztuk. I jedna sztuka, którą zagrała, to był fragment Rzymu Zwyciężonego, gdzie grała ślepą staruszkę. To jest zawsze wybór, który mnie fascynował u aktorkach i jakby wzbudzał taki dodatkowy szacunek, że były gotowe w tym czasie, kiedy ogromną uwagę zwracano na urodę aktorki, czy ona się dobrze prezentuje na scenie, tak, czy jest atrakcyjna na scenie, wybrać role, których się celowo oszpecały. Bo to jakby wymagało oczywiście odpowiedniej kostiumologii i tak dalej, i tak dalej. a drugą rolą była Fedra. Więc były występy, była kolacja po. O dramatycznej scenie zerwania z Lucienem w trakcie tego wieczoru nie czytałam i nigdzie się nie udało mi się potwierdzić takiej informacji. Natomiast było czytanie sonetów ku jej czci, a i tak Rosson też jakby recytował sonet ku jej czci. Tutaj sonet, wiersz, powiedzmy kilka linijek ku jej czci. Także te wydarzenia rzeczywiście miały miejsce.

0: to też jakby pokazuje jakby jej niezwykłą, absolutnie wyjątkową pozycję w środowisku paryskim tego okresu. Nie znam innego przypadku w tym czasie podobnego wydarzenia. Bo nie mówimy tutaj po prostu o beneficie, tak? Czyli takim wieczorze, kiedy dochody z przedstawienia teatralnego są przekazywane na rzecz beneficanta bądź beneficantki. To miało dosyć często miejsce. Tutaj mówimy o wielkiej fecie całodniowej celebracji jednej artystki. Więc tak, 1896 rok, w grudniu ta impreza miała miejsce.
1: A to jeszcze zapytam, zanim przejdziemy do twojej oceny, czy ona faktycznie była pierwszą osobą, która udzielała autografów?
0: To jest pytanie bardzo trudne i długo się nad nim mogłabym zastanawiać. Myślę, że jakby wskazanie pierwszego przypadku tego typu praktyki fanowskiej może być bardzo trudne, bo rozmaite jakby formy wpisywania się też jakby, tak, czy zbierania wpisów od osób znanych, one mają miejsce już znacznie wcześniej. I też scenę, w której i Lucię i Sara, tak, jakby podpisują się tam na jakichś chusteczkach czy w notatnikach, ona jest nam tutaj datowana na połowę lat 80. To jest za późno, to na pewno. Znacznie wcześniej już ma to miejsce, daleko nie szukając, nawet w czasie występu Sary Bernard w Warszawie w 82 roku mamy informację, że podpisywała zdjęcia podczas jakiegoś tam wieczorku, a także, że jakiemuś szczęśliwcowi, jakiś mężczyzna młody dopadł ją przy pociągu i również coś tam mu podpisała. To jest parę lat wcześniej niż ta scena filmowa. Tak mi się wydaje, że już takie próby uzyskania go śladu fizycznej obecności tej ukochanej gwiazdy, czy gwiazdora, miały miejsce wcześniej, natomiast one się intensyfikują w tym okresie. To znaczy stają się czymś powszechnym, tak, co nie miało miejsca wcześniej.
1: To wróćmy jeszcze do oceny z perspektywy widza, ale też z perspektywy badaczki kultury fanowskiej właśnie. Jak ci się podobał film Boska Sara Bernard?
0: Dorzuciłeś teraz tą kulturę fanowską i to jest akurat jakiś minus, powiedziałabym, ale może dlatego, że film się skupia rzeczywiście na jej życiu osobistym, bo z perspektywy badania jakby historii takich zachowań fanowskich, to mało mamy tych fanów i fanek.
1: To jest też taki film, który przeczy złotej zasadzie: pokaż, nie mów. Tutaj jest raczej mów, nie pokazuj.
0: Więc mamy tylko przykład tych autografów i mamy przypadki takich obsesyjnych zachowań, czyli jest taka scena, w której jakaś przypadkowa kobieta zdaje się obcina jej kawałek włosów, prawda? Czyli no to są takie zachowania, które de facto, znaczy autografy nie, ale obcinanie włosów bez zgody idolce swojej, no jednak jest zachowaniem, które wskazywałoby na pewną patologiczność tej relacji z gwiazdą, tak? I jest jakby w takim ogólnym trendzie właśnie patologizowania fanów w ogóle jako osób jakoś zaburzonych, pozostających w takiej zaburzonej relacji ze swoim idolem czy idolką. Bardzo mało mamy jakichkolwiek wskazań na to, jak wielką rolę prawdopodobnie odegrała Sara Bernard jakby w historii emancypacji kobiet. Tego prawie nie ma w tym filmie. Dużo się o tym mówi, że ona, tak ona mówi, jestem orędowniczką wolnej miłości, kobiety powinny żyć tak jak chcą, prawda? Wielokrotnie ona to powtarza, ale my w ogóle nie mamy w filmie pokazane, jak to rezonowało, że to nie były tylko kwestie, które ona wypowiadała do prasy albo w wąskim kręgu, jak się tam kłócili, tak, czy kobiety powinny, czy nie powinny nosić gorsetu, tylko że jej to, w jaki sposób ona żyła, to, jaki sukces odniosła, to, jak się realizowała na scenie, to, że miała tę swoją słynną maksymę Comem, tak? Czy to, której nie wiem do końca przetłumaczyć na język polski, ale że mimo wszystko, pomimo wszystko, nieważne co, nieważne
1: nic
0: jak,
1: to.
0: Nic to, żyj tak, jak chcesz żyć, tak, jak pragniesz żyć, podążaj za sobą, tak, za swoimi marzeniami, choćby cały świat był przeciwko tobie. To jest bardzo mocne jak na kobietę w tym okresie, która jest nie tylko ściśnięta gorsetem, ale jest przede wszystkim ściśnięta gorsetem społecznym. I ona była pewnego rodzaju przykładem takiego absolutnego ekscentryzmu i łamania konwencji, który wszystko na to nam wskazuje, tak? Tak jakby badanie jakby tego jej efektu na publiczność kobiecą, bardzo jednak mocno rezonował z znaczną częścią kobiecej publiczności i mógł mieć istotny wpływ na masowe odchodzenie od konwencji społecznej, czy masowe jakby taką istotną, gruntowną przemianę paradygmatu kobiecości i tego, co kobiety mogą, czego nie mogą,

0: albo czego w ogóle chcą, czy czego w ogóle mogą pragnąć w swoim życiu. I tego mi bardzo zabrakło w tym filmie.
1: Boska Sara Bernhardt w tym filmie jest boska, jest na Olimpie wśród wielkich tamtego świata, ale nie widać, jak to, jaki wpływ ma na ludzi.
0: Nie widać tego, co też dla mnie jako osoby zajmującej się, wiesz, teatrem jest jakoś bolesne, bo teatr jednak buduje trochę inną relację między aktorami na scenie a publicznością. To nie jest właśnie kino czy telewizja, to nie jest to medium, które jest tak daleko już odsunięte od nas, że ta relacja jest kompletnie zmediatyzowana czy zupełnie zapośredniczona. W teatrze nasi jakby ulubieńcy, oni się tam fizycznie pojawiają, się fizycznie materializują i ten wpływ potrafi być naprawdę magnetyzujący. Tego mi trochę brakowało, zwłaszcza, że ona przecież grała dla... Zaczęliśmy gdzieś tę rozmowę, mówiłam o publiczności Sary Bernhardt, o jakich liczbach możemy mówić. Ona na początku XX wieku, w trakcie jednego ze swoich tournée po Stanach, znowu łamiąc konwencję, występowała nie tylko w teatrach, bo uznała, że teatry mają ograniczoną pojemność. I było więcej chętnych osób, żeby ją zobaczyć, więc ona wynajmowała namioty cyrkowe, jakieś różne inne przestrzenie, do których wchodziło nawet 5-6 tysięcy ludzi na raz. Na jedno przedstawienie, tak? Sary Bernhardt. I jakiś ślad to pozostawiało w tych ludziach, tak? Jakby te jej występy, ta jej osobowość, ten jej sposób bycia. Więc, że to nie tylko jest właśnie ta wąski krąg bohemy, która i tak już jest na bakier ze wszystkim, tak? Ale jak to oddziaływało na szerszą publiczność i jaki ona mogła mieć wpływ na zachodzącą zmianę kulturową. To jest dla mnie fascynujące, a tego w kinie, czy w tym filmie właściwie nie słyszymy o tym. Są tam przebłyski tych fanów, fanek, ale one są takie właśnie też bardzo ambiwalentne, nie?
1: No i łyżkę dziegciu na sam koniec dodała Agata Łuksza z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Tort Marcello, Kultury fanowskie w teatrze XIX wieku oraz książki Glamour, kobiecość, widowisko, aktorka jako obiekt pożądania, a rozmawialiśmy o filmie Boska Sara Bernhardt. Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki, Helkie.
1: To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartek Makowski, serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: W ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie natura, sztuka i wyobraźnia tworzą klimat magiczny. Szekspir pod gwiazdami w ogrodach sztuki w niedzielę o 8:30. Bardzo zapraszam. Maja Kluczyńska.
13: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Węgrzy będą mieli nowego prezydenta. Obecny zgodził się odejść z urzędu przed zakończeniem kadencji. Pilnujcie dzieci podczas wypoczynku nad morzem. To apel ratowników wodnych do rodziców. To krok naprzód, tak o zapowiedzi otwarcia ukraińskich archiwów dotyczących rzezi wołyńskiej, mówi historyk z IPN-u. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezydent Węgier Tomasz Szuljok podpisał poprawkę konstytucyjną, która kończy jego kadencję. Parlament w Budapeszcie uchwalił taką ustawę po niedawnym zwycięstwie partii TISO. Ma ona większość konstytucyjną. Rząd Petera Modziora uzasadnia zmiany odbudową państwa prawa, a zwolennicy byłego premiera Viktora Orbana oceniają je jako polityczną czystkę. Z zachodu na wschód kraju przemieścił się front burzowy. Grzmi i pada głównie w pasie od Grajewa po Siedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowiecki. Wyładowaniom towarzyszą intensywny deszcz i silne porywy wiatru.
2: Ewakuowano kilka obozów harcerskich. Jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz przekazał Polskiemu Radiu, że wszyscy na czas opuścili zagrożony teren.
3: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce, które wcześniej zgodnie z procedurami zostało wyznaczone.
2: Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, burze stopniowo słabną.
4: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, przesuną się poza nasze granice. Niestety jutro nadal spodziewamy się burz.
2: Sytuacja pogodowa uspokoi się od poniedziałku. Synoptycy prognozują jednak ochłodzenie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Plaga zaginięć małych dzieci nad morzem. Ratownicy wodni z Łeby każdego dnia kilkanaście razy dziennie poszukują na plaży kilkulatków. Wystarczy chwila nieuwagi, aby maluch oddalił się na znaczną odległość do kilku kilometrów, mówi koordynator Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łebie Kacper Treder.
5: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci. Co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie, angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
1: Poszukiwania dzieci utrudniają tłum na plaży, rozstawione parawany i gwar. Tak o tym problemie mówią turyści.
6: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na dzieci, bo one są mniej odpowiedzialne i beztroskie, wchodzą gdzie chcą i robią co chcą, a wtedy może dojść do wielkiej tragedii.
7: Czerwoną flagę wzięli, wszyscy wychodzili z wody i szukali po całym morzu, ale udało się.
8: Co zrobić, żeby bezpiecznie wypoczywać czy też bawić się właśnie nad wodą?
7: Uważać i pilnować.
1: No takie to proste. Aby zapobiec zaginięciu dziecka, można założyć na jego rękę silikonową opaskę z numerem telefonu do rodzica. Decyzja prezydenta Ukrainy o otwarciu archiwów dotyczących rzezi wołyńskiej to krok naprzód, tak mówi historyk lubelskiego IPN-u dr Leon Popek. Jak przypomina, polscy badacze mieli utrudniony dostęp do dokumentów. Otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu zapowiedział wczoraj Wołodymyr Zełenski. Poinformował też, że zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Szef ukraińskiego IPN-u mówi Polskiemu Radiu, że zapowiedź Zełenskiego dotyczy utworzenia bazy specjalnych indeksów. Pozwolą one badaczom na samodzielne poszukiwania bez konieczności zwracania się do specjalistów archiwalnych. Grecja stawia sprawę na ostrzu noża i blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Nie będzie zgody na 21 pakiet restrykcji, jeśli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii. O kulisach negocjacji na ten temat z Brukseli Beata Płomecka.
9: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma

0: Zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21. pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek.
1: Rozmowy na temat najnowszych sankcji na Rosję kraje unijne odłożyły do najbliższego czwartku.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy deszcz i burze na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, popada też na północy i zachodzie. Przelotne opady również na Dolnym Śląsku. Na termometrach będzie od 12 do 17 stopni. Jutro miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, przelotne opady deszczu i burze. 20 stopni będzie na Pomorzu i krańcach zachodnich, około 25 w centrum do 28 na Podkarpaciu.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie.
8: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowie.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
13: 9 minut po godzinie 19.
14: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: Dziś do rozmowy zaprosiłem panią dr Agatę Todzie-Kornaś, psychiatrę, badaczkę ADHD. Dobry wieczór pani.
15: Dobry wieczór.
13: Tak sprawdziłem. Zespół nadpobudliwości psychorukowej z deficytem uwagi.
15: Dokładnie.
13: To podobno jest w dzisiejszych czasach przypadłość, która dotyka wszystkich, i tych bardzo młodych, i u starszych się diagnozuje ową przypadłość. No a ja pamiętam czasy mojej szkoły podstawowej, to jest, są lata 60. i w latach 60. ubiegłego wieku. I takie osoby, które prawdopodobnie miały ADHD, to najczęściej swoją edukację kończyły na szkole podstawowej i też, jak się udało, szczęśliwie, no a w najgorszych przypadku trafiały do szkół specjalnych.

0: Ja muszę powiedzieć na początku, że ja bardzo nie lubię tego stwierdzenia, że ADHD dotyka wszystkich, dzisiaj wszyscy mają ADHD.
1: Ja celowo to powiedziałem, z pełną świadomością i premedytacją. Tak.
0: Dokładnie. Z tego względu, że jeśli coś dotyczy wszystkich, to tak naprawdę jest normą, tak? I trudno tutaj mówić o jakimkolwiek zaburzeniu. Natomiast oczywiście, że diagnoza i diagnostyka ADHD jest w tym momencie coraz bardziej popularna. I tak naprawdę w Polsce to jest taki trend, który obserwujemy od około 5 lat. W krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, to jednak dorosłych, bo mówię o dorosłych oczywiście, diagnozowano już od 20-25 lat i myślę sobie, że to już na tym etapie nikogo nie dziwi. U nas cały czas to gdzieś tam jest w takiej kategorii jednak kontrowersyjnej, troszkę takiej pop kulturowej, tak? Natomiast na pewno nie dotyczy wszystkich, bo statystyki mówią o tym, że to jest około 3%, tak? Osób dorosłych, w zależności oczywiście od metodologii badania, a u dzieci i młodzieży około 5%, tak? Więc no, nie możemy powiedzieć, że to dotyczy wszystkich, ale myślę sobie, że to nie są objawy, które nie występują w populacji ogólnie, więc łatwo się z nimi utożsamić.
1: Ja celowo powiedziałem wszystkich, dlatego że każdy z nas korzysta z swojego komputera. Po wizycie u doktora sięgamy do wujka Google'a, prawda, czy innych portali, stron i tak dalej, i próbujemy zweryfikować informacje, które dostaliśmy u lekarza. Albo jeszcze inaczej, w przypadku ADHD, no mamy problem z własnym dzieckiem, które jest bardzo ekspresyjne, nazwijmy to w ten sposób. No i szukamy przyczyny, co to może być. Opisujemy to w internecie i co nam wyskakuje? ADHD. Zgodzi się pani ze mną?
0: Zgodzę się z tym i myślę sobie, że to jest faktycznie taki, taki nurt u osób dorosłych. Jest taka grupa, która diagnozuje swoje dzieci i faktycznie w trakcie tej diagnostyki no gdzieś tam dochodzi do wniosku, tak, że te objawy są obecne także, u nich. Część faktycznie dochodzi do pewnej remisji, ale część jednak jest gdzieś tam utrudniająca funkcjonowanie, a część osób faktycznie napotyka się gdzieś nawet, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie, na taki temat, tak, związany z ADHD, a wiemy, jak działają algorytmy, tak? Algorytmy nam będą podpowiadały te rolki, te posty, tak? Związane właśnie z tym, co my jednak, no bo jeśli ja spędzę na jakimś poście, prawda, dłużej niż 3 sekundy, to znaczy, że on mnie, to jest taka miara uwagi w tym momencie, 3 sekundy, tak? W mediach społecznościowych i faktycznie on mnie wciągnął, więc gdzieś tam algorytm nam podpowiada wtedy coraz więcej tych treści i tu faktycznie jest pułapka, tak? Bo myślę sobie, jak ja to oglądam, to po takim dniu, gdzie no, chciałam zobaczyć, co w tym kontencie internetowym jest, to sama już bym nie wiedziała, czym jest ADHD. Naprawdę.
1: No ja się troszkę przygotowałem. Są dwa typy, właściwie trzy typy ADHD. Tak. Bo pierwszy typ to jest ten typ z przewagą nieuwagi.
0: Tak.
1: A drugi typ z przewagą nadpobudliwości i impulsywności. No ale też oczywiście jak zwykle przy dwóch typach jest ten trzeci, czyli mieszany.
0: Dokładnie.
1: Trochę tego, trochę tego. No jeszcze jest coś takiego, że na przykład młodzi ludzie, dzieci w szkole zdarza się, że są tak zwanym poza tłem tak zwanym nagle. I też wtedy zaczyna się dyskusja w domu. Czy on nie ma przypadkiem ADHD?
0: Mm-hmm.
1: A to zupełnie inna przypadłość.
0: Mm-hmm. Znaczy, jeśli chodzi o te typy, to faktycznie najczęstszym typem ADHD jest ten podtyp mieszany. W drugiej kolejności z przewagą nieuwagi i on faktycznie częściej dotyczy jednak dziewcząt i kobiet. Impulsywny związany z przewagą nadpobudliwości i impulsywności to jest faktycznie najrzadszy. tak? To występuje zdecydowanie najrzadziej.

I każdy z tych podtypów tak naprawdę, może nie, że ma różne rokowania, ale gdzieś jakby badacze też wyróżniają taką trajektorię, która

0: typu otyłość, prawda, to, że się osoby z ADHD niestety nie leczą, tak, z powodów innych, internistycznych, tak, a niestety mają większe ryzyko, tak, zawału serca, nadciśnienia, otyłości, tak, tego jest dużo, więc myślę sobie, że ocenianie osoby po samej pracy i takich efektach, no bo my oceniamy nawet nie pracę, ale efekt, prawda? A nie widzimy kosztów, jaki, bo ta osoba, która ma dobry efekt, ona mogła zarwać noc i, prawda, na papierosach, kawie zrobić całą, nie wiem, audycję na przykład, tak, zaplanować, czy jakiś tam inny projekt.
1: I ubiegła pani moje pytanie, bo chciałem się spytać o to, co ADHD może z nami zrobić? Czy ADHD jest niebezpieczne dla naszego życia, zdrowia? No okazuje się, że tak, dlatego że inne przypadłości zdrowotne, kardiologiczne, somatyczne, najróżniejsze, gastrologiczne, to może nas dopaść.
0: Niestety to, co wiemy z takich dużych badań, to, że ADHD niestety skraca życie. Ono realnie skraca życie około 7 lat, więc myślę sobie, że to jest naprawdę, jak o tym czasami mówię pacjentom, to widzę taki wzrok troszkę zaskoczenia, tak? Że z tego często właśnie instagramowego świata supermocy mówimy o tym, że to jednak może negatywnie wpływać i realnie skracać życie. Głównie to są wypadki. Wypadki komunikacyjne, wypadki różnego rodzaju, tak? Bo często jednak ta nadpobudliwość naraża na ryzyko. I niestety choroby cywilizacyjne, tak? Czyli właśnie sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzyca i tak dalej.
1: No dobrze. Powiedzieliśmy, jak wygląda ADHD, jak się diagnozuje, do czego może doprowadzić, no to już wiemy. Czy ADHD jest taką chorobą, którą można wyleczyć?
0: Nie mówimy o ADHD za bardzo jako o chorobie. Bardziej jako o zaburzeniu, czy też takim stanie neurorozwojowym, więc nie wyleczymy ADHD lekami, czy innymi interwencjami, bo jednak to jest stan, w jaki sposób ukształtował się nasz ośrodkowy układ nerwowy, tak? Więc możemy w jakiś sposób z części objawów faktycznie się wyrasta i to jest ten pion nadpobudliwości. Dorośli nie biegają, tak? Nie wstają z ławki, siedzimy sobie tutaj.
1: Natomiast, chociaż znam osoby, które na przykład w momencie, kiedy myślą o czymś, czy coś sobie w głowie układają,
0: to idą. Już tak.
1: Przepraszam, tak. Też czasami chodzę.
0: Każdy czasami pewnie chodzi, ale niektórzy bardziej. Niektórzy bardziej. Więc ta trajektoria jest faktycznie różna. Deficyt uwagi niestety pozostaje w miarę na podobnym poziomie, a obciążeń przybywa. Tak, jak porównamy, ile obciążeń takich związanych z organizacją życia codziennego mają dzieci, a dorośli, no to niestety tych obciążeń nam tylko przybywa w ciągu życia.
1: No ale tak? Dziennikarz radiowy nie powinien mieć ADHD, bo jeżeli pani mówi, że tutaj są zaburzenia uwagi, a ja muszę słuchać, co moja znakomita rozmówczyni mówi, żeby nie powielić pytań, żeby nie zadać jakiegoś idiotycznego pytania, no muszę słuchać, prawda? Więc mam uwagę. Mam uwagę.
0: Bo to nie do końca jest tak, że to jest zawsze jest deficyt uwagi, tak? Ponieważ te zadania, które są ciekawe, które są wyzwaniem często, które są jakąś pasją, tak? A często faktycznie te osoby znajdują w pracy swoje zainteresowania, świetnie się potrafią skupić. Naprawdę. I to tak, niektórzy mówią, że wręcz wpadają w jakiś taki stan hiperfokusa, aczkolwiek nie ma na to za bardzo potwierdzeń takich twardych, naukowych, że taki stan jest domeną ADHD. Ale głównie chodzi o to, że my w dorosłym życiu, my nie robimy tylko rzeczy, które nas ciekawią. My musimy też robić rzeczy, które po prostu
1: zupełnie nas
0: musimy
1: nie
0: zrobić. Rachunki, tak. Nie wiem, zapłacić podatek, tak?
1: Wynieść śmiecie.
0: Dokładnie. No, wszystkie takie rzeczy, które są nudne, tak? Które są gdzieś tam nieciekawe i czasami rozmawiam z pacjentami i mówią, no ja mam pieniądze na koncie, tak? Albo no mogę zapłacić te rachunki, ale tego nie jestem w stanie zrobić, aż mi nie przyślą tam. Kiedyś pacjent mi powiedział, że po przypomnieniu płaci. Ja mówię, że no to chyba jest monit, tak? Taki tam, że już naliczają już
1: odsetki,
0: jakąś
1: tak.

0: karę, tak? I mówi, no tak, ale to jak przypomina, to wtedy już zapłacę.
1: Nieubłaganie nam się czas kończy, ale myślę sobie, pani doktor, tak, że na pewno nie internet, nie diagnoza przy pomocy internetu i komputera, a na pewno, jeżeli zauważamy u siebie, u swoich bliskich, jakieś symptomy, które są no, zastanawiające w postępowaniu, czy młodego człowieka, czy człowieka w średnim wieku, a nawet, jak pani powiedziała, u seniora, no to warto się mimo wszystko zdiagnozować, bo przeraziła mnie pani tymi 7 laty. No, 7 lat krócej.
0: No, myślę, że to robi wrażenie.
1: To robi wrażenie.
0: Mhm. Tak.
1: No tak, to wobec tego trzeba myśleć o tym, w jaki sposób zdiagnozować siebie i stwierdzić, że albo mamy, albo nie mamy. W każdym razie zmartwiła mnie pani również tym, że to jest nieuleczalne. No dobrze. Doktor Agata Todzia-Kornaś, psychiatra, badaczka ADHD. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Ja patrzę na zegar, 33 minuty po godzinie 19. I to jest taka informacja chyba niedobra dla producentów odzieży, bo okazuje się, że nawet najbardziej luksusowe firmy nie będą mogły niszczyć tej odzieży, wyrzucać na pustynię, no a będą musiały ją rozsądnie zagospodarować, czyli na przykład sprzedawać po obniżonej cenie. No zobaczymy, czym to się skończy.
2: Powtórka programu.
3: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
4: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
5: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
6: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
7: To nie u nas. Zaczynamy.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Jeremia Mrożek, dzień dobry. Jeżeli na urlopie szukają państwo wytchnienia, albo może są państwo po wakacjach i chcecie utrzymać po prostu dobry nastrój, to od tego jesteśmy my. TDI, czyli tylko dobre informacje. Przychodzimy do państwa jako taka odtrutka na złe wiadomości. Odczarujemy naprawdę wszystko, bo u nas tylko dobre informacje. Proszę posłuchać, co w dzisiejszym programie.
8: TDI, tylko dobre informacje.
9: Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zmiany, które mają poprawić jakość posiłków dla dzieci w szkołach. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek serwowania co najmniej jednego w pełni roślinnego obiadu w tygodniu. Danie ma być przygotowane na bazie nasion roślin strączkowych i nie może zawierać żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Dodatkowo przez 2 dni w tygodniu stołówki będą podawać obiady z wykorzystaniem świeżego mięsa, ale równocześnie muszą zapewnić roślinną alternatywę, najlepiej również opartą na roślinach strączkowych. Zmiany obejmują również zupy. Co najmniej 2 razy w tygodniu powinny być one przygotowywane na wywarach warzywnych. Te wszystkie zmiany mają zacząć obowiązywać już od 1 września. Naukowcy z Korei Południowej opracowali innowacyjny środek do tamowania krwawienia. Specjalny proszek po kontakcie z krwią niemal natychmiast zamienia się w elastyczny hydrożel i skutecznie tamuje nawet bardzo intensywne krwawienie. Wynalazek powstał z myślą o ratowaniu życia na polu walki, jednak w przyszłości proszek zmieniający się w hydrożel mógłby znaleźć zastosowanie choćby w karetkach pogotowia czy na szpitalnych oddziałach ratunkowych. A jak to dokładnie działa? No, proszek zdolny jest do błyskawicznego reagowania z naturalnie występującymi we krwi jonami wapnia. W efekcie już po sekundzie materiał przekształca się w wytrzymały hydrożel, szczelnie zamykając ranę. Wstępne badania pokazały, że testowany preparat jest bezpieczny, no i też wykazuje bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy preparat mógłby opuścić laboratoria. Parlament Europejski walczy o to, żebyśmy mieli prawo wyłączyć się z pracy. Praca zdalna zatarła granicę między życiem prywatnym a zawodowym. Tymczasem Parlament Europejski mówi jasno, mamy prawo być offline. Gdy miną nasze godziny pracy, powinniśmy bez wyrzutów sumienia, no i konsekwencji, wyłączyć komputer i służbowy telefon. Posłowie domagają się ostatecznej wiążącej dyrektywy, nakładającej na wszystkie kraje członkowskie obowiązek zapisania tego w prawie. Z badania wykonanego na zlecenie Pracuj.pl wynika, że w ubiegłym roku 46% pracowników mówiło, że kontaktowano się z nimi służbową nawet podczas urlopu, a 37% odeszło z pracy przez brak szacunku do ich prywatnego czasu. Posłowie zniecierpliwieni przedłużaniem się prac nad projektem zaapelowali do komisji o przedstawienie konkretnego projektu dyrektywy. Podkreślili, że prawo do bycia offline odgrywa istotną rolę w utrzymaniu dobrostanu psychicznego oraz zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

0: Od teraz duże firmy nie będą mogły niszczyć niesprzedanej odzieży, butów i akcesoriów odzieżowych. Nowe unijne przepisy mają ograniczyć jedną z najbardziej kontrowersyjnych praktyk rynku mody. Zakaz ten uderzy m.in. w luksusowe domy mody, które słynęły z tego typu praktyk. Jak to przełoży się na klientów i jak może przełożyć się to na środowisko? Proszę posłuchać.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: To są tylko dobre informacje. Razem ze mną Magdalena Zając, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Dzień dobry, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry.
0: Strasznie nudna nazwa. Rozporządzenie 2024/1781. To może jest mało sexy, natomiast dużo ciekawsza rzecz kryje się za tym rozporządzeniem. Chodzi o to, że w końcu sklepy przestaną niszczyć ubrania, które są nowe, które są dobrej jakości, a po prostu się nie sprzedały. Dobrze to rozumiem?
2: To nie tylko sklepy, to też producenci. Te, które nie trafiają do klienta, do domu, po prostu nie mogą być przetwarzane, niszczone.
0: W końcu można powiedzieć uff, no bo ja pamiętam przecież te słynne historie, że tony ubrań z metkami były cięte na kawałki, ponieważ tylko dlatego, że skończył się sezon, że wchodzi nowa kolekcja. To co oni mają z tym zrobić teraz?
2: Po pierwsze chodzi o ograniczenie nadprodukcji, czyli każdorazowe zaplanowanie wyprodukowania właśnie tej sezonowej kolekcji. I tu nie tylko chodzi o ubrania, ale przede wszystkim będzie musiało być poprzedzone analizą, ile ubrań, ile produktów będzie jednak potencjalnie sprzedanych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, co pan redaktor wspomniał, czyli to oznacza koniec palenia, rozdrabniania i niszczenia tych nowych ubrań i wyrzucania ich i nieinteresowania się, jaka jest ich dalsza droga. Efektem tej regulacji będzie przekazywanie do kolejnego ponownego obrotu tych produktów, co też jest dobrym pomysłem. Natomiast trzeba podkreślić, że my jako Europejczycy jesteśmy zalani produktami takimi jak właśnie te jednosezonowe ubrania, więc też myślę, że akurat przekazywanie potrzebującym nie będzie takim super dobrym pomysłem, bo ludzie po prostu mają już ubrania.
0: No słyszałem, że tekstylia generalnie są chyba najmniej wdzięcznym produktem, jeżeli chodzi o dalsze przetwarzanie czy obrót tym.
2: To jest prawda. Szacuje się, że tylko 1% produktów tekstylnych podlega recyklingowi. 1%. Nadprodukcja jest bardzo duża. No, my w Europie kupujemy około 19 kg ubrań rocznie.
0: Widzę, się nie zastanawiam nad kilogramami.
2: Tak, a to proszę zgadnąć, ile jest wyrzucanych rocznie.
0: Nie mam pojęcia.
2: 12 kg.
0: Czyli więcej kupujemy niż wyrzucamy.
2: Wyrzucamy dużo, więcej kupujemy, natomiast zostaje nam ta różnica, której korzystamy. Więc zastanówmy się, po co nam tak dużo tych tekstyliów, skoro i tak one trafią potem do kosza.
0: Bo ładne, bo modne, bo teraz jest moda na męskie takie polówki sweterkowe. Naprawdę złapałem się na tym. Skrolując telefon, wyskoczyła mi reklama t-shirt za 4,99.
2: No właśnie. I jakim kosztem on jest robiony?
0: Nie mam dlatego pojęcia. W sensie, jaki jest koszt materiału, produkcji, eksportu, sprzedaży, do tego wszystkiego, energii, żeby wciąż producent wychodził na swoje, sprzedając t-shirt za 4,99.
2: To z grubsza mogę opowiedzieć o tym. Zużycie wody do wyprodukowania jednego t-shirta to jest około 2,5 tysiąca litrów wody, czyli jest to równowartość rocznego zapotrzebowania na wodę pitną. Dalej mamy ślad węglowy, mamy zużycie, wyeksploatowanie gleby i chemikalia, które są używane i do farbowania tych tekstyliów, ale także do impregnowania. Tutaj na przykład wspomnę o PFAS-ach, które jeśli są nadmiernie używane w tekstyliach, są zagrożeniem dla naszego zdrowia. A na sam koniec prawa człowieka, czyli w Polsce nie wyprodukujemy t-shirta za taką cenę, ponieważ musimy uczciwie zapłacić krawcowej.
0: I pracownikom, i fabrykom, i tak dalej. No dobra.
2: To, co ja bym jeszcze chciała podkreślić, to, że jest jedna taka bardzo ważna regulacja, która dotyczy reform systemu celnego w Unii Europejskiej i która mówi o tym, że będziemy płacić za każdy produkt, który jest przysyłany z między innymi Chin, z Azji, po 3 euro za sztukę.
0: Wiem, moja córka się wściekła, bo zamawiała flamastry. I te flamastry były w naprawdę atrakcyjnej cenie. Jak się potem okazało, że trzeba doliczyć do tego jeszcze tam 12-15 zł do przesyłki, to nagle przestało to być w jakikolwiek sposób atrakcyjne.
2: Paczka musi mieć mniejszą wartość niż 150 euro, przy czym 3 euro płacimy za każdy produkt, który się znajduje w tej paczce. Jeśli są 3 produkty o niższej wartości, za każdy płacimy 3 euro.
0: Koniec flamastrami. Znaczy, ja z jednej strony się cieszę, bo naprawdę tego

0: Ostatnio było za dużo, aczkolwiek ciężko wytłumaczyć, że akurat tego koloru brakowało. Czytam tak, a propos jeszcze tego, co mogą kombinować producenci, bo chcę na to zwrócić uwagę. Zasada jest prosta. Niszczenie jest zakazane, chyba że zachodzi jeden z wyraźnie wskazanych wątków. No i teraz uwaga. Jeżeli produkt jest uszkodzony, zużyty lub zanieczyszczony, a naprawa lub odnowienie nie są technicznie wykonalne ani opłacalne. No i ja się zastanawiam, no bo z punktu widzenia takiego sklepu, czy takiego producenta odzieży, to ja sobie będę tak dziurawił codziennie po 3 koszuleczki. W związku z tym powiem, dalej produkuję tyle, ile produkuję. Przepisy są, no ale produkt się nie nadaje do naprawy, przecież nie będziemy tego teraz cerować, więc problem nie zostanie rozwiązany.
1: Tutaj zadał mi pan takie trudne pytanie, no bo to takie celowe dziurawienie tej koszulki, no to jest już sprawa, która podlega regulacjom dotyczącym reklamacji, prawa do reklamacji, więc no jakby
0: Czy nie boi się pani, że po prostu mimo tych regulacji producenci będą próbowali jednak te regulacje ominąć?
1: Tego się zastanawiam. Na pewno. Tutaj się zgodzę i tak będą omijane, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tego typu zasady są wprowadzane nie bez powodu. One są wprowadzane ze względu na bardzo dokładne obliczenia ustawodawcy i mają powody, które są zaobserwowane realnie w naszym życiu. W związku z tym powodem, dla którego są wprowadzone przepisy dotyczące właśnie tych opłaty za przesyłkę, czy właśnie tego zakazu niszczenia tych niesprzedanych produktów, one mają swoje źródło w nadprodukcji. I jakby musimy wrócić do tego pierwszego punktu. Nadprodukcja. Chodzi o to, żeby nie produkować niepotrzebnej liczby różnego rodzaju produktów, a z drugiej strony, jeśli jest już potrzeba zareklamowania, ponieważ jest ten produkt uszkodzony, no to musimy po prostu wrócić do myślenia, naprawić, da się naprawić, czy da się doprowadzić do tego stanu, którym był sprzedany, czy jednak ta koszulka, jeśli ma uszkodzenie takie nie inne, nie nadaje się, no i wtedy ona pójdzie już do zniszczenia i możemy ją wymienić, przypuśćmy, na nową albo odzyskać pieniądze. Zresztą teraz jest mowa między innymi w Polsce o wejściu takiej regulacji, która się nazywa Right to Repair. Ona bardziej dotyczy dużego i małego AGD, elektroniki i tam będziemy bardzo jako klienci, moim zdaniem jako klienci, którzy cenią sobie prawo do naprawy, usatysfakcjonowani, ponieważ te regulacje, one będą właśnie miały na celu wymuszenie oferowania produktów, które będą po prostu reperowalne. Czyli jednym słowem, jeśli to przysłowiowe kółeczko odpadnie nam z odkurzacza, albo trzeba będzie przeczyścić suszarkę, będziemy mieli po pierwsze instrukcję, jak to zrobić, a po drugie producent będzie musiał zapewnić w rozsądnej cenie części zamienne do tego.
0: Fantastyczne. To jest bardzo dobra informacja. Opowiem pani taką krótką anegdotę. Mój świętej pamięci dziadek naprawiał krajalnicę do chleba. Stworzył formę i wytapiał ołów nad kuchenką gazową. No moją babcię myślałem, że szlak trafi, ponieważ ten ołów zaczął kapać na tę kuchenkę, ale to był właśnie moment, w którym stwierdził, że nie ma potrzeby kupowania nowej krajalnicy, skoro wystarczy tylko jeden mały element, a ponieważ nie był on dostępny, to postanowił stworzyć go sam. Świętej pamięci dziadek był naprawdę świetny, chociaż jeżeli chodzi o estetykę, trochę gorzej z tym bywało.
1: Dokładnie to samo mogę powiedzieć o swojej rodzinie. Mój tata zawsze reperował w ten sposób i próbował nareperować. Ja zawsze żartowałam, że w moim mieście byliśmy ostatnią rodziną, która miała czarno-biały telewizor, ponieważ zawsze wracał z tej naprawy nareperowany.
0: A z drugiej strony korzystam z telefonu, rozmawiając z panią, gdzie mam zapisane notatki i w tym telefonie mogę co najwyżej wymienić sobie obudowę, w sensie tą taką gumeczkę, która ochrania. Natomiast już wyjęcie baterii jest niemożliwe.
1: Tak, to jest prawda.
0: To jest strasznie wkurzające.
1: Trzeba zauważyć, że są modele na rynku, które są właśnie takie otwieralne i naprawialne. One nie wyglądają tak, nazwijmy to zgrabnie, jak telefon, który ma pan.
0: Dziękuję bardzo. Stłukł mi się tutaj ten aparat fotograficzny niestety.
1: Ale to są właśnie produkty, które są, nazwijmy to, dedykowane osobom, które cenią sobie to, że mogą jednak przedłużyć życie tego produktu.
0: Przyznam szczerze, wcześniej wydawało mi się, że naturalne jest to, że bateria jest wymienialna. Dopiero chyba jakiś czas temu złapałem się na tym, że no faktycznie coraz częściej jest tak, że te baterie są niewymienialne i wymaga to po prostu tego, że ten telefon ma określoną żywotność, że on po prostu pojawia

0: jakimś czasie sam zacznie wariować, no i wtedy ja zdenerwowany sięgnę po nowy egzemplarz, mimo że podobno jest możliwość naprawy tego. To jest przyszłość, to ma się właśnie zmieniać w tym kierunku?
1: Tak, to się ma zmieniać i to się powoli zaczyna w Unii Europejskiej zmieniać. Zobaczymy, jak świat zareaguje, choć wiemy z bardzo wielu różnych opisów i przypadków, że Azja, a w szczególności Chiny, reagują na te potrzeby unijne. Choćby popatrzmy na elektryczne samochody, była cisza i nagle się okazuje, że w Europie widzimy chińskie elektryki, czyli Chińczycy przyglądali się i dosyć, nazwijmy to, cicho opracowywali tego typu samochody na tego typu napęd. Także jest to moim zdaniem taka przyszłość, gdzie rzeczywiście te kraje, które zalewają nas tą jednorazowością, będą się przyglądały i będą się dostosowywały. To, co mogę opowiedzieć, jak na przykład właśnie konkretne platformy, które sprzedają właśnie te tanie, jednorazowe ciuchy, tekstylia, jak reagowały na bardzo takie ostre działania ze względu od strony na przykład Francji, to historia wyglądała tak, że Francja od kilku lat przygotowywała się na to, żeby właśnie bardzo ostro pozbyć się tego napływu tych jednorazowych, słabej jakości, tanich tekstyliów do Francji. Jest to, oni zauważyli to, że jest to problem już od wielu, wielu lat, narastający. Ja przypomnę, że w Europie dziennie przychodzi 12 milionów przesyłek z Azji do Polski, do Europy. 12 milionów dziennie. I Francja zajęła się tym kilka lat temu, zaczęła opracowywać regulacje i takim bodźcem, który sprawił, że rzeczywiście tam są opłaty coraz wyższe dotyczące przesyłek, tych tanich przesyłek z Azji, coraz wyższe i będzie ten przeskok co kilka lat jeszcze wyżej do 2030 roku 10 euro za taką właśnie, za taki produkt tani w przesyłce, to tym punktem zapalnym była w 2025 roku takie odkrycie, że na tych platformach sprzedawana jest, uwaga, erotyczna lalka dla dorosłych. Media, to jest bardzo, bardzo medialne. Media bardzo właśnie w całej Europie i na świecie zainteresowały się tym tematem. Francja zareagowała bardzo ostro, zablokowała tą właśnie konkretną platformę. Zaczęła mówić głośno o tym, że po prostu będą wycofywane wszystkie produkty i zamykane platformy, które tego typu produkty oferują. I nie stosują się też do norm dotyczących składu tych produktów. Co zrobiła ta platforma chińska? Powiedziała, od razu wycofała te produkty i powiedziała, że jest nastawiona na współpracę, na to, żeby wycofywać to, co się Francji nie podoba. Tylko że problem polega na tym, że tam odnaleziono organizacje, które zajmują się kontrolą tych jakości tych produktów, przeliczyły, że 80% produktów wysyłanych z tych platform nie spełniała normy.
0: Okej, czyli z jednej strony presja ma sens, a z drugiej strony, czy to oznacza koniec tanich produktów, czy to oznacza koniec promocji?
1: Konsumenci wybierają przede wszystkim portfelem i to potwierdzają badania konsumentów, natomiast trzeba mieć na uwadze fakt, że portfel też korzysta na tym, kiedy kupujemy produkty lepszej jakości albo właśnie je naprawiamy i myślimy o tak zwanej gospodarce obiegu zamkniętego, cyrkularnej gospodarce, gdzie używamy produktów, które potem można w dosyć prosty sposób przetworzyć, zrecyklingować albo są właśnie bardzo długo używane przez nas. Jednym słowem, musimy po prostu położyć na wadze z jednej strony tą taniość, złą jakość, a z drugiej strony dobrą jakość, naprawialność i też spełnianie norm jakości, dlatego że te produkty...
0: Bo tak pamiętam z historii, jak właśnie dziadek naprawiał te, wie pani, jak ze starych filmów, ojciec, który naprawia samochód. No kto dzisiaj, który ojciec dzisiaj naprawia samochód, jeżeli otwiera się maskę, a tam już jest taka plastikowa maskownica, bo przecież to i tak musi iść do warsztatu, i tak to musi zrobić fachowiec, podpiąć komputer i tak dalej. No kto dzisiaj ze śrubokrętem w ogóle macha przy samochodzie? No to co najwyżej można sobie, nie wiem, lusterko przykręcić.
1: No tak, albo stare auta naprawić, to się zgadza. Czy zataczamy jakiś krąg? Myślę, że troszeczkę. To znaczy, ja bym nie była aż tak optymistyczna, niestety. Nie byłabym aż tak optymistyczna, dlatego że my cały czas znajdujemy sobie jako konsumenci powody do tego, żeby kupić jednak, przyoszczędzić, kupić taniej.
0: Bo to jest dopaminka też, no.
1: Tak, to jest dopaminka, a z drugiej strony, no nie myślimy o tym, jakim kosztem jest.

0: to produkowane, bo trzeba też podkreślić, że to są niekonkurencyjne warunki. Te tanie produkty z platform z Azji, one po prostu nie są konkurencyjne, ponieważ wyprodukowanie w Unii Europejskiej musi brać pod uwagę zapewnienie praw pracownika, wykorzystanie zbadanych dobrej jakości surowców. Teraz coraz bardziej mówi się o tym właśnie, żeby te surowce jednak pochodziły też z drugiego obiegu.
1: Proszę powiedzieć, bo ja wspomniałem, to nie jest wcale taki błahy wątek tej dopaminy. Jako osoba z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, jak pani w takim razie pozbyła się tej dopaminy? Dobra informacja, to jest program z tylko dobrymi informacjami, jest takie, że w końcu sklepy zaczną realnie patrzeć na to, ile produkować, ile zamawiać i przestaną tworzyć po prostu jakieś pryzmy rzeczy. No ale my też w tych domach lubimy te pryzmy.
0: No tak, tylko zauważmy, że te emocje, one są wywoływane właśnie przez bardzo sprytnych producentów, którzy zlecają to bardzo sprytnym agencjom reklamowym, które to opierają swoje działania na badaniach, jak działać na człowieka w taki podświadomy sposób. To, co ja mogę powiedzieć o takim nienarażaniu się albo byciu z boku tego właśnie taniego, tej taniej mody, to jest chyba fakt, że dla ludzi, którzy patrzą na jakość, widzą, że ta jednorazowość po prostu niszczy w konkretny sposób naszą planetę i choćby mikroplastik, który mamy już praktycznie wszędzie, łącznie z wodą. Oczywiście mamy ją w organizmie. I teraz jak radzić sobie z dopaminą przy tych zakupach? Moim zdaniem myśleć w taki sposób wielu z nas, że to nie jest atrakcyjne, bo zaśmiecanie nie jest atrakcyjne, bo jednorazowość nie jest atrakcyjna, bo to, że będziemy przez 10 minut zadowoleni z tego zakupu, to jeśli on nam się za chwileczkę po pierwszym praniu rozpadnie w rękach, no to jest żadna radość. To jest tylko wrzucanie do kontenera z odpadami tekstylnymi, gdzie przypomnę, że już od jakiegoś czasu nie możemy wrzucać do kosza, tylko musimy zawieźć do tak zwanego przoka.
1: Trochę mam wrażenie, że mi to też oczyściło sumienie, że miałem takie poczucie, że wrzucę do tego kontenera z tekstyliami, na pewno komuś się to przyda.
0: Nie. Ta taka recyklingowalność i nadanie drugiego obiegu to są naprawdę bardzo niskie procenty i tego się po prostu nie opłaca, nie robi. Nie mamy też technologii na to, żeby przetwarzać w tym momencie tanio t-shirty, bluzy bawełniane do powtórnego obiegu. A już nie mówiąc o plastikowych ubraniach, o których też właściwie nie wspomnieliśmy, że w tych tanich platformach królują przede wszystkim produkty z ropy i to jest bardzo duży problem nie tylko dla planety, choć pośrednio, bo to jest problem dla naszego ciała. My cały czas się wtedy stykamy, dotykamy, szuramy, ścieramy coś, co jest po prostu plastikiem.
1: Gdzieś czytałem, że przeciętny człowiek w ciągu, teraz proszę, bo mogę się pomylić, w ciągu roku pochłania ilość plastiku równą karcie kredytowej. Że mniej więcej tyle trafia do naszego organizmu w ciągu roku. Powiem szczerze, że tak. Czuję się tym wypełniony.
0: Te zjedzone karty, one przez nas corocznie jakby zwiększają swoją objętość albo liczbę. To jest cały czas coraz większa liczba tego plastiku.
1: Czy to oznacza, to na koniec, czy te przepisy, które teraz weszły w życie, te wszystkie zmiany, rozumiem, że to jest dobry kierunek. Na pewno ma pani jakieś marzenie, w którą stronę to powinno jeszcze pójść. Ale tak, żeby to było nomen omen zjadliwe dla konsumenta, żebyśmy nie szli też za bardzo w zbyt radykalną formę. To jaki pani widzi taki kierunek?
0: Ja widzę kierunek tak.
1: Jeden garnitur na całe życie.
0: Spójrzmy na ten drugi obieg, tą cyrkularność. Ja mam bardzo dużo osób w swoim otoczeniu, które kupują rzeczy z drugiego obiegu. Często, najczęściej są to rzeczy super jakości, które po prostu lata służą i Czy to jest przyszłość? Ja myślę, że myśmy naprodukowali tych ubrań na świecie tyle, że jest to jakaś opcja, żeby patrzeć na to, co już mamy do tej pory. Czy nie ma jednego, nie ma jednej recepty? Moim zdaniem każdy będzie miał w zależności od swojej osobowości, swojego charakteru i swoich potrzeb inne rozwiązania, inne odpowiedzi. Natomiast trzeba po prostu patrzeć na to, że nasza planeta już nie jest w stanie przyjmować tych produktów, które są jednorazowe. My jesteśmy zaśmiecani. Jeśli ubranie trafia do kosza na śmieci, to jaka jest jego droga? Śmietnik, potem albo

0: wysypisko albo spalarnia. W wielu przypadkach kraj, który nie ma tak dobrych regulacji odpornych na wywóz tych odpadów, czyli te potężne wyspy tekstyliów, przede wszystkim sztucznych, na przykład na Pacyfiku i w innych biedniejszych krajach. Także
1: to, co do mnie przemawia, to chyba też przeliczanie pieniędzy na czas. W sensie, że jeżeli kupić jakiś produkt, to trzeba było na niego zapracować, wydać pieniądze, więc trzeba było poświęcić czas na pracę. Czyli tak naprawdę produkt, który trafia do kosza, to jest czas, który moglibyśmy spędzić na łące i nic nie robić. I to gdzieś tam z tyłu głowy mi cały czas się kołacze. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste była gościnią Tylko Dobrych Informacji. Wszystkiego jak najmniej.
0: Wszystkiego jak najmniej, ale dobrej jakości.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają, uwaga na burzę, wieczorem zagrzmi na południu i wschodzie Polski. Prezydent Węgier ustąpi ze stanowiska, podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego kadencję. W Nowym Jorku czuć sportowe emocje, finał mundialu coraz bliżej, a za chwilę relacja naszego reportera. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór, zapraszam. Teraz na wschodzie, ale wcześniej w centrum i na południu Polskę nawiedziły dziś gwałtowne burze. W znacznej części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wyładowaniom towarzyszy silny wiatr, a także mocne opady, mówi Polskiemu Radiu synoptyk IMGiW Anna Gryczman i dodaje, że burze będą najbardziej aktywne w godzinach wieczornych.
2: W rejonie Bieszczad spodziewamy się zwiększonych sum opadów i silniejszych porywów wiatru. Tam może spaść do 40 mm deszczu, a porywy mogą osiągnąć 90 km na godzinę. Na pozostałym obszarze spodziewamy się opadów rzędu 25 do 35 mm. Porywy wiatru powinny osiągać prędkości maksymalne do 70-80 km na godzinę. W burzach możliwy jest grad.
1: Synoptycy apelują, aby śledzić alerty pogodowe, a pod

0: podczas silnego wiatru zwracać uwagę na drzewa, a także unikać przebywania w ich pobliżu. IMGW prognozuje, że od poniedziałku sytuacja pogodowa się uspokoi. Nie są spodziewane gwałtowne burze, ale będzie wyraźnie chłodniej. Zakończył się protest przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Aktywiści protestowali na Palenicy Białczańskiej. Za szlabanem rozstawili transparenty i prowadzili pikiet. Domagali się całkowitego wycofania transportu konnego z tej trasy. Protest przebiegł spokojnie, a nad jego bezpieczeństwem czuwała policja. Z powodu manifestacji fiakrzy zawiesili dziś przewozy i ta decyzja bardzo nas ucieszyła, mówiła po reporterowi Polskiego Radia organizatorka protestu Joanna Marcinkowska.
1: W XXI wieku to już naprawdę jest wstyd i hańba, żeby wykorzystywać konie do tak ciężkiej pracy. Zwłaszcza w momencie, kiedy mamy busy elektryczne, kiedy mamy kolejki elektryczne, mamy dorożki elektryczne. Ale przede wszystkim, idąc tutaj, warto by było iść na własnych nogach. I to jest też nasz dzisiejszy przekaz.
0: Aktywiści rozmawiali z turystami i zachęcali ich do dojścia do Morskiego Oka pieszo. Domagali się też odwołania ministry klimatu i środowiska oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prezydent Węgier Tamás Szuljok podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego własną kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru nowego prezydenta przez parlament.
2: Jeszcze przed złożeniem podpisu Szuljok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. Powiedział Szuljok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił, rząd premiera Petera Modziora zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szuljoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: A ja dodam, że na razie nie wiadomo, kogo zaproponuje na to stanowisko partia premiera Petera Modziora. Nowy Jork odlicza już godziny do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Na ulicach jest coraz więcej kibiców. Na Manhattanie mijają się ci obu reprezentacji i wymieniają się uśmiechami. Najważniejszej części nowojorskiego miasta wcale nie zdominował jednak mundial.
3: Przy legendarnej hali Madison Square Garden spotykam dwóch chłopaków w piłkarskich koszulkach. Jeden jest tylko ci Hiszpanów, drugi Argentyńczyków. Zwracają moją uwagę. To Amerykanie meksykańskiego pochodzenia. Zapraszam ich do mikrofonu Polskiego Radia. To pierwszy raz, kiedy jesteśmy tak blisko finału. Niedawno przyjechaliśmy. W całej okolicy jest niewielu kibiców w piłkarskich koszulkach, ale jest wcześnie, może to się zmieni. Jestem bardzo podekscytowany i szczęśliwy. Dla mnie nie ma większego znaczenia, jakim wynikiem zakończy się mecz. Niech wygra lepszy. Na Manhattanie wśród wielu języków przebija się także polski.
4: Super sprawa. Niestety nie udało nam się pozyskać biletów. Znaczy finał w samym Nowym Jorku nie jest tylko w Jersey, prawda? Natomiast będziemy tam w niedzielę i pewnie pojawimy się pod stadionem, mimo że nie mamy biletów, bo pewnie będziemy chcieli poczuć tą atmosferę.
3: Mówi Paweł Perlich, który na wakacje do USA przyjechał z rodziną z Lublina. Finał na stadionie MetLife zobaczy na żywo ponad 80 tysięcy widzów. Z nowojorskiego Manhattanu dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Pięciu kolejnych polskich sportowców odsłoniło dziś swoje gwiazdy w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. W tym roku w gronie wyróżnionych znaleźli się były siatkarz polskiej reprezentacji, aktualny prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski, była pięściarka i medalistka w kickboxingu Iwona Guzowska, polski zapaśnik, uczestnik igrzysk w Monachium i Montrealu Stanisław Krzesiński, wielokrotny żużlowy medalista indywidualnych Mistrzostw Świata Jarosław Hampel czy ikona polskich skoków narciarskich Kamil Stoch. Dla mistrza olimpijskiego Soczi czy odsłonięcie własnej gwiazdy to wyjątkowe wyróżnienie.
5: Szczerze powiem, jest to dla mnie duże wyróżnienie. Tak jak powiedziałem na konferencji, dostałem już taką propozycję kilka lat temu. Natomiast ja zawsze byłem przekonany do tego, żeby robić takie rzeczy już po zakończeniu kariery, kiedy, tak jak powiedziałem, mogę nabrać trochę więcej dystansu, kiedy ja też mogę to bardziej docenić, poświęcić na to czas i być w tym pełniej. I uważam, że ten czas właśnie jest teraz bardzo dobry na to.
0: Plebiscyt Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie organizowany jest od 2000 roku, a więcej informacji sportowych już po informacjach.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy niewiele chmur poza wschodnią Polską i tam może jeszcze przelotnie padać. Nad ranem na wschodzie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 12 stopni na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu.

0: Karpaciu. Jutro nad całym krajem nadal sporo chmur i niemal wszędzie może pokropić. Na południu i w centrum burze, lokalnie z gradem. Od 20 stopni nad morzem i krańcach zachodnich przez 25 w centrum do 28 na południowym wschodzie.
1: Sześć minut po godzinie 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Rafał Bała. Dobry wieczór.
3: Witam
1: Rafale.
3: Cię serdecznie, witam naszych słuchaczy.
1: Sportowy weekend, godzina sportu.
3: I to będzie taki spokojny wieczór, tak spokojniutko będziemy sobie płynąć przez te informacje
1: tak
3: sportowe.
1: Tak jak ten dym z Kanady przepływający do Stanów, Chicago,
3: nie, oczywiście żartuję.
1: Stany Zjednoczone.
3: Podgrzewamy już
1: i
3: emocje.
1: Nowy Jork tak, i...
3: No i przeszkadza ten dym, prawda?
1: Przeszkadza.
3: Trochę przeszkadza też piłkarzom, no ale to wszystko jednak już nie takie rzeczy się rozgrywało. Pamiętasz Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku w Pekinie?
1: Tak.
3: Co się tam mówiło? Tam w ogóle mówiono, że tam, że nie będzie widać tarczy, do której strzelają łucznicy. Taki był smog. Ale co zrobili Chińczycy? Zaczęli tymi swoimi myśliwcami latać no już kilka miesięcy przed Igrzyskami. Rozgonili te chmury. Nie było smogu prawie wcale w trakcie Igrzysk. Czego się nie robi dla wielkich imprez sportowych?
1: Super. No tak, a Donald Trump chce odszkodowanie od Kanady za ten pożar. No. Też można.
3: Też można, ale my będziemy mówić i dziś o mundialu, ale także będziemy mówić o siatkówce, bo przecież znakomicie grają nasi siatkarze. No i będzie też kolarstwo i żużel. Ale na początek skrót najważniejszych sportowych informacji dnia.
1: Rafał Bała.
3: Polska wygrała w Chicago z Brazylią 3-0 w meczu grupowej fazy Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych na turnieju w Wietrznym Mieście. Wcześniej pokonali Bułgarów także w trzech setach. Polacy z dorobkiem 8 zwycięstw i 2 porażek zajmują trzecie miejsce w tabeli i zapewnili sobie awans do finałowych zawodów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo w Chinach. Ostatni trening piłkarzy reprezentacji Hiszpanii przed niedzielnym finałem Mistrzostw Świata z Argentyną został odwołany z powodu burzy, poinformowała FIFA. Natomiast trening Argentyńczyków Morriston w stanie New Jersey rozpoczął się z 45-minutowym opóźnieniem. Stefanos Tsitsipas, Rafael Coninho zmierzą się w finale turnieju ATP 250 na kortach ziemnych w Kształt. Grek w półfinale pokonał Aleksandra Szewczenkę z Kazachstanu, a Belg wygrał z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cherundolo 1-6, 7-6, 7-5. Czwarte zwycięstwo etapowe w tegorocznym kolarskim Tour de France odniósł lider wyścigu Tadej Pogacar. Słoweniec wygrał 14 etap o długości 155 km z Miluzy do Le Marcantin. Faworyt Touru zaatakował na ostatnim podjeździe, odrywając się od grupki. Na finiszu uzyskał 38 sekund przewagi nad kolegą z zespołu, Meksykaninem Isaaciem del Toro oraz Francuzem Paulem Sechasem. Zwycięzca tegorocznego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, Marceli Bogosławski, tak ocenia formę lidera Tour de France.
4: Pogaczar po prostu sobie robi co chce, atakuje kiedy chce. No i tak było dzisiaj tak samo właśnie. Wyczekał po prostu najlepszy, najsztywniejszy moment na tym podjeździe i zaatakował. Zyskał tam 30-sekundową przewagę. No i tak tylko powiększał ją do mety. No mówię, no po prostu jest no fenomen, jeżeli chodzi też no wiadomo, o te podjazdy, ale też czasami na tych zjazdach, no bo wjeżdża podjazd z 20-sekundową przewagą, a po zjeździe ma na przykład 35 sekund. Także no zjeżdżać też dobrze zjeżdża technicznie i też na tym zyskuje.
3: W klasyfikacji generalnej słoweński lider umocnił się na prowadzeniu. Ma już 4,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i ponad 5 minut na Belgiem Remco Evenepoelem. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek zajęli na 14 etapie odpowiednio 86 i 151 miejsce. W generalce zajmują 118 i 152 miejsce. W Londynie odbył się prestiżowy meeting Diamentowej Ligi. Startowało tam kilkoro polskich lekkoatletów. Wśród nich Maria Żodzik, wicemistrzyni świata w skoku wzwyż, zaliczyła próbę na 1,96 m. Po czym wycofała się z konkursu. Zajęła 4 miejsce. Na 5 pozycji bieg na 400 metrów ukończyła Natalia Bukowiecka, wyrównując najlepszy wynik sezonu 50,1 sekundy. W biegu na mile rekord świata ustanowił Josh Kerr. Brytyjczyk osiągnął czas 3 minuty 42 sekundy 66. To wynik o pół sekundy lepszy od rezultatu Marek Gęcika i Shama Elgerusza sprzed 27 lat. Piłkarze Legii Warszawa wygrali z pierwszoligową Pogonią Grodzisk Mazowieckich. Mazowiecki.

0: 2-1 sparing rozegrano w ośrodku w Książenicach. Porażkę poniosła natomiast Wieczysta Kraków. Beniaminek Ekstraklasy uległ drużynie Maccabi Natania 0-1. A lider klasyfikacji generalnej Formuły 1 Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wystartuje do niedzielnego Grand Prix Belgii z pierwszego pola startowego. Obok Włocha w pierwszym rzędzie ustawi się Holender Max Verstappen z Red Bulla, wolniejszy w kwalifikacjach o 0,3 sekundy. Trzeci był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, otrzymał karę cofnięcia o 10 pozycji na starcie, a to oznacza, że z trzeciego pola wystartuje jego rodak George Russell z Mercedesa. To szóste pole position Antonellego w sezonie. Początek wyścigu o Grand Prix Belgii w niedzielę o 15:00. Sport. Mecz Francji z Anglią rozstrzygnie, kto zdobędzie brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Oba zespoły miały większe aspiracje, ale poniosły porażki w półfinale. Francja przegrała z Hiszpanią, Anglia musiała uznać wyższość Argentyny i były reprezentant Polski Marek Saganowski, który przed laty był zawodnikiem angielskiego Southampton, jest przekonany, że piłkarzom obu zespołów nie zabraknie motywacji.
1: No mieć medal, a nie mieć medalu, no to jest duża różnica. Na pewno Anglicy, jak i Francuzi byli rozgoryczeni. Natomiast myślę, że w sobotę jest ważny mecz, bo wyjeżdżać w mistrzostw świata po miesiącu na czwartym miejscu, no to jest duża różnica. Mieć medal brązowy mistrzostw świata, tak więc jest o co grać na pewno. Niech mi drodzy są w takiej samej sytuacji. Kompetycje pewnie były zdecydowanie wyżej, ale tak czy inaczej dochodzi do rywalizacji i tak czy inaczej każdy będzie grał o tym medal.
0: Początek tego meczu w Miami o 23:00 razem ze mną w studiu Tomasz Kowalczyk.
2: Dobry wieczór.
0: Witam cię, Tomku. Korzystając z okazji, że jesteś w studiu, informacja z ostatniej chwili. Jazda na żużlu, tak? Zielona Góra i Mistrzostwa Europy. Coś tam fajnego się dla nas wydarzyło.
2: Patryk Dudek, który broni Mistrzostwa Europy na trzecim miejscu w tych pierwszych z czterech zawodów. Na przestrzeni czterech zawodów rozstrzygną się losy Mistrzostwa Europy. Wygrał Leon Madsen. Tutaj mnóstwo Duńczyków w tym wielkim finale. No i powiedzmy, jak sobie jeszcze poradzili inni nasi reprezentanci. Piotr Pawlicki 7, Kacper Woryna 8, Przemysław Pawlicki 10, Maciej Janowski 11.
0: No to jakbyśmy tak mieli położyć na szali Mistrzostwa Europy na żużlu i Mistrzostwa Świata na żużlu, to no nie ma szans. Tak?
2: No nie ma szans.
0: To jest, nie startuje tutaj nasz Bartosz Zmarzlik, który jest...
2: Tak, myślę, że jest taki większy dysonans niż Mistrzostwa Europy w piłce, a Mistrzostwa
0: no
2: Świata
0: na
2: w
0: pewno,
2: piłce.
0: Bo przecież te zespoły, tak, no zobaczmy, że tutaj trzy europejskie zespoły są w czwórce najlepsze Mistrzostw Świata, prawda?
2: No i nikt nie odpuścił.
0: Nikt nie odpuścił, a właśnie, czy dziś odpuści ktoś, czy nie odpuści? No trudno się spodziewać, to są profesjonaliści, piłkarze, ale no wiadomo, że i Anglicy, i Francuzi mieli większe ambicje. O Francuzach na początku tego mundialu mówiło się, że to główny faworyt.
2: Tak, ja mam taką teorię, że na razie mówią, że będą odpuszczać, a kiedy wyjdą na murawę, to bramek samobójczych raczej sobie strzelać nie będą i będą chcieli coś zaprezentować. No, Kylian Mbappé ma o co grać, bo mógłby zostać pierwszym w historii królem strzelców, który obroni koronę króla strzelców. Ma tyle samo goli, co Leo Messi. Tutaj asystami w dzisiejszych czasach się rozstrzyga, kto był tym numerem jeden. Messi ma jedną asystę więcej. No i mają o co zagrać Francuzi, ma o co zagrać Mbappé. A to, że będą zmiany i rotacje, to do tego też się przyzwyczailiśmy tak historycznie, bo spojrzałem sobie wczoraj na skład Francuzów z 82 roku, w jakim grali z RFN, gdzie przegrali po pierwszym w historii konkursie rzutów karnych na Mistrzostwach Świata i w ogóle pierwszym konkursie rzutów karnych, jaki się odbył w historii piłki oficjalnie. I tutaj skład z Polską, no to różnił się pięcioma nazwiskami, więc wiadomo, że ten mecz się troszeczkę odpuszcza, troszkę inaczej się do niego podchodzi, ale chce się go wygrać. Ci, co wyjdą, będą chcieli, myślę, wygrać i Harry Kane będzie gola chciał strzelić i może Jude Bellingham. W reprezentacji Anglii postarają się, żeby coś tutaj zrobić.
0: No, Zbigniew Boniek za kilka minut opowie nam właśnie o tym meczu o brąz w 82 roku, ale powiedzmy jeszcze o tym, co się dziś będzie działo. Składy składami, no długi turniej za piłkarzami i za zespołami obu zespołów, prawda? Za zespołami obu krajów. Francuzi i Anglicy, no powiedzmy, że to są jedne z najlepszych europejskich, mówi się o angielskiej, że to jest najlepsza europejska liga. Ci piłkarze też widać było, że te wielkie gwiazdy nie odpuszczały od początku.

0: czy fizycznie też, tak jak mówisz, no będą chcieli dzisiaj strzelić gole, ale czy fizycznie też można na nich postawić, bo to już, no który to mecz będzie?
1: Ósmy mecz
0: drużyn. No wiadomo, że ten turniej się ciągnie, no bo to on trwał prawie półtora miesiąca.
2: Tak, no właśnie może po to przydadzą się zmiany w jednej i w drugiej drużynie, żeby dać świeżość tam, gdzie piłkarze już nie dają rady. Jeszcze tak co do idei rozgrywania tego meczu o trzecie miejsce, taka jedna kwestia. Pamiętam ze 20 lat temu tak się kibicom podobał mecz o trzecie miejsce Chorwacji z Holandią, że mówili, dlaczego na Mistrzostwach Europy nie gra się tego meczu o trzecie miejsce? Trzeba go przywrócić. A teraz narzekanie, ale myślę, że to też wynika z tych ambicji piłkarzy.
0: Bo to już 103 mecz chyba.
2: 103.
0: Jutro będzie 104.
2: Tak. Dlatego na Mistrzostwach Świata jest parzysta liczba spotkań, na Mistrzostwach Europy nieparzysta przez to, że nie ma meczu o trzecie miejsce. Ja myślę, że piłkarze, którzy wyjdą na boisko, będą robić co mogą. Że też trenerzy no, dadzą szansę komuś, kto będzie miał te siły. No też jestem ciekaw, jak ten skład ostatecznie będzie wyglądał i Francuzów, i Anglików, i to myślę jest największa zagadka, jak to zostanie poukładane. 4 lata temu w Katarze i dla Maroka, i dla Chorwacji była chęć zwycięstwa w tym spotkaniu, mieli ambicje, no tylko, że właśnie to nie były drużyny, które były faworytami w półfinałach. No tutaj mamy odwrotną historię i może z tego to wynika to narzekanie.
0: Co może być takim języczkiem uwagi, czyli wiemy, że składy są wyrównane, gwiazdy też i po jednej i po drugiej stronie, ale no gdzieś będzie musiał być ten czynnik, który przeważy. Czy to będzie ta fizyka właśnie i wytrzymałość po tylu meczach, czy
2: koncentracja.
0: Błysk jakiś, koncentracja.
2: Tak, myślę, że utrzymanie właśnie na wysokim poziomie tej koncentracji, której Anglikom zabrakło w półfinale.
0: Czego więcej mają Francuzi, a czego więcej Anglicy?
2: No Francuzi mają lepszych skrzydłowych, przyspieszenie i tą dynamikę, zaskakujący strzał. Anglicy teoretycznie lepszą grę głową i...
0: No Argentyńczycy im wybili to z głowy.
2: Pod sam głową. Koniec spotkania, tak? Lautaro Martinez 174 centymetry wzrostu, tak? W rzędzie 5 praktycznie obrońców angielskich głową strzelił gola. No ale Harry Kane 2 trafienia głową na tych mistrzostwach. Będą pewnie próbowali. Zaskoczenie rywala, szybkie rozegranie piłki na połowie przeciwnika, przyspieszenie, wywalczanie rzutów rożnych, po których można też coś strzelić. Taka angielska, typowa brytyjska piłka, mało zaskakująca dla Francuzów, no a Francja, ta wirtuozeria, no tylko zależy jak te skrzypce będą nastrojone w tym meczu.
0: O strzelcach już mówiłeś, 2 słowa o sędziach, bo cały czas to jest gorący temat, wiemy, że Marciniaka nie będzie ani w meczu o brąz, ani o finał, ale to jest takie nasze polskie myślenie o Szymonie Marciniaku. Natomiast no generalnie już możemy chyba podsumowywać pracę sędziów w tym mundialu.
2: No tak, nie wypadła najlepiej generalnie. Praca sędziów i decyzje, jeżeli chodzi o obsady. I nie mówię tutaj tylko o tym, że Szymon Marciniak posędziował 2 mecze i pojechał do domu, ale na przykład sędzia Barton na mecz Francja-Hiszpania no, niczego nie zepsuł, ale to nie był arbiter z najwyższej półki, Salwadorczyk, gdzie widzieliśmy no też trochę nadwagę tych arbitrów liniowych. Takie to było wręcz zaskakujące, że na takim poziomie też ci panowie tam tak wyglądają. Też mnóstwo tych błędów w ważnych chwilach. Mecz Argentyna-Egipt do dziś roztrząsany, że tutaj Argentyńczykom cofnięto ten VAR o prawie 100 metrów, Egipcjanom nie w odwrotnej sytuacji.
0: Już wiemy, dlaczego sędziowie te kilka lat temu bali się tego VAR-u, prawda? Jak odpychali od siebie i nie chcieli. No, niektórzy przynajmniej.
2: No
0: prawda?
2: Tak.
0: Bo on te błędy ich no, pokazuje jak na dłoni.
2: Pokazuje tyle, że VAR miał pomagać sędziom i myślę, że na Mistrzostwach Świata spotykamy się też z tym, co zdarzyło się w naszej ekstraklasie, że po iluś latach używania VAR-u sędziowie mają mniejszą koncentrację i po prostu wiedzą, że coś w razie czego zostanie poprawione. O ile pierwsze lata wyglądały i w światowej, i polskiej piłce ligowej rewelacyjnie, bo była taka ostrość umysłu, chęć dobrego poprowadzenia spotkania, tak z każdym rokiem

0: Po prostu ta presja zaczynała z sędziów schodzić. Wiedzą, że mogą się jakoś wyratować, że ktoś im pomoże, że i tak w wyniku nie wypaczą. I zaczęła zjeżdżać forma i też koncentracja sędziów. Ta odpowiedzialność zaczęła się rozmywać. No i chyba świadkami tego jesteśmy na tym mundialu właśnie, bo ja takich błędów ani w Rosji, ani w Katarze na taką skalę nie pamiętam.
1: To jeszcze na koniec, Tomku, bo za chwilę zapytam też o to Filipa Jastrzębskiego, jakie jest jego zdanie. A twoje zdanie, jak będzie wyglądała ta pomundialowa rzeczywistość w ligach? No wiadomo, teraz chociażby Francuzi i Anglicy. Czy to jest tak, że ci piłkarze, te zespoły no, klubowe, do których oni powrócą, od razu będzie można na nich liczyć, czy jednak widać będzie ten spadek formy, bo to jest rzeczywiście no, zabójcza dawka meczów.
0: Tak, ja myślę, że będą chcieli w klubach też dać trochę zawodnikom ewentualnie wolnego i nie będziemy tutaj świadkami też takiego zachowania, że trenerzy za wszelką cenę będą chcieli od pierwszego meczu tutaj José Mourinho, na przykład Kyliana Mbappé, ja go chcę, natychmiast ma wrócić i mimo, że to jest żelazna konsekwencja i trener znany z twardej ręki, to też sobie zdaje sprawę z tej fizyczności zawodników i dostaną trochę wolnego. No Leo Messi wiemy, że już dostanie wolne w Interze Miami, jest oczywiście w troszeczkę innym położeniu. Myślę, że tutaj ludzko podejdą w klubach i wiedzą, zdają sobie sprawę, że mogą więcej krzywdy sobie zrobić przez to, że będą chcieli takich zamęczonych piłkarzy znowu od samego początku sezonu zamęczać, bo to się może skończyć kontuzjami. No, jak ktoś rozsądnie myśli, to będzie rozsądnie też tymi siłami piłkarzy gospodarował.
1: I to jest dobra informacja dla nas, proszę Państwa, właściwie dla naszych piłkarzy, bo reprezentanci Polski będą mieli większe szanse, przynajmniej reprezentanci Polski z tych klubów, w których są te czołowe piłkarze.
0: Przebiją się i może
1: zostaną na dłużej w tych swoich zespołach, może dostaną też większe szanse. No to oczywiście pół żartem, pół serio, bo wiemy, że reprezentacji Polski w tym mundialu nie ma. Tomasz Kowalczyk, dziękuję Ci, Tomku, za tę rozmowę. A teraz no, jeszcze słowo od Zbigniewa Bońka, który był wielką gwiazdą w trakcie mundialu 1982 w Hiszpanii. Tam polska drużyna zdobyła brązowy medal. No i grała właśnie w tym meczu o brąz, ale Zbigniew Boniek mówi, że kluczowa w takich spotkaniach jest motywacja.
2: Nie jest łatwo, to nie jest łatwo się zmobilizować na meczu trzecie, czwarte miejsce. Ja pamiętam, myśmy kiedyś też taki mecz grali z Francją, myśmy przegrali z Włochami, była wielka, że tak powiem, trochę żałoba. Nie do końca byliśmy zadowoleni, Francuzi przegrali w rzutach karnych z drużyną niemiecką. Nie jest łatwo zmobilizować się. Ja pamiętam przed meczem w Alicante, kiedyśmy wygrali z Francuzami, tośmy tak się usiedli razem z chłopakami i puściliśmy sobie takie hasło, panowie. To był dobry mundial, zrobiliśmy wszystko dobrze, ale jak nie wygramy tego meczu o trzecie miejsce, to tak jakby nas tutaj nie było. I wydaje mi się, że to dotarło do nas wszystkich i to spowodowało, że mieliśmy ten poziom adrenaliny jeszcze na bardzo wysokim poziomie i potrafiliśmy się jeszcze raz zmobilizować. Francuzi natomiast zrobili coś innego, wystawili prawie zupełnie inną drużynę niż ta, która przegrała w rzutach karnych, no i byli bardzo wymagającym partnerem. Natomiast mecz o trzecie, czwarte miejsce to nie jest mecz, który mi się podoba. Według mnie ci, którzy przegrają w półfinale, powinni dostać brązowy medal i ja bym tego meczu nie robił.
1: Tyle Zbigniew Boniek. No zobaczymy, jaki będzie poziom adrenaliny, poziom koncentracji u piłkarzy Anglii i Francji. Początek tego meczu dziś o 23:00. Co do poziomu adrenaliny i koncentracji w tym meczu finałowym, czyli jutro o 23:00 polskiego czasu, Argentyna kontra Hiszpania, to nie mamy żadnych wątpliwości, że będzie bardzo, bardzo wysokie, chociaż może to zmęczenie rzeczywiście, bo to już ósmy mecz piłkarzy, niektórzy z nich przecież grali bardzo dużo w tym mundialu. No i jakie jest zdanie Filipa Jastrzębskiego? Czy ta fizyczność będzie bardzo ważna, czy rzeczywiście no, ważniejsza koncentracja, a może umiejętności piłkarskie? Witam Cię, Filipie.
3: Dzień dobry. No myślę, że wszystkiego po trochu, natomiast wytrzymałość też będzie miała wiele do powiedzenia w tych kluczowych meczach, zarówno w meczu o trzecie miejsce, jak i w wielkim finale, bo pamiętajmy, że tak długiego, tak wyczerpującego turnieju jeszcze nigdy nie było. Właściwie w ciągu 5 tygodni drużyny, które awansowały do tej czołowej czwórki, to musiały zagrać 3 spotkania w fazie grupowej, potem 1/16, 1/8, ćwierćfinał, półfinał, czyli mają w nogach już 7 spotkań, a muszą jeszcze 8 spotkanie także rozegrać zarówno piłkarze Hiszpanii i Argentyny w wielkim

w finale, jak i w dzisiejszym spotkaniu o trzecie miejsce Anglicy i Francuzi, więc zarządzanie kadrami tych drużyn jest niezwykle ważne, ale też poziom utrzymania koncentracji przez 5 tygodni, myślę, to jest też kluczowe. Po bardzo długim, wyczerpującym dla wielu sezonie klubowym, w którym trzeba było grać oczywiście na wielu frontach, bo

0: Didiera Deschampsa tak bardzo, że jeszcze będą chcieli ten brązowy medal Anglikom wyrwać.
1: No jedno jest pewne, Filipie. Jutro w East Rutherford w stanie New Jersey na boisku nie będzie problemów z komunikacją, bo to są hiszpańskojęzyczni piłkarze jednej i drugiej drużyny. No właśnie, czy przecież wielu Argentyńczyków także grało w lidze hiszpańskiej. Hiszpanie, no to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy w ostatnich latach europejski zespół. Czy to jest potwierdzenie tej siły futbolu na Półwyspie Iberyjskim, konkretnie w Hiszpanii, w lidze hiszpańskiej?
0: Tak, chociażby sam fakt, że z Atletico Madryt cała masa piłkarzy, zdaje się 10 będzie występowało w tych drużynach, które jutro zmierzą się w finale, no to jest niesamowita statystyka. Co prawda graczy Realu Madryt nie ma w Hiszpanii, no pomijając oczywiście Kukureję, który dopiero teraz podpisał kontrakt, co innego jeśli chodzi o Barcelonę, ale siła tej ligi hiszpańskiej jak najbardziej jest potwierdzona. No i tak jak wspominałeś, rzeczywiście to są drużyny, które no, nie będzie bariery językowej, doskonale mogą się porozumiewać. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce, z tego co pamiętam, tuż po wojnie w meczu Urugwaj-Brazylia. Wówczas był taki wewnątrz latynoamerykański.
1: No tak, ale to jednak język portugalski, język hiszpański, prawda?
0: Tak, ale myślę,
1: mogli
0: że
1: się zrozumieć.
0: Mogli się zrozumieć jak najbardziej. No i pewnie są i tacy, którzy powiedzą, że w meczu RFN Argentyna też... Prawda, no, też ale... mogli znaleźć wspólny język piłkarzy obu krajów, a raczej ich przodkowie. No w każdym razie jak najbardziej myślę, że to jest pokaz siły tego futbolu w ogóle iberyjskiego, bo pamiętajmy, że też Argentyńczycy chętnie wybierają ten kierunek, no i to jest moc reprezentacji Hiszpanii. Jak spojrzymy na przynależności klubowe obu zespołów, to jak najbardziej znajdziemy tam całe mnóstwo piłkarzy, którzy wywodzą się z tego klubowego futbolu z Półwyspu Iberyjskiego. Natomiast jeśli chodzi o trenera Luisa de la Fuente, trenera Hiszpanów, to tu jest ciekawa sytuacja, bo to nie jest tak, że to jest pan, który zrobił wielką karierę w hiszpańskich klubach i odnosił niesamowite sukcesy. Nie, on od wielu lat pracował mozolnie z młodzieżówkami hiszpańskimi. Od 2013 roku był trenerem kadry U19, później U21, U23 i w końcu 4 lata temu przejął schedę w reprezentacji Hiszpanii na wielkich turniejach, niepokonany. Wygrał Mistrzostwa Europy wraz z La Furia Roja. Był także wicemistrzem olimpijskim z hiszpańską młodzieżówką. No i teraz postara się zdobyć także tytuł mistrza świata. W ogóle dla Hiszpanów to jest wielka sprawa, że oni są w finale, bo taka sytuacja zdarzyła się tylko raz w 2010 roku, gdy Hiszpanie po dogrywce pokonali Holendrów. Więcej takich spotkań finałowych Hiszpanie nie zagrali, nawet nie mieli żadnego medalu, więc oni są w podobnej sytuacji jak Anglicy, a raczej byli w podobnej sytuacji jak Anglicy przed tym mundialem, bo teraz Hiszpania wie przynajmniej na 100%, że będzie ten medal miała, a Anglia no dopiero po północy przekona się polskiego czasu, czy brąz przypadnie w udziale drużynie Tomasa Tuchela, który dzisiaj wspominał o tym, że wciąż drużyna Trzech Lwów może osiągnąć największy wynik od 60 lat. Natomiast no, myślę, że Anglicy nie podzielają entuzjazmu tego niemieckiego szkoleniowca i jednak po przegranym półfinale wcale już im się nie chce rozgrywać tego meczu o trzecie miejsce. Tak. A finały chce się grać każdemu zdecydowanie. Jasne. Więc mam nadzieję, że jutro w meczu Argentyna-Hiszpania będziemy to widzieć na boisku.
1: Filipie, w tej audycji obalamy mity, więc proszę cię teraz o obalenie mitu albo podtrzymanie tego mitu. No nie wiem, czyli Leo Messi i Lamine Yamal. To jest tak, że rzeczywiście Messi jakoś przepowiedział tę wielką karierę Yamalowi, czy to wszystko jest no, kreowane przez te media na świecie, które lubią przy okazji tego typu meczów no, po prostu różne historie wymyślać, bo to się dobrze sprzedaje. Jakie są związki Leo Messiego z Yamalem?
0: No oczywiście wszyscy znamy słynne zdjęcie, na którym Lionel Messi trzyma w takiej wanience Lamine Yamala, który wówczas jako taki bobas kilkumiesięczny nie wyglądał na człowieka, który mógłby zrobić wielką piłkarską karierę, ale później okazało się, że po 20 latach ci panowie spotykają się w finale Mistrzostw Świata. No, sam Lionel Messi powiedział, to nasze zdjęcie jest szalone. Jeśli byłby to scenariusz do filmu, wydałoby się niewiarygodny. Tak z kolei mówił autor fotografii Joan Monfort. Rzeczywiście jest to właściwie scenariusz filmowy i możemy tutaj mówić
1: prorocze o... Prorocze takie zdjęcie, prawda?
0: Tak, o, i o magicznym

0: Tyku, przecież Lionel Messi tym, tą właśnie kąpielą krótką, a raczej pozowaniem do kąpieli tego malutkiego Lamine Yamala kilkumiesięcznego, no to rzeczywiście mógł go zarazić tym swoim nieprawdopodobnym talentem. No w Amerykanie, szczególnie, że to dzieje się w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie kochają takie historie, więc to zdjęcie obiega cały internet właściwie i staje się, jak to się mówi, wiralem, ale no wydaje się, że tam to po prostu jest czysty przypadek.
1: Czy na boisku to może być też pojedynek tych dwóch piłkarzy, czy oni gdzieś tam zginą w gąszczu tego wszystkiego, co się będzie działo? Bo to może być na początku trudny mecz dla obu drużyn, a później pewnie no, przede wszystkim Messi będzie tam pilnowany, kryty przez trzech Hiszpanów.
0: Ja bym polecał każdemu, kto ma możliwość widzieć Messiego na przykład z perspektywy trybun, to spojrzeć sobie tak przez kilka minut na niego, jak on się zachowuje, bo on rzeczywiście zupełnie ginie w tym gąszczu piłkarzy drużyny przeciwnika i mało kto zwraca na niego uwagę, ale on sobie tak drepcze, aż w końcu znajdzie się taki moment, w którym on doskonale wie, w które miejsce się udać, gdzie spadnie piłka i jak może potoczyć się akcja, tak jakby właśnie przewidywał przyszłość, więc może przewidział przyszłość Lamine i Yamalowi. Natomiast jeśli chodzi o tego młodego Hiszpana, no to nie jest jego wielki turniej. Dużo większe wrażenie robił na mnie podczas ostatnich Mistrzostw Europy w Niemczech. Natomiast to spotkanie półfinałowe w jego wykonaniu już było lepsze, a słyszałem takie opinie, że to jest tak wielki piłkarz z tak nieprawdopodobnym potencjałem, że ten właśnie potencjał w końcu musi się uaktywnić. I może właśnie pozostawił to, co najlepsze na ten mecz finałowy i przyćmi Lionela Messiego. No to by była na pewno piękna historia, ale pytanie, czy on w ogóle dojechał z formą na ten mundial, bo jak wspominaliśmy, sezon klubowy był bardzo trudny, później długa droga reprezentacji Hiszpanii i Argentyny do tego wielkiego finału, więc niewykluczone, że po prostu to nie będzie turniej Yamala, a będzie to turniej Lionela Messiego, który wciąż tak liczy się w walce o koronę króla strzelców i rzeczywiście w tym, na tym mundialu te największe gwiazdy nie zawodzą, więc ja się jutro spodziewam tego, że wciąż te największe gwiazdy tego mundialu będą świeciły na jaśnie.
1: Filipie, to na koniec jeszcze krótko. Brak Szymona Marciniaka w gronie sędziów w meczu o brąz czy o złoto to jest duże rozczarowanie? No, dla nas pewnie tak, dla niego też może. Natomiast sprawiedliwa decyzja, czy to wszystko jest uznaniowe?
0: Wydaje mi się, że każdy może czuć się rozczarowany. Nie tylko dlatego, że Szymon Marciniak jest naszym rodakiem i chcielibyśmy, żeby nas godnie reprezentował, tak jak 4 lata temu w Katarze i przede wszystkim no, dobrze sędziował, bo on od tego jest. Natomiast wydaje się, że tam coś poszło nie tak w tych obsadach sędziowskich na Mistrzostwach Świata, bo Marciniak dostał 2 mecze w fazie grupowej i później było naturalne, że powinien w fazie pucharowej coś posędziować. Nie dostawał meczów przez 3 rundy, więc wydawało się logiczne, że jest szykowany na te najważniejsze spotkania. Szczególnie, że siedział tam na miejscu na zgrupowaniu sędziów i czekał na swoją szansę, więc był brany pod uwagę jak najbardziej. Coś poszło nie tak. Być może nie te drużyny, które miały awansować, awansowały ostatecznie do czołowej czwórki. Być może inny scenariusz był pisany. Być może coś się stało. Tego na razie nie wiemy, bo sędziowie lubią ciszę i nie wypowiadają się za bardzo. To dopiero za kilka miesięcy pewnie dowiemy się, jakie były kulisy tej całej sędziowskiej sytuacji na Mistrzostwach Świata, ale myślę, że tam coś poszło nie tak, bo nie wierzę w to, że jeden z najlepszych sędziów świata, sędzia z Europy, który mógłby świetnie poprowadzić kluczowe spotkania, po fazie grupowej nie dostał żadnego meczu.
1: Filip Jastrzębski, dziękuję, czyli odliczamy już godziny, no tak trzeba powiedzieć, bo to 25-26 godzin ponad do rozpoczęcia tego, nie, bo jutro o 21, to 24 godziny. Także spokojnie, jutro mecz finałowy, no zakończenie tego bardzo, bardzo długiego mundialu. Dziękuję ci serdecznie, Filipie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz już przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. No tam, gdzie to wszystko się dzieje, rozkręca się i właściwie będzie się już kończyć w Nowym Jorku. Kibice z całego świata szykują się do finału mundialu. Jutro na pobliskim stadionie East Rutherford w stanie New Jersey zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii, jak słyszeliśmy. A na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Witaj, Janku, i powiedz, co tam, czy już w powietrzu wszystko wisi, czy już czuje się tę atmosferę?
2: W powietrzu, rzeczywiście dobrze powiedziałeś, w powietrzu to wisi jeszcze resztka tego dymu. Natomiast uspokajam, aura nie powinna mieć tutaj większego wpływu, oprócz tego, że będzie bardzo gorąco, ale tutaj przez ostatnie dni drżaliśmy, że ten finał może być w jakiś sposób zagrożony ze względu na ten dym z pożarów, na bardzo złą jakość powietrza, która nadeszła z Kanady. To właśnie pochodna tych płonących lasów w kraju klonowego liścia i we wtorek, jeszcze w czwartek ta sytuacja.

0: Sytuacja naprawdę wyglądała tutaj bardzo źle. Ja w tym dniu przybyłem właśnie z południa kraju tutaj do Nowego Jorku i to słońce ledwo przebijało się. To było takie pomarańczowe słońce nad nowojorskim Manhattanem, które przebijało się właśnie przez ten dym, który był na niebie. W piątek już było lepiej, aczkolwiek jak relacjonowałem dla Państwa wszystko to, co dzieje się na Manhattanie przed tym spotkaniem, to czułem jeszcze po kilku minutach mówienia ciągłego takie drapanie w gardle. Dziś jest zdecydowanie lepiej. Natomiast też warto podkreślić, że dzisiaj Nowy Jork niespecjalnie świętuje na ulicach to wszystko, co dzieje się przed finałowym meczem, bo niesamowicie pada. Bardzo dzisiaj duże opady deszczu. Całe szczęście, że te opady są dzisiaj, a nie jutro. Natomiast też warto podkreślić, że tutaj część synoptyków podkreśla, że te opady i też mocniejsze podmuchy wiatru, które przyszły z północnej części Stanów Zjednoczonych, pomagają rozproszyć ten pył na niebie. On powoli opada, deszcz dosyć szybko go tutaj niweluje i to sprawia, że poprawia się jakość powietrza, która nie powinna, tak jak podkreślamy, mieć wpływu na jutrzejsze spotkanie. I są te dobre informacje, bo drżeliśmy, że to może być rzeczywiście duży problem w przypadku tego finału, patrząc nawet to, co działo się w Chicago, gdzie odwołano przecież mecz Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i debiut Roberta Lewandowskiego, bo w Nowym Jorku też ta sytuacja była nie najlepsza, ale ona na szczęście tutaj z godziny na godzinę się poprawia i teraz te bardzo intensywne, może Państwo słyszą, bo ja jestem na zewnątrz, ale schowanym pod takim dachem, te bardzo intensywne opady deszczu, które są teraz w Nowym Jorku, mogą pomóc. Oczywiście, tak jak podkreślam, ja byłem na inauguracji w Nowym Jorku, sporo przekazywałem Państwu informacji z różnych miejsc, gdzie to wszystko się działo, teraz jesteśmy na podsumowanie w Nowym Jorku. Ja nie czuję tej takiej atmosfery, jaka była w stolicy meksykańskiej, kiedy się na lotnisko wychodziło, kiedy ten mundial czuło się inaczej. Tutaj jest wszystko tak na pół gwizdka, także w tym sercu nowojorskim, czyli na Manhattanie. Oczywiście bardzo dużo kibiców, którzy chodzą, którzy zwiedzają, którzy cieszą się, że są blisko mundialu. Oczywiście wielu z nich nie ma biletów i ja tych wszystkich kibiców, których spotkałem, także naszych rodaków, czyli takie międzynarodowe towarzystwo, zaprosiłem do mikrofonu Polskiego Radia.
1: To pierwszy raz, kiedy jesteśmy tak blisko finału. Niedawno przyjechaliśmy. W całej okolicy jest niewielu kibiców w piłkarskich koszulkach, ale jest wcześnie, może to się zmieni. Jestem bardzo podekscytowany i szczęśliwy. Dla mnie nie ma większego znaczenia, jakim wynikiem zakończy się mecz. Niech wygra lepszy.
2: Super sprawa. Niestety nie udało nam się pozyskać biletów. Znaczy finał w samym Nowym Jorku nie jest, tylko w Jersey, prawda? Natomiast będziemy tam w niedzielę i pewnie pojawimy się pod stadionem, mimo że nie mamy biletów, bo pewnie będziemy chcieli poczuć tą atmosferę.
3: Ja jestem na Hiszpanii.
4: Hiszpanie.
0: A czemu Hiszpania?
4: Lubię ich. Europa jednak.
5: Jak
1: Argentyńczyk jestem dumny, że moja reprezentacja znowu jest w finale. Nic innego wokół się nie liczy. Musimy zabrać mistrzowski puchar do domu.
0: Jutro będziemy prawie cały dzień, gdy to wszystko będzie się odbywać z mikrofonem Polskiego Radia pod stadionem i na stadionie MetLife i opowiadać Państwu o tych reakcjach przed, w trakcie i po spotkaniu. Natomiast te osoby, które nie będą, utworzona została taka specjalna strefa kibica na Manhattanie nowojorskim w Central Parku. Tam ma być 50 tysięcy fanów, którzy będą oglądać to spotkanie i kibicować i Argentynie, i Hiszpanom.
6: Jan Pachlowski, dziękuję Ci serdecznie za te relacje. No i już przygotowujemy się na to, co będzie się działo jutro. A teraz w naszej audycji temat siatkarski, bo przecież trwa siatkarska Liga Narodów. Pamiętamy, Polki nie zakwalifikowały się do tego turnieju finałowego w Chinach. Zabrakło niewiele, ale biało-czerwonych tam nie zobaczymy i nie będzie czwartego z rzędu medalu, bo przecież w poprzednich edycjach trzykrotnie stawały na najniższym stopniu podium. Natomiast nasi siatkarze grają rewelacyjnie, rozkręcają się z turnieju na turniej, z meczu na mecz, no i pokonują kolejne potęgi. Minionej nocy na rozkładzie Brazylia. Cezary Góry jest razem z nami. Witam Cię, Czarku.
7: Dzień dobry, dobry wieczór. Rzeczywiście bardzo efektowne, Rafał, zwycięstwo.
6: No, kiedyś byśmy powiedzieli, że to jest mecz dwóch potęg. Ciągle ta Brazylia jest przecież potęgą w świecie siatkówki, ale no powiedzmy to szczerze, Czarku, Brazylia ma dużo większe problemy jakościowe w ostatnich latach niż Polska, która ma przecież stały dopływ znakomitych zawodników. Czy to są zawodnicy z tych niższych zespołów, prawda, czy wchodzący, czy młodzi, no to my ciągle mamy klasowych siatkarzy, a Brazylijczycy mają problem. Starsi odchodzą, młodsi nie są jeszcze na tym poziomie.
7: Tak, za chwilkę przejdę do Brazylii. Oczywiście 3-0 w setach 25-22, 28-26, 25-19 Brazylia. No mają doświadczone

0: rozgrywającego Kotschapę, Darlan, który przecież ten młody atakujący tutaj dużo robi, Lucarelli przyjmujący przecież świetnie się, Flavio środkowy. No są siatkarze, którzy oczywiście mogą tutaj wnosić dużo jakości, ale trzeba przyznać, Rafał, że ten skład, który teraz się pojawił biało-czerwonych po tym odpoczynku, po tych oczywiście problemach, które były, to biało-czerwoni spisują się rewelacyjnie. No, na początku Ligi Narodów wygrana 3-0 z Kubą, potem porażki ze Słowenią, z Japonią w 5 setach, potem wygrane, no, męczyliśmy się z Ukrainą, z Belgią, z Turcją, za każdym razem 3-2, potem Niemcy, Argentyna w Gliwicach 3-1 i tutaj ten mecz z Bułgarią w czwartek, teraz rzeczywiście świetny mecz z Brazylijczykami, czeka nas dzisiaj o 23:00 jeszcze spotkanie, a więc mało czasu na odpoczynek z Francją. To przecież z ostatnich dwóch Igrzysk Olimpijskich najlepsi siatkarze i mistrzowi olimpijscy, ale oni też, Francuzi, mają swoje problemy. Ten skład nie jest taki, który zwraca uwagę. Biało-czerwoni, to co najważniejsze, zapewnili już sobie awans do turnieju finałowego, który, z tego co pamiętam, 29 lipca rozpocznie się w Ningbo. Także bronią biało-czerwoni tytułu, także przecież wygrali Ligę Narodów w 2023 roku, a więc w tym roku, kiedy zdobyli Mistrzostwo Europy. Wygląda to bardzo dobrze. No dziś można powiedzieć, że panowie Fornal, Semeniuk i Bołądź, naprawdę to były trzy armaty, które rzeczywiście nękały Brazylijczyków, choć trzeba przyznać, że nasi rywale, dla których był to mecz ostatniej szansy, musieli zdobyć co najmniej jeden punkt, żeby awansować do turnieju finałowego. Brazylijczycy dzielnie walczyli w pierwszym secie, prowadzili 4 punktami, także w drugim secie też mocno naciskali, no przecież ten drugi set wygrany na przewagi. Także naprawdę dzisiaj imponujące. Pojawiał się Leon, ale dzisiaj Wilfredo był tak na dobrą sprawę niepotrzebny. Miał długą przerwę, prawie miesiąc. Dzisiaj też mógł nieco odpoczywać. Także można o wszystkich polskich siatkarzach mówić tylko dobre rzeczy. Choć na pewno ten moment, kiedy psuta była zagrywka za zagrywką, choć oczywiście mieliśmy 6 osób, 4 asy Fornala, byliśmy lepsi, tak jak we wszystkich elementach od Brazylijczyków, bo to przecież i atak, zagrywka, blok, mniej błędów, także biało-czerwoni dzisiaj Brazylijczyków zdominowali.
1: Czarku, o składzie kilka słów, bo wspomniałeś te nazwiska. Oczywiście moim zdaniem Tomasza Fornala czy Kamila Semeniuka to z pocałowaniem ręki trener każdego innego zespołu na świecie wziąłby do podstawowej szóstki, a przecież mamy jeszcze Wilfredo Leona, który kiedy jest zdrowy, to no, jest właściwie, można powiedzieć, numerem jeden, ale mieliśmy wątpliwości przed tym sezonem. Zastanawialiśmy, nie było Kevina Sasaka, co będzie z pozycją atakującego. No wiadomo, że są zawodnicy, ale to jednak Sasak był tym numerem jeden w poprzednim sezonie. Tymczasem Bartłomiej Bołądź, no chyba radzi sobie coraz lepiej. Czy to on już, możemy tak powiedzieć, jest tym faworytem, kandydatem numer jeden do tej pozycji, jeśli chodzi o zbliżające się Mistrzostwa Europy?
0: Myślę, że tak, że zdecydowanie, gdyby nawet Bartek Kurek nie miał no, tej przerwy, gdyby występował, to myślę, że też nie mógłby zagrozić. Z kamienną twarzą, bez wielkich emocji, ale z wdziękiem, z taką kulturą siatkarską zdobywa punkty. To wygląda bardzo efektownie, bardzo łatwo. No, są tenisiści, są siatkarze, którzy potrafią z dużą łatwością te punkty zdobywać. No i tutaj rzeczywiście mamy takiego atakującego. Jeśli chodzi o Kevina Sasaka, ja myślę, że czas pracuje na jego korzyść. On miał przecież problemy w sezonie ligowym i tak trzeba być pod dużym wrażeniem tego, co zrobiła Bogdanka Lublin przy tych wszystkich problemach. Być może no to najbardziej jakaś heroiczna walka w rywalizacji o złoty medal w ostatnich latach. Także myślę, że Kevin Sasak też dojdzie do wysokiej formy, bo on po ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata był świadomy mimo wszystko swoich mankamentów. To nie tylko zagrywka, ale też pewna taka stabilizacja w tych akcjach najważniejszych. Także też uważam, że oczywiście Bartłomiej Bołądź już doświadczony, no i przecież siatkarz, który dużo wniósł

0: w ostatnich latach, no wiemy, że także przyjechał do Paryża na Igrzyska Olimpijskie, także zagrał. Także myślę, że tutaj możemy już o pozycję atakującego być bardzo spokojni.
1: Czarku, patrzymy na tabelę Ligi Narodów, no i na pierwszym miejscu Japonia. 11 zwycięstw, 0 porażek. Co się dzieje? No gdybyśmy tak powiedzieli o reprezentacji Japonii, ale kobiet, no to jeszcze można by było uwierzyć, bo Japonki to przecież absolutna światowa czołówka. Blisko medalu każdej wielkiej imprezy. Natomiast no tutaj mamy Japończyków, którzy grają w tym sezonie rewelacyjnie.
0: Tak, Japończycy, to pamiętamy też, jak był ten turniej w Gdańsku w 2023 roku, to już wtedy było wiadomo, że jest duża zmiana, powrót do tej dawnej tradycji. No przecież Tadeusz Szlagor, a więc ten trener, który był przez lata przed jeszcze Hubertem Wagnerem, no zresztą Hubert Wagner grał u niego w reprezentacji. Tadeusz Szlagor był zachwycony Japończykami, to była wielka potęga. Wiemy, że potem były problemy, ale myślę, że Rafał, jednak te rozgrywki ligowe, przyjazd tych gwiazd w ostatnich latach, a wiemy, że jak wielu polskich siatkarzy tam występowało, to też miało wpływ na podniesienie poziomu. Japończycy, bo ja za każdym razem, tak jak oglądałem teraz mecze siatkarek japońskich, ta dyscyplina, ta pewność siebie, to wynika też przecież z tego, jak no, dzieci są nauczane szacunku do pracy, do starszych, do tradycji. Także myślę, że tutaj niewiele zawsze brakuje, jeśli chodzi o japońskie siatkarki, teraz japońskich siatkarzy. No i tutaj też nie odkryjemy Ameryki, mówiąc żartobliwie, wiemy, że przecież tak dużo wielkich imprez w ostatnich latach, 20-leciu, 30-leciu było zaplanowanych w Japonii. No jednak jest tradycja, jest jednak duże zainteresowanie siatkówką i teraz rzeczywiście mogą cieszyć się sympatycy siatkówki w Japonii, że męska reprezentacja gra tak dobrze.
1: To, co powiedziałeś, te wszystkie czynniki są bardzo ważne i organizowane imprezy, ale jakże mądrze oni wprowadzają te zagraniczne gwiazdy do ligi. Przecież pamiętamy, że przez wiele lat tam był limit jednego obcokrajowca. Teraz zwiększyli do dwóch, ale robią to rzeczywiście bardzo mądrze i tak jak powiedziałeś, ten poziom tych zawodników czy zawodniczek też się podnosi. Czarku, przed naszymi siatkarzami jeszcze, no można powiedzieć, dwa mecze z potęgami, czyli z Francuzami i Amerykanami. Amerykanie drugie miejsce w tabeli, natomiast Francuzi, no to jest, przeżywają spory kryzys. Natomiast wiemy już teraz, że po tym meczu z Brazylią nasi siatkarze wrócili na pozycję lidera rankingu FIVB. Oczywiście to patrzymy na to troszkę tak z przymrużeniem oka, bo i tak wierzymy, że ten ranking nawet nie będzie potrzebny naszym siatkarzom, żeby się zakwalifikować na igrzyska, ale to wszystko też działa tak na podświadomość, prawda, że ciągle widzimy, że mamy bardzo silną drużynę, no i powinniśmy pokonać Francję i Stany Zjednoczone w tych najbliższych meczach.
0: Tak, z tym rankingiem jest tak, że też przecież jest pomocny, o tym się mówi przy losowaniu podczas Igrzysk Olimpijskich, ale wiemy, że akurat pozycja numer jeden wcale nam w Paryżu nie pomogła. No tak, Francja, jednak jest to sport popularny, choć wiemy, że jednak piłka nożna i rugby dominują gry zespołowe we Francji. Poziom siatkówki i 30 lat temu był tam bardzo wysoki. Najważniejsze oczywiście dla Francuzów, tak jak dla większości reprezentacji, są Igrzyska Olimpijskie, ale sam jestem ciekaw, jak sobie poradzą, bo rzeczywiście i w Paryżu, i także w Tokio byli zdecydowani, choć mieli dużo szczęścia. No przecież gdy popatrzymy na jedne i na drugie Igrzyska, mogli nie wyjść z grupy. To było w pewnym sensie też zabawne, ale też no, daje jednak do myślenia, że w siatkówce, podobnie jak w tenisie, ta ostatnia piłka jest niezwykle ważna. Trzeba mieć wykonawców do tego. Ten mecz oczywiście jest ważny, tak samo jak i z Amerykanami, ale przy tej formie biało-czerwonych byłbym spokojny. Mówiłeś o tym, że mamy zmienników chociażby na pozycji przyjmującego, a poza tym to też jest to wytchnienie, że jest awans do turnieju finałowego. Mam takie wrażenie i to słychać po wypowiedziach chociażby naszego szkoleniowca, że dla niego no najważniejsze są już te wielkie imprezy, najważniejsze będzie w tym sezonie i turniej Mistrzostw Europy, ale także turniej Ligi Narodów, bo są te punkty potrzebne, pewne gratyfikacje i finansowe i tak dalej, ale myślę, że

0: możemy być spokojni o te dwa ostatnie spotkania.
1: A my jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem tego, co robią w tym sezonie polscy siatkarze. Czy to w takim, czy w innym składzie. Życzymy im oczywiście powodzenia. Cezary Guriew, dziękuję ci serdecznie. Żarku,
0: dziękuję pięknie.
1: Mówiliśmy w naszej audycji o siatkówce, mówiliśmy wcześniej bardzo dużo o piłkarskich mistrzostwach świata, które przecież dobiegają końca. Przypomnijmy, dziś mecz o brązowy medal, a jutro wielki finał. Ale teraz Krzysztof Kuzak zabierze nas na trasę najsłynniejszego kolarskiego wyścigu świata, czyli Tour de France.
2: Tadej Pogaczar uśpił dziś rywali w Vogezach. Słoweniec wygrał 14 etap i powiększył przewagę w generalnej klasyfikacji. Wyruszyli z Miluzy, aby pokonać 153 km i dojechać do Lemarkstein. Vogezy dały się we znaki. Suma przewyższeń ponad 3800 metrów. Decydujący był ostatni podjazd na debiutującą w wielkiej pętli premię górską Col du Hag. Tam zaatakował jadący do tej pory bardzo spokojnie Słoweniec Tadej Pogaczar. Zostawił wicelidera Duńczyka Jonasa Winigorda i kilku innych zawodników z czołówki. Dogonił uciekinierów Ekwadorczyka Richarda Carapaza i Norwega Tobiasa Johannessena. Jego brat, bliźniak Anders, odpadł już wcześniej i samotnie dojechał do mety. O ostatnich kilometrach mówi zwycięzca tegorocznego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków Marceli Bogusławski.
3: Pogaczar po prostu sobie robi co chce, atakuje kiedy chce. No i tak było dzisiaj tak samo właśnie. Wyczekał po prostu najlepszy, najściwniejszy moment na tym podjeździe i zaatakował. Zyskał tam 30-sekundową przewagę, no i tak tylko powiększał ją do mety. No mówię, no po prostu jest no fenomen, jeżeli chodzi też no wiadomo, o te podjazdy, ale też czasami na tych zjazdach, no bo wjeżdża podjazd z 20-sekundową przewagą, a po zjeździe ma na przykład 35 sekund. Także no zjeżdżać też dobrze zjeżdża technicznie i też na tym zyskuje.
2: To był dzień grupy Emirates. Drugie miejsce zajął Meksykanin Isaac del Toro.
3: Zaskoczył właśnie wszystkich, no bo każdy myślał, że właśnie po tych ostatnich ciężkich etapach miał właśnie ten kryzys. Ale no dzisiaj no niesamowicie na tych ostatnich właśnie kilometrach odżył. No i później po prostu wykorzystał to, że Jonas z Paulem Sekstasem muszą gonić Pogaczara. On odpoczywał sobie na kole. No i to drugie miejsce też dla niego, tak?
2: Trzeci Francuz Paul Sexas, który został najlepszym młodzieżowcem i awansował na czwarte miejsce.
3: Każdy myślał też o tym właśnie, że będzie miał problem w tych właśnie drugim tygodniu, no bo to wiadomo, młody zawodnik, jego pierwszy tur, ale patrząc po tym dzisiejszym etapie, przed tymi najdłuższymi górami, no myślę, że to drugie miejsce jest w jego zasięgu. No wiadomo, to pierwsze no ciężko do Pogaczara się zbliżyć, ale myślę, że nawet na to drugie miejsce może wskoczyć. No i dlatego ten Jonas Vingegaard tak troszeczkę musi na to uważać i myślę, że też to widzi.
2: Pogaczar ma 4,5 minuty przewagi nad Vingegaardem i ponad 5 minut nad Belgiem Evenepoelem, Sexasem, Hiszpanem Ayuso, Niemcem Lipowicem i Del Toro. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek daleko na etapie, a w generalce odpowiednio na 124 i 169 zamykającym stawkę miejscu.
1: To tyle jeśli chodzi o Tour de France. Jeszcze tydzień ścigania przed najlepszymi kolarzami świata, a przypomnijmy, dziś mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej, jutro mecz o złoto o 21:00, Argentyna kontra Hiszpania. No i taka ciekawostka, Argentyna jest najbardziej polaryzującą drużyną podczas tego mundialu. Kibicuje jej liczna rzesza fanów Lionela Messiego, ale z drugiej strony obrońcy tytułu wzbudzają niechęć i są oskarżani o preferencyjne traktowanie przez FIFA i sędziów. Co więcej, wielu kibiców piłkarskich z państw Ameryki Łacińskiej życzy Argentynie porażki i dopinguje jej rywali. Fanom albiceleste zarzuca się arogancję i zachowania rasistowskie, a natomiast sami Argentyńczycy oceniają, że sąsiedzi zazdroszczą im sukcesów. No zobaczymy, czy jutro też będą mieli czego zazdrościć. Argentyna kontra Hiszpania w niedzielę o 21:00. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Grzegorz Nowaczyk, Aleksander Zalewski i Rafał Bała. Dziękujemy państwu za uwagę i mówimy do usłyszenia.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Jak wyglądała Narew kiedyś, a jak wygląda dziś?
10: Czy i gdzie istnieją Taplary? Wieś z powieści Konopielka.
9: Na te inne pytania odpowiemy dzisiaj, po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
10: Naszym gościem będzie Tomasz Piotrowski, reportażysta.
9: Posłuchamy też dwóch reportaży, Tomasza Piotrowskiego i Wiesława Janickiego u rzeki Narwy i pastusza Mallada.
10: Zapraszamy Dorota Boniecka-Górny
9: i Wiesław Molek.
11: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny i dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią. Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Kolejarze zaczęli naprawę torowiska w Wierchomli w Małopolsce. Wczoraj wykoleił się tam pociąg towarowy. Koniec utrudnień na autostradzie A4 w Tarnowie. Droga była zablokowana przez ponad 2 godziny. Hiszpańscy kibice mocno trzymają kciuki za swoją reprezentację. Liczą na zwycięstwo w jutrzejszym finale mundialu. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Ruszyła naprawa uszkodzonego torowiska na linii kolejowej numer 96 po wczorajszym wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Usunięto ze szlaku 7 kolejnych wagonów. Równolegle kolejarze rozpoczęli naprawę uszkodzonej infrastruktury kolejowej. Na miejscu pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Jak informowało PKP Cargo, maszynista pociągu był trzeźwy, a badania nie wykazały obecności w jego organizmie środków odurzających. Pociąg towarowy wykoleił się wczoraj po południu na odcinku Wierchomla-Piwniczna. Z torów wypadło 6 pustych wagonów składu z Muszyny do Kędzierzyna-Koźla. Część z nich wpadła do rzeki Poprad. W nocy 2 wykolejone wagony ponownie ustawiono na torach, a 17 odstawiono na tor boczny w Nowym Sączu. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Tarnowie. Na jezdni w kierunku Rzeszowa utrudnienia były po popołudniowej kolizji. Między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum zderzyły się 3 auta osobowe. Jezdnia w tym miejscu w kierunku wschodnim była zablokowana przez około 2 godziny. Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział to szef gabinetu prezydenta. We wpisie na portalu X Paweł Szefernaker ocenił, że opublikowana przez Komisję Europejską koncepcja nie oznacza rzeczywistej reformy. Jak napisał, przewidziane rozwiązania nie rekompensują kosztów, jakie jego zdaniem ponosi polski przemysł w związku z obowiązującym systemem. Poprzedni wniosek referendalny w tej sprawie złożony na początku maja został odrzucony. Polscy politycy z zadowoleniem przyjęli deklarację władz Ukrainy o odbudowie dobrych relacji z Warszawą. Ma temu służyć m.in. zwiększenie liczby zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz otwarcie archiwów ukraińskich służb dotyczących tej zbrodni.
13: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz

0: Idą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
1: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
0: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
2: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
0: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
3: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.
0: Relacje pogorszyły się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA, a więc organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków w II RP. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Ósmy szczeciński Marsz Równości przeszedł pod hasłem Płyniemy po swoje. Uczestnicy wyruszyli z placu lotników na Jasne Błonia. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Lambda Szczecin.
5: Przyszliśmy, aby wspierać naszą społeczność, żeby się pokazać, że jesteśmy.
6: Chciałabym równości dla wszystkich, wiadomo. I żeby mogła kiedyś pójść na ślub moich znajomych.
7: Państwo ma obowiązek chronić osoby LGBT, ale dopóki my zostajemy dosłownie atakowani gdziekolwiek pójdziemy, to musi się skończyć teraz.
8: Wspieramy osoby, które potrzebują wsparcia ze względu na to, co się dzieje w kraju, ze względu na nagonkę, ze względu na nienawiść.
4: Na godzinę 22 w szczecińskiej hali Odra zaplanowano afterparty marszu. Madryt przygotowuje się na wypadek wielkiej fiesty po ewentualnym zwycięstwie w finale piłkarskich mistrzostw świata. Jeśli Hiszpania jutro wygra z Argentyną, na ulicę stolicy Królestwa wyjedzie ponad 1450 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Kibice, którzy pamiętają radość sprzed 16 lat po zwycięstwie ekipy La Furia Roja na mundialu w RPA, życzą sobie powtórki. O szczegółach Michał Makowski.
9: Eksplozja radości na ulicach hiszpańskich miast po jedynej bramce w finale mundialu przeciwko Holandii wsiąkła w serce kibica reprezentacji Iwana.
10: Lo recuerdo, éramos pequeños cuando metió ese gol Iniesta.
9: Pamiętam, byliśmy mali, kiedy Iniesta strzelił tego gola i bardzo się cieszyliśmy. Teraz, w dorosłym wieku, to byłaby prawdziwa bomba. Jeśli historia powtórzy się w Nowym Jorku, nad bezpieczeństwem w Madrycie będzie czuwać ponad 1000 policjantów i ponad 400 funkcjonariuszy Guardii Civil, zapowiada delegat hiszpańskiego rządu w stolicy Francisco Martin. Będą pracować nad tym, aby te magiczne godziny dla naszego kraju i naszego miasta odbyły się w bezpiecznych warunkach. Ewentualne świętowanie mundialowego zwycięstwa potrwa co najmniej do wtorkowego poranka.
4: A nastroje kibiców w Madrycie sprawdzał specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: W nocy niewiele chmur, a we wschodniej Polsce może jeszcze przelotnie padać deszcz. Nad ranem na wschodzie mgły ograniczające widzialność. Od 12 stopni na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. Jutro nad całą Polską sporo chmur i niemal wszędzie może pokropić. Na południu i w centrum na dodatek burze, lokalnie z gradem. Będzie od 20 stopni nad morzem i krańcach zachodnich przez 25 w centrum do 28 na południowym wschodzie.
11: Klimat.
4: Umiarkowana jakość powietrza jest w Radomiu, bardzo dobra na Warmii, w Augustowie, Cieszynie i Wałbrzychu, a na pozostałym obszarze Polski powietrze jest dobre. Tylko niecała 1/3 energii w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych, ale można normalnie korzystać z prądu. W lasach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu średnie zagrożenie pożarowe. Niemal w całym kraju utrzymuje się za to susza hydrologiczna.
11: Klimat.
12: 6 minut po godzinie 21.
13: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: Wydaje się to, że jest irracjonalne. Sceptycyzm względem nauki rośnie, a wraz z nim polaryzacja poglądów. Dlaczego rozsądni ludzie wątpią w to, co jest naukowo udowodnione? Niektórzy mówią, że to wina internetu, bo w internecie śpiewać każdy może.
11: Marzyciele i rzemieślnicy.
14: Szanowni Państwo, marzyciele i rzemieślnicy. Moje nazwisko nie bardzo Państwa zaskoczy, Kuba Wygnański. No i dzisiaj jestem na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, mojej zresztą macierzystej uczelni, którą jak kończyłem, to tego

0: budynku nie było, gdyż jest to budynek tak zwanego Nowego Buwu. I w tym buwie poza biblioteką jest druga wieża, tak bym powiedział, gdzie widzę, są bardzo różne takie instytucje, które wykraczają poza to, co standardowo możemy spotkać na uniwersytecie i jednym z nich jest centrum przedsięwzięcia, które nazywa się Nauka Sprawdza. I są ze mną dr Tatiana Witkowska.
1: Dzień dobry.
0: I pan dr Jacek Sztolcman.
2: Jacek Sztolcman bez doktor, dzień dobry.
0: A widzisz, mi też tak się zdarza, bo ludzie myślą, że jestem tylko magistrem socjologii. Ale to właśnie dobrze się zarządza oczekiwaniami, bo tylko one mogą iść w górę, jeśli mogę tak powiedzieć, ale dużo będziemy o tym mówić, jaka jest reputacja nauki czy dyplom profesora, do czego on upoważnia. Rzeczywiście czasami żałuję, że nie wziąłem kariery akademickiej, bo wydawało mi się, że w tym wieku, w którym jestem, mógłbym mieć marynarkę z zamszowymi łatami i patent na gadanie najdziwniejszych rzeczy, nawet bzdur, i taki rodzaj tarczy polegający na tym, że w końcu jestem profesorem. No dobrze, to był rodzaj prowokacji, bo wy właśnie od tego jesteście, żeby tak nie było. Nie wiem, gdzie w ogóle zacząć. Powiedzcie mi, ktokolwiek się czuje gotów do pierwszej wypowiedzi, skąd ten pomysł, poza no także jakoś no, nauka powinna być od tego, że sprawdza, ale po co uniwersytet tworzy specjalną instytucję do tego?
2: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło zlecić uniwersytetowi, a konkretnie właśnie Centrum Współpracy i Dialogu, takie zadanie, które polega na tym, że przez kilka lat mamy zajmować się detekcją narracji dezinformacyjnych, które dotyczą badań naukowych. No i właśnie to chyba sprowadziło nas tutaj do tego stołu, żeby porozmawiać o tym, że nauka sprawdza, no bo to jest i przekleństwo, i błogosławieństwo nauki. Nauka ma taką wartość, taki autorytet, że wielu ludzi podszywa się pod naukę, żeby realizować swoje cele. To są różne cele, czy jakieś propagandowe, czy zwykłe, ekonomiczne. W każdym razie nauka zbudowała taki autorytet, że opłaca się pod nią podszywać.
0: A to widzisz, bo to ja teraz sam dopiero zrozumiałem, że ta specyficzność polega nie tylko na detekcji, walce, wykrywaniu dezinformacji, tylko tego szczególnego przypadku, w którym ta dezinformacja przebiera się za naukę i korzysta z jej autorytetu. Rozumiem, że są też takie rodzaje mętlików w głowie, które sprowadzają się do tego, że im bardziej dany fakt czy teoria jest potwierdzona przez naukę i ten cały establishment, tym bardziej wydaje się podejrzana. Są też tacy ludzie, prawda?
2: Oczywiście.
0: Ale wy zajmujecie się oczyszczaniem, jeśli mogę tak powiedzieć, w szeregach samej tej nauki, a w szczególności no, demaskowaniem różnego rodzaju hochsztaplerów i tego rodzaju sytuacji. I nawet przed tą audycją rozmawialiście, to nie jest może taki war room, że są radary, powiemy o tym, jakie instytucje to mają, ale rozmawialiśmy, zaczęliście sami, nie pytałem o to, to może powiedzmy, co teraz jest na radarze i Tatianę, jeśli mogę poprosić o to.
1: To jest tak, że te są treści bieżące i są treści sezonowe. I ta sezonowość jest teraz u nas i tu mamy taką sytuację, że są to kremy SPF. Okazuje się, że coraz więcej w internecie jest narracji dezinformacyjnych, które nakłaniają ludzi do zaprzestania korzystania z kremów SPV.
0: Rozwijmy to dla tych, którzy nie wiedzą i nie używają, zapomnieli. To są te kremy przeciwko...
1: To są kremy z filtrem. Dlaczego tak jest? Bywa różnie. Niektórzy twierdzą, że jeżeli jest napisane, że jest z filtrem chemicznym, to na pewno jest tam chemia, więc to już jest coś nie tak. Jak są z mineralnym, to jak to jest możliwe, że są z mineralnym i to minerały? I to jest zbyt trudne dla co po niektórych. Na ten moment widzimy, że zaczęło świecić słońce i ludzie zaczęli się zastanawiać nad kondycją swojej skóry, ale w zupełnie inny sposób, niż by nam się wydawało. Każdy z nas idzie do drogerii, kupuje coś, smaruje się tym kremem i uważa się, że jest bezpieczny, a potem się okazuje, że wejdzie w internet, na przykład w Instagrama, i zobaczy, że znajdzie tam profil, na którym jedna z osób twierdzi, że to jest wręcz szkodliwe, ponieważ właśnie może mieć te tak zwane minerały, tę tak zwaną chemię, i wtedy odbiorca zaczyna się zastanawiać, to czy ja dobrze, że się posmarowałem tym kremem, czy niedobrze. I co ja mam zrobić? I w tym momencie wchodzi taki mętlik, bo ma dwie różne sprzeczne informacje i głowa przestaje pracować i zaczynamy bazować na emocjach.
0: A gdyby tak zapytać, kto wystrzeli tą rakietę i kto skorzysta na tym? No bo w niektórych rzeczach mogę sobie wyobrazić, że to słynne pytanie cui bono. No może ktoś chce po prostu, żebyśmy ganiali z rzeczami, po prostu emocjonalnie zwariowali, zajmowali się rzeczami błahymi, ale może w tym konkretnie przypadku można wskazać kogoś, instytucję, nie wiem.
1: To znaczy, Odpowiem tak jak naukowcy, to zależy. Bo jeżeli mówimy o treściach, o narracjach dezinformacyjnych, to my na potrzeby naszego projektu, bo też jest tak, że w zależności od instytucji, która się zajmuje danym działaniem naukowej,

0: To ma swoje definicje. My żeśmy ustalili taką stosunkowo prostą. Mamy dezinformację, misinformację i malinformację. Czyli dezinformacja to są błędne treści rozpowszechniane celowo. To jest jedna rzecz.
1: Dezinformacja? To tak. Jest pierwsza ta kategoria.
0: Tak, czyli to są te dezinformacje, czyli mamy treści nieprawdziwe, które są szerzone intencjonalnie. Ktoś celowo je rozpowszechnia. Potem mamy misinformację i malinformację. Misinformacja to są treści, które są błędne, ale są rozpowszechniane przypadkiem, tam nie ma złej intencji. Po prostu ktoś przekazuje jakąś informację, wierzy, że ona jest prawdziwa, ale nie ma tej złej intencji, że chciałby komuś zaszkodzić. I potem są te malinformacje, czyli to są treści prawdziwe, które są wykorzystywane w sposób złośliwy. No tutaj my się tym akurat nie zajmujemy, bo to są tam zgodnie z metodologią NASK-u, tam jest, nie wiem, kwestia intymnych zdjęć, które są rozpowszechniane i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to, czym my się zajmujemy, to jest ta dezinformacja naukowa, ale to znów to jest zbyt duże uproszczenie, narracje dezinformacyjne wykorzystujące elementy naukowe.
1: A, rozumiem, rozumiem. Tu pojawi się jeszcze NASK, też dla naszych słuchaczy musimy to rozszyfrować, bo on też mało osób mówi NASK, taka ładna, zgrabna nazwa, taka dynamiczna, ale jak mówimy o nauce, to jest starsza dość instytucja i rozszyfrowanie nazwy to jest naukowo-akademicka sieć
2: komputerowa.
1: I znowu tutaj pokazuję to, bo wy też jesteście, użyłeś tego sformułowania, powierzył wam rząd jakieś działanie, to NASK też był jednym z pierwszych przykładów, gdzie świat nauki sieci komputerowej, jeśli mogę tak powiedzieć, administracji i rządu spotkał się i stworzył jakąś instytucję, która, rozumiem, ma główny radar taki do namierzania tego.
2: Tak, no wielu z nas pamięta NASK z czasów, kiedy nie wiem, kupowało się domeny. Jak ktoś kiedyś kupował domenę, to jest duża szansa, że miał kontakt z NASK-iem, bo NASK prowadzi rejestr domen internetowych. Czyli jak ktoś chce założyć stronę na przykład www.uniwersytetwarszawski.edu.pl, no to oczywiście nie może tego zrobić, bo ta domena jest zajęta przez uniwersytet, ale to wie właśnie
1: czyli
2: z tego
1: rejestru.
2: Czyli
1: był jakby regulatorem przyznawania tego, że to miał sens. Zanim jeszcze do NASK-u, bo ja chcę, żebyśmy dobrze tą triadę zrozumieli. Dezinformacja i misinformacja i ta złośliwa malinformacja. I że one są dość szczególnie ułożone. To jest takie u Dantego jak kręgi piekła, ale to nie jest takie proste. Bo możesz malinformować, używając dezinformacji lub tej, znaczy generalnie to one nie są wcale rozdzielne, ale dla nas jako dla słuchaczy zakładamy, że w tym kręgu piekła tam na samym końcu, notabene ósmy krąg u Dantego, to są ci, którzy używają swojej wiedzy do dzielenia. Odyseusz między innymi się znalazł, no, o ostatnim są już tylko zdrajcy, ale krótko mówiąc większość z nas, pewnie słuchaczy, to musi się wystrzegać chyba tego środkowego przede wszystkim. Prawda? Bo to chyba jest najbardziej masowe, że te dezinformacje wymagają takich swobodnych rodników, nośników, które po prostu rozprowadzają to. I myślę, że część naszej odpowiedzialności nie wystarczy, że zakładamy, że nie będziemy kłamać, oczerniać innych i tak dalej, tylko żeby nie uczestniczyć w tych łańcuchach, które to dystrybuują i nakręcają emocjonalnie, jeśli rozumiem tak.
2: Oczywiście takie dzielenie się informacjami, tak zwane szerowanie, bezmyślne szerowanie, no to jest właśnie to, na czym bazują twórcy. Pytałeś o to, dlaczego w ogóle to jest robione. No i rzeczywiście może warto pójść za pieniędzmi, analizując to. Mianowicie osoby, które publikują kontrowersyjne treści, bazują na tym, że będą te treści zdobywały coraz większe zasięgi. Dzięki temu oni będą zdobywali coraz większe zasięgi, a te zasięgi w internecie dosyć łatwo jest monetyzować. Więc to jest podstawowy cel w ogóle, dlaczego ludzie to robią. Innym celem oczywiście mogą być promocje jakichś produktów, które stoją w opozycji do tych, które się dezawuuje w swojej komunikacji. No to jest też dosyć proste do wyobrażenia, czyli oczernią swoją konkurencję, w związku z tym moje produkty będą się lepiej sprzedawały. No a trzeci, najbardziej niebezpieczny dla nas jako społeczeństwa cel, przyświeca już organizacjom, których celem jest wzbudzenie pewnych niepokoi społecznych albo takiego rozedrgania społecznego. I to nie ma takiego znaczenia, czy to rozedrganie jest czy na podstawie jakichś informacji dotyczących nauki, czy jakichś społecznych, czy pogodowych, czy jakichkolwiek. Ważne jest osiągnięcie efektu takiego niepokoju. Jak społeczeństwo jest zaniepokojone, no to to już jest bardzo dobra baza do prowadzenia kolejnego etapu działań. No i tutaj widzimy również tego typu zdarzenia.
1: To jest super ciekawe. Znowu, żeby sobie to jakoś uporządkować. Rozumiem, że żyjemy w takiej formie kapitalizmu, którym tym kruszcem, który chce się nakopać, jest przede wszystkim uwaga.
2: Oczywiście.
1: To następnie można przetłumaczyć na różne rzeczy. Można przetłumaczyć na pieniądze,
2: Tak.
1: I to jest jedno. Drugie to są te działania, że kogoś trzeba unieważnić, żeby samemu zyskać na tym. W kremach może to by była inna kategoria kremów, ale czasami są takie, po prostu ich nie używajcie.

0: No i trzecia, ta rzeczywiście najtrudniejsza, bo to jest ten budyń w mózgu, no to jest to, że w ogóle należy rozkalibrować, rozchwiać, rozdygotać. W ogóle jakieś pojęcie zaufania do instytucji.
1: Oczywiście.
0: Do istnienia obiektywnej prawdy, w ogóle, w sensie ontologicznym powiedziałbym.
1: Prawdy, że to, autorytetu.
0: No i wreszcie o tym, żeby tak rozchwiać nasze emocje, żeby wyłączyć cały mechanizm racjonalnego działania. Jak patrzymy na działanie tych wrogich instytucji, no ja sam jestem zdziwiony, jak, nie chcę wchodzić bardzo na politykę, ale jak ma niedużo czasu wymagała różnego rodzaju propaganda, nie tylko taka, żeby z kraju, który był jednym z najbardziej otwartych na przyjmowanie uchodźców w czasie pierwszego kryzysu, okazaliśmy się krajem, który to samo dotyczy obecnie tej sytuacji, tej pomocowej insurekcji, która w ciągu 3 lat zamieniła się w jakiś rodzaj swojego przeciwieństwa, tak jakby ta ciemna strona zażądała spłaty za te wielkie wydatki dobrej strony naszej natury i że to po prostu wszystko się dzieje tak szybko i... No tak, to jest jakoś przerażające. Nie wiem, jak się pewnie różne metody mogą być obronne. Jedna taka to w ogóle się oddzielić od tego, jakoś tak bym przypuścił. Inna to jest więcej z tego rozumieć. Ale byłem tu na spotkaniu, w którym w ogóle była rozmowa o tym, wszyscy o tym mówią. Czy mamy jakieś dowody na temat dynamiki tego, nazwijmy to, schorzenia? Pewnie tego sporo jest. Jak dużo jest tej informacji, jak bardzo skorodowane jest zaufanie do różnych instytucji.
2: Tak, aczkolwiek my, to co my badamy obecnie, analizujemy, to jest wszystko to, co się dzieje w kontekście nauki. Zauważyliśmy, że jeżeli chodzi o to, co kiedy się wydarza i czy to powróciło, ja zakładam, to jest moja prywatna opinia, że w ogóle narracje dezinformacyjne były zawsze, bo nawet jakbyśmy sięgnęli w stronę, nie wiem, Katarzyny II i Woltera i tego, że on był jakąś tubą do szerzenia fake newsów historycznych. Ogólnie jest tak, że teraz kanały, które są, one reagują natychmiast. I to jest ten element czasu, który odróżnia naszą sytuację od tego, co było kiedyś. I odpowiedź, czy szczepionka, jakkolwiek to nazwać, na narrację dezinformacyjną jest bardzo trudna do aplikacji, ponieważ jakby nie ma tego czasu. Bo jeżeli tak naprawdę, żeby stworzyć viral fake news, potrzebujemy mieć dostęp do internetu, działający telefon i 3 zdania.
0: No tak. Nie wiem, czy jakoś dokładnie, że ten cytat sam go teraz wymyślę, że zanim prawda zawiąże sznurówki, to kłamstwo obiegnie ziemię 3 razy.
2: I to jest ta sytuacja z nauką, ponieważ nauka i odpowiedzi naukowe to nie są 3 zdania. Bo w momencie, kiedy naukowiec, badacz opowiada o czymś, wyjaśnia jakieś zjawisko, bądź wyjaśnia jakiś proces naukowy, bo często pytania, które się pojawiają, czy zastrzeżenia do nawet do szczepionek mRNA, ale czy też turbin wiatrowych, tak, że tam jest kilka elementów, które naukowiec musi wyjaśnić, więc to chwileczkę trwa. Jak opowiada o procesie, to mówi, że proces składał się z takiego i takiego etapu, są takie i takie ograniczenia. Czyli, że to nie jest krótka clickbaitowa odpowiedź. Ona chwilę trwa i w tym momencie jesteśmy trochę w defensywie i trudniej jest nam przekazać tą rzetelną naukę.
0: No tak. I ona często może brzmieć w rodzaju nie mamy dowodów, że. Tak. I nie jest takim prostym, bo ludzie chcą prostego werdyktu, szybko i tak boją powiedzenia się po stronie, ale czasami to jest tak, że rozumiem, że ten wywód naukowy może oznaczać, no taka jest definicja nauki, pewien rodzaj, jakby to powiedzieć, zdolności też do wątpienia, nie wiem, czy w siebie samą, ale jakby no, taka jest natura weryfikacji i czasami ludzie nie chcą w ogóle znaleźć takiego niuansu, rozumiem.
2: Żyjemy trochę w takim okresie, ale zawsze byliśmy, ale jest tego po prostu coraz więcej. Jesteśmy wręcz bombardowani tymi informacjami i teraz nasza głowa musi przetworzyć bardzo dużo informacji w tym samym czasie, podjąć bardzo wiele decyzji, które nas dotyczą i musi je podjąć szybko. I w momencie, kiedy naukowiec bądź coś wymaga jakiegoś dłuższego skupienia, żeby zastanowić się na tym i podjąć jakąś decyzję, to już to jest właśnie ten nasz handicap.
1: Też trzeba pamiętać, że nie ma prostych rozwiązań złożonych problemów. Jeżeli ktoś mówi, że ma proste rozwiązanie złożonego problemu, to najprawdopodobniej mija się z prawdą, usiłuje nas zmanipulować.
0: Ludzie tęsknią za jakimś kluczem, który ten świat im objaśni. Jednym z nich jest to, że na wszystkie złożone problemy istnieją proste odpowiedzi, z tym, że są na ogół nieprawdziwe. No i to jest taki problem, z którym mamy do czynienia i tego rodzaju proste komunikaty, łącznie oczywiście z teoriami, które wszystko wyjaśnią, teoriami spiskowymi, metateoriami takiego najwyższego poziomu, w którym nauka i wasz uniwersytet cały jest częścią tego spisku po prostu, więc w żadnym wypadku nie można mu wierzyć. Bo też jest takie, wiecie co, trudne pytanie, jak bo z tymi kremami czy nie z kremami, bo nauka też popełnia błędy. Był taki moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych papierosy pewnej marki były reklamowane w ten sposób, że najwięcej lekarzy pali właśnie tą markę papierosów. I jak w ogóle dać sobie radę z tym, że ludzie ciągle muszą zachować

0: jakiś rodzaj, nie wiem, właśnie nie podejrzliwości, ale takiego no, rozumienia, że każdy lek ma też skutki uboczne, że trzeba brać to pod uwagę i w jaki sposób zachować roztropność i w jaki sposób też nie wyłączać myślenia, bo doktor lub profesor powiedział nam to lub tamto. Myślę, że dla samej nauki ważny jest taki rodzaj pewnego wyzwania polegający na tym, że ludzie mogą wątpić.
1: Tak, wątpienie jest bardzo istotne. No, mamy też przykład eugeniki, która kiedyś była jedną z teorii naukowych obowiązujących i są teorie naukowe, które, no, tak jak właśnie ten przykład pokazuje, są obalane z czasem przez inne teorie czy przez inne kierunki myślenia, więc nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, tak jak śpiewa Łona, miej wątpliwość.
0: I pozdrawiamy Łonę, pozdrawiamy raper, tak. Miej wątpliwość, miej wątpliwość.
1: To właściwie mi się marzy, żeby to był hymn naszego projektu. Pozdrawiamy Łonę. W każdym razie nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. I myślę, że te działania, które widzimy, właśnie zmierzają do tego, żeby ludzie tracili ten zdrowy rozsądek, żeby schodzili na boki, żeby łatwo wchodzili właśnie w jakieś proste rozwiązania, w jakieś rozwiązania, które wyłączają myślenie. Przyjemnie jest wyłączyć myślenie. Po prostu wtedy nasz mózg nie musi się męczyć, jest to bardzo przyjemne, natomiast no właśnie prowadzi nas to...
0: Tak, bo ludzie chyba też mają skłonność do takich sweet lies, to znaczy nawet wiedzą w jakimś sensie, że może to jest wszystko nieprawdziwe. Nie chcą poznawać nawet, nie wiem, no mówimy o tych różnych zagrożeniach, łącznie nie wiem, z olbrzymimi zagrożeniami, które wynikają ze zmiany klimatu i ciągle nie potrafią, no trzeba chyba coraz częściej, żeby połączyć te kropki, no okazuje się, że w Warszawie jest 40 stopni albo jesteśmy właśnie w tym momencie, nasza rozmowa była, czy nagrywamy to w tym momencie, w którym w Warszawie już teraz zaczyna się kolejna fala, czy może ona będzie jutro, ale żyjemy i normalizujemy to i pewnie trzeba to jakoś umieć wszystko połączyć ze sobą.
2: Mam wrażenie, że my się sami uczymy bardzo dużo w trakcie tego projektu całego. Od kiedy żeśmy napisali wniosek, otrzymaliśmy finansowanie i coraz bardziej też staramy się myśleć o emocjach osób, które nie do końca zgadzają się z nami i z nauką jako taką. I to, co widzimy, jest to, że te alternatywne informacje, czy to jest alternatywna medycyna, czy alternatywne rozwiązania naukowe, dają coś, czego nie daje nauka, znów, daje konkretne rozwiązanie. Nauka nie daje rozwiązań, ona wyjaśnia pewne rzeczy, bada, analizuje. I też w momencie, to tak samo jak było z przykładem lobotomii, kiedyś przecież była za to Nagroda Nobla, a jakby teraz no, nie używa się tej metody. Ona się weryfikuje, powraca. Z drugiej strony w momencie...
0: To elektrowstrząsy też przecież, tak. Są takie rzeczy, które kompletnie zostały, nie wiem, sportretowane. Ja się kompletnie na tym nie znam, ale wiem, że różnego rodzaju zabiegi okazuje, że być może za mało wiemy o mózgu, szczerze mówiąc.
2: Tak, i tutaj z nauką jest tak, że to jest proces. I każde badanie, czy każda analiza, ona pozostaje procesem otwartym. A w momencie, kiedy mamy kogoś w internecie, kto nam daje rozwiązanie, to już jest samo w sobie czymś zamkniętym.
0: Tak.
2: I tak jakby my możemy już sobie wziąć coś, bo weźmiemy coś, będzie to. Spróbujemy tego, stanie się to. Zrobisz to, będzie coś innego, tak? I to są takie bardziej zero-jedynkowe rozwiązania.
1: Dzięki temu też czujemy się bezpieczniej, tak, dostając takie gotowe rozwiązania, tak? Jest to iluzja bezpieczeństwa oczywiście, ale...
2: A z drugiej strony daje to jeszcze jedną rzecz tej osobie, że daje jej poczucie sprawczości. Bo w momencie, kiedy dana osoba jest skołowana, są emocje, ktoś jest chory, ta osoba jest chora i jest w poczuciu zagrożenia, to w momencie, kiedy dostaje coś, co jest jakby produktem zamkniętym, którym nie jest proces naukowy, to ma tą sprawczość i czuje trochę, że też w jakimś sensie panuje nad sytuacją.
0: No tak. Teraz zapytam was o to, ile macie dywizji i co tu się tak naprawdę dzieje, bo teraz tak jesteśmy w takim, że w ogóle mamy problem, ile go jest, jak jest trudny do rozwiązania, zapętlony. On zresztą w ogóle pokazuje, że te tradycyjne metody, takie ludzie mało wiedzą, okej, jaka jest naturalna odpowiedź, to my was wyedukujemy. No okazuje się, że to są wszystko, to się nawet mówi, ten wicked problem, związane, złośliwe problemy, w których proste reakcje pod tytułem ty nie wiesz, a ja ci powiem, kompletnie są, one działają kontrskutecznie w ogóle.
1: No, jak historia pokazuje, nie trzeba mieć wielu dywizji, żeby wygrać z zadającym pytanie. Wymaga to trochę czasu. Natomiast, dlaczego uniwersytet? No jednak mamy jakieś zasoby. Mamy 210 lat tradycji, mamy około 5000 naukowców, badaczy, którzy pracują na 25 wydziałach i jeszcze kilku dużych jednostkach międzywydziałowych, więc ci badacze zajmują się odkrywaniem prawdy. Nauka to jest sztafeta. oni przejmują wyniki badań swoich tutorów, promotorów, którzy to parę dziesiąt lat temu zrobili to samo ze swoimi promotorami, czyli przejęli ich wyniki badań i kontynuują taką sztafetę pokoleń.

pokolenie po pokoleniu naukowców. Natomiast my zajmujemy się z jednej strony detekcją, opisaniem tego problemu, zjawiska w ogóle dezinformacji, ale z drugiej strony

0: się stanie, bo jednak ta historia nie jest zdeterminowana, jest jakąś historią otwartą, w której miejmy nadzieję, coś możemy zrobić w różnych dziedzinach, od klimatu, poprzez to, jak ustalamy naszych wrogów i sojuszników, czy uwierzymy w demokrację, czy w ogóle fakty będą miały znaczenie z punktu widzenia polityk publicznych. I oto Uniwersytet Warszawski wystartował i powiem Państwu, bo zawsze zapominam, ale już w połowie audycji, że jest taka strona nauka sprawdza uw.edu.pl i to jest projekt Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz biorę w nawias, co w ogóle inne uniwersytety, świat nauki, instytutów, think tanków może zrobić, bo to jest bardzo ważne i nie jesteśmy całkiem bezradni. Rzeczywiście Uniwersytet Warszawski jest duży i Jacek zaczął mówić o tym, w jaki sposób te dwa światy mogą się w ogóle spotkać, nie gadać do siebie, tylko znaleźć jakiś mechanizm, jakiś pomost między tym światem akademickim, który ma swoją logikę i tak dalej, i tak dalej, a światem zwykłych, jeśli mogę tak powiedzieć, ludzi. I wy przygotowaliście kilka programów. Przed audycją próbowałem się upewnić, czy ja umiem odróżniać fake newsy, bo jest na przykład takie miejsce, w którym jest kilka zdarzeń, w którym próbujemy odpowiedzieć, czy to jest wiadomość prawdziwa, czy to jest, nawet nie wiem, czy ja ją teraz znajdę, ale powiem, gdzie od razu poległem, czyli ten, wy to pewnie znacie na pamięć, to jest ten, w którym było zdjęcie tego statku, który wygląda, jak był wmontowany na szczyt góry i okazuje się, że to jest tak naprawdę, bo ktoś tak hotel zbudował. Jest jakaś informacja o szczepionce dla koali w Australii, o której myślałem, że na pewno jest zmyślona, okazała się prawdziwa i tak dalej. Więc nie, no, widać, że to od razu natychmiast, bo myślałem, to jest pewniak, że ja na pewno wszystko dobrze rozpoznam, okazało się, że nie, co powoduje, że nawet u ludzi tak zarozumiałych jak ja, mówi, że musisz zachować ostrożność i pewne rzeczy sprawdzać. Powiedzcie, jakimi metodami, bo jest ich dużo tutaj w tym programie, wy staracie się wejść na to terytorium?
1: Staramy się mówić językiem naszych odbiorców i to jest dla nas najważniejsze. Odchodzimy od tradycyjnego sposobu komunikacji nauki, czyli publikacji, słowa pisanego, no już nie mówię w ogóle o publikacjach naukowych. Robimy to za pomocą naszych ambasadorów, influencerów, którzy przygotowują rolki, czyli krótkie materiały filmowe, w których debankują, czyli dementują różnego rodzaju przekonania czy prawdy krążące w społeczeństwie. Więc mamy taką grupę kilkunastu influencerów. Dzięki ich zasięgom docieramy do kilkuset tysięcy odbiorców. I no właśnie, część z nich jest ambasadorami projektu. To są trzy osoby, z którymi zaczęliśmy współpracę. To jest doktor z TikToka, czyli znany influencer, który działa w kilku kanałach. Jest Science Mission, również influencerka, która jest jednocześnie profesorem, inżynierem, prowadzi swój zespół w Polskiej Akademii Nauk, a osiąga w swoich materiałach po kilkaset tysięcy zasięgów. I jest Janina Daly, też znana influencerka naukowa, więc to są trzy osoby, które z nami pracują od samego początku projektu. Teraz dołączyło kilkanaście nowych osób, więc...
0: A gdyby ktoś słuchał tej audycji, koniecznie chciał być ambasadorem, to rozumiem, że może się do was... No on musi mieć jakąś osobistą wiarygodność, bo rozumiem, że najgorsze byłoby, gdybyście w swoje szeregi wpuścili kogoś, kto specjalizuje się w dezinformacji.
1: Tak, albo specjalizował się w dezinformacji jeszcze rok temu, więc też no, prowadzimy taki pogłębiony research osób, które się albo do nas zgłaszają, albo do których my się zgłaszamy, to zanim się do kogoś
0: czyli
1: zgłosimy,
0: oni
1: to sprawdzamy.
0: Są ambasadorami uniwersytetu, to jest bardzo miła ambasada i rozumiem, że są używani do bieżącej akcji, jeśli mogę tak powiedzieć, bo wy też angażujecie się nie tylko w propedeutykę, tak bym powiedział, ale w interwencję też taką.
1: Interwencji jeszcze nie mieliśmy takich bezpośrednich działań, to nie wiem, chyba, że Tatiano, masz jakiś przykład interwencji?
2: Nie, raczej nie interweniowaliśmy, aczkolwiek to są ambasadorzy naszego projektu i są to osoby, z którymi najczęściej współpracujemy i które również biorą udział w doborze tematów, którymi się zajmujemy. I to, czym, co jest ich działaniem, znaczy to, na czym nam zależy, to jest nie tylko ten debunking, ale też trochę uprzedzanie pewnych sytuacji.
1: Tak, no więc możemy nazwać interwencją na przykład zajęcie się teraz kremami SPF albo innymi bieżącymi tematami, którymi trochę wyprzedzamy falę, która zaraz nadejdzie. Natomiast też korzystamy z naszych ambasadorów we współpracy z nimi w innych poddziałaniach tego projektu. I tutaj myślę dobrym przykładem jest KOKON, przegląd filmów o nauce. Zorganizowaliśmy już drugi KOKON w ramach tego projektu. To jest trzydniowy przegląd filmów dotyczących nauki ze szczególnym uwzględnieniem takiej dezinformacji, deepfake'ów, bo Mówimy o nauce różnymi metodami, właśnie poprzez rolki i krótkie filmy na Instagramie, poprzez podcasty, wideokasty, ale też właśnie przez film, przez przegląd filmów, ponieważ no, chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Jedni wolą przeczytać, inni wolą obejrzeć. I

0: też dlatego stąd też powstał
1: Kokon. Gdzie można to trzeba przyjść, gdzieś, to jest kino studyjne, czy można gdzieś
2: dokładnie
1: w internecie?
2: Dokładnie, gdzie jesteś.
0: To jest przegląd filmów, który odbywa się w marcu, w połowie marca. 3 dni pokazujemy filmy związane z narracjami dezinformacyjnymi albo też po prostu filmy o nauce. Więc już dzisiaj zapraszamy na 3 Kokon, 16-18 marca 2027 roku w Nowym Buwie. Jestem wolny.
1: Dobra, to mamy filmy. Jest jeszcze jedno bardzo ważne przedsięwzięcie, które jakoś tak tą instytucję poważną, warszawską, wyprowadza, jeśli mogę tak powiedzieć, na zewnątrz. I chciałem, żebyś o tym opowiedział. Jak to robicie?
0: Robimy w tym roku tydzień walki z dezinformacją. Ten tydzień zacznie się 16 listopada tego roku i zakończy 22. To jest przedostatni tydzień listopada, w którym chcemy koncentrować nasze działania związane właśnie z walką z dezinformacją, no konkretnie w nauce. W tym czasie będziemy koncentrować się i intensyfikować publikacje naszych influencerów. Przygotowujemy również profesjonalny spot reklamowy, w którym chcemy mówić o tym, jak groźne jest bezmyślne szerowanie informacji. To będzie spot, który będzie emitowany w TVP. Też namawiamy wszystkich zainteresowanych, czy to influencerów, czy organizacje trzeciego sektora, czy inne instytucje do tego, żeby się włączyć w te działania, żebyśmy wszyscy razem w tym samym czasie...
1: Ale chodzi o coś więcej, że jakby szerowanie waszych treści, tylko o budowanie swoich i ustalenie jakiejś uwagi na temat właśnie tego, że dezinformacja jest tak groźna.
0: Niech każdy zrobi to, w czym jest najlepszy. My też właśnie, tak jak powiedziałeś, chcemy wykonać działania, czy realizować działania poza Warszawą. Chcemy pojechać do kilku miast, dawnych wojewódzkich, mniejszych miast i tam zrobić pokazy filmów, które dotyczą, czy które będą dotyczyły właśnie dezinformacji, obudować to dyskusją na temat tych filmów, dyskusją o dezinformacji, także będziemy w kilku miejscach i też chcemy w tym czasie zrobić lekcje w szkołach i takie warsztaty w kilku szkołach, ale też do około pewnie 1000, marzy nam się, żeby dotrzeć do 1000 szkół, wysłać scenariusze i skrypty lekcji, w których będziemy mieli przygotowane po prostu gotowce do zajęcia się i pokazania o tym, jak ważna jest
1: dezinformacja. Ja najbardziej lubię takie projekty, które na końcu mają 1000 lub coś w tym rodzaju. Nie dlatego, żeby był jakiś, że to jest megalomania, tylko żyjemy w czasach, w których naprawdę czas bardzo się kurczy i musimy szukać rzeczy, które mają naprawdę duże zasięgi i wykraczają poza miasta, więc ta liczba bardzo mi się podoba. Tak podobne rzeczy ma Centrum Nauki Kopernik. Znaczy jest wiele instytucji, które mają tą przyjemność, przywilej bycia w Warszawie i to na Powiślu. Uniwersytet BUF, Centrum Nauki Kopernik, Związek Ochotniczych Straży, whatever. W każdym razie one też muszą chyba wymyślać, w jaki sposób dotrzeć do Polski, która jest bardzo rozległa i składa się z takich małych molekuł, w których właśnie ta kwestia lokalnej informacji, ja jestem wielkim na przykład promotorem ochrony i odtwarzania gazet, uwaga, drukowanych i faktu, że dziennikarze lokalni są znani i że mają twarz i biorą odpowiedzialność, bo w świecie dezinformacji to może się okazać, że ów analogowy, papierowy, szeleszczący i ktoś, kto nie jest atawarem, tylko jest osobą, jest jedyną gwarancją tego, że jeśli ktoś wam powie, że lokalnie coś się dzieje, a to może być przedmiot natychmiastowego sabotażu, który spowoduje, że nie wiecie, co się z wami dzieje i co naprawdę się stało, a co nie, jest super ważne. Więc powinniśmy połączyć siły takie właśnie jak autorytet akademicki, uniwersytecki z ludźmi, którzy są dziennikarzami lokalnymi, którzy żyją nie tylko z tego, ale dlatego, żeby ta informacja była wiarygodna. Więc bardzo zapraszam i cieszę się, że to jest tygodniowe. Szwedzi na przykład mają 39 tydzień każdego roku jako tydzień bezpieczeństwa i wtedy sprawdzają, czy mają baterie, czy potrafią otworzyć garaż, czy mają na pewno telefon do sąsiadów, czy różne rzeczy takie wiedzą. Więc gdyby te tygodnie jakoś cudownie weszły w fazę taką harmonizacyjną i nagle by się okazało, że mamy właśnie taki tydzień, kiedy skupiamy uwagę na czymś, co jest naprawdę ważne. To bardzo bym sobie tego życzył i cieszę się, że to robicie.
0: Chcemy walczyć z dezinformacją, ale przede wszystkim chcemy budować zaufanie, bo to jest, myślę, kluczem do zbudowania takiego zdrowego i dobrego społeczeństwa.
1: Życzmy sobie tego. Jestem na waszej stronie. Macie granty Nauka Sprawdza, bo to zawsze jak granty, to się od razu budzi się wśród niektórych w każdym razie zainteresowanie.
2: Tak. W związku z tym, że prowadzimy monitoring taki bieżący sieci, skupiony na wybranych tematach, co trenduje, co spada i tak dalej, doszliśmy do wniosku, że chcemy trochę poszerzyć nasze działania analityczne po prostu na całą Polskę, nie tylko w ramach Uniwersytetu Warszawskiego i stąd był pomysł na konkurs grantowy i teraz kończą się obrady komisji, więc dowiemy się, kto wygrał. W sumie żeśmy dostali ponad 50

0: wniosków z różnych jednostek z całej Polski. I warunkiem było to, żeby być bądź osobą doktorancką, bądź pracownikiem, pracowniczką uniwersytetu, bądź uczelni, bądź instytutu, czy takiej jednostki jak pan. I są 3 granty po 20 tysięcy złotych na realizację badania. I każdy z naukowców, młodych badaczy mógł wysłać swój projekt, w którym miał opisać metodologię, co uważa, że jest ważne z perspektywy właśnie analizy zjawiska narracji dezinformacyjnych właśnie wykorzystujących naukę, czy to jakby w kontekście takim meta.
1: Jakiś przykład tego, co można zrobić za 20 tysięcy złotych.
0: Na przykład dużo osób sięga po metodę Kavi, bo mamy też bardzo ograniczony czas. Mamy tylko 3 miesiące na realizację tego projektu. Ludzie chcą badać bardzo różne rzeczy. Widzimy dużą tendencję, jeśli chodzi oczywiście o kwestie zdrowotne, ale też jest kilka takich, powiedziałabym, mocno niszowych działań, na przykład skoncentrowanych na to, z jakich narzędzi się najczęściej korzysta do szerzenia dezinformacji i sprawdzania, jest jakaś hipoteza, no i sprawdzają w internecie naukowcy, czy faktycznie kwestia powoływania się na statystyki, czy kwestia bazowania wyłącznie na lęku, czy kwestia dotycząca narracji upowszechniających. Więc tutaj polscy badacze są bardzo mocno zorientowani na to, żeby sprawdzić, które, jeżeli faktycznie, z których metod najczęściej korzystają osoby szerzące dezinformację.
1: Okay. To brzmi ciekawie, chociaż wydaje mi się, że skala tego, w sensie, no, życzyłbym wam, żebyście pewnie mieli więcej zasobów. Jedna z audycji, nawet nie jedna, była poświęcona tym różnym wysiłkom polskim dotyczącym odporności. No to te 20 tysięcy i 3 granty to są jednak działania homeopatyczne. A my, no, dość powiedzieć, że my co roku mamy wydawać, uwaga, poza uzbrojeniem, to jest te słynne 180-200 miliardów, 17 miliardów na obronę cywilną, ochronę ludności. No i wydaje mi się, że właśnie wojna, którą my przegrywamy, jest w obszarze dezinformacji. Łącznie kwoty, które tutaj wymieniono, składają się na może, nie wiem co, lampkę do czołgu? Znaczy przesadzam, ale rozumiecie, to jest tak mniej więcej 1/10 koparki i jeżeli one się udadzą, no to życzę wam tego, żeby to przeskalować, bo nawet ta proporcja 50 zgłaszających się do podium, gdzie są 3 miejsca, wydaje mi się skromna. To w niczym, no ale rozumiem, że to robicie i to jest ważne i że ważne, że ludzie mogą wystąpić z taką ciekawością.
0: Tak, no ważne jest też to jakby włączanie coraz szerszej grupy badaczy w to działanie, bo widzimy, że dużo osób na przykład nie zajmuje się tym w ramach głównego nurtu analizy, ale jakby pojawia mu się ten wątek w trakcie innych działań i chce na nim popracować. I dla nas to jest bardzo cenne, że troszeczkę wprowadzamy może nie fermentu, ale takiej może energii.
1: A w ogóle, bo to jest coś, co wychodzi poza Uniwersytet Warszawski. No, uniwersytet też się rządzą swoimi regułami, rywalizacją. Czasem o tym myślę, bo dla mnie, no jestem oczywiście w jakimś sensie mam patriotą Uniwersytetu Warszawskiego, ale od lat na przykład obserwuję to, jak duże zasoby w sumie posiada to środowisko akademickie, na przykład 17 rozgłośni, chyba jeśli dobrze pamiętam, łącznie z rozgłośnią Campus w Warszawie, której napis, jak go włączycie radio, brzmi same sztosy. To nie jest może coś, co najbardziej chciałbym zobaczyć, ale w tym świecie kompletnej dezinformacji, generalnie bardzo trudnego przypadku mediów, w tym mediów publicznych, to wydaje mi się, że istnieje całe to środowisko poza Uniwersytetem Warszawskim. Czy widzicie jakieś rzeczy, które łączyłyby to i działały, no nie wiem, w Stanach jest ta sieć, która nazywa się National Public Radio. Amerykanie nie mają publicznego radia, ale właściwie większość rozgłośni, która zajmowałaby się tym, co ty, no to są rozgłośnie powiązane z dużymi uczelniami tak naprawdę. Czy widzicie jakąś szansę, żeby rozszerzyć to działanie?
2: Będę bronił samych sztosów, ponieważ mówimy językiem odbiorcy. Mówimy do studentów, do młodych ludzi i oczywiście miło by było przeczytać coś mądrego, w tym jakiś mądry cytat w takim klejmie rozgłośni studenckiej, ale chcemy dotrzeć do tej grupy odbiorców, a nie do innej, w związku z tym tak to brzmi, a nie inaczej i tutaj
1: choć
2: będę...
1: nie wiem, czy w pokoleniu mojego, szczególnie najmłodszego pojęcie sztos, chyba by zdemaskowało mnie jako starca, ale
2: tak,
1: generalnie okej, rozumiem, o czym mówisz.
2: Tak, tak. I to jest jedna taki ad vocem, a druga informacja, czy taka konstatacja, to my jako bardzo duża uczelnia w tym kraju, no największa w tym kraju, też czujemy pewnego rodzaju zadanie jako lidera, trochę kształtowanie działań w tych obszarach, w których możemy mieć jakiś wpływ albo taką inicjatywę, która no, pozwoli innym później pójść naszym tropem. Więc robimy coś, co nam dosyć łatwo przychodzi, z racji skali tylko i wyłącznie. I chcemy, żeby to się roznosiło, czy szerzyło na innych uczelniach, no bo też nie mamy potrzeby bycia jedynym uniwersytetem w tym kraju.

0: Właśnie zależy nam na tym, żeby było wiele uczelni w naszym kraju, żeby ludzie, którzy chcą studiować albo zajmować się nauką, mogli to robić w miejscu, gdzie żyją. Stąd też nasze działania takie skierowane w różne miejsca i to niekoniecznie te największe.
1: No macie też własną, to tak mówię, bo widziałem, słuchałem jadąc tutaj podcastów, że macie własne instrumenty takiej normalnej emisji w tym świecie. Widzę podcasty, wideokasty i tak dalej. Jak to powstaje, czego dotyczy?
2: Podcasty realizuje Akademickie Radio Campus i tu wraz z redaktorem naczelnym Wojtkiem Rodkiem.
0: Którego serdecznie pozdrawiamy i same sztosy.
2: Bardzo.
1: Ja chyba muszę się usprawiedliwić, też pozdrawiam bardzo.
2: I tutaj jakby wspólnie dobieramy treści. Na początku żeśmy się zajmowali rozmowami na takim poziomie mocniej meta, jakby na czym polega to zjawisko, z jakich narzędzi się korzysta. Takie trochę bardziej vademecum, a potem przeszliśmy w kwestię przykładów i poszliśmy w różne dyscypliny. Oznacza to, że zaczęliśmy zapraszać osoby z zewnątrz, nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego do tych podcastów. Jesteśmy w trakcie rozmów na przykład ze SGGW, mieliśmy już osoby z Uniwersytetu Kopernika i tutaj na przykład mamy psychologów. Ale mieliśmy też przyjemność gościć panią Magdalenę Wilczyńską z NASK-u, która opowiadała o tamtych działaniach dotyczących...
1: I one są na Spotify, bo tak, to widziałem i one mają jakiś rytm, czy...
2: Tak, ogólnie to jest chyba gdzieś raz na kilka tygodni.
1: Jadąc tutaj, słuchałem sobie tego podcastu o tych najstarszych fake newsach i sprawdzałem to. I to jest bardzo ciekawe, że Antoniusza, wiecie, on z Kleopatrą, a tamten, walka po prostu, dezinformacja, kto jest prawdziwym Rzymianinem i tak dalej. No później jest dużo takich ciekawych zresztą przykładów, które też pokazują na to, jak bardzo zmieniła się skala właśnie dlatego, że mamy tak dużo narzędzi komunikacji, bo dawniej można było opowiadać szaleństwa, na głos, tak bym powiedział, wynalezienie druku i w ogóle kolejnych nośników powodowało, że ta konwergencja, jeśli o ten tempo rozprzestrzeniania się, o którym ty mówiłaś, po prostu jest in instant, jest natychmiastowe i to się zmienia i te dobrodziejstwa cywilizacyjne, jak to ktoś powiedział, żyjemy w świecie, w którym każdy może powiedzieć, to jest wolność słowa, co chce powiedzieć, nawet jeśli nie ma nic do powiedzenia. No przepraszam, że tak tutaj brzmi, jak tak, ale no myślę, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie trzeba stwierdzić, że niektórzy nie mają nic do powiedzenia.
0: No niestety, a robią to, tak.
1: A robią to.
0: Ja powiem o wideokastach. Projekt Pulsar, czyli część grupy polityki, który zajmuje się nauką i komunikacją nauki. No właśnie, z nimi robimy serię wideokastów. Tutaj też właśnie nasi eksperci, ale i tacy wewnętrzni zespołu Nauka Sprawdza, ale też zewnętrzni eksperci. Jest taki fajny wideokast, gdzie pani profesor Joanna Tyrowicz razem z Mają Mazurkiewicz.
3: Pozdrawiamy Joannę Tyrowicz.
0: Tak, serdecznie pozdrawiamy. Obie panie opowiadają właśnie, rozmawiają o dezinformacji, więc jest to...
1: To zresztą warto, bo w świecie podcasterów to nie jest tak, że nie można się reklamować. To co robi Joanna, czyli Grape, tłoczone z danych. Tak. To jest też bardzo ciekawe, bo ona jakoś tak pionizuje różnego rodzaju tezy wokół tego, co widzimy naprawdę z danych. I w tej sprawie jest bardzo rygorystyczna ona i jej zespół. I to też jest właściwie taki organiczny wysiłek, bo to nie jest część uniwersytetu, ale takich instytucji, które kotwiczą jakoś sprawy w faktach, jeśli mogę tak być, i dowodach, bardzo potrzebujemy.
0: Jak jesteśmy przy dowodach i faktach i Joannie Tyrowicz, to od razu nie sposób nie wspomnieć o Tygodniu Noblowskim. Joanna Tyrowicz jest naszą ekspertką od lat Tygodnia Noblowskiego. To jest taki tydzień, w którym wszystkie oczy skierowane są na naukę, a konkretnie na Sztokholm i Oslo, bo są ogłaszani laureaci Nagrody Nobla przez 6 dni. I my stwierdziliśmy, że warto wtedy zaprosić media, bo media są zainteresowane wtedy nauką. To jest wyjątkowa sytuacja, bo normalnie to my chodzimy się prosić, żeby media się zainteresowały nauką. W tym tygodniu, zaczyna się to w pierwszy poniedziałek października, to media są zainteresowane właśnie tym, co powiedzą naukowcy. I stwierdziliśmy, że bardzo dobrze zapracuje nam taki mechanizm, gdzie nasi naukowcy chwilę po ogłoszeniu laureatów wyjdą do dziennikarzy i powiedzą, czego dotyczy właśnie co nagrodzone osiągnięcie.
1: To jest super pomysł. No to, ale to widać, że czasami trafiamy w coś takiego jak noc muzeów, że nagle światy się mieszają. No nawet jak były teraz mistrzostwa, czy trwają, że dowiadujemy się, że są kraje, o których nie wiedzieliśmy, tylko dlatego, że wystawiły tam drużyny. I chyba z Tygodniem Noblowskim też tak jest, że to jest moment takiej attention właśnie, takiego momentu, gdzie ludzie się tym interesują, bo to jest rywalizacyjne, ale ktoś musi wypowiedzieć właściwie, za co on dostał tego Nobla. Czasami próbujemy zrozumieć, za co dostał, jeśli to są Noble, nie wiem, pokojowe. Ale to już ludzie mają własną wiedzę. Natomiast jeżeli ktoś dostaje w dziedzinie, nie wiem, biochemii, no to bardzo trudno zrozumieć. Ekonomii też, to Joanna na pewno to tłumaczy, dlaczego
0: tłumaczy.
1: To jest. A macie jeszcze jakieś takie właśnie

0: tęty, gdzie nagle opinia, cały ten, nie powiem tłum, no ale tak, no właśnie, duża grupa ludzi nagle mówi, okej, zainteresujmy się albo piłką nożną, albo Noblem, albo muzeami. Czy macie jakieś właśnie takie patenty na takie chwile, okna możliwości?
1: Powiem o konkursie Fake Busters.
0: To jest fajne, no.
1: Właśnie stwierdziliśmy, że w ramach tego projektu Nauka Sprawdza zaprosimy młodych ludzi, studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, czyli licencjatów, magistrów przyszłych i doktorantów, żeby usiedli i zaczęli rozwiązywać zadania związane z dezinformacją, żeby próbowali właśnie prowadzić taką detekcję fake newsów, ale też odkrywać mechanizmy tego, w jaki sposób jesteśmy dezinformowani. No i ogłosiliśmy nabór pod koniec zeszłego roku. Zakładaliśmy, że no, może się z 500 osób zgłosi, może no, 500 to będzie już naprawdę niezły sukces z całego kraju, bo tak jak właśnie w przypadku tych grantów, tak tutaj również otwieramy po prostu uniwersytet na wszystkich studentów z całego kraju, na tym nam bardzo zależy. No i zainteresowanie tym konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Dodam, że nagrodami były nie tylko nagrody pieniężne, choć te również, natomiast były staże i praktyki w instytucjach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których normalnie takich staży nie można dostać. Czyli zaproponowaliśmy naszym laureatom, finalistom nie tylko rybę, ale również wędkę, bo posiadanie w swoim CV tego, że się było na stażu czy na praktykach w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy w Najwyższej Izbie Kontroli, czy też w NASK-u, albo w PKO BP, czy w Polskiej Agencji Prasowej, dla osób, które interesują się tym obszarem.
0: Ale żebym zrozumiał, to... wytworzycie rodzaj, nie wiem, jakiejś gry, sytuacji, w której musisz, no nie jest to gra w tajniaków może, ale generalnie musisz udowodnić, że myślisz samodzielnie, rozpoznajesz, potrafisz, nie tak. wiem, dedukcją, wszystko jedno, indukcją, jakkolwiek, ale ustalić, jaki jest. I rozumiem, że to jest taka kompetencja, która pozwoli ci się trampolinować niektórym, bo to chyba ma znaczenie, że jak przyjmiesz kogoś do pracy, to nawet poza listą dyplomów, którą tam ma i kursów, to taki fakt, no ja sam wiem jako też pracodawca, że takie różne rzeczy, nie wiem, no nie wszystko, no był w harcerstwie, albo wziął za coś w życiu odpowiedzialność. No na przykład to są bardzo ważne rzeczy, rozumiem, że wy macie tą sprawność harcerską pod tytułem nie pogubił się w świecie, który jest pełen pułapek takich właśnie...
2: Myśli łączy kropki.
1: Tak, myśli łączy kropki, myśli nie szablonowo, nie standardowo.
0: Czyli to dałoby się skalować, bo rozumiem, że spółki Skarbu Państwa to rozumiem, ale myślę, że wielu pracowników nie wymyślam za was. Ale ten rodzaj dodatkowego testu kompetencji, bo różne tam są, jak on tam się zachowuje w zespole, czy nie rozlewa kawy, wszystko jedno, ale na przykład ten to jest super ciekawy. Akurat tutaj autorytet uniwersytetu, że ktoś przeszedł przez taką planszówkę, czy cokolwiek to było, scenariusz, to wydaje mi się jest arcyważny dla wielu pracodawców.
1: To było widać już przy pierwszej edycji tego konkursu. Zależało nam na tym, żeby też finaliści tego konkursu trafiali w obszar publiczny, czyli właśnie instytucji państwowych i spółek skarbu, z udziałem Skarbu Państwa, ponieważ realizujemy to za środki publiczne. No i zgłosiło się ponad 1000 osób z 50 kilku uczelni z tego kraju, więc naprawdę niesamowity sukces osiągnęliśmy. Dam przykład jednego pytania. Myślę, że to jest ciekawe dla Państwa. Ile czasu zajmie Państwu znalezienie w internecie przy szybkim łączu PESEL-a Roberta Lewandowskiego? W każdym razie, no mi zajęło 30 sekund.
0: I to jest dobry wynik czy zły?
1: Chyba dobry.
2: Zatrważający.
0: Zatrważająco dobry, tak. Mm. 30 sekund, ciekawe, nie. No dobra, nie będę sprawdzał twojego, bo teraz na antenie tego nie zrobię. No to brzmi imponująco i to jest coś, co jest dla, myślę, że ze względu na skalę tego, bo rozumiem, że takie konkursy jeszcze będą. I w ogóle ta kognitywna zdolność, tak bym powiedział, jako taka kompetencja, no to w ogóle dotyczy całego wymyślania, na czym teraz ma polegać uczenie dzieci, młodzieży i tak dalej. Edukacja, to jest już było o tym kilka audycji, musi się wymyślać na nowo, bo w dużej mierze to nie jest tak, że należy teraz ignorować fakty i nie uczyć się niczego, dlatego że właściwie wszystko jest dostępne. Na pewno trzeba się uczyć takich rzeczy jak krytyczność, odwaga w myśleniu, zdolność do improwizowania, kwestionowania pracy. Zresztą generalnie to są cechy związane bardziej z charakterem i postawą, niż z wiedzą na temat tego, kto był, nie wiem, i którym w kolejności królem Polski lub prezydentem. To jest co innego. Tym niemniej tego nie można ignorować, bo dostarczanie tych faktów, one są ważne, wymaga też pewnej umiejętności konsumowania tego. Jest jeszcze jedna rzecz, o której rozmawialiśmy kiedyś. To, że wy tam macie jakąś wielką bazę tych, jak rozumiem, gotowych do wypowiadania się i pomagania w różnych przedsięwzięciach owych naukowców. I teraz nawet zastanawiałem się, że przy kolejnych audycjach, że mam tam, nie wiem, falę upałów albo wykluczenie transportowe, cokolwiek innego, że ja do was dzwonię i mówię, no to dajcie mi tutaj takich rozmówców, że każdy jest właśnie doktorem, profesorem i co tam jeszcze. I mam z głowy połowę pracy nad researchem do audycji. Co wy na to?

0: Bardzo chętnie. No to na tym polega nasza praca. Tutaj podam od razu przykład 1 września, kiedy 31 sierpnia dostajemy telefony od dziennikarzy, którzy potrzebują specjalistę od historii i od edukacji. Więc na następny dzień natychmiast, na zaraz, na rano. Oczywiście czasem jesteśmy w stanie pomóc, czasem nie jesteśmy w stanie pomóc, ale zawsze się staramy. Zawsze staramy się namówić naszych badaczy, żeby rozmawiali z mediami, ponieważ trzecią misją uniwersytetu jest właśnie nawiązywanie relacji, współprac i osiąganie takiego wpływu na zewnątrz w kontekście prowadzonych badań.
1: To jest świetna wiadomość dla wszystkich wydawców, bo myślę, że czasami dziennikarze, ja na pewno, ale są nieco leniwi wydawcy, sam dostaję czasami telefony i najpierw mówię, może by pan przyszedł coś skomentować, i nie mówi mi się nawet, co to ma mianowicie być. I sam mam wielki dystans, w szczególności do socjologów, którzy potrafią wypowiedzieć się na każdy temat i tą wiedzę zdobyć jadąc taksówką do studia. Umyślnie przesuwam, ale trochę takich jest. Natomiast rozumiem, że istnieje, sam w to bardzo wierzę. Mnóstwo, nie wiem, czy nie odkrytych, nie daliśmy nigdy szansy do wypowiadania się ludziom, którzy są nowi, nie są zgrani, jeśli mogę tak powiedzieć, tak. I to rozumiem, że to wy macie całą szufladę.
2: Tak, tak. My mamy, znaczy ogólnie, pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego są otwarci na to, żeby opowiadać o swojej pracy i odpowiadać na pytania. Z drugiej strony to jest pewna forma prebankingu, tak? Czyli rozmawialiśmy o debankingu, czyli o prostowaniu pewnych fałszywych informacji, a prebanking to jest taki rodzaj przygotowywania trochę na dezinformację poprzez przekazywanie rzetelnych informacji naukowych. I to jest jedno z zadań każdego z naszych pracowników, jak również nasze, żeby ich wesprzeć w tym. I sądzę, że my jesteśmy otwarci, uniwersytet jest otwarty.
1: Super, to jest bardzo dobra puenta, jak bardzo by to było pomocne. Patrzę w tej chwili, ale żałuję, że zadam to pytanie, na przykład ten spór dotyczący wzajemnych relacji. Znaczy są rzeczy tak gorące, że prawdopodobnie to nie pomoże, jakbyśmy wzięli pod uwagę, nie wiem, historię wzajemnych relacji Polski i Ukrainy, w jaki sposób to jakoś sportretować. To mogą być rzeczy pewnie za trudne, no ale też jakoś niezbędne, żeby w pewnym momencie zmierzyć się z faktami historycznymi, a nie wyłącznie z emocjami. Natomiast rozumiem i to tym chciałem jakoś parkować, tak bym powiedział, i obiecać też, że rzeczywiście, ja to, nie wiem, czy to jest obietnica, czy groźba, ale planuję naprawdę skorzystać z tego telefonu, nie wiem, do telefonu do przyjaciela i sprawdzić właśnie, kto z tej wielkiego alembiku, wielkiej uczelni, największej w Polsce, wynurzy się, żeby nie tylko wiedzieć, ale potrafić to też powiedzieć, no bo to często jest też tak, że ten język jest bardzo hermetyczny i znalezienie kogoś jak Joanna Tyrowicz czy wielu innych, to są ci, którzy mówią wieloma językami, to znaczy potrafią zejść na taki poziom.
0: Naszym zadaniem jest również szkolenie. Szkolenie z wystąpień publicznych, bo wiele osób ma taki dar, zwłaszcza wykładowców, umieją ładnie bardzo opowiadać o swoich badaniach, o tematyce, którą się zajmują. Natomiast no nie wszyscy i wielu też korzysta z takich szkoleń dotyczących właśnie z wystąpień publicznych, czy pracy przed kamerą.
2: Ze storytellingu. Emisji głosu.
0: Organizowaliśmy na przykład coś, co się nazywa TED Talk. Pewnie część z Państwa kojarzy
1: ale
0: takie trzy.
1: TEDx? Nie,
0: TEDx, czy tak, TEDx, tak. Pierwszego TEDxa zorganizowaliśmy za nią Gizą, a później już kolejne realizowaliśmy sami.
1: Nie mogę się powstrzymać, pozdrawiamy też profesora.
0: Oczywiście.
1: Annę Gizę, bo ona też ma tak nieprawdopodobną umiejętność. Zresztą to jest pewien paradoks, żeby prosto powiedzieć o rzeczach, musisz o nich bardzo dużo wiedzieć.
0: Dokładnie tak.
1: I to jest paradoksalne. Właśnie nie mniej, tylko bardzo dużo, żeby umieć powiedzieć.
0: Żeby się nie schować za terminologią.
1: Tak, tak. Super.
0: Więc TEDx jest doskonałą szkołą wystąpień publicznych, bo trzeba opanować zarówno taką formę, jak i treść, przygotować się dobrze ze storytellingu i opowiedzieć o swoich badaniach przed publicznością, do kamery, mając świadomość, że internet nie zapomina i to będzie wisiało po wsze czasy.
2: No i żeby było ciekawe.
0: I żeby było ciekawe. Dokładnie.
1: A taki warunek na pewno spełniła ta audycja. Jeszcze raz przypomnę, bo wiem i zawsze wydawca mi przypomina, że powinienem chociaż dwa razy wymienić nazwiska osób, z którymi rozmawiam, bo ten program nie ma specjalnie przerw, więc przypomnę jeszcze, że byliśmy w takiej, powiedziałbym, centrali pewnego projektu, który nazywa się Nauka Sprawdza i należy was szukać w świecie internetu.
2: Tak.
1: Nauka Sprawdza UW.
0: Nauka Sprawdza UW edu.pl.
2: Tak, bądź na stronie jednostki cwid.uw.edu.pl.
1: Jak wpiszecie Nauka Sprawdza UW, natychmiast wyskakuje, bo to robiłem dzisiaj rano. Bardzo wam dziękuję. Przypomnę, że ze mną w studio, w tym pokoju, była dr Tatiana Witkowska i Jacek Stolcman, którzy nadają, jakoś kierują całym tym przedsięwzięciem. Bardzo wam dziękuję i za to, co robicie, choć front robót widzę naprawdę ogromny. Gratuluję wam tego projektu, ale obawiam się, że nie jest to taka rzecz, o której można na koniec

0: powiedzieć job is done, bo on nie będzie, on raczej będzie urastał, więc bardzo bym wam życzył i nam wszystkim, żeby ten rodzaj witaminy, ten rodzaj szczepionki, którą jest nauka, uniwersytet, jego uczelnie, osoby, żeby on zaczął wreszcie działać. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Burzowy weekend w Polsce. Strażacy interweniowali setki razy, a synoptycy ostrzegają. Pogoda na razie nie odpuszcza. Prezydent Karol Nawrocki znów chce referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział, że złoży odpowiedni wniosek do Senatu. Lekarze na Ukrainie na celowniku rosyjskich dronów. Moskwa coraz częściej atakuje infrastrukturę medyczną za naszą wschodnią granicą. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Trwa burzowy weekend. Dziś najgorsze już za nami, ale jutro w pogodzie czeka nas powtórka, zapowiada synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.
2: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, one w najbliższych godzinach przesuną się właściwie już poza nasze granice, więc tutaj sytuacja powinna się ustabilizować. Niestety jutro nadal dynamicznie będzie w południowej i centralnej Polsce. Wciąż spodziewamy się burz, szczególnie z ulewnymi opadami deszczu i tymi silniejszymi porywami wiatru.
1: IMGW apeluje, aby śledzić alerty pogodowe, a podczas silnego wiatru zwracać uwagę na drzewa i unikać przebywania w ich pobliżu. Synoptycy prognozują, że od poniedziałku sytuacja pogodowa się uspokoi. Nie są spodziewane gwałtowne burze, ale będzie wyraźnie chłodniej. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz ocenia, że zapowiedź referendalnej inicjatywy prezydenta tak naprawdę ma nakręcić antyunijne nastroje w Polsce. Karol Nawrocki zapowiedział dziś, że ponownie złoży wniosek do Senatu o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Michał Wawrykiewicz w TVP Info mówił, że prezydent próbuje rozpocząć dyskusję, czy Unia Europejska jest dobra, czy nie.
3: Zobaczcie, jaka jest zła Unia, bo ona wam chce narzucić politykę klimatyczną, która jest B. A to nie jest prawda. Chociażby ostatnie decyzje Komisji Europejskiej w zakresie ETS-u pokazują, jak wiele postulatów polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim są uwzględnione w tym projekcie Komisji Europejskiej. Więc o sprawy europejskie, o politykę klimatyczną na tym poziomie trzeba zabiegać zupełnie w inny sposób, aniżeli poprzez referendum.
1: Michał Wawrykiewicz mówił, że granie na antyunijnych emocjach jest bardzo niebezpieczne.
3: To jest granie z losem Polski, dlatego że Karol Nawrocki, prawa strona sceny politycznej, PiS, Konfederację, no a szczególnie Grzegorz Braun, no to już jest zupełnie inne nastawienie i to jest nastawienie w oczywisty sposób antyunijne. I tak jak powiedziałem, ponieważ ogromna większość Polaków tego nie akceptuje i słusznie, bo Unia Europejska to jest no, największe dobrodziejstwo w historii Polski pod wieloma względami, to takie igranie z ogniem w tym zakresie jest bardzo niebezpieczny.
1: Poprzedni wniosek prezydenta o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej został przez Senat odrzucony. Szczęk oręża, tętent koni i tysiące rekonstruktorów na polu bitwy. Na polach Grunwaldu odbyła się inscenizacja starcia z 1410 roku.

Każdego roku zgromadziła miłośników historii z całej Polski. W inscenizacji walk wojsk polsko-litewskich z Armią Zakonu Krzyżackiego wzięło udział około 1400 rekonstruktorów.

0: Wiedź to był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej i krańskiej, ale i chwały.
1: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto. I to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
2: Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny mojej córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
3: A badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się w tym miejscu. Ponad 1/3 Ukraińców nie ma opieki medycznej, bo na objętym wojną terytorium brakuje medycznego personelu. Z raportu przygotowanego przez Lekarzy Bez Granic wynika, że szpitale, bazy karetek czy magazyny leków coraz częściej są celem rosyjskich ataków. Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic mówi, że Rosjanie chcą zniszczyć ukraiński system opieki zdrowotnej.
4: To, co dzieje się teraz na Ukrainie w kontekście opieki zdrowotnej, to nie jest przypadkowy skutek wojny. Można powiedzieć, że jest to część szerszej strategii. Zespoły Lekarzy Bez Granic są świadkami ataków na szpitale, karetki pogotowia, pracowników ochrony zdrowia i magazyny leków. I są te ataki powtarzające się, są one precyzyjne i coraz bardziej intensywne.
3: Od początku wojny do końca zeszłego roku rosyjskie drony i rakiety zniszczyły w Ukrainie prawie 2,5 tysiąca placówek medycznych. W Nowym Jorku legendy FIFA rozegrały towarzyski turniej poprzedzający jutrzejszy finał Mistrzostw Świata Argentyna-Hiszpania. Jeden z uczestników, Christo Stoichkow, był zawodnik m.in. FC Barcelony, który z reprezentacją Bułgarii zajął 4. miejsce na mundialu w 1994 roku i został współkrólem strzelców turnieju. Ocenił, że największą atrakcją kończących się mistrzostw byli kibice. Każdy stadion był wypełniony kibicami, którzy przyszli oglądać widowisko. Zaskoczyła mnie też reprezentacja Wysp Zielonego Przylądka, która nie przegrała w regulaminowym czasie gry z żadnym z finalistów, Hiszpanią ani Argentyną. To była miła niespodzianka. Tak mały kraj jak Wyspy Zielonego Przylądka czerpał radość z gry, grał i walczył, a to jest ważne. Cieszyło mnie również obserwowanie jedności tak wielu ludzi na boisku. Finał mundialu jutro o 21, a dziś o 23 w Miami. Anglia i Francja zagrają o miejsce trzecie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: W nocy niewiele chmur poza wschodnią Polską i tam może jeszcze przelotnie padać od 12 stopni na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. A jutro nad krajem więcej chmur i niemal wszędzie już może pokropić. Na południu i w centrum na dodatek burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem i krańcach zachodnich przez 25 w centrum do 28 na południowym wschodzie.
6: Siedem minut po godzinie 22.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Czy wiedzą Państwo, że słynna książka Edwarda Redlińskiego Konopielka ukazała się w 1973 roku w polskich księgarniach? No ale jej przyjście na świat nie było łatwe. Cenzura bardzo protestowała, bo jakże to w państwie socjalistycznym, gdzie klasa robotnicza, klasa chłopska i inteligencja pracująca wspólnie budowały ludową ojczyznę? No tak, i tu ta klasa chłopska pokazana w sposób, no, dość kontrowersyjny. I właśnie o tym już za chwilę.
8: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
9: Co jest na tej taśmie?
10: Łomża, Dolina Narwi, symboliczne taplary z książki Edwarda Redlińskiego Konopielka, w której rolnicy bali się nowoczesności. Zabieramy Państwa w te miejsca. Dorota Boniecka-Górny
11: i Wiesław Molak, dobry wieczór Państwu. Witamy w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe.
10: Jak wyglądała Narew kiedyś, a jak dzisiaj? Opowie nam dzisiejszy gość.

0: Cześć. Tomasz Piotrowski, reportażysta z Białegostoku, Warszawy, Kanady i wielu innych miejsc. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: W 1975 roku powstał cykl reportaży pana autorstwa i Wiesława Janickiego z Radia Białystok o symbolicznych Taplarach, Narwi, a także o Biebrzy. Czemu właśnie te tereny was zainteresowały?
1: Po pierwsze, obaj pochodziliśmy stamtąd. Ja urodziłem się w Łomży i spędziłem tam dzieciństwo, biedne, ale szczęśliwe, na łąkach nadnarwiańskich właśnie. I łowiłem ryby, no i takie różne chłopięce przygody miałem nad rzeką. Wiesiek Janicki był wędkarzem. Obaj lubiliśmy historie różne. Uwielbiałem z ludźmi rozmawiać nad rzeką. Wiesiek ułożył, chyba to u Wieśka było takie, taka teoria, że nasz naród znad rzek i z dolin jest mowny i śpiewny. I coś w tym jest. Naprawdę.
2: Pierwszy reportaż był o poszukiwaniu Taplar. Niektórzy mówią, że to wieś Zabyki na Podlasiu. Edward Rydliński, autor książki Konopielka, pokazuje wieś totalnie odciętą od świata, do której wchodzi powoli nowoczesność. Pamiętasz, jak tam kiedyś było? No to już była nowoczesność, elektryfikacja.
1: Pamiętam zaprzyjaźnioną z nami rolniczkę, która przynosiła do nas do domu ze wsi, nad Narwi zresztą, nabiał. W latach 50. były rynki, ale też ludzie mieli swoje gospodynie, miastowi, prawda? Swoje gospodynie zaufane, które przynosiły w zależności od potrzeb mleko, jajka, ser i tak dalej. Więc opowiadała gospodyni, jaki skandal wywołało pojawienie się kosiarki, już nie kosy, tylko kosiarki, że ona tnie wysoko, za wysoko, że diabli wiedzą ziemię, kaleczy i tak dalej. To pamiętam z dzieciństwa. Ojciec pokpiwał, nie chciał dokuczać tej kobiecie, więc tylko tak delikatnie pokpiwał, sobie żartował. Pewnie ją podpuszczał. Ja nie bardzo rozumiałam, o co chodzi. Dopiero po latach zrozumiałam, kiedy Edek opowiedział. Kiedy Edek to wszystko opowiedział, to wszyscy się zachwycili i słusznie, bo to jest piękna książka. Edek Rydliński się urodził na Podlasiu i to na pewno nie Zawyki portretował, tylko swoją wieś, której nazwy w tej chwili, przepraszam, nie pamiętam, ale swoją rodzinną wieś, z której nigdy tak naprawdę mentalnie nie wyjechał Edek, chociaż w Stanach mieszkał, pracował i po świecie go nosiło. My się bawiliśmy językiem zawsze, bo tam język jest barwny, ludzie mówią po prostemu. Tak, to się tam mówi.
0: Zresztą zaraz usłyszą państwo w reportażu.
1: Gwara Podlaska. To jest Gwara Podlaska. W Łomży jest inna gwara ze spływami Kurpiowszczyzny, czyli tak zwane mazurzenie. To jest inne. Ja się posługiwałem o jedną gwarą i drugą. Dziś niestety już zapomniałem dużo, ale bardzo lubię, bardzo niekiedy celne określenia. Lepsze niż literackie. No,
2: posłuchajmy reportażu. W poszukiwaniu Taplar u rzeki Narwy Tomasza Piotrowskiego i Wiesława Janickiego. Słuchamy?
0: Słuchamy.
3: Tu mrówki są. To nie jest. Czekaj, tu północ, południe, wschód. Czekaj, niech ja znajdę. Rzeka, gdzie jest to z tyłu, tak?
4: Za plecami masz rzekę.
3: Dobra. Łapy, Suraż, Doktorce, Zajączki, Strabla. To chyba gdzieś tutaj, tak?
4: Między Turoślanką a Surażem.
3: W tym trójkącie. Poczekaj, te zielone plamy chyba to te bagna, tak? Bierz plecak. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry.
3: Jaka to jest miejscowość?
5: Zajączki po drodze.
3: Proszę pani, czy do Taplar dojedziemy tędy?
5: Ja nie wiem tego, że gdzie on jest.
3: Nie słyszała pani o takiej wiosce?
5: Nie słyszałam. Coś nie słyszałam.

0: Piękny sad.
1: Same jabłonie.
2: Ale tu ktoś musi być, bo zobacz narzędzia. Pług, brono. Ale już zardzewiały. Ale zobacz, tam nawet jakaś makatka jest.
0: Co, nie?
2: No. Torba jakaś. Ale dlaczego tu ludzie nie mieszkają?

0: Jak to do tapla?
1: To plany chyba.
2: To plany?
0: To plary.
2: To plary?
3: To nie ma.
0: To plary.
2: To plany?
3: Nie ma. To plany.
2: To polany. To ja może po nazwiskach powiem. Tam mieszkali tak Dunaje, Kozaki, Jurczaki.
4: Leszewskie najwięcej, to jakie nazwisk jest? Siergiejuk, tak, no jest. Ale więc tak nie ma, no.

0: Ma pielka?
1: Una pielka to...
0: To jest konopli.
1: Konopli, konopli.
0: Konopli.
2: To jest zielsko takie będzie.
1: Tak, wiele takie.
3: To jest taka piosenka o konopielce, może pan zna?
0: O dziennikarza trzeba zaśpiewać, to nie ma co.
4: Tak jest. Staruj pierś.
0: Aha.

0: No to koguty muszą piać, no to coż oni tam, panie, po naszym chowarach śpiewają, no to cały dzień śpiewają, no oni, no to po co? U nas tutaj żabyka to zegarków nie kupuje, bo każdy ma koguta, no i po cholery, panie, zegarek. A on te same godziny wystawi, co i zegarek.
1: No. No, siódma jest teraz.
0: No tak jest, no i już siódma śpiewa.
1: A to z tej strony taki...
0: A to kiedyś było, rozumie pan, to takie coś... Kierat, jak u nas nazywają, rozwerek. Jak to w gwarze polskiej, to ja nie wiem, ale to...
1: No kierat, kierat.
0: Kierat, no tak jest, no. Takie, a po naszemu staremu to rozwerek nazywał się. Bo.
2: Bielosoczyzna, to trudno, żeby ktoś powiedział czysto po polsku. I ja nie powiem. Panie, to my Polacy powinno po polsku gadać. O, tutaj u nas nie ma żadnych, panie, figlów, tylko Polska jest i że wyznania, to zgadzam się z tym, że może inne być, ale... No ale to trudno o to chodzi. No ja mówię po polsku, no to jasne, że mówię
1: pan
2: po polsku.
1: Pan może i tak mówić?
0: Tak, i tak, i po swojemu, i po tym. Tylko, że z panami ja nie mogę mówić, bo wy...
1: A dlaczego?
0: O to chodzi. No,
1: to wszystko będziemy rozumieć, co pan będzie mówić.
0: Wszystko rozumieć, powiedzcie.
1: No, to no, na przykład co?
0: O, to z półdzienniu odomknął, poszedł, zeszł, no i tak o. U nas tylko tak gadać.
1: A ja bym panu pokazał taką książkę.
0: No na przykład.
1: No to chodźmy może tam, ja mam...
0: A co, masz baptystych, czy?
1: Nie. Jestem ciekaw, co pan powie na ten język właśnie w tej książce.
0: Baptystów, tak. U nas jednego człowieka z rozumu sprowadzili. Normalnie, panie, do szpitala, do chorości wzięli. On dobrał do głowy, że panie, że już wysiadka była. No i obrazy te pozakopywał pod progiem, panie, i później wzięli, że kapiec było. Dali pigułków się mu przypisali, to on cholera panie wszystko zaraz użył. I rozum pomieszał się i po wszystkim, bo to w co chodzi. Edward Ledryński, Konopielka. No ja jego cholera, ja mam dużo, ja mam bibliotekę, że kupa, ale takiego coś nie widział. 6 talerzy, 6 liszków, nożów i widelców. Saganek zjeli, zaczęło się najgorsze. Kawał, kum.
1: Kumpiaka, co to jest kumpiaka?
0: Kumpiaka. Kumpiak to jest, u nas nazywa to szynka w rodzaju.
1: A smalcu to rzuciła bez miary, jakby błotem chlapała.
0: Nie? No to za dużo miała widocznie, o to chodzi.
1: Smażywszy nałupiła cybuli.
0: Cybuli, tak, i obłożyła, prawda, strasznie skierczała i pachniała. No tak, tato zastyk.
1: Zastygli na morku.
0: Zastygli na morku, patrzyli babom w ręce i postękiwali o kierl jej. Są cebulia, kielerej, są to co oni jeszcze, coś kościelnego tutaj jeszcze.
1: A Matko Bosko Jajko.
0: A Matko Bosko Jajko, no to na co te Matkę Boskę używać, panie, jak to jajko smażyć?
1: No aż z tego wszystkiego różaniec wyjęli i dawaj modlić się, oczy zapluszczywszy. Co to jest zapluszczywszy?
0: No oczy zapluszczywszy, to nasz Homarat zapluszczył oczy i modli się. Już im wszystko, tylko jedno modlitwy, wtedy im więcej nic nie obchodzi.
1: Zapachy łykają, a mnie serce boli patrzeć na język ciśnięcie
0: tak jedno. Jest.

0: Czy wy, baby, w Boga nie wierzycie? Tyle dobra naraz marnować.
1: No ona miary nie ma, bo ona nie orientuje się, cholera, panie, żeby tam, panie. Zawsze można tych 20 deko dzisiaj i na jutro jeszcze 20 deko zostawić.
0: A co, widzę, że pan podwórko zaoruje, czy jak?
2: Bo to... No jak, to ogród.
0: Aha, ogród. Co pan będzie sadził?
2: Buraki, ogórki.
3: A warzywnik cały?
2: Warzywnik.
0: A kto orze, syn?
2: Syn.
4: Bociek klepacy.
3: To u pana nie ma boćka?
2: Kogo?
3: Bociana.
2: Nie ma bociana, na cholery te bociany, gołębi.
3: Ale ładne pan ma konia, kto je tak podgolił? No, grzywy.
2: Ja nie lubię, żeby długo grzywy byli.
3: A to czemu?
2: A temu.
0: To ciągnik nie lepszy?
2: Ciągnik nie lepszy. Na ciągnik trzeba pracować. On popsuje się wszystko, a koń mnie da dochodu 20 tysięcy rocznie.
0: Ale jak koń stoi, to je, a ciągnik nie je.
2: To nic, ale 20 tysięcy rocznie. Koni mogą jeść cały rok goły owies, daremny. A ciągnik wziąć, to trzeba pracować na jego, trzeba dokładać.
1: Płacić, tak?
2: Płacić i ropa, i nie ropa, wszystko znaczy leci. Tak.
0: To co, idziemy do tej łódki, tak?
1: No to co, pójdziemy tam, gdzie ona w Sadalinę? To chodź, pokażesz, łopo, możesz i po wszystkim. Niech ja troszkę sobie tam i pojeżdżę na tej rzece.
3: To ci dobry gospodarz tutaj masz.
1: No to tak, jasne.
3: Syn też na gospodarce?
1: A no, syn też. Teraz żenie się ma, wesele ma być.
3: A to niego syn taki nie młodziak już chyba, nie?
1: No nie, już on tam nie młodziak, to już on tam ma jakieś 30 parę lat tam, panie.
3: A żonka jego?
1: A to jeszcze nie wiadomo jaka, tam gdzieś podobno 18 lat.
3: My tak mówimy sobie po drodze.
2: Kogo?
3: No, że syna pan żeni mówimy, no.
2: Aha, żeni.
3: No. A synowa jak tam się zapowiada?
2: No, nie, no. Nie widział. A co mnie obchodzi, to dla syna, nie dla mnie. Syna,
0: a posag, jak nie będzie posagu, to co?
2: A teraz, panie, posagu nie ma, teraz trzeba szukać na wieś, żeby poszła.
1: Po na wioskę to nie bardzo, panie, pchnął się tu, czy
2: do miasta pójdzie, znaczy się za tego, tak, że ulicę zamiata dobra dziewczyna, a na wioskę nie chce iść.
1: Wszystkim. To że w jakieś kołki wziąć.
5: Dobra, musisz wypchnąć. Jeszcze.
0: Jeszcze.
5: O, pomóż.
0: No. A jak tam z ryba w tym roku?
2: A z ryby ryba jest w wodzie, no łapać nie lżia. Można zapłacić za kilo ryby 5 tysięcy.
1: To łap przejdzie sam. O.
0: Chodźmy do mieszkania, chodźmy, no.
6: Chodźmy, no.
0: Tylko jeden nas pani pięknym chlebem, bez własnej roboty. Jak się ten chlebek robi?
7: No jak robię? No mieli się mąki. No i normalnie w dziesce. Robi się, no, rozczynia się.
0: To z drożdżami chyba, tak?
7: Nie, bez drożdży.
0: Bez drożdży?
7: Bez drożdży, nie.
0: To jak on rośnie bez drożdży?
7: A rośnie, bo to żytnie, to on lubi kwas i to kwas ten robi się, na tym kwasu rozczynia się chleb.
0: A czy pani ziemniaków do niego też dodaje?
7: Trochę dodaję.
0: Żeby nie wysychał. Chyba,
7: tak,
0: nie?
7: Tak. Aha. On taki miększy.
0: Wędlina też was tej roboty widzę.
7: Robiła synowa. To ja już nie powiem, to
0: pani
7: synowa.
0: Pani robi,
7: a synowa wędliny,
0: ze
7: tak.
0: Z własnego prosiaka chyba, tak?
7: Tak, z własnego prosiaka. O, sklepy wiecie, kiedy przywiozą, kiedy nie przywiozą.
0: A czy to jest takie kiełbasa, co się o niej mówi, że palcem napychana, tak?
8: Tak. Kiełbasa palcem napychana.
0: Czy żyje się palcem pan napycha?
8: Tak? Nie. Teraz już palcem się napycha. Było kilka lat temu, jeszcze. Ale teraz syn robi wszystko maszynowo.
3: To my sobie jeszcze kawałek spróbujemy.
0: Proszę bardzo. Ten flaczek jest naturalny, oczywiście, to żadna tam...
8: No jak powiedzieć, czysta, bez żadnego nic.
1: A ja, o starszy tak. Człowiek, mam 64 lata. 64 lata.
0: Nie mieszać, niech chodzi.
1: Jak najwięcej.
3: A pan pamięta, jak sierpem kosili tutaj?
1: O, co? Panie, chyba pan nie pamięta, ja pamiętam.
3: Ja nie pamiętam.
1: Mam 64 lata, ja wszystko pamiętam.
0: Wszyscy razem wychodzili do żniwa.
1: Tak, jak to śpiewali kiedyś.
0: Żniwaczki, no.
1: Jak to?
0: Żniwaczki, no.
3: Raz,

0: Też. Kosił?
1: Tak, a żonka podbierała. Przychodzi z pola, znów znaczy obrządek kobiecki robi. Śniadanie gotuje i w pole zabiera się i tak dalej. Pracuje w polu. No po prawdzie znaczy kobieta droższa. Więcej roboty ma koło domu. Chłopom i poszli kładniem gnoi wieziem, a żonka tam, to trzeba się świni, to się i dzieci wszystko patrzeć. To nie w mieście, że tylko tam dzieciaka i coś gotować, a u nas i świni, tego, owego, trzeba popatrzeć.
2: No a kiedyś... jak babę trzeba trzymać? Mocno, twardo, jak...
1: A na co jej trzymać? Co w mieście trzymać? A na wiosce nie trzeba trzymać, a na sama trzyma się. U nas nie ma tych rozwodów, jak u was w miastach. No bo więcej rozpusty je. Pewnie, że w mieście więcej rozpusty. U nas jest zapracowana baba, niewypicowana, a w mieście to jak? Nie wiedzą, jak z pieniędzy co robić i dalej rozwody idą. Każda kobieta pracuje, ciśnie się tam do tej roboty i ona ma swoje pieniążki, ona ma swoje pieniążki, ona pracuje tam, on tam jej drugi głaska po tyłku, jego tu znów przygruchuje i tak jedne z drugimi, oj dalej. Welby się miesza, głupie.
2: Która lepsza, chuda czy tłusta?
1: Znaczy klusta. Ja co nogi jak u bociana. Ja sam stary i brał z grubymi nogami żonkę. No i ładna. I po prostu nie głupia, ale mało nie głupia. Tyż. Podejście ma do sąsiada, mówmy, do męża i tak dalej. No i ona jest ładna, prawda? Je wszystko lubią.
3: Chłop, mnie on wybrał. Bo on do mnie chodził, to on mnie wybrał. To coś, to wiecie panowie. Jak chodzi, przyzwyczaje się, czy on kiepski, czy on dobry. Musi być już potem dobry. Nawet mały to go mówię, że tam nic nie ma u jego. Tak jest, jak u małego to nic nie ma. Tu u małego wszystko jest i mały sprytniejszy jak ten duży. A ten duży tylko te nogi jak szmygi i też guzi z tego. I potem bieduj całe życie.
2: To z tymi dziećmi. Czemu na wsi tak dużo dzieci zawsze jest w rodzinie?
1: Kto bogatszy, to ma dwoje, troje. A kto biedny, to odklepie te dzieci, to i klepie.
4: 3 lata chodziłem do szkoły tylko, nie 3, a nie cały, tylko poszedł do 3 klasy i warunki ojcu umarł i po mojej szkole, tylko 2 klasy miałem, koniec.
2: No czytać, pisać pan umiał, tak?
4: Przeważnie to
2: tak. Drukowane tylko?
4: Tak, nie tak koniecznie, ale spisać tak dalej to jeszcze... No i tak.
2: Tu jest rzeka Narwa, tak?
4: Rzeka Narwa, to przy rzece Narwy tutaj te bagna byli.
5: Dawno nie był na Narwie, wiecie. Boli ręce tak nie, prosto tak, że wiecie, to tam, to tam, to tam, to tam. To na pewno od roboty, nie ma gadania, że od roboty. A czegoś, no kurczę noga, czy ja siedział? Robił. Od 14 lat pracowałem, kurczę noga. Tutaj, ja na gospodarce, tak.
2: A duża gospodarka?
5: Była mała, potem duża stała, ojoj. Teraz już nie pracuje, tak ona sobie ma. Ja syn, to soltys. Tak, jak dawniej było? Dawniej było, panie, to tut. Była wiocha zabita, taka wiocha zabita, że ni plota nie było tego, widzicie, o takiego nic. Co tam, rozwalone było. Teraz wszystko inaczej. Domki postawione, o, tutaj o, plaża ta zrobiona fajnie. Szos zrobiona, to była taka droga, szos zrobiona do Narwy, czyż, oj, do wioski, szos zrobiona. I lonki, też nie było trawy tako, jak teraz trawa. Kiedyś trawa była mała, a teraz rośnie, panie, taka, że kosić nie można.
6: A, bo ja bym nie wiem, i ja, no i zła.
5: To dureń. Nie dureń, ale mało braku. I idzie wam do domu, idzie.
6: No idź, ja uciekam. Ja
5: bo to jedeś, to ludzie tak. Takie jak grzeczni przyjechali, o, a to nie ładnie tak, ciut, nie ładnie. Co dzień pije tak jak, pije bez przerywy. Konia przepił i wosa przepił. Mało jest tak. A, chrnowe życie takie.
7: Dziewczyna jaka ładna, no.
5: No, młodzieńka ta jeszcze, czy młodzieńka. Tak.
7: Ile ma lat?
5: 14 musi. Czy 14 lat masz?
7: Ładne dziewczyny tutaj są.
5: Jest, dziewczyny. Co panie dziewczyny tutaj, no, wszystkim na szkole. Ono to i pójdą wszystkie do miasta. Tak, u wiosce nie ostaje się nikt.
7: No to kto będzie w Wojczkach mieszkał?
5: To ja wiem. O, to no stary, a młodych nie masz.
7: Czyja to maszyna?
5: A to tamtego, po familii.

0: Powiedzieć?
1: No.
0: Ku prijaniu Grzegorza. Musi jeździć do Juchnowca. To tren był jakiś, na pewno tren był.
2: Tręby, tak.
0: Tak, tak. Pojechał, no. Ten Grzegorz Kuprijaniuk.
3: Thank you.

0: Strasznie fajni, życzliwi, pomogą zawsze we wszystkim. No co jeszcze? No co jeszcze chcecie wiedzieć?
1: Wszystko.
0: To znaczy co?
1: Kawalerowie są tutaj jacyś tacy?
0: Byli. Kiedyś byli.
2: Zalecali się?
0: No oczywiście, że się zalecali. Młoda nauczycielka przyszła do pracy, to dlaczego mieliby się nie zalecać?
1: Ale jak widzę, bezskutecznie, niestety obrączki na pani paluszku nie widać.
2: Nie lśni złowrogo.
0: Nie wyszłam za mąż po prostu. Jest fajnie, szczególnie w lecie. Bo zimą to jest okropnie. Pustki.
1: Czy pani czytała Konopielkę?
0: Nie. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie.
1: Powiem pani, że myśmy tutaj z kolegą szukali przez parę dni. Z plecakami na ramieniu konopielkowych taplar. No i czy znaleźliśmy? Nie wiem.

0: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
1: Co jest na tej taśmie?
2: Wysłuchaliśmy reportażu Tomasza Piotrowskiego i Wiesława Janickiego u rzeki Narwy. Z nami w studiu Polskiego Radia 24 jest cały czas Tomasz Piotrowski, reportażysta, autor. Jeszcze raz witamy, jeszcze raz mówimy dobry wieczór.
3: Kłaniam się.
4: W drugim reportażu, który zaraz posłuchamy, poznajemy pastucha, jego żonę i krowy, które bardzo kocha, bo tak mówi o swoich krowach. No i oczywiście Narew. Pan w Łomży spędził dzieciństwo. Jak tam było?
3: Moja rodzina nie pochodziła z Łomży. Po wojnie przypadkowo się znalazła. Łomża była zmasakrowana i materialnie, gospodarczo i społecznie. Dlatego, że tam były cztery okupacje. Najpierw przyszli Niemcy na krótko, potem przyszli Sowieci. Łomżyniacy zawsze mówili, to się działo za pierwszego Sowieta, to się działo za drugiego Sowieta. W ten sposób kalendarz funkcjonował. Bo Sowieci, kiedy wpadli po 17 września do 1941 roku, to naprawdę zorganizowali tam terror niewyobrażalny. Tysiącami wywozili ludzi na wschód. Ja pamiętam jako chłopak w 1956 roku ostatnie transporty ludzi powracających ze Związku Radzieckiego. To tak było. Okrucieństwo sowieckie. Moją mamę, która była Czeszką, wychowała się w Warszawie i okolicach, zdumiewały opowieści o okrucieństwie sowieckim. Ludzie w Łomży i okolicach mówili o Niemcach oczywiście bez sympatii. Niemcy byli okrutni i brutalni, natomiast Sowieci byli okrutni, brutalni i wredni, nieprzewidywalni i byli dużo gorsi od Niemców. Tak to ludność oceniała. Bo tak mi tłumaczono na wsi, kiedy już byłem dorosły. Panie Niemiec, jak przyszedł, miał zabić, to zabił i poszedł. A Ruski najpierw przyszedł, obrabował, zgwałcił, zabił, a potem kazał podziękować. A co mógł wywieźć, no to wywiózł. Więc to było szokujące. Więc moje dzieciństwo to były gruzy i rzeka. I łąki nad Narwią.
4: No właśnie, jaka ta rzeka była wtedy?
3: Na łąki się mówiło w Łomży Pulwy. Do dziś nie wiem dlaczego. Pulwy, czyli Dolina Narwi. Rozległa dolina, przepiękna. Narew wylewała jesienią, zamarzała. Mieliśmy wtedy największe lodowisko świata, bo można było aż pod Nowogród na łyżwach jeździć.
4: I bezpiecznie było?
3: Tak, po tych wylewach, bo te wylewy na łąkach były niewysokie, niegłębokie. Byłem pół metra, metr, coś takiego, nie główny nurt. Ale główny nurt też zamarzał oczywiście, ale lepiej się było trzymać brzegu, prawda? I potem, kiedy wiosną topniało to wszystko, spływało, to już wbrew zakazom rodziców my się kąpaliśmy się w tej lodowatej wodzie, nie było głęboko. Zwykle przed Wielkanocą. Taki potem było to rylisko, potem rzeka opada. Ale muszę wspomnieć, bo to dla mnie bardzo ważne. Kiedy rzeka jesienią wylewała, jeszcze nie zamarzła, to przy gwiaździstych nocach czy wieczorach wychodziliśmy z moim młodszym bratem Markiem, świętej pamięci, na kamienne schodki. W Łomży są też kamienne schodki, jak w Warszawie, i też do Narwi prowadzą. Jak w Warszawie, do Wisły. I zawsze Marek mówił tak, zobacz, mamy dwa nieba, bo się gwiazdy odbijały w wodzie. Nad nami niebo i pod nami niebo. To było piękne. Narew od lat już nie wylewa w ogóle, Pulwy zarastają.

0: i zapowiada się jakiś niewyobrażalny dramat.
1: Czemu tak się dzieje?
0: To jest proces, który trwa od dziesięcioleci, osuszania. Początek był w latach 50., 60., to były melioracje. Wtedy komuniści uważali, że trzeba jak najwięcej gruntów, żeby osuszyć, zrobić pastwiska, łąki albo pola. Więc prostowano wszystkie rzeczki, strumyki i tak dalej. To nie był proces z piątku na sobotę. No, w latach 50., 60. właśnie prostowano, odzyskiwano. Pod koniec lat 60., chyba czy na początku 70., na przykład na Narwi mojej, ale troszkę wyżej, w okolicach Wizny, zmeliorowano 10 tysięcy hektarów tych łąk, bagien. A te bagna to składały się z torfu pod spodem. Torf ma to do siebie, że raz osuszony już nie pozwoli się nawodnić. A on pełnił rolę podczas tych wylewów. Gąbki nabierał wody, torf, te łąki trzymały wodę. Potem ona powolutku latem spływała, prawda? Teraz tego nie ma. Łąki są suche. To jest bardzo ładny kawałek świata. Mnie po świecie nosiło bardzo długo i daleko. Widziałem jakąś wielką rzekę egzotyczną. Siedziałem nad nią. Nie zapomnę też tej sceny, bo to były emocje. Ja byłem na Jukonie i na Alasce i tam się tłukłem bardzo długo i daleko. Ale kiedy w sytuacji niecodziennej byłem, że złapaliśmy, czy dostaliśmy kawał dużego łososia, ja go w drewnie cedrowym piekłem nad Jukonem. Pierwsza myśl od razu, jak tylko ogień się powstał, jak nad rzeką. Włączę się, mówię, nad rzekę, nie już idziesz nad Narew, tylko idę nad rzekę.
1: Prawda?
0: I ta rzeka, najpierw była rzeka we mnie, Narew we mnie była, a potem jakieś inne rzeki, które widziałem. A najpierw, czasami Biebrza, ale Narew częściej, bo to rzeka, na którą się urodziłem i spędziłem to dzieciństwo.
2: To może teraz posłuchajmy zapowiadanego już drugiego reportażu również obu panów, czyli Wiesława Janickiego i naszego gościa Tomasza Piotrowskiego. Wtedy jeszcze z Radia Białystok, to był rok 1975 i to była taka pastusza ballada.
0: Ja ten reportaż to wynosiłem prawie od dzieciństwa, bo ja znałem ten pastuch, chyba nazywał się Konopka. Pas krowy, najniżej położona dzielnica Łomży nad rzeką, nazywała się Rybaki. Gdzie ktoś mieszka? Na Rybakach. I tam jeszcze były nieduże gospodarstwa. Ludzie jeszcze trzymali jakieś trzody. Był człowiek, który szedł w sią, pastuch, który się opiekował tym stadem. Ludzie o określonej godzinie wypuszczali swoje zwierzątka na ulicę i one już wiedziały wszystko. Szły na łąki, tam się pasły do wieczora, potem wieczorem wracały, tamując ruch, bo to była na trasie Łomży Augustów. Więc wtedy nie było tak jak dziś oczywiście, bo to był ruch dużo mniejszy. Niemniej jednak trochę i one zostawiały po sobie ślady te krowy i tak dalej. Ale on mi nie dawał spokoju, bo on z tymi krowami rozmawiał. To ja pamiętam to też, ktoś do nich krzyczał, coś opowiadał.
2: To słuchamy.
3: Białe chmury są białe, tylko takie mgliste. A to jest Narw. A to jest miasto Łomża. O, a krowy to moje, o tam, o. To własność gospodarska. Wszystkich. Jak od szosy. Do tamtych dębniaków, pan widzę, jak są prosto, o te dębniaki, o tam wiecie. To z dawna, z dawnego nazwa się pulby. 600 hektarów tych pulbów jest.
4: Choć z wysokiego nasypu ruchliwej drogi, zwłaszcza gdy słońce świeci, widać ich jak na dłoni, to jednak nikt się tu nie zatrzyma.
3: Aczyk! Dawaj jo! No, rusza się! Dawaj jo, podaj jo! To jest najmądrzejszy pies. Aczyk! Mądrzejszy u człowieka! Przyjaciel mój najukochańszy. To jedne, ale to jest tak tylko na koleżeństwa łazą. Maszeruj dalej. Ta waczata tego jest, tego piekarski. Swaliny są dobre krowy, to Holenderki. Kalinowskiego krowy. Aczyk, ale się słuchają. Awajo. Anielskiego. Ta bura. I bura i tam Holenderka. Do byka ona chce. Ewajo, no! Proszę pana, wganiam o 6 rano. O 6 wieczorem do domu. 12 godzin. Ewajo, jeszcze. Najładniejsze stworzenie są krowy.

0: Ja bardzo lubię krowy i lubię ich bardzo paść. I na nich patrzeć, bo na tym przy nich 20 lat chodzę. Zgrabnice od konia te krowy są. Tak, od każdego stworzenia zgrabnice te nasze krowy są. Łeb mają ładny, postawa u nich jest, jak się należy. Jak u kobiety, jeszcze zgrabnice, nóżki. Łepek zgrabny, z rogami, ruski zgrabny. Idzie tak jak żołnierz na manewry. Ja wydaję komendę krowom jak w wojsku. Porządek musi być, żadna nie ma prawa odejść, bez przepustki. Słuchają się, bardzo dobrze słuchają się.
1: Siedź, pan nic nie robi, ja tu sodranie. Ten czarny się nazywa Murzyn. Lubię, dlaczego nie? Lubię, pan wie, ja w każde stworzenie lubię. No rozum mają, wszystko mają, co potrzeba. Stworzenie tak samo jak człowiek, bo wszystko rozumie, tylko mówić nie może. To jest taki interes. Do krowów dobre. Oj, panie, dobre. Pan może 2000 krów paść z nim. Pasę już te krowy, proszę pana, w jednym miejscu 35 lat już ja u nich pasę. Jeszcze przed wojnami ja pasam wszystkimi. Początkowo miałam 2000 sztuk. A teraz pan wie, jaki spadek, tylko niecałe 100 już jest. Ja nie wiem dlaczego. Ojciec pasał, ojciec. Bo ja z biednej wychodzę rodziny, u nas było 14 dzieci, proszę pana, u mojej matki. Ale nie żyją już wszyscy, tylko ja jestem tu, bo mój brat. Jedna siostra, jeszcze staruszka jest w Warszawie.
0: No otwórzmy ogień. Panie, jakie to są dobre kartofelki. Nie masz pan pojęcia, cholera. Bierajcie panowie gówniaki zaraz. Gówniaki na ognisko, tak. I kartofle, psiecem kartofle.
2: O, proszę pana. Cygańskie życie. O, kartofelki tak jak puch. O, to się rozpali, a kartofle pierwszorzędne. O, kochany, zaraz, kochany. O, będziecie jedli, kochane, jakie to smaczne kartofelki do pierdolwaty. I tu dobre życie, proszę pana.
0: Pasterz na fujarce grał, czy zmartwienie masz? Nie mam ja żadnego zmartwienia, tylko krówki mam.
1: Przyjemnie żyć. Tak długo może żyć nie będziem, no. Bo już my stare, pan rozumie. Długo to może nie.
0: Tak. Na polach fajnie, proszę pana. Tylko głodnemu to nie. Głodnemu to nie fajnie jest, proszę pana. Bogać. Więcej głoduje niż na jedzonie, proszę pana. Co ja tutaj? Kawałek chleba, papieru, dam co chcesz tego masła. Na tydzień raz, a nie ten dzień, a na dwa tygodnie raz. Gotowane. Jak się przyjdzie, jestem niezmęczony, to jako zupkę panie uklepię, pan wie, tak, ot, parę kartofli, woda, tam pietruszka, marchewka, nie to trochę, tym się zasypie kasą, panie.
1: Mój mąż nie chce majątków, żadnych. Nie chce, nie potrzebuje, prosto mówię. A jak ma to już tam, panie, nawet parę groszy więcej, to rozda. Rozda. Taki charakter ma, no ja nie wiem. Dlaczego, to ja nie wiem. Ma taki charakter specjalnie. Nie chce gnieździć nic tam majątku, tylko tak, aby żyć. Z dnia na dzień. No ja na to, ja nieraz to się z nim trochę, to i kłócę, mówię, bo i tobie trochę to na zimę potrzeba, to tak. O, i zimę przeżyję, mówię. Ja nie umrę z głodu. Żyją ludzie, ja będę żyć, on tak mówi zawsze. No i wie pan, że nawet taki jest, że się przeżywa jakoś. To tak, to siak, ale się przeżyje, tak. No i wystarczy, on mówi, a na co mniej więcej. I tak ja na cmentarz nie wezmę, ani nigdzie nie wezmę, tylko to, co mówi, aby przeżyć dzień. I mówi, aby tak, taki charakter ma, panie, ma charakter taki.
0: Fajnie żyć na polach, tylko do pomosta trochę, bo jest to ostatni rok pasę, bo już nie mogę męczyć paść. Proszę, weź to, dopomóż tam mi trochę. Już nie mam siły. Mnie wszystko morduje.
2: Bez tam astmy silnej, proszę pana.

0: Nogi opędzić w bólu i nie mogę chodzić, a przy tym jeszcze mnie coś wlazło, no i do niczego jestem. Mam nogi obydwie połamane. Miałam 18 tygodni gips na nogach, no to pan wie, tam nigdzie nie chodzę, ja nie zdatna do chodzenia. I po drugie już i stara, panie. To już i starość, już to są lata. 60. To już i nie młoda, panie, co to, to już starość nadchodzi. Coraz zbliża się bliżej.
1: Za granicą, proszę pana, byłem. Francja, byłem w partyzance zagranicznej. Walczyłem, męczyłem się. Niemcy mnie połamali z zebra, proszę pana, wszystkie sześć. Co źle, to odklinczy kolbi. Łeb nie łeb. 44 roku, 40 zdaje się, 45 czy 6 roku, tak jakoś w tych czasach. Trochę pracowałem w rządowej robocie, proszę pana. Trochę w piekarni pracowałem tam, burki dźwigałem, płuci mnie te zebra skazowali jeszcze. Później zostałem słaby. No i proszę pana, takim do tego widza się przyczepił. I z tego widza nie mam nic, nie mam emerytury, nic. Aby to, proszę pana, bliżej śmierci już. A i śmierć się podsuwa coraz bliżej. Za gardło ściśnie i koniec już. Co o śmierci myślę? No to o śmierci myślę, że na tym świecie nażyłem się. Więc wystarczy mnie. Śmierć to jest taka śmierć, że przyjdzie uduszyć człowieka i powietrze wyjdzie i koniec. No i taka śmierć będzie. No to jak to bez powietrza, proszę pana, muszę powietrze być. Czym ja tak mówię, proszę pana, bo jest to jest brzydło te życie. Panie, te życie to jest brzydło człowieka, proszę pana, żeby nie było to.
0: Młody był, panie, zdrowy był, młody był. Miał muskuły, barczysty był, a teraz to skorupka, wiekieć, bo starość. Pan rozumie, jak to jest.
1: Niemcy, proszę pana, wzięli nas do niewoli, w wojsku, w 39. Zawieźli na Rejland. Rejland, to pan wie, pod francuską granicą jest, Rejland. Stoi gestapowiec w ramie, proszę pana. Francuz zachodzi z tyłu po malutku i klik! Automat z niego bramę się otworzyło i uciekajta. To nas wypadło, proszę pana, 10 z Francuzami. Polaków i to z 5 Francuzów. Bez Belgii przejść było nam trudno, bo Niemcy to bokami. A powiem panie, pod Hiszpanię. Tam macie grupa partyzantów jest, rozumiesz pan? No to proszę pana, musieliśmy się tam dostawać. A tam silne lasy, cholera, co panie, lasy, o Jezu. My, proszę pana, jako byliśmy partyzanty, zdobiliśmy, proszę pana, Francję już pod tego i dopomogli Amerykanom i Anglikom przez te morze, przez kanał na Manż, proszę pana, przeciągnąć się, tak. Ej, ja! A ma ja! Uciekaj stąd. No! Czekaj na psa, krzyknie. To niech, proszę pana, guni, rozumiesz pan? Hasło pastorskie. No, oś go. A ma ja!
0: Męczyna. Panie, co to chłop? Bez chłopa nie ma szwatu. Pan rozumie, co jest chłop? A pewnie nie ma szwatu. Chłop wszystko zrobi, chłop tego, a baba dzieci wodzić, więc i nic. Niezdatna, no tak. Czy na wojnę, czy do strzelania, czy do czego, to wszędzie chłop. I do roboty chłop. Ale lubię lepiej, żeby jak się urodzi dziecko, żeby chłopak był. Lubię to. Chłopaków niech się lęgnie jak najwięcej. To nie przeszkadza to.
1: Ja o babach myślę i nic nie myślę, bo za stary. Mam 70 lat, już mnie baby niepotrzebne są. A kmocy co lubiałem. Szatynki są najlepsze. Wracaj! Tak. Cicho, nie wolno. Tak, to ja, panie, jestem samym pułkownikiem nad krowami. No, generał. Że mój pan generał kontradracki, dziadek stary, ale chwacki, nie? Nie wolno prędko przychodzić z krowami. To, że z krowa to cały posiłek państwa, prawda czy nie? Masło, syry, mleko, wszystko i mięso. Nie będzie bitwa, nie będzie nic, co nie będziemy mieli nic, co jeść, będziemy z głodu zdychać. Prawda czy nie?

0: Panie, to jadą takie, proszę pana, szofery. Gówniarze się, proszę mówi. Po krowach, po piętach biją. A tylko przejść przez szosę 4 minuty. Jadzie trąbi obywatelu. Trzymaj troskę ten po... Trzymaj troskę, nie? Bo to jest bydło. To jest twój taj posiłek i skarb. Skarb dla państwa. Wojsko przejdzie, cicho stoi. Policja przejadzie spokojnie z pociusku tym, nie? A ty trąbisz. Pabie krowę trąbi, krowa nie schodzi, bo to nie człowiek, prawda, synie? To jeden posłucha, jeden to ho, ho, ho. Co ten stary gada głupoty? Dureń, mówię, ty jesteś dureń, mówię, ty jesteś gorszy dureń niż ta krowa, mówię, jest. Niech te bydło przejdzie przez szosę, nie po nogach, jak po piętach bije, prawda, synie? Ona kulawa się robi. Karmią wszystkich ludzi na świecie od naszych krowów. Nas mocniejsze mleko jest. Do napicia bardzo doskonałe, bardzo smaczne i dobre. Od wszystkiego najlepsze. Lekarstwo na wszystko. Lekarstwo, mleko to tylko daje życie człowieka. I rozum dobry od mleka. Asiek! No co stoisz?
1: Pies. Od krowy to mądrzejszy pewnie. I krowa jest mądra. Pan wie, do niej pan będzie rozmawiać, ona wszystko wie. Zwyczajnie, że z człowiekiem rozmawiam i pan przyjrzy się, jak oni dobrze chodzą, mnie te krowy i wszystko. Wcale bez mnie do domu nie uciekają i nic. Ja umiem na nich wpłynąć, bo oni tak dobre są, te krowy dla mnie. Tam kotki mam, też tak samo siedzą w domu. 3 kotki mam, takie ładne, białe. Są tam 2 jeszcze, tu 3 te. No to samo z jajem, te skóry od chleba to oni zjedzą. Ja mnie takie z niemą skóry zjedzą, panie. To rzucić? Skąd? Inne osoby, niech lubię, to powyrzucają to wszystko na śmietnik, a ja to nie. A troszkę mi nie wystarcza tam tych pieniędzy, trochę przy skąpo. Nieraz za licho to z ubraniem, to nieraz trochę obdarki chodzi, a o widzi pan. Ja też teraz potrzebuję mieć obucze, tak, bo już rano teraz będą zimne poranki, pan rozumie, są rosy rano. Ja potrzebuję mieć obucze troszkę jakieś skorkowe, a tu pan ma pepegi, no. Troszkę za licho, tak, na nogi. I troszkę tam z opieki gdzieś dostał, parę groszy. Ale jest, wsadzili jakoś baby. Panie, a ja nie lubię mnie się kłócić. Nie lubię, ja wejdę, a na mnie ktoś w urzędzie krzyczy. Czy coś już ja widzę, już nic nie załatwiam. Charakter mam taki, pan rozumie, honorowy. Nie lubię. A baby posadzili tam w opiece i ona krzyczy na ludzi. No po to krzyczyć. Nie trzeba krzyczeć, daj to potrzebę. Kiedyś to w Łomży była Gierkiewiczowa. Ona była z hrabiów wychodziła, pan rozumie. Ona w kapryszyku chodziła, już starsza osoba była, pan rozumie. Ale kiedy przyszedł ktoś do opieki społecznej, pan rozumie, ona nie krzyczała. Co potrzeba, dała biednemu. Dała. Pan rozumie. A teraz przyjdzie do opieki, to nie krzyczą na człowieka. Nie krzyczyć, to już ja zabieram się i idę. A tak, pan wie, ja do nikogo nie mam pretensji, niech Bóg broni. Nie mam pretensji, tylko proszę pana, w opiece baba. Tu w Łomży powinien ją wyrzucić się baby. Niedobra baba, proszę pana, siedzi. Jak ona traktuje każdego, to tak nie widział.
0: Proszę, smakuje kartofelki? Dobre kartofelki.
2: Dobre.
0: Panie, to jest najlepszy przysmak. Lepsze od bananów te kartofelki są. I od pomarańczy, pieczone kartofle, są najlepsze. I od czekolady. No dalej,
3: Kazimierza. Na pojadę wąską seczką. To takie tam rozmaite kiedyś byli piosenka, już teraz stara, nie pamiętam. Rano też ja śpiewam, siedzę sobie tam na pieńku. Komu czerwień, komu zieleń, komu... Nie, komu czerwień, komu fiolet, komu dole i nie dole, ale kolorowo pośród nas. Komu czerwień, komu fiolet, komu dole i nie dole, ale kolorowo pośród nas. No, mądre słowa. No tak, jak u nas. Komu dole i nie dole.

0: cieple, ale kolorowo pośród nas.
1: Tak jak u nas.
0: Tak jak u nas na Polwach.
2: O tak, tak jest na Polwach kilometr od Łomży. Asik, chodź tutaj, zobacz.
3: Tak, jedzie, jedzie. Co mówię, tak, dobra, jedzie.

0: Wysłuchaliśmy reportażu Wiesława Janickiego i Tomasza Piotrowskiego Pastusza Ballada. No, rzeczywiście to była ballada. Tomaszu, a co było po tym reportażu? Zgłosiła się opieka społeczna?
1: Tak, nie pamiętam, jak się to nazywało oficjalnie, ale to było Biuro Opieki Społecznej z informacją, że zostaną otoczeni ci ludzie opieką.
2: Dlaczego warto jechać dzisiaj nad Narew, nad Biebrze? Czy coś jeszcze zostało z tamtych lat?
1: No pewnie, że zostało. No, rzeka jeszcze płynie, woda jest. Łąki są. Biebrza jest inna niż Narew. Biebrza przede wszystkim jest węższa i inaczej płynie. Wyruszając rano, wypatrzeć punkt, na przykład wieżę kościoła w Sztabinie. O. Płyniemy cały dzień Biebrzą i się nie, ani nie przybliżamy, ani nie oddalamy od tej wieży.
0: To są takie meandry, prawda?
1: Ona tak meandruje, wraca zupełnie pod... płyniesz ze wschodu na zachód, a za chwilę płyniesz z zachodu na wschód po prostu. Potem się pakujesz w jakieś staro rzeczy. Ojej, nie, to nie tu, wracamy. Kapitalnie.
0: Pamiętam, z dawnych lat byłem w Goniądzu, tam jest taki most drogowy nad Biebrzą.
1: Tak.
0: Właśnie z tego Goniądza podobno najlepiej widać całą perspektywę. Był ranek, godzina 4 rano i na tym moście mnóstwo ludzi, więc mówię do swojego kolegi, coś się pewnie wydarzyło. A on był stamtąd. On mówi, tu się wydarza tak codziennie
1: słońce.
0: Rano. Słońce i na tym moście mnóstwo fotografów, mnóstwo kamer. Ale co oni tam robią? Z całego świata, z całej Europy. A oni szukali jakichś szczególnych ptaków, żeby je sfotografować, żeby posłuchać.
1: Bataliony. To jest impreza w maju, szczególnie nad Biebrzą. Impreza światło-dźwięk. Na horyzoncie wstaje o czwartej, przed czwartą, słońce ogromne, które pół horyzontu zajmuje. Prawie jak na windzie wyjeżdża. Resztki mgły, tak białej mgły, podświetlone przez słońce, robią się różowe. Trawa już jest zielona. Szaleństwo. No i jazgot w szczypiorach, w trzcinach. Wszystkie ptaki przepięknie śpiewają.
0: No,
1: i
0: no to jeszcze poszukiwałeś razem z Wiesławem Janickim potwora w jeziorze.
1: Kiedyś to opowiadał pan Anatol Patla, emerytowany w tamtych czasach nauczyciel. Ja usłyszałem z jego ust. Opowiadał wycieczce z Warszawy w Augustowie o jeziorze Hańcza, że tam jest potwór, który tak naprawdę jest szczupakiem głębinowym. Wycieczka stała wieczorem przy dawnym domu wycieczkowym PTTK w Augustowie, tym przedwojennym jeszcze, projektowanym przez Nowickiego. Tak sugestywnie opowiadał, że ci biedni warszawiacy z rozdziawionymi buziami słuchali opowieści o szczupaku, który gęsi porywa na Czarnobajczowie. Pojechaliśmy, a tam świnia na łańcuchu, no to od razu pytamy, pierwsze pytanie, czy to też szczupak? A tam człowiek ze wsi Hańcza od razu chwyta i mówi, oczywiście, panie szczupak, może
2: no
1: świnie zabrać.
2: No to zapraszamy, jedźmy wszyscy tam.
0: Jedźmy, zobaczmy.
2: Poszukać tego szczupaka.
0: No i jak to łatwo tego miastowego wpuścić w taki kanałek biebrzański, narwiański.
1: Jeśli można... To dlaczego nie?
0: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Naszym i Państwa gościem był Tomasz Piotrowski, reportażysta.
2: Dorota Boniecka-Górny.
0: Wiesław Molak, jeszcze raz dobranoc Państwu. Dziękujemy za te opowieści. Taki ten świat, a nie nieznany. Dobranoc Państwu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, mamy sobotę, 18 dzień lipca. Kamil Olak, dobry wieczór. U nas na początek. W Miami trwa europejska bitwa o brąz. Na murawie starcie europejskich potęg. Finalista poprzedniego mundialu kontra wicemistrz świata. Relacja naszego korespondenta prosto z Miami już za chwilę. Gesty, deklaracje i nadzieja na zmianę kursu. Relacje Polski i Ukrainy mogą wejść w nową fazę. Hełm zatańczył w rytmie lata. Jedno miasto, mnóstwo emocji i scena pełna muzycznych gwiazd. Lato z radiem i telewizją porwało słuchaczy i widzów przed telewizorami. Fragmenty występów już za chwilę. Zaczynamy.
0: Sumę wydarzeń.
1: Zaczęło się. Punkt 23 polskiego czasu. Ruszyła walka o brąz Mistrzostw Świata. Na boisku dwa wielkie nazwiska europejskiego futbolu. Francja, finalistka mundialu sprzed 4 lat, kontra Anglia, wicemistrzyni ostatnich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi w swoje narodowe święto boleśnie zderzyli się z Hiszpanią, przegrywając aż 0-3. Anglicy także musieli przełknąć gorycz porażki w półfinale. Teraz stawka jest jedna, miejsce na podium. To przedostatni dzień mundialu rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Łączymy się zatem z naszym korespondentem w Miami, Janem Pachlowskim. Dobry wieczór. Janku, słyszymy się? Mamy problemy techniczne w związku z tym z naszym korespondentem w Miami, który opowie o rozpoczętym właśnie meczu. Już mamy połączenie. Słyszymy się, Janku?
2: Tak, jestem.
1: Dobry wieczór.
2: To spotkanie
1: powiedz,
2: się właśnie
1: jakie
2: rozpoczyna.
1: Emocje panują na stadionie? Czy czuć, że to mecz o medal, a nie tylko o trzecie miejsce?
2: Myślę, że mam takie mieszane uczucia, bo tak jak podkreślali też, to nie ukrywali to szkoleniowcy obu drużyn. No to po pierwsze bardzo duży zawód, a z tego powodu, że ekipy, które sobie tutaj ostrzyły zęby na finał, grają tylko o trzecie miejsce, które tak naprawdę nie zadawala nikogo. Ale jest też jeden ważny smaczek w tym meczu. Francuz Mbappé od pierwszej minuty. On ma tak samo jak Leo Messi 8 bramek i walczy o tytuł króla strzelców tego turnieju. No i również o to, aby dogonić Leo Messiego w przypadku najlepszego strzelca w historii mundialu. Tak więc tutaj wcale nie jest tak, że nie ma o co grać, że ten brązowy medal nie jest ważny, bo tutaj takie indywidualne rekordy Francuz Kylian Mbappé może ustanowić i też jest to ważne dla niego samego jako piłkarza. Trudne warunki atmosferyczne na południowej Florydzie, teraz około 35 stopni Celsjusza i też w przypadku tego meczu warto podkreślić, że to jest ostatni selekcjoner kolorowy legend.
1: Na stadionie trwa w tym momencie rozgrywka o trzecie miejsce Mistrzostw Świata. Francja podejmuje na miejsce Anglię. O szczegółach mówił Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję. Mamy z powrotem połączenie, w związku z tym wracamy do Miami. Janku?
2: Podkreślamy, jest to ostatni mecz trójkolorowych w przypadku selekcjonera legendarnego Didiera Deschampsa. Pracował on z reprezentacją 14 lat i zdobył tak w 2018 roku złoty medal, w 2022 srebrny.

0: I może będzie to kontynuował w taki sposób, że w roku 2022 zdobędzie brązowy medal, tak by to wszystko było po kolei. Trudne warunki, tak jak podkreślałem, atmosferyczne, ale dla Kyliana Mbappé to jest ważny mecz. Zresztą Mbappé tak mówił przed tym spotkaniem. Na mundialu zostało już nam tylko jedno spotkanie. Nie odpuścimy, będziemy chcieli jak najlepiej zaprezentować się. Nasz selekcjoner i kibice zasługują na to, aby godnie zakończyć ten turniej, mówił przed meczem w telewizji Fox Kylian Mbappé.
1: To pierwszy raz, kiedy jesteśmy tak blisko finału. Niedawno przyjechaliśmy. W całej okolicy jest niewielu kibiców w piłkarskich koszulkach, ale jest wcześnie, może to się zmieni. Jestem bardzo podekscytowany i szczęśliwy. Dla mnie nie ma większego znaczenia, jakim wynikiem zakończy się mecz. Niech wygra lepszy.
2: Jak Argentyńczyk jestem dumny, że moja reprezentacja znowu jest w finale. Nic innego wokół się nie liczy. Musimy zabrać mistrzowski puchar do domu.
0: A przed nami finał i tak jak Państwo słyszeli, szybko z Miami przenieśliśmy.
3: To był Jan Pachlowski, niestety z problemami technicznymi, ale tak się zdarza w żywym radiu. Bardzo dziękujemy za tę relację. Finał jutro, a o wynikach zarówno dzisiejszego, jak i jutrzejszego spotkania na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24.
4: Suma wydarzeń.
3: Przełom w trudnym dialogu historycznym jest szansa na nowy rozdział w relacjach Polski i Ukrainy. Polscy politycy pozytywnie ocenili zapowiedzi władz w Kijowie dotyczące odbudowy wzajemnego zaufania. Wśród deklarowanych działań są zwiększenie liczby zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz udostępnienie archiwów związanych z tą zbrodnią. Więcej w materiale Michała Fabisiaka.
5: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz pójdą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
6: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
5: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
7: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
5: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
8: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.
5: Relacje pogorszyły się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów nazwę Bohaterów UPA, a więc organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków w II RP. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: A Walenty Baluch mówił na antenie Polskiego Radia 24, że Kijów zdaje sobie sprawę, iż dla Polski sprawa Wołynia ma fundamentalne znaczenie.
9: Powinniśmy, mówiąc o zbrodni wołyńskiej, przede wszystkim dążyć do bezwarunkowej ekshumacji, godnego pochówku i upamiętnienia. To jest warunek sine qua non pojednania i wydaje mi się, że powoli strona ukraińska zaczyna to rozumieć. Ekshumacje nie mogą być narzędziem do wywierania wpływu na stronę polską. To jest kwestia człowieczeństwa.
3: Mówił Walenty Baluch, profesor z Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Ludowcy nie kryją rozczarowania decyzją prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj zawetował on rządową ustawę o statusie osoby najbliższej. Przepisy miały umożliwić parom żyjącym w związkach nieformalnych między innymi wspólne rozliczanie podatków, korzystanie z urlopu opiekuńczego czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Warunkiem byłoby wcześniejsze sformalizowanie takiej relacji u notariusza. Uzasadniając weto, prezydent przekonywał, że ustawa prowadziłaby do osłabienia szczególnego statusu małżeństwa i związanych z nim uprawnień. Z decyzją głowy państwa ostro nie zgadzają się politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas poznańskich obchodów 125. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak ocenił, że tu, cytat, to jest prywatna zemsta prezydenta.
10: Pan Nawrocki od dłuższego czasu prowadzi szeroko zakrojoną akcję odwetową wobec polskiego rządu. Ta akcja odwetowa polega na tym, że wetuje wszystkie ustawy, które w jakikolwiek sposób mogłyby dać Polakom pewnego rodzaju ulgę albo mogłyby spełniać ich oczekiwania.
3: Od momentu objęcia urzędu prezydenta w sierpniu zeszłego roku Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta ponad 40 razy. Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu? Wczorajsza rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z wiceprezesem Mateuszem Morawieckim nie przyniosła przełomu. Termin postawionego przez kierownictwo ultimatum pozostaje bez zmian. Do czwartku politycy PiSu mają zrezygnować z członkostwa we...

0: wszystkich stowarzyszeniach. Na takie rozwiązanie nie chcą się zgodzić osoby zaangażowane w inicjatywie Rozwój Plus związanej z Mateuszem Morawieckim. Jeśli pozostaną przy swoim stanowisku, grozi im wykluczenie z partii. Poseł PiSu Jarosław Sellin liczy jednak, że uda się podziału uniknąć. Jak podkreśla, z ostrożnym optymizmem ocenia wczorajszą rozmowę obu liderów i wierzy, że kompromis wciąż jest możliwy.
1: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o moim marzeniu. Moim marzeniem jest jedność, bo uważam, że nie powinniśmy żyć sprawami wewnętrznymi naszej partii, tylko powinniśmy skutecznie doprowadzić do zakończenia działalności jednego z najgorszych rządów w historii III Rzeczpospolitej.
0: Rządzący uważają, że rozłam w PiSie jest faktem. Andrzej Szajna z Nowej Lewicy mówi, że wynika to z różnicy poglądów między Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim i Przemysławem Czarnkiem.
2: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, by tak można powiedzieć, w swoich zachowaniach, wypowiedziach Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
0: Mateusz Morawiecki po wczorajszym spotkaniu z prezesem napisał, że jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem. Natomiast rzecznik PiSu Rafał Bochenek zakomunikował, że rozmowa nie doprowadziła do porozumienia w najważniejszej kwestii. Czy Konfederacja Korony Polskiej może zostać zdelegalizowana? Zdaniem politologów Tomasza Kasprowicza i Jacka Regini-Zacharskiego taki scenariusz jest mało prawdopodobny. O delegalizację ugrupowania Grzegorza Brauna apeluje senator Centrum Jacek Trela. W Radiowej Trójce zapowiedział, że będzie przekonywał prokuratora generalnego do skierowania wniosku w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Na antenie Polskiego Radia 24 politolog Jacek Regini-Zacharski ocenił jednak, że próba delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej byłaby błędem politycznym i mogłaby przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.
3: Nie wydaje mi się, żeby ktoś się zdecydował na taki scenariusz. Raczej bym zakładał, że tego typu inicjatywy, one być może będą się pojawiać, ale raczej będzie to paliwo narracyjne, bo tutaj zwróćmy uwagę, w zależności od tego, kto to bada, i Konfederacja Korony Polskiej, nawet zdarzały się takie sondaże, gdzie ona dojeżdżała gdzieś do okolic 10%. No, takiego ugrupowania politycznego nie można bez konsekwencji zdelegalizować.
0: Tomasz Kasprowicz z kwartalnika Res Publica Nova wskazał z kolei, że ewentualna delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej mogłaby doprowadzić do powstania nowego, równie skrajnego ugrupowania.
4: Delegalizacja tej partii najprawdopodobniej by doprowadziła do tego, żeby założona została nowa partia o podobnym charakterze i zasadniczo przez tych samych ludzi, która miałaby na sztandarach, że tutaj próbuje się uciszyć głos ludu, my jako męczennicy przeciwko głębokiemu państwu i skorumpowanym elitom idziemy walczyć, i prawdopodobnie doprowadziłoby do tego, że ta formacja pod inną nazwą uzyskałaby jeszcze większe poparcie.
0: A zgodnie z ustawą o partiach politycznych ugrupowanie można zlikwidować między innymi po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności celów lub działalności partii politycznej. Wówczas sąd wydaje niezwłoczne postanowienie o wykreśleniu takiej partii z ewidencji. Postanowienie o wykreśleniu z ewidencji może zostać jednak wydane także na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli partia nie przekaże w terminie corocznego sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Niespokojna noc w Rosji. W rejonie Moskwy płonęły magazyny paliw i centrum logistyczne po zmasowanym ataku ukraińskich dronów. Celem były także inne regiony kraju. Rosyjskie władze informują o ofiarach śmiertelnych i rannych. Szczegóły w tej sprawie zebrał nasz korespondent Maciej Jastrzębski.
6: Niezależne serwisy internetowe podały, że w nocy doszło do zmasowanego ataku na obwód moskiewski. Portal Meduza podał, że w miasteczkach, satelitach Moskwy płoną magazyny z paliwem i centra logistyczne. Łącznie w kilku podmoskiewskich miejscowościach rannych zostało ponad 50 osób. Bezzałogowce uderzyły także w centrum logistyczne w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Zginęło 7 pracowników nocnej zmiany, a ponad 20 osób jest rannych. Drony uszkodziły też kamienicę w Włodzimierzu. Na razie nie ma informacji o stratach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Tymczasem, gdy na rosyjskim terytorium dochodzi do kolejnych ukraińskich ataków, w Brukseli trwa dyplomatyczna rozgrywka o zaostrzenie presji na Moskwę. Grecja stawia sprawę na ostrzu noża i blokuje najnowszy, 21. pakiet unijnych sankcji na Rosję. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, Ateny nie zgodzą się na nowe

0: restrykcje, jeśli nie otrzymają ustępstw w sprawie tranzytu rosyjskiego LNG do państw spoza Unii Europejskiej. Coraz większe obawy o bezpieczeństwo jednego z najważniejszych szlaków handlowych świata. Rośnie ryzyko zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab, strategicznego przejścia u wejścia do Morza Czerwonego, porównywanego pod względem znaczenia do cieśniny Ormuz dla Zatoki Perskiej. Zablokowanie tego szlaku oznaczałoby poważne konsekwencje dla światowej gospodarki, zakłócenia w transporcie towarów, wzrost kosztów i presję na rynki energii. Przed takim scenariuszem próbują się zabezpieczyć m.in. państwa Unii Europejskiej. O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
1: Według źródeł agencji Reuters, Irańczycy mieli poprosić powiązanych z nimi jemeńskich Hutich o zamknięcie cieśniny na podobnej zasadzie, jak irańska Gwardia Rewolucyjna zablokowała ruch w cieśninie Ormuz. Huti sprawują kontrolę nad częścią Jemenu, w tym także nad terenem wzdłuż cieśniny Bab el-Mandab. Deklarację zamknięcia cieśniny ogłosił w irańskich mediach państwowych jeden z wysoko postawionych liderów organizacji. Mocno skomplikuje to sytuację w regionie i na światowych rynkach, bo tą drogą przepływa obecnie m.in. 90% ropy z Arabii Saudyjskiej oraz kilkanaście procent światowego handlu morskiego. Żeby zapobiec realizacji tego scenariusza, Unia Europejska wzmacnia działania na Morzu Czerwonym. W Dżibuti, po drugiej stronie cieśniny Bab el-Mandab, gościła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Podpisała ona umowę zakładającą ewentualne działania europejskich sił zbrojnych na terytorium Dżibuti, w tym na podległych mu wodach. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Nietypowa decyzja z Budapesztu. Prezydent Węgier Tamás Szulyok podpisał nowelizację konstytucji, która w praktyce skraca jego własną kadencję. Przyjęte zmiany otwierają drogę do wyboru nowej głowy państwa przez parlament. Więcej z Budapesztu nasz korespondent Piotr Piętka.
2: Jeszcze przed złożeniem podpisu Szulyok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury, powiedział Szulyok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił, rząd premiera Petera Modiora zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szulyoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: A na razie nie wiadomo, kogo zaproponuje na to stanowisko partia premiera Petera Modiora. Czeskie sinice ruszają tam, gdzie wcześniej docierały tylko nieliczne organizmy z Ziemi. W kosmos. Te mikroskopijne stworzenia pomogą naukowcom przygotować się do długotrwałych misji załogowych poza naszą planetą. Badacze sprawdzają, czy w przyszłości mikroorganizmy mogą stać się ważnym elementem kosmicznych wypraw, m.in. w systemach podtrzymywania życia i podczas eksploracji odległych zakątków przestrzeni. Wojciech Stopba.
3: Na Ziemi są z nimi kłopoty, gdy zanieczyszczają wodę lub przyczyniają się do śnięcia ryb. W kosmosie ich właściwości mogą jednak okazać się niezwykle cenne. Badacze z Uniwersytetu Mendla w Brnie przygotowują eksperyment, który za 2 lata zostanie przeprowadzony na orbicie. Stanie się to na pokładzie statku Space Rider, rozwijanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Podczas bezzałogowej misji naukowcy będą obserwować, jak sinice zachowują się w warunkach mikrograwitacji. Po powrocie próbek na Ziemię sprawdzą, czy mikroorganizmy są w stanie odzyskać swoje właściwości biologiczne. Badacze zakładają, że w przyszłości sinice mogłyby dostarczać tlen, a nawet stanowić dodatkowe źródło pożywienia dla astronautów podczas wielomiesięcznych wypraw. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Eksperyment zostanie przeprowadzony w zbudowanym przez czeską firmę urządzeniu IOSLAB. To modułowe laboratorium kosmiczne umożliwiające prowadzenie badań w warunkach mikrograwitacji.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Gwałtowne burze dały się we znaki mieszkańcom części Polski. Najbardziej intensywne zjawiska występowały w pasie od Grajewa po Siedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowiecki. Lokalnie burzom towarzyszyły ulewne deszcze i grad. Miejscami w ciągu zaledwie 10 minut spadło nawet 15 mm.

0: w deszczu, czyli 15 litrów wody na metr kwadratowy. Tak intensywne, choć krótkotrwałe opady mogą być szczególnie niebezpieczne dla kierowców. Gwałtownie ograniczają bowiem widoczność i utrudniają bezpieczną jazdę. O skutkach burz nasz reporter Tomasz Sielenkiewicz.
1: Ewakuowano kilka obozów harcerskich. Jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz przekazał Polskiemu Radiu, że wszyscy na czas opuścili zagrożony teren.
2: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce, które wcześniej zgodnie z procedurami zostało wyznaczone.
1: Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, burze stopniowo słabną.
3: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, przesuną się poza nasze granice. Niestety jutro nadal spodziewamy się burz.
1: Sytuacja pogodowa uspokoi się od poniedziałku. Synoptycy prognozują jednak ochłodzenie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: A pogoda nadal nie powiedziała ostatniego słowa. Jak prognozuje IMGW, jutro burze wciąż będą pojawiać się na południu i w centrum kraju. Od poniedziałku czeka nas wyraźna zmiana aury. Przez większą część tygodnia prognozowana jest deszczowa i wietrzna pogoda. Temperatury spadną, termometry pokażą od około 17 do 20 stopni Celsjusza. Prokuratura sprawdza nagrania dotyczące incydentu w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. W zeszłą niedzielę 54-letni mężczyzna miał zaatakować słownie grupę młodych Ukrainek, a jedną z nich szarpać. W internecie pojawiły się jednak głosy, że opublikowany fragment nagrania nie pokazuje całego przebiegu zdarzenia, a zachowanie mężczyzny miało być reakcją na wcześniejszą prowokację nastolatek. Śledczy analizują dostępne materiały, aby ustalić dokładny przebieg wydarzeń. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert Maślanka zaznacza, że jeśli pełne nagranie z monitoringu miałoby zostać udostępnione, konieczne będzie wcześniejsze zabezpieczenie wizerunku wszystkich uczestników zdarzenia.
4: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
5: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
0: To był wieczór pełen muzyki, dobrej energii i wakacyjnej zabawy. Chełm na jeden dzień stał się letnią stolicą Polski. Miasto było gospodarzem kolejnej odsłony cyklu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Od samego rana park miejski... Od samego rana Park Miejski imienia Unii Europejskiej tętnił życiem. Nadawana była plenerowa audycja Lato z Radiem, którą prowadził Roman Czejarek i Dagmara Kowalska. Była to piąta odsłona tegorocznego cyklu i kolejny przystanek na koncertowej trasie.
6: Śpiewacie

0: A na scenie oprócz Tatiany Okupnik wystąpił m.in. Krzysztof Cugowski czy Małgorzata Ostrowska. Wieczorem to wydarzenie punktualnie rozpoczęło się o godzinie 20, kiedy rozbłysła scena, a koncert transmitowany był przez drugi program Telewizji Polskiej i przyciągnął przed ekrany widzów z całej Polski. No cóż, lato z radiem i Telewizją Polską potrafi rozkręcić wakacyjną imprezę w każdym miejscu. Po wielkim finale pod sceną i my dotarliśmy do końca magazynu. W wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała dzisiaj Kamila Kuzar, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

0: reklamie.
1: 24 minuty po 23. No tak, myślę sobie, że warto obserwować to, co się dzieje wokół nas, jeżeli na przykład wychodzimy wieczorem z pracy. No ja na naszym parkingu radiowym spotykam od czasu do czasu dwie bardzo sympatyczne kuny, a z miesiąc temu widziałem przebiegającego lisa centrum Warszawy i takie zwierzęta. No i o innych zwierzętach, które żyją wśród nas, już za chwilę.
0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, dzień dobry. Przed nami najciekawsze fragmenty naszych rozmów wokół klimatu i przyrody z tego tygodnia. I na początek pytanie, jak poradzić sobie z dzikimi zwierzętami w naszych miastach? Sam mieszkam na warszawskich Bielanach. Za płotem mam rezerwat Las Bielański. Od północy dzielnica graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Więc dziki spacerujące między blokami przestały mnie już dziwić. Zdarza się też, że na osiedle zabłądzi na przykład łoś z Kampinosu. Jednak wielu mieszkańców widzi w tych zwierzętach zagrożenie i domaga się działania. Dlatego stolica niedawno powołała zespół do spraw dzikich zwierząt. Są w nim urzędnicy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. Zespół ma wypracować konkretne sposoby postępowania wobec dzikich zwierząt w mieście. W tym gremium znalazła się m.in. profesor Dagny Krause-Grys ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z którą rozmawiałem w naszej audycji o tym, czy dzikie zwierzęta rzeczywiście są kłopotliwymi sąsiadami dla ludzi.
3: Oczywiście wszystko ma swoje dwie strony. Generalnie zwierzęta w mieście uczą się żyć. I radzą sobie z życiem w mieście całkiem nieźle. Oczywiście nie wszystkie gatunki, bo generalnie jak popatrzymy sobie na taką strategię dostosowywania się do życia w mieście, no to są gatunki, które generalnie po prostu tu nie występują. I to jest taka klasyczna antropofobia, one po prostu z miasta uciekają. Potem mamy szereg gatunków, które jakoś tam sobie radzą i szczególnie będą zamieszkiwały takie obszary mniej intensywnie użytkowane przez ludzi, czyli głównie jakieś duże kompleksy leśne. Pamiętajmy, że my w Warszawie mamy naprawdę spore lasy, typu Las Kabacki, który ma około 1000 hektarów, to jest całkiem spory las. I trzecia grupa to są te gatunki, które stają się takimi aktywnymi użytkownikami miasta. Czyli one dostrzegają, uproszczając oczywiście, dostrzegają zalety, które miasto oferuje i zaczynają je bardzo aktywnie eksplorować, jakby powiększając też tą przestrzeń, tą niszę ekologiczną, którą w mieście wykorzystują. Czyli właśnie zaczynają eksplorować coraz bardziej przekształcane środowiska, zaczynają pojawiać się no, nie tylko w lesie, nie tylko w parku, ale również no, właśnie gdzieś tam na skwerze w centrum miasta. Nie tylko będą, prawda, żerowały w parku, ale potem pojawią się tak jak te, prawda, dziki, które gdzieś tam jabłuszka sobie ze skrzynki zaczynają wyciągać. Więc jakby to pokazuje, że zwierzęta uczą się i też potrafią reagować na zmiany, które no, jakby nie było, my im fundujemy. Co z jednej strony może być problematyczne, z drugiej strony jest też dla mnie taką no, trochę dobrą wiadomością, bo to też jest jednak w pewien sposób no, takie generalnie optymistyczne, że no, jednak te zwierzęta radzą sobie z taką olbrzymią presją, którą my na nich wywieramy.
2: I chyba też nie powinno nas to jednak dziwić, no bo to życie w mieście dla wielu gatunków jest łatwiejsze.
3: No oczywiście, no miasto jakby stawia szereg wyzwań. Oczywiście tu jest no, duża bardzo fragmentacja środowiska, tu jest duże ryzyko kolizji, ale z drugiej strony miasto też jest, czasami się używa takiego określenia, że to jest taki ekologiczny luksus. No dla nas też jest łatwiejsze życie w mieście, prawda, dla nas, dla ludzi, więc tak, tutaj jest generalnie cieplej, dużo cieplej i jakby przez cały rok jest cieplej, co oczywiście latem bywa problematyczne, natomiast zimą, no generalnie nie ma tak naprawdę kwestii takiej, prawda, bardzo ostrej zimy, trudnych warunków atmosferycznych, śniegu jest dużo mniej. No ale przede wszystkim tu jest po prostu jedzenie i to jedzenie z punktu widzenia zwierząt jest praktycznie nielimitowane. Nie ma czegoś takiego jak brak jedzenia w mieście, bo ono jest zarówno w tej formie naturalnej, jak i właśnie w formie różnych odpadków, ale także bezpośredniego dokarmiania, które przecież też ma miejsce na dużą skalę.
2: Jeśli w ogóle mówimy o dzikich zwierzętach w mieście, to jakie konkretnie gatunki ma pani na myśli? No dziki przychodzą jako pierwsze na myśl, ale jakie jeszcze?
3: To się oczywiście bardzo zmienia, bo też na przestrzeni dekad tych gatunków, które stały się bardziej liczne w mieście, mam tutaj na myśli przede wszystkim Warszawę, oczywiście przybyło. Jeśli byśmy patrzyli sobie, nie wiem, na zespół ssaków kopytnych, no to dzik jest na pewno takim gatunkiem sztandarowym.

darowym, bo faktycznie o nim, prawda, dużo słyszymy, często go widujemy. Jego obecność jest no, coraz bardziej zauważalna, ale to nie jest tak, że on wcześniej nie występował w Warszawie, bo dziki rejestrowane w Warszawie są od kilku dekad, tylko faktycznie no, ta obecność, powiedzmy sobie, w centrum miasta stała się bardziej widoczna. No inne gatunki ssaków to jest na przykład sarna, aczkolwiek to jest taki

0: Oczywiście kuna domowa, także wiewiórka jest też bardzo dobrym takim plastycznym przykładem, takim przykładem takiego bardzo plastycznego gryzonia, który przecież w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest to dokarmianie, potrafi osiągać zagęszczenia populacji wielokrotnie wyższe niż te, które rejestrujemy w środowisku naturalnym.
1: Stołeczny Zespół do Spraw Dzikich Zwierząt ma wypracować konkretne sposoby postępowania. Profesor Dagny Krause-Grys stawia przede wszystkim na edukację.
0: Niestety pojawiają się dosyć regularnie takie sytuacje, kiedy ludzie próbują dziki dokarmiać, kiedy próbują je właśnie, nie wiem, pogłaskać, kiedy próbują sobie z nimi zrobić zdjęcie. Ja widziałam jakiś taki filmik w internecie, gdzie ktoś próbował dzika pociągnąć za ogon. Wiadomo, że to już są takie sytuacje, no, które po prostu z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do problemów. No bo nauczenie dzika, że on dostaje, nie wiem, jabłka, czy kanapki, czy banany z ręki, spowoduje, że następnym razem on po prostu podejdzie do człowieka i sam będzie chciał sobie te jabłka czy banany zabrać. Tak, jeżeli będzie to dziecko, które wraca ze szkoły, no to w tym momencie no, może dojść naprawdę do sytuacji, która jest niebezpieczna. Widziałam też taki filmik, gdzie po prostu ktoś z balkonu wyrzucał dla dzików banany. No i w tym momencie te dziki po prostu tak jak psy stały pod tym balkonem, patrzyły się do góry, gdzie lecą banany. I także no coś niesamowitego, no ale tak jak mówię, no, świadczy o kompletnej takiej nieodpowiedzialności.
1: W takim razie co każdy z nas może też zrobić, żeby nie przysparzać, nie podgrzewać tego konfliktu?
0: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby oczywiście nie dokarmiać. Odpady, jeżeli wystawiamy, no bo wiadomo, że jeżeli mieszkamy w domach jednorodzinnych, to wtedy trzeba te odpady, prawda, wystawiać w odpowiednim momencie. Ale też, no to róbmy to tak, żeby one tam nie leżakowały na tej ulicy,
1: czyli
0: czekając.
1: Nie noc wcześniej.
0: Tak, tak. Jeżeli się jest możliwość, to najlepiej tego samego dnia. Jeżeli mamy, prawda, pojemniki, to w pojemnikach. Tutaj też pewnie jest duża rola miasta, żeby tak zaplanować właśnie tą kwestię tego odbioru odpadów, żeby one nie były po prostu dostępne dla zwierzaków. Więc na pewno nie dokarmiać, no nie, właśnie zabezpieczać odpady. Jeżeli idziemy do lasu, pies koniecznie na smyczy. Mhm. Jeżeli spotykamy, prawda, grupę dzików, to nie próbujemy, nie wiem, rzucać w nie patykami, krzyczeć,
1: przeganiać
0: i tak dalej. Po prostu, no, omijamy, zawracamy, cofamy się i tak dalej. I również trzeba oczywiście uczulić dzieci, tak? Jeżeli mamy dzieciaki, to też trzeba je nauczyć, w jaki sposób postępować w momencie, kiedy takiego dzika na swojej drodze spotkają. No, bo wiadomo, że dzieciaki też mają różne dziwne pomysły. I też zdarzyło mi się obserwować grupę nastolatków, które właśnie w dziki rzucały patykami, próbując je gdzieś tam przegonić, wygonić i tak dalej. No wiadomo, że to już jest taka sytuacja, która może być naprawdę niebezpieczna.
1: O czym w naszej audycji mówiła profesor Dagny Krause-Grys ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W audycji pojawi się teraz trudne sformułowanie. Glebowa sekwestracja dwutlenku węgla. Ale proszę nie wyłączać radioodbiorników. Nie będzie to nudna lekcja biologii albo chemii. Ale ciekawa rozmowa Marty Hoppe z Karoliną Nawrot z Fundacji Kwietnej. W skrócie, jest to proces, w którym rośliny wykorzystujące dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy odkładają w glebie węgiel, który po nim zostaje. Ten proces może pomóc nam oczyszczać atmosferę z dwutlenku węgla.
2: Takie glebowe banki węgla można powoływać i my to robimy też w fundacji, czyli na dawnych gruntach ornych, czyli tych gruntach, które były emitentami węgla, dlatego że rolnictwo powoduje ogromne emisje. Za każdym razem, kiedy rozpruwa się ziemię, kiedy się orze, kiedy ta ziemia jest otwarta, węgiel wydobywa się do atmosfery.
3: Czyli on się uwalnia, a jak
2: dokładnie
3: nie ruszamy,
2: tak,
3: to on tam zostaje.
2: Dokładnie tak, dlatego...
3: Ale nie znika.
2: Nie. Część z niego jest metabolizowana, no bo wiadomo, gleba żyje i do tych procesów życiowych potrzebuje węgla, natomiast część jego jest odkładana i my myślimy właśnie o tym fragmencie, który zostaje na stałe w glebie i można o nim myśleć właśnie jako takim zasobie trwałym. Więc takich działań, które mogą dodatkowo zwiększać tą akumulację, jest kilka i my też to testujemy, dlatego że łąka łące nierówna i doświadczenia, które mają naukowcy na innych kontynentach, czy nawet na innych obszarach Europy, nie będą do końca sprawdzały się u nas, dlatego podjęliśmy taki projekt badawczy wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, dotyczący badania dokładnie tego, jak ta sekwestracja przebiega. Mamy poletka doświadczalne, które założyliśmy 2 lata temu i sukcesywnie badamy, jak taki przyrost węgla będzie wyglądał, właśnie stosując różne metody, które mają na celu zwiększanie tego potencjału akumulacji gleby.
3: Bo to chodzi bardziej o to, żeby ten węgiel był wychwytywany z atmosfery, czy żeby tę glebę użyźnił? Czy to jest jakby połączone i jedno i drugie wydarza się przy okazji?
2: Tak, dokładnie. To jest połączone, czyli my działamy proklimatycznie, czyli zabieramy nadmiarowy dwutlenek węgla z atmosfery, a rośliny przekładają go po pierwsze właśnie na to, żeby wbudowywać ten węgiel w glebę, ale też także wykorzystują je w procesach, które my uznajemy za regeneratywne. Jest dział rolnictwa regeneratywnego, który właśnie polega na tym, żeby działaniami rolniczymi nie niszczyć, nie dewastować gleby. No bo to, o czym rozmawiamy, czyli to oranie, ta cała chemia, którą się leje w grunty orne, to wszystko jest ogromna dewastacja dla środowiska, ale da się

0: robić rolnictwo tak, jak się je robiło dekady temu, kiedy ono było naprawdę bardzo proprzyrodnicze. I te działania rolne, które podejmowaliśmy kiedyś, zanim rozwinęliśmy tą przemysłową produkcję żywności, były bardzo prośrodowiskowe, tylko no, w dobie nowych technologii i możliwości, które mamy, no oczywiście robimy to tak, żeby było łatwo, szybko, dużo i tanio. No i na końcu cierpi na tym przyroda. Natomiast wykorzystywanie właśnie rolnictwa w tych procesach akumulacji węgla w glebie jest coraz powszechniejsze. Ciekawostką jest to, że Dania jest krajem, który ma teraz nawet ujemne wartości, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. To znaczy oni tak przemodelowali swoje rolnictwo, że to rolnictwo akumuluje węgiel. I to tylko ta mała, znaczy mała, to jest ogromna zmiana, ale tylko taka korekta powoduje, że kraj przestał być emitentem, a zaczął
1: pochłaniać.
0: Nawet, tak, no, Dania sprzedaje swoje offsety, bo ma więcej węgla pochłania niż produkuje, co jest niesamowite. I to jest no, w zasadzie rzut beretem od nas. I da się.
1: I da się, można się zainspirować i spróbować u nas, chociaż tak jak pani wspomniała, no nie każda gleba ma taki sam potencjał do magazynowania węgla.
0: Tak, no są gleby, które z zasady już są mocno wysycone, to są na przykład gleby torfowe, gdzie tam już tego węgla jest bardzo dużo. My myślimy o tym, co można zrobić, czyli właśnie o powoływaniu kolejnych tego typu obszarów i przede wszystkim myślimy właśnie o słabej klasy gruntach ornych, które już nie za bardzo nadają się do produkcji żywności, no bo po prostu nie są płodne. Wyjaławiamy glebę w bardzo szybkim tempie i to będzie niedługo powszechny problem z tym, że mimo, że ziemia będzie wyglądała na rolną, to nie będzie w stanie produkować żywności, bo tam po prostu nie będzie tych zasobów, które są niezbędne do tego, żeby takie rośliny, które no łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli coś ma wyprodukować plon, no to musi mieć do tego potencjał, musi mieć do tego możliwości i na przykład jak wyobrazimy sobie słonecznik, taki wielki kwiatek, no to żeby takie coś powstało, czy kukurydza, potrzeba naprawdę bardzo dużo zasobów składników odżywczych w glebie i jest ich coraz mniej i nawozy sztuczne nie są w stanie tej gleby zaszczepić tak, żeby ona była produktywna. Więc naszą ideą jest to, żeby wykorzystywać właśnie takie grunty, które już nie do końca nadają się do produkcji rolnej, właśnie po to, żeby robić tam łąki, żeby ten węgiel sekwestrować, no bo im niższy ten poziom początkowy, tym więcej ta gleba jest w stanie w dłuższej perspektywie tego węgla odłożyć. Jednocześnie wykorzystujemy grunty, które no właśnie nie są w gospodarce typowej przydatne, a wiadomo, że ciężko będzie rolnikowi rozstać się z gruntem, który produkuje i jest w stanie się z niego utrzymać, natomiast taki, który leży odłogiem i z którego za bardzo nic już więcej nie wyniknie, no to na pewno lżej. A wiemy, że przywiązanie rolników do gruntów jest no, bardzo wysokie.
1: Tak, każdego do naszej własności.
0: Oczywiście,
1: jest
0: dlatego też trzeba to uszanować i mając tą perspektywę łatwiej jest planować działania tak, żeby one faktycznie były korzystne dla wszystkich stron, a nie tylko dla środowiska, no bo wiadomo, mało komu zależy na samym środowisku. Zawsze to jest tak, że znajdowanie...
1: Coś musi być z tego dla nas.
0: Tak, dokładnie. Znajdowanie takich rozwiązań, które są korzystne z różnych perspektyw, no jest najskuteczniejsze, no bo nie trzeba się poświęcać i na tym nam zależy.
1: No ale możemy mieć taką korzyść, że być może te temperatury ogromne, które ostatnio mieliśmy, będą mniejsze, jeżeli zaczniemy więcej myśleć i działać na rzecz, przeciwdziałać tym zmianom klimatu, chociaż często mówimy o tym, że tego się już nie da zatrzymać, no można spowolnić. Takie działania mają rzeczywiście realny wpływ, to znaczy tak jak ta przykład Danii pokazuje, że no rzeczywiście ta emisja spadła, no ale na ile ten efekt skali znowu tutaj ma znaczenie w naszym większym kraju?
0: Wydaje się, że cały świat myśli o tym, jak powstrzymać tą katastrofę klimatyczną u progu, której jesteśmy. I znowu, suma wszystkich ruchów, które są podejmowane na rzecz tego celu, wydaje się doprowadza nas coraz bardziej do tego celu. I absolutnie to nie jest tak, że tworząc te globowe banki węgla jesteśmy w stanie rozwiązać cały globalny kryzys. Absolutnie nie. Natomiast też warto mieć taką perspektywę, że 90% globalnych zasobów węgla jest zgromadzone właśnie w glebie. I my o tej glebie nie myślimy pod tym kątem, ale warto zacząć to robić, dlatego że naprawdę ma ogromny potencjał, a jednocześnie jest to proste, łatwe i przyjemne, żeby taki węgiel móc w naturalny sposób, a jednocześnie właśnie zachowując te wszystkie inne korzyści środowiskowe realizować. Gleba w ogóle jest fantastyczna. To ile dzieje się pod ziemią. Mało o tym wiemy, no bo nie za bardzo mamy możliwość obserwowania i towarzyszenia tym procesom podziemnym. Natomiast mówi się, że pod ziemią jest zgromadzone dużo większa bioróżnorodność i to są takie grube liczby, które mówią o tym, ile tego życia jest więcej w glebie, a nie mamy o tym zielonego pojęcia, to jest, wydaje się, podobnie jak z dnem oceanów. Lepiej zbadaliśmy kosmos niż dno oceanów i tutaj jest podobnie. O glebie wiemy wciąż mało, a ona wydaje się kluczem do tego, żebyśmy mogli na Ziemi funkcjonować, no bo bez gleby no nie będzie ludzi. Jak mówi się o tym, że jak pszczoły wyginą, to nie będzie ludzi, to jest oczywiście kłamstwo. Natomiast jeżeli nie zadbamy o glebę, to faktycznie ludzi nie będzie, no bo ludzie muszą jeść.
2: Więcej więcej o tym, jak wyglądają doświadczenia Fundacji Kwietnej związane z glebową sekwestracją dwutlenku węgla, w rozmowie Marty Ho-

0: z Karoliną Nawrot. Możecie jej Państwo posłuchać w podcaście Zmiana Klimatu na stronie polskieradio.pl. A ode mnie to wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
1: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
2: Prawda to, że to był bardzo interesujący wieczór z Polskim Radiem 24. Jutro też można nas będzie słuchać. Zapraszamy Państwa. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Paweł Wojewódka, dobrej nocy.
1: Powtórka programu. Turbo Historia.
3: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia i ponownie naszym gościem jest pan Michael Morris Twarowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Historyk i autor książki, najnowszej książki Jagiełło Rex, Początek dynastii. Nasze pierwsze spotkanie zakończyliśmy w roku 1404. Podpisany zostaje pokój z zakonem, zakon dostaje Żmudź, korona ma wykupić ziemię dobrzyńską, zakon uznaje Jagiełłę w końcu za prawowitego władcę Polski. No, można powiedzieć, że na granicy zapanował spokój, ale szybko okazuje się, i teraz już przechodzę do dzisiejszej rozmowy, że ten spokój w relacjach polsko-litewsko-krzyżackich okazuje się być spokojem bardzo, bardzo pozornym.
4: Tak, ten pokój, czy to porozumienie pokojowe nie przetrwało próby czasu. Mamy rok 1404, a wszystkim w uszach czy przed oczami pojawia się data 1410, więc łatwo domyślić się, że ten pokój nie przetrwał i skończyło się to wojną wielce krwawą.
3: Z tego, co pan pisze, i to jest rzecz ciekawa, okazuje się, że tak naprawdę obie strony parły do wojny i obie strony parły do takiej ostatecznej rozprawy. Jak te kilka lat pomiędzy 1404 a 1409 rokiem wyglądały?
4: To znaczy Jagiełło zawsze dbał, i to jako wielki książę litewski i też później jak już władca tej bardziej rozległej monarchii jako król Polski, że kiedy ma w planach wojnę z zakonem krzyżackim, czy inaczej, kiedy czeka go konflikt z krzyżakami, musi mieć zapewniony spokój na froncie wschodnim, a kiedy otwiera front wschodni, musi mieć zamknięty front zachodni. I ten okres między 1404 a 1410 to przede wszystkim zajęło Jagiełło nie tyle osobiście na zasadzie osobistego udziału, bo nie, ale na zasadzie myślenia o monarchii, wysyłania swoich wojsk, wojna z Moskwą. Dopiero w 1408 roku nad Ugrą zawarto pokój z Wielkim Księstwem Moskiewskim i dopiero w 1408 roku można było siąść i zastanowić się i przystąpić do działań przeciwko krzyżakom. No i tutaj ta zbieżność czasowa, no nie jest, w tym nie ma żadnego przypadku, że jesień 1408 pokój z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a rok 1409 już jest wojna z zakonem krzyżackim. Obie strony się szykowały w podobny sposób, czyli z jednej strony działalność dyplomatyczna, a z drugiej strony zbieranie wojsk. Jeśli chodzi o Jagiełłę, no rzecz poszła może nie perfekcyjnie, ale bardzo dobrze. Przede wszystkim dyplomatycznie obwarował się, że zapewnił sobie spokój na froncie wschodnim. Krzyżacy też jakby grali w te szachy geopolityczne, bo zapewnili sobie poparcie króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego. Zarówno wysłannicy Jagiełły, jak i zakonu krążyli po Europie, próbując i rekrutując żołnierzy, i też próbując skłonić możnych tego świata, na, żeby poparli jedną z tych dwóch stron w konflikcie. Dość ciekawa historia jest, taki szczegół, ale bardzo, bardzo, bardzo fajny, symptomatyczny, że gdzieś na terenie Miśni grasował rycerz ze swoim giermkiem i wulgarnymi słowy zapewniał, że jeżeli ktoś nie zgodzi się z nim, że Jagiełło jest królem chrześcijańskim. Jeżeli ktoś się nie zgadza, to znaczy, że jakby, żeby nie przeklinać na antenie, że jakby zawód jego matki jest najstarszym zawodem świata. O tak, w ten sposób można byłoby to wyzwisko naokoło przedstawić. I Jagiełło też zbierając wojska, no zapewnił sobie poparcie całej, jakby środki, pokazał na ile tę monarchię było stać, nie tylko na zasadzie rdzenia polskiego i litewskiego tej monarchii, ale też no to kojarzymy i nie tylko z Krzyżaków Sienkiewicza, ale chyba bardziej z tej filmowej wizji Aleksandra Forda, że mamy pod Grunwaldem przecież i Tatarów, i też wojska moskiewskie, i te pułki smoleńskie, że potrafił pokazać, jakby można było ujrzeć pełnię możliwości mobilizacyjnych monarchii Władysława Jagiełły, czy czyli z jednej strony planowanie na gruncie dyplomatycznym, a w drugim elemencie planowanie tej wyprawy na poziomie czysto taktycznym czy militarnym.
3: No to skoro jesteśmy przy Sienkiewiczu, jesteśmy przy Fordzie, to tu akurat

0: te wizje się mijają, bo mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o Sienkiewicza, no i potem oczywiście film Forda, to my jesteśmy tym krajem, który został znienacka napadnięty, zdradzony przez Krzyżaków. No a czytając pana książkę, okazuje się, że my wcale w tym wyścigu do tej wojny, czy w tym marszu do tej wojny, nie byliśmy wcale bierni. Ba, można odnieść wrażenie, że to Krzyżacy trochę grali w grę, którą narzucił im Jagiełło.
1: Tak, Jagiełło prowokował Krzyżaków, bo generalnie, kiedy Wielkie Księstwo Litewskie coś czekało na wschodzie, to oddawali Krzyżakom na odczepnego żmudź, czy też dosłownie, czy też na poziomie traktatów pokojowych. Z tą żmudzią to była cyniczna gra, ponieważ żmudzini bardzo sobie cenili i dawne wyznanie pogańskie i swoją pewnego rodzaju taką półniezależność. Jednak Jagiełło i Witold mieli pewnie świadomość, że oni długo pod butem krzyżackim nie wytrzymają i siłą koniec końców najłatwiej ich przyciągnąć na stronę litewską, oddając ich na jakiś czas Krzyżakom, więc w tej kwestii żmudzkiej Jagiełło bardzo i Witold grali bardzo na sprowokowanie Krzyżaków, a jeśli chodzi o zdradzieckie zaatakowanie, to pod tym względem Krzyżacy jednak nie pokazali się z najlepszej strony, ponieważ Krzyżacy zaatakowali, czy przekroczyli granice Królestwa Polskiego, zanim król Władysław otrzymał formalne wypowiedzenie wojny. Jest taka sytuacja opisana, znaczy związana z Łotorią w ziemi dobrzeńskiej, gdzie 11 sierpnia 1409 roku pojawili się krzyżaccy wysłannicy, którzy mieli pergaminowy dokument będący aktem wypowiedzenia wojny, ale burgrafia powiedział, że on nie jest jakby, że on tego nie odbierze, żeby zawieźli go królowi. No nie, jakoś gdzieś, żeby to jakoś rozwiązało się na tym szczeblu najwyższym, a krzyżacy nie pojechali z tym pergaminem do króla, tylko zamocowali go na pniu pod zamkiem i odjechali, uznając, że to wystarczy za akt wypowiedzenia wojny. Więc gdzieś tutaj ten element podstępności krzyżackiej i łamania, mówiąc dzisiejszym językiem, norm prawa międzynarodowego ze strony Krzyżaków miało jednak miejsce.
0: Jakie były cele tej wojny, zarówno jeżeli chodzi o stronę polsko-litewską, jak i o stronę krzyżacką? No bo skoro obie strony do tej wojny się przygotowywały, no to musiały sobie jakieś cele realne, mniej realne, bardziej realne wyznaczyć.
1: Trudno, jakby nikt nie wyobrażał sobie, że jedno i drugie państwo jest w stanie wygrać tę wojnę w sposób absolutny, czyli gdzieś wizja, że Krzyżacy podbijają Królestwo Polskie, albo że monarchia Jagiełły, złożona, jakby, której rdzeniem było Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, podbije państwo zakonne, no to były wizje utopijne i nie do zrealizowania. To trudno powiedzieć, jaki był plan maksimum, ponieważ te plany się gdzieś musiały korygować po drodze. Krzyżakom zależało na ziemi dobrzyńskiej, z takich drobniejszych rzeczy, można powiedzieć, no i przede wszystkim na żmudzi. Żmudź była dla Krzyżaków zdecydowanie ważniejsza, ponieważ żmudź stanowiła ten teren, który oddzielał gałąź pruską zakonu krzyżackiego od gałęzi inflanckiej, więc ta żmudź generalnie była zdecydowanie ważniejsza niż dla Krzyżaków, niż podgryzanie kolejnych ziem Królestwa Polskiego. Z kolei plan Jagiełły to z jednej strony gdzieś, jeżeli można sobie wyobrazić, to maksimum, ale takie w najśmielszych snach, to maksimum zakładałoby odzyskanie żmudzi, czy przejęcie żmudzi ponownie i odzyskanie utraconych ziem Królestwa Polskiego, ponieważ zadaniem Jagiełły, czy Jagiełło otrzymał koronę pod tym warunkiem, że będzie odzyskiwał utracone ziemie Królestwa Polskiego i o ile dobrze mu szło, jeśli chodzi o tereny południowo-wschodnie, to jednak dużym wyzwaniem pozostawały ziemie zagarnięte przez zakon krzyżacki i coraz bardziej też dojrzewało w elitach polskich poczucie krzywdy związane z utratą Pomorza Gdańskiego, że to jest pewnego rodzaju sinusoida, że ci, którzy pamiętali żyjący w czasach Władysława Łokietka, można powiedzieć, ból związany z utratą Gdańska i Pomorza Gdańskiego, to gdzieś się zatarło, zwłaszcza po 1343 roku, kiedy Kazimierz Wielki zrezygnował z tego Pomorza Gdańskiego, zawarto pokój kaliski. Chociaż jest przekaz, że możni z otoczenia Kazimierza Wielkiego kazali swoim synom obiecać, że nigdy nie zrezygnują z tej ziemi, będą dążyć wszelkimi siłami i środkami do odzyskania tej utraconej ziemi Królestwa Polskiego. I można powiedzieć, że gdzieś to w czasach tej wojny z zakonem ta sinusoida się jakby idzie w górę i pojawia się w polskich elitach coraz większa potrzeba odzyskania tych ziem. Więc trudno tak jakby ocenić czy przedstawić jasno, czego obie strony oczekiwały od tej wojny i jaki był plan maksimum, ponieważ każda wojna pokazuje, że gdzieś sobie się wytycza te plany maksimum, a potem życie albo pozwala je zrealizować, albo pojawiają się zmienne,

0: które zmuszają do skorygowania tych planów.
1: Turbo Historia.
2: Przychodzi 15 dzień lipca 1410 roku, no i można chyba powiedzieć, że wszystkie te plany, bez względu na to, jak one wyglądały, jakie wyobrażenia sobie snuto na temat tego, co się po tej bitwie wydarzy, to wszystko i tak, mówiąc kolokwialnie, bierze w łeb, ponieważ dochodzi do hekatomby armii krzyżackiej, zostaje ona praktycznie zmieciona z powierzchni ziemi, czyli dzieje się coś, czego nikt sobie wcześniej nie mógł wyobrazić.
0: Tak, bo Jagiełło, pierwsza bitwa, o której wiemy, w której Jagiełło wziął udział, miała miejsce w roku 1370 i to była bitwa, w której brał młody Jagiełło, młody Witold ze swoimi ojcami i bitwa, w której wojska litewskie zostały zaskoczone przez krzyżaków i zmiecione. I generalnie Litwini nie byli w stanie na otwartym polu dotrzymać kroku czy pokonać armię krzyżacką. Tutaj polskie rycerstwo, też wspierane oczywiście przez oddziały litewskie, tatarskie i tak dalej, odniosło wyjątkowy sukces, historyczny sukces. No, ten Grunwald, ten 1410, to nie jest taka bitwa, która znalazła się przez przypadek i tak często jest przywoływana. Był to triumf absolutny, wspaniały i też niespodziewany. Pod tym względem niespodziewany, że skala, ile osób z dowództwa krzyżackiego, z tych elit krzyżackich zginęło w tej bitwie, to była rzecz, której pewnie nikt się nie spodziewał. No i z tą bitwą też jest taka dyskusja, czy Jagiełło należy przypisywać ten sukces, czy nie, ponieważ pojawiają się głosy wśród historyków, że to przecież nie Jagiełło, ale jego doradcy, ale cała odpowiedzialność za bitwę spadała na króla, który obserwował ją z pewnej odległości, ale to do niego należało ostateczne zdanie. Jeżeli posłuchałby głupszych doradców, to nikt by nie tłumaczył tego, że król był mądry, a doradcy źli, tylko cała wina by spadła na Jagiełłę. Więc tutaj Grunwald, szukając jakichś tych, można powiedzieć, pereł w koronie jagiełłowych, tak metaforycznie, dlaczego zajmuje ważne miejsce w polskiej historii, to ten Grunwald jest rzeczą niepodważalną. I o ile współcześnie mamy taką potrzebę, i poza tym to jest taki naturalny odruch, żeby odbrązawiać historię i powiedzieć, nie, to zwycięstwo wcale nie było takie wspaniałe, ten król nie był wcale taki mądry, albo ci krzyżacy nie byli wcale tacy groźni, to tutaj nic takiego nie miało miejsca, ponieważ król był bardzo mądry, krzyżacy byli bardzo groźni, a zwycięstwo było naprawdę zajście wspaniałe.
2: No ale to zwycięstwo, powtórzmy, było, jego skala była zaskakująca absolutnie dla wszystkich. No i tu wchodzimy teraz w obszar, gdzie możemy usłyszeć wiele różnych interpretacji, wiele różnych głosów dotyczących tego, co dzieje się po Grunwaldzie, bo wojska polsko-litewskie wchodzą na ziemię zakonu. No i bardzo często na lekcjach historii w podręcznikach mogliśmy znaleźć taką informację, że to zwycięstwo nie zostało wykorzystane, ba, że to wielkie zwycięstwo zostało zmarnowane, bo tak naprawdę po Grunwaldzie można było kwestię zakonu krzyżackiego rozwiązać definitywnie. Jagiełło tego nie zrobił, co było jego wielkim politycznym błędem. Po drugiej stronie mamy z kolei historyków, którzy mówią, że to nie tak, że Jagiełło zmarnował szansę, bo Jagiełło zajmował, bo nawet nie podbijał, zajmował kolejne krzyżackie ziemie. Poddawały się praktycznie bez walki kolejne miasta i kolejne zamki, aż nie dotarł pod Malbork. No i tu zaczęły się niestety kłopoty, ponieważ polska armia, nie przewidując takiego sukcesu, nie była po prostu do takiego oblężenia tak potężnej twierdzy przygotowana. I teraz, kto ma rację?
0: Ten odruch naturalny, że jest takie wspaniałe zwycięstwo, a gdzie są jego efekty polityczne, to rzeczywiście to aż się prosi, żeby to podpisać jako kolejne wielkie, niewykorzystane polskie zwycięstwo i czasami można mieć wrażenie, że polska historia jest usłana takimi zwycięstwami, ponieważ no może Kirchholm nie jest takim przykładem, chociaż też można powiedzieć, że gdzieś nam brakuje takiego postawienia kropki nad i, bo i Kirchholm 1605 i zwycięstwo nad Kuszynem, Polacy weszli do tej Moskwy, ale no parę lat i to było tylko wspomnienie już o polskiej władzy na tych terenach. Odsiecz Wiedeńska, no to jest też taki przykład zwycięstwa, które gdzieś chcielibyśmy szukać jakichś efektów, a najczęściej to się kojarzy tylko, że Austria zyskała spokój na froncie południowym i dzięki temu mogła wziąć udział w rozbiorach Polski. Znaczy ta dygresja jest taka naokoło, ale chodzi o to spojrzenie na ten Grunwald, że ta wizja Grunwaldu jako niewykorzystanego zwycięstwa, ono się gdzieś wpisuje w te inne triumfy polskich wojsk, zwłaszcza z epoki nowożytnej. Grunwald pod tym względem był niewykorzystany, bo się go nie dało wykorzystać w sposób absolutny. No, zdobycie Malborka, tak potężnego zamku, no, nie wiadomo, czy było możliwe, czy nie, ale Malbork znalazł się w polskich rękach nie w wyniku zdobycia, tylko syn Jagiełły, Kazimierz Jagiellończyk, no, musiał przekupić po prostu żołdaków tam stacjonujących i Malbork znalazł się w wyniku tego w

0: polskich rękach. Wybuchła też epidemia dysenterii wśród oblegających Malbork. To jest ten faktor, który też jak byłem młodszy, to człowiek tak nie zwracał uwagi, a trudy tych żołnierzy, a jakaś epidemia, że ktoś tutaj umiera, traktując to jak pewnego rodzaju liczby albo nie wiem, jakieś takie figurki z gry albo piksele po prostu, jak się grało w jakieś takie prostsze gry na Amidze przed laty. Tymczasem to był poważny dramat, że ci żołnierze umierali i nie można było wykorzystać w pełni tego potencjału. No, największa szkoda, jeśli patrząc tak z perspektywy i taki żal, to nie jest to, że nie udało się wytrzymać dłużej pod tym Grunwaldem i może gdzieś tutaj zmieść tych krzyżaków, tylko pokój zawarty w Toruniu w lutym 1411 roku. Na mocy postanowień tego pokoju Polacy musieli oddać wszystkie zajęte w czasie wojny pruskie zamki i miasta. I tutaj jest ten żal, że tutaj nie powinien być żal, że Jagiełło nie wytrwał pod Malborkiem i nie zdobył i nie zmiótł krzyżaków z mapy politycznej, ale gdzieś tutaj jest ten żal, że z tego pokoju turyńskiego można było być może więcej wyciągnąć. Faktem jest, że krzyżacy zwrócili Polakom ziemię dobrzyńską, zobowiązali się wykupić jeńców za gigantyczną kwotę. W ogóle dzięki różnym operacjom finansowym za krzyżackie pieniądze w zastaw wzięto część ziemi spiskiej, która pozostała w granicach Polski aż do w zasadzie pierwszego rozbioru, więc tutaj też jest taki aspekt, o którym się zapomina, że dzięki sukcesom z krzyżakami Polska mogła powiększyć swoje granice, no nie o wielki teren, ale dość...
1: Na ile zapisy tego pokoju toruńskiego to jest również konsekwencja tego, że my nie w pełni pamiętamy o tej wojnie, to znaczy mamy Grunwald, mamy tą wielką Wiktorię i właściwie uznajemy, że wojna została zakończona. A przecież ta wojna trwała jeszcze przez wiele miesięcy i im dalej w las, tym sytuacja polsko-litewskich wojsk, a właściwie już wtedy polskich, bo Litwini odeszli, była coraz bardziej kłopotliwa. Pojawiają się takie głosy, że gdyby nie bitwa pod Koronowem, zwycięska dla Polaków, to wcale nie wiadomo, czym ta wojna tak naprawdę by się skończyła i czy ten pokój toruński nie byłby na jeszcze gorszych zasadach.
0: Tak, ponieważ bitwa pod Grunwaldem uświadomiła krzyżakom, że model walki w otwartym polu z polskimi wojskami, czy też wojskami dowodzonymi przez polskiego króla, żeby być precyzyjnym, to jest proszenie się o klęskę. I odtąd gdzieś taktyka krzyżacka polegała na tym, żeby najlepiej zamknąć się za murami zamku, no i niech i przeczekać. I że generalnie gdzieś ten model unikania otwartego starcia jest typowy. W ogóle to jest charakterystyczne dla kolejnych konfliktów z czasów Jagieły, że Jagieło dąży do walnej bitwy, żeby skończyć raz na zawsze już z krzyżakami, a krzyżacy się chowają, uciekają, wycofują, nie uciekają, żeby unikając tego walnego starcia, żeby nie doczekać się powtórki Grunwaldu. Sam fakt, że udało się już, zaczęto wreszcie coś wymuszać od krzyżaków, jest już sukcesem i w takiej dłuższej perspektywie panowania Jagieły, licząc od Grunwaldu do śmierci króla, 24 lata, to jest już moment, kiedy zakon krzyżacki przechodzi do defensywy. Że zakon jest ciągle potężny, to jest silne państwo, bardzo dużym potencjałem militarnym, ale tutaj te role się już odwracają. Że tutaj już ta monarchia rządzona przez Jagiełłę, Królestwo Polskie razem z wielkim, no przede wszystkim patrzą na perspektywę polską w tym przypadku, że tu Polska przechodzi do ofensywy, że zakon nie zostaje zmuszony do defensywy, że się już skończyły te czasy, że krzyżacy podgryzają kolejne ziemie Królestwa Polskiego, tylko próbują zachować to, co mają. Jagiełło też później już ten pokój został zawarty w 1411, ale liczono, że po tym zwycięstwie militarnym uda się, mówiąc kolokwialnie, docisnąć jeszcze krzyżaków na polu dyplomatycznym. No i trzeba powiedzieć, że jak Jagiełło i wystawił całkiem dobrą armię pod Grunwaldem, to też trzeba powiedzieć, że ci polscy dyplomaci i szeroko rozumiane polskie służby dyplomatyczne no też prezentowały się bardzo okazale.
1: Michael Morris Twarowski, Jagiełło Rex, początek dynastii. W tym miejscu kończymy pierwszą część naszej rozmowy. Na ciąg dalszy zapraszam do podcastów Polskiego Radia. Oczywiście proszę wyszukiwać podcastu Turbo Historia.
2: Ciąg dalszy tej Turbo Historii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa mecz o trzecie miejsce mundialu w Miami. Francja gra z Anglią. Za nami burzowa sobota. Strażacy w całym kraju mieli setki zgłoszeń. Rząd nie składa broni w sprawie związków partnerskich. Ustawę zawetował prezydent. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam. W Miami trwa walka o trzecie miejsce mundialu. O podium walczy Francja z Anglią. Za nami pierwsza połowa spotkania. Na razie jest 4-0 dla drużyny z Wysp Brytyjskich. Pracowity dzień dla strażaków. Od rana byli wzywani już setki razy. Zgłoszenia dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych piwnic. Nad Polską przeszedł w sobotę burzowy front. W znacznej części kraju obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wyładowywaniom towarzyszyły silne wiatry i porywy, silne opady i porywy wiatru. W wielu miastach zalewane były ulice. Reporterka Radia Pomorza i Kujaw Monika Kaczyńska spotkała mieszkańców, którzy próbowali pokonać zalane przejście podziemne pod Szosą Lubicką na toruńskim Rubinkowie.
2: Przyszliśmy tamte godzinę temu, to była straż pożarna i wypompowali wodę, także jak się da przejść, to przejdziemy, jak nie, pójdziemy inną drogą, proste.
3: Jak dużo jest tutaj wody jeszcze? Do kostek czy troszkę mniej?
4: Tak. Tutaj 10 cm?
3: Pani jednak trochę się wody wystraszyła.
5: Nie wystraszyłam, bo wiem, że on nie przyniesie. Dobrze, że miałam jego.
6: Na Manhattanie to bardzo padało, że takie jezioro jest tam. Ale no padało. No. Z przerwami tak ze 3 razy tak lało. A teraz już o, słoneczko.
1: Synoptycy prognozują, że od poniedziałku sytuacja pogodowa się uspokoi. Nie są spodziewane już gwałtowne burze, ale będzie wyraźnie chłodniej. Koalicja rządowa zapowiada, że nie odpuści w sprawie uregulowania sytuacji Polaków żyjących w związkach nieformalnych. Po tym jak w piątek prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, politycy koalicji zastanawiają się, co teraz zrobić w tej sytuacji. Michał Fabisiak.
7: Jednym z rozwiązań jest powrót do zawetowanej ustawy. Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że to możliwe, ale pod pewnym warunkiem.
8: Tylko wtedy, kiedy będzie nadzieja na to, że prezydent Karol Nawrocki to podpisze.
7: Druga opcja to przygotowanie liberalnego projektu. Takiego ruchu spodziewa się porządzących opozycja.
9: Przygotują ustawę już wprost o małżeństwach jednopłciowych.
7: Mówi poseł PiSu Jarosław Esselin. Taki projekt pewnie nie uzyskałby poparcia PSL-u. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie wierzy też w porozumienie z prezydentem. Dlatego, jak mówi, jedyną opcją może być transkrypcja związków zawartych za granicą.
10: Może to będzie jedyna możliwość, żeby legalizować związki partnerskie.
7: Prezydent powiedział, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo wprowadzała quasi małżeństwa. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Starosta tatrzański Andrzej Skupień zabrał głos w sprawie wczorajszego protestu na drodze do Morskiego Oka. Podkreślił, że transport konny z trasy nie zostanie wycofany. A tego domagali się protestujący na Palenicy Białczańskiej aktywiści, m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Zdaniem Andrzeja Skupnia przewozy konne to część tradycji regionu.
11: Na pewno nie zgodzę się na to, że ma być ten rodzaj transportu miałby stamtąd zniknąć. Na to na pewno mojej zgody, tak samo zarządu powiatu, jak i rady i tak samo mieszkańców Podhala nie będzie. Protestuję przeciwko takiemu traktowaniu, że ktoś przyjedzie i będzie te żądania rzucał na wiatr. Tym bardziej, że wiemy, te materiały mamy w posiadaniu, że te organizacje nie są zupełnie w porządku. U siebie tak samo.
1: Powiat tatrzański zarządza asfaltową drogą, która prowadzi nad jezioro. Z powodu protestów fiakrzy zawiesili wczoraj przewozy do Morskiego Oka. Aktywiści pikietowali za szlabanem na Palenicy Białczańskiej w Tatrach i zachęcali turystów, by nad jezioro poszli pieszo. Jednocześnie domagali się odwołania ministry klimatu i środowiska oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na finał Krzysztof Cugowski, a wcześniej na scenie pojawili się m.in. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik i Michał Szpak. Hełm bawił się na koncercie Lata z radiem. Dla widzów była to jedna z niewielu okazji, by posłuchać i zobaczyć swoich idoli. A dla Krzysztofa Cugowskiego udział w projekcie miał wymiar sentymentalny.
12: W 2004 roku 2 miesiące jeździliśmy z Latem z radiem. Każda rzecz, która ma swój background, która ma swoją tradycję, to zupełnie inaczej to wygląda.
13: Bardzo nam się podoba. Stare przeboje, ale fajne.
14: Jesteśmy tutaj z całą rodzinką, fajne zespoły. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj.
15: Widzimy się w Lublinie.
12: Tak, oczywiście.
15: Bliski panu bardzo ten Lublin.
12: Na pewno. No. Hełm też niedaleko. Także.
15: No w sumie.
12: Także bardzo lubię grać blisko.
16: Fajnie, koncertowo.
17: Bardzo fajnie.

0: się bawimy, oby więcej takich imprez w Chełmie.
1: A za tydzień przystankiem na koncertowej trasie Lata z Radiem będzie Grudziądz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy niewiele chmur poza wschodnią Polską i tam może jeszcze przelotnie padać. Od 12 stopni na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. W ciągu dnia nad krajem sporo chmur już i niemal wszędzie będzie kropić. Na południu i w centrum możliwe też burze lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni nad morzem i krańcach zachodnich przez 25 w centrum do nawet 28 na południowym wschodzie. Prawie 6 minut po północy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Marzyciele i rzemieślnicy.
4: Szanowni Państwo, marzyciele i rzemieślnicy, moje nazwisko nie bardzo Państwa zaskoczy, Kuba Wygnański. No i dzisiaj jestem na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, mojej zresztą macierzystej uczelni, którą jak kończyłem, to tego budynku nie było, gdyż jest to budynek tak zwanego Nowego Buwu. I w tym buwie poza biblioteką jest druga wieża, tak bym powiedział, gdzie widzę, są bardzo różne takie instytucje, które wykraczają poza to, co standardowo możemy spotkać na uniwersytecie i jednym z nich jest Centrum Przedsięwzięcia, które nazywa się Nauka Sprawdza. I są ze mną dr Tatiana Witkowska.
5: Dzień dobry.
4: I pan dr Jacek Sztolcman.
6: Jacek Sztolcman bez doktor, dzień dobry.
4: A widzisz, mi też tak się zdarza, bo ludzie myślą, że jestem tylko magistrem socjologii. Ale to właśnie dobrze się zarządza oczekiwaniami, bo tylko one mogą iść w górę, jeśli mogę tak powiedzieć, ale dużo będziemy o tym mówić, jaka jest reputacja nauki czy dyplom profesora, do czego on upoważnia. Rzeczywiście czasami żałuję, że nie wziąłem kariery akademickiej, bo wydawało mi się, że w tym wieku, w którym jestem, mógłbym mieć marynarkę z zamszowymi łatami i patent na gadanie najdziwniejszych rzeczy, nawet bzdur, i taki rodzaj tarczy polegający na tym, że w końcu jestem profesorem. No dobrze, to był rodzaj prowokacji, bo wy właśnie od tego jesteście, żeby tak nie było. Nie wiem, gdzie w ogóle zacząć. Powiedzcie mi, ktokolwiek się czuje gotów do pierwszej wypowiedzi, skąd ten pomysł, poza no tak, że to jakoś no, nauka powinna być od tego, że sprawdza, ale po co uniwersytet tworzy specjalną instytucję do tego?
6: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło zlecić uniwersytetowi, a konkretnie właśnie Centrum Współpracy i Dialogu, takie zadanie, które polega na tym, że przez kilka lat mamy zajmować się detekcją narracji dezinformacyjnych, które dotyczą badań naukowych. No i właśnie to chyba sprowadziło nas tutaj do tego stołu, żeby porozmawiać o tym, że nauka sprawdza, no bo to jest i przekleństwo, i błogosławieństwo nauki. Nauka ma taką wartość, taki autorytet, że wielu ludzi podszywa się pod naukę, żeby realizować swoje cele. To są różne cele, czy jakieś propagandowe, czy zwykłe, ekonomiczne. W każdym razie nauka zbudowała taki autorytet, że opłaca się pod nią podszywać.
4: A to widzisz, bo to ja teraz sam dopiero zrozumiałem, że ta specyficzność polega nie tylko na detekcji, walce, wykrywaniu dezinformacji, tylko tego szczególnego przypadku, w którym ta dezinformacja przebiera się za naukę i korzysta z jej autorytetu. Rozumiem, że są też takie rodzaje mętlików w głowie, które sprowadzają się do tego, że im bardziej dany fakt czy teoria jest potwierdzona przez naukę i ten cały establishment, tym bardziej wydaje się podejrzana. Są też tacy ludzie, prawda?
6: Oczywiście.
4: Ale wy zajmujecie się oczyszczaniem, jeśli mogę tak powiedzieć, w szeregach samej tej nauki, a w szczególności no, demaskowaniem różnego rodzaju hochsztaplerów i tego rodzaju sytuacji. I nawet przed tą audycją rozmawialiście, to nie jest może taki war room, że są radary, powiemy o tym, jakie instytucje to mają, ale rozmawialiśmy, zaczęliście sami, nie pytałem o to, to może powiedzmy, co teraz jest na radarze i Tatianę, jeśli mogę poprosić o to.
5: To jest tak, że te są treści bieżące i są treści sezonowe. I ta sezonowość jest teraz u nas i tu mamy taką sytuację, że są to kremy SPF. Okazuje się, że coraz więcej w internecie jest narracji dezinformacyjnych, które nakłaniają ludzi do zaprzestania korzystania z kremów SPV.
4: Rozwijmy to dla tych, którzy nie wiedzą i nie używają, zapomnieli. To są te kremy przeciwko...
5: To są kremy z filtrem. Dlaczego tak jest, bywa różnie.

0: Nie? Niektórzy twierdzą, że jeżeli jest napisane, że jest z filtrem chemicznym, to na pewno jest tam chemia, więc to już jest coś nie tak. Jak są z mineralnym, to jak to jest możliwe, że są z mineralnym i to minerały, i to jest zbyt trudne dla cupa niektórych. Na ten moment widzimy, że zaczęło świecić słońce i ludzie zaczęli się zastanawiać nad kondycją swojej skóry, ale w zupełnie inny sposób, niż by nam się wydawało. Każdy z nas idzie do drogerii, kupuje coś, smaruje się tym kremem i uważa się, że jest bezpieczny, a potem się okazuje, że wejdzie w internet, na przykład w Instagrama, i zobaczy, że znajdzie tam profil, na którym jedna z osób twierdzi, że to jest wręcz szkodliwe, ponieważ właśnie może mieć te tak zwane minerały, tę tak zwaną chemię, i wtedy odbiorca zaczyna się zastanawiać, to czy ja dobrze, że się posmarowałem tym kremem, czy niedobrze. I co ja mam zrobić? I w tym momencie wchodzi taki mentri, bo ma dwie różne sprzeczne informacje i głowa przestaje pracować i zaczynamy bazować na emocjach.
1: A gdyby tak zapytać, kto wystrzeli tą rakietę i kto skorzysta na tym? No bo w niektórych rzeczach mogę sobie wyobrazić, że to słynne pytanie cui bono. No może ktoś chce po prostu, żebyśmy ganiali z rzeczami, po prostu emocjonalnie zwariowali, zajmowali się rzeczami błahymi, ale może w tym konkretnie przypadku można wskazać kogoś, instytucję, nie wiem.
0: To znaczy, odpowiem tak jak naukowcy, to zależy. Bo jeżeli mówimy o treściach, o narracjach dezinformacyjnych, to my na potrzeby naszego projektu, bo też jest tak, że w zależności od instytucji, która się zajmuje danym działaniem naukowej, no to ma swoje definicje. My żeśmy ustalili taką stosunkowo prostą. Mamy dezinformację, misinformację i malinformację. Czyli dezinformacja to są błędne treści rozpowszechniane celowo. To jest jedna rzecz.
1: Dezinformacja?
0: Tak.
1: To jest pierwsza ta kategoria.
0: Tak, czyli to są te dezinformacje, czyli mamy treści nieprawdziwe, które są szerzone intencjonalnie. Ktoś celowo je rozpowszechnia. Potem mamy misinformacje i malinformacje. Misinformacja to są treści, które są błędne, ale są rozpowszechniane przypadkiem, tam nie ma złej intencji. Po prostu ktoś przekazuje jakąś informację, wierzy, że ona jest prawdziwa, ale nie ma tej złej intencji, że chciałby komuś zaszkodzić. I potem są te malinformacje, czyli to są treści prawdziwe, które są wykorzystywane w sposób złośliwy. No tutaj my się tym akurat nie zajmujemy, bo to są tam zgodnie z metodologią NASK-u, tam jest, nie wiem, kwestia intymnych zdjęć, które są rozpowszechniane i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to, czym my się zajmujemy, to jest ta dezinformacja naukowa, ale to znów to jest zbyt duże uproszczenie, narracje dezinformacyjne wykorzystujące elementy naukowe.
1: A, rozumiem. Tu pojawi się jeszcze NASK, też dla naszych słuchaczy musimy to rozszyfrować, bo on też mało osób mówi NASK, taka ładna, zgrabna nazwa, taka dynamiczna, ale jak mówimy o nauce, to jest starsza dość instytucja i rozszyfrowanie nazwy to jest naukowo-akademicka sieć
2: komputerowa.
1: I znowu tutaj pokazuję to, bo wy też jesteście, użyłeś tego sformułowania, powierzył wam rząd jakieś działanie, to NASK też był jednym z pierwszych przykładów, gdzie świat nauki sieci komputerowej, jeśli mogę tak powiedzieć, administracji i rządu, spotkał się i stworzył jakąś instytucję, która rozumiem ma główny radar taki do namierzania tego.
2: Tak, no wielu z nas pamięta NASK z czasów, kiedy nie wiem, kupowało się domeny. Jak ktoś kiedyś kupował domenę, to jest duża szansa, że miał kontakt z NASK-iem, bo NASK prowadzi rejestr domen internetowych. Czyli jak ktoś chce założyć stronę, na przykład www.uniwersytetwarszawski.edu.pl, no to oczywiście nie może tego zrobić, bo ta domena jest zajęta przez uniwersytet, ale to wie właśnie
1: czyli
2: z tego rejestru.
1: Czyli był regulatorem przyznawania tego, że to miał sens. Zanim jeszcze do NASK-u, bo ja chcę, żebyśmy dobrze tą triodę zrozumieli. Dezinformacja, misinformacja i ta złośliwa malinformacja. I że one są dość szczególnie ułożone. To jest takie u Dantego jak kręgi piekła, ale to nie jest takie proste. Bo możesz malinformować, używając dezinformacji lub tej, znaczy generalnie to one nie są wcale rozdzielne, ale dla nas jako dla słuchaczy zakładamy, że w tym kręgu piekła tam na samym końcu, notabene ósmy krąg u Dantego, to są ci, którzy używają swojej wiedzy do dzielenia. Odyseusz między innymi się znalazł, no, o ostatnim są już tylko zdrajcy, ale krótko mówiąc większość z nas, pewnie słuchaczy, to musi się wystrzegać chyba tego środkowego przede wszystkim, prawda? Bo to chyba jest najbardziej masowe, że te dezinformacje wymagają takich swobodnych rodników, nośników, które po prostu rozprowadzają to i myślę, że część naszej odpowiedzialności nie wystarczy, że zakładamy, że nie będziemy kłamać, oczerniać innych i tak dalej, tylko żeby nie uczestniczyć w tych łańcuchach, które to dystrybuują i nakręcają emocjonalnie, jeśli rozumiem tak.
2: Oczywiście takie dzielenie się informacjami, tak zwane szerowanie, bezmyślne szerowanie, no to jest właśnie to, na czym bazują twórcy. Pytałeś o to, dlaczego w ogóle to jest robione. No i rzeczywiście może warto pójść za pieniędzmi, analizując to. Mianowicie osoby, które publikują kontrowersyjne treści, bazują na tym, że będę

0: te treści zdobywały coraz większe zasięgi. Dzięki temu oni będą zdobywali coraz większe zasięgi, a te zasięgi w internecie dosyć łatwo jest monetyzować. Więc to jest podstawowy cel w ogóle, dlaczego ludzie to robią. Innym celem oczywiście mogą być promocje jakichś produktów, które stoją w opozycji do tych, które się dezawuuje w swojej komunikacji. No to jest też dosyć proste do wyobrażenia, czyli oczernią swoją konkurencję, w związku z tym moje produkty będą się lepiej sprzedawały. No a trzeci, najbardziej niebezpieczny dla nas jako społeczeństwa cel przyświeca już organizacjom, których celem jest wzbudzenie pewnych niepokoi społecznych albo takiego rozedrgania społecznego. I to nie ma takiego znaczenia, czy to rozedrganie jest w oparciu o, czy na podstawie jakichś informacji dotyczących nauki, czy jakichś społecznych, czy pogodowych, czy jakichkolwiek. Ważne jest osiągnięcie efektu takiego niepokoju. Jak społeczeństwo jest zaniepokojone, no to już jest bardzo dobra baza do prowadzenia kolejnego etapu działań. No i tutaj widzimy również tego typu
1: To jest
0: zdarzenia.
1: super ciekawe, znowu, żeby sobie to jakoś uporządkować. Rozumiem, że żyjemy w takiej formie kapitalizmu, którym tym kruszcem, który chce się nakopać, jest przede wszystkim uwaga.
0: Oczywiście.
1: To następnie można przetłumaczyć na różne rzeczy. Można przetłumaczyć na pieniądze. I to jest jedno. Drugie to są te działania, że kogoś trzeba unieważnić, żeby samemu zyskać na tym. W kremach może to by była inna kategoria kremów, ale czasami są takie, po prostu ich nie używajcie. No i trzecia, ta rzeczywiście najtrudniejsza, bo to jest ten budyń w mózgu, no to jest to, że w ogóle należy rozkalibrować, rozchwiać, rozdygotać. W ogóle jakieś pojęcie zaufania do instytucji,
0: Oczywiście to
1: do istnienia obiektywnej prawdy, w ogóle w sensie ontologicznym powiedziałbym, że
0: prawdy,
1: to
0: autorytetów.
1: autorytetu. No i wreszcie o tym, żeby tak rozchwiać nasze emocje, żeby wyłączyć cały mechanizm racjonalnego działania. Jak patrzymy na działanie tych wrogich instytucji, no ja sam jestem zdziwiony, jak nie chcę wchodzić bardzo na politykę, ale jak ma niedużo czasu wymagała różnego rodzaju propaganda, nie tylko taka, żeby z kraju, który był jednym z najbardziej otwartych na przyjmowanie uchodźców w czasie pierwszego kryzysu, okazaliśmy się krajem, który to samo dotyczy obecnie tej sytuacji, tej pomocowej insurekcji, która w ciągu 3 lat zamieniła się w jakiś rodzaj swojego przeciwieństwa. Tak jakby ta ciemna strona zażądała spłaty za te wielkie wydatki dobrej strony naszej natury i że to po prostu wszystko się dzieje tak szybko i no tak, to jest jakoś przerażające. Nie wiem, jak się pewnie różne metody mogą być obronne. Jedna taka to w ogóle się oddzielić od tego, jakoś tak bym przypuścił. Inna to jest więcej z tego rozumieć. Ale byłem tu na spotkaniu, w którym w ogóle była rozmowa o tym, wszyscy o tym mówią. Czy mamy jakieś dowody na temat dynamiki tego, nazwijmy to, schorzenia? Pewnie tego sporo jest. Jak dużo jest tych informacji, jak bardzo skorodowane jest zaufanie do różnych instytucji.
2: Tak, aczkolwiek to, co my badamy obecnie, analizujemy, to jest wszystko to, co się dzieje w kontekście nauki. Zauważyliśmy, że jeżeli chodzi o to, co kiedy się wydarza i czy to powróciło, ja zakładam, to jest moja prywatna opinia, że w ogóle narracje dezinformacyjne były zawsze, bo nawet jakbyśmy sięgnęli w stronę, nie wiem, Katarzyny II i Woltera i tego, że on był jakąś tubą do szerzenia fake newsów historycznych. Ogólnie jest tak, że teraz kanały, które są, one reagują natychmiast. I to jest ten element czasu, który odróżnia naszą sytuację od tego, co było kiedyś. I odpowiedź czy szczepionka, jakkolwiek to nazwać, na narrację dezinformacyjną jest bardzo trudna do aplikacji, ponieważ jakby nie ma tego czasu. Bo jeżeli tak naprawdę, żeby stworzyć viral fake news, potrzebujemy mieć dostęp do internetu, działający telefon i 3 zdania.
1: No tak. Nie wiem, czy jakoś dokładnie, że ten cytat sam go teraz wymyślę, że zanim prawda zawiąże sznurówki, to kłamstwo obiegnie ziemię 3 razy.
2: I to jest ta sytuacja z nauką, ponieważ nauka i odpowiedzi naukowe to nie są 3 zdania, bo w momencie, kiedy naukowiec, badacz opowiada o czymś, wyjaśnia jakieś zjawisko bądź wyjaśnia jakiś proces naukowy, bo często pytania, które się pojawiają, czy zastrzeżenia do nawet do szczepionek mRNA, ale czy też turbin wiatrowych, tak, że tam jest kilka elementów, które naukowiec musi wyjaśnić, więc to chwileczkę trwa. Jak opowiada o procesie, to mówi, że proces składał się z takiego i takiego etapu, są takie i takie ograniczenia. Czyli że to nie jest krótka clickbaitowa odpowiedź. Ona chwilę trwa i w tym momencie jesteśmy trochę w defensywie i trudniej jest nam przekazać tą rzetelną
1: No tak.
2: naukę.
1: I ona często może brzmieć w rodzaju nie mamy dowodów, że. I nie jest takim prostym, bo ludzie chcą prostego werdyktu, szybko i tak boją powiedzenia się po stronie, ale czasami to jest tak, że rozumiem, że ten wywód naukowy może oznaczać, no taka jest definicja nauki, pewien rodzaj jakby to powiedzieć, zdolności też do wątpienia, nie wiem czy w

0: siebie samą, ale jakby no, taka jest natura weryfikacji i czasami ludzie nie chcą w ogóle znaleźć takiego niuansu, rozumiem.
1: Żyjemy trochę w takim okresie, ale zawsze byliśmy, ale jest tego po prostu coraz więcej. Jesteśmy wręcz bombardowani tymi informacjami i teraz nasza głowa musi przetworzyć bardzo dużo informacji w tym samym czasie, podjąć bardzo wiele decyzji, które nas dotyczą i musi je podjąć szybko. I w momencie, kiedy naukowiec bądź coś wymaga jakiegoś dłuższego skupienia, żeby zastanowić się nad tym i podjąć jakąś decyzję, to już to jest właśnie ten nasz handicap.
2: Też trzeba pamiętać, że nie ma prostych rozwiązań złożonych problemów. Jeżeli ktoś mówi, że ma proste rozwiązanie złożonego problemu, to najprawdopodobniej mija się z prawdą, usiłuje nas zmanipulować.
0: Ludzie tęsknią za jakimś kluczem, który ten świat im objaśni. Jednym z nich jest to, że na wszystkie złożone problemy istnieją proste odpowiedzi, z tym, że są na ogół nieprawdziwe. No i to jest taki problem, z którym mamy do czynienia i tego rodzaju proste komunikaty, łącznie oczywiście z teoriami, które wszystko wyjaśnią, teoriami spiskowymi, metateoriami takiego najwyższego poziomu, w którym nauka i wasz uniwersytet cały jest częścią tego spisku po prostu, więc w żadnym wypadku nie można mu wierzyć. Bo też jest takie, wiecie co, trudne pytanie, jak bo z tymi kremami czy nie z kremami, bo nauka też popełnia błędy. Był taki moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych papierosy pewnej marki były reklamowane w ten sposób, że najwięcej lekarzy pali właśnie tą markę papierosów. I jak w ogóle dać sobie radę z tym, że ludzie ciągle muszą zachować jakiś rodzaj, nie wiem, właśnie nie podejrzliwości, ale takiego no, rozumienia, że każdy lek ma też skutki uboczne, że trzeba brać to pod uwagę i w jaki sposób zachować roztropność i w jaki sposób też nie wyłączać myślenia, bo doktor lub profesor powiedział nam to lub tamto. Myślę, że dla samej nauki ważny jest taki rodzaj pewnego wyzwania polegający na tym, że ludzie mogą wątpić.
2: Tak, wątpienie jest bardzo istotne. No, mamy też przykład eugeniki, która kiedyś była jedną z teorii naukowych obowiązujących i są teorie naukowe, które, no, tak jak właśnie ten przykład pokazuje, są obalane z czasem przez inne teorie czy przez inne kierunki myślenia. Więc nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, tak jak śpiewał Łona, miej wątpliwość. I to jest...
0: Pozdrawiamy Łonę, mój ulubiony
2: Pozdrawiamy.
0: raper, tak. Miej wątpliwość, miej wątpliwość.
2: To właściwie mi się marzy, żeby to był hymn naszego projektu. Pozdrawiamy Łonę. W każdym razie nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. I myślę, że te działania, które widzimy, właśnie zmierzają do tego, żeby ludzie tracili ten zdrowy rozsądek, żeby schodzili na boki, żeby łatwo wchodzili właśnie w jakieś proste rozwiązania, w jakieś rozwiązania, które wyłączają myślenie. Przyjemnie jest wyłączyć myślenie. Po prostu wtedy nasz mózg nie musi się męczyć, jest to bardzo przyjemne, natomiast, no właśnie, prowadzi nas
0: Tak,
2: to.
0: bo ludzie chyba też mają skłonność takich sweet lies, to znaczy nawet wiedzą w jakimś sensie, że może to jest wszystko nieprawdziwe. Nie chcą poznawać nawet, nie wiem, no mówimy o tych różnych zagrożeniach, łącznie, nie wiem, z olbrzymimi zagrożeniami, które wynikają ze zmiany klimatu i ciągle nie potrafią, no czas chyba coraz częściej, żeby połączyć te kropki, no okazuje się, że w Warszawie jest 40 stopni, albo jesteśmy właśnie w tym momencie, nasza rozmowa była, czy nagrywamy to w tym momencie, w którym w Warszawie już teraz zaczyna się kolejna fala, czy może ona będzie jutro, ale żyjemy i normalizujemy to i pewnie trzeba to jakoś umieć wszystko połączyć ze sobą.
1: Mam wrażenie, że my się sami uczymy bardzo dużo w trakcie tego projektu całego. Od kiedy żeśmy napisali wniosek, otrzymaliśmy finansowanie i coraz bardziej też staramy się myśleć o emocjach osób, które nie do końca zgadzają się z nami i z nauką jako taką. I to, co widzimy, jest to, że te alternatywne informacje, czy to jest alternatywna medycyna, czy alternatywne rozwiązania naukowe, dają coś, czego nie daje nauka, znów daje konkretne rozwiązanie. Nauka nie daje rozwiązań, ona wyjaśnia pewne rzeczy, bada, analizuje. I też w momencie, to tak samo jak było z przykładem lobotomii, kiedyś przecież była za to Nagroda Nobla, a jakby teraz no, nie używa się tej metody. Ona się weryfikuje, powraca. Z drugiej strony w momencie, kiedy...
0: Elektrowstrząsy też przecież, prawda? Są
1: Tak.
0: takie rzeczy, które kompletnie zostały, nie wiem, sportretowane. Ja się kompletnie na tym nie znam, ale wiem, że różnego rodzaju zabiegi okazuje się, że być może za mało wiemy o mózgu, szczerze mówiąc.
1: Tak, i tutaj z nauką jest tak, że to jest proces. I każde badanie, czy każda analiza, ona pozostaje procesem otwartym. A w momencie, kiedy mamy kogoś w internecie, kto nam daje rozwiązania, to już jest samo w sobie czymś zamkniętym.
0: Tak.
1: I tak jakby my możemy już sobie wziąć coś, bo weźmiemy coś, będzie to. Spróbujemy tego, stanie się to. Zrobisz to, będzie coś innego, tak? I to są takie bardziej zero-jedynkowe
2: Dzięki temu też
1: rozwiązania.
2: czujemy się bezpieczniej,
1: Tak.
2: dostając takie gotowe rozwiązania, tak? Jest to iluzja bezpieczeństwa oczywiście, ale...
1: A z drugiej strony daje to jeszcze

0: jedną rzecz tej osobie, że daje jej poczucie sprawczości. Bo w momencie, kiedy dana osoba jest skołowana, są emocje, ktoś jest chory, ta osoba jest chora, jest w poczuciu zagrożenia, to w momencie, kiedy dostaje coś, co jest jakby produktem zamkniętym, którym nie jest proces naukowy, to ma tą sprawczość i czuje trochę, że też w jakimś sensie panuje nad sytuacją.
1: No tak. Teraz zapytam was o to, ile macie dywizji i co tu się tak naprawdę dzieje, bo teraz tak jesteśmy w takim, że w ogóle mamy problem, ile go jest, jak jest trudny do rozwiązania, zapętlony. On zresztą w ogóle pokazuje, że te tradycyjne metody, takie ludzie mało wiedzą, okej, jaka jest naturalna odpowiedź, to my was wyedukujemy. No okazuje się, że to są wszystko, to się nawet mówi, ten wicked problem, związane złośliwe problemy, w których proste reakcje pod tytułem ty nie wiesz, a ja ci powiem, kompletnie są, one działają kontrskutecznie w ogóle.
2: No, jak historia pokazuje, nie trzeba mieć wielu dywizji, żeby wygrać z zadającym pytanie. Wymaga to trochę czasu. Natomiast, dlaczego uniwersytet? No jednak mamy jakieś zasoby. Mamy 210 lat tradycji, mamy około 5000 naukowców, badaczy, którzy pracują na 25 wydziałach i jeszcze kilku dużych jednostkach międzywydziałowych, więc ci badacze zajmują się odkrywaniem prawdy. Nauka to jest sztafeta. Oni przejmują wyniki badań swoich tutorów, promotorów, którzy to parę dziesiąt lat temu zrobili to samo ze swoimi promotorami, czyli przejęli ich wyniki badań i kontynuują taką sztafetę pokolenie po pokoleniu naukowców. Natomiast my zajmujemy się z jednej strony detekcją, opisaniem tego problemu, zjawiska w ogóle dezinformacji, ale z drugiej strony pokazaniem tego, czy nagłośnieniem. Jesteśmy w sytuacji, kiedy jeżeli chcemy dotrzeć do odbiorców, do społeczeństwa, no to kanały komunikacji nauki nie działają, no bo nauka komunikuje się przez czasopisma naukowe, przez publikacje profesjonalne, których normalnie ludzie nie czytają. W związku z tym musieliśmy zmienić sposób komunikacji i wykorzystujemy do tego współczesne kanały komunikacji, współczesne sposoby komunikacji.
1: Oto dostaliście grant, który jest na kilka lat, chociaż problem, z którym się mamy mierzyć, na pewno nie jest na kilka lat, jest permanentny. Nie powiem wieczny, nie wiem ile nas czeka, ale generalnie on zawsze będzie z nami i być może on jakoś zadecyduje o tym, co z nami się stanie, bo jednak ta historia nie jest zdeterminowana, jest jakąś historią otwartą, w której miejmy nadzieję, coś możemy zrobić w różnych dziedzinach, od klimatu, poprzez to, jak ustalamy naszych wrogów i sojuszników, czy uwierzymy w demokrację, czy w ogóle fakty będą miały znaczenie z punktu widzenia polityk publicznych. I oto Uniwersytet Warszawski wystartował i powiem Państwu, bo zawsze zapominam, ale już w połowie audycji, że jest taka strona nauka sprawdza uw.edu.pl. I to jest projekt Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz biorę w nawias, co w ogóle inne uniwersytety, świat nauki, instytutów, think tanków może zrobić, bo to jest bardzo ważne i nie jesteśmy całkiem bezradni. Rzeczywiście Uniwersytet Warszawski jest duży i Jacek zaczął mówić o tym, w jaki sposób te dwa światy mogą się w ogóle spotkać, nie gadać do siebie, tylko znaleźć jakiś mechanizm, jakiś pomost między tym światem akademickim, który ma swoją logikę i tak dalej, a światem zwykłych, jeśli mogę tak powiedzieć, ludzi. I wy przygotowaliście kilka programów. Przed audycją próbowałem się upewnić, czy ja umiem odróżniać fake newsy, bo jest na przykład takie miejsce, w którym jest kilka zdarzeń, w którym próbujemy odpowiedzieć, czy to jest wiadomość prawdziwa, czy to jest, nawet nie wiem, czy ja ją teraz znajdę, ale powiem, gdzie od razu poległem, czyli ten, wy to pewnie znacie na pamięć, to jest ten, w którym było zdjęcie tego statku, który wygląda, jak był wmontowany na szczyt góry i okazuje się, że to jest tak naprawdę, bo ktoś tak hotel zbudował. Jest jakaś informacja o szczepionce dla koali w Australii, o której myślałem, że na pewno jest zmyślona, okazała się prawdziwa i tak dalej. Więc nie, no, widać, że to od razu natychmiast, bo myślałem, to jest pewniak, że ja na pewno wszystko dobrze rozpoznam. Okazało się, że nie, co powoduje, że nawet u ludzi tak zarozumiałych jak ja mówi, że musisz zachować ostrożność i pewne rzeczy sprawdzać. Powiedzcie, jakimi metodami, bo jest ich dużo tutaj w tym programie, wy staracie się wejść na to terytorium?
2: Staramy się mówić językiem naszych odbiorców i to jest dla nas najważniejsze. Odchodzimy od tradycyjnego sposobu komunikacji nauki, czyli publikacji, słowa pisanego. No już nie mówię w ogóle o publikacjach naukowych. Robimy to za pomocą naszych ambasadorów, influencerów, którzy przygotowują rolki, czyli krótkie materiały filmowe, w których debankują, czyli dementują różnego rodzaju przekonania czy prawdy krążące w społeczeństwie. Więc mamy taką grupę kilkunastu influencerów. Dzięki ich zasięgom docieramy do kilkuset tysięcy odbiorców. I no właśnie, część z nich jest ambasadorami projektu. To są trzy osoby, z którymi zaczęliśmy współpracę, to jest doktor z TikToka, czyli znany influencer, który działa w kilku kanałach. Jest Science Mission, również influencerka, która jest jedną

0: jednocześnie profesorem, inżynierem, prowadzi swój zespół w Polskiej Akademii Nauk, a osiąga w swoich materiałach po kilkaset tysięcy zasięgów. I jest Janina Daly, też znana influencerka naukowa. Więc to są trzy osoby, które z nami pracują od samego początku projektu. Teraz dołączyło kilkanaście nowych osób, więc...
1: A gdyby ktoś

0: Pani to, nie wiem, chyba, że Tatiano, masz jakiś przykład interwencji?
1: Nie, raczej nie interweniowaliśmy, aczkolwiek to są ambasadorzy naszego projektu i są to osoby, z którymi najczęściej współpracujemy i które również biorą udział w doborze tematów, którymi się zajmujemy. I to, czym, co jest ich działaniem, znaczy to, na czym nam zależy, to jest nie tylko ten debunking, ale też trochę uprzedzanie pewnych sytuacji.
0: Tak, no więc możemy nazwać interwencją na przykład zajęcie się teraz kremami SPF albo innymi bieżącymi tematami, którymi trochę wyprzedzamy falę, która zaraz nadejdzie. Natomiast też korzystamy z naszych ambasadorów we współpracy z nimi w innych poddziałaniach tego projektu. I tutaj myślę dobrym przykładem jest KOKON, przegląd filmów o nauce. Zorganizowaliśmy już drugi KOKON w ramach tego projektu. To jest 3-dniowy przegląd filmów dotyczących nauki ze szczególnym uwzględnieniem takiej dezinformacji, deepfake'ów, bo mówimy o nauce różnymi metodami, właśnie poprzez rolki i krótkie filmy na Instagramie, poprzez podcasty, wideokasty, ale też właśnie przez film, przez przegląd filmów, ponieważ no, chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Jedni wolą przeczytać, inni wolą obejrzeć. I też dlatego stąd też powstał KOKON.
2: Gdzie można to trzeba przyjść, gdzieś, to jest kino studyjne, czy można gdzieś
1: dokładnie
2: w internecie?
1: Dokładnie, gdzie jesteś.
0: To jest przegląd filmów, który odbywa się w marcu, w połowie marca. 3 dni. Pokazujemy filmy związane z narracjami dezinformacyjnymi albo też po prostu filmy o nauce. Więc już dzisiaj zapraszamy na 3. KOKON 16-18 marca 2027 roku w Nowym Buwie. Jestem
2: wolny. To mamy filmy. Jest jeszcze jedno bardzo ważne przedsięwzięcie, które jakoś tak tą instytucję poważną warszawską wyprowadza, jeśli mogę tak powiedzieć, na zewnątrz. I chciałem, żebyś o tym opowiedział. Jak to robicie?
0: Robimy w tym roku tydzień walki z dezinformacją. Ten tydzień zacznie się 16 listopada tego roku i zakończy 22. To jest przedostatni tydzień listopada, w którym chcemy koncentrować nasze działania związane właśnie z walką z dezinformacją, no konkretnie w nauce. W tym czasie będziemy koncentrować się i intensyfikować publikacje naszych influencerów. Przygotowujemy również profesjonalny spot reklamowy, w którym chcemy mówić o tym, jak groźne jest bezmyślne szerowanie informacji. To będzie spot, który będzie emitowany w TVP. Też namawiamy wszystkich zainteresowanych, czy to influencerów, czy organizacje trzeciego sektora, czy inne instytucje do tego, żeby się włączyć w te działania, żebyśmy wszyscy razem w tym samym czasie...
2: Ale chodzi o coś więcej, że jakby szerowanie waszych treści, tylko o budowanie swoich i ustalenie jakiejś uwagi na temat właśnie tego, że dezinformacja jest tak groźna.
0: Niech każdy zrobi to, w czym jest najlepszy. My też właśnie, tak jak powiedziałeś, chcemy wykonać działania, czy realizować działania poza Warszawą. Chcemy pojechać do kilku miast, dawnych wojewódzkich, mniejszych miast i tam zrobić pokazy filmów, które dotyczą, czy które będą dotyczyły właśnie dezinformacji, obudować to dyskusją na temat tych filmów, dyskusją o dezinformacji, także będziemy w kilku miejscach i też chcemy w tym czasie zrobić lekcje w szkołach i takie warsztaty w kilku szkołach, ale też do około pewnie 1000, marzy nam się, żeby dotrzeć do 1000 szkół, wysłać scenariusze i skrypty lekcji, w których będziemy mieli przygotowane po prostu gotowce do zajęcia się i pokazania o tym, jak ważna jest
2: dezinformacja. Ja najbardziej lubię takie projekty, które na końcu mają 1000 lub coś w tym rodzaju. Nie dlatego, żeby był jakiś, że to jest megalomania, tylko żyjemy w czasach, w których naprawdę czas bardzo się kurczy i musimy szukać rzeczy, które mają naprawdę duże zasięgi i wykraczają poza miasta, więc ta liczba bardzo mi się podoba. Tak, podobne rzeczy ma Centrum Nauki Kopernik. Znaczy jest wiele instytucji, które mają tą przyjemność, przywilej bycia w Warszawie i to na Powiślu. Uniwersytet BUF, Centrum Nauki Kopernik, Związek Ochotniczych Straży, whatever. W każdym razie one też muszą chyba wymyślać, w jaki sposób dotrzeć do Polski, która jest bardzo rozległa i składa się z takich małych molekuł, w których właśnie ta kwestia lokalnej informacji, ja jestem wielkim na przykład promotorem ochrony i odtwarzania gazet, uwaga, drukowanych i faktu, że dziennikarze lokalni są znani i że mają twarz i biorą odpowiedzialność, bo w świecie dezinformacji, to może się okazać, że ów analogowy, papierowy, szeleszczący i ktoś, kto nie jest atawarem, tylko jest osobą, jest jedyną gwarancją tego, że jeśli ktoś wam powie, że lokalnie coś się dzieje, a to może być przedmiot natychmiastowego sabotażu, który spowoduje, że nie wiecie, co się z wami dzieje i co naprawdę się stało, a co nie, jest super ważne. Więc powinniśmy połączyć siły takie właśnie jak autorytet

0: akademicki, uniwersytecki, z ludźmi, którzy są dziennikarzami lokalnymi, którzy żyją nie tylko z tego, ale dlatego, żeby ta informacja była wiarygodna. Więc bardzo zapraszam i cieszę się, że to jest tygodniowe. Szwedzi na przykład mają 39 tydzień każdego roku jako tydzień bezpieczeństwa. I wtedy sprawdzają, czy mają baterie, czy potrafią otworzyć garaż, czy mają na pewno telefon do sąsiadów, czy różne rzeczy takie wiedzą. Więc gdyby te tygodnie jakoś cudownie weszły w fazę taką harmonizacyjną i nagle by się okazało, że mamy właśnie taki tydzień, kiedy skupiamy uwagę na czymś, co jest naprawdę ważne. To bardzo bym sobie tego życzył i cieszę się, że to robicie.
1: Chcemy walczyć z dezinformacją, ale przede wszystkim chcemy budować zaufanie, bo to jest, myślę, kluczem do zbudowania takiego zdrowego i dobrego społeczeństwa.
0: Życzmy sobie tego. Jestem na waszej stronie. Macie granty Nauka Sprawdza, bo to zawsze jak granty, to się od razu budzi się wśród niektórych w każdym razie zainteresowanie.
2: Tak. W związku z tym, że prowadzimy monitoring taki bieżący sieci, skupione na wybranych tematach, co trenduje, co spada i tak dalej, doszliśmy do wniosku, że chcemy trochę poszerzyć nasze działania analityczne po prostu na całą Polskę, nie tylko w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, i stąd był pomysł na konkurs grantowy i teraz kończą się obrady komisji, więc dowiemy się, kto wygrał. W sumie żeśmy dostali ponad 50 wniosków z różnych jednostek z całej Polski i warunkiem było to, żeby być bądź osobą doktorancką, bądź pracownikiem, pracowniczką uniwersytetu, bądź uczelni, bądź instytutu, czy takiej jednostki jak pan. I są 3 granty po 20 tysięcy złotych na realizację badania. I każdy z naukowców, młodych badaczy, mógł wysłać swój projekt, w którym miał opisać metodologię, co uważa, że jest ważne z perspektywy właśnie analizy zjawiska narracji dezinformacyjnych właśnie wykorzystujących naukę, czy to jakby w kontekście takim meta.
0: Jakiś przykład tego, co można zrobić za 20 tysięcy złotych.
2: Na przykład dużo osób sięga po metodę Kavi, bo mamy też bardzo ograniczony czas. Mamy tylko 3 miesiące na realizację tego projektu. Ludzie chcą badać bardzo różne rzeczy. Widzimy dużą tendencję, jeśli chodzi oczywiście o kwestie zdrowotne, ale też jest kilka takich, powiedziałabym, mocno niszowych działań, na przykład skoncentrowanych na to, z jakich narzędzi się najczęściej korzysta do szerzenia dezinformacji i sprawdzania, jest jakaś hipoteza, no i sprawdzają w internecie naukowcy, czy faktycznie kwestia powoływania się na statystyki, czy kwestia bazowania wyłącznie na lęku, czy kwestia dotycząca narracji upowszechniających. Więc tutaj polscy badacze są bardzo mocno zorientowani na to, żeby sprawdzić, które, jeżeli faktycznie, z których metod najczęściej korzystają osoby szerzące dezinformację.
0: Okej. To brzmi ciekawie, chociaż wydaje mi się, że skala tego, w sensie, no, życzyłbym wam, żebyście pewnie mieli więcej zasobów. Jedna z audycji, nawet nie jedna, była poświęcona tym różnym wysiłkom polskim dotyczącym odporności. No to te 20 tysięcy i 3 granty to są jednak działania homeopatyczne. A my, no, dość powiedzieć, że my co roku mamy wydawać, uwaga, poza uzbrojeniem, to jest te słynne 180-200 miliardów, 17 miliardów na obronę cywilną, ochronę ludności. No i wydaje mi się, że właśnie wojna, którą my przegrywamy, jest w obszarze dezinformacji. Łącznie kwoty, które tutaj wymieniono, składają się na może, nie wiem co, lampkę do czołgu? Znaczy przesadzam, ale rozumiecie, to jest tak mniej więcej 1/10 koparki. I jeżeli one się udadzą, no to życzę wam tego, żeby to przeskalować, bo nawet ta proporcja 50 zgłaszających się do podium, gdzie są 3 miejsca, wydaje mi się skromna. To w niczym, no ale rozumiem, że to robicie i to jest ważne, i że ważne, że ludzie mogą wystąpić z taką ciekawością.
2: Tak, no ważne jest też to, jakby włączanie coraz szerszej grupy badaczy w to działanie, bo widzimy, że dużo osób na przykład nie zajmuje się tym w ramach głównego nurtu analizy, ale jakby pojawia mu się ten wątek w trakcie innych działań i chce na nim popracować. I dla nas to jest bardzo cenne, że troszeczkę wprowadzamy może nie fermentu, ale takiej może energii.
0: A w ogóle, bo to jest coś, co wychodzi poza Uniwersytet Warszawski. No, uniwersytet też się rządzą swoimi regułami, rywalizacją. Czasem o tym myślę, bo dla mnie, no jestem oczywiście w jakimś sensie mam patriotą Uniwersytetu Warszawskiego, ale od lat na przykład obserwuję to, jak duże zasoby w sumie posiada to środowisko akademickie, na przykład 17 rozgłośni, chyba jeśli dobrze pamiętam, łącznie z rozgłośnią Campus na Warszawie, której napis, jak go włączycie radio, brzmi same sztosy. To nie jest może coś, co najbardziej chciałbym zobaczyć, ale w tym świecie kompletnej dezinformacji, generalnie bardzo trudnego przypadku mediów, w tym mediów publicznych, to wydaje mi się, że istnieje całe to środowisko poza Uniwersytetem Warszawskim. Czy widzicie jakieś rzeczy, które łączyłyby to i działały, no nie wiem, w Stanach jest ta sieć, która

0: nazywa się National Public Radio. Amerykanie nie mają publicznego radia, ale właściwie większość rozgłośni, która zajmowałaby się tym, co ty, no to są rozgłośnie powiązane z dużymi uczelniami tak naprawdę. Czy widzicie jakąś szansę, żeby rozszerzyć to działanie?
1: Będę bronił samych sztosów, ponieważ mówimy językiem odbiorcy. Mówimy do studentów, do młodych ludzi i oczywiście miło by było przeczytać coś mądrego, w tym jakiś mądry cytat w takim klejmie rozgłośni studenckiej, ale chcemy dotrzeć do tej grupy odbiorców, a nie do innej, w związku z tym tak to brzmi, a nie inaczej. I tutaj
0: choć
1: będę...
0: nie wiem, czy w pokoleniu mojego, szczególnie najmłodszego, pojęcie sztos chyba by zdemaskowało mnie jako starca, ale tak, generalnie okej, rozumiem, o czym mówisz.
1: Tak, tak. I to jest jedna taki ad vocem. A druga informacja, czy taka konstatacja, to my jako bardzo duża uczelnia w tym kraju, no największa w tym kraju, też czujemy pewnego rodzaju zadanie jako lidera, trochę kształtowanie działań w tych obszarach, w których możemy mieć jakiś wpływ albo taką inicjatywę, która no, pozwoli innym później pójść naszym tropem. Więc robimy coś, co nam dosyć łatwo przychodzi z racji skali tylko i wyłącznie. I chcemy, żeby to się roznosiło czy szerzyło na innych uczelniach. No bo też nie mamy potrzeby bycia jedynym uniwersytetem w tym kraju. Właśnie zależy nam na tym, żeby było wiele uczelni w naszym kraju, żeby ludzie, którzy chcą studiować albo zajmować się nauką, mogli to robić w miejscu, gdzie żyją. Stąd też nasze działania takie skierowane w różne miejsca i to niekoniecznie te największe.
0: No macie też własną, to tak mówię, bo widziałem, słuchałem jadąc tutaj podcastów, że macie własne instrumenty takiej normalnej emisji w tym świecie. Widzę podcasty, wideokasty i tak dalej. Jak to powstaje, czego dotyczy?
2: Podcasty realizuje Akademickie Radio Campus i tu wraz z redaktorem naczelnym Wojtkiem Rodkiem,
1: którego serdecznie pozdrawiamy i same sztosy.
2: Bardzo.
0: Ja chyba muszę się usprawiedliwić, też pozdrawiam bardzo.
2: I tutaj jakby wspólnie dobieramy treści. Na początku żeśmy się zajmowali rozmowami na takim poziomie mocniej meta, jakby na czym polega to zjawisko, z jakich narzędzi się korzysta. Takie trochę bardziej vademecum, a potem przeszliśmy w kwestię przykładów i poszliśmy w różne dyscypliny. Oznacza to, że zaczęliśmy zapraszać osoby z zewnątrz, nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego do tych podcastów. Jesteśmy w trakcie rozmów na przykład ze SGGW, mieliśmy już osoby z Uniwersytetu Kopernika i tutaj na przykład mamy psychologów, ale mieliśmy też przyjemność gościć panią Magdalenę Wilczyńską z NASK-u, która opowiadała o tamtych działaniach dotyczących...
0: I one są na Spotify, bo tak, to widziałem i one tak. Mają jakiś rytm, czy...
2: Tak, ogólnie to jest chyba gdzieś raz na kilka tygodni.
0: Jadąc tutaj, słuchałem sobie tego podcastu o tych najstarszych fake newsach i sprawdzałem to. I to jest bardzo ciekawe, że Antoniusz, Oktawiusz na Antoniusza, wiecie, on z Kleopatrą, a tamten, walka po prostu, dezinformacja, kto jest prawdziwym Rzymianinem i tak dalej. No później jest dużo takich ciekawych zresztą przykładów, które też pokazują na to, jak bardzo zmieniła się skala właśnie dlatego, że mamy tak dużo narzędzi komunikacji, bo dawniej można było opowiadać szaleństwa, nagłos, tak bym powiedział, wynalezienie druku i w ogóle kolejnych nośników powodowało, że ta konwergencja, jeśli o ten tempo rozprzestrzenia się, o którym ty mówiłaś, po prostu jest in instant, jest natychmiastowe i to się zmienia i te dobrodziejstwa cywilizacyjne, jak to ktoś powiedział, żyjemy w świecie, w którym każdy może powiedzieć, to jest wolność słowa, co chce powiedzieć, nawet jeśli nie ma nic do powiedzenia. No przepraszam, że tak tutaj brzmi, jak tak, ale no myślę, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie trzeba stwierdzić, że niektórzy nie mają nic do powiedzenia.
1: No niestety, a robią to, tak.
0: A robią to.
1: Ja powiem o wideokastach. Projekt Pulsar, czyli część grupy polityki, który zajmuje się nauką i komunikacją nauki. No właśnie, z nimi robimy serię wideokastów. Tutaj też właśnie nasi eksperci, ale i tacy wewnętrzni zespołu Nauka Sprawdza, ale też zewnętrzni eksperci. Jest taki fajny wideokast, gdzie pani profesor Joanna Tyrowicz razem z Mają Mazurkiewicz.
3: Pozdrawiamy Joannę Tyrowicz.
1: Tak, serdecznie pozdrawiamy. Obie panie opowiadają właśnie, rozmawiają o dezinformacji, więc jest to...
0: To zresztą warto, bo w świecie podcasterów to nie jest tak, że nie można się reklamować. To co robi Joanna, czyli Grape, tłoczone z danych. Tak. To jest też bardzo ciekawe, bo ona jakoś tak pionizuje różnego rodzaju tezy wokół tego, co widzimy naprawdę z danych i w tej sprawie jest bardzo rygorystyczna ona i jej zespół i to też jest właściwie taki organiczny wysiłek, bo to nie jest część uniwersytetu, ale takich instytucji, które kotwiczą jakoś sprawy w faktach, jeśli mogę tak powiedzieć, i dowodach, bardzo potrzebujemy.
1: Jak jesteśmy przy dowodach i faktach i Joannie Tyrowicz, to od razu nie sposób nie wspomnieć o Tygodniu Noblowskim. Joanna Tyrowicz jest naszą ekspertką od lat.

0: Tygodnia Noblowskiego. To jest taki tydzień, w którym wszystkie oczy skierowane są na naukę, a konkretnie na Sztokholm i Oslo, bo są ogłaszani laureaci Nagrody Nobla przez 6 dni. I my stwierdziliśmy, że warto wtedy zaprosić media, bo media są zainteresowane wtedy nauką. To jest wyjątkowa sytuacja, bo normalnie to my chodzimy się prosić, żeby media się zainteresowały nauką. W tym tygodniu, zaczyna się to w pierwszy poniedziałek października, to media są zainteresowane właśnie tym, co powiedzą naukowcy. I stwierdziliśmy, że bardzo dobrze zapracuje nam taki mechanizm, gdzie nasi naukowcy chwilę po ogłoszeniu laureatów wyjdą do dziennikarzy i powiedzą, czego dotyczy właśnie co nagrodzone osiągnięcie.
1: To jest super pomysł. No to, ale to widać, że czasami trafiamy w coś takiego jak noc muzeów, że nagle światy się mieszają. No nawet jak były teraz mistrzostwa, czy trwają, że dowiadujemy się, że są kraje, o których nie wiedzieliśmy, tylko dlatego, że wystawiły tam drużyny. I chyba z Tygodniem Noblowskim też tak jest, że to jest moment takiej attention właśnie, takiego momentu, gdzie ludzie się tym interesują, bo to jest rywalizacyjne, ale ktoś musi wypowiedzieć właściwie, za co on dostał tego Nobla. Czasami próbujemy zrozumieć, za co dostał, jeśli to są Noble, nie wiem, pokojowe. Ale to już ludzie mają własną wiedzę. Natomiast jeżeli ktoś dostaje w dziedzinie, nie wiem, biochemii, no to bardzo trudno zrozumieć. Ekonomii też, to Joanna na pewno to
0: tłumaczy,
1: dlaczego
0: tłumaczy.
1: To jest. A macie jeszcze jakieś takie właśnie patenty, gdzie nagle opinia, cały ten, nie powiem tłum, no ale tak, no właśnie, duża grupa ludzi nagle mówi, okej, zainteresujmy się albo piłką nożną, albo Noblem, albo muzeami. Czy macie jakieś właśnie takie patenty na takie chwile, okna możliwości?
0: Powiem o konkursie Fake Busters.
1: To jest fajne, no.
0: Właśnie stwierdziliśmy, że w ramach tego projektu Nauka Sprawdza zaprosimy młodych ludzi, studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, czyli licencjatów, magistrów przyszłych i doktorantów, żeby usiedli i zaczęli rozwiązywać zadania związane z dezinformacją, żeby próbowali właśnie prowadzić taką detekcję fake newsów, ale też odkrywać mechanizmy tego, w jaki sposób jesteśmy dezinformowani. No i ogłosiliśmy nabór pod koniec zeszłego roku. Zakładaliśmy, że no, może się z 500 osób zgłosi, może no, 500 to będzie już naprawdę niezły sukces z całego kraju, bo tak jak właśnie w przypadku tych grantów, tak tutaj również otwieramy po prostu uniwersytet na wszystkich studentów z całego kraju, na tym nam bardzo zależy. No i zainteresowanie tym konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Dodam, że nagrodami były nie tylko nagrody pieniężne, choć te również, natomiast były staże i praktyki w instytucjach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których normalnie takich staży nie można dostać. Czyli zaproponowaliśmy naszym laureatom, finalistom nie tylko rybę, ale również wędkę, bo posiadanie w swoim CV tego, że się było na stażu czy na praktykach w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy w Najwyższej Izbie Kontroli, czy też w NASK-u, albo w PKO BP, czy w Polskiej Agencji Prasowej, dla osób, które interesują się tym obszarem.
1: Ale żebym zrozumiał, to... wytworzycie rodzaj, nie wiem, jakiejś gry, sytuacji, w której musisz, no nie jest to gra w tajniaków może, ale generalnie musisz udowodnić, że myślisz samodzielnie, rozpoznajesz, potrafisz, nie wiem, dedukcją, wszystko jedno, indukcją, jakkolwiek, ale ustalić, jaki jest. I rozumiem, że to jest taka kompetencja, która pozwoli ci się trampolinować niektórym, bo to chyba ma znaczenie, że jak przyjmiesz kogoś do pracy, to po, nawet poza listą dyplomów, którą on tam ma i kursów, to taki fakt, no ja sam wiem jako też pracodawca, że takie różne rzeczy, nie wiem, no nie wszystko, no był w harcerstwie, albo wziął za coś w życiu odpowiedzialność. No na przykład to są bardzo ważne rzeczy, rozumiem, że wy macie tą sprawność harcerską pod tytułem nie pogubił się w świecie, który jest pełen pułapek takich właśnie...
2: Myśli łączy kropki.
0: Tak, myśli łączy kropki, myśli nie szablonowo, nie standardowo.
1: Czyli to dałoby się skalować, bo rozumiem, że spółki Skarbu Państwa to rozumiem, ale myślę, że wielu pracowników, nie wymyślam za was, ale ten rodzaj dodatkowego testu kompetencji, bo różne tam są, jak on tam się zachowuje w zespole, czy nie rozlewa kawy, wszystko jedno, ale na przykład ten to jest super ciekawy. Akurat tutaj autorytet uniwersytetu, że ktoś przeszedł przez taką planszówkę, czy cokolwiek to było, scenariusz, to wydaje mi się jest arcyważny dla wielu pracodawców.
0: To było widać już przy pierwszej edycji tego konkursu. Zależało nam na tym, żeby też finaliści tego konkursu trafiali w obszar publiczny, czyli właśnie instytucji państwowych i spółek skarbu, z udziałem Skarbu Państwa, ponieważ realizujemy to za środki publiczne. No i zgłosiło się ponad 1000 osób z 50 kilku uczelni z tego kraju, więc naprawdę niesamowity sukces osiągnęliśmy. Dam przykład jednego pytania. Myślę, że to jest ciekawe dla Państwa. Ile czasu zajmie Państwu znalezienie w internecie przy szybkim łączu PESEL-a Roberta Lewandowskiego? W każdym razie, no mi zajęło 30 sekund.
1: I to jest dobry wynik czy zły?
0: Chyba dobry.
2: Zatrważająco
1: dobry, tak. 30 sekund, ciekawe, nie. No dobra, nie będę sprawdzał twojego, bo teraz na antenie tego nie zrobię.

0: No to brzmi imponująco i to jest coś, co jest dla, myślę, że ze względu na skalę tego, bo rozumiem, że takie konkursy jeszcze będą i w ogóle ta kognitywna zdolność, tak bym powiedział, jako taka kompetencja, no to w ogóle dotyczy całego wymyślania, na czym teraz ma polegać uczenie dzieci, młodzieży i tak dalej. Edukacja to jest, już było o tym kilka audycji, musi się wymyślać na nowo, bo w dużej mierze to nie jest tak, że należy teraz ignorować fakty i nie uczyć się niczego, dlatego że właściwie wszystko jest dostępne. Na pewno trzeba się uczyć takich rzeczy jak krytyczność, odwaga w myśleniu, zdolność do improwizowania, kwestionowania pracy. Zresztą generalnie to są cechy związane bardziej z charakterem i postawą, niż z wiedzą na temat tego, kto był, nie wiem, i którym w kolejności królem Polski lub prezydentem. To jest co innego. Tym niemniej tego nie można ignorować, bo dostarczanie tych faktów, one są ważne, wymaga też pewnej umiejętności konsumowania tego. Jest jeszcze jedna rzecz, o której rozmawialiśmy kiedyś. To, że wy tam macie jakąś wielką bazę tych, jak rozumiem, gotowych do wypowiadania się i pomagania w różnych przedsięwzięciach owych naukowców. I teraz nawet zastanawiałem się, że przy kolejnych audycjach, że mam tam, nie wiem, falę upałów albo wykluczenie transportowe, cokolwiek innego, że ja do was dzwonię i mówię, no to dajcie mi tutaj takich rozmówców, że każdy jest właśnie doktorem, profesorem i co tam jeszcze, i mam z głowy połowę pracy nad researchem do audycji. Co wy na to?
1: Bardzo chętnie. No to na tym polega nasza praca. Tutaj podam od razu przykład 1 września, kiedy 31 sierpnia dostajemy telefony od dziennikarzy, którzy potrzebują specjalistę od historii i od edukacji. Więc na następny dzień natychmiast, na zaraz, na rano. Oczywiście czasem jesteśmy w stanie pomóc, czasem nie jesteśmy w stanie pomóc, ale zawsze się staramy. Zawsze staramy się namówić naszych badaczy, żeby rozmawiali z mediami, ponieważ trzecią misją uniwersytetu jest właśnie nawiązywanie relacji, współprac i osiąganie takiego wpływu na zewnątrz w kontekście prowadzonych badań.
0: To jest świetna wiadomość dla wszystkich wydawców, bo myślę, że czasami dziennikarze, ja na pewno, ale są nieco leniwi wydawcy. Sam dostaję czasami telefony i najpierw mówię, może by pan przyszedł coś skomentować, i nie mówi mi się nawet, co to ma mianowicie być. I sam mam wielki dystans, w szczególności do socjologów, którzy potrafią wypowiedzieć się na każdy temat i tą wiedzę zdobyć jadąc taksówką do studia. Umyślnie przesuwam, ale trochę takich jest. Natomiast rozumiem, że istnieje, sam w to bardzo wierzę. Mnóstwo, nie wiem, czy nieodkrytych, nie daliśmy nigdy szansy do wypowiadania się ludziom, którzy są nowi. Nie są zgrani, jeśli mogę tak powiedzieć, i to rozumiem, że to wy macie całą szufladę.
2: Tak, no my mamy, znaczy ogólnie, pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego są otwarci na to, żeby opowiadać o swojej pracy i odpowiadać na pytania. Z drugiej strony to jest pewna forma prebankingu, tak? Czyli rozmawialiśmy o debankingu, czyli o prostowaniu pewnych fałszywych informacji, a prebanking to jest taki rodzaj przygotowywania trochę na dezinformację poprzez przekazywanie rzetelnych informacji naukowych. I to jest jedno z zadań każdego z naszych pracowników, jak również nasze, żeby ich wesprzeć w tym. I sądzę, że my jesteśmy otwarci, uniwersytet jest otwarty.
0: Super, to jest bardzo dobra puenta, jak bardzo by to było pomocne. Patrzę w tej chwili, ale żałuję, że zadam to pytanie, na przykład ten spór dotyczący wzajemnych relacji. Znaczy są rzeczy tak gorące, że prawdopodobnie to nie pomoże. Jakbyśmy wzięli pod uwagę, nie wiem, historię wzajemnych relacji Polski i Ukrainy, w jaki sposób to jakoś sportretować. To mogą być rzeczy pewnie za trudne, no ale też jakoś niezbędne, żeby w pewnym momencie zmierzyć się z faktami historycznymi, a nie wyłącznie z emocjami. Natomiast rozumiem, i to tym chciałem jakoś parkować, tak bym powiedział, i obiecać też, że rzeczywiście, ja to, nie wiem, czy to jest obietnica, czy groźba, ale planuję naprawdę skorzystać z tego telefonu, nie wiem,
2: zapraszamy,
0: do telefonu do przyjaciela i sprawdzić właśnie, kto z tej wielkiego alembiku, wielkiej uczelni, największej w Polsce, wynurzy się, żeby nie tylko wiedzieć, ale potrafić to też powiedzieć, no bo to często jest też tak, że ten język jest bardzo hermetyczny i znalezienie kogoś jak Joanna Tyrowicz czy wielu innych, to są ci, którzy mówią wieloma językami, to znaczy potrafią zejść na taki poziom.
1: Naszym zadaniem jest również szkolenie. Szkolenie z wystąpień publicznych, bo wiele osób ma taki dar, zwłaszcza wykładowców, umieją ładnie bardzo opowiadać o swoich badaniach, o tematyce, którą się zajmują, natomiast no nie wszyscy i wielu też korzysta z takich szkoleń dotyczących właśnie z wystąpień publicznych, czy pracy przed kamerą.
2: Ze storytellingu.
1: Storytellingu.
2: Emisji głosu.
1: Organizowaliśmy na przykład coś, co się nazywa TED Talk. pewnie część z Państwa kojarzy.
0: Ale to
1: takie
0: jest
1: trzy
0: TEDx, nie?
1: TEDx, tak. Pierwszego TEDxa zorganizowaliśmy za nią Gizą, a później już kolejne realizowaliśmy sami.
0: Nie mogę się powstrzymać, pozdrawiamy też profesora.
1: Oczywiście,
0: Annę Gizę, bo ona też ma tak nieprawdopodobną umiejętność. Zresztą to jest pewien paradoks, żeby prosto powiedzieć o rzeczach,

0: musisz o nich bardzo dużo wiedzieć.
1: Dokładnie tak.
0: I to jest paradoksalne. Właśnie nie mniej, tylko bardzo dużo, żeby umieć powiedzieć...
1: Żeby się nie schować za terminologią.
0: Tak, tak. Super.
1: Więc TEDx jest doskonałą szkołą wystąpień publicznych, bo trzeba opanować zarówno taką formę, jak i treść, przygotować się dobrze ze storytellingu i opowiedzieć o swoich badaniach przed publicznością, do kamery, mając świadomość, że internet nie zapomina i to będzie wisiało po wsze czasy.
2: No i żeby było ciekawe.
1: I żeby było ciekawe. Dokładnie.
0: A taki warunek na pewno spełniła ta audycja. Jeszcze raz przypomnę, bo wiem i zawsze wydawca mi przypomina, że powinienem chociaż dwa razy wymienić nazwiska osób, z którymi rozmawiam, bo ten program nie ma specjalnie przerw, więc przypomnę jeszcze, że byliśmy w takiej, powiedziałbym, centrali pewnego projektu, który nazywa się Nauka Sprawdza i należy was szukać w świecie internetu.
2: Tak.
0: Nauka Sprawdza UW.
1: Nauka Sprawdza UW edu.pl.
2: Tak, bądź na stronie jednostki cwid.uw.edu.pl.
0: Jak wpiszecie Nauka Sprawdza UW, natychmiast wyskakuje, bo to robiłem dzisiaj rano. Bardzo wam dziękuję. Przypomnę, że ze mną w studio, w tym pokoju, była dr Tatiana Witkowska i Jacek Stolcman, którzy nadają, jakoś kierują całym tym przedsięwzięciem. Bardzo wam dziękuję i za to, co robicie, choć front robót widzę naprawdę ogromny. Gratuluję wam tego projektu, ale obawiam się, że nie jest to taka rzecz, o której można na koniec powiedzieć job is done, bo on nie będzie. On raczej będzie urastał, więc bardzo bym wam życzył i nam wszystkim, żeby ten rodzaj witaminy, ten rodzaj szczepionki, którą jest nauka, uniwersytet, jego uczelnie, osoby, żeby on zaczął wreszcie działać. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
3: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. A zaczynamy od gorącej drugiej połowy meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w piłce nożnej Anglia-Francja. W studiu jest Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Radiowej Jedynki.
1: Dobry wieczór. Rzeczywiście po pierwszej części spotkania wydawało się, że losy są rozstrzygnięte. Anglia prowadziła 4-0. Rice trafił na początek, potem Konsa i dwa razy Bukayo Saka. Ale wtedy rozpoczęła się pogoń Francuzów. Gol Mbappé, Barkoli, ponownie Mbappé. Anglicy wrócili do gry po strzale Bukayo Saki w 87 minucie i już prowadzili 5-3, ale Francja

0: Francja jeszcze raz podjęła rękawice. Usman Dembele i 4-5 w doliczonym czasie, a przed momentem Jude Bellingham trafia na 6-4 dla Anglii i chyba już takim wynikiem zakończy się to spotkanie, ale ważne jest to, co zrobił Kylian Mbappé. Strzelił swojego 9. i 10. gola na tym mundialu. Ma ogromną szansę na koronę króla strzelców i w tym momencie staje się też najlepszym strzelcem mundiali w historii. Ma 22 gole na 3 mundialach. Wyprzedza w tej klasyfikacji Leo Messiego.
1: Tomasz Kowalczyk, a ile jeszcze do końca meczu?
0: Do końca meczu, właśnie, to spotkanie w tym momencie się już zakończyło.
1: Czyli
0: Anglia wygrała 6-4.
1: Bardzo dziękujemy, Tomasz Kowalczyk. Jeszcze przypomnijmy, że dziś wieczorem emocje, miejmy nadzieję, będą równie gorące, bo to już finał i też specjalna audycja w Radiowej Jedynce. Ta audycja o 21.
0: O 21 zapraszamy na audycję. Andrzej Janisz w studiu, Andrzej Dawidziuk, także Olaf Lubaszenko razem z Filipem Jastrzębskim. Moc emocji, telefony od słuchaczy. Zapraszamy na tą niezwykłą jutrzejszą niedzielną finałową noc.
1: Bardzo dziękuję, Tomasz Kowalczyk. Emocje były spore. Nie milkną też emocje i polityczne komentarze. Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej, Andrzej Szejna z Lewicy krytycznie ocenił decyzję prezydenta.
2: Krótko mówiąc, te miliony Polaków oszukał. I być może gdyby przed wyborami powiedział, że zawetuje każdy projekt, który będzie zmierzał do sprawiedliwego, zgodnego z poczuciem sprawiedliwości, uregulowania ich relacji, a więc dania prawa do życia godnego, do równego traktowania w świetle konstytucji, do po prostu kochania się tak, jak sobie to ci ludzie wyobrazili i wymarzyli, to te 200, 300, 400 tysięcy głosów by stracił. I być może by przegrał wybory, ale był na tyle sprytny, że skłamał.
1: Poseł PiS Jarosław Sellin uważa, że prezydent wetując ustawę stanął po stronie konstytucji, bo proponowane przepisy ją naruszały.
3: Tak naprawdę jak się w nią wczytać, to jest ustawa o legalizacji małżeństw jednopłciowych. Mało tego, ta ustawa, na to prezydent zwrócił uwagę, nowelizowała 238 ustaw. Jest to więc ustawa nie rozwiązująca jakąś prostą sprawę, tylko absolutnie wywracająca do góry nogami cały ustrój prawa rodzinnego w Polsce. To jest ustawa, można powiedzieć, konstytucyjna. Miała w gruncie rzeczy taki charakter. Dlatego taka reakcja prezydenta, bo on jest strażnikiem konstytucji.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej przewidywała, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę, rejestrowaną potem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Regulowała sprawy majątkowe, obowiązek alimentacyjny czy możliwość korzystania z mieszkania. Nie będzie przestojów i inwestycja zajmie mniej czasu. Port Polska podpisał umowę z Energa Operator w sprawie budowy kolei dużych prędkości. Wiceprezes Portu Polska Piotr Rachwalski mówi, że porozumienie obejmuje też budowę infrastruktury zasilającej nowe linie kolejowe.
4: Pojawia się cały szereg wyzwań dotyczących i projektowania, i późniejszej budowy, a także eksploatacji tego typu infrastruktury. To są kwestie tego chociażby finansowania tych obiektów, finansowania linii zasilających, miejsc, punktów styku. Wszystkie te rzeczy, między innymi nasze porozumienie, dzisiaj załatwia.
1: Jako pierwszy powstanie odcinek kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią. Pociągami będzie można dojechać z obu tych miast na nowe lotnisko w Baranowie. Prezes Energa Operator Robert Świeżyński podkreślił korzyści płynące z porozumienia.
5: Port Polska jest pierwszą organizacją tego typu, która prowadzi takie projekty infrastrukturalne, z którą udało nam się podpisać takie porozumienie. To bardzo ważne, dlatego że oznacza, że na terenie całego kraju, we wszystkich tych 8 województwach, w których możemy się spotkać, postępować będziemy według tych samych zasad. To jest korzystne dla obu stron.
1: Koleje dużych prędkości docelowo połączą Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Możliwe będzie też wyprowadzenie do granicy z Czechami i Niemcami. Przeterminowane produkty, bałagan i brak dokumentów to najczęstsze grzechy nadmorskiej gastronomii. Zachodniopomorski sanepid wziął pod lupę bary, restauracje i stoiska z jedzeniem na wybrzeżu.
6: Sanepid już na starcie wakacji wystawił ponad 30 mandatów przekraczających łącznie 9 tysięcy złotych. Najczęściej za, łagodnie to ujmując, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu.
7: Ale zdarzyły się również takie sytuacje, że w jednym z lokali sosy były bez oznaczonej daty przydatności do spożycia. Zdarzyły się wafle i mieszanki do produkcji lodów po upływie terminu przydatności.
6: Inspektorzy przypominają, by z zwracać uwagę na to, gdzie jemy, czy w środku i na zewnątrz jest czysto, ale też jak zachowują

0: się pracownicy.
1: Czy zachowują zasady higieny, czyli czy widzimy, czy mają rękawiczki, jak wygląda postępowanie, na przykład kiedy biorą od nas pieniądze, a potem na przykład nieumytymi rękoma, czyli bez rękawiczek na przykład nakładają nam jedzenie.
0: Wszelkie nieprawidłowości można od końca czerwca zgłaszać do sanepidu przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Kafe Armia.
2: To raz jeszcze dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy już tę mocną kawę mają, a jak nie kawa, to woda, herbata, kto co lubi. I naszych gości już witam. Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
2: I Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności. Witam cię serdecznie, Tomku.
4: Cześć, Agnieszko.
2: I teraz nie wiem, jak tu zrobić. Czy się zapoznać z panem Krzysztofem na antenie, przejść na ty, czy zostać w tej formule pan, pani, bo z Tomkiem mamy też, no mamy taką formułę w Kafe Armii, że jak żeby skracać trochę ten dystans i żeby tak troszeczkę bardziej otwarcie porozmawiać. To już zależy od pana Krzysztofa.
3: No to oczywiście bardzo mi będzie miło.
2: Mnie również miło. Dobrze, słuchajcie. Zaczniemy od tego, o czym rozmawiałyśmy z naszą dzisiejszą prowadzącą, z Ewą. No właśnie od chociażby tych dwóch incydentów, które były opisywane przez dowództwo operacyjne, też przez szefa resortu obrony, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Bardzo blisko ten IU-20, z tego co pamiętam, się pojawił na gdzieś mniej więcej w okolicach 30 km od Ustki. Potem jeszcze raz podobny incydent się wydarzył. No, oficjalne przekazy są takie, że to jest też sprawdzanie i testowanie tego, jak my na to reagujemy. Tomek.
4: Oczywiście tego typu incydenty będą się powtarzały i jeszcze w zeszłym tygodniu nawet były informacje, że Rosja szykuje jakąś prowokację, że może taka prowokacja zbrojna się nastąpić w najbliższych miesiącach. Także ja nie jestem zaskoczony tym przechwyceniem tych rosyjskich samolotów. Pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w trakcie wojny hybrydowej i wojny kognitywnej, informacyjnej i Rosjanie będą próbowali naruszać naszą przestrzeń, będą testowali na naszą obronę przeciwlotniczą i nasze systemy reagowania w tego typu sytuacjach, po to też, żeby sprawdzić na nasze procedury i zobaczyć, gdzie jest nasz słaby punkt.
2: Myśliwce zostały poderwane, te załogi z samolotu Federacji Rosyjskiej zostały pouczone, że mają wracać na terytorium Federacji. No oczywiście mówimy o tym bliskim terytorium Polski, o Królewcu, panie Krzysztofie.
3: Tak, to na kilku płaszczyznach Rosjanie w ten sposób próbują realizować swoje cele. Jedna rzecz jest dość prozaiczna i jest to obserwowanie naszej reakcji i uczenie się, w jaki sposób funkcjonują nasze procedury, jak szybko reagujemy, gdzie może ewentualnie pojawiają się jakieś luki. Druga kwestia, i to jest coś, co Rosjanie realizują od początku wojny w Ukrainie, to jest kwestia związana z próbą wyczerpywania zasobów i determinacji Zachodu. To na to składają się wszelkie działania hybrydowe, sabotaż, ataki w cyberprzestrzeni, też ataki dezinformacyjne. I tutaj Rosjanie starają się balansować w ten sposób, żeby z jednej strony nie doprowadzić do takiej mobilizacji po naszej stronie. To znaczy, to musi być na tyle dotkliwe, żeby mogło zastraszyć, ale jednocześnie nie na tyle jaskrawe i budzące takie poczucie bezpośredniego zagrożenia, żeby wywoływać efekt odwrotny i powodować mobilizację, wytrącać argumenty z ręki tym ugrupowaniom, które uważają, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla Polski czy dla Zachodu. Także tutaj bym czytał też te działania w takim szerszym kontekście.
4: Tak, tutaj się zgadzam z tym, co powiedział Krzysztof, takiego... Te działania mają też na celu, żeby zmęczyć społeczeństwo tą wojną, bo im bardziej będziemy mieli tego typu incydenty z samolotami, podpalenia hal, jakiegoś tam rodzaju wysadzenia, utrudnienia w takim codziennym życiu, tym łatwiej będzie Kremlowi i osobom, które wchodzą w narrację Kremla w jego interesach, zyskiwać poparcie dla haseł, to nie jest nasza wojna.
2: Czy to jest trochę też takie to coś, o czym mówiły w ostatnich dniach i tygodniach polskie władze, że musimy się przygotowywać właśnie na różnego rodzaju prowokacje, ale też przecież nasi politycy mówili to dlatego, że tak jak przecież było to też opisywane w mediach, bo mają na ten temat informacje.
4: Tak.

0: tutaj ja bym to rozważył. Nie chcę nikogo straszyć, ale...
1: No właśnie, bo tu nie chodzi o to.
0: Nie chodzi o straszenie, ale chodzi o to, żeby mieć pewną świadomość tego, co nas może czekać. W mojej ocenie, im trudniej Putinowi będzie szło na froncie ukraińskim, tym bardziej będzie chciał zrobić jakąś prowokację wobec NATO, po to, żeby móc na użytek wewnętrzny powiedzieć, słuchajcie, to, że nam nie idzie, że przegrywamy, że nie mamy paliwa na stacjach benzynowych, to jest wina Zachodu i dlatego musimy dalej walczyć. Zrobi to po to, żeby od siebie odsunąć ryzyko przewrotu wewnętrznego na Kremlu i żeby dalej się utrzymać. Dlatego paradoksalnie bym się tutaj mógł, znaczy wierzę w te informacje, które się pojawiają ze służb wywiadowczych amerykańskich i zachodnich o tym, że może być jakaś tutaj poważniejsza prowokacja na wschodniej flance NATO.
1: Jaka może być kontrodpowiedź, Krzysztofie?
2: Tutaj pociągnąłbym jeszcze to, co już zaczęliśmy, czyli kwestię związaną z odstraszaniem, bo takie deklaracje ze strony osób pełniących ważne funkcje w państwie polskim, no to jest element budowania tego, co określa się mianem podstawy odstraszania. I co do zasady, tak w teorii, odstraszanie może dokonywać się na dwa zasadnicze sposoby. Jeden to jest ukaranie za jakieś działanie, które narusza nasze interesy, czyli chociażby odpowiedź siłowa, ale drugi i bardziej skuteczny to jest wzbudzenie takiego przekonania w potencjalnym agresorze, że jego działania nie doprowadzą do realizacji jego celów.
1: Czyli bójcie się nas.
2: Nawet nie tyle bójcie się. Bójcie się to jest to pierwsze, to jest to ukaranie. Ale jeszcze skuteczniejsze jest to, nieważne co zrobicie, i tak nie uzyskacie swoich celów, a poniesiecie koszty. Czyli to działanie będzie z waszej perspektywy nieracjonalne. I oczywiście kwestia racjonalności w odniesieniu do Rosjan już parokrotnie okazała się złudna, dlatego że przykładaliśmy do Rosjan te same miary racjonalności jak do aktorów zachodnich, którzy na pierwszym miejscu stawiają rozwój, kwestie ekonomiczne. Rosjanie mają tę swoją imperialną dumę, te cele, które wymykają się temu, jak my rozumiemy współcześnie na Zachodzie, także są gotowi do ponoszenia dużo wyższych kosztów ekonomicznych, ale też społecznych. Oczywiście to nie jest tak, że te elity płacą bezpośrednio, które decydują, one płacą życiem ludzi, którzy są de facto ich poddanymi, no ale tak działa to państwo, że faktycznie takie zachowania są możliwe. Więc jeżeli państwo polskie sygnalizuje, że nawet jeżeli dokonacie takiej prowokacji, to nie złamie naszej woli, ale wręcz przeciwnie, tym bardziej nas utwardzi i sprawi, że będziemy tym bardziej przeciwdziałać waszym celom, no to z jednej strony buduje taką świadomość społeczną w Polsce, a z drugiej strony wysyła taki sygnał do tej drugiej strony, że co byście nie zrobili, nie osiągniecie swoich celów. No i w ten sposób odwodzi się ich od tych działań prowokacyjnych.
0: Odpowiadając na twoje pytanie, odpowiedź powinna być tylko jedna. Silna i zdecydowana. Moskal rozumie siłę. Jeżeli dokonają jakiejkolwiek prowokacji na terytorium Unii Europejskiej i NATO, a my utkniemy w dyskusjach, czy to już jest naruszenie terytorium, czy zielone ludziki nam przeszkodziły, czy nie, i co mamy zrobić, w tym momencie Rosja wygra. My musimy jako Zachód pokazać, że jakiekolwiek przekroczenie, naruszenie na naszej przestrzeni powietrznej czy lądowej, czy jakakolwiek interwencja, incydent kierowany przez Moskwę, spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony.
1: Żeby takie zdecydowane odpowiedzi też padały i żeby mieć jasny, klarowny przekaz, to trzeba mieć też dużo narzędzi dodatkowych, pomocniczych. I tutaj zostaniemy jeszcze trochę w tej retoryce no, wojennej i też no, Zachód kontra Wschód, no bo, ale alegoryzując tę naszą uwagę na Ukrainie, bo sporo się działo rzeczy w ostatnim tygodniu, tak jak tutaj przed audycją rozmawiałyśmy z Ewą, które, no, chyba mam takie wrażenie, pewnie się ze mną zgodzicie, które mają, no właśnie trochę te nasze muskuły Zachodu podbudować. Mamy kolejne dwa państwa, jeżeli chodzi o koalicję chętnych, czyli o ten format i tę strukturę międzynarodową, która chce dalej wspierać Ukrainę, żeby to Ukraina walczyła i żeby brała na siebie najwięcej, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Mamy ten kolejny format, co prawda on jest tutaj różnie komentowany w Polsce, no bo mamy opozycję, mamy koalicję rządzącą, więc opozycja zarzuca chociażby Polsce i polskim władzom to, że nie jesteśmy w koalicji antybalistycznej. Rząd odpowiada, że nie jesteśmy, dlatego że nie mamy u siebie no, takich zdolności, które mogliby byśmy zaproponować do tej koalicji i tak dalej, i tak dalej. Jak wy na to patrzycie? Chociażby na tę właśnie koalicję antybalistyczną.
0: Znaczy koalicję antybalistyczną i ten temat tutaj bym proponował rozpatrywać to na dwóch płaszczyznach. Pierwszy, zdolności naszej armii do zwalczania pocisków balistycznych i całej kompleksowej obrony przeciwlotniczej, i to realizujemy od lat. Tutaj akurat jeśli chodzi o kwestie obrony przeciwlotniczej i przeciwbalistycznej. Realizuje program Wisła, Narew, teraz jeszcze wchodzi tam to na Pilica, jest też tam i ten najniższy poziom SAN. Także te zdolności nasza armia ma i pozyskuje i są rozbudowywane. I w

0: patrząc na to w tym kontekście, no nie mamy jakiegoś noża na gardle, żeby nagle się włączać do tej nowej inicjatywy, która też nie wiadomo, czym się skończy, bo pamiętajmy, że...
1: I jak długo będzie trwać.
0: Jak długo będzie trwała. Pamiętajmy, że była inicjatywa SS, nie tam parę lat temu, niemiecka, takiej europejskiej kopuły antybalistycznej,
1: tak,
0: która na razie umarła śmiercią naturalną. Także z punktu widzenia zdolności nie widzę tutaj jakiegoś takiego musu, że musimy tam być. Natomiast patrząc w kontekście budowy zdolności Europy jako całości na arenie międzynarodowej i rozwoju potencjału obronnego Europy jako kontynentu i jeżeli Polska, jako Polska chcemy odgrywać w tej Europie jakąkolwiek rolę i mieć coś do powiedzenia, no to dobrze by było, żebyśmy tam byli, nawet choćby jak obserwatorzy, żebyśmy nie byli pomijani w tej dyskusji. I tutaj uważam, że mogliśmy tam po prostu się pojawić, być, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy.
1: I chyba tutaj też kłania się chociażby moja rozmowa wczoraj ze mną, krótka, z wicepremierem Kośniakiem Kamyszem, który był zapytany przeze mnie o to, że są takie dwa podmioty w Polsce, jeden komercyjny, drugi z udziałem spółek Skarbu Państwa, zbrojeniowe, które byłyby zainteresowane no właśnie chociażby dołączeniem do tej koalicji, tak jak powiedział Tomek, na zasadzie zobaczmy, co tam się dzieje, zobaczmy, bo może coś, jakiś łańcuch na przykład dostaw będziemy mogli się wbić.
0: No to Agnieszko, skoro są polskie firmy, które wyrażają gotowość, że chcą w tym projekcie uczestniczyć, to rolą pana premiera Kośniaka-Kamysza powinno być lobbystą tych firm, żeby one się tam znalazły.
1: No i tutaj muszę oddać honor, bo premier zapowiedział, że jeżeli będą potrzebowały te podmioty jakiegokolwiek wsparcia, to rząd jest otwarty. I patrzę teraz na Krzysztofa.
2: Myślę, że tutaj faktycznie podejmowanie takiej inicjatywy i ponoszenie też ryzyka byłoby z perspektywy Polski korzystne. To znaczy, może się okazać tak, że dołączenie do jednej z wielu, bo te inicjatywy pojawiają się ustawicznie, część z nich kończy się pewnymi sukcesami, część tak jak wspomniana europejska tarcza antyrakietowa, to się rozmyło tego w tym momencie, jakby nie słychać, żeby coś się rozwinęło. Może wejście do takiej inicjatywy wiązać się z pewnymi kosztami, może się okazać, że to nie będzie tego zwrotu z inwestycji, ale myślę, że Polska jest na tyle w tym momencie znaczącym i bogatym państwem, że warto po prostu ponosić to ryzyko, bo z części tych zainwestowanych środków może przychodzić dobry zwrot.
0: I być w kręgu, gdzie coś się decyduje, być w tym takim core tak. kontynentu, o którym się dyskutuje o tych sprawach właśnie bezpieczeństwa.
1: Wywołaliśmy tak naprawdę też kolejny bardzo ważny temat, który się nam zazębia za te kwestie ukraińskie, za kwestie no właśnie budowania czy zdolności, czy kompetencji, czy koru, jak zwał, tak zwał, bo cały czas gdzieś na boku tej dyskusji merytorycznej, takiej, gdzie my mówimy, że trzeba coś zrobić, że warto wbyć w jakiejś inicjatywie, mamy politykę, która zupełnie inaczej patrzy na kwestie starcia Zachodu ze Wschodem, na kwestie wojny. I tutaj już pije bezpośrednio do tego, co się w ostatnim tygodniu działo, czyli do chociażby słów kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości pana Czarnka, który no, wywołał potężną, totalną burzę. Ja byłam w tym tygodniu w Sejmie, bo było posiedzenie, więc słuchałam tego, jak to się komentuje. Pan Czarnek, który powiedział, że absolutnie żadna pomoc dla Ukrainy, w ogóle nie ma takiej opcji, za rzeź wołyńską się nie rozliczyli, nie chcą z nami na ten temat rozmawiać, więc absolutnie nie dawajmy im nic. Oczywiście cała lawina komentarzy, no właśnie komentarzy takich, które mówią tak naprawdę o tym, że jeżeli Ukrainie nie będziemy pomagać, to jesteśmy na straconej pozycji. Tomek.
0: Mnie to bardzo, bardzo zasmuca, że przedstawiciel środowiska, które się nazywa patriotycznym i realizującym polski interes narodowy, składa wypowiedzi, które są zgodne z interesem naszego odwiecznego wroga Moskwy. Przecież to, co powiedział pan Czarnek, że musimy tam zdenazyfikować Ukrainę i tak dalej, no przecież to jest toczka
1: w toczkę,
0: to co mówi Putin, dlaczego rozpoczął wojnę na Ukrainie. To przepraszam bardzo, czy przyszły premier Polski ma mówić to samo, co mówi Putin? No, to mi się zupełnie nie zgadza. Tylko ubolewam, że nasza prawica dała się uwieść i weszła w nurt ruskiej wojny informacyjnej ze szkodą dla Polski.
1: Krzysztof?
2: Popieram to, co tę wypowiedź, szczególnie, że jeżeli chodzi o te kwestie związane z naszymi relacjami z Ukrainą, to trzeba zachowywać pewną proporcję i priorytety, jeżeli chodzi o nasze interesy. Owszem, kwestie związane z pamięcią historyczną, kwestie związane z Wołynią, one są istotne dla Polski i nie znaczy, że powinniśmy z nich rezygnować, ale zarazem ważniejsze z perspektywy naszego interesu są kwestie związane z twardym bezpieczeństwem. I w tym momencie utrzymanie oporu Ukrainy, wsparcie militarne, wsparcie również gospodarcze, bo bez tego państwo nie jest w stanie prowadzić działań zbrojnych dla Ukrainy, to jest interes Polski, który jest ważniejszy, który jest bardziej w tym momencie istotny. Można oczywiście realizować

0: kilka interesów równolegle. Można z Ukrainą negocjować, można na nią naciskać w kwestiach pamięci historycznej, ale narzędzia, które się do tego dobiera, nie mogą szkodzić temu pierwszemu interesowi. Także myślę, że kwestia związana z tym, jakie działania są dopuszczalne, jakie się wpisują w polski interes, się zawiera w tej formule. Jeżeli coś nie szkodzi temu priorytetowi, to owszem, warto to robić, ale tutaj trzeba zachować proporcje.
1: Tak, dodam, tak, pamięć historyczna jest ważna. Powtórzę po raz kolejny, chcę, żeby kiedyś na cmentarz Orląt Lwowskich się wchodziło bramą, która była przed wojną. I to jest ważne. Ale naszym strategicznym interesem Polski, ale też Ukrainy jest to, żebyśmy mieli takie relacje, jakie ma obecnie Paryż i Berlin.
2: A poza tym bardzo wielu ekspertów i też obserwatorów tej sceny politycznej, a nie takiej militarnej, zwraca uwagę na to, że jeżeli my się będziemy odsuwać od Ukrainy, to tak naprawdę Ukraina będzie próbowała sobie kładki ponad naszymi głowami budować.
1: I już to robią.
2: I już to powoli robią. I to chyba jeszcze bardziej powinno przemawiać do wyobraźni różnych sił politycznych w Polsce, bo to będzie moim zdaniem taka katastrofa nie tylko wizerunkowa, ale po prostu katastrofa międzysąsiedzka. Że są państwa, które są obok siebie, a będą tak skłócone, że nie będą w stanie z sobą rozmawiać.
1: To jedno, a po drugie znowu będziemy mogli powiedzieć mądry Polak po szkodzie. My w polityce międzynarodowej bezpieczeństwa gospodarczej kierujemy się jakimiś ideałami, oczekiwaniami wdzięczności, a potem wchodzimy na tym jak Zabłocki na mydle. Wspomnieć warto Irak, że mieliśmy tam odbudowywać za pomoc Amerykanom. Nic z tego nie wyszło. Teraz co? Pomogliśmy Ukrainie na początku wojny. Oczekujemy wdzięczności za Wołyń i Lubusz na Wołyniu.
2: Przepraszam.
1: Żołański wczoraj ogłosił, że proszę bardzo, macie wolną rękę, jeśli chodzi o ekshumację, otwieram archiwa. Dobrze, my to zrobimy.
2: Teraz powinien być kolejny krok.
1: A interesy i faktyczne, konkretne interesy realizują tam Niemcy, Duńczycy, Estończycy, Litwini.
2: Krzysztof, zapytam cię jeszcze właśnie o to, o czym powiedział na końcu Tomasz, czyli o otwarcie, zapowiedź otwarcia tych archiwów służb ukraińskich. To rzeczywiście może być taki gest, który no może trochę oczyści te trudne relacje i to napięcie, które obserwujemy tak naprawdę na linii Warszawa-Kijów. Przynajmniej na tych niektórych poziomach, czyli prezydenckich.
0: No, na razie mamy do czynienia raptem z deklaracją wyrażoną, jeżeli dobrze się orientuję, jedynie we wpisie na X-ie prezydenta Zełenskiego. Do tego odniósł się wspominany przez ciebie premier Kosiniak-Kamysz, który odniósł się aprobatywnie, ale studząc jednocześnie nastroje. To znaczy, oczywiście witamy z otwartymi rękoma tę propozycję, ale czekamy, co się wydarzy, czy te działania, które zostały zapowiedziane, zostaną wykonane. Także w tym momencie jest pewien sygnał, że Ukraińcy dostrzegają, że powinni zmienić linię polityki względem Polski. Oczywiście nie bądźmy naiwni i nie liczmy, że to będzie takie usłana różami droga. To cały czas wymaga nacisków dyplomatycznych, to cały czas wymaga też rozliczania ze słów naszego partnera, ale to powinno się toczyć równolegle do tych kwestii priorytetowych. Myślę, że w tym względzie ta formuła jest dosyć klarowna, aczkolwiek i tutaj warto też powiedzieć, że podobnie to wygląda w przypadku Ukrainy. No, niestety kwestie polityki wewnętrznej, budowania poparcia, one często biorą wygrywają, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane przez polityków. Przecież decyzja Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co dla Polski jest nieakceptowalne, ona również była obliczona na konsolidację poparcia wewnętrznego, a jak się okazało, zaszkodziła relacjom dyplomatycznym z bardzo ważnym partnerem z perspektywy bezpieczeństwa Ukrainy.
1: Tak, ta decyzja wczorajsza Zełenskiego, nie powiem, fajna, okej, super. Tylko podobno, te archiwa już są dawno otwarte i jest do nich dostęp. A po drugie, skoro powiedział, że zwiększy się liczba
2: pozwoleń na ekshumację,
1: to teraz zadajmy sobie sami pytanie, czy my jako państwo polskie mamy dość sił, środków i ludzi, żeby te wszystkie miejsca przeprowadzić tam
0: w tej deklaracji była też zapowiedź, że strona ukraińska też wesprze, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, ręce do pracy, tak? Dobrze. Używając takiego kolokwialnego określenia,
1: fajnie,
0: ale to nadal zapowiedź.
1: Tak, uznałem zapowiedź, fajnie, super, piękny gest. Mam nadzieję, że on trochę stonuje emocje, które się pojawiły ostatnio między Kijowem a Warszawą, ale nie zapominajmy, że naszym strategicznym i żywotnym interesem jest to, żeby Moskwa została pokonana, a my, żebyśmy mieli z Ukrainą takie relacje, jak mają obecnie Niemcy i Francja.
2: To ja tak sobie myślę, że jak mówimy o tym, że nasz ten strategiczny interes to jest taki, żeby właśnie Federacja Rosyjska po prostu poległa w tym konflikcie.
1: I najlepiej rozbiła na różne państwa.
2: No tego to ja nie wiem, czy to tak będzie. To by chyba by było na razie takie pobożne życzenie. Choć, no kto
1: marzyć
2: wie.
1: Marzyć zawsze można.
2: Marzyć można, ale zanim się te marzenia spełnią, to wydaje mi się, że jeszcze mamy kilka minut dosłownie. Wiem, że mało, ale wy potraficie bardzo w skondensowany sposób opowiadać o rzeczach, które są istotne. No to żadnej wojny nie wygramy bez logistyki.

0: tutaj takiej na najwyższym poziomie. I tutaj nam się kłania jeszcze troszeczkę to, co było na początku lipca w Ankarze, czyli to postanowienie, które chyba dla Polski jest no, takim jednym z namacalnych sukcesów, bo rzeczywiście Mark Rutte w końcowej też takim spotkaniu z mediami powiedział, że tak, będziemy miliardy zabezpieczać w budżecie, no nazwijmy tak, w budżecie sojuszniczym na to, żeby rozbudowywać tę infrastrukturę, chociażby rurociągów paliwowych. No tutaj wschodnia flanka NATO bez tego, no to nie ma szans na to, żeby szybko, sprawnie, ewentualnie przemieszczać, znaczy przemieszczanie wojsk, no to może się odbywać sprawnie, ale zatankować te czołgi, czy te samoloty i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof.
1: Przed naszą rozmową prosiłaś, żebyśmy jakoś zwięźle wyjaśnili, dlaczego to jest istotne, więc ja się posłużę taką formułą, że może logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym. To. I to jest głęboko prawdziwe w odniesieniu do kwestii wojskowych, a jeżeli chodzi o te paliwociągi natowskie, no to one przede wszystkim będą zasilać w paliwo lotnicze, bo szacunki są takie, że zużycie paliwa przez lotnictwo w takich warunkach walki zbrojnej to jest 85% całości paliwa. 10% dla wojsk lądowych i 5% dla marynarki wojennej. A to wynika z tego, że NATO ma doktrynę supremacji w powietrzu.
0: I to jest chyba bardzo ważne, co powiedział Krzysztof, i skupiajmy się właśnie na tym lotnictwie. Słyszałam chyba ostatnio jakąś wypowiedź wojskowego, że tak naprawdę no bez dobrego źródła tankowania samolotów, to tak każdą wojnę można przegrać, a ona będzie się często działała w powietrzu.
2: Oczywiście, całe zaplecze logistyczne, paliwa, smary, amunicja, części zamienne. To jest to, co stanowi o sukcesie na polu walki. Możemy mieć najlepsze czołgi, najbardziej genialne samoloty F-35, ale bez ich obsługi technicznej, bez paliwa, one nic nie zrobią. Dlatego to jest kluczowy element, który wzmacnia realnie nasze bezpieczeństwo.
0: No tak, tylko to powinno się zadziać szybko. Jak wy przewidujecie, już na koniec bardzo krótko, kiedy to się może
2: zastać? To się powinno było wydarzyć 12 lat temu, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie w 14 roku. No, także to już właściwie jesteśmy, to być na już robione.
0: Zdajemy sobie też sprawę z tego, że to są potężne koszty, bo to my mówimy o miliardach. Tak naprawdę.
2: Jesteśmy bogatym krajem i bogatym kontynentem.
0: Bardzo dziękuję. To był Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności, militariów i Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Bardzo wam dziękuję i życzę wspaniałej soboty.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: Kafe Armia. Powtórka programu. Kierunek kino.
4: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Polskie Radio 24, audycja Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak, którzy są autorami tego programu. A dzisiaj nasz kierunek to Wrocław. Dlaczego? Dlatego, że niebawem, za kilka dni we Wrocławiu rozpoczynają się Nowe Horyzonty, jeden z legendarnych letnich festiwali filmowych. Dlatego dzisiaj spotykamy się z Małgorzatą Sadowską, dyrektorką artystyczną tego festiwalu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Napięcie rośnie?
5: Oczywiście, że tak.
4: No właśnie, bo to już kilka dni. Mamy sobotę, a w czwartek startujecie. I powiedzmy od razu, że na początek przyszykowaliście bardzo duże wydarzenie, bo Złota Palma, film zatytułowany Fjord, jest filmem otwarcia.
5: Tak, i muszę przyznać, że kiedy rozpoczęliśmy sprzedaż biletów już jakiś czas temu, to jest seans, który się wyprzedał w 30 parę sekund. Wszystkie biletowane seanse tak się sprzedało. Oczywiście karnetowicze później mieli szansę jeszcze ten film złapać, ale
4: rozumiem,
5: Złota Palma zawsze. I Christian Mungiu, który jest doskonale też znany polskim widzom.
4: Tak, Christian Mungiu, utalentowany, wciąż znakomity rumuński twórca. Tym razem lądujemy w Skandynawii. Ale o co chodzi z tym brakiem miejsc? To będzie tylko jedyny seans?
5: Nie, będzie ich mnóstwo. Mamy
4: tego
5: bardzo
4: filmu.
5: Tak. Ale myślę rzeczywiście, że Złota Palma i nazwisko reżysera robią swoje, więc to jest jeden z takich najgorętszych tytułów. Ludzie chcą jako pierwsi zobaczyć film właśnie takiego twórcy, który zdobył najważniejszą nagrodę światową w kinie, więc tak, po prostu było szaleństwo.
4: I znowu Gutek tradycyjnie jest dystrybutorem Złotej tak. Palmy. Jak Gutek Film to robi?
5: To jest pytanie do Gutek Film.
4: Czyli do pana Romana.
5: Absolutnie.
4: No dobrze. Christian Mundziu. Parę lat temu zasłynął takimi ostrymi, społecznymi, zaangażowanymi filmami dotyczącymi rzeczywistości rumuńskiej. Dlaczego teraz robi film o rodzinie w skandynawskiej, norweskiej małej miejscowości?
5: Myślę, że to jest nadal ten

sam jakby styl i ta sama opowieść, czyli ta sama jakby, to samo spojrzenie, o którym wspomniałeś, na rzeczywistość. Rodzina, którą obserwujemy w Rumunii też jest, w Norwegii też jest rumuńska. To jest opowieść o zderzeniu. Zderzeniu kulturowym, zderzeniu świata różnych wartości, bo rodzina, która jest główną bohaterką,

0: od nich, plus świat wartości tradycyjnych, konserwatywnych się tutaj zderzają i myślę, że to jest taki moment rzeczywiście, w którym ten film idealnie trafia w nastroje, idealnie trafia w takie najważniejsze konflikty, których jesteśmy świadkiem dzisiaj, właśnie wojny kulturowe wszelkiego rodzaju. To jest o tym, to jest opowieść o tym.
1: Tak, i czas przemian takich społecznych, które obserwujemy u samych siebie na wyciągnięcie ręki, nie jakichś wielkich nurtów gdzieś dziejących się niedaleko, tylko w naszym otoczeniu sami jesteśmy tego świadkami. Festiwal w Cannes zawsze był wrażliwy na tego rodzaju społeczne tematy, wyczulony na takie aktualności. Czy to mogło być powodem sukcesu filmu Mungiu na tegorocznym Cannes?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż tych kandydatów takich bardzo mocnych do Złotej Palmy w tym roku nie brakowało. Też będziemy oczywiście te filmy z konkursu kaneńskiego pokazywać. Trochę sądziłam, że może Paweł Pawlikowski dostanie Złotą Palmę.
1: Tak,
0: tak, tak, to wspaniały film, ale będziemy pokazywać Czarną Kulę, La Bola Negra, film reżyserów, którzy ex aequo z Pawłem Pawlikowskim otrzymali nagrodę za reżyserię. Takim filmem, który na mnie zrobił też ogromne wrażenie w tym konkursie, który też znalazł się wśród tych, które będziemy pokazywać w naszych seansach galowych, jest najnowszy film Ryusuke Hamaguchiego, który z kolei też nakręcił film poza Japonią, bo we Francji. Aha. Więc tych twórców, którzy wyjechali poza swoje kraje jest więcej. Radu Żuda zrobił film w Paryżu, ale Hamaguchi właśnie z filmem Niespodziewane też zrobił na mnie no, fantastyczne w ogóle wrażenie. To jest przepiękny film, też go bardzo, bardzo polecam. Ale taki trend jest, jak widać, tak, że
1: tak,
0: twórcy opuszczają. Aha. Paweł Pawlikowski też właściwie można powiedzieć zrobił film w Niemczech.
1: To prawda, a jednak opowiada o jakiejś naszej tożsamości, mimo że przy pomocy
0: absolutnie
1: postaci wielkiego pisarza i jego córki i podróży przez podzielone Niemcy, podzielony świat. Wspomniałaś Radu Żudę. Gdybym miał wybierać, to rzeczywiście ten twórca bardzo mnie interesuje już od bardzo, bardzo dawna. Cieszę się, że go pokazujecie. Ale wasz festiwal Nowe Horyzonty wystartują 23 lipca, czyli w najbliższy czwartek i trwają aż do niedzieli. Z tym, że seanse online będą dostępne do 9 tak. sierpnia, jak rozumiem. To
0: tak,
1: też
0: tak.
1: jest, jak rozumiem, wyznacznik nowych, współczesnych czasów. Kino
0: jest,
1: online.
0: Jest, absolutnie. Oczywiście zupełnie inną sytuację mieliśmy tu w czasach pandemicznych, kiedy to była właściwie jedyna dostępna forma organizowania festiwalu przez pewien czas. Później agenci sprzedaży już trochę mniej chętnie akceptowali ten sposób dzielenia się swoimi filmami, ale myśmy stwierdzili, że bardzo nam na tej formule zależy, dlatego że też jest to forma po prostu takiej dostępności tego festiwalu dla tych, którzy z różnych powodów zdrowotnych, ekonomicznych czy wszelkich innych nie mogą, zawodowych, nie mogą uczestniczyć w festiwalu, więc mają szansę nadrobienia przynajmniej części tego repertuaru festiwalowego. Wiem, że ludzie to cenią i my chcemy te formuły zatrzymać.
1: Tak, no bo Nowe Horyzonty zmuszają do podróży do Wrocławia, pięknego, magicznego Wrocławia, a rzeczywiście nie każdy ma czas i miejsce. Wasz festiwal w liczbach, 283 filmy, bardzo dużo. Nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord świata. Z 92 krajów 43 produkcje polskie, to się ceni i chwali, aczkolwiek wiele z nich to krótkie metraże, bo na to zwracacie uwagę, prawda? Możemy coś opowiedzieć o tym, co się dzieje, czy jest jakaś fala w polskim krótkim metrażu, czy tam są talenty?
0: Oczywiście, że tak. Zawsze co roku pokazujemy w krótkie metraże. To są te filmy, które pokazujemy jako pierwsi, albo takie, które już gdzieś zaistniały na innych festiwalach. Wyławiamy te nazwiska, które mamy nadzieję wkrótce pojawią się też w kinie właśnie w takim pełnometrażowym, fabularnym, ale też wierzymy, że formuła krótkiego metrażu sama w sobie jest wartościowa i ci twórcy młodzi polscy to nam co roku udowadniają, więc bardzo się cieszymy, że możemy gościć też taką właśnie sekcję.
1: Czy dobrze wyczytałem, że to będzie wybrana 15?
0: Tak.
1: 15 takich tytułów, czyli taki przegląd tego, co się w tej chwili dzieje. To wszystko
0: tak.
1: bardzo świeże filmy.
0: Tak, tak.
1: I w większości realizowane przez młodych twórców. A faktycznie krótki metraż jest takim polem do popisu. Można też podpisać swoim autorskim stylem, a także spróbować czegoś, co niemożliwe jest w długim metrażu i w fabule. A zatem tych filmów będzie 15. Ale ogółem aż 43 polskie produkcje. Co jeszcze wśród polskich produkcji znajdzie się w programie waszego festiwalu?
0: Filmem zamknięcia, bo Fjord jest filmem otwartym. Filmem zamknięcia będzie film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot.
1: Bardzo nowa rzecz.
0: Bardzo, tak, nowa rzecz, bardzo oczekiwany film, seans, o który bardzo walczyliśmy i bardzo się cieszymy, że udało nam się staraniami także producentów ten film pozyskać. Koprodukcja, to jest właściwie film amerykański, zrealizowany przez Agnieszkę Smoczyńską w Stanach. Dystopia, bardzo ciekawa propozycja i znowu Agnieszka Smoczyńska próbująca swoich sił w zupełnie nowym gatunku.
1: Czyli lądujemy w niedalekiej przyszłości?
0: Tak, w niedalekiej
1: nieokreślonej? Czy sztuczna inteligencja już nami
0: dokładnie
1: włada?
0: Dokładnie tak. Aha. Dokładnie.

0: Dokładnie tak.
1: Ale tam jest intryga kryminalna także do rozwiązania.
0: Też jest intryga kryminalna, nie będę jej oczywiście zdradzała szczegółów, ale to jest taki film, na który myślę wiele osób czeka. Andrzej Konopka w jednej z głównych ról. Bardzo ciekawa propozycja i znowu Agnieszka Smoczyńska w bardzo jakby niesamowitej formie i niesamowita w tym, w jaki sposób jakby rzeczywiście potrafi opowiadać w różnych językach i w różnych stylach. Tak, jednocześnie pozostaje to bardzo jakby autorski, wyrazisty.
1: Tak, to prawda i mam obawy, że Agnieszka Smoczyńska przestała być już taką polską reżyserką, bo jest bardzo, bardzo międzynarodowa.
0: Już tak, podobnie jak Małgorzata Szumowska czy Paweł Pawlikowski, prawda? Czy Agnieszka Holland oczywiście.
1: No jasne.
0: Wymienić najważniejsze nazwiska. Będziemy też pokazywać...
1: Ale wracając jeszcze chwilę, pozostając, przepraszam, jeszcze przy hotspocie Agnieszki Smoczyńskiej. Na czym polega zabieganie o to, żeby taki film jak ten Agnieszki Smoczyńskiej został pokazany w sposób bardzo, bardzo prapremierowy na waszym festiwalu? To są dyskusje, negocjacje, namowy, molestowanie?
0: To są rozmowy, no może bez molestowania oczywiście, ale rozmowy z amerykańskim właścicielem praw, który ma bardzo jakby specyficzne podejście do swojej strategii, której się Amerykanie zazwyczaj tak mają, to duże studia po prostu, bo to jest duże studio, które ma prawo do tego filmu, więc tutaj przekonanie ich, że o ten film jakby powinien zaistnieć w Polsce, i powinien mieć tutaj także swoją premierę na tym właśnie, a nie innym festiwalu. Nie było proste, ponieważ tam jednak rzeczywiście jest tak, że jest fokus na konkretną strategię, na konkretny rynek także i na to, żeby właściwie ten film zaistniał i dobrze się sprzedał też komercyjnie, więc to jest po prostu taki punkt widzenia, w którym festiwale niekoniecznie z perspektywy dużych amerykańskich studiów, takie szczególnie jak nasz, no takie trochę mniejszej skali europejskiej odgrywają największą rolę w ich jakby podróży czy wizji tego, jak film pokazywać i promować.
1: I promować, tak jest.
0: Tak, także to są trudne zawsze rozmowy, ale zakończyły się sukcesem.
1: I 2 sierpnia na sam koniec Nowych Horyzontów numer 26 zostanie ten film pokazany. Znowu będzie to jeden wyjątkowy seans czy kilka? Aha, jeden. I to też jest zasada ustalona z dystrybutorem.
0: Tak.
1: Jak rozumiem, film Agnieszki Smoczyńskiej mamy szansę, my wszyscy, którzy nie będziemy uczestniczyć w festiwalu, zobaczyć jesienią prawdopodobnie w kinach, chociaż jeszcze data premiery nie została ogłoszona. Konkurs o Grand Prix i Nagrodę Publiczności. To są dwie zacne nagrody na Nowych Horyzontach. 12 filmów.
0: 12 filmów jak co roku. Trzymamy się tej liczby. Myślę, że ten konkurs rzeczywiście jest, tak jak co roku, jest inny i mam nadzieję, że widzowie będą też na te filmy konkursowe jakoś bardzo, bardzo intensywnie chodzić. Jesteśmy dumni z tego programu. Bardzo ostrożnie te filmy wszystkie, które tutaj są, wybieramy. Dbamy o różnorodność tego konkursu. Bardzo nam na tym zależy, żeby rzeczywiście trafiały tam takie filmy, które posługują się językiem, jakiego jeszcze w kinie trochę nie było, czy eksperymentują bardziej, czy rzeczywiście jakby urzekają jakąś niesamowitą zupełnie atmosferą. Wprowadzają w światy, które są rzadko na ekranie obecne, albo robią to w taki sugestywny sposób, rzeczywiście, że nie sposób się temu oprzeć. No to jest taka magia kina, prawda, którą zbieramy w postaci tych 12 filmów. Każdy z nich jest inny. To są filmy, począwszy od takiego, który przez 160 parę minut po prostu każe nam oglądać i zwiedzać gruzińskie, wiejskie boiska i takie małe stadiony prowincjonalne właśnie w Subaru. Po film o nastolatkach z Francji, którzy jadą na wycieczkę do Neapolu. Taki grand tour współczesny o nastolatkach. Film fenomenalny, naprawdę fantastyczny. Są też miejsce obiecane. Film serbskiego reżysera zrealizowany w Kambodży o tym, w jaki sposób architektura dzisiaj taka współczesna, mieszkaniowa jakby kształtuje i nasze własne jakby ciała i w jaki sposób też dyktuje pewną hierarchię społeczną. Także to są bardzo, bardzo różne filmy na bardzo różne tematy, ale też myślę, że pokazują to, co w kinie w sensie takich kierunków najciekawsze.
1: Ale cały czas dbacie o to, żeby to była autorskość, żeby te filmy miały własny charakter pisma bez względu na to, o czym opowiadają i jak oryginalne opowieści i formę proponują.
0: Absolutnie tak, absolutnie tak. To jest nasz priorytet właśnie w tej sekcji i mam nadzieję, że to się udało w tym roku rzeczywiście, że ten zestaw jest właśnie pod tym względem bardzo mocny.
1: Są wyraźni faworyci w tej dwunastce, czy to jest taka ilość filmów i jakość, że trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć? Wiem, że nie wolno ci udzielać tego rodzaju recenzenckich opinii, ale gdybyś mogła opisowo to przedstawić.
0: To trudno.

0: Bez wskazywania tytułu.
1: Mamy takie jury, które jest złożone z profesjonalistów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych w tym roku. Tak się złożyło, że ten skład jest bardzo mocno amerykański, więc zastanawiam się, na ile tutaj rzeczywiście będzie film ze Stanów też jakoś przez nich wyróżniany. Mamy taki tytuł, film dokumentalny, który opowiada o renesansie w Harlemie, czyli o takiej erupcji życia kulturalnego, intelektualnego właśnie w Nowym Jorku. Film nakręcony, właściwie taki found footage, film odkryty po latach, zmontowany. To jest opowieść o jednym przyjęciu u Duke'a Ellingtona, gdzie właśnie zebrała się ta cała śmietanka afroamerykańskiego życia intelektualnego i artystycznego. Mhm. Więc być może Amerykanie na ten film zwrócą uwagę, ale też przepięknym filmem jest Every Time Sandry Wollner, której poprzednie dzieło pokazywaliśmy już. Ona też była naszą jurorką. Ten film się nazywał O niedogodności narodzin. Teraz też robię taki właśnie film, który absolutnie jest niesamowity w takim przenikaniu się rzeczywistości, które nagle niepostrzeżenie jakby zaczyna skręcać w coś, co jest odrealnione. I to jest wspaniała absolutnie opowieść. No Gradivo, o której wspomniałam, czyli film o nastolatkach w Neapolu, francuskich, o młodości, jest też bardzo przejmującym, fenomenalnie napisanym filmem. Także tych jakby takich mocnych tytułów tutaj mamy na pewno sporo i myślę, że jury będzie miało ciężki orzech do zgryzienia.
0: Rozkosz oglądania i rozkosz oceniania, tak to jest na festiwalach właśnie. A jury możemy wspomnieć słowem, z kogo się składa, kto tam
1: z amerykańskich krytyków, mamy osoby z Criterion Collection, czyli z takiego właśnie bardzo prestiżowego, takiej właściwie instytucji, można powiedzieć, która no jakby jest jedno z najważniejszych w świecie filmu. Mamy kuratorów, będzie Ashley Clark między innymi właśnie, który też będzie przy okazji promował swoją książkę. Będziemy, a Polskę też reprezentuje Maciej Nowicki z kolei, który jest prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, byłym wieloletnim dyrektorem Watchdogs, który też taką perspektywę wniesie bardziej, myślę, właśnie społeczną do tego całego zestawu.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i zapraszam na Tauron Nowe Horyzonty do Wrocławia.
0: Zapraszamy. Dziękuję. Andrzej Sołtysik i Paulina Olek. Kierunek Kino powraca za tydzień.
2: Kierunek Kino. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dziś wyruszamy na najlepsze polskie plaże. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna właśnie opublikowały najnowszy ranking, a Marek Świrkowicz, redaktor naczelny magazynu Travelist, zaraz zdradzi, dla kogo i które plaże są najlepsze. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Zaczynamy od trzęsienia ziemi. Świnoujście po 12 latach nieprzerwanej dominacji straciło koronę na rzecz Ustki. Zanim jednak zapytam, jak do tego doszło, wyjaśnijmy sobie jedno. Plaża to jest tak naprawdę z jednej strony kupa piachu, a z drugiej strony morze wody. To wszystko wygląda tak samo. Jakie kryteria przyjęliście w tym rankingu?
4: Trzeba zacząć od tego, że to nie my wybieramy tych zwycięzców. Jakby zwycięzcy w każdej z kategorii tematycznych, których w tym roku jest już 5 plus kategoria główna, czyli plaża roku, wszyscy są wybierani w głosowaniu.
3: I co oceniano?
4: Znaczy mogę powiedzieć, co my braliśmy pod uwagę przy nominacjach. No jakby też w każdej kategorii te nominacje wyglądały inaczej, no bo w kategorii oczywiście najbardziej instagramowych plaż, no to braliśmy pod uwagę przede wszystkim walory wizualne. W przypadku kategorii chyba najtrudniejszej, czyli najlepszej plaży dla rodzin, znaczy najtrudniejszej, najbardziej wymagającej może, no to braliśmy pod uwagę wszystko to, co się dzieje dookoła, nie sama plaża, gdzie jest oczywiście czystość kluczowa, bezpieczeństwo, łagodne zejście do wody, żadnych tam zdradliwych wirów, prądów i tak dalej, ale też wszystko to, co jest wokół plaży, atrakcje, nawet te dmuchańce na plaży, które gdzieś tam się pojawiają, zjeżdżalnie, to, że można na tę plażę na przykład zejść spokojnie z wózkiem, bo są wyłożone maty takie, które prawie że do linii wody
3: albo w wypadku prowadzą niepełnosprawnych,
4: tak,
3: zjechać tym
4: dokładnie
3: wózkiem.
4: Dokładnie tak, że można to zrobić, nie trzeba po prostu znosić tego wózka gdzieś tam po schodach z wysokiego klifu i to, że można gdzieś tam po zejściu z tej plaży pójść, spędzić czas, że jest alternatywa.
3: nie mogę.

0: się doczekać, żeby pójść na tę najlepszą polską plażę, czyli w Ustce.
1: Ustce.
0: Co spowodowało, że ona stała się top of the top, jeśli chodzi o Polskę?
1: Chyba to, że to jest takie wakacyjne dwa w jednym trochę.
0: Brzmi intrygująco.
1: Tak, bo Ustka ma tak naprawdę dwie plaże. Wschodnią, czyli tę bardziej, no można powiedzieć, tętniącą życiem, gdzieś tam, gdzie ten miejski, kurortowy, ale też uzdrowiskowy organizm no, przenika na tę plażę i na tej plaży tam rzeczywiście cały czas coś się dzieje. Tam są atrakcje dla dzieci, są też atrakcje dla tych nieco starszych dzieci, są wydarzenia, jest promenada. Natomiast wystarczy przejść obrotową kładką nad kanałem portowym, żeby się znaleźć w kompletnie innej rzeczywistości. Naprawdę, to jest kompletnie inny świat. Plaża zachodnia w Ustce jest plażą szeroką, pustą, nie
0: dziką.
1: Powiem dziką, no i tak, na swój sposób dziką, tak. No tam, żeby dojść, trzeba przejść przez las, minąć bunkry i rzeczywiście wychodzi się na plażę, gdzie no, nie ma tej promenady, nie ma tych koncertów, nie ma tych cyrkowców prezentujących swoje numery, nie ma dmuchańców. Jest piękna, piękna, szeroka, piaszczysta plaża. W ogóle Ustka naprawdę zachwyciła nas tym, że tam jest czysto. I całe miasteczko, w ogóle to wszystko, jak to jest tam zorganizowane, to jest bardzo estetyczne, bardzo fajne wizualnie miejsce, że jakby z jednej strony jest plaża tętniąca życiem, z drugiej strony jest plaża spokojniejsza.
0: A propos plaży tętniącej życiem, to chyba nie Ustka wygrała w tej kategorii, tylko Kołobrzeg.
1: Nie, zgadza się. W tej kategorii wygrał Kołobrzeg. Po raz pierwszy zresztą. On w zeszłym roku był trzeci, o ile dobrze pamiętam, w tej kategorii.
0: To zaskoczenie, bo...
1: Tak, w tym roku zwyciężył.
0: Jeśli pierwsze skojarzenie, no najbardziej tętniąca życiem plaża, no to przecież Sopot, Mąciak albo Świnoujście z fantastyczną promenadą, a tutaj Kołobrzeg.
1: Kołobrzeg jest jednak dosyć sporym miastem i jest kurortem całorocznym, co myślę, że też ma znaczenie, bo tam rzeczywiście, no wiadomo, w sezonie dzieje się więcej, natomiast coraz trudniej chyba mówić o tym, że jest sezon, który się bardzo wyróżnia i po sezonie, gdzie jakby to wszystko zamiera w tym kurorcie. W Kołobrzegu już tak nie jest. Tam się rzeczywiście sporo dzieje. No wiadomo, Kołobrzeg jest dużym uzdrowiskiem, więc spa albo wellness na przykład.
0: Wróćmy na momencik do tego tętnienia życiem. Co tak tętni w Kołobrzegu?
1: Tak naprawdę w Kołobrzegu, żeby poczuć jak tętni życie, trzeba się udać do jednego z tamtejszych hoteli.
0: Ale chyba to życie nie skupia się tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Mamy fantastyczną promenadę.
1: Nie, absolutnie się nie skupia. Bulwar Jana Szymańskiego w Kołobrzegu. Najdłuższa nadmorska promenada w Polsce, ponad 3 kilometry. I tam cały czas po drodze jest, tam są lokale, tam no, cały czas coś się dzieje. Ale ważne jest to, że właśnie ten Kołobrzeg, no naprawdę, tętni życiem nie tylko w czasie wakacji, nie tylko w tym szczycie sezonu.
0: W tej kategorii tętnienia życiem przegrało Świnoujście. Też ma fantastyczną promenadę, też jest usiana różnego rodzaju barami, knajpkami, ale za to Świnoujście obroniło honor w innej kategorii, dla aktywnych.
1: Zdecydowanie tak. Znaczy tutaj Świnoujście i Kołobrzeg się wymieniły tak naprawdę, bo w kategorii plaży tętniącej życiem Świnoujście zajęło drugie miejsce. No natomiast życie w kategorii dla aktywnych było na odwrót. No i cóż, jeśli chodzi o aktywność, Świnoujście no bardzo dużo oferuje. Tam no jak cytując pana Kleksa, można naprawdę biegać, skakać, latać, pływać i na wszystko będzie, na wszystko się znajdzie miejsce. Jakby no ta plaża jest ogromna, jest imponująca, jest przecież to taka fajna, pierwsza w ogóle na Pomorzu Zachodnim, szkółka kitesurfingowa, windsurfingowa. Są no, fantastyczne trasy rowerowe, są fantastyczne szlaki kajakowe przecież, no bo jakby Świnoujście to jest nie tylko plaża i nie tylko wyspa Uznam, gdzie jakby centrum kurortu się mieści.
0: Jest jeszcze Kazimur.
1: Ale też 43 pozostałe wyspy.
0: Dokładnie.
1: I dokładnie, jest Karsibur z bazą kajakową, są te szlaki kajakowe, są no, no świetne kapitany.
0: Nie ma nudy.
1: Tak, nie, absolutnie nie ma nudy. I tam rzeczywiście, jak ktoś chce spędzić czas aktywnie, jednego dnia może spróbować kajta.
0: Stolica kajtów.
1: Stolica kajtów,
0: jest,
1: tak.
0: Gdzie indziej dojdziemy do tego.
1: Do tego dojdziemy, ale
0: jeszcze
1: ale
0: w tej kategorii dla aktywnych Jastarnia mocno naciskała na Świnoujście. Z jakiego powodu? Ja,

0: Starnia. Co tam jest takiego, że ludzie, którzy chcą na plażę, ale niekoniecznie na leżak, co oni tam mogą robić?
1: Myślę, że Jastarnia, no i sąsiednia Jurata. No, to jest Mekka, Mekka surferów w Polsce, polski słoneczny patron, prawda?
0: Dokładnie, tam już całkiem niedaleko na Hel,
1: tak,
0: do którego dojedziemy, bo on w zupełnie innej kategorii wygrał, ale jeszcze po drodze. Często te wczasy nad morzem, wczasy na plaży to są wczasy rodzinne. Jak wygląda tutaj klasyfikacja dla rodzin z małymi dziećmi? Które plaże według Travelisty i Polskiej Organizacji Turystycznej są w tym roku najlepsze?
1: Według rankingu w kategorii rodzinnej zwyciężyła w tym roku Ustka. Co poniekąd potwierdza jej dominację również w kategorii głównej i tę detronizację Świnoujścia, które również w kategorii rodzinnej zajęło drugie miejsce.
0: Już kilkakrotnie dojeżdżaliśmy do Helu. To jest stolica surferów i kajtowców, ale wygrał Hel w kompletnie innej kategorii, czyli najpiękniejsza insta-plaża, tak? Najbardziej malownicza, najlepiej zdjęcia do mediów społecznościowych się sprzedają właśnie stamtąd. I tutaj znowu Świnoujście na drugim miejscu, tak. Na trzecim Gdynia Orłowo. To chyba też jest godne polecenia.
1: Orłowo jest kapitalne. Ja osobiście też jestem wielkim miłośnikiem tego miejsca. Jeśli chodzi o jakieś takie miejsce sprzyjające tym najpiękniejszym kadrom nad polskim morzem, no to dla mnie to jest absolutny top, bo tam jest i jest molo, i jest ten klif, no bardzo, bardzo malowniczy, pod który można sobie przejść plażą, można sobie przejść górą. Widoki z góry no też robią ogromne wrażenie. Na Sopot, na Molo tam w oddali. Ale tam jakby w Orłowie, no przecież domek Żeromskiego, malownicze bardzo miejsce. A jeszcze no to słynne opuszczone sanatorium, prawda, które gdzieś tam dodaje jakiejś tajemniczości, mówi się, że podobno nawiedzone. Z drugiej strony, no przecież to jest Gdynia, no to jest Trójmiasto, to jest miejsce tętniące życiem, jakby to nie trzeba wcale się gdzieś tam bardzo daleko od tej miejskiej tkanki oddalać.
0: A gdyby pan miał podrzucić naszym słuchaczom takie swoje, pozarankingowe odkrycie, jeśli chodzi o najbardziej, a może jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na polskim wybrzeżu,
1: myślę,
0: przejechał,
1: że Czołpino.
0: Pan całe wybrzeże.
1: Czołpino. To jest plaża, którą nominowaliśmy w tym roku w kategorii dzikich plaż. Tam trzeba spory kawał przez las iść, mijając po drodze latarnię morską, która nie jest może tak imponująca jak latarnia Stilo, a sama plaża niesamowita, no niesamowita również ze względu na skamieniały las, no pozostałości tego prehistorycznego lasu, które morze swego czasu parę lat temu odsłoniło.
0: Nie jest to tak ogromne jak kamienny las pod Warną.
1: Nie jest ogromne, ale robi wrażenie. Mamy
0: swój kamienny las. Wspomniał pan o najbardziej klimatycznej, dzikiej plaży. To była też osobna kategoria i nie było tam Czołpina na pierwszym miejscu, tylko Mikoszewo.
1: Nie, Czołpino gdzieś było w drugiej połowie.
0: Mikoszewo, miejsce, gdzie Wisła wpada do Bałtyku. Tak. A tutaj Mikoszewa jest rezerwat Mewiałacha i możliwość oglądania fok. Tylko czy to nie jest taka trochę teoretyczna możliwość?
1: Nie, nie jest teoretyczna, mogę potwierdzić. Co prawda tak, z plaży tych fok zwykle nie widać. One na plażę zapuszczają się rzadko. Natomiast przy ujściu Wisły, no tu niestety trzeba już wsiąść na łódź i wybrać się na takie morskie safari, można było powiedzieć, żeby te foki obserwować. Naprawdę tam są i jest ich tam mnóstwo. Akurat jak tam byliśmy, foki okupowały jeden z falochronów. Było ich tam no, co najmniej kilkadziesiąt. Rezerwiat Mewiałacha, no to są głównie ptaki. No to jest raj dla ornitologów. Co jest ważne w Mikoszewie? W Mikoszewie ważna jest właśnie ta bliskość tej natury. Nawet jeśli tych fok nie zobaczymy z plaży, no to wiemy, że one tam są. Wiemy, że ta natura nam towarzyszy po prostu, że to jest plaża, gdzie my jesteśmy trochę tylko gośćmi, bo jednak nawet jeśli przekop Wisły jest no, sztuczny, powiedzmy, to jednak cały czas w tej okolicy natura króluje.
0: Wśród tych najpiękniejszych dzikich plaż znowu nie ma tej plaży z kamiennym lasem, ale jest Wisełka i Stilo. Dwa słowa o tych plażach.
1: Nie ma plaży z kamiennym lasem, nad czym ja osobiście ubolewam, no ale tak zagłosowali Polacy, więc

0: Tak, są Wisełka i Stilo. Wisełka, czyli plaża na wyspie Wolin. To jest miejsce otoczone Wolińskim Parkiem Narodowym. Żeby się tam dostać, trzeba kawałek przez ten las, przez ten Park Narodowy przejść. Sama plaża no, też jest bardzo, bardzo urokliwa, otoczona takim niewielkim klifem, na którym jest taka fajna, stara knajpka jedna i tak naprawdę nic więcej. Nie ma zasięgu, w związku z tym w restauracji nie można płacić kartą chociażby, więc...
1: A Stilo?
0: Stilo mieści się tak naprawdę kilkanaście kilometrów od Łeby, tętniącej życiem, uwielbianej i przez plażowiczów, no, lubiących dobrą zabawę, ale też przez rodziny z dziećmi. No, zresztą Łeba zajęła trzecie miejsce w tym roku w kategorii rodzinnej. Myślę, że jak najbardziej zasłużenie. Ale wystarczy w kierunku Mierzei Sarpskiej trochę się oddalić, żeby znaleźć się właśnie w kompletnie innym świecie. To jest cały czas jeszcze najmniej zabudowany fragment polskiego wybrzeża. Tam naprawdę, no, latarnia morska Stilo, na którą bardzo polecam wejść, bo tam widać, jak okiem sięgnąć, widać tylko las, wydmy i wodę. Latarnia uznawana jest za jedną z najbardziej romantycznych na polskim wybrzeżu. A dalej, no, od latarni jeszcze trzeba kawałeczek do plaży przejść. W ogóle od najbliższego parkingu. Tam też jest z półtora, jeśli nie 2 kilometry nawet. Plaża jest dzika, jest piękna, jest romantyczna. Nie ma tam tłumów, można na nią rzeczywiście łatwiej dojść, można na nią dojść z wózkiem w tym momencie, ale tam nie ma ani jednej budki z frytkami, nie ma ani jednego dmuchańca.
1: I na koniec czarny koń rankingu, trzecie miejsce w kategorii głównej. No, żeby Dwirzyno wskoczyło na podium, no to musiało naprawdę mieć mocne argumenty. Jakie pana zdaniem?
0: To, nie ukrywam, było zaskoczenie dla nas. Dwirzyno, które no nigdy w czołówce naszego rankingu się nie znalazło. A w tym roku nie dość, że trzecie miejsce na podium, to jeszcze zepchnęło z tego podium sąsiedni Kołobrzeg. Plaże między Dwirzynem a Grzybowem myślę, że są w absolutnej czołówce całego Pomorza Zachodniego. Jest bardzo, bardzo urokliwy pas wybrzeża, otoczony wydmami dosyć wysokimi. Zresztą w Dwirzynie przez te wydmy jest poprowadzona ścieżka rowerowa, taka na takiej drewnianej platformie. Na tych wydmach się można opalać. A jednocześnie Dwirzyno ma też coś więcej, znaczy ma jezioro. Jezioro, nad którym powstała całkiem niedawno nowa marina, ośrodek sportów wodnych.
1: Podsumujmy. Nową plażą roku została Ustka. Świnoujście rządzi wśród aktywnych. Kołobrzeg tętni życiem, ale jeśli szukacie świętego spokoju, to kierunek Mikoszewo lub Stilo. Tak przynajmniej polskie plaże rekomenduje Polska Organizacja Turystyczna wraz z magazynem Travelist. Moim i waszym gościem był redaktor naczelny magazynu Marek Świrkowicz.

0: Powtórka programu.
1: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Anglii trzecią drużyną świata w meczu o brązowy medal mundialu pokonała finalistę sprzed 4 lat Francję 6-4, a do przerwy Anglicy prowadzili 4-0. Po raz ostatni na medalowej pozycji w piłkarskim mundialu synowie Albionu byli 60 lat temu. Wtedy zostali mistrzami świata. Dziś finał mistrzostw, mecz Hiszpania-Argentyna. W radiowej jedynce specjalna audycja sportowa od 21:00. Polscy politycy z zadowoleniem przyjęli deklarację władz Ukrainy o odbudowie dobrych relacji z Warszawą. Ma temu służyć m.in. zwiększenie liczby zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz otwarcie archiwów ukraińskich służb dotyczących tej zbrodni.
2: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz pójdą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
3: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
2: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
4: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
2: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
5: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.